pierwszy dzień widzę cię, miesza mi się w głowie. Drugi dzień ty widzisz mnie, ten czas powstrzy powie. Trzeci dzień razem gdzieś, między nami słowa. Czwarty dzień ośmielam się,

0: 7 dni.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

0: polsku.
1: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopat.

spokojny. Pamiętasz jeszcze te dni, całe miesiące? Pamiętasz, chcesz zapomnieć? Ja nie mogę, wiem, że błądzę. Są te kiedyś opowiastki, ja, ty i srebrna taca. Kiedyś to nie przerażało, już do tego nie chcę wracać. Aura zepsucia w powietrzu, tracisz te 50%. Chcę zapomnieć o tobie, zatrzeć pamięć i te noce, by odeszły w niepamięć. Chwile, które zwałem złotem, tamte chwile to tombak. Bo już wiem, co było potem.

Wszyscy w porcie odetchnęli, zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli, jego czarny kombinezon odpłynął pod ustrzyki i przez kobiety wpadł w kłopoty, force z polowań na orczyki przechodził.

0: przy włocławskich szkołach nadal mają pojawiać się tak zwane agatki, czyli osoby dbające o bezpieczeństwo dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię. Zmienić ma się jednak sposób organizacji ich pracy. Radni Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że osoby, które dotychczas pełniły tę funkcję, nie będą już pracować przy szkołach. Podczas konferencji prasowej apelowali o zmianę tej decyzji.
1: Przed sześcioma szkołami, przed sześcioma zespołami są tak zwane agatki, czyli osoby, które mają przeprowadzać dzieci na drugą stronę ulicy.

0: ulicy, blisko szkoły, w szczególnie niebezpiecznych miejscach. I okazuje się, że te osoby, które pracowały do tej pory jako tak zwane agatki, nie będą od 1 września świadczyć tychże usług. Miasto podziękowało za tą współpracę i to jest bardzo niepokojące. Po pierwsze, martwimy się o kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci w obszarach tychże przedszkoli, w tychże szkół i zespołów, a po drugie też to jest związane z połączeniem wcześniejszych również szkół w zespoły. Wtedy opowiedziano nam, że nikt nie straci pracy, a dzisiaj okazuje się, że te 6 osób podziękowano im za współpracę i od 1 września nie będą miały swojego miejsca. Wystąpienie jednego z panów radnych z Lewicy, który mówił, że trzeba oszczędzać na oświacie, trzeba oszczędzać w wielu obszarach, tylko pamiętajmy, że życie i zdrowie ludzkie nie powinno podlegać pod oszczędności, bo to nie są cyferki, tylko to jest konkretne byt ludzki.
1: Radni przekonują, że bezpieczeństwo dzieci przy szkołach powinno być priorytetem i pytają, dlaczego zrezygnowano z dotychczasowego rozwiązania.
2: Nie można oszczędzać na dzieciach, na edukacji. Razem z panem radnym Andrzejem Gołębieskim wystosowaliśmy kilka interpelacji w sprawie przewodników dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, opiekunów dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Otóż informacja ostatnia, jaka wpłynęła, jest taka, że z tych nowo powstałych zespołów szkolno-przedszkolnych, w których zapewniano nas na sesji, która dotyczyła utworzenia tych zespołów, że nie będzie redukcji etatów, będą oddelegowani pracownicy do obsługi właśnie dzieci i młodzieży. Więc nasze pytanie jest tak, czy nas wtedy okłamano, że te etaty będą utrzymane na tamtym poziomie, bo wynika stąd, że redukuje się etaty 6 takim osobom w mieście po to, żeby pracownicy szkoły te etaty utrzymali. Problem jest taki, że osoby, które pracowały dotychczas w funkcji tak zwanych stopek czy agatek, są osobami przeszkolonymi, doświadczonymi, lubianymi przez dzieci. Dzieci im ufają. Nie tylko pomagają dzieciom w przechodzeniu przez przejścia dla pieszych, bo to jest taka oczywista funkcja, ale ponieważ są to zazwyczaj kobiety, są bardzo empatyczne, obserwują dzieci, dbają o ich bezpieczeństwo, ale także w innym aspekcie. Przekazano nam takie informacje, że obserwują niestety aktywność osób pedofilskich i zgłaszają takie sytuacje odpowiednim służbom. Też zwracają uwagę na pewne nieprawidłowości w rodzinach, jeżeli opiekun jest na przykład nietrzeźwy. Także chylę czoła przed takimi osobami, że z takim zaangażowaniem, z taką empatią pracowały do tej pory na rzecz dzieci i młodzieży. Tak jak mówię, na dzieciach nie wolno oszczędzać. My we Włocławku nie możemy sobie na to pozwolić. Także apeluję o to, ażeby te osoby zostały przywrócone na swoich stanowiskach pracy.
1: Inaczej sprawę przedstawia włocławski ratusz. Urzędnicy zapewniają, że agatki przy szkołach nadal będą. Zmieni się natomiast sposób organizacji tego zadania. Od teraz decyzję o tym, kto będzie pełnił tę funkcję, mają podejmować dyrektorzy poszczególnych placówek. Pracownicy szkół, którzy będą zajmować się przeprowadzaniem dzieci przez jezdnię, mają również przechodzić odpowiednie szkolenia.
3: Chociażby w ostatnim roku, że panie pracowały 3 miesiące za pieniądze Państwowego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast 1 miesiąc finansowało to miasto. Z tym, że niestety tam w regulaminie tej pracy był jeszcze taki trudny moment 30-dniowego odpoczynku od pracy, zgodnie z tym, że były to roboty publiczne. Ten 30-dniowy odpoczynek po jednej, a między drugą umową, co powodowało, że chociażby w ubiegłym roku w ciągu jednego miesiąca nie mieliśmy możliwości nadzorować tego przeprowadzania dzieciaki przez trudne miejsca przy szkołach. I te umowy były to 2 umowy po 4 miesiące. Te umowy skończyły się dla pań w ubiegłym roku, w ubiegłym roku szkolnym, bo jutro już nowy rok szkolny, ale to jeszcze trwający w tym roku w czerwcu. I taka decyzja, aby dyrektorzy wśród swoich pracowników znaleźli kogoś, kto mógłby pełnić tę rolę kierowania ruchem. I WORD organizuje takie kursy. Te kursy są jednodniowe, one kosztują dokładnie 330 zł i dyrektorzy mogą desygnować osoby, które będą chcieli spośród swoich pracowników, czy to myślę, że będą to pracownicy obsługi lub pracownicy administracji, to już jest w gestiach dyrektorów placówek i wtedy w ramach swoich obowiązków będą te obowiązki pełnić. Przypomnę, jest to obowiązek kierowania ruchem, bo to nie tylko dotyczy

0: to chociażby tych słynnych, które u nas we Wrocławku nazywają się agatkami, ale to również bardzo ważna i istotny element organizacji rajdów pieszych, wycieczek rowerowych, gdzie osoby mające takie właśnie certyfikaty będą mogły pomagać dyrektorom szkoły przy organizowaniu tego typu wymarszów czy wyjazdów. Ten certyfikat ważny jest 5 lat.
1: Czyli dzieci nadal mają być przeprowadzane przez agatki, ale za organizację ich pracy będą teraz odpowiadać poszczególne szkoły.

0: To było święto rolników, ale także podsumowanie sezonu, które dla wielu gospodarzy nie należał do łatwych. Dożynki w Lubaniu rozpoczęły się tradycyjnie od podziękowania za tegoroczne plony.
1: To, co produkuje rolnik, jest codziennie na naszych stołach. To jest pożywienie, dzięki któremu żyjemy i to jest dla nas najważniejsze, aby docenić pracę rolnika. Przede wszystkim jego mozolną pracę, jego poświęcenie, ogromne zaangażowanie. To jest praca od świtu do nocy, która wymaga naprawdę dużego trudu. Więc chcemy dzisiaj im podziękować, ukłonić się nisko i przede wszystkim okazać bardzo dużo szacunku dla ich pracy.
2: Ten rok nie był łatwy dla rolników, prawda?
1: Nie był łatwy, to już jest kolejny rok niełatwy dla rolnika, ponieważ ceny produktów rolnych są zbyt niskie, a ceny produkcji są zbyt wysokie. Więc niestety rolnicy muszą się borykać z wieloma problemami, z wieloma trudnościami, przede wszystkim finansowymi, ale również trudnościami spowodowanymi pogodą, a przede wszystkim anomaliami pogodowymi. Bo znowu w tym roku były ujemne skutki przezimowania, była susza, deszcz nie padał wtedy, kiedy powinien padać, czyli wiosną, czyli rolnicy musieli zaorać kukurydzę, siać od nowa. To jest bardzo trudne i ta opłacalność jest coraz mniejsza w rolnictwie.
0: W tym roku rolnicy musieli mierzyć się między innymi z suszą i wiosennymi przemrozkami. Do tego dochodziły wysokie koszty produkcji i niepewność, czy sprzedaż plonów pozwoli pokryć wszystkie wydatki.
3: Plony były bardzo niezadowalające, była to 1/4 wydajności. To dotknęła nas susza, ceny też mamy jakie mamy, no ale nic, no nie, trzeba głowa do góry, jakoś to będzie.
2: A proszę nam powiedzieć, czym się zajmujecie w takim razie? No co?
3: My głównie prowadzimy gospodarstwa warzywnicze, także uprawiamy ziemniaki, cebulę, warzywa, buraczki.
4: Ja również z mężem, przede wszystkim warzywa, pomidor, marchew i burak.
5: Ja bym chciała zapytać, czego możemy życzyć rolnikom?
3: Dużo sił. I powodzenia.
4: Powodzenia. I oby było lepiej, a nie gorzej.
3: Dokładnie. I zdrowia przede wszystkim.
0: O tym, jak ważne i wymagające jest praca rolników podczas dożynek, mówili także zaproszeni goście. Podkreślali, że bez gospodarzy, którzy każdego dnia pracują na swoich polach, nie byłoby chleba na naszych stołach.
6: To jest bardzo dobra okazja, żeby też przypomnieć, jak ogromną rolę dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego odgrywają rolnicy, że dzięki nim mamy na co dzień co położyć na naszych stołach. I przypomnieć sobie właśnie, że ta żywność pochodzi z tej ciężkiej pracy rolnika, a przy okazji życzyć im wszystkiego, co najlepsze.
7: Dzień szczególny dla gminy Lubanie i przede wszystkim wszystkich osób, które żyją z pracy właśnie na roli. Tym bardziej, że dzisiejszy dzień pokazuje, że bardzo w tym roku kapryśna bywa pogoda, co dzisiaj widzimy i cały rok był rzeczywiście taki. Dlatego też trzeba złożyć rolnikom podziękowania, wielki szacunek za ich ciężką pracę w bardzo trudnych warunkach i ekonomicznych, bo to też trzeba o tym pamiętać i przede wszystkim też w warunkach klimatycznych. Ale chleb smakuje bardzo dobrze, bo właśnie przed chwilą spróbowałem z tegorocznych zbiorów, także ja wszystkim rolnikom życzę, żeby po prostu tego chleba nie zabrakło nigdy, bo czasy mamy bardzo trudne, no i żeby ten chleb był dzielony jak najbardziej sprawiedliwie.
8: Sezon dożynkowy w pełni. Dzisiaj spotykamy się z rolnikami, z mieszkańcami gminy Lubanie, kultywując piękną tradycję, skupieni wokół tego lubańskiego chleba. Cudowne wydarzenie. Uczestniczy w nim także młodzież, prezentując tam ten nasz piękny kujawski folklor. Także cieszę się, że w to piękne sobotnie popołudnie możemy być dzisiaj tutaj razem. Podziękować Bogu, rolnikom za pracę, ale także wszystkim innym pracującym w wielu innych dziedzinach życia.
9: Tegoroczna wiosna, potem lato nie były wcale łatwe dla rolników. Tym bardziej chylimy czoło przed wysiłkiem rolników, ale także chylimy czoło przed wspaniałymi działaniami w gminie Lubanie. To rzeczywiście imponujące dokonania. Co roku tu przyjeżdżam i co roku widzę, jak pięknie i wspaniale się ta gmina rozwija. Wszystkim rolnikom, wszystkim gospodyniom, wszystkim mieszkańcom gminy życzę wszystkiego dobrego, abyśmy mogli równie pogodnych nastrojach spotkać się także w przyszłym roku.

Muzyka, koszykówka i tłumy mieszkańców. Tak Wocławek pożegnał wakacje. W sobotę 29 sierpnia Stary Rynek wypełnił się publicznością, która przyszła na finał letnich brzmień. Na scenie wystąpili Lor, Strachy na Lachy i Happy Set.

0: Pod sceną szybko zrobiło się tłoczno, a cały rynek wypełniły muzyka, śpiew i okrzyki publiczności. Dla wielu mieszkańców najważniejszym punktem wieczoru była prezentacja nowego składu Anwilu Włocławek. Kibice po raz pierwszy mogli zobaczyć w komplecie zespół, który w sezonie 2026-2027 będzie reprezentował nasz klub.
1: Kibice, szanowni włocławianie, ja korzystam z okazji i dziękuję bardzo panu prezydentowi za wsparcie, jakie udziela temu klubowi od lat. Wsparcie, które wzrasta. Kibicuje na trybunach, jest wymagającym kibicem, ale wierzę, że w końcu ten klub, ten zespół dowiezie te wyniki, na które wszyscy czekamy i będziemy mogli cieszyć się z fajnego czerwca, bo w czerwcu rozstrzygają się wszystkie kwestie sportowe. Także bardzo dziękuję. Wiem, że pan prezydent uważa, że to jest wasze też wsparcie, wasze kibiców włocławian, więc tak naprawdę na ręce prezydenta, ale dla wszystkich włocławian wielkie, wielkie podziękowania.
2: Kochani, tak dokładnie jest. Ja to przez chwilę trzymam, ale tak naprawdę to są podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, wszystkich mieszkańców, którzy kochają swój klub, kochają koszykówkę, wiedzą jak kibicować, wiedzą jak być naszym klubem na dobre i na złe i nieraz to udowadniali, a myślę, że wszyscy sobie życzymy, żeby zdecydowanie tego dobrego było więcej i już to

0: Złe, co było, niech zostanie za nami, więc ja trzymam, ale to każdy z was tak naprawdę ma tutaj swoją cegiełkę w tych podziękowaniach.
1: Kilka słów do swoich fanów powiedzieli również członkowie drużyny.
2: Witam wszystkich. Byłem tutaj rok temu na tej scenie i było was dużo, ale w tym roku wydaje mi się, że was jeszcze więcej jest i bardzo mnie to cieszy. Nasza drużyna miała już okazję poczuć nieco dopingu na treningu, a widząc was tutaj dzisiaj, na pewno jest to budujące i jak podpisywaliśmy dla was te pocztówki, rozdawaliśmy autografy, to troszeczkę się podpytałem chłopaków i mówią, że tutaj naprawdę czuć tych kibiców, że to jest jedna z największych takich fanbase'ów, gdzie grali, w jakim klubie byli. Więc tak samo jak my, członkowie całej drużyny, czujemy podekscytowanie przy nadchodzącym sezonem, tak samo widać, że też nie możecie się doczekać i będziemy mieli najbliższą okazję się spotkać na Kasztelan Cup. Więc do zobaczenia, wspierajcie nas i na pewno nie będziecie zawiedzeni tym sezonem.
1: Wocławek pożegnał wakacje muzyką, sportem i wspólną zabawą. Były koncerty, była prezentacja nowego Anwilu i przede wszystkim tłumy mieszkańców. Nowy sezon jeszcze się nie rozpoczął, ale kibice już pokazali, że drużyna może liczyć na ich wsparcie.
3: Happy Wocławek 2026-2027 przed wami. Wielkie brawa dla nich. Zrób przed nami!

0: ostatnio informowaliśmy o remoncie szkoły w Więsławicach. Nie jest to jedyna inwestycja w gminie Kowal. Prace są również prowadzone w placówce w Grabkowie. Władze gminy przygotowują się także do remontów budynków ochotniczych straży pożarnych. Ich rola w zabezpieczaniu i funkcjonowaniu lokalnych społeczności jest bardzo duża.
1: Jesteśmy w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy na remont w Grabkowie. Tutaj też pozyskaliśmy środki z zewnątrz i jeszcze w tym roku cały budynek ochotniczej straży pożarnej zostanie odnowiony razem z wyposażeniem i z taką częścią przeznaczoną dla orkiestry dętej w Grabkowie. Także na dniach będziemy ogłaszali przetarg i wybierali wykonawcę. Jak również pozyskaliśmy środki w ramach ochrony i obrony ludności i tutaj wszystkie cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych, które działają na terenie gminy Kowal, czyli OSP Grabkowo, OSP Rakutowo, OSP Strzały i OSP Gołaszewo, zostaną wyposażone w nowe bramy wjazdowe, garażowe. Dodatkowo w Gołaszewie zostanie utwardzony teren, bo tam wyznaczyliśmy miejsce takiej zbiórki w razie jakiegoś zagrożenia. To duży plac zostanie między remizą strażacką a naszym garażem ochotniczej straży pożarnej, zostanie utwardzony i przystosowany do takiego miejsca zbiórki. To jest takie na sito, które będziemy robili i wybierali wykonawcę, ale jeszcze w tym roku również remont drogi w Grodztwie 300 metrów, też wykonawca będzie musiał zostać wybrany w tym roku i ta inwestycja będzie musiała zostać wykonana w tym roku i jesteśmy przed postępowaniem na około 2 km drogi w miejscowości Przydatki Gołaszewskie. Tutaj dla lokalnych mieszkańców to jest od cmentarza w Kowalu w dół do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tam jest prawie 2 kilometry, ale tu już realizacja wiosną przyszłego roku, natomiast umowa będzie podpisana w tym roku.
0: Ochotnicza Straż Pożarna to lokalna jednostka ratowniczo-gaśnicza, składająca się z ochotników z danej społeczności, którzy poświęcają swój czas i energię na ochronę ludzi oraz mienia przed zagrożeniami pożarowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. Komfort i warunki ich pracy są bardzo ważne dla sprawnego niesienia pomocy. Szkoły są już gotowe na przyjęcie uczniów. Rodzice kończą kompletowanie wyprawek dla swoich dzieci. Nowy rok szkolny przyniesie kolejne zmiany. Jedną z nich jest zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. Telefon można wyciągnąć, jeżeli pozwala na to nauczyciel, gdy wymaga tego stan zdrowia ucznia w sytuacjach nagłych, np. kontakt z rodzicem lub przy zagrożeniu życia i mienia. Na tym nie koniec zmian. Kolejne obejmą szkolne stołówki. Od 1 września w szkolnych stołówkach i przedszkolach w całej Polsce będą obowiązywały nowe, bardziej restrykcyjne zasady żywienia dzieci i młodzieży.
2: Od 1 września dzieci, które są zapisane na obiady, będą korzystali zupełnie z nowego menu, tak zwana dieta planetarna, co oznacza, że będzie więcej płodów ziemi, czyli więcej

0: roślin strączkowych, owoców i warzyw, ale też takich, które też budowanie takich nawyków, które są związane z ochroną środowiska. I też co ważne, że oprócz tej zmiany w diecie, też zachęcenie do kupowania produktów od lokalnych wytwórców, co również cieszy, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście nasz region może się poszczycić dobrej jakości produktami. Stąd też przy zakupach myślę, że też osoby, które to dokonują w szkołach czy w przedszkolach, będą również z tego korzystały. Nowy jadłospis, nawet nie dieta, tylko nowy jadłospis. Mniej soli, mniej smażonych rzeczy, chyba 2 razy w tygodniu maksymalnie. Mniej również cukru w potrawach. Mniej przetworzonych potraw, czyli na przykład nie kompot słodki, ale bardziej bazowanie na korzystaniu z wody. Skoro mamy kranówkę dobrą, czy mamy wody, dostęp do wód mineralnych, można również z tego skorzystać. Będą w jadłospisie potrawy również na bazie nie mięsa, ale również takich roślinnych produktów, co też jest ukłonem w stronę dzieci pozostających na diecie wegetariańskiej albo takich, które na przykład nie tolerują niektórych produktów.
1: Główną przyczyną wprowadzonych zmian jest walka z nadwagą i otyłością u dzieci. Nowe normy limitują ilość cukru w posiłkach i napojach. Kolejne zmiany dotyczą szkolnych dzwonków. Chodzi o ograniczenie wszechobecnego hałasu na korytarzach, co poprawia komfort psychiczny uczniów i nauczycieli.
0: Pomyśleliśmy sobie wspólnie z dyrektorami, bo jeszcze przed wakacjami konsultowaliśmy się z nimi. Jeszcze wcześniej w ramach działającego w naszym mieście specjalistycznego Centrum Edukacji Włączającej podczas jednej z konferencji też zadałam takie pytanie psychologom, pedagogom i specjalistom z różnych szkół z Włocławka, którzy się zebrali na tym spotkaniu, co oni na to, gdybyśmy podjęli taką decyzję, że rezygnujemy z dzwonków, albo to będą zamiennie melodyjki, albo generalnie ciche dzwonki. Rzeczywiście spotkało się to z dużą aprobatą, z aplauzem. Włocławek powinien być, jest miastem dostępnym, a jak zawsze na początku roku mówimy, że w naszej włocławskiej edukacji jest miejsce dla każdego dziecka. I chcemy też włączyć dzieci, które są nieneurotypowe, dla których dźwięki, które możemy usunąć, też powodują no, niepotrzebny stres. Stąd też wychodząc naprzeciw takiej grupie, rosnącej grupie dzieci z nieneurotypowych, ale z drugiej strony też nauczyciele na ważną rzecz mi wskazali, że dzięki temu, że w szkole, w klasie cały czas patrzą na zegarek razem z wychowawczynią czy z nauczycielem prowadzącym zajęcia, uczą się też dyscypliny, czasu, uczą się w ogóle na zegarku, jak te godziny nazywać i postrzegać. Bardzo dobra rzecz, dlatego że wiele razy zdarzało się, że podczas egzaminu ósmoklasisty niektórzy mieli z tym problem. Nie wiedzieli, ile to jest kwadrans po 10 czy za 15, 12.
1: Zmiany pojawią się w podstawie programowej. Czy zostaną dobrze przyjęte przez uczniów i rodziców? Tego dowiemy się w trakcie roku szkolnego. Miniony weekend był jednocześnie ostatnim weekendem wakacji. Na drogach pojawił się wzmożony ruch. Służby kontrolowały, czy kierowcy są trzeźwi, a ich pojazdy w pełni sprawne. Tylko w piątek mundurowi zatrzymali 5 nietrzeźwych kierujących.
2: Przez ten czas włocławscy policjanci odnotowali na drogach miasta i powiatu 13 zdarzeń drogowych. Na szczęście wszystkie te zdarzenia okazały się kolizjami. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń i nie było poważnych uszkodzeń mienia. Policjanci również przez ten weekend sprawdzali trzeźwość kierujących. W piątek przeprowadzili działania stop braworowej jeździe ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym rowerzystów. No i niestety w piątek przez cały dzień włoscy policjanci ujawnili 5 nietrzeźwych rowerzystów. Niechlubnym rekordzistą okazał się mieszkaniec miejscowości Mozerowo, gdzie został zatrzymany i tu okazało się, że 50 91-latek miał w organizmie 1,6 promila alkoholu. Przypominamy o tym, że jazda w stanie nietrzeźwości rowerem

0: jest zagrożona karą grzywny nawet do 2,5 tysiąca złotych, a jeżeli sprawa trafi do sądu, to nawet może taka osoba liczy się z konsekwencjami wyższej grzywny, która może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.
1: Od wtorku policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi będą patrolowali okolice szkół. Mundurowi apelują o zachowanie szczególnej czujności w pobliżu przejść dla pieszych. Weekend był również pracowity dla strażaków z naszego regionu. Grupa ratownictwa wodnego z PSP we Wrocławku została zadysponowana na jezioro Chełmickie. W wodzie znajdowało się ciało mężczyzny w wieku około 60 lat.
2: 27 interwencji strażaków z powiatu autystycznego i z miasta Włocławek. Mimo tego, że to końcówka wakacji, wzmożony ruch na drogach, ten ruch intensywny, ale w miarę bezpieczny. Mieliśmy jedno zdarzenie na terenie miasta Włocławek, gdzie doszło do kolizji pojazdów, w którym to ucierpiał 62-letni mężczyzna. Natomiast cieszymy się bardzo, że nie mieliśmy tych zdarzeń gdzieś na drogach, w których to, czy to na autostradzie A1, czy to drodze 91, odbył się intensywny ruch w związku z zakończeniem wakacji i powrotem z wypoczynku naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o pożary, mieliśmy dwa zdarzenia, to takie drobne zdarzenia, w których to paliły się trawy na nieużyte, natomiast w związku z tymi opadami deszczu intensywnymi, podmuchami silnego wiatru, sporo jeszcze interwencji związanych z usuwaniem konarów drzew, które terasowały jezdnie i chodniki.
1: W nocy z niedzieli na poniedziałek służby zostały zaalarmowane, że na stopniu wodnym znajduje się mężczyzna w kryzysie emocjonalnym. Na miejsce udali się strażacy, ratownicy WOPR, a także policjanci i ratownicy medyczni. Funkcjonariuszom udało się uratować 42-latka.
3: W Boniewie mieszkańcy świętowali tegoroczne dożynki. Była msza święta dziękczynna, lokalne smaki i koncerty, ale także rozmowy o problemach rolników. Gospodarze zwrócili uwagę na niższe ceny i rosnące koszty prowadzenia gospodarstw.
4: Sam wiem, jak to jest ważne święto, bo sam jestem rolnikiem i wiem, jaka to jest trudna praca, ale też kiedy ją się wykona, to potem jest ta satysfakcja i ta chęć radości, ale też chęć dziękowania na początku Panu Bogu, potem wszystkim innym ludziom za to, że wspólnie udało się kolejny rok te plony zebrać. W tym roku trochę skromniejsze. Ja tu mówiłem ze sceny, że ta nasza ziemia, która rodzi te plony, to jest trochę jak matka i tak jak matka pewnie w tym roku musiała trochę odpocząć, żeby w następnych latach dużo szczodrzej nas wynagradzać plonami. Ale przez to, że mamy te mniejsze plony, to musimy je jeszcze bardziej szanować. Nie marnować żywności. My jako rolnicy też nie eksploatować nadmiernie tej ziemi, żeby ją uszanować tak jak matkę, kochać jak matkę, ale też czasami trzeba dla niej być takim bardzo życzliwym, żeby ona potem chciała nam rodzić te plony, a my żebyśmy potem je sprawiedliwie dzielili.
5: Czego życzyć rolnikom na ten kolejny rok, kolejne lata?
4: Ja myślę, że lepszych plonów, ale też tych cen, żeby to wynagrodzenie za ten trud pracy rolnika, no nie było tylko ciągle życzeniowo, tylko żeby wreszcie przyszły takie czasy, kiedy ten rolnik zostanie także finansowo doceniony i z godnością będzie mógł za swoją ciężką pracę utrzymać swoje rodziny i dodatkowo rozwijać gospodarstwa, bo bez tego no nie ma rozwoju. Te gospodarstwa muszą się rozwijać. Świat nie stoi w miejscu. Zmieniają się technologie, zmieniają się różne wymagania, przepisy i my jako rolnicy też musimy za tym wszystkim nadążać. Więc właśnie tego stabilnego rozwoju, tych dobrych cen, no i przede wszystkim zdrowia na co dzień, żeby ta praca w rolnictwie odbywała się bezpiecznie, ale poza rolnictwem też, żebyśmy no po prostu zdrowi byli, żebyśmy mogli cieszyć się dzisiejszym świętem, ale także z tych owoców ziemi, które zebraliśmy.
6: Boniewo to, tak jak mówiłem przed chwilą, dla mnie miejsce szczególne. Ja tu przyjeżdżałem do moich dziadków, którzy tu mieszkali i tak naprawdę od wielu lat obserwuję, jak pięknie się to Boniewo rozwija, jakie mądre, wspaniałe inwestycje są tutaj realizowane, ale takie inwestycje, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców. Tegoroczne żniwa były trudne, bo mieliśmy za sobą trudną zimę, duże mrozy w czasie zimy, potem sucha wiosna i nie najlepsze lata. Plony tegoroczne trzeba będzie szczególnie szanować. Życzę, aby rolnicy mogli je godziwie sprzedać i abyśmy wszyscy mogli cieszyć się dzisiejszym świętem, tak jak to święto na to zasługuje.

0: Wspaniała oprawa uroczystości. Wszystkim serdecznie dziękuję za zaproszenie i za poczęstowanie tym dożynkowym chlebem.
1: Dożynki to szczególny czas. To dzień, kiedy możemy podziękować za całoroczną pracę rolników, ale też będziemy tutaj mogli podkreślić, jak ta praca w dzisiejszych czasach wygląda, bo niestety, jak dobrze wiemy, sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna, więc tym bardziej trzeba docenić ludzi, którzy pomimo tych trudności prowadzą własne gospodarstwa rolne i dzięki którym na naszych stołach pojawia się chleb.
2: A jak pan ocenia stan rolnictwa na terenie gminy? Tych rolników ubywa, prawda?
1: No niestety, nie będę tutaj ukrywał, coraz więcej mieszkańców z małych gospodarstw idzie do pracy na etat, ziemię po prostu uprawia po godzinach, a ci, którzy zdecydowali się żyć tylko z rolnictwa, naprawdę powiększyli znacząco swoje gospodarstwa. Myślę, że to dotyka całego powiatu, nie tylko gminy Boniewo.
2: Święto plonów, święto rolników, więc życzenia. Czego możemy życzyć?
1: Życzyć jak zwykle przede wszystkim zdrowia, ale chciałbym też życzyć rolnikom stabilnych cen, aby ich ciężka praca była należycie wynagradzana i doceniana. I chciałbym jeszcze życzyć wyższych plonów w kolejnych latach, bo myślę, że to też jest ważne, żeby to rolnictwo mogło się odbudować.
3: Po oficjalnej części przyszedł czas na zabawę. Na scenie wystąpili Kwiaty Polskie, Julia Kordylewska, Bibi and Jeremy oraz André. Wieczór zakończyła zabawa taneczna z DJ Robo i DJ Deleś.

Dożynki w Boniewie były okazją nie tylko do podziękowania rolnikom, ale też do wspólnego świętowania. Była muzyka, lokalne smaki i dużo dobrej atmosfery. Mieszkańcy pokazali, że w Boniewie tradycja wciąż ma się bardzo dobrze, a święto plonów potrafi połączyć całą lokalną społeczność.

0: Przy wrocławskich szkołach nadal mają pojawiać się tak zwane agatki, czyli osoby dbające o bezpieczeństwo dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię. Zmienić ma się jednak sposób organizacji ich pracy. Radni Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że osoby, które dotychczas pełniły tę funkcję, nie będą już pracować przy szkołach. Podczas konferencji prasowej apelowali o zmianę tej decyzji.
1: Przed sześcioma szkołami, przed sześcioma zespołami są tak zwane agatki, czyli osoby, które mają przeprowadzać dzieci na drugą stronę ulicy, blisko szkoły, w szczególnie niebezpiecznych miejscach. I okazuje się, że te osoby, które pracowały do tej pory jako tak zwane agatki, nie będą od 1 września świadczyć tychże usług. Miasto podziękowało za tą współpracę i to jest bardzo niepokojące. Po pierwsze, martwimy się o kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci w obszarach tychże przedszkoli, w tychże szkół i zespołów, a po drugie też to jest związane z połączeniem wcześniejszych również szkół w zespoły. Wtedy opowiedziano nam, że nikt nie straci pracy, a dzisiaj okazuje się, że te 6 osób podziękowano im za współpracę i od 1 września nie będą miały swojego miejsca. Wystąpienie jednego z panów radnych z lewicy, który mówił, że trzeba oszczędzać na

0: O świecie trzeba oszczędzać w wielu obszarach, tylko pamiętajmy, że życie i zdrowie ludzkie nie powinno podlegać pod oszczędności, bo to nie są cyferki, tylko to jest konkretny byt ludzki.
1: Radni przekonują, że bezpieczeństwo dzieci przy szkołach powinno być priorytetem i pytają, dlaczego zrezygnowano z dotychczasowego rozwiązania.
2: Nie można oszczędzać na dzieciach, na edukacji. Razem z panem radnym Andrzejem Gołębieskim wystosowaliśmy kilka interpelacji w sprawie przewodników dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, opiekunów dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Otóż informacja ostatnia, jaka wpłynęła, jest taka, że z tych nowo powstałych zespołów szkolno-przedszkolnych, w których zapewniano nas na sesji, która dotyczyła utworzenia tych zespołów, że nie będzie redukcji etatów, będą oddelegowani pracownicy do obsługi właśnie dzieci i młodzieży. Więc nasze pytanie jest tak, czy nas wtedy okłamano, że te etaty będą utrzymane na tamtym poziomie, bo wynika stąd, że redukuje się etaty 6 takim osobom w mieście po to, żeby pracownicy szkoły te etaty utrzymali. Problem jest taki, że osoby, które pracowały dotychczas w funkcji tak zwanych stopek czy agatek, są osobami przeszkolonymi, doświadczonymi, lubianymi przez dzieci. Dzieci im ufają. Nie tylko pomagają dzieciom w przechodzeniu przez przejścia dla pieszych, bo to jest taka oczywista funkcja, ale ponieważ są to zazwyczaj kobiety, są bardzo empatyczne, obserwują dzieci, dbają o ich bezpieczeństwo, ale także w innym aspekcie. Przekazano nam takie informacje, że obserwują niestety aktywność osób pedofilskich i zgłaszają takie sytuacje odpowiednim służbom. Też zwracają uwagę na pewne nieprawidłowości w rodzinach, jeżeli opiekun jest na przykład nietrzeźwy. Także chylę czoła przed takimi osobami, że z takim zaangażowaniem, z taką empatią pracowały do tej pory na rzecz dzieci i młodzieży. Tak jak mówię, na dzieciach nie wolno oszczędzać. My we Włocławku nie możemy sobie na to pozwolić. Także apeluję o to, ażeby te osoby zostały przywrócone na swoich stanowiskach pracy.
1: Inaczej sprawę przedstawia włocławski ratusz. Urzędnicy zapewniają, że agatki przy szkołach nadal będą. Zmieni się natomiast sposób organizacji tego zadania. Od teraz decyzję o tym, kto będzie pełnił tę funkcję, mają podejmować dyrektorzy poszczególnych placówek. Pracownicy szkół, którzy będą zajmować się przeprowadzaniem dzieci przez jezdnię, mają również przechodzić odpowiednie szkolenia.
3: Chociażby w ostatnim roku, że panie pracowały 3 miesiące za pieniądze Państwowego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast 1 miesiąc finansowało to miasto. Z tym, że niestety tam w regulaminie tej pracy był jeszcze taki trudny moment 30-dniowego odpoczynku od pracy, zgodnie z tym, że były to roboty publiczne. Ten 30-dniowy odpoczynek po jednej, a między drugą umową, co powodowało, że chociażby w ubiegłym roku w ciągu jednego miesiąca nie mieliśmy możliwości nadzorować tego przeprowadzania dzieciaki przez trudne miejsca przy szkołach. I te umowy były to 2 umowy po 4 miesiące. Te umowy skończyły się dla pań w ubiegłym roku, w ubiegłym roku szkolnym, bo jutro już nowy rok szkolny, ale to jeszcze trwający w tym roku w czerwcu. I taka decyzja, aby dyrektorzy wśród swoich pracowników znaleźli kogoś, kto mógłby pełnić tę rolę kierowania ruchem. I WORD organizuje takie kursy. Te kursy są jednodniowe, one kosztują dokładnie 330 zł i dyrektorzy mogą desygnować osoby, które będą chcieli spośród swoich pracowników, czy to myślę, że będą to pracownicy obsługi lub pracownicy administracji, to już jest w gestiach dyrektorów placówek i wtedy w ramach swoich obowiązków będą te obowiązki pełnić. Przypomnę, jest to obowiązek kierowania ruchem, bo to nie tylko dotyczy to chociażby tych słynnych, które u nas we Włocławku nazywają się agatkami, ale to również bardzo ważna i istotny element organizacji rajdów pieszych, wycieczek rowerowych, gdzie osoby mające takie właśnie certyfikaty będą mogły pomagać dyrektorom szkoły przy organizowaniu tego typu wymarszów czy wyjazdów. Ten certyfikat ważny jest 5 lat.
1: Czyli dzieci nadal mają być przeprowadzane przez agatki, ale za organizację ich pracy będą teraz odpowiadać poszczególne szkoły.

0: Panie sezonu, który dla wielu gospodarzy nie należał do łatwych. Dożynki w Lubaniu rozpoczęły się tradycyjnie od podziękowania za tegoroczne plony.
1: To, co produkuje rolnik, jest codziennie na naszych stołach. To jest pożywienie, dzięki któremu żyjemy i to jest dla nas najważniejsze, aby docenić pracę rolnika. Przede wszystkim jego mozolną pracę, jego poświęcenie, ogromne zaangażowanie. To jest praca od świtu do nocy, która wymaga naprawdę dużego trudu. Więc chcemy dzisiaj im podziękować, ukłonić się nisko i przede wszystkim okazać bardzo dużo szacunku dla ich pracy.
2: Ten rok nie był łatwy dla rolników, prawda?
1: Nie był łatwy, to już jest kolejny rok niełatwy dla rolnika, ponieważ ceny produktów rolnych są zbyt niskie, a ceny produkcji są zbyt wysokie. Więc niestety rolnicy muszą się borykać z wieloma problemami, z wieloma trudnościami, przede wszystkim finansowymi, ale również trudnościami spowodowanymi pogodą, a przede wszystkim anomaliami pogodowymi, bo znowu w tym roku były ujemne skutki przezimowania, była susza, deszcz nie padał wtedy, kiedy powinien padać, czyli wiosną, czyli rolnicy musieli zaorać kukurydzę, siać od nowa. To jest bardzo trudne i ta opłacalność jest coraz mniejsza w rolnictwie.
0: W tym roku rolnicy musieli mierzyć się między innymi z suszą i wiosennymi przemrozkami. Do tego dochodziły wysokie koszty produkcji i niepewność, czy sprzedaż plonów pozwoli pokryć wszystkie wydatki.
3: Plony były bardzo niezadowalające, była to 1/4 wydajności. To dotknęła nas susza, ceny też mamy jakie mamy, no ale nic, no nie, trzeba głowa do góry, jakoś to będzie.
2: A proszę wam powiedzieć, czym się zajmujecie w takim razie? No co?
3: My głównie prowadzimy gospodarstwa warzywnicze, także uprawiamy ziemniaki, cebulę, warzywa, buraczki.
4: Ja również z mężem, przede wszystkim warzywa, pomidor, marchew i burak.
5: Ja bym chciała zapytać, czego możemy życzyć rolnikom?
3: Dużo sił. I powodzenia.
4: Powodzenia. I oby było lepiej, a nie gorzej.
3: Dokładnie. I zdrowia przede wszystkim.
0: O tym, jak ważne i wymagające jest praca rolników podczas dożynek, mówili także zaproszeni goście. Podkreślali, że bez gospodarzy, którzy każdego dnia pracują na swoich polach, nie byłoby chleba na naszych stołach.
6: To jest bardzo dobra okazja, żeby też przypomnieć, jak ogromną rolę dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego odgrywają rolnicy, że dzięki nim mamy na co dzień co położyć na naszych stołach. I przypomnieć sobie właśnie, że ta żywność pochodzi z tej ciężkiej pracy rolnika, a przy okazji życzyć im wszystkiego, co najlepsze.
7: Dzień szczególny dla gminy Lubanie i przede wszystkim wszystkich osób, które żyją z pracy właśnie na roli. Tym bardziej, że dzisiejszy dzień pokazuje, że bardzo w tym roku kapryśna bywa pogoda, co dzisiaj widzimy. I cały rok był rzeczywiście taki. Dlatego też trzeba złożyć rolnikom podziękowania, wielki szacunek za ich ciężką pracę w bardzo trudnych warunkach i ekonomicznych, bo to też trzeba o tym pamiętać i przede wszystkim też w warunkach klimatycznych. Ale chleb smakuje bardzo dobrze, bo właśnie przed chwilą spróbowałem z tegorocznych zbiorów, także ja wszystkim rolnikom życzę, żeby po prostu tego chleba nie zabrakło nigdy, bo czasy mamy bardzo trudne, no i żeby ten chleb był dzielony jak najbardziej sprawiedliwie.
8: Sezon dożynkowy w pełni, dzisiaj spotykamy się z rolnikami, z mieszkańcami gminy Lubanie, kultywując piękną tradycję, skupieni wokół tego lubańskiego chleba. Cudowne wydarzenie, uczestniczy w nim także młodzież, prezentując tam ten nasz piękny kujawski folklor, także cieszę się, że w to piękne sobotnie popołudnie możemy być dzisiaj tutaj razem. Podziękować Bogu, rolnikom za pracę, ale także wszystkim innym pracującym w wielu innych dziedzinach życia.
9: Tegoroczna wiosna, potem lato nie były wcale łatwe dla rolników. Tym bardziej chylimy czoło przed wysiłkiem rolników, ale także chylimy czoło przed wspaniałymi działaniami w gminie Lubanie. To rzeczywiście imponujące dokonania. Co roku tu przyjeżdżam i co roku widzę, jak pięknie i wspaniale się ta gmina rozwija. Wszystkim rolnikom, wszystkim gospodyniom, wszystkim mieszkańcom gminy życzę wszystkiego dobrego, abyśmy mogli równie pogodnych nastrojach spotkać się także w przyszłym roku.
0: Dożynki w Lubaniu miały oczywiście także swoją bardziej rozrywkową część. Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na muzykę i wspólną zabawę mieszkańców.

Muzyka, koszykówka i tłumy mieszkańców. Tak Wocławek pożegnał wakacje. W sobotę 29 sierpnia Stary Rynek wypełnił się publicznością, która przyszła na finał letnich brzmień. Na scenie wystąpili Lor, Strachy na Lachy i Happy Set.

0: Pod sceną szybko zrobiło się tłoczno, a cały rynek wypełniły muzyka, śpiew i okrzyki publiczności. Dla wielu mieszkańców najważniejszym punktem wieczoru była prezentacja nowego składu Anwilu Wocławek. Kibice po raz pierwszy mogli zobaczyć w komplecie zespół, który w sezonie 2026-2027 będzie reprezentował nasz klub.
1: Kibice, szanowni wrocławianie, ja korzystam z okazji i dziękuję bardzo panu prezydentowi za wsparcie, jakie udziela temu klubowi od lat. Wsparcie, które wzrasta. Kibicuję na trybunach, jest wymagającym kibicem, ale wierzę, że w końcu ten klub, ten zespół dowiezie te wyniki, na które wszyscy czekamy i będziemy mogli cieszyć się z fajnego czerwca, bo w czerwcu rozstrzygają się wszystkie kwestie sportowe. Także bardzo dziękuję. Wiem, że pan prezydent uważa, że to jest wasze też wsparcie, wasze kibiców, wrocławian, więc tak naprawdę na ręce prezydenta, ale dla wszystkich wrocławian wielkie, wielkie podziękowania.
2: Kochani, tak dokładnie jest. Ja to przez chwilę trzymam, ale tak naprawdę to są podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, wszystkich mieszkańców, którzy kochają swój klub, kochają koszykówkę, wiedzą jak kibicować, wiedzą jak być naszym klubem na dobre i na złe i nieraz to udowadniali, a myślę, że wszyscy sobie życzymy, żeby zdecydowanie tego dobrego było więcej i już to złe, co było, niech zostanie za nami, więc ja trzymam, ale to każdy z was tak naprawdę ma tutaj swoją cegiełkę w tych podziękowaniach.
0: Kilka słów do swoich fanów powiedzieli również członkowie drużyny.
3: Witam wszystkich. Byłem tutaj rok temu na tej scenie i było was dużo.

0: tym roku wydaje mi się, że was jeszcze więcej jest i bardzo mnie to cieszy. Nasza drużyna miała już okazję poczuć nieco dopingu na treningu, a widząc was tutaj dzisiaj, na pewno jest to budujące i jak podpisywaliśmy dla was te pocztówki, rozdawaliśmy autografy, to troszeczkę się podpytałem chłopaków i mówią, że tutaj naprawdę czuć tych kibiców, że to jest jedna z największych takich fanbase'ów, gdzie grali, w jakim klubie byli. Więc tak samo jak my, członkowie całej drużyny, czujemy podekscytowanie nadchodzącym sezonem, tak samo widać, że też nie możecie się doczekać i będziemy mieli najbliższą okazję się spotkać na Kasztelan Cup. Więc do zobaczenia, wspierajcie nas i na pewno nie będziecie zawiedzeni tym sezonem.
1: Wocławek pożegnał wakacje muzyką, sportem i wspólną zabawą. Były koncerty, była prezentacja nowego Anwilu i przede wszystkim tłumy mieszkańców. Nowy sezon jeszcze się nie rozpoczął, ale kibice już pokazali, że drużyna może liczyć na ich wsparcie.
2: Happy Wocławek 2026-2027 przed wami. Wielkie brawa dla nich. Zrób przed nami!

0: Ostatnio informowaliśmy o remoncie szkoły w Więsławicach. Nie jest to jedyna inwestycja w gminie Kowal. Prace są również prowadzone w placówce w Grabkowie. Władze gminy przygotowują się także do remontów budynków ochotniczych straży pożarnych. Ich rola w zabezpieczaniu i funkcjonowaniu lokalnych społeczności jest bardzo duża.
1: Jesteśmy w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy na remont w Grabkowie. Tutaj też pozyskaliśmy środki z zewnątrz i jeszcze w tym roku cały budynek ochotniczej straży pożarnej zostanie odnowiony razem z wyposażeniem i z taką częścią przeznaczoną dla orkiestry dętej w Grabkowie. Także na dniach będziemy ogłaszali przetarg i wybierali wykonawcę. Jak również pozyskaliśmy środki w ramach ochrony i obrony ludności i tutaj wszystkie cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych, które działają na terenie gminy Kowal, czyli OSP Grabkowo, OSP Rakutowo, OSP Strzały i OSP Gołaszewo, zostaną wyposażone w nowe bramy wjazdowe, garażowe. Dodatkowo w Gołaszewie zostanie utwardzony teren, bo tam wyznaczyliśmy miejsce takiej zbiórki w razie jakiegoś zagrożenia, to duży plac zostanie między remizą strażacką a naszym garażem ochotniczej straży pożarnej, zostanie utwardzony i przystosowany do takiego miejsca zbiórki. To jest takie na sito, które będziemy robili i wybierali wykonawcę, ale jeszcze w tym roku również remont drogi w Grodztwie 300 metrów, też wykonawca będzie musiał zostać wybrany w tym roku i ta inwestycja będzie musiała zostać wykonana w tym roku. I jesteśmy przed postępowaniem na około 2 km drogi w miejscowości Przydatki Gołaszewskie. Tutaj dla lokalnych mieszkańców to jest od cmentarza w Kowalu w dół do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tam jest prawie 2 kilometry, ale tu już realizacja wiosną przyszłego roku, natomiast umowa będzie podpisana w tym roku.
0: Ochotnicza Straż Pożarna to lokalna jednostka ratowniczo-gaśnicza składająca się z ochotników z danej społeczności, którzy poświęcają swój czas i energię na ochronę ludzi oraz mienia przed zagrożeniami pożarowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. Komfort i warunki ich pracy są bardzo ważne dla sprawnego niesienia pomocy. Szkoły są już gotowe na przyjęcie uczniów. Rodzice kończą kompletowanie wyprawek dla swoich dzieci. Nowy rok szkolny przyniesie kolejne zmiany. Jedną z nich jest zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. Telefon można wyciągnąć, jeżeli pozwala na to nauczyciel, gdy wymaga tego stan zdrowia ucznia w sytuacjach nagłych, np. kontakt z rodzicem lub przy zagrożeniu życia i mienia. Na tym nie koniec zmian. Kolejne obejmą szkolne stołówki. Od 1 września w szkolnych stołówkach i przedszkolach w całej Polsce będą obowiązywały nowe, bardziej restrykcyjne zasady żywienia dzieci i młodzieży.
2: Od 1 września dzieci, które są zapisane na obiady, będą korzystali zupełnie z nowego menu, tak zwana dieta planetarna, co oznacza, że będzie więcej płodów ziemi, czyli więcej roślin strączkowych, owoców i warzyw, ale też takich, które też budowanie takich nawyków, które są związane z ochroną środowiska i też co ważne, że oprócz tej zmiany w diecie też zachęcenie do kupowania

0: produktów od lokalnych wytwórców, co również cieszy, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście nasz region może się poszczycić dobrej jakości produktami. Stąd też przy zakupach myślę, że też osoby, które to dokonują w szkołach czy w przedszkolach, będą również z tego korzystały. Nowy jadłospis, nawet nie dieta, tylko nowy jadłospis, mniej soli, mniej smażonych rzeczy, chyba 2 razy w tygodniu maksymalnie, mniej również cukru w potrawach, mniej przetworzonych potraw, czyli na przykład nie kompot słodki, ale bardziej bazowanie na korzystaniu z wody. Skoro mamy kranówkę dobrą, czy mamy wody, dostęp do wód mineralnych, można również z tego skorzystać. Będą w jadłospisie potrawy również na bazie nie mięsa, ale również takich roślinnych produktów, co też jest ukłonem w stronę dzieci pozostających na diecie wegetariańskiej albo takich, które na przykład nie tolerują niektórych produktów.
1: Główną przyczyną wprowadzonych zmian jest walka z nadwagą i otyłością u dzieci. Nowe normy limitują ilość cukru w posiłkach i napojach. Kolejne zmiany dotyczą szkolnych dzwonków. Chodzi o ograniczenie wszechobecnego hałasu na korytarzach, co poprawia komfort psychiczny uczniów i nauczycieli.
0: Pomyśleliśmy sobie wspólnie z dyrektorami, bo jeszcze przed wakacjami konsultowaliśmy się z nimi. Jeszcze wcześniej w ramach działającego w naszym mieście specjalistycznego centrum edukacji włączającej, podczas jednej z konferencji też zadałam takie pytanie psychologom, pedagogom i specjalistom z różnych szkół z Włocławka, którzy się zebrali na tym spotkaniu. Co oni na to, gdybyśmy podjęli taką decyzję, że rezygnujemy z dzwonków, albo to będą zamiennie melodyjki, albo generalnie ciche dzwonki. Rzeczywiście spotkało się to z dużą aprobatą, z aplauzem. Włocławek powinien być, jest miastem dostępnym, a jak zawsze na początku roku mówimy, że w naszej włocławskiej edukacji jest miejsce dla każdego dziecka. I chcemy też włączyć dzieci, które są nieneurotypowe, dla których dźwięki, które możemy usunąć, też powodują no, niepotrzebny stres. Stąd też wychodząc naprzeciw takiej grupie, rosnącej grupie dzieci z nieneurotypowych, ale z drugiej strony też nauczyciele na ważną rzecz mi wskazali, że dzięki temu, że w szkole, w klasie cały czas patrzą na zegarek razem z wychowawczynią czy z nauczycielem prowadzącym zajęcia, uczą się też dyscypliny, czasu, uczą się w ogóle na zegarku, jak te godziny nazywać i postrzegać. Bardzo dobra rzecz, dlatego że wiele razy zdarzało się, że podczas egzaminu ósmoklasisty niektórzy mieli z tym problem. Nie wiedzieli, ile to jest kwadrans po 10, czy za 15, 12.
1: Zmiany pojawią się w podstawie programowej. Czy zostaną dobrze przyjęte przez uczniów i rodziców? Tego dowiemy się w trakcie roku szkolnego. Miniony weekend był jednocześnie ostatnim weekendem wakacji. Na drogach pojawił się wzmożony ruch. Służby kontrolowały, czy kierowcy są trzeźwi, a ich pojazdy w pełni sprawne. Tylko w piątek mundurowi zatrzymali 5 nietrzeźwych kierujących.
2: Przez ten czas włoscy policjanci odnotowali na drogach miasta i powiatu 13 zdarzeń drogowych. Na szczęście wszystkie te zdarzenia okazały się kolizjami. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń i nie było poważnych uszkodzeń mienia. Policjanci również przez ten weekend sprawdzali trzeźwość kierujących. W piątek przeprowadzili działania stop braworowej jeździe, ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym rowerzystów. No i niestety w piątek przez cały dzień włoscy policjanci ujawnili 5 nietrzeźwych rowerzystów. Niechlubnym rekordzistą okazał się mieszkaniec miejscowości Mozerowo, gdzie został zatrzymany i tu okazało się, że 51-latek miał w organizmie 1,6 promila alkoholu. Przypominamy o tym, że jazda w stanie nietrzeźwości rowerem jest zagrożona karą grzywny nawet do 2,5 tysiąca złotych, a jeżeli sprawa trafi do sądu, to nawet może taka osoba liczy się z konsekwencjami wyższej grzywny, która może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.
1: Od wtorku policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi będą patrolowali okolice.

0: okolice szkół. Mundurowi apelują o zachowanie szczególnej czujności w pobliżu przejść dla pieszych. Weekend był również pracowity dla strażaków z naszego regionu. Grupa ratownictwa wodnego z PSP we Wrocławku została zadysponowana na jezioro Chełmickie. W wodzie znajdowało się ciało mężczyzny w wieku około 60 lat.
1: 27 interwencji strażaków z powiatu łotewskiego i z miasta Włocławek. Mimo tego, że to końcówka wakacji, wzmożony ruch na drogach, ten ruch intensywny, ale w miarę bezpieczny. Mieliśmy jedno zdarzenie na terenie miasta Włocławek, gdzie doszło do kolizji pojazdów, w którym to ucierpiał 62-letni mężczyzna. Natomiast cieszymy się bardzo, że nie mieliśmy tych zdarzeń gdzieś na drogach, w których to, czy to na autostradzie A1, czy to drodze 91, odbył się intensywny ruch w związku z zakończeniem wakacji i powrotem z wypoczynku naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o pożary, mieliśmy dwa zdarzenia, to takie drobne zdarzenia, w których to paliły się trawy na nieużytkach, natomiast w związku z tymi opadami deszczu intensywnymi, podmuchami silnego wiatru, sporo jeszcze interwencji związanych z usuwaniem klonarów drzew, które tarasowały jezdnie i chodniki.
0: W nocy z niedzieli na poniedziałek służby zostały zaalarmowane, że na stopniu wodnym znajduje się mężczyzna w kryzysie emocjonalnym. Na miejsce udali się strażacy, ratownicy WOPR, a także policjanci i ratownicy medyczni. Funkcjonariuszom udało się uratować 42-latka.
2: W Boniewie mieszkańcy świętowali tegoroczne dożynki. Była msza święta dziękczynna, lokalne smaki i koncerty, ale także rozmowy o problemach rolników. Gospodarze zwrócili uwagę na niższe ceny i rosnące koszty prowadzenia gospodarstw.
3: Sam wiem, jak to jest ważne święto, bo sam jestem rolnikiem i wiem, jaka to jest trudna praca, ale też kiedy ją się wykona, to potem jest ta satysfakcja i ta chęć radości, ale też chęć dziękowania na początku Panu Bogu, potem wszystkim innym ludziom za to, że wspólnie udało się kolejny rok te plony zebrać. W tym roku trochę skromniejsze. Ja tu mówiłem ze sceny, że ta nasza ziemia, która rodzi te plony, to jest trochę jak matka i tak jak matka pewnie w tym roku musiała trochę odpocząć, żeby w następnych latach dużo szczodrzej nas wynagradzać plonami. Ale przez to, że mamy te mniejsze plony, to musimy je jeszcze bardziej szanować. Nie marnować żywności. My jako rolnicy też nie eksploatować nadmiernie tej ziemi, żeby ją uszanować tak jak matkę, kochać jak matkę, ale też czasami trzeba dla niej być takim bardzo życzliwym, żeby ona potem chciała nam rodzić te plony, a my żebyśmy potem je sprawiedliwie dzielili.
4: Czego życzyć rolnikom na ten kolejny rok, kolejne lata?
3: Ja myślę, że lepszych plonów, ale też tych cen, żeby to wynagrodzenie za ten trud pracy rolnika nie było tylko ciągle życzeniowo, tylko żeby wreszcie przyszły takie czasy, kiedy ten rolnik zostanie także finansowo doceniony i z godnością będzie mógł za swoją ciężką pracę utrzymać swoje rodziny i dodatkowo rozwijać gospodarstwa, bo bez tego nie ma rozwoju. Te gospodarstwa muszą się rozwijać. Świat nie stoi w miejscu. Zmieniają się technologie, zmieniają się różne wymagania, przepisy i my jako rolnicy też musimy za tym wszystkim nadążać. Więc właśnie tego stabilnego rozwoju, tych dobrych cen, i przede wszystkim zdrowia na co dzień, żeby ta praca w rolnictwie odbywała się bezpiecznie, ale poza rolnictwem też, żebyśmy po prostu zdrowi byli, żebyśmy mogli cieszyć się dzisiejszym świętem, ale także z tych owoców ziemi, które zebraliśmy.
5: Boniewo to, tak jak mówiłem przed chwilą, dla mnie miejsce szczególne. Ja tu przyjeżdżałem do moich dziadków, którzy tu mieszkali i tak naprawdę od wielu lat obserwuję, jak pięknie się to Boniewo rozwija, jakie mądre, wspaniałe inwestycje są tutaj realizowane, ale takie inwestycje, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców. Tegoroczne żniwa były trudne, bo mieliśmy za sobą trudną zimę, duże mrozy w czasie zimy, potem sucha wiosna i nie najlepsze lato. Plony tegoroczne trzeba będzie szczególnie szanować. Życzę, aby rolnicy mogli je godziwie sprzedać i abyśmy wszyscy mogli cieszyć się dzisiejszym świętem, tak jak to święto na to zasługuje. Wspaniała oprawa uroczystości. Wszystkim serdecznie dziękuję za zaproszenie i za poczęstowanie tym dożynkowym chlebem.
6: Dożynki to szczególny czas. To dzień, kiedy możemy podziękować za całoroczną pracę rolników, ale też będziemy tutaj mogli podkreślić, jak ta praca

0: praca w dzisiejszych czasach wygląda, bo niestety, jak dobrze wiemy, sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna, więc tym bardziej trzeba docenić ludzi, którzy pomimo tych trudności prowadzą własne gospodarstwa rolne i dzięki którym na naszych stołach pojawia się chleb.
1: A jak pan ocenia stan rolnictwa na terenie gminy? Tych rolników ubywa, prawda?
0: No niestety, nie będę tutaj ukrywał, coraz więcej mieszkańców z małych gospodarstw idzie do

0: A myślę, że to dotyka całego powiatu, nie tylko gminy Boniewo.
1: Święto plonów, święto rolników, więc życzenia. Czego możemy życzyć?
0: Życzyć jak zwykle przede wszystkim zdrowia, ale chciałbym też życzyć rolnikom stabilnych cen, aby ich ciężka praca była należycie wynagradzana i doceniana. I chciałbym jeszcze życzyć wyższych plonów w kolejnych latach, bo myślę, że to też jest ważne, żeby to rolnictwo mogło się odbudować.
2: Po oficjalnej części przyszedł czas na zabawę. Na scenie wystąpili Kwiaty Polskie, Julia Kordylewska, Bibi and Jeremy oraz André. Wieczór zakończyła zabawa taneczna z DJ Robo i DJ Deleś.

0: Dożynki w Boniewie były okazją nie tylko do podziękowania rolnikom, ale też do wspólnego świętowania. Była muzyka, lokalne smaki i dużo dobrej atmosfery. Mieszkańcy pokazali, że w Boniewie tradycja wciąż ma się bardzo dobrze, a święto plonów potrafi połączyć całą lokalną społeczność.
1: W Lutoborzu odsłonięto pomnik poświęcony powstańcom zabajkalskim z 1866 roku. Uroczystości towarzyszyło również odsłonięcie tablicy upamiętniającej rodzinę Celińskich, zasłużonych mieszkańców miejscowości, którzy angażowali się w walkę o niepodległość Polski.
2: W wydarzeniu biorą udział wszyscy, którym na sercu leży niepodległość kraju, walki niepodległościowe, ale przede wszystkim historia tej 700-letniej wsi, w której, jak już wcześniej nadmieniłem, urodził się Narcyz Celiński, powstaniec wielkopolski, powstaniec styczniowy i powstaniec zabajkalski. Tu w nieopodal urodził się Narcyz Celiński w roku 1820, następnie wyemigrował do Francji, z Francji został, przyjechał do Polski, niestety tam został pojmany przez wojska carskie, skazany na 7 lat Syberii. Później w roku 1863 wrócił znowu do Polski, brał udział w powstaniu styczniowym, został pojmany i skazany na 12 lat Syberii. I wtedy po wywózce na Syberię, tam wzniecono powstanie zabajkalskie. 721 powstańców styczniowych, którzy zostali zesłani na Syberię, wznieciło powstanie zabajkalskie. Głównym dowódcą był Narcyz Celiński. Niestety po miesiącu walki zostali znowu po raz kolejny pojmani przez wojska carskie i wtedy sąd wojskowy i został wykonany wyrok 27 listopada 1866 roku. Został wydany wyrok i czterej powstańcy zostali straceni.
3: A skąd cała ta inicjatywa? Kto przyczynił się do powstania tego miejsca?
2: Do powstania tego miejsca przyczyniłem się ja osobiście, ponieważ ja w miejscowości Lutoburz się urodziłem. Tutaj przez jakiś czas w dzieciństwie mieszkałem i genealogią moich przodków zajmuję się od 15 lat i poszukując

0: dokumentów dotyczących moich pradziadków natknąłem się na akt zgonu Franciszka Celnickiego, który w 1790 roku kupił lutobusz. I tak się zaczęła moja przygoda z genealogią i z historią tej naszej małej ojczyzny.
1: To kolejne miejsce przypominające o historii regionu i losach Polaków zesłanych na Syberię. W ubiegłym roku podobną tablicę poświęconą rodzinie Celińskich odsłonięto przy kościele w Kłupce.
2: To jest dopełnienie tego, co przeżywaliśmy i w ubiegłym roku, i w tym roku, w początkach lipca, bo ubiegłego roku po raz pierwszy konferencja, w tym roku drugi raz, trzeci, czwarty. Lipca 2026 rok to uroczystość naukowo-religijna. Dzisiaj ta właśnie patriotyczna uroczystość poświęcona upamiętnieniu powstańców zabajkalskich.
3: To chyba ważne, żeby pamiętać i żeby czcić i przypominać młodym o tym, co przeminęło.
2: Powtórzę słowa Pana Jezusa z Ewangelii. Jeżeli wy zamilkniecie, kamienie wołać będą. Myślę, że ten pomnik jest takim wołaniem, ale ten pomnik też jest i dla nas zobowiązaniem, byśmy nie milczeli o przeszłości, ale z przeszłości wyciągali właściwe wnioski na przyszłość.
1: Podczas uroczystości podkreślano, że takie miejsca są ważne dla zachowania pamięci o Polakach, którzy walczyli o wolność i przez lata żyli na syberyjskiej ziemi.
4: Warto pamiętać, że oprócz tych właśnie najważniejszych wydarzeń, o których mówi się w podręcznikach, o których mówi się w mediach, Polacy przebywali przez całych tych 400 lat na ziemi syberyjskiej. Dlatego tak bardzo cieszy, że pomysł, aby przenieść krzyż i przypomnieć o powstaniu zabajkalskim, który niektórym osobom może wydać się w błahym. Ktoś może powiedzieć, tylko 700 uczestników, nieudane powstanie, nie mieli żadnych szans, ale to właśnie pokazuje najlepiej losy Polaków na Syberii. Czy mieli szansę Narcyz Celiński i inne osoby, które rozpoczęły powstanie? Z perspektywy czasu historyk nie ma żadnych wątpliwości, że powstanie zabajkalskie było skazane na klęskę. 700 osób, 721, ale wymizerowanych, wycieńczonych przez kilka lat musieli podążać na Sybir, w większości pieszo, przynajmniej od Uralu. Liczne epidemie, wycieńczeni, zagłodzeni, a obok w Irkucku garnizon liczący około 2000 osób, który w każdej chwili może być większy. Natomiast to powstanie świetnie pokazuje, że te osoby marzyły o tym, aby dalej walczyć o wolną Polskę i marzyły o tym, aby powrócić do swojej ojczyzny i były gotowe na wszystko.
1: Pomnik i tablica mają przypominać o tych wydarzeniach kolejnym pokoleniom i zachować pamięć o osobach związanych z historią Lutoboża i regionu.
5: Z naszą redakcją skontaktowała się mieszkanka Włocławka z problemem dotyczącym przystanku przy ulicy Zagajewskiego. Starsza kobieta wskazała, że nie ma tam wiaty, nie wspominając już o ławce. Jest tylko znak informujący, że jest to przystanek oraz tablica z rozkładem jazdy. Dla osób starszych lub schorowanych jest to szczególny problem, gdy trzeba czekać na autobus.
6: Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek przeanalizował tą sytuację właśnie w tej lokalizacji na tym przystanku i z tej analizy wynika, że w ciągu całego dnia z tego przystanku korzysta raptem kilku mieszkańców naszego miasta. Natomiast wsłuchując się w te głosy i w te opinie mieszkańców, postanowiliśmy postawić w tym miejscu ławeczkę dla osób oczekujących na autobus, dla podwyższenia jakości życia chociażby właśnie tych mieszkańców, którzy tego potrzebują.
7: Dopytam jeszcze, chodzi o wiaty przystankowe. Na niektórych przystankach te wiaty są, na innych nie ma. Są też właśnie na jednych są ławki, na innych nie ma. Z czego to wynika?
6: Tutaj tak naprawdę wiele takich różnic wynikających z lokalizacji tych przystanków. Natomiast najczęściej powodem tego, że nie ma takiej wiaty z prawdziwego zdarzenia, jest to, że po prostu jest mało miejsca na to, żeby taką wiatę zamontować. Bardzo często również grunt w okolicach przystanku nie do końca jest gruntem miejskim. Bardzo często tutaj miasto jest jako współwłaściciel tego gruntu. W związku z tym nie do końca mamy możliwości prawne, ale również organizacyjne do tego, żeby w każdej lokalizacji taka wiata powstała. Mogę również oczywiście powiedzieć, że cały czas tutaj infrastruktura drogowa, właśnie w tym związana z transportem zbiorowym we Włocławku,

0: Sławku się zmienia się na lepsze. Powstają nowe perony autobusowe. Inwestujemy w tabor, jeżeli chodzi o autobusy elektryczne. Nowe przegubowe autobusy jeżdżą po włocławskich drogach. W związku z tym tutaj ten temat nie tylko transportu samochodowego, ale właśnie również dbania o transport zbiorowy jest bardzo ważną kwestią. Dbamy o to, żeby każdy mieszkaniec miał wybór, jak chce się przemieszczać po Włocławku, czy to jest samochodem, czy autobusem, czy rowerem, czy chociażby pieszo.
1: Na razie trwa lato. Pogoda, mimo pojawiających się co pewien czas opadów deszczu, jest raczej ładna. Nieuchronnie zbliża się jednak jesień, a po niej zima. Warto byłoby, aby na przystankach ustawić, nawet jeśli nie całe wiaty, to przynajmniej zadaszenia.
2: Po 2 miesiącach wakacji szkolne korytarze znów wypełniły się uczniami, a w klasach zabrzmiał pierwszy dzwonek. 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. We Włocławku do miejskich szkół wróciło ponad 14 tysięcy uczniów. Miejskie uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego odbyły się w Zespole Szkół Chemicznych. Była okazja do powitania uczniów i nauczycieli, ale także podsumowania tego, co w ostatnim czasie udało się zrobić dla włocławskiej edukacji.
3: Najbardziej się cieszę z faktu, że cały czas dbamy o to, żeby rozwój dzieci i młodzieży był jak najlepszy i niezagrożony. Oczywiście przy zmianach, przy wyzwaniach demograficznych to jest bardzo trudne, ale zawsze w centrum każdej naszej decyzji jest młody człowiek, nauczyciel i to, żeby jakość kształcenia w naszym mieście była jak najwyższa. I stąd też właściwie od najmłodszych lat staramy się zapewnić jak najlepszą infrastrukturę też. Dzisiaj podpisałem umowę z firmą Camaro na przebudowę żłobka przy ulicy Żytniej, więc już od takich zupełnie malutkich zaczynamy dzieciaczków, ale w tym roku będziemy kontynuować dalej partnerstwo włocławskich stowarzyszeń z przedszkolami. To daje możliwość rozwoju takiego wszechstronnego już przedszkolaków. Dbamy też o szkoły podstawowe. Budujemy aktualnie salę gimnastyczną przy Zespole Szkół numer 8 na włocławskim Zawiślu, przy szkole podstawowej numer 8 na włocławskim Zawiślu. Rozbudowujemy też infrastrukturę. W zeszłym tygodniu odebraliśmy potwierdzenie z rąk ministra sportu o dofinansowaniu modernizacji dwóch kolejnych orlików, które są w naszym mieście. Aktualnie też trwają prace nad przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samochodowych. Zespole szkół, które będzie pełnił coraz mocniejszą, większą rolę w systemie oświatowym naszego miasta, ale też nie tylko naszego miasta, bo przypomnę, że uruchamiamy właśnie klasy mistrzostwa sportowego na poziomie średnim. W poprzednich latach takie klasy uruchomiliśmy, podobne klasy sportowe uruchomiliśmy na poziomie tym podstawowym.
4: Edukacja to ludzie i co roku podczas inauguracji roku szkolnego mówimy, że we włocławskiej szkole jest miejsce dla każdego. Dlatego też wdrażając też taki model w każdej szkole, mówiąc od szkoły podstawowej do szkoły ponadpodstawowej, model takiego kształcenia nowoczesnego i dlatego też wszystkie włocławskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z dniem 1 września 2026 roku rezygnują z dzwonków tradycyjnych. Albo to będą ciche dzwonki tak zwane, albo będą to zamiast takich dźwiękowych, tych tradycyjnych sygnałów, będą to melodyjki. Wcześniej rozmawialiśmy jeszcze przed wakacjami z dyrektorami szkół, z pedagogami i rzeczywiście konsultowaliśmy tą naszą wspólną decyzję i rzeczywiście zostało to dobrze odebrane. Kilka szkół już realizowało to przedsięwzięcie, ale teraz doszliśmy do wniosku, że trzeba zrobić to razem zespołowo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że wielu uczniów będzie zadowolonych, szczególnie szczególnie tych nieneurotypowych, więc włocławski samorząd, włocławska szkoła jest szkołą otwartą. To nie tylko jedyna nowość. Pamiętacie Państwo, że z dniem 1 września rozpoczyna działalność 8 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych.

0: ofercie kształcenia, w szczególności szkół ponadpodstawowych, no, znalazło się też wiele szkół. Tu patrzę na pana konsula, ruszyła w liceum Marii Konopnickiej klasa dyplomatyczna, w zespole szkół technicznych i elektrycznych rozpoczęły działalność po raz pierwszy klasy cyberbezpieczeństwa i to, co pan prezydent wspomniał, klasa mistrzostwa sportowego zespole szkół numer, w zespole liceum ogólnokształcącym zespołu szkół samochodowych.
1: A sami uczniowie? Wakacje najchętniej jeszcze trochę by przedłużyli, ale dziś trzeba było już wrócić do szkolnej rzeczywistości.
2: Jak spędzałaś wakacje? Jak ci minął ten wakacyjny czas?
3: Fajnie, byłam z rodzicami nad morzem, w górach byłam, więc fajnie.
2: Szybko ci minęły te 2 miesiące?
3: Bardzo szybko, ale chciałabym wrócić do szkoły już.
2: Powiedz, jakie oczekiwania na ten nowy rok szkolny?
3: No, myślę, że będzie ciężko, ale jakoś damy radę, przetrwamy to, więc będzie dobrze.
4: Głównie odpoczywałem, byłem we Włocławku, ale kilka razy pojechałem ze znajomymi na przykład do Torunia, do Gdańska, tak na luzie bardziej, bez takich dalszych wyjazdów.
2: Powiedz mi, jak nastawienie na nowy rok szkolny? Masz jakieś oczekiwania, nadzieje?
4: Stresuję się, ale myślę, że będzie dobrze, bo w szkole jest bardzo fajnie, kierunek mi się bardzo podoba i będzie więcej pracowni, bardzo lubię pracownię.
2: Jak nastawienie po powrocie? Tęskniłeś za kolegami, za swoją klasą?
4: Tak, bardzo.
2: Jak minęły ci wakacje, jak spędziłaś ten wakacyjny czas?
3: A, no bardzo fajnie, ale bardzo szybko też. Byłam nad morzem z rodzicami.
2: Jakie oczekiwania co do nowego roku szkolnego? Jakie nastawienie?
3: No, mam nadzieję, że będzie dobrze, ale na pewno będzie też ciężko.
2: Jakieś nowe wyzwania przed tobą w tym nadchodzącym roku szkolnym, nowe jakieś zajęcia, przedmioty, praktyki?
3: No, na pewno muszę dobrze się uczyć i też mam treningi, więc no, muszę to jakoś pogodzić ze sobą.
2: Powiedz, jak ci minęły wakacje? Czy wróciłaś do szkoły taka naładowana energią i pozytywnymi emocjami?
5: No, trochę za krótko. Ciężko się tak wraca po wakacjach w środku tygodnia, ale no już trzecia klasa to już z górki.
2: Jaki entuzjazm na nowy rok szkolny?
5: Zdać, przetrwać i byle do świąt.
6: Wakacje szybko minęły, tak jak chodziło mi po głowie, że niestety tak miną. No w tym roku klasa maturalna, więc trzeba się spiąć. I no co, no trzeba wziąć się za siebie i dobrze napisać matury.
7: Jestem bardzo dobrze nastawiony na rok maturalny, a wakacje głównie odpoczywałem. Starałem się wypocząć z rodziną, spędzić czas.
2: Klasa maturalna, jakie twoje plany, z czego planujesz zdawać maturę jako z takich przedmiotów? Jaki dalej kierunek?
7: Z geografii, z angielskiego. To są moje 2 rozszerzenia. Ja teraz wracam po roku przerwy. Rok byłem w Sopocie, bo jestem sportowcem i brakowało mi otoczenia całego i znajomych.
2: Powiedzcie proszę, jak minęły wam wakacje i jakie nastroje tutaj towarzyszą nowemu, przed nowym rozpoczęciem nowego roku szkolnego?
8: Zdecydowanie za szybko, ale fajnie ogólnie. Myślę, że to były takie fajniejsze wakacje. No, zmotywować się trzeba na ten rok, no, bo dużo pracy na pewno będzie.
2: Czy tęskniliście za szkołą, za kolegami? Jaki ten powrót?
3: No, było trochę takich chwil, że chciałabym wrócić, ale potem się przypominały parę takich zdarzeń, tak średnio.
9: To powiedz, jakie nastawienie przed nowym rokiem szkolnym? Czego się spodziewacie od tego nadchodzącego roku szkolnego?
8: Może trochę lżej niż w tamtym roku, ale no, mam nadzieję, że będzie dobry i że pozytywny i że tylko lepiej.
10: No, było bardzo fajnie. Mogłam spędzić czas z rodziną. Też mogłam powyjeżdżać i odpocząć też trochę od szkoły, ale już tak myślami wracałam do niej często.
2: Lubisz chodzić do szkoły?
10: W sensie nie lubię wracać z wakacji do szkoły, ale potem jest lepiej. I bardzo lubię.
2: A powiedz nam jeszcze proszę a propos rozpoczęcia roku szkolnego. Czy jesteś zadowolona z tego powrotu? Jak twoja klasa? Czy stęskniłaś się już za wszystkimi?
10: W sensie za wszystkimi to nie, ale za większością i szczególnie za nauczycielami, bo jakby ta nowa zmiana to też jakby dla mnie nowe jakby otwarcie w życiu, że mogę dużo nowych rzeczy się nauczyć i się skupić już też na tym, co będzie dla mnie dalej ważne.
1: Pierwszy dzień szkoły miał wyjątkowy charakter, także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza. Tam odsunięto tablicę poświęconą Danucie Siedzikównie, pseudonim

0: nim Inka, sanitariuszce i łączniczce polskiego podziemia niepodległościowego.
1: Cieszę się, że rozpoczynając kolejny rok szkolny, w tym roku jest on wyjątkowy, choćby z tego powodu, że obchodzimy podwójny jubileusz szkoły, a więc 110 lat od założenia szkoły, a może ten drugi jubileusz 25-lecia od reaktywacji wydaje się nam bliższy i chcemy w sposób szczególny uczcić go. Rozpoczynamy od takiej oddolnej inicjatywy, która wyszła od absolwentów, obecnych uczniów i nauczycieli, aby zostawić pewien ślad tego jubileuszu i doszliśmy wspólnie do wniosku, że takim pięknym symbolem będzie właśnie upamiętnienie tego jubileuszu przez tablicę pamiątkową poświęconą bohaterce niezłomnej, a więc Ince, jako wotum wdzięczności wobec wszystkich i absolwentów, i wszystkich bohaterów naszego kraju, którzy walczyli o to, aby Polacy mogli być wierzący, mogli być patriotami. Pielęgnujemy te tradycje i mam nadzieję, że ta tablica wielu naszym uczniom i pracownikom będzie o tym przypominała.
2: Dziś rozpoczęcie roku szkolnego. Chciałam tak kilka tylko słów co do planów i życzeń dla Państwa, dla szkoły, dla uczniów.
1: No, tak jak powiedziałem, ten rok szkolny będzie bardzo wyjątkowy, bo jubileuszowy, więc każdego miesiąca będzie wiele wydarzeń. To główne wydarzenie będzie w listopadzie, 16 listopada, na które bardzo serdecznie i telewizję, i wszystkich chętnych zapraszam. Niech ten rok jubileuszowy będzie wspaniałym czasem dla wszystkich.
0: O Ince mówiono w dniu, który ma dla Polaków jeszcze jedno, znacznie bardziej tragiczne znaczenie. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Posłanka Joanna Borowiak podkreślała, że rozpoczynając nowy rok szkolny, warto pamiętać także o wydarzeniach sprzed 87 lat.
3: 1 września to czas rozpoczęcia roku szkolnego, czas powrotu uczniów do szkoły. Ale 1 września to również wspomnienie najtragiczniejszej wojny, II wojny światowej, dramatu także polskich dzieci, dramatu Polaków. I dziś właśnie w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza będzie miało odsłonięcie tablicy pamiątkowej w ramach akcji Serce dla Inki. Inka, młoda dziewczyna, niespełna 18 lat miała, kilka dni przed swoimi urodzinami została rozstrzelana przez komunistów za to, że była sanitariuszką Armii Krajowej. Zasłynęła z tego, że do końca zachowała właściwą postawę i w krypcie do swojej babci napisała sławetne słowa: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Zachowała się jak trzeba i jest wzorem dla młodych Polek, dla młodych Polaków. Wiele lat poszukiwano jej szczątków, bo przecież komuniści skazali tych ludzi, żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy niezłomnych, na zapomnienie. Zespół Szkół Katolickich we Wrocławku jest 40. szkołą, która dołącza do akcji Serce dla Inki. Jestem dumna z tego, że nasza wrocławska szkoła, szkoła prowadzona przez diecezję, właśnie stawia na patriotyzm, pokazuje swoim uczniom postawy młodych Polaków, którzy potrafili oddać dla ojczyzny to, co mają najcenniejszego, oddali swoje życie.
0: Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich podkreślają, że historia Inki jest im dobrze znana, a przypomnienie o takich postaciach pomaga kolejnym pokoleniom pamiętać o historii Polski.
4: Ta tablica obejmuje Danutę Siedzikównę, inaczej jej część została stworzona w Długoszu.
2: Czy wiesz coś więcej odnośnie tej osoby?
4: No, ta osoba była też, pomagała w powstaniu i była sanitariuszką i pomagała różnym osobom opatrywać ich rany, transportować ich i potem została skazana na śmierć.
2: Czy myślisz, że jej osoba jest godna rzeczywiście tutaj, żeby być w waszej szkole?
4: Uważam, że tak, bardzo jest godna i że to był dobry wybór, żeby zrobić taką tablicę w szkole.
2: A powiedz, co do twoich planów na ten rok, oczekiwań, jakie nastroje przed nowym rokiem szkolnym?
4: Nie no, jest dobrze. Uważam, że będzie jeszcze lepiej, bo są koledzy i jest też pomoc w kolegach i we wszystkich osobach, które są u mnie w klasie i też nawzajem sobie pomagamy.
2: A jak minęły ci wakacje? Wyjeżdżałeś, spędziłeś je w domu, uczyłeś się, czy bardziej korzystałeś z wolnego czasu?
4: Bardziej korzystałem z wolnego czasu, też byłem na wakacjach i tak.

0: Bardziej też starałem odpocząć tak bez takiego napięcia na naukę.
1: Dziś było jeszcze uroczyście, ale od jutra już bez wyjątków. Uczniowie wracają do normalnego planu lekcji. Przed nimi pierwsze zajęcia, nowe wyzwania i kolejny rok nauki.
2: W całym kraju upamiętniano rocznicę wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku wojska niemieckie przekroczyły granicę z Polską, rozpoczynając największy i najokrutniejszy konflikt zbrojny. Kampania polska trwała nieco ponad miesiąc i zakończyła się klęską II Rzeczypospolitej. We Włocławku uroczystości odbyły się tradycyjnie na Placu Wolności pod pomnikiem żołnierza polskiego.
3: We Włocławku 1 grudnia 1939 roku urządzono pierwsze akcje eksterminacyjne. Mieszkańców dzielnicy Grzywno wywożono do lasu Pimczata i tam mordowano. W ciągu kilku dni zniknęło kilkutysięczne włocławskie osiedle. Według szacunków na Grzywnie mogło mieszkać nawet 6 tysięcy osób. Jak państwo sądzą, co zrobiono po zakończeniu akcji pacyfikacyjnej? Aby ukryć hańbę, teren uprzątnięto i wyrównano. Tak po prostu. A w 1940 roku na terenie dawnego osiedla posadzono las. 87 lat po brutalnych aresztowaniach, z szacunkiem dla ofiar Grzywna, utworzymy w tym miejscu park. Uczcimy to w sposób, który zachowa pamięć o kobietach, mężczyznach, dzieciach i straconych marzeniach i krwi przelanej za wolny Włocławek. Grzywno znów będzie miejscem dla rodzin, a tragiczna przeszłość mieszkańców z 1939 roku doczeka się godnego upamiętnienia. Polacy bowiem stali się ofiarami nie tylko działań wojennych, ale przede wszystkim systematycznego ludobójstwa, o czym należy także dziś mówić i przekazywać tę wiedzę następnym pokoleniom. W hitlerowskich obozach koncentracyjnych II wojny światowej ginęli nauczyciele, urzędnicy, duchowni. Aresztowania we Włocławku trwały przez cały okres niemieckiej okupacji. Na co dzień nie myślimy o tym, że Las Pimczata, Widoń, Przyborowo, Łuba to miejsca kaźni, jedne z wielu. Należy wspomnieć dzielnicę Rakutówek, kolejne miejsce wysiedleń i aresztowań, w którym później utworzono getto.
2: Polska odzyskała liczbę ludności z 1938 roku dopiero pod koniec 1977 roku. Do tego doszły ogromne straty materialne.
4: Mówimy o najtragiczniejszym wydarzeniu w historii świata. Pochłonęło wiele milionów ofiar, w tym także dzieci, co zostało podkreślone w wystąpieniu pana prezydenta, ale tych dzieci szczególnie najwięcej zginęło właśnie w Polsce. Dlatego, że tutaj oprawca hitlerowski szczególnie brutalnie rozprawiał się zarówno i z Polakami, jak i z innymi mniejszościami narodowymi, które żyły wtedy w Polsce, bo przecież II Rzeczpospolita to było państwo wieloetniczne. Natomiast w tym wszystkim trzeba pamiętać również o obecnym kontekście, bo to, że zło udało się pokonać w 1945 roku, to nie znaczy, że ono zniknęło na zawsze. Zło rodziło się powoli, zło rodziło się przy akompaniamencie ustępstw, z których ówcześni przywódcy europejscy byli dumni, a doprowadziło to i tak do tego, że konflikt rozgorzał. Więc my dzisiaj musimy być mądrzejsi niż nasi poprzednicy ponad 80 lat temu i musimy to zło, które dzisiaj czai się za naszą wschodnią granicą, zdusić w zarodku. Dlatego tak bardzo ważne jest dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski, abyśmy byli z jednej strony samodzielnie silni, mieli jak największą i najsilniejszą, najlepiej zmodernizowaną armię i to się dzieje za pomocą środków z budżetu krajowego, z budżetu SAFE, ale jednocześnie mocni sojuszami, realnymi sojuszami. I o to też jako ta większość parlamentarna, jako rząd staramy się dbać.
2: Po przemówieniu przedstawiciele władz oraz różnych włocławskich organizacji złożyli przed pomnikiem pamiątkowe kwiaty w asyście pocztów sztandarowych. Prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej, Wysokiej i Długiej we Włocławku rozpoczęły się na początku czerwca 2026 roku, a następnie nastąpiło całkowite zamknięcie tego węzła. Powstające rondo turbinowe ma, zdaniem ratusza, usprawnić ruch. Inwestycja obejmuje nie tylko

0: budowę ronda, ale również przebudowę jezdni, chodników oraz zjazdów. Obecnie można już przejechać ulicą Wysoką do Kapitulnej i dalej w kierunku centrum.
1: Na tą chwilę został dopuszczony ruch z ulicy Wysokiej w ulicę Kapitulną w stronę centrum. I jest to podyktowane też tym, że doskonale sobie wszyscy zdajemy sprawę, że w miesiącu wrześniu wzrasta natężenie ruchu, dzieci idą do szkoły, więc ten ruch będzie znacznie większy niż w okresie wakacyjnym. Stąd też był taki nasz wymóg co do wykonawcy, aby w pierwszej kolejności udrożnić ten ruch z osiedla Zazamcze w kierunku centrum. Na tą chwilę trwają prace, jeżeli chodzi o pozostałą część ronda, będą wykonywane prace, które będą polegały na położeniu nawierzchni bitumicznej na pozostałych fragmentach jezdni. Będzie też układany chodnik, nawierzchnia chodnikowa oraz zostanie nasadzona zieleń. W następnym etapie będzie także budowany naprzeciwko Powiatowego Urzędu Pracy parking, który będzie miał 20 miejsc postojowych. I to jest jakby pierwszy etap tej inwestycji. W drugim etapie planujemy wybudować zatokę autobusową na potrzeb MPK. Tutaj po prostu pojawiła się konieczność skorygowania położenia tej zatoki, aby ona nie kolidowała z ruchem drogowym. Całość, jeżeli chodzi o ten pierwszy etap, powinna się zakończyć w połowie października. Drugi etap, czyli zatoka autobusowa, powinna gdzieś w połowie miesiąca listopada. Tak liczymy, że ta inwestycja całkowicie się zakończy.
0: Całkowity koszt inwestycji to 5 600 000 zł, z czego około połowa została dofinansowana z Rządowego Funduszu Dróg. Warto dodać, że przebudowa Kapitulnej i ronda jest powiązana z pracami prowadzonymi przy ulicy Wysokiej w Parku Sienkiewicza. Tam powstają chodniki i ścieżki rowerowe. Jedna z nich biegnie pod mostem nad Zgłowiączką.
2: W Izbicy Kujawskiej mieszkańcy podziękowali za tegoroczne plony. Niedzielne dożynki były okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale też rozmowy o sytuacji gospodarzy. Wszyscy zaproszeni goście zwracali uwagę, że ten rok nie należał dla rolników do łatwych.
3: Przede wszystkim cieszę się z obecności naszych rolników, ich rodzin. Bardzo się cieszę, że są tutaj licznie zgromadzone gospodynie, gospodarze z terenu całej naszej gminy. A też trzeba obiektywnie powiedzieć, że ten rok całą brać rolniczą doświadczył w sposób szczególny, ponieważ plony tegoroczne nie były najwyższe, na pewno były poniżej oczekiwanych, a trzeba też obiektywnie powiedzieć z kolei, że ceny płodów rolnych pozostały na poziomie ubiegłorocznym, a wiemy doskonale wszyscy, że wzrost cen następował w każdym sektorze, między innymi w tym, w którym znajdują się środki do produkcji rolniczej. Mam na myśli tutaj nawozy sztuczne, mam na myśli środki ochrony roślin, ale wiemy doskonale, że również w ostatnim czasie po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie również znacząco wzrosły ceny paliwa i to na pewno też się odbiło na opłacalności rolniczej. Mam nadzieję, że nasi rządzący pomyślą o tej trudnej sytuacji i przeznaczą pomoc dla sektora rolniczego, bo jest to na pewno niezbędne. Z zapowiedzi już wcześniejszych Ministerstwa Rolnictwa wiemy, że ma nastąpić dopłata do zakupu nawozów sztucznych, dopłata również do poziomu 2 zł zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego. Myślę, że to w sposób wydatny pomoże w ciężkiej sytuacji ekonomicznej rolników, ale na pewno to nie będzie pełnia szczęścia. Wiemy doskonale, że opłacalność z roku na rok maleje i sytuacja rolników w całym zresztą kraju, nie tylko u nas, w naszej gminie, jest coraz cięższa. I uważam, że powinni wszyscy, którzy stanowią prawo w naszym kraju, powinni na to zwrócić uwagę.
2: Mimo trudniejszych warunków rolnicy z gminy przygotowali tradycyjne wieńce i chleby dożynkowe. Po mszy korowód przeszedł na miejski stadion, gdzie na mieszkańców czekały m.in. stoiska kół gospodyń wiejskich i atrakcje dla dzieci. O znaczeniu takich wydarzeń dla mieszkańców regionu mówiła również wicemarszałek województwa.
4: To jest taki dowód, że te dożynki są dla nas niezwykle ważne, że są to moment, jest to moment, kiedy dziękujemy rolnikom za ten trud, za ten chleb, który łączy, który uczy wartości i który też pokazuje, że wyrasta z ciężkiej pracy rolnika, że on nie powstaje gdzieś tam na półce sklepowej, ale musi być rzucone ziarno w glebę, to ziarno musi być pielęgnowane, dopatrzone, a później zebrane. Więc ten rok był trudnym rokiem, więc dzisiaj i w województwie, i tutaj w Izbicy Kujawskiej szczególnie rolnikom dziękujemy, że nie zwątpili, że cały czas ciężko pracują, że potrafią się dzisiaj, kiedy świętujemy uśmiechać i patrzeć z nadzieją w przyszłość. I to jest

0: niezwykle ważne i też niezwykle budujące.
1: Wiemy
2: czego życzyć rolnikom na kolejny czas?
0: Stabilizacji, jeżeli chodzi o pogodę, ale to może być nasze życzenie, ale niekoniecznie mamy na to wpływ, ale przede wszystkim stabilizacji, na którą mamy wpływ, to żeby rolnikom w tych naszej dużej ojczyźnie, województwo w kujawsko-pomorskim, ale również w tych małych gminach i powiatach żyło się lepiej, żeby ta stabilizacja rzeczywiście była. Na wiele rzeczy mamy wpływ jako samorządowcy, jako parlamentarzyści, więc na pewno musimy robić wszystko, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z terenów wiejskich, żeby czuli się tutaj bezpiecznie, żeby czuli się tutaj zaopiekowani, żeby mogli realizować swoje plany i tego im życzę dla nich, ale również dla nas, tych, którzy te decyzje podejmują.
3: O tym, jak wymagający był ostatni sezon, mówili również przedstawiciele powiatu i parlamentu.
4: To jest szczególnie wrażliwa gałąź gospodarki, bo bezpieczeństwo żywnościowe, szczególnie w tych czasach, jest dla nas, jako dla parlamentu, istotne i faktycznie w tym kierunku prowadzimy wszystkie działania, żeby to nasze rolnictwo wzmacniać.
2: Jak pan wspomniał, słyszymy, że ten rok był ciężki. Czego życzyć rolnikom?
4: Życzyć tego, żeby zawsze czuli się docenieni w sposób werbalny, ale i niewerbalny. To znaczy, werbalny mam na myśli, żeby społeczeństwo wiedziało, że chleb nie bierze się, nie rodzi się na półce w Biedronce czy w innych marketach, tylko faktycznie ta praca, ten początek chleba jest tutaj właśnie na polskiej ziemi, ale przy tym także tej wdzięczności materialnej, po prostu żeby w taki sposób rolnicy mogli funkcjonować, żeby pojawiali się następcy, żeby kolejne pokolenia chciały tą pracę niełatwą kontynuować. A przede wszystkim to też moment, żeby podziękować wszystkim tym, którzy chcą wspierać rolnictwo. Mówię tutaj szczególnie o koło gospodyń wiejskich, o ochotniczych strażach pożarnych i rodzinach rolników, bo to też jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że to nie jest praca tylko i wyłącznie rolnika, ale to jest praca często w żon rolników, dzieci, rodziców. To jest praca po prostu wielopokoleniowa.
5: Staram się tam być, gdzie powinno się być, właśnie wśród rolników, żeby wyrazić im słowa uznania, podziękowania i wdzięczności za to, że przy trudnym roku, jaki był ten, który kończymy gospodarczy, szczególnie zima, szczególnie wiosenne przymrozki, później bardzo suchy czerwiec, żeby jednak rolnicy mogli być docenieni przez tych, którzy są ich wybrańcami. Ja przynajmniej takim się czuję. Stąd mam okazję także i przekazać do kamery życzenia od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z dożynek wojewódzkich w Rypinie, który zwrócił się do wszystkich rolników tam obecnych, ale i także obecnych na innych dożynkach. Pomyślałem sobie także o Izbicy Kujawskiej i dlatego je przekazuję. Ale ode mnie wyrażam przede wszystkim podziękowania za to, że ten rok, będąc ciężkim, powoduje, że rolnicy są zadowoleni. Są zadowoleni, że rozpoczynają nowy rok gospodarczy, z wiarą, nadzieją, że będzie lepszy niż ten, który kończymy. Tego właśnie wszystkim życzę, żeby rolnicy byli samodzielni, żeby im nikt nie przeszkadzał, żeby ich nim nie pouczał, żeby im niczego nie nakazywał, bo to dzisiaj rolnik jest wielozawodowcem. To on umie liczyć, on umie uprawiać rolę, on umie sprzedać i on umie przede wszystkim rok gospodarczy zamknąć jakimś dodatkowym dochodem. Tego życzę, żeby tak właśnie było.
6: Prezentacja także naszej tradycji, tego, co we wsi najpiękniejsze. Liczne delegacje wieńcowe, delegacje z cudownym chlebem podkreślają wspólnotę tej gminy. Od najmłodszych do najstarszych, bo w delegacjach były dzieci, a więc przygotowali seniorzy z funkcjonujących tutaj domów seniora. To najlepiej pokazuje, czemu służą dożynki. Także cieszę się, że w tak licznym gronie możemy dzisiaj tutaj się spotkać. Za chwilę część rozrywkowa, bo dożynki to także czas świętowania, także mam nadzieję, że mieszkańcy Izbicy Kujawskiej, ale także goście pana burmistrza Rady Miejskiej to popołudnie spędzą bardzo miło, rozrywkowo i wyjątkowo.
3: Tegoroczne święto plonów Izbicy Kujawskiej połączyło więc tradycję z muzyką i wspólną zabawą.

0: Defiance to nie tylko charakterystyczne niebieskie wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od lat dbają o to, żeby ta wocławska tradycja nie zniknęła. Właśnie im poświęcono trzeci piknik fajansowy, który odbył się w Galerii Stary Świat.
1: Idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć z Wocławka stolicę fajansu. Mam nadzieję, że ta lokalna duma, jakim jest fajans wocławski, spowoduje, że będą z tego dumni nadal wocławianie i z tego, że nasze matki, nasze babcie pracowały w fabryce fajansu, stworzyły tyle pięknych dzieł, które stworzyły już historię i dzięki temu możemy ją później w przyszłości wykorzystać i dołożyć do tej pięknej lokalizacji, jakiej jest Wocławek, tą właśnie tradycję fajansową i myślę, że to będzie nasze kredo, nasz imasz w świadomości turystów, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto.
2: Jest bardzo miło, sympatycznie, jest bardzo dużo osób. Pogoda nam troszeczkę czasami robi psikusa, ale no zazwyczaj jest fajnie. Jest bardzo duża frekwencja, bardzo miłe osoby. No, mamy bardzo dużą ofertę fajansu, prac rękodzielniczych, malowanie dłoni, warsztaty są, prowadzą dziewczyny warsztaty, tak tutaj właśnie. No w ogóle cudowne wydarzenie uważam. Jestem bardzo, mówię, no, zadowolona, że tak duża ilość osób nas odwiedza i są widać zadowoleni ludzie. Mamy paszporty teraz takie, żeby malarki się podpisywały, żeby były na pamiątkę, bo to tak za kilka lat będzie po prostu taka wisienka na torcie.
0: Podczas wydarzenia można było zobaczyć m.in. jak powstają fajansowe dekoracje. Na żywo malowano 4 koguty, a uczestnicy mogli spotkać się z mistrzyniami fajansu wocławskiego. Dla tych, którzy zajmują się fajansowym malarstwem, to nie tylko zawód czy hobby, ale część wocławskiej historii.
3: Pierwszy kontakt z fajansem to jak kończyłam szkołę podstawową i szłam do szkoły plastycznej i zobaczyłam, już miałam dokumenty złożone, a zobaczyłam u znajomej, że ona się uczy w domu malować tych kwiatków. I dosłownie w ciągu 2 dni chciałam zrezygnować z tej szkoły plastycznej, a to wiadomo, jakie były lata. I zrezygnowałam. Zrezygnowałam, wycofałam dokumenty i złożyłam do fajansu. Tam mnie nie przyjęli, dlatego że stwierdzili, że mam za dobre oceny na fajans, ale wychowawczyni pojechała na drugi dzień, zrobiła aferę, że jak mogli mnie przyjąć z paskiem czerwonym i przyjęli mnie.
4: A ma pani wrażenie, że wocławski fajans przechodzi teraz renesans?
3: Na pewno i to widać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty takie już duże gabarytowe też.
5: No czy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna. Jestem zaskoczona, bo jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę, czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję. I dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie docenił, że jestem jeszcze znana.
0: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego znaczeniu poza samym Wocławkiem.
6: Tak, sam byłem zaskoczony. To jest wyróżnienie fajansowego kota i właśnie Towarzystwo Miłośników Fajansu Wocławskiego przyznaje od kilku lat te nagrody różnym ludziom,

0: zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Włocławka. I to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu. I to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka we Włocławku. Zresztą piszę teraz drugą.
1: O czym?
0: W drugiej też będą rozmowy z kilkoma osobami, takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów, ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem w archiwach państwowych, na przykład z historii starych zakładów fajansu.
2: Były również wystawy, warsztaty, aukcja przedmiotów kolekcjonerskich oraz prezentacje nowych publikacji i pamiątek związanych z włocławskim fajansem. Nie zabrakło też muzyki i atrakcji dla najmłodszych.
3: Miłośnicy motocykli, muzyki i lotniczych akrobacji spotkają się w sobotę, 5 września w Chodczu. Na targowisku miejskim odbędzie się czwarty muzyczny piknik motocyklowy. W programie m.in. dwie parady motocykli, koncerty, konkursy oraz pokazy motoparalotniarzy.
4: Bractwo Miłośników Motocykli z Chodcza zaprasza na czwarty muzyczny piknik motocyklowy z udziałem motoparalotniarzy. Impreza odbędzie się 5 września na targowisku miejskim w Chodczu. Startujemy o godzinie 12. W programie mamy m.in. występ orkiestry dętej ze specjalnym repertuarem rockowym. Potem mamy pierwszą paradę motocyklową po malowniczych terenach gminy Chodecz. Jako ciekawostka, na trasie parady mamy ponad 60 zakrętów, czyli nie lada gratka dla motocyklistów, bo jak wiemy, motocyklem bardzo fajnie przemierza się zakręty. Następnie mamy koncert zespołu UNU Tribute to Perfect. Potem mamy konkursy z nagrodami oraz drugą paradę motocykli z basyście motoparolotniarzy. Na koniec wystąpi Grzegorz Walczak, solista zespołu Czaku. W trakcie imprezy przewidziane oczywiście konkursy z nagrodami, miła atmosfera, fajne jedzenie. Zapraszamy serdecznie do Chodcza w sobotę na godzinę 12.
3: Na miejscu nie zabraknie atrakcji zarówno dla miłośników motocykli, jak i całych rodzin. Organizatorzy zapraszają do wspólnego spędzenia soboty w Chodczu. Czwarty muzyczny piknik motocyklowy rozpocznie się 5 września o godzinie 12 na targowisku miejskim. Wstęp jest wolny.
2: Kolejne włocławskie Orliki zostaną wyremontowane. Mowa o dwóch obiektach, jeden przy ulicy Wienieckiej, drugi przy Gniazdowskiego. Remonty zostaną sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
5: Ten program ministerstwa ma na celu renowację Orlików, które powstały w tych latach 2012, w okolicach roku 2012. I na tych wszystkich Orlikach wymieniane są między innymi nawierzchnie, ale też ta drobna infrastruktura, która się przy Orlikach znajduje. Myślę, że warto też powiedzieć o tym, że we Włocławku to jest tak jakby druga porcja grantu, który przyznało ministerstwo, bo wcześniej minister sportu i turystyki przyznał środki na 3 orliki, które są w tym roku już w te wakacje remontowane. Są to orliki przy Zespole Szkół Elektrycznych, przy Szkole Podstawowej nr 11 i przy Zespole Szkół Budowlanych.
6: Możemy powiedzieć, że pomysł z orlikami wypalił. Orliki cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony młodych piłkarzy, młodych siatkarzy, młodych koszykarzy.
5: Tak, orliki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ale też no, często słyszymy, że te orliki są zbyt szybko zamykane, stąd też wszystko wskazuje na to, na jednej z najbliższych sesji Rady Miasta przedstawimy nowy regulamin funkcjonowania orlików. Myślę, że będzie on bardzo korzystny dla wszystkich tych, którzy z orlików we Włocławku korzystają. A jest też nadzieja na to, że powstanie kolejny orlik we Włocławku w najbliższym czasie przy Zespole Szkół nr 3 na ulicy Nowomiejskiej. Natomiast no, tutaj dopiero te wszystkie procedury się rozpoczęły. Jak będzie więcej informacji, to też będziemy o tym informować.
2: We Włocławku jest 7 orlików. Przy Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych. To wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Artur z Ocławka choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Szansą na pomoc chłopcu jest terapia genowa w Dubaju. Jej koszt

0: to 12,5 miliona złotych. Mieszkańcy Włocławka oraz regionu chcą pomóc rodzicom chłopca w zebraniu tej kwoty. Już w sobotę na terenie parafii świętego Stanisława przy ulicy Żeromskiego we Włocławku odbędą się dwa połączone wydarzenia charytatywne.
1: Tutaj od godziny 9 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki firm z Włocławka, którą właśnie tutaj Monika Kasprzak i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie za tym domem tam turniej siatkówki na tym placu, a potem od godziny 16 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą różne animacje, różnego rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u. I pracujemy jeszcze, bo powiem wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić. Pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał. Też zgodził się człowiek z Grudziądza, gdzie jest mega szacun dla tego człowieka, bo przyjedzie specjalnie dla nas tutaj charytatywnie wspomóc nas. No i pracujemy nad dodatkowymi jeszcze atrakcjami, ale to może tam Czarek artystycznie to powie bardziej ze swojej strony.
2: Impreza będzie fajna, dużo artystów przyjedzie tutaj na występ, których właśnie bardzo wam dziękuję, wszystkim zespołom, które tutaj będą, dużo by wymieniać, więc na spokojnie, jak przyjedziecie na felieton i nagracie o tym wszystkim, no to będziecie sami widzieć i z każdym da się radę wywiad zrobić, mam nadzieję. Koncerty będą gdzieś, zaczynały się już od godziny 16, 17, trwały do późna, do 21.02, jak tam tutaj mam nadzieję wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu pół Włocławka to będzie słyszeć w swoich domach. Także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy, impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak to gratis. Jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura Chorego pieniążki, też będą licytacje i tak dalej. Będziemy się wspólnie bawić, całymi rodzinami, dzieci będą mogły sobie podjeżdżać na różnych zjeżdżaniach, z trampolinach poskakać, może jakieś tam workociki zapleść, pomalować się tam, no wiadomo, jak to na każdych takich festynach, postaram się zapewnić każdemu, żeby było fajnie i ten dzień spędził dobrze, ale przy okazji też jakąś tam swoją, że tak powiem, cegiełeczkę dołożył do tego, żeby tam tego Arturka naszego wspomóc, bo tam jest horrendalna suma 12,5 miliona. To nie my wymyślamy takie sumy, też nie, ja często się zastanawiam, skąd to się bierze i kto to wymyśla, no ale no wiecie, no to jest dla rodziców, których serdecznie pozdrawiam i życzę wytrwałości. Artura, rodziców właśnie pozdrawiam, nie tylko rodziców, rodzinę, babcię, dziadka i w ogóle wszystkich. Żeby byli dobrej nadziei, my tutaj staniemy na głowie, żeby było dobrze, dołożymy dużą cegłę do tego wszystkiego.
0: Dotychczas na portalu Się Pomaga udało się zebrać ponad 1 000 000 złotych. Liczy się każda złotówka na ratowanie życia chorego chłopca. Link do zbiórki to www.siepomaga.pl/artur-obierak. Prokuratura rejonowa we Włocławku przesłała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu Maciejowi C. Mieszkaniec Włocławka wspólnie z Dominikiem K. ukradli trzeciemu mężczyźnie czapkę o wartości 50 zł. Pokrzywdzony chciał odzyskać czapkę, jednak napastnicy grozili mu pobiciem. Swoją groźbę spełnili.
3: Mężczyźni faktycznie popełnili przestępstwo polegające na utrzymaniu się w posiadaniu uprzednio skradzionej rzeczy, działając w warunkach chuligańskich, działając z zupełnie błahych pobudek, okazujący lekceważące podejście do obowiązującego porządku prawnego. Przestępstwo polegało na tym, iż chcieli utrzymać się w posiadaniu czapki z daszkiem w kwocie około 50 zł. Skierowali oni w tym celu wobec pokrzywdzonego groźbę uszkodzenia ciała. Natomiast mężczyznom został też przedstawiony drugi zarzut, mianowicie udziału w pobiciu z udziałem niebezpiecznego narzędzia, noża oraz metalowej rurki innego mężczyzny poprzez kopanie go po całym ciele, uderzanie pałką w głowę, kopanie i uderzanie po głowie, a także skakanie po żebrach spowodowali u mężczyzny rozstrój ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Mężczyźni, jeden z nich częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast drugi nie przyznał się.
0: Wobec obu podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W czasie wakacji we Włocławku otwarte były letnie baseny. Znajdują się one przy ulicy Płockiej, na przystani oraz przy ulicy Lisek. W okresie wolnym od szkoły pogoda dopisywała, więc nie brakowało chętnych na spędzanie tam czasu. W te wakacje z letnich basenów skorzystało w sumie ponad 10 tysięcy osób.
4: Ten sezon był lepszy niż poprzedni, bo myślę, że pogodowo było fajniej. Z basenów przy Lisku skorzystało ponad 5300 mieszkańców, natomiast troszeczkę więcej było na ulicy Płockiej.

0: Kłodzkiej było to 5600, ale różnica tak naprawdę no, 300 osób, więc trudno powiedzieć, który obiekt cieszył się większym zainteresowaniem, bo te no, ilości osób, które odwiedzają obydwa baseny, są bardzo zbliżone.
1: Więcej atrakcji znajduje się na basenie przy ulicy Płockiej. Dostępny jest tam chociażby wodny plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo funkcjonują tam stołówka oraz mała gastronomia.
0: Na każdym z basenów można oczywiście wypożyczyć sobie leżak. No, plac przy, znaczy, myślę, że lepsza infrastruktura jednak taka, jeżeli chodzi nawet o najmłodszych użytkowników, jest przy ulicy Płockiej. Wiadomo, że jest tam wodny plac zabaw, jest plac zabaw dla dzieci. Tutaj przy basenach, na basenach przy ulicy Lisek, ta infrastruktura jest troszeczkę bardziej uboga. Na pewno w przyszłych latach będziemy starali się zrobić coś, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce dla mieszkańców. Bo jednak jak kupuje się bilet całodzienny, no na przykład był pan w tym roku, który był zainteresowany, żeby pojawiła się na basenach letnich przy ulicy Lisek mała gastronomia, no ale akurat jak rozłożył swoją przyczepę, trafił na 2 tygodnie bardzo słabej pogody i stwierdził, że no jednak nie podejmuje się tej akcji, więc zobaczymy, no w przyszłym roku będziemy starali się coś zrobić, żeby na pewno to miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne.
1: Sezon na letnie baseny zakończył się wraz z końcem wakacji. Ładna pogoda, dobra infrastruktura oraz przystępne ceny skutecznie przyciągnęły mieszkańców nie tylko Włocławka, ale także okolic. Mieszkańcom pozostają obecnie dwie kryte pływalnie: Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. Dobre oceny z angielskiego nie zawsze oznaczają, że dziecko swobodnie porozumiewa się w tym języku. Uczniowie często dobrze znają gramatykę, słówka i radzą sobie z pisemnymi zadaniami, ale mają blokadę, kiedy trzeba odezwać się po angielsku. Dlatego dodatkowe zajęcia językowe mogą być okazją przede wszystkim do przełamania bariery mówienia i zdobycia większej swobody w codziennej komunikacji.
2: No właśnie, twoje dziecko ma piątkę z języka angielskiego, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, zapada cisza. I to nie jest wcale rzadka sytuacja, tak się zdarza, bo można znać słówka, można znać gramatykę, można pisać sprawdzian, wypracowania, natomiast bać się mówić. Nasze dzieci, które chodzą na zajęcia z języka angielskiego w Greenwich, nie mają takiego problemu, dlatego że dzieci powinny przede wszystkim używać języka, rozmawiać, reagować, wyrażać własne zdanie, własne poglądy, poznawać język angielski poprzez świat. Właśnie na tym bardzo nam zależy w kursach, które prowadzimy ze starszymi dziećmi w Greenwich. Uczą się one języka angielskiego z programem National Geographic Learning, gdzie uczą się nie tylko języka angielskiego, ale poznają też świat, inne kultury i w związku z tym ten język sam wchodzi im pięknie do głowy.
1: Bo znajomość języka to nie tylko dobre wyniki na sprawdzianie. Ważne jest też to, żeby dziecko potrafiło wykorzystać angielski w prawdziwej rozmowie, bez stresu i obawy przed popełnieniem błędu. Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Włocławka, która skarży się na sposób, w jaki została potraktowana podczas pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Wienieckiej. Kobieta trafiła tam z silnymi bólami brzucha. Jak relacjonuje po nieskutecznej lewatywie, lekarz miał podjąć próbę manualnego usunięcia zalegającej masy kałowej. Pacjentka twierdzi, że interwencja była dla niej bardzo bolesna.
3: Kazał mi się położyć i drastycznie wsadził mi podbyt rękę. Drastycznie próbował wydobyć, co nie przyniosło żadnych skutków. Z bólu po prostu prawie traciłam przytomność. Krzyczałam w niebogłosy. Nie dostałam żadnego znieczulenia. Ludzie, którzy byli na zewnątrz, później pytali mnie, czemu pani tak krzyczała. Z bólu po prostu się posikałam. Miałam calusieńkie, przemoczone spodnie, które po prostu kolor. Widać było od razu, że ja po prostu się zasikałam. Po tym, jak on mi to robił, wyciągnęłam mu tą rękę, ponieważ nie chciałam, żeby dalej trwał ten przerażający ból. Wówczas on do mnie powiedział: to spadaj do domu. Tak powiedział do mnie lekarz. Pielęgniarka, która przy tym była, widziała, że ja się posikałam, kazała mi się położyć, odpocząć. Następnie po prostu kazała mi wyjść na korytarz, gdzie było pełno ludzi, a ja w tych przemoczonych spodniach po prostu maszerowałam. Gdy poprosiłam ją o jakieś okrycie, to po prostu jakby z łaski po prostu mi je podała. Wydobywanie takiego czopa, to daje się jakiś zastrzyk na rozszerzenie, jakieś po prostu znieczulenie, a nie na żywca po prostu. Zlekceważył mnie totalnie. No jak on do mnie podszedł? No spadaj, jak nie chcesz dalej, to spadaj. No to jest po prostu nie do opisania.
1: Kobieta złożyła w szpitalu skargę. W odpowiedzi placówka nie uznała jej zarzutów. Wskazano m.in., że pacjentka została poinformowana o planowanej czynności i wyraziła zgodę na jej wykonanie. Szpital zaprzeczył również, by doszło do naruszenia jej praw lub godności.
3: Bardzo to przeżyłam. przeżywam emocjonalnie i

0: jest mi ciężko, tak? No bo jak można tak traktować ludzi? No przecież nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Należy nam się jakaś godność, jakiś szacunek, jakieś chociażby współczucie, a nie postępowanie w taki, a nie inny sposób.
1: Czy oczekuje pani czegoś od szpitala w tym momencie?
0: Wie pan co?

0: zdumowana. Nie dostałam żadnych po prostu znieczulających, żadnego zastrzyku, po prostu nic, tak? A i tej dokumentacji nie uzyskałam, gdy wyszłam ze szpitala. Uzyskałam tylko dokumentację, gdzie przebywałam jedną noc na chirurgii i ubiegając się o to, żeby mi wydano tą dokumentację, napisano tutaj wydobycie czopa, ale to wszystko było odręczna data, odręczne po prostu wszystko. Czyli papierów nie było. Na mój wniosek po prostu zostało to uzupełnione z datą nie komputerową, tylko odręczną.
1: Jaki lekarz panią się zajmował?
0: Wie pan co, ciężko mi rozszyfrować jego tutaj. Tu dostałam od zastępcy dyrektora taką pieczątkę, a lekarz był jakimś półarabem.
2: O stanowisko poprosiliśmy również szpital. Placówka nie odniosła się do konkretnego przypadku, tłumacząc, że jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do zachowania tajemnicy dotyczącej pacjentów, w tym informacji o ich diagnostyce, leczeniu i udzielanych świadczeniach. Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja zapowiadająca protest pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Akcja miała rozpocząć się w środę o godzinie 13.30. Przed placówką pojawili się dziennikarze, policyjne radiowozy oraz przedstawiciele lokalnych struktur Konfederacji. Nie było jednak protestujących.
3: Przyszedłem wesprzeć medyków, pielęgniarki, pracowników szpitala. No niestety nikt się nie pojawił na proteście. Chciałem powiedzieć, że rozumiem pewnie te osoby, które chciały protestować, pewnie się boją, dlatego się tutaj nikt nie pojawił. Po wczorajszej wypowiedzi marszałka śmiem twierdzić, że mogą się czuć też zastraszeni. Ja jako mieszkaniec, przedstawiciel Konfederacji mogę powiedzieć jedynie, że na pewno będę dalej pytał o to, co się tutaj dzieje. Na pewno będę chciał uzyskać odpowiedzi na pytania, które już tutaj zadałem prędzej. Chciałbym powiedzieć też taki przekaz, że szpital, budynek szpitala nie jest własnością na pewno dyrektora. Szpital należy do mieszkańców, nie jest też własnością żadnej partii politycznej. I chciałbym, żeby te wszystkie niejasności, jeżeli one są, żeby zostały wyjaśnione. Jeżeli były nieprawidłowości na SOR-ze, żeby to zostało wyjaśnione. Jeżeli pomieszczenia, infrastruktura szpitala, czas pracy pracowników był wykorzystywany do prywatnych celów, chciałbym, żeby to było rozliczone.
2: Szpital dementuje informację, że doszło do protestu pracowników.
4: Ja w mojej ocenie żadnego protestu nie było, w takim sensie, że żaden protest się nie odbył. Ja przypomnę tylko, że informacja o tym proteście funkcjonowała tylko i wyłącznie jako plakat w mediach społecznościowych od kilku tygodni. Plakat z konkretną datą, konkretnym miejscem, konkretną godziną. No więc wczoraj o 13.30 tutaj przy budynku administracji pojawiło się kilkunaścioro dziennikarzy, natomiast nie było nikogo z organizatorów i protestujących. Od ponad miesiąca mierzymy się sytuacją, w której to w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, pojawiają się półprawdy, pojawiają się rzeczy wyrwane z kontekstu, pojawiają się informacje, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym taki apel, prośba o odpowiedzialność za słowo, nie tylko do tych, którzy powielają pewne informacje, również do polityków, dlatego że oni, mamy takie wrażenie, próbują to ugrywać, mówiąc wprost, zbijają sobie kapitał polityczny. No, sytuacja na przykład sprzed kilku dni, kiedy mówiło się o tym, jakoby w piątek jeden lekarz, no w tym przypadku chodzi o pana doktora Łukasza Brychta, miał pełnić dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, i na oddziale chirurgii. Dementowaliśmy to we wczorajszym stanowisku. Taka sytuacja absolutnie nie miała miejsca. Doktor Brycht w piątek pełnił dyżur tylko i wyłącznie na szpitalnym oddziale ratunkowym. A takie informacje, do których my niestety zdążyliśmy się już przyzwyczaić, o takim, bym powiedział, alarmistycznym, skandalizującym tonie pojawiają się no, z dużą regularnością od około miesiąca. Także naprawdę w ostatnim czasie bardzo często tego typu informacje niesprawdzone, też często anonimowe, dementujemy. Czego przykładem jest chociażby to stanowisko, w którym po pierwsze odnieśliśmy się właśnie do tych informacji, jakoby w piątek na SOR-ze dr Brycht pełnił dyżur w dwóch miejscach. Pojawiają się również informacje o rzekomych stawkach za godzinę dyżuru na szpitalnym oddziale ratunkowym. Też to dementowaliśmy. Także raz jeszcze serdeczna prośba o odpowiedzialność za słowo.
2: W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że do zabezpieczenia protestu skierowani zostali policjanci z jednostek spoza Wrocławka. Komenda Miejska Policji dementuje te informacje. Jednostka nie udziela informacji o liczbie radiowozów skierowanych do szpitala. Policja dodaje, że były to standardowe działania zabezpieczające. Nie precyzuje, czy informacja o proteście wpłynęła

0: zniknęła od konkretnej osoby, czy też została znaleziona w mediach społecznościowych. Przed nami dożynki powiatu włocławskiego. W tym roku Święto Plonów odbędzie się na boisku sportowym przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Choceniu. Główne uroczystości rozpoczną się od przemarszu korowodu dożynkowego o godzinie 13:30. Godzinę później zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu rozpocznie się część obrzędowa.
1: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
0: Koncertowa część dożynek wystartuje o 16:30. Na początku na scenie zaprezentują się zespół folklorystyczny Śmiłowiunki oraz zespół pieśni tańca Ziemia Kujawska, a następnie chór Mi Alegria. Gwiazdami wieczoru będą Klasik oraz Enel. Pierwszy zespół gra muzykę disco polo. Wydał kilkanaście albumów. Do najbardziej znanych utworów należą m.in. Jolka Jolka, Zabrałaś Mi Lato oraz Hej, Czy Ty Wiesz. Natomiast Enej gra muzykę z pogranicza folku i rocka. Ich utwory takie jak Kamień z napisem Love, Zbudujemy Dom czy Tak Smakuje Życie zna cała Polska. Koncert zespołu Klasik rozpocznie się o godzinie 18:30, a Enej zamelduje się na scenie o 20:00.
2: Konie, skoki przez przeszkody, rywalizacja Puchar Burmistrza, lokalne smakołyki i stoiska wystawców. W Mazurach Leśnych odbędzie się kolejna edycja zawodów Mazur Jada Cup. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs klasy N, w którym zawodnicy zmierzą się z przeszkodami o wysokości do 120 cm. Stawką rywalizacji będzie Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego.
3: Mazur Jada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich skokarzy przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N. Klasy N, to jest 120 cm i jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazuriada Cup. Patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski, i naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy.
2: Na odwiedzających czekać będzie znacznie więcej niż same sportowe emocje. Swoją ofertę zaprezentuje koło gospodyń wiejskich z Wieńca. Nie zabraknie również stoisk z wyrobami artystycznymi, smakołykami dla koni oraz mobilnego sklepu jeździeckiego.
3: Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest Przypinkowe Love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. Także jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Wieńca, a oni w zeszłym roku po prostu hitem byli. Także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
2: Organizatorzy zachęcają, by spędzić dzień w Mazurach Leśnych, w otoczeniu przyrody, wśród koni i w leśnym klimacie. To propozycja zarówno dla miłośników jeździectwa, jak i osób, które chcą po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla najmłodszych, tor z przeszkodami, gdzie będzie można spróbować swoich sił w konkurencji Hobby Horse. Wstęp na zawody jest bezpłatny.
0: Rozpoczęła się 15. edycja Narodowego Czytania. Akcja ma na celu propagowanie literatury narodowej. W tym roku odczytywane będą fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza. To arcydzieło polskiej literatury romantycznej, w którym uniwersalne prawdy moralne wiążą się z tematyką narodowo-wyzwoleńczą. Dramat ukazuje walkę dobra ze złem w ramach szerszej perspektywy dotyczącej losów narodu i zmagań Polaków o wolność. Akcja swój finał będzie miała w sobotę, jednak w szkołach już dziś czytano dzieło Mickiewicza.
4: Przede wszystkim będziemy czytali całość Dziadów, a tak naprawdę te bardziej charakterystyczne fragmenty, które omawiamy w szkole, które później są

0: wymagane poprzez egzaminatorów, ale poznamy zarówno część drugą, część czwartą, no i przede wszystkim część trzecią. Zmierzymy się również z quizem wiedzy o dziadach, więc uczniowie będą mogli powalczyć o nagrodę. No i myślę, że będą też się świetnie bawić, bo zaplanowaliśmy mini inscenizację.
1: Właśnie, co będzie przedstawiała ta mini inscenizacja, która to będzie fragment tego utworu?
0: Przede wszystkim to będą fragmenty właśnie drugiej części Dziadów, czyli będziemy obserwować obrzęd Dziadów, będziemy też próbowali wywoływać te duchy.
2: Dziady są uznawane za jeden z największych zmór maturzystów. Utwór ma skomplikowaną strukturę.
0: Myślę, że to jest tak wielki dramat narodowy, który jak to zgodnie z konwencją romantyzmu jest pełen symboli, wizji, proroctw, zatem jest niejasny. Pisany jest wierszem, no i myślę, że to sprawia przede wszystkim uczniom trudność w zrozumieniu.
2: Uczniowie starannie przygotowali się do odgrywanych ról.
3: Czytam Dziady część trzecią, a konkretnie Widzenie księdza Piotra, w którym przedstawiona jest wizja mesjanizmu i tego, jak tak naprawdę naród polski jest trochę przedstawiany jako mesjasz Europy.
4: Chcemy przedstawić scenkę odnośnie Dziadów właśnie części trzeciej. No i co? Myślę, że dobrze wszyscy są przygotowani. Będziemy czytać fragmenty, będą pewnie jakieś konkursy, więc myślę, że będzie fajnie.
5: Na głowie mam klaśny wianek, w ręku zielony badylek. Przede mną wieży baranek, nade mną leci motylek. Na baranka bez ustanku wołam: baś, baś, mój baranku. Baranek zawsze z daleka. Motylka brzeczką w gonie i już, już chwytam go w dłonie. Motylek zawsze ucieka. Tu niegdyś w wiosnę poranki, najpiękniejsza z tego sioła. Zosia, pasając baranki, spiacze i śpiewa wesoła. La, la, la, la, la. Olej zagołą budwarę, chciał jej spocałować usta, lecz i prośbę, i ofiarę wyśmiała dziewczyna w usta. La, la, la, la, la, la. Antoś oddał swoje serce, lecz i z Józia, i z Antosia śmieje się wierzchliwa Zosia. La, la, la, la, la. Tak, Zosią byłam, dziewczyną z tej wioski. Imię moje u was głośne, że chociaż piękna, nie chciałam zamęścia. I 19. przeigrawszy wiosnę, umarłam nieznając troski ani prawdziwego szczęścia. Żyłam na świecie, lecz ach, nie dla świata. Myśl moja nazbyt skrzydlata. Niegdyś na ziemskiej nie spoczęła w łonie, za lekkim zefirkiem goni, za muszką, za kraśnym wiankiem, za motylkiem, za barankiem, ale nigdy za kochankiem. Pieśni i pletów słuchałam rada. Często, kiedy sama pasem, do tych pasterzy goniłam stada, którzy mą wielbili krasą, lecz żadnego nie kochałam. Za to po śmierci nie wiem, co się ze mną dzieje. Nieznajomym ogniem pałam. Choć sobie igram do woli, latam, gdzie wietrzyk zawieje. Nic mnie nie smuci, nic mnie nie boli. Jakie chcę, wyrabiam cuda. Wszędzie sobie stęczy rąbki, z przeźroczystych łez poranku tworzą motylki, gołąbki. Przecież nie wiem, skąd ta nuda. Wyglądam kogoś za każdym szelestem. Ach, i zawsze sama jestem. Przykro mi, że bez ustanku wiatr mną jak piórkiem pomiata. Nie wiem, czy jestem z tego, czy z tamtego świata. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie.
6: Stałam z dzieckiem pod bramą. Panie, wołam ze łzami, zlituj się nad sierotami. Mąż mój już na tym świecie, córkę zabrałeś do dwora, matka w chacie leży chora. Przy piersiach maleńkie dziecię. Panie, daj nam zapomogę, bo dalej wyżyć nie mogę. Ale ty, panie, bez duszy, hulając w pijanej ochocie, przelewając się po złocie, hajdukowi rzekłeś cicha, kto tam gościom trąbi w uszy, wypędź żebraczkę do licha. Posłuchał hajduk niecnota, za włosy wywlekł zawrota. Wepchnął mnie z dzieciem do śniegu. Zbita i zziębła srodze, nie mogłam znaleźć noclegu. Zmarzłam z dzieciem na drodze. Nie znałeś litości, panie.
7: Dyskusyjny klub filmowy zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. We wrześniu rozpoczyna się drugi etap projektu zatytułowany Lekcje niewolności.
8: Już w najbliższy wtorek, 8 września, serdecznie zapraszam.

0: zapraszam do teatru impresaryjnego o godzinie 18 na wielkie kinowe emocje. Zobaczymy poruszający, bardzo poruszający norweski film, norweski dokument pod tytułem Portret zdezorientowanego ojca w reżyserii Gunnara Halla Jensena. To bardzo uniwersalna, kręcona przez ponad 20 lat opowieść o najtrudniejszej roli mężczyzny, roli rodzica. Reżyser kieruje kamerę do swojego jedynego syna, Jonatana, od dnia jego urodzin. Sam wychował się bez ojca, więc kamera miała być dla niego narzędziem do nauczenia się rodzicielstwa i przełamania rodzinnej klątwy. Jednak życie, jak to zwykle bywa, pisze zupełnie inne scenariusze. I zamiast sielanki reżyser uchwycił moment, w którym dorastający syn zaczyna niepostrzeżenie oddalać się w swój własny, wirtualny świat, a zza kamery pada dramatyczne pytanie, gdzie popełniłem błąd? I dlaczego ten, którego kocham najbardziej, staje mi się tak obcy? Ten niezwykle szczery, uniwersalny i nagradzany na całym świecie dokument w Polsce na festiwalu Millennium Docs Against Gravity w 2025 roku zdobył nagrodę magazynu Newsweek Psychologia za najlepszy film o tematyce psychologicznej. Dlatego obok tego filmu nie da się przejść obojętnie. To bardzo głębokie, intymne doświadczenie skłaniające do przemyślenia własnych relacji z najbliższymi. Zapraszamy do teatru impresaryjnego, na kino naprawdę najwyższej próby i widzimy się o godzinie 18. I seanse są bezpłatne dzięki temu, że cały projekt filmowy Podróże z Orlenem sfinansowany jest ze środków Fundacji Orlen. Dziękuję bardzo i zapraszam.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to okazja do rozmowy o wolności, rodzinie i trudnych doświadczeniach, które kształtują nasze życie. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego. Sezon na grzyby w pełni to jedna z najbardziej wyczekiwanych film przez miłośników leśnych spacerów. W lasach naszego rejonu grzybiarze mają teraz prawdziwe żniwa, po deszczach przyszło ciepło, a wraz z nim pojawiły się grzyby. Kosze szybko się zapełniają, a pogoda zachęca do leśnych wypraw.
2: Jak co roku, koniec wakacji, wrzesień, to jest początek sezonu grzybobrania. Bardzo dużo osób z Wrocławka, okolic, jak również przyjezdnych korzysta z naszych lasów. Mamy bardzo bogate lasy w grzyby, szczególnie obfitują borowiki, ale w tej chwili mamy już pieprznika jadalnego, tak zwaną kurkę. Poza tym w naszych lasach możemy spotkać maślaki, kanie i praktycznie większość grzybów, których występuje w Polsce, możemy te grzyby zbierać w naszych lasach. Wybierając się do lasu, powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że jesteśmy w tym lesie gośćmi. Jeżeli jedziemy samochodem, ten samochód powinien zostać w miejscach do tego wyznaczonych, a więc na parkingach leśnych, w miejscach do tego dozwolonych. Jeżeli jesteśmy w lesie, nie powinniśmy hałasować, nie powinniśmy śmiecić, nie powinniśmy płoszyć zwierząt. Często zdarza się, że do lasu wybieramy się z psami. No, przepisy mówią jasno, że pies powinien w lesie być na otoku. Poza tym pies spuszczany luzem może być niebezpieczny dla innych osób, jak również mogą czekać w lesie na niego niebezpieczeństwa, takie jak wilki, ryś, który jest również tutaj na terenie naszych lasów, jak również dziki, lochy, które prowadzą młode i pies, który znajdzie się w ich bezpośrednim zasięgu, no może doprowadzić do tego, że taka locha takiego psa zaatakuje. Więc musimy tutaj brać wiele takich aspektów, będąc w tym lesie. Będąc w lesie, musimy zwrócić jeszcze uwagę na kleszcze. Jest to stały element wszystkich lasów w Polsce. Kleszcze przenoszą wiele chorób niebezpiecznych dla zdrowia, tak jak bolerioza lub pokleszczowe zapalenie mózgu. Tutaj powinniśmy po każdym przyjściu z lasu dokonać takiego przeglądu siebie i każdy taki przypadek zauważenia kleszcza, który nam się przypiął, no odpowiednio reagować. A więc tutaj powinniśmy zgłosić się do lekarza, tak aby to zostało usunięte w sposób

0: fachowy. Wszystkich zapraszamy do korzystania z naszych lasów, z grzybobrania. Wypoczynek w lesie jest zawsze relaksem dla zdrowia, dla naszej psychiki, a przy okazji możemy nazbierać grzybów, które smacznie wieczorem możemy zjeść.
1: Chciałam się jeszcze spytać, a kiedy jest najlepszy moment na zbieranie grzybów? Jaki ten czas po opadach, ile dni, kiedy najlepiej wybrać się na te grzyby?
0: Grzyby najczęściej pojawiają się w okresie, kiedy jest stosunkowo ciepło, po opadach, a więc mamy w tej chwili taki dobry okres, kiedy te grzyby powinny pokazać się w naszych lasach. Czekamy na nie, mamy pierwsze już w tej chwili grzyby, czekamy na ten tak zwany wysyp i myślę, że dużo osób będzie miało okazję skorzystania z grzybobrania w lasach Nadleśnictwa Włocławek. Jeśli chodzi o rejony, gdzie tych grzybów możemy nazbierać więcej, no praktycznie wszystkie lasy tutaj wokół Włocławka obfitują w te grzyby. Niemniej większość osób preferuje takie miejsca jak Leśnictwo Ogoreń, Leśnictwo Dąb, Leśnictwo Ruda, jak również tutaj Kukawy, czy leśnictwa w bezpośrednim sąsiedztwie Włocławka. Dlatego każdy taki wyjazd i czasem takie miejsce, które nie do końca jest popularne, może okazać się strzałem w dziesiątkę.
1: Leśnicy przypominają jednak, by do koszyka trafiły tylko grzyby, których jesteśmy pewni. Warto też skorzystać z atlasów lub aplikacji i w razie wątpliwości zrezygnować ze znalezionego okazu. Sezon dopiero się rozkręca, więc grzybobrań nie powinno zabraknąć.
2: Gorąco zrobiło się w ostatnich dniach w gminie Lubień Kujawski i tym razem nie chodzi o pogodę. Mieszkańcy protestują przeciwko planom związanym z możliwością powstania biogazowni w Gliznowie. Ich niepokój wzbudził zapis, który pojawił się przy pracach nad planem ogólnym gminy.
3: Niepokoi nas procedura uchwalenia, głosowania w ogóle, dlatego że podczas sesji, którą wszyscy oglądaliśmy, nasz radny z naszego terenu przyznał, że nie wiedział o tym, że jest zaskoczony, że wie od wczoraj, od dwóch dni, no potem gdy go dopytywaliśmy, zmieniało się to. Pan burmistrz przyznał również, że to jest niedopatrzenie, użył słowa wrzutka, nie wiemy co to znaczy, jaka to jest definicja tego słowa i no po prostu próbujemy zrobić, nie wiem jak to powiedzieć, może nie zamieszanie, ale próbujemy nagłosić nasz problem, dlatego że no wiele jest tam takich nieścisłości. Pan burmistrz w rozmowie przyznał, że na następnej sesji Rady Gminy, nie wiem, podejmę uchwałę, która to zniesie, wykreśli, no nie wiem, nie mamy takiego zapewnienia na piśmie, nie mamy podstawy prawnej, do której możemy się odnieść. Z tego co wiemy, żeby zmienić plan ogólny, pan burmistrz musiałby napisać wniosek o taką zgodę do wojewody. Nie mamy pewności, że wojewoda się zgodzi na zmiany. Nie wiemy, jak radni zagłosują. Natomiast terminy te ustawowe no, płyną, tak? Na stronie wojewódzkiego urzędu pojawiła się ustawa w dniu 1 września, jeśli pamiętam, no to 15 będzie prawomocna, a pan burmistrz zaproponował tutaj datę między 17 a 23 kolejnej sesji, chociaż prosiliśmy panią przewodniczącą Rady Gminy ustami naszego radnego, telefonicznie dzwonił do niej przy nas, w niedzielę dokładnie, żeby zwołała sesję nadzwyczajną w tej sprawie właśnie po to, żeby no uniemożliwić wejście w życie tego dokumentu, bo to potem będzie trudniejsze jakby do załatwienia. Akcja, można powiedzieć, protestacyjna, czyli nasze banery, informacje na stronie facebookowej naszego koła gospodyń wiejskich. Na marginesie działalność też jest zagrożona, bo nie będzie mieć ekologicznych produktów tutaj do tworzenia naszych potraw. Mamy z naszej miejscowości wszystkie podpisy oprócz jednego, tego właśnie pana naszego radnego. On tej petycji nie podpisał, a na sesji wstrzymał się od głosu. Natomiast z innych miejscowości, powiem szczerze, że nie widziałam, bo to inne osoby zbierały, ale wszystkich mamy ponad 300 i akcja zbierania podpisów nadal trwa. Wsparła nas też pani burmistrz sąsiedzkiej gminy z Dąbrowic, także też jest przeciwna, żeby jej mieszkańcy, którzy są najbardziej do nas tutaj obszarowo przylegli, no po prostu mieli ten problem, tak?
4: Pozwolę się nie do końca zgodzić z panem Zygmuntem, że gmina nie miała nic do tego, nie ma obowiązku informowania, bo ja myślę, że jednak ma, bo jakieś konsultacje takie społeczne, skuteczne powinny być przeprowadzone. Dla mnie skuteczna taka informacja to jest wtedy, kiedy się robi zebranie, kiedy, bo nie wiem, czy ktoś z

0: Państwo, bo oni podobno, było coś w internecie, że 15 osób brało udział w takich konsultacjach, tylko nie wiem, czy tu jest chociaż jedna osoba, która wiedziała wcześniej coś na ten temat. Więc nie wiem, z kim były przeprowadzane te konsultacje i jak, bo to może być nawet forma wyjazdowa gdzieś do takiej gazowni, może być zebranie, to ma być dialog, nie tylko informacja. Więc uważam, że to nie zostało przeprowadzone i to jest głównym błędem, bo skoro to nie jest, uważają, że można to wybudować w takiej wiosce jak Gliznowo, to chyba nie jest szkodliwe według nich, bo skoro tak blisko budynków. I skoro to nie jest nic złego, to dlaczego nie były takie rozmowy prowadzone z ludźmi? Tylko my się dowiadujemy po cichu. Jeszcze tu jest taka dziwna sytuacja, że parę kroków stąd mieszka radny, będąc jednocześnie sołtysem i jest tutaj nieobecny, więc trudno jest rozmawiać o kimś bez niego, bo czujemy się niekomfortowo w tej sytuacji. On powinien tu reprezentować mieszkańców, ale niestety tego nie zrobił, chyba zabrakło mu odwagi, tak sobie myślę. No i myślę, że to było najważniejsze, czyli brak tych konsultacji społecznych uważam za taki błąd, a nawet za naruszenie prawa. No i to jest wszystko.
1: Ja chciałam się spytać jeszcze tutaj, czyli ten pan radny, który powiedzmy, jak państwo tutaj mówicie, wnioskował albo nie zgłosił sprzeciwu, tak powiedzmy, on mieszka też w tej okolicy tutaj państwa.
0: Bardzo blisko tutaj mieszka.
1: A czy widzicie państwo jakieś może plusy tej biogazowni, bo tu kwestia powstania jej, może kwestie ewentualnej jakiejś dochodowości?
0: Dlatego, że tutaj nie ma gospodarstw takich rolniczych, gdzie by były jakieś odpady, czy jakieś, czyli tutaj rolnicy by nie mogli, nie byliby w stanie naprodukować dla tej biogazowni. Nawet sobie myślę, no co, wszystko obsiać kukurydzą można rok, dwa, ale nie cały czas. Nie ma tu takich odpadów organicznych, które mogłyby zasilić z tej wsi, czyli to będzie dowożone z zewnątrz. To jest na użytek zewnętrzny, na pewno nie na użytek tej wsi i okolicznych wsi. Żadnych plusów nie.
2: My jako mieszkańcy Zalesia też jesteśmy przeciwni tej biogazowni. Wiadomo, że będzie się to łączyło z większym ruchem. Nasze drogi też nie są w dobrym stanie. Wiadomo, że zależy, co będzie jeszcze wożone. Będzie na pewno nieprzyjemny zapach. Mogą być też, jak tu mówiono, szczury. Po prostu jesteśmy przeciwni też temu.
3: Dzisiaj jestem zaproszony jako gość. I tutaj wtóruję tym mieszkańcom. Powstał poważny problem i w sumie na dzień dzisiejszy nie ma pewności, że powstanie ta biogazownia, bo dopiero powstał taki ogólny plan, ale powstało zielone światełko. Niestety obawiam się, że w przyszłości potem, jeżeli to będzie, to może niestety, ale tutaj powstaje ta biogazownia, która wydaje mi się niepotrzebna na tym terenie, bo wioska jest ściśle zabudowana, ponad 150 osób tutaj mieszka, jeden z drugim pracuje już w mieście, nie ma bydła, 20 lat temu to tutaj było kupę bydła. Jako weterynarz mogę powiedzieć, że i trzoda chlewna była około 500 sztuk. Tutaj było rolnictwo, tutaj była produkcja ziemniaka jadalnego i pod każdym względem to była taka metropolia ziemniaka. Teraz już nie ma nic. Teraz powstała jakby dzielnica Lubienia. Nie ma bydła, nie ma trzody chlewnej. Ludzie pracują w Kutnie, pracują w Lubieniu, w Dąbrowicach, w różnych sklepach, w supermarketach. I każdy sobie jakoś radzi.
4: Burmistrz Lubienia Kujawskiego uspokaja, że sam zapis w planie ogólnym nie oznacza rozpoczęcia inwestycji. Jak mówi, w sprawie biogazowni nie ruszyły żadne procedury. W rozmowie z naszą redakcją Marek Wiliński zapowiedział też, że zapis dotyczący biogazowni zostanie wycofany.
5: Dla tej inwestycji nie ma ani pozwolenia na budowę, ani decyzji środowiskowych, ani miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast sam problem wynikł z tego, że wszystkie gminy w kraju, w tym również gmina Lubień Kujawski, zobowiązana była do uchwalenia planu ogólnego. I w tym planie ogólnym uwagi, propozycje do tego planu miały prawo zgłaszać różne podmioty, osoby fizyczne, osoby prawne i takie osoby prawne i fizyczne do tego planu uwagi pozgłaszały. I wśród jednych z uwag do planu był wniosek firmy, która złożyła Wniosek o dopuszczenie w zabudowie uzupełniającej budowy biogazowni dla prywatnej działki w miejscowości Gliznowo, to oczywiście prywatna firma i prywatna działka. I ten wniosek z uwagi na jego jakby formalną poprawność został w planie ogólnym uwzględniony, a następnie plan ogólny został uchwalony. Ale to nie oznacza, że ta biogazownia tam będzie budowana, bo ażeby można było pobudować biogazownię, to trzeba uzyskać szereg dokumentów, które tutaj udziału społecznego

0: społecznego wymagają konsultacji społecznych, no i to też jest jakby proces czasochłonny, bo decyzja środowiskowa czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to tu już mówimy o latach. Natomiast też powiem, że plan ogólny, który uchwaliliśmy, był przedmiotem konsultacji, no ale rozumiemy tutaj mieszkańców, że nie każdy musi sprawdzać na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, co, jakie dokumenty mają, jakie zapisy, i tutaj jakby w pełni podzielamy obawy mieszkańców Gliznowo i z tego tytułu urząd zobowiązał się i radni zobowiązali się do korekty planu ogólnego w zakresie jakby bezwzględnego niedopuszczenia budowy biogazowni w miejscowości Gliznowo i na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Lublinie Kujawskim, która ma mieć miejsce 17 września, uchwała o przystąpieniu do zmiany planu ogólnego dla tej działki w miejscowości Gliznowo ma być podjęta tak, żeby nawet uniemożliwić w ogóle myślenie o tej inwestycji w tej miejscowości.
1: Proszę Państwa, cała sytuacja powstała, bo zauważyłem właśnie w tych planach, że mam wpisaną biogazownię. Zwróciłem na sesji uwagę, tak jak to było wiadomo, że bez zgody mieszkańców i bez zgody jakichś tam pozwoleń, no ja jako radny nie pozwolę na wybudowanie tej biogazowni, dlatego wstrzymałem się od głosów. Nie mogłem być przeciwny, bo ja nie chciałem zablokować całej gminy Lublin Kujawski, no bo to są każdego marzenia, każdy chce coś postawić, to są ogólne plany. Więc ja tu jestem z moimi mieszkańcami, po prostu dbam o to wszystko, ale forma oprotestowania, no raczej to nie jest w mojej gestii, bo ja mnie obowiązują pewne standardy, tak? Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby w ten sposób reagować, bo to tak wygląda, jakby tam już koparki były i to się coś działo. Także na dzień dzisiejszy mamy sytuację pod kontrolą. Tak jak pan burmistrz powiedział, odwołujemy tą całą decyzję i po prostu mieszkańcy, jeszcze chcę nadmienić, że w poniedziałek byli, rozmawiali z panem burmistrzem. Zobowiązaliśmy się do tego, żeby odwołać to wszystko, żeby zmienić to. No i także my czekamy do następnej sesji.
2: Protestujący chcą przede wszystkim, by ich obawy dotyczące planowanej inwestycji zostały uwzględnione przy dalszych pracach nad dokumentami planistycznymi gminy. Przedsiębiorcy i mieszkańcy ulicy 3 Maja, na której pracę prowadzi Balzeola, skarżą się, że nie mają gdzie parkować samochodów. Dodatkowo działania ciężkiego sprzętu powodują drgania starych kamienic, prowadząc do ich uszkodzeń. Pojawiła się również informacja o zamknięciu dotychczas otwartej części ulicy 3 Maja.
3: Kontynuowane są prace na ulicy 3 Maja, tam toczy się inwestycja 3 Maja w UNERF-em i tutaj kontynuowane są prace związane z robotami ziemnymi, z tworzeniem podbudów na całej szerokości ulicy. Natomiast głównym zadaniem jest teraz ułożenie nawierzchni z płyt granitowych, ponieważ jest to niezbędny element warunkujący wykonawcy przejście na kolejny etap inwestycji. Obecnie toczą się prace na dwóch etapach. Ten z kolei jest podzielony na trzy odcinki. Od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. Natomiast warunkiem umowy jest właśnie to, że jeżeli na pierwszym etapie tej inwestycji zostaną ukończone prace związane z układaniem nawierzchni, to dopiero wtedy wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap tej inwestycji.
4: Właśnie ostatnio pojawiła się informacja, że ulica 3 Maja, ta jej część bliżej Zielonego Rynku, również będzie zamknięta dla ruchu kołowego, jednak to miało nastąpić od 1 września, jednak to się nie stało.
3: Tak, wykonawca, mogę powiedzieć, po prostu troszkę się może pospieszył, chcąc oczywiście dobrze, przygotowując sobie jakby teren pod przejście na kolejny etap inwestycji. Tutaj była prośba do mieszkańców o to, żeby przeparkowali ewentualnie swoje pojazdy. Natomiast, tak jak wspomniałem, ta prośba jest troszeczkę jeszcze przedwczesna od wykonawcy. Tutaj nie ma jeszcze decyzji, nie ma jeszcze zgody zamawiającego na przejście na kolejny etap tej inwestycji.
2: Zmiany dotyczą również parkowania. Wyznaczone zostaną miejsca do krótkiego postoju.
3: Na ulicy 3 Maja chcemy uruchomić taki parking, który potocznie jest nazywany Kiss and Drive, czyli pocałuj i jedź. Można by było powiedzieć, że no podobny schemat jest na lotniskach.
2: Prace mają zostać zakończone do końca października tego roku. Ratusz nie miał sygnałów od wykonawcy, że termin zostanie przekroczony. Przemoc na mieniu wobec byłej żony przez męża to częsta forma nacisku psychicznego i ekonomicznego. Obejmuje ona niszczenie, uszkadzanie lub blokowanie dostępu do rzeczy osobistych i wspólnych. Działania te służą zastraszeniu, wymuszeniu ust

0: przestępstw lub utrzymaniu kontroli po rozstaniu i są w pełni karalne. Do takiego zdarzenia doszło w marcu w Izbicy Kujawskiej.
1: Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mężczyźnie, mieszkańcowi gminy Izbica Kujawska, który w sposób umyślny doprowadził do uszkodzenia mienia, mianowicie pojazdu samochodu osobowego swojej byłej żony, samochodu marki Renault Laguna, doprowadzając tym samym do jego całkowitego zniszczenia. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Tutaj pragnę nadmienić, że w tej sprawie mamy do czynienia z formą przemocy przeciwko mieniu. Mówiąc o różnych relacjach, zwłaszcza między byłymi małżonkami, mamy na myśli często przemoc fizyczną i psychiczną, a ta sprawa pokazuje nam, że przemoc ma różne oblicza. Tak więc może przybierać również przemoc przeciwko mieniu, która no wbrew pozorom wywołuje i odbiera, właściwie odbiera poczucie bezpieczeństwa pokrzywdzonym. Dlatego też nawet tak wydawałoby się dość błahej, biorąc pod uwagę rodzaj dobra prawnego, czyli rzecz, czyli mienie, i prokuratura i policja podejmuje takie zintensyfikowane działania, żeby zwalczać tą przestępczość, żeby eliminować w zarodku tego typu zachowania i nie doprowadzić do ich ewentualnych eskalacji i skierowania być może w przyszłości zamachu na najważniejsze dobra, jakimi są życie i zdrowie.
0: Przesłuchany w charakterze podejrzanego Artur R. przyznał się do zarzuconego mu czynu, ale odmówił składania wyjaśnień. Weekend we Wrocławku i okolicach zapowiada się bardzo różnorodnie. Już w sobotę o godzinie 10 w Mazurach Leśnych rozpoczną się towarzyskie i regionalne zawody w skokach przez przeszkody. W programie m.in. rywalizacja o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny.
2: Mazuriada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich w skokach przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazuriada Cup. A patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski. I naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy. Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest przypinkowe Love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. A jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina Zwieńca, a oni w zeszłym roku po prostu hitem byli. Także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
0: 2 godziny później, o 12 na Włocławskim Placu Wolności rozpocznie się Narodowe Czytanie. W tym roku uczestnicy sięgną po Dziady Adama Mickiewicza. W wydarzeniu weźmie udział aktor Paweł Krucz, a osoby, które przyniosą własny egzemplarz książki, będą mogły zdobyć pamiątkową pieczęć. Również o 12 w Chodczu rozpocznie się 4 muzyczny piknik motocyklowy. Na Targowisku Miejskim zaplanowano m.in. motocyklowe parady, koncerty i konkursy, a także pokaz motoparalotniarzy.
3: A cóż to za zgromadzenie?
4: Czekamy wszyscy na sobotę.
5: 4 piknik motocyklowy z udziałem paralotniarzy.
6: Koncerty zespołów.
7: Pyszne jedzenie.
4: Konkursy z nagrodami. 2 parady motocyklowe, w tym 2 z udziałem motoparalotniarzy.
5: 5 września, Chodecz. Ruszamy o 12. Nie może was zabraknąć. Zapraszamy.
4: Do zobaczenia.
0: O 14 na placu przy kościele Świętego Stanisława przy ulicy Wiejskiej we Wrocławku rozpocznie się festyn charytatywny Festiwal Muzyki dla Arturka. Na uczestników czekają atrakcje dla dzieci, jedzenie i spotkania ze zwierzętami, a wieczorem koncerty. Wydarzenie będzie również okazją do wsparcia Arturka i udziału w przygotowanych przez organizatorów licytacjach i zbiórce.
8: Od godziny 9 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki.

0: firm z Włocławka, który właśnie tutaj Monika Kasprzak i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie za tym domem tam turniej siatkówki na tym placu, a potem od godziny 16 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą różne animacje, różnego rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u i pracujemy jeszcze, bo powiem wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić, pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał. Też zgodził się człowiek z Grudziądza, gdzie jest mega szacun dla tego człowieka, bo przyjedzie specjalnie dla nas tutaj charytatywnie.
1: Koncerty będą gdzieś, zaczynały się już od godziny 16, 17, trwały do późna, do 21:00, jak tam tutaj mam nadzieję wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu pół Włocławka to będzie słyszeć w swoich domach. Także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy. Impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak to gratis. Jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura Chorego pieniążki, też będą licytacje i tak dalej. Będziemy się wspólnie bawić, całymi rodzinami, dzieci będą mogły sobie podjeżdżać na różnych zjeżdżaniach, trampolinach poskakać, może jakieś tam workociki zapleść, pomalować się tam, no wiadomo, jak to na każdych takich festynach. Postaram się zapewnić każdemu, żeby było fajnie i ten dzień spędził dobrze, ale przy okazji też jakąś tam swoją, że tak powiem, cegiełeczkę dołożył do tego, żeby tam tego Arturka naszego wspomóc, bo tam jest horrendalna suma 12,5 miliona.
2: W niedzielę warto natomiast zajrzeć na włocławski Stary Rynek. Od godziny 10 będzie tam biojarmark, czyli okazja do kupienia lokalnych i ekologicznych produktów. O 13:30 rozpocznie się natomiast Święto Plonów w Choceniu. Najpierw ulicami przejdzie korowód dożynkowy, później zaplanowaną mszę i część obrzędową. Po niej na scenie pojawią się lokalne zespoły, a wieczorem koncerty zespołu Classic i Enej. Niedzielne świętowanie zakończy zabawa z DJ-ami.
3: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
2: Również w niedzielę od godziny 14:30 Park Kulturowy Wietrzychowice zaprosi na festyn archeologiczny z okazji 20-lecia istnienia parku. Będą rekonstrukcje życia ludzi neolitu, stanowiska naukowe, pokazy oraz możliwość zwiedzania parku z przewodnikiem. Na zakończenie zaplanowano również koncerty. Podsumowując, przed nami weekend, w którym coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki i motoryzacji, jak i historii, lokalnych produktów czy sportu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Przywitajmy prezesa klubu koszykówki Włocławek Huberta Heymana. Hubert.
1: Drodzy kibice, szanowni włocławianie, ja korzystam z okazji i dziękuję bardzo panu prezydentowi za wsparcie, jakie udziela temu klubowi od lat. Wsparcie, które wzrasta. Kibicuję na trybunach, jest wymagającym kibicem, ale wierzę, że w końcu ten klub, ten zespół dowiezie te wyniki, na które wszyscy czekamy i będziemy mogli cieszyć się z fajnego czerwca, bo w czerwcu rozstrzygają się wszystkie kwestie sportowe. Także bardzo dziękuję. Wiem, że pan prezydent uważa, że to jest wasze też wsparcie, wasze kibiców włocławian, więc tak naprawdę na ręce prezydenta, ale dla wszystkich włocławian wielkie, wielkie podziękowania.
0: Kochani, tak dokładnie jest. Ja to przez chwilę trzymam, ale tak naprawdę to są podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, wszystkich mieszkańców, którzy kochają swój klub, kochają koszykówkę, wiedzą jak kibicować, wiedzą jak być naszym klubem na dobre i na złe i nieraz to udowadniali, a myślę, że wszyscy sobie życzymy, żeby zdecydowanie tego dobrego było więcej i już to złe, co było, niech zostanie za nami, więc ja trzymam, ale to każdy z was tak naprawdę ma tutaj swoją cegiełkę w tych podziękowaniach i mam nadzieję, albo dobra, nie powiem, wszyscy wiemy, co mam na myśli, że w przyszłym roku ta rama będzie wzbogacona o coś jeszcze, ale nie powiem, żeby nie zapeszać, więc mam nadzieję, że się spotkamy w tym samym miejscu z ubogaconą ramą za rok. Dziękuję bardzo.
2: Moi drodzy, czekamy tutaj na znak sygnał, czy już możemy rozpoczynać prezentację, bo jak widzicie na naszej scenie mnóstwo instrumentów i musimy tę scenę troszeczkę przygotować do wejścia zawodników, żeby mogli nam się tutaj zmieścić. No to co, to może tradycyjnie na rozgrzewkę, zanim zawodnicy wejdą na scenę, to dajcie im znać, że tu jesteście. To ja was tradycyjnie zapytam, kto wygra mecz? Kto? Kto? No właśnie, gardła już rozgrzane, można śpiewać, proszę bardzo. Fizjoterapeutka Julia Baranowska. Trener przygotowania motorycznego Łukasz Orzechowski. Kierownik zespołu Filip Brylski. No tak, Filip zbiera jak zawsze zasłużone brawa. Nowy człowiek w drużynie, dyrektor sportowy Leo Derike. A także asystent trenera Ahmed Pasalicz. Przy okazji pozdrawiamy będącego na meczach reprezentacji Polski drugiego asystenta Marcina Woźniaka. Wielkie brawa dla niego. Niech usłyszy te wielkie brawa. A teraz zapraszamy tego, który tę drużynę stworzył z wątpliwości.

zaprosić! Niezwykle energetyczny, uśmiechnięty, zawsze swoją drużynę motywujący, co mogliśmy oglądać podczas pierwszego sparingu. A teraz już pora poznać tych, którzy w tym roku będą dla was biegać po parkiecie Hali Mistrzów, gryźć parkiet i walczyć z rywalami o każdy jego centymetr. Wyczytam ich w takiej kolejności, z jakimi numerami będą grać na parkiecie. A z numerem 0 zagra skrzydłowy z Belgii, mierzący 208 cm wzrostu, Hans van Veen. Z numerem 1 zagra najmłodszy w tym roku w drużynie, 18-letni, mierzący 208 cm, Wiktor Szczeszko. Numer 2 na koszulce nosił będzie rzucający obrońca ze Stanów Zjednoczonych, 27-letni zawodnik, mierzący 191 cm wzrostu, Josiah Strong! Walka o piłki trwa, a my zapraszamy zawodnika, który Toruń zamienił na Włocławek. W zeszłym sezonie był twardym piernikiem, a teraz razem ze swoimi kolegami będzie te twarde pierniki próbował jako rottweiler pogryźć. Numer 4, 197 cm wzrostu, 27 lat, Mateusz Szlachetka. Kolejny zawodnik to Amerykanin, który będzie grał na pozycji pierwszego centra w naszej drużynie. 203 cm wzrostu, 31 lat i numer 5 na koszulce, Leonard Freeman. Kolejny zawodnik to także gracz, który przywędrował do Włocławka z Torunia, ale wcześniej grał w wielu klubach w naszym kraju. Znacie go na pewno doskonale, ma 31 lat i mierzy 192 cm wzrostu. Numer 7, Adam Brenk. I to jest sposób na to, jak zdobyć największą owację. Adam Brenk. A teraz zapraszamy gracza, który grał będzie z numerem 8. Gra na niskim skrzydle, ma 197 cm wzrostu i 24 lata. Już grał w zeszłym sezonie w polskiej lidze koszykówki. Ze Słupska przenosi się do Włocławska. Samuel Heinz Junior. Kolejny zawodnik to kolejny Polak w naszym zespole. Skrzydłowy, ma 204 cm wzrostu i 27 lat. Nazywa się Wójcik. Szymon Wójcik! Numer 9 na koszulce. A kolejny gracz ma numer 11 i to jest jego kolejny sezon w barwach Anwilu Włocławek. Dorasta razem z tą drużyną i na pewno przywitacie go wielkimi brawami. Przed wami Bartosz Łazarski! Kolejna piłka poleciała do was, kolejna piłka jest już u publiczności, a my zapraszamy kolejnego zawodnika, kolejnego wysokiego zawodnika. 206 cm wzrostu, 34 lata, no najstarszy w drużynie, ale też najbardziej doświadczony w barwach Anwilu, bo to jego czwarty sezon będzie w drużynie z Włocławka. Przed wami numer 16, Dawid Słupiński! Dawid Słupiński jest już z nami. Zostało ich jeszcze dwóch. Teraz pora na tego, który będzie

0: prawą ręką trenera, pora na tego, który będzie prowadził grę drużyny Anwilu Włocławek. Zna polską ligę doskonale, bo ma już w niej zdobyty tytuł wicemistrza Polski i srebrny medal. Teraz będzie chciał powtórzyć ten sukces, a może zrobić coś więcej. 180 cm wzrostu, 31 lat, pochodzi z Belgii, a nazywa się Manu Lecomte! I został nam jeszcze jeden zawodnik. Manuwer 24. Jako ostatni dołączył do drużyny naszej włocławskiej w tym sezonie z zawodników zagranicznych. Na co dzień gra na pozycji rzucającego obrońcy. Ma 195 cm wzrostu, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i ma 26 lat. Jack Forrest! Tak właśnie prezentuje się drużyna Anwilu Włocławek na ten sezon. Wielkie brawa dla nich, moi drodzy. Niech usłyszą wasze wsparcie. Niech usłyszą, że właśnie dla nich, między innymi dzisiaj tutaj się na scenie pojawiliście. A ja chciałem teraz o zabranie głosu poprosić tego najbardziej doświadczonego, Dawida Słupińskiego. Dawid, myślę, że będziesz wyrazicielem tego wszystkiego, co ta drużyna może Włocławkowi w tym sezonie dać.
1: Byłem tutaj rok temu na tej scenie i było was dużo, ale w tym roku wydaje mi się, że was jeszcze więcej jest i bardzo mnie to cieszy. Nasza drużyna miała już okazję poczuć nieco dopingu na treningu, a widząc was tutaj dzisiaj, na pewno jest to budujące i jak podpisywaliśmy dla was te pocztówki, rozdawaliśmy autografy, to troszeczkę się podpytałem chłopaków i mówią, że tutaj naprawdę czuć tych kibiców, że to jest jedna z największych takich fanbase'ów, gdzie grali, w jakim klubie byli. Więc tak samo jak my, członkowie całej drużyny, czujemy podekscytowanie nadchodzącym sezonem, tak samo widać, że też nie możecie się doczekać i będziemy mieli najbliższą okazję się spotkać na Kasztelan Cup, więc do zobaczenia, wspierajcie nas i na pewno nie będziecie zawiedzeni tym sezonem.
0: Razem z nimi zaśpiewamy tę piosenkę, która często się w hali mistrzów podczas rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki nie tylko pojawia, tę piosenkę, która stała się nieoficjalnym hymnem naszego klubu. Mój jest ten kawałek podłogi. Jeśli mamy, to poproszę. Za chwileczkę możecie śpiewać razem z nimi. Ja mam zacząć śpiewać, no dobrze. Za chwileczkę, w ogólnie z głośników ta piosenka, która przez cały sezon będzie towarzyszyć kibicom siedzącym, klubowi kibica siedzącemu w nowym miejscu.

będzie przez cały sezon 2026-2027. To co, jeszcze jedna zwrotka?

zaśpiewa tę piosenkę. Adam Brink, to będzie chyba on tutaj królował, jeśli chodzi o śpiewy w szatni. Moi drodzy, Akir Włocławek, 2026-2027 przed wami.

bardzo, bardzo dziękujemy naszej drużynie. Bardzo dziękujemy trenerom, zawodnikom, całemu sztabowi. Dziękujemy też naszym władzom kochanym, które gościły razem z nami na scenie. A was, moi drodzy, zapraszamy już w najbliższy piątek do 18 na pierwszy oficjalny mecz nowego sezonu.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Anna Chawrasz-Modrzejewska, założycielka i
1: Właścicielka.
0: właścicielka Szkoły Języków Obcych Greenwich, szkoły, która jest jedną z najstarszych we Włocławku, o ile nie najstarszą, prawda, bo to już
1: najstarszą.
0: 30 lat. Najstarszą.
1: Pierwszą i najstarszą
0: Pierwszą
1: szkołą
0: i
1: językową.
0: Najstarszą. No właśnie, Aniu, rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Jutro zabrzmi pierwszy dzwonek tego roku. No i wszystko wraca do normalności. Również niestety dla dzieci niektórych wracają zajęcia pozalekcyjne, a wśród nich bardzo ważną rolę odgrywa język angielski. I powiedz, czym powinni kierować się rodzice, wybierając po pierwsze szkołę i od czego w ogóle zacząć szukać, na co zwracać uwagę?
1: Dziękuję za to pytanie. Uważam, że to jest bardzo ważne pytanie, z którym mierzy się naprawdę wielu rodziców na początku roku szkolnego. Jak to wszystko logistycznie sobie poukładać, żeby później nie zginąć w dojazdach i w całej tej logistyce. Natomiast no, ja ze swojego 30-ponadletniego doświadczenia mogę powiedzieć, że oczywiście ważne jest to, żeby pomyśleć o tym języku angielskim wcześniej, ale w sposób mądry. Nie tylko dlatego, gdzie ten język angielski, powiedzmy, upchnąć w tym tygodniowym harmonogramie, rozkładzie zajęć naszego dziecka, ale też co ten angielski ma temu dziecku dać. Czyli warto sobie zapytać siebie, szkołę, czy osoby, z którymi chcemy się uczyć, na czym będzie polegała ta nauka. Kto będzie uczył to dziecko? Jakie będą efekty po tym czasie? Czy dziecko trafi do właściwej grupy? Czy jest odpowiednio zakwalifikowane, zarówno jeśli chodzi o wiek dziecka, ale też jeśli chodzi

0: o jego poziom zaawansowania, w jaki sposób będą mierzone efekty, czyli jaki ma być ten efekt, ale też no, co, jak to dziecko będzie się po tym czuło i co z nim będzie za tych kilka lat, tak? Jaką będzie miał tę ścieżkę rozwoju.
1: To jest nie takie proste, jakby się
0: Tak.
1: mogło wydawać i myślę, że wielu rodziców zmusi to do refleksji, bo zwykle jest tak, będziesz chodził na angielski
0: Tak.
1: i tyle. I rozpoczyna się nauka angielskiego, rodzice są szczęśliwi, że dziecko chodzi, uczy się angielskiego, a tu proszę, tyle pytań i odpowiedzi na te pytania,
0: Tak.
1: zanim tą naukę się rozpocznie. U was naukę rozpoczynają już dwulatki. Czy
0: Tak.
1: to nie jest za wcześnie?
0: Ja bym powiedziała, że to jest idealny czas. Znam osoby takie, które mówią do dziecka po angielsku jeszcze jak jest w brzuszku u mamusi. Chodzi generalnie o to, żeby ten język angielski był dla dziecka tak naturalny jak język polski. My uczymy w Greenwich już właśnie od drugiego roku życia. Jesteśmy jedyną szkołą, która ma licencję TED/YEDI właśnie na zajęcia już z takimi maluszkami. Natomiast to jest bardzo ważne, bo te dzieci chłoną ten język po prostu jak gąbeczka. I tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że zupełnie inaczej uczymy dwulatki, nie uczymy ich przy
1: Jak udaje wam
0: ławeczce.
1: się ich skupić, ich uwagę?
0: Mamy fantastyczne na to metody. Na przykład w ostatnich latach też w czasie wakacji robiliśmy zajęcia adaptacyjne dla dzieci, żeby już od nowego roku te dwu- i trzylatki mogły się też odnaleźć w grupie rówieśniczej. Na te zajęcia przychodziły razem z rodzicami, więc naprawdę fajnie to wyglądało, ale to, co jest ważne dla tych dzieci dwuletnich, dla nich to musi być naturalne, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi. Czyli żeby tu był ruch, żeby była zabawa, żeby one nie czuły, że one się uczą, żeby ta nauka wchodziła w sposób bardzo naturalny. I to tak naprawdę pięknie się dalej rozwija i procentuje, bo okazuje się, że dzieci po naszych właśnie takich zajęciach często do rodziców zaczynają mówić takim łamanym polsko-angielskim, ale wtrącać te angielskie słówka i zwroty. I to właśnie o to chodzi.
1: Czyli one nawet nie zauważają w
0: Tak.
1: tym wieku, że to jest nauka, po
0: Tak.
1: prostu jest to taki naturalny proces przyswajania kolejnych słów, tak jak
0: Tak.
1: języka polskiego.
0: Dokładnie tak. Ma to być w sposób bardzo naturalny, ale też w tym czasie otwierają się, czy w tym czasie rozwijają się narządy mowy. Więc to, jak one złapią ten piękny akcent
1: A
0: i
1: no
0: dobrą
1: właśnie.
0: intonację w tym czasie, to im zaprocentuje na kolejne lata.
1: Jeszcze na chwilę, Aniu, wróćmy do tego grafiku, który rodzice wspólnie z dziećmi tworzą od 1 września. Zwykle jest to grafik napięty, bo język angielski jest ważny, ale to nie tylko jedyne zajęcia
0: Tak.
1: pozalekcyjne, które dzieci mają. Powiedz, czy wpisując sobie lekcję języka w grafik, musimy myśleć o jednej lekcji w tygodniu, minimum dwóch lekcjach w tygodniu. Jak rozłożyć to w czasie, żeby to przynosiło oczekiwany efekt?
0: Żeby był efekt. No właśnie, zawsze najważniejsze jest pytanie to, o którym powiedziałaś. Jaki ma być tego efekt? Bo ja wiem, bardzo ważne jest to, żeby rodzic mógł logistycznie sobie poradzić właśnie z tym dowozem na jeszcze inne zajęcia, czy na tańce, czy na piłkę, czy na inne zajęcia pozalekcyjne. Natomiast jeśli ten język ma przynosić efekt, to w naszej metodzie absolutnie rekomendujemy zajęcia dwa razy w tygodniu. I jest to dlatego, że wtedy nauka jest bardzo systematyczna. Szybciej robią się powtórki, szybciej zapamiętuje dziecko to, co było na zajęciach. Lepiej się też oswaja z intonacją i z akcentem językowym. Więc tak, raz w tygodniu jest bardzo wygodne, ale jeśli mamy mieć efekt, warto tak naprawdę popatrzeć na to od tej strony i faktycznie przyjąć tę zasadę dwa razy w tygodniu po jednych
1: No,
0: zajęciach.
1: zdaje się, że efekt jest najważniejszy. To nie chodzi
0: Jest.
1: o to, żeby odhaczyć kolejną
0: Tak.
1: pozycję i zapełnić dziecku popołudnie,
0: Tak.
1: tylko żeby to przynosiło efekty. A powiedz, bo zdarzają się dzieci i rodzice wtedy też mają dylemat, że tak, oglądają wspólnie z dzieckiem jakiś film, bajki i się okazuje, że to dziecko strasznie dużo rozumie, a w momencie, kiedy przychodzi do tego, żeby coś zaczęło mówić, to się sprawdza często na wakacjach.
0: Tak.
1: No przecież ty znasz, a no to idź coś tam zamów, a dziecko po prostu jakby ma taką
0: Ma
1: blokadę
0: blokadę.
1: i nie może wypowiedzieć słowa. Na takie dzieci macie też swoje metody nauczania.
0: Oczywiście,
1: I
0: że
1: co,
0: mamy
1: jak
0: metody.
1: je odblokować, krótko mówiąc?
0: Oczywiście, że mamy takie metody. Właśnie o to chodzi, żeby dziecko zaczęło się uczyć od jak najmłodszego roku życia, od jak najmłodszych lat, dlatego że ono dla niego interakcja z rówieśnikami będzie bardzo naturalna. I tutaj tak naprawdę mamy dwie rzeczy, o których warto wspomnieć. Pierwsza to jest taka, że faktycznie na naszych zajęciach uczymy interakcji. od najmłodszych lat. Po to są te grupy małe, 6-7.

0: średnio 6-8-osobowe, żeby dzieci mogły ze swoimi rówieśnikami również ćwiczyć zadawanie pytań, odpowiadanie na pytania, czyli interakcje. To jest mega ważne, bo tego się nie wyrobi tylko w nauce takiej na przykład sam na sam z osobą dorosłą, tak? W związku z tym te małe grupy i nastawienie się na komunikowanie jest rzeczą bardzo ważną. Dla dzieci starszych mamy z kolei już też program National Geographic Learning, gdzie dzieci uczą się nie tylko właśnie gramatyki, która też jest ważna w szkole, ale również mówienia i rozmawiania o tych tematach, które je interesują i które są dla nich nie teoretyczne, tylko faktycznie praktyczne. No i kolejna rzecz jest też taka, bo mówisz o tym, że właśnie dzieci nieraz jest tak, że ciężko im za granicą powiedzieć chociażby
1: Tak.
0: słowo. To też musimy o tym powiedzieć, że jest też takie prawo do milczenia dla dzieci przy nauce jakiegokolwiek innego języka obcego. To znaczy, że w warunkach na przykład klasowych z rówieśnikami bez problemu się dogadują, ale jak już widzą za granicą, nie wiem, kelnera albo osoby takie, które są od nich starsze, ciężko im przełamać się, pomimo że one wiedzą, jak to powiedzieć, to ciężko im to tak naprawdę jest powiedzieć. Więc trzeba troszeczkę czasu, a tu ważne jest to, żeby też mówić o tym, jak mierzymy postępy i po czym poznać, że to
1: No i
0: dziecko
1: to jest
0: uczy się
1: kolejne
0: języka.
1: pytanie, które uprzedziłaś. No właśnie, skąd rodzice mają wiedzieć, czy jak to dziecko ich tam przyjeżdża 2 razy w tygodniu na te zajęcia, to przynosi taki efekt, że ono ten język poznaje i będzie się umiało nim posługiwać. No zobacz, ta poprzednia sytuacja, o której mówiliśmy, może postawić takie zwątpienie rodzica. No
0: Tak,
1: niby umie, ale nie
0: tak,
1: umie, prawda?
0: tak. No więc tutaj też tak na dobrą sprawę ważne jest to, żeby umiejętnie obserwować postęp dziecka, zobaczyć, czy ono się rozwija, czy ono zaczyna mówić pierwsze słówka, pierwsze zdania. Ale tutaj to jest bardzo częsty problem. Nawet ja sama jako matka swego czasu miałam taki dylemat, jak pytałam się dzieci, a co było na angielskim? A no nic, no fajnie było, bawiliśmy się. Ale ja miałam pewien niedosyt, zupełnie niepotrzebnie, dlatego że dziecko przecież w tym wieku nie ma umiejętności analitycznych, żeby nam zreferowało, czego ono się dzisiaj nauczyło na tym języku. W związku z tym my dla dzieci najmłodszych i dla ich rodziców mamy taki pełen program wsparcia. To znaczy, że rodzice przychodzą na końcówkę zajęć, na ostatnie 2 minutki, nauczyciel z dziećmi opowiada o tym, co dzisiaj robiliśmy na angielskim. Oprócz tego rodzice dostają raz w tygodniu maile z taką właśnie informacją, żeby nawet jeśli dziecko było nieobecne, byli na bieżąco z tym, co się działo na tym angielskim. Oprócz tego są raporty semestralne, gdzie mamy wypisane wszystkie umiejętności i jak sobie dziecko daje radę z poszczególnymi zakresami tego naszego programu. Są lekcje otwarte, gdzie rodzice mogą przyjść i zobaczyć, jak dziecko sobie też daje radę w grupie. Więc to
1: Nie
0: są.
1: wstydzą się dzieci takich lekcji otwartych? Czy w waszej szkole już jest taką normą, że ktoś, kto tam chodzi pół roku, później rok
0: Tak,
1: i tak dalej, w ogóle na to nie zwraca uwagi?
0: nie, jak już ktoś chodzi kilka lat, to dzieci wymiatają, w ogóle nie mają z tym problemu. Oczywiście dzieci nowe na początku troszkę się jeszcze wstydzą, bo jest to dla nich taka sytuacja nowa, ale za chwilę jest to sytuacja dla nich zupełnie taka naprawdę naturalna. Więc no, jeżeli mówimy właśnie o takich efektach i o tym, żeby ta nauka była dobra, to warto faktycznie zwrócić na to uwagę, jak rodzic jest informowany o tych zajęciach, co dziecko później wykazuje, ucząc się tego języka, ale nie chodzi tylko o znajomość języka. Nam przede wszystkim chodzi o to, nie żeby znać język, tylko żeby jego aktywnie używać. I to jest nasze główne clue.
1: No właśnie, czy po kilku latach nauki, tak jak powiedzmy, no wzorowo by się udało któremuś z rodziców zacząć od tego dwulatka, to na poziomie szkoły podstawowej, w tych ostatnich klasach, to co już dziecko powinno umieć, co powinno się wydarzyć? Czy, no nie wiem, coś więcej powinniśmy dla tego dziecka zacząć robić, bo on już jakby tą podstawę i nawet ponad podstawę zna i na przykład mógłby się nudzić na takich zwykłych zajęciach języka angielskiego?
0: No, nasze dzieci często się nudzą na zwykłych zajęciach języka angielskiego. Natomiast tak, no, dzieci, które są u nas już tak naprawdę parę lat, naprawdę nie mają problemów w ogóle z tym, żeby się dogadywać. To jest jakby pierwsza rzecz. Jakby ta ścieżka rozwoju w naszej szkole jest tak ładnie ułożona, że zaczynając od tego dwulatka metodą Teddy-Eddy, która jest fantastyczną metodą dla dzieci, wykorzystana jest każda minutka i jest ułożona przez najlepszych metodyków w Polsce. Dalej prowadzi do kontynuacji na poziomach Savvy-Ed. To są takie zajęcia dla dzieci bardzo ambitnych, które są już po kontynuacji Teddy-Eddy. dzieci, albo na przykład takich, które przyjechały z Wielkiej Brytanii i tam uczyły się w szkole w ramach swojej edukacji podstawowej języka angielskiego, bo uczyły się po angielsku, poprzez program

0: Tam dla dzieci szkolnych z National Geographic Learning i tu uczymy się nie tylko angielskiego, ale też całej wiedzy o świecie, o innych kulturach. Otwieramy dzieci na świat przy okazji ucząc je języka angielskiego. Później w dalszej kolejności nasze dzieci nie mają żadnych problemów ani z egzaminem gimnazjum, ani z egzaminem ósmoklasisty, ani z egzaminem maturalnym. Dzieci z kolei, czy młodzież już w klasach takich szkół średnich, uczą się języka angielskiego nie tylko zgodnie z programem, ale też przygotowują się do międzynarodowych certyfikatów z języka angielskiego.
1: Czy one są potrzebne?
0: No więc właśnie, bo jeszcze jakby klamrą nie zakończyłam twojego poprzedniego pytania. Więc co jest potrzebne? A jeszcze zapomniałam powiedzieć, że jakby na każdym z tych poziomów, do każdych z tych rodzajów zajęć mamy odpowiednio skorelowaną aplikację, gdzie można się uczyć w zasadzie 24 godziny na dobę i utrwalać w taki naprawdę fajny sposób to, czego uczymy się na zajęciach. Ale właśnie mówiąc o tych certyfikatach i to, do czego te dzieci po takim czasie dochodzą. Otóż okazuje się, że dzieci, które u nas uczą się właśnie według tej naszej ścieżki rozwoju, już w klasie 7-8 są gotowe na egzaminy na poziomie B1, B2. Czyli, no, żeby powiedzieć to prosto, poziom matury podstawowej bądź rozszerzonej już w szkole podstawowej, gdzie no, tak naprawdę mają ogromną przewagę nad pozostałymi dziećmi i swoimi rówieśnikami. Czy one są potrzebne, te certyfikaty?
1: No właśnie, kiedyś jeszcze było wymagane, w CV pisało się język angielski na poziomie B1, C i tak dalej. W tej chwili coraz rzadziej to spotykamy. To jest takie potwierdzenie dla siebie, czy jednak jest to dokument, który może się przydać? Warto
0: no więc
1: ten certyfikat zrobić.
0: Jakby certyfikat nie jest samym celem w sobie. Ten certyfikat jest po to, żeby w sposób taki rozpoznawany na całym świecie udowodnić, jaka jest znajomość języka angielskiego dziecka, bądź też młodzieży, czy osoby dorosłej. Skąd to wiemy? No bo jesteśmy jedynym centrum egzaminacyjnym międzynarodowych certyfikatów Pearson English International Certificate. Natomiast z drugiej strony daje to wiele uprawnień. Być może nie takich jak kiedyś, że zwalnia to na przykład z matury, ale są to równie ważne uprawnienia, bo wiele uczelni daje za to dodatkowe punkty. Dzięki temu można się dostać na program międzynarodowej wymiany Erasmus. Są uczelnie, bardzo wiele w tej chwili takich w kraju u nas i za granicą, które w kraju szczególnie zwalniają na przykład z egzaminu z języka angielskiego, jeśli nie jest to filologia. No i w związku z tym student może zaoszczędzić sobie bardzo dużo pracy. A są osoby takie, które mając już certyfikat na poziomie na przykład B2, C1, mogą nawet dorabiać sobie jako korepetytorzy, jeśli mają odpowiednie jeszcze dodatkowe wykształcenie z zakresu pedagogicznego, na korepetycjach, czy nawet, nie wiem, w innych rzeczach, ale słyszałam o przypadkach takich, gdzie dorabiają sobie fantastyczne pieniądze, na przykład w Saudi Arabia, tak? I tam są bardzo cenione to umiejętności. Można sobie zarobić bardzo piękne pieniądze z tego tytułu.
1: Czyli warto jednak, nie cel sam w sobie, ale taki certyfikat przy okazji tych umiejętności nabytych przez lata zrobić, nie wiadomo kiedy się przyda. Ania, podsumowując tą naszą dzisiejszą rozmowę, bo to głównie przekaz dla rodziców, bo to jednak na tym etapie dwulatka to na pewno, ale nawet takiego dziesięciolatka to rodzice decydują o tym jednak co dziecko i jakie zajęcia będzie miało poza tymi obowiązkami szkolnymi. Jakie najważniejsze pytania powinien sobie rodzic zadać przed wyborem nauki języka angielskiego przez dziecko.
0: No właśnie, czyli trzeba sobie zadać takie pytania ze swojego takiego 30-letniego doświadczenia. Uważam i też sama jako rodzic, że najważniejsze pytania dotyczą tego, jak są prowadzone te zajęcia, kto je prowadzi, jaki jest program, jaki jest cel, jakie mają być efekty, ale też co moje dziecko z tym językiem, nie tylko w danym roku, nie tylko na chwilę, ale nie wiem, w wieku 7, 10, 14 lat, w którym momencie swojego rozwoju językowego będzie. Czyli jak będzie wyglądała droga rozwoju języka angielskiego mojego dziecka, zaplanowana już teraz. Wybierając naprawdę, podejmując dobrą decyzję, można wybrać dobry angielski.
1: I jeszcze jedno mi się pytanie nasunęło, tak jak podsumowujesz. Powiedz, bo wiemy, że 2 lata to nie jest za wcześnie i to jest bardzo dobry okres, żeby rozpocząć naukę angielskiego, no ale

0: Umówmy się, to są jednak nieliczne przypadki, jeszcze wciąż chyba to potwierdzi, że dwulatki rozpoczynają regularną naukę języka. Czy jest taka granica wiekowa, kiedy już jest za późno?
1: Nigdy nie jest za późno.
0: I to chciałam właśnie
1: Nigdy
0: usłyszeć.
1: nie jest za późno, ale zdziwię ciebie i zdziwię pewnie państwa, że wcale nie jest tak mało tych dwulatków, które przychodzą na zajęcia.
0: Jest
1: W
0: coraz
1: zeszłym
0: więcej.
1: roku mieliśmy dwie grupki takich maluszków i to po prostu serce rośnie, jak patrzymy, jak idą z tymi teczuszkami na te zajęcia i z rodzicami i jak wychodzą takie pełne emocji i pełne takich dobrych wrażeń, ale też jak się uczą, wiesz, jak one się rozwijają pięknie społecznie, bo często to jest też tak, że to jest pierwszy kontakt z taką grupą rówieśniczą i z panią, i z innymi rodzicami. I one, tak jak zdarzają się nieraz dzieci takie, które są wycofane, nieśmiałe, jak i one robią postęp nie tylko w języku, ale również właśnie w takiej współpracy z grupą, w tym, że się słucha tej pani, że pani puszcza piosenki, że się z nimi bawi. Ale to, co jest jeszcze ważne, że nawet dla takich dwulatków mamy tutaj już aplikację, która się nazywa Plac Zabaw, gdzie rodzice później mogą puszczać te piosenki z zajęć, te wierszyki, te wszystkie historyjki i nawet jak dziecko się tam bawi, nie wiem, klocuszkami albo laleczkami,
0: Podświadomie dociera do niego
1: podświadomie
0: to, co.
1: cały czas jest zanurzone w tym angielskim. Więc te dwulatki moim zdaniem najszybciej łapią. Natomiast mamy w tej chwili też takiego pana na przykład, który no, już jest w wieku takim
0: Dojrzałym.
1: dojrzałym i już sporo od czasu, kiedy jest na emeryturze. I on z kolei za cel sobie wziął to, żeby się nauczyć tego języka, bo on jeździ do swojego wnuka do Anglii, który mówi ten wnuk tylko po angielsku. I on chce z tym wnukiem się po prostu dogadywać. I dzielnie chodzi od ponad roku czasu i robi postępy.
0: Motywacja jest najważniejsza.
1: Właśnie o to chodzi.
0: Dziękuję Ci bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Anna Chawrasz-Modrzejewska, założycielka i właściciel Szkoły Językowej Grinicz we Włocławku, była moim i Państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję bardzo.
1: Ja też dziękuję i tylko powiem na koniec, że od 14 września rozpoczynamy już zajęcia, także zapraszamy do tego, żeby śledzić nas na Facebooku, ewentualnie do nas dzwonić. Dziękuję.
0: Dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim państwa gościem jest Szymon Szewczyk, były zawodnik m.in. Anwilu Włocławek, reprezentant Polski w koszykówce, obecnie komentator sportowy, radny Rady Miasta Włocławek, a także szef Szewczyk Basketball Academy. Dzień dobry.

0: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry bardzo.
1: Zaczniemy od tego właśnie ostatniego, od Twojego ostatniego zajęcia, czyli Szewczyk Basketball Academy. Jak to się zaczęło?
0: Zaczęło się to ze względu na syna Emilio, który gra. Chciał jeździć na obozy, na kilka obozów sportowych gdzieś go wysłałem, ale widziałem, że po pierwsze nie był zadowolony, po drugie jakość trenowania nie była taka, jaka by mi, nazwijmy to, odpowiadała. I tutaj nie mówię jako jakiś zatroskany bardzo tata, tylko zawodnik, który zna etykę pracy, zna to, jak powinno się trenować. W szczególności mówię tutaj od najmłodszych lat. I to mi gdzieś tam przyświecało, oczywiście ze mną w stowarzyszeniu, tak? Czy w Szewczyk Basketball Academy też jest Artur Trocikowski, którego dokładnie tak samo, że tak powiem, wszedł w to ze względu na syna Janka. I SBA powstało, oczywiście gdzieś było w mojej głowie jako akademia, ale Artur właśnie dosyć sporo mi pomógł od tej strony, nazwijmy to, dokumentów różnych właśnie tej strony prawnej, poukładania tego wszystkiego. Natomiast ja zająłem się już typowo sportowo, wizerunkowo i tak, żeby to szło do przodu. Treningi indywidualne, obozy, turnieje, więc nie powiem, rośniemy w siłę. W tym roku chociażby turniej 3x3 na Dzień Dziecka, 190 uczestników, 200 spotkań. Nie powiem, że w przyszłym, czyli 2027 roku, trzecia edycja już jest w mojej głowie, już zaczynam grubo szyć.
1: Zapytam o same treningi. Wiadomo, że to, jak zostanie ukształtowany młody sportowiec właśnie w tych kategoriach jeszcze juniorskich, wpływa na to, jakim będzie zawodnikiem seniorskim. Oczywiście wiadomo, że nie każdy, kto zapisał się do klubu, rzeczywiście zostanie zawodowym zawodnikiem, czy to koszykówki, czy też innego sportu. Na co stawiasz w swojej akademii?
0: Po pierwsze na świadomość, bo tak jak właśnie mówiłeś, to jest bardzo ważna kwestia, żeby po pierwsze rodzice zdawali sobie sprawę, że nie każdy zawodnik trenujący zostanie później, że tak powiem, koszykarzem, piłkarzem, czy siatkarzem, obojętnie. Chodzi tutaj o to, że jeżeli dziecko ma pasję, tą pasję trzeba pielęgnować. Z jednej strony to mówię do rodziców, ale z drugiej strony też mówię do zawodniczek i do zawodników, bo dziewczyny również się zdarzają, gdzieś przychodzą i uczestniczą w tych zajęciach. Ja im mówię o jednej rzeczy istotnej. Mówię, zobaczcie, mówię, rodzice poświęcają, mówię, czas po to, żeby was przywieźć, po to, żeby was przygotować i tak dalej. Najważniejsze jest to, żebyście wy, po pierwsze, chętnie tutaj przychodzili, po drugie, nie dokładali rodzicom dodatkowych zajęć. Posprzątaj łóżko, posprzątaj w pokoju, bądź, że tak powiem, o czasie, bądź wdzięczna, czy wdzięczny rodzicom, że poświęcają swój czas na to, żebyś mógł uczestniczyć w tych danych zajęciach. To jest, mówię, to jest ten pierwszy, czyli ten etap taki właśnie bardziej psychologiczny, czyli rozmowa po prostu z dzieckiem, i to nie są rozmowy wychowawcze, tylko rozmowy nakierujące na tą mentalność taką zdroworozsądkową, tak to nazwijmy. No a później no już jest sama praca, tak, to już jest, mówię, to już jest porządna rozgrzewka, czyli powiedzmy, jeżeli to jest skip A, to ma być to skip A, jeżeli to jest przysiad, ci co trenują wiedzą doskonale, za co się robi u mnie pompki i za co się robi przysiady, to nie są kary, to jest po prostu, no, nazwijmy to bonus za to, że no niestety nie trafiłeś lub też ewentualnie zrobiłeś inną rzecz. I fajnie to wygląda, bo dzieciaki szanują mnie, ja szanuję dzieciaki, i wtedy ta godzina, czy powiedzmy ta godzina 15, która ze mną jest, przebiega, nazwijmy to, w miłej atmosferze, ale widzę po nich oczywiście, że są zmęczeni, widzę po nich, że czasami już nie dojeżdżają przysłowiowo, ale ja im wtedy tłumaczę, że to jest właśnie ta końcówka spotkania. To jest ta czwarta kwarta, gdzie tak samo jak ty, tak samo przeciwnik jest zmęczony. I teraz jest kwestia, kto pierwszy się podda, a kto wykrzesie z siebie jeszcze jakąś energię, jeszcze jakiś zapas. Więc mówię, to nie jest tylko stricto, że tak powiem, kozłowanie i rzucanie do kosza. To jest cały proces złożony, oczywiście z elementami koszykarskimi, po to, żeby później dana zawodniczka czy dany zawodnik w meczu zrobił to z automatu. czy minięcie, czy rzut, czy podanie, czy cokolwiek,

0: po prostu nie da się czegoś zrobić, jak tego się nie trenuje. I ja staram się im to przekazać, czyli tak zwana też etyka pracy.
1: To, co, o czym wspomniałeś, czyli to, co decyduje w końcówce meczu, w końcówce spotkania, czyli to, kto ma lepszą kondycję, kto jest lepiej przygotowany motorycznie. Rozumiem, że to też jest ważnym aspektem treningów. Domyślam się, że te treningi też są dostosowane do wieku poszczególnych dzieciaków.
0: Jak najbardziej. Ale tak jak powiedziałem, to nie jest kwestia tego, czy powiedzmy w meczu, czy ty będziesz miał lepszą kondycję, czy ja. Czy ja będę bardziej lepiej przygotowany do rzutu? Nie. Nie. Tu jest właśnie kwestia tego, że nawet jeżeli jestem gorzej przygotowany, ale dam siebie więcej, dam siebie coś ekstra, nie będę narzekał, to jestem w stanie, że tak powiem, z tobą wygrać, mimo że jesteś wyższy, lepszy, szybszy i tak dalej. Ale moje zaangażowanie będzie po prostu zupełnie inne. Jeżeli nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Nie będę miał z tym problemu i zresztą też do dzieciaków, które ze mną trenują. Ja im mówię, posłuchajcie, jak nie trafisz w meczu, coś się dzieje? Nie. Tylko jest kwestia selekcji rzutu. Jeżeli masz dwóch czy trzech zawodników na sobie, ktoś z twojej drużyny musi być otwarty. Musisz go znaleźć. Spowoduj swoją reakcją, jakimś zachowaniem, że obrona, powiedzmy, się zacieśni, a ty będziesz mógł spokojnie sobie rozdać asystę. Bo za chwilę, jak twój kolega czy koleżanka trafi, to ty będziesz miał łatwy wjazd, bo wszyscy już będą przy swoim. I to jest taka, mówię, to nie jest typowo praca sportowa, ale mówię, łatwo nie jest. Widzę, dzieciaki są zmęczone, są chętne, bo to jest dla mnie najważniejsze, ale też to nie jest na takiej zasadzie, że gdzieś na nie krzyczę, że nie. Wymagam oczywiście, nazwijmy to, poświęcenia, wymagam pełnej koncentracji, na tyle, na ile już poznaję danego dzieciaka, czy uczestnika, uczestniczkę, już widzę, na co go stać i gdzie, w których elementach go mogę, że tak powiem, przysłowiowo troszeczkę pchać do przodu. Jak widzę, że sobie z czymś nie radzi, podpowiadam mu i patrzę, czy gdzieś stara się to poprawić, tak? Czy to jest ułożenie ręki, to jest ułożenie, powiedzmy, kozła, czy to jest obniżenie środka ciężkości. To są te elementy, które im można powtarzać przysłowiowo przez cały rok i za rok będzie bardzo podobnie, bo dlaczego? Każdy z nas ma tak zwane zachowania, do których wraca pod presją, pod zmęczeniem. To są te tak zwane fundamenty. I te fundamenty, no niestety, gdzieś skądś się wyciąga, gdzieś skądś się je zabiera ze sobą. Jeżeli na młodszym etapie, mimo że to jest zabawa, ktoś nie tłumaczy, ktoś nie stara się wpłynąć na tego zawodnika, to później, że tak powiem, ten nadgarstek przysłowiowo lata w prawo, w lewo i on się dziwi, że jemu nie wpada. Ja mówię, posłuchaj, no spokojnie, dojdziemy do tego etapu. Jednemu potrzeba 10 rzutów, innemu 50, innemu 200, a innemu 2000 będzie za mało. Więc ja mówię, pomału, tylko każdy raz, czy to jest właśnie rzut, czy to jest, powiedzmy, jakiś element koszykarski, rób to z pełnym zaangażowaniem, rób to na maksa i wtedy zobaczymy, co będzie. A mówię, dzieciaki niejednokrotnie się śmieją na zajęciach, bo też ta interakcja z nimi jest dla mnie bardzo, bardzo ważna, więc rozmawiamy nie tylko o koszkówce, rozmawiamy naprawdę o wszystkim innym, bo też jest dla mnie dosyć istotne, żeby wiedzieć, co się u nich dzieje. Jest oczywiście rozstrzał wiekowy, więc są różni zawodnicy, mniej więcej od 2008 roku miałem do 2015, to na pewno. W tym roku nawet był jeden 2016, najmłodszy, więc no nie oszukujmy się, no z jednym czy z drugim nie będę rozmawiał, że tak powiem, o tym samym, ale też akurat tego najmłodszego siostra była na obozie. Tosia, cały czas cię pamiętam. Naprawdę rewelacyjna dziewczynka. Nie powiem, że zdominowała tą męską część obozu, ale było widać, że koszykarsko jeszcze bawi się. Ja z tym nie miałem najmniejszego problemu. Natomiast starałem się do niej dotrzeć, żeby te pewne elementy, te naleciałości, czyli właśnie te fundamenty, które miała gdzieś nie do końca dobre, żeby gdzieś one odeszły na bok, czy je wyeliminować, nazwijmy. Ale oni wciąż po prostu się bawią. Dobrze bym powiedział, do 13 roku życia, 12 na pewno, to

0: ma być zabawa, oczywiście z elementami rywalizacji, ale to wciąż ma być zabawa, a największym problemem to niestety, wybaczcie, ale no taka jest prawda, to są rodzice, którzy gdzieś starają się przełożyć tą presję trochę na dziecko, starają się, żeby uczęszczało na zajęcia i było tym najlepszym zawodnikiem. Wmawianie. Nie, to dziecko niejednokrotnie dozna porażki, tak samo jak my. To dziecko niejednokrotnie się przewróci. Najważniejsze jest to, żeby nie zabić w nim pasji. Jeżeli chce ktoś grać w kosza, mimo że nazwijmy no talentu dużego nie ma, niech w to idzie. Nie każdy świetny zawodnik na początku swojej drogi miał talent. Nie miał wzrostu, nie miał dobrego rzutu, ale poprzez ciężką pracę można naprawdę dużo zdziałać, ale najważniejsze jest to, żeby właśnie taki zawodnik czy zawodniczka mniej więcej w okolicach 7-8 klasa, to jest ten wiek, gdzie zaczynają już dojrzewać, zaczynają już myśleć, zaczyna się coraz ta większa rywalizacja i żeby im po prostu nie dokładać stresu. Czy dzisiaj dobrze mi poszło, dzisiaj zdobyłem mało punktów? Okej. Ja też zdobywałem czasami po 0 punktów i nic się z tego tak naprawdę wielkiego nie działo. Czasami po prostu nie jest twój dzień i tyle. Trenuj dalej, żeby kiedyś móc na to spojrzeć i powiedzieć, kurczę, jednak warto było poświęcić się trochę czasu. No i potem też sami trenerzy, którzy, ja tutaj nie mówię o naszych wrocławskich trenerach, żeby którykolwiek z was mi czegoś nie zarzucił. Bardziej chodzi mi o, generalizuję, bo widzę, że są czasami takie spotkania, gdzie wygrywają naprawdę przy ogromną różnicą punktów. Jaki to ma, że tak powiem, sens szkoleniowy, tego w ogóle nie wiem. Fajna jest rzecz na przykład w Hiszpanii, gdzie gra mój właśnie syn Emilio, bo byłem na takim meczu, gdzie bodajże w połowie drugiej kwarty zaczęli prowadzić już 40 punktami. Wtedy wynik się zatrzymuje, czas leci dalej, faule są liczone i tak dalej, ale wynik się zatrzymuje tak jak jest. Oczywiście oni sobie liczą te plus 40 na zasadzie, mają drugą karteczkę, na której sobie po prostu zliczają, bo rzadko już jest w tym wieku, żeby drużyna przeciwna wróciła z minus 40. Ale jeżeli wróci bodajże do minus 10, czy do minus 20, minus 10 bodajże, ten wynik powraca na tablicę. Więc oni cały czas kontrolują ten wynik, na tablicy jest zatrzymany. Strzelam 10 do 50. I tak się czytam do 51.
1: W pewnym momencie pojawia się ten wynik rzeczywisty, tam te minus
0: nie.
1: 10, czy on jest...
0: Tak, nie, on się pojawia nagle, wynik rzeczywisty, ale tak jak słyszałem, tak jak rozmawiałem, jeszcze nigdy tak się nie stało. Tak naprawdę, więc mówię, to była rzadkość, tak jak rozmawiałem z ludźmi. Gdzieś tam słyszałem, że ktoś wrócił do tych minus 10, ale to było na takiej zasadzie, że po prostu trener drużyny, która prowadziła, wpuścił po prostu same głębokie rezerwy i dał im po prostu grać. Bo wiedział, że jak coś by było kryzysowego, tam już była jakaś końcówka, gdzieś coś tam słyszałem, ale to mówię, to jest... I to wtedy wpuszcza jak gdyby no, tą pierwszą piątkę i pierwsza piątka robi, że tak powiem, swoją robotę i dziękuję, do widzenia. Ale to jest o tyle fajne, bo wyniki między 200 do 10 czy do 20, 150 do 30 szkoleniowo po prostu nie mają sensu. I to jest to, bo ten trener danej drużyny, która przegrywa za każdym razem, no ma dzieciaki, które widzą ten wynik. Widzą ten wynik, że one dopiero gdzieś zaczynają się bawić w tą koszkówkę. I ja to doskonale rozumiem, że to jest proces. Tylko tutaj po prostu to jest bez sensu według mnie pompowanie tego, że powiedzmy ty wygrałeś 150 do 20, a ja wygrałem 152 do 20. I to jest takie właśnie przekomarzanie się trenerów właśnie w Polsce, kto zrobił lepszy wynik, kto gdzieś zdobył więcej punktów. Tylko po co?
1: Chciałbym cię zapytać jeszcze o pewne elementy na boiskach do koszykówki, które od pewnego czasu pojawiają się we Wrocławku. Mam na myśli zielone, żółte siatki na koszach.
0: Zielone, już tylko zielone. Są tylko zielone.
1: Okej, okay. Co to za akcja?
0: Siata od szewca zrodziła się w pewnym momencie, kiedy na boiskach zauważyłem, że są po prostu porwane te siatki. Zdawałem sobie sprawę, że nie każdy wie, jak ją wymienić. Nie każdy wiedział, jak do tego się zabrać, bo nie tylko wymieniałem siatki, jeździłem z drabiną po całym Wrocławku i spokojnie, jeżeli są jeszcze jakiekolwiek miejsca,

0: Dajcie znać, dajcie znać, napiszcie do mnie w prywatnej wiadomości. Najlepsze zawsze jest to, że dostawałem pod postem lub też w prywatnej wiadomości lokalizacja, zdjęcia boiska, ale zdjęcia przede wszystkim też obręczy, bo ja później wiedziałem mniej więcej, jak mam się do tej akcji, nazwijmy, czy do danego miejsca przygotować, bo niektóre miały tak zwane te ślimaczki, więc można było sobie spokojnie to przeciągnąć, a niektóre miały kółeczka, więc jakoś musiałem, że tak powiem, wymyślić to mocowanie i wymyśliłem w ten sposób, że montowałem takie wzmacniane kółka, nazwijmy te bryloki do kluczy. No i potem na to siatkę, więc ona jeszcze dzwoneczki taki był. Nie tylko siatka, ale były dzwoneczki. Lecz niestety w kilku miejscach pojawił się problem. Problem po pierwsze taki, że te kółeczka, do których można było przymocować kolejne kółeczka, ich nie było. Czy nawet ślimaki. Ich po prostu fizycznie nie było. I wtedy trzeba było taką obręcz ściągnąć i to były dwie lokalizacje. Jak na razie to była właśnie SP12 i na Michelinie. SP19? Dobrze kojarzę. Michelin 23?
1: Była podstawowa na Michelinie.
0: Tak, na Michelinie. Wybaczcie, bo nie wszystkie do końca pamiętam, jeżeli chodzi, która to jest, która zresztą teraz też zamieniają się, że tak powiem, jako zespół tak, szkolno-przedszkolny. Tak. Zresztą szkoła na Michelinie wie, o czym doskonale mówię, bo też to kiedyś właśnie wybrzmiało jako zespół szkolno-przedszkolny. I to były te dwie lokalizacje, gdzie trzeba było ściągnąć obręcz, więc cieszę się, że dyrekcja czy też pracownicy szkoły zareagowali na to bardzo szybko, na mój apel. Tak naprawdę na drugi, trzeci dzień już miałem te obręcze ściągnięte. No i wtedy nie wiedziałem tak naprawdę, co do końca z nimi zrobić. Znaczy, wiedziałem, co z nimi zrobić, ale gdzie mówię tutaj podjechać? I zadzwoniłem do kolegi, którego bardzo pozdrawiam, Piotr Harzewski. Ja mówię: Piotr, weź mi kurczę pomóż, bo naprawdę no mam zagłostkę, gdzie to zrobić. Mówi: daj mi chwilę. Dzięki temu znalazłem się w firmie 12 na Toruńskiej. Tam szef brygady oraz właściciel firmy powiedział, że ogarną temat, nie ma problemu. Przywiozłem im taki łańcuch, którego sobie zrobili elementy, tak, porozcinali, przyspawali. Później zrobili dwie obręcze na sztywno, bo one miały w sobie jeszcze ten taki mechanizm, żeby one się uginały. Nie wiem, kto to wymyślił, żeby był mechanizm uginany na zewnątrz, ale zespawali to na sztywno, żeby był kąt 90 stopni. Nie powiem, że trochę ona wtedy ważyła od razu więcej. No i zapytali się, że mogą ją wypiaskować i pomalować. Tak? Ja mówię, no byłoby super, tylko no kwestia jest kolor jaki. No ja mówię, no normalnie obręcze są w koszówce pomarańczowe. Ale jak będą czarne, brązowe, czerwone, nie ma znaczenia. Jaka będzie farba, taka będzie. No i na drugi dzień dostaję telefon. Szymon, posłuchaj, jest zielona. Ja mówię, pod zielone siatki, które są w tej akcji, czyli siata od szewca, mówię, będą pasowały idealnie. Potem dokupiłem śruby. W 12 przyszli akurat też panowie, pomogli, zamontowaliśmy, widziałem, niejednokrotnie przejeżdżam. I nie tylko mówię tutaj o tej jednej lokalizacji, ale też widzę po prostu, że siatki wiszą, mają się dobrze. Te akurat, o których wspomniałem, że były na początku żółte, to był troszeczkę właśnie inny model. Był za cienki. Chciałem go zmienić, ale no zdaję też sobie sprawę, że one się zdzierają, więc spokojnie, zapas siatek jest, tylko szanujcie to. Po prostu szanujcie to, bo to jest czyjaś praca, też, że tak powiem, powieszenie siatki. Pamiętam, byłem po tym najcieplejszym, tym rekordowym, nazwijmy to, weekendzie. I niejednokrotnie wieszałem to z samego rana gdzieś, kiedy córkę odprowadzałem do żłobka. Jechałem do biura, brałem drabinę, brałem siatki i jechałem, bo robienie to już w okolicach godziny 10-11 naprawdę było problematyczne, bo mieliśmy do pewnego momentu bardzo fajne, ciepłe lato, ale stojąc na drabinie i montując siatki, to nie było nic takiego fajnego. Ale cieszę się, że te siatki wiszą. Wiem, że jest jeszcze kilka lokalizacji. Dużo dostałem wiadomości, jak również z Polski, żeby przyjechać. Lecz też odpisywałem, że mówię, Stalowa Wola, był gdzieś Lublin, gdzieś był Szczecin, oczywiście z wiadomych względów, gdzieś było Trójmiasto, ktoś do mnie napisał. I to były fajne te wiadomości, że ta akcja naprawdę się rozeszła, bo niektóre filmiki były po kilkanaście tysięcy razy.

0: odtwarzane ludzie pisali. I mówię, i to jest też po części jako Szewczyk Basketball Academy, żeby popularyzować tą piękną dyscyplinę sportu, jaką jest koszkówka, ale to również jako radny tutaj miasta naszego Włocławek, tak naprawdę przyczynić się do czegoś, żeby te dzieciaki miały kolejne miejsce. Kolejne miejsce do fajnej gry. I nie miałem nigdy pretensji do kogoś, że tej siatki nie było, że ta siatka była rozwalona, czy obręcz. Nie ma to w ogóle w tym celu pokazywanie, że gdzieś mamy w naszym mieście jakieś boiska, że tak powiem, bez siatek. Montowałem to, czy to były szkoły, czy to były miejsca, które były tak właśnie jak na zakręcie z Grzegorzem Uszalikiem. Zamontowaliśmy nową tablicę, więc dzieciaki tam od razu przybiegły, patrzyły, co robią. Ludzie też na nas patrzyli, bo nie powiem, że ta stara tablica, nazwijmy to stara tablica, nawet nie wiem jak to nazwać, taki paździerz typowy już naprawdę był mocno zużyty. I to było naprawdę fajne, przyjemne. Cieszę się, że taka akcja powstała i po prostu poszła w świat.
1: Na zakończenie nie mogę Cię nie zapytać. Niedawno mieliśmy zaprezentowany skład Anwilu na nadchodzący sezon. Właśnie, zapytam jako byłego zawodnika, byłego reprezentanta Polski, komentatora sportowego, osobę, która zna się na, jak właściwie nikt inny, na tym sporcie. Jakie pierwsze spostrzeżenia? Co sądzisz o nowym składzie? Jak to może wyglądać?
0: Dzisiaj mamy wtorek, 1 września. Wczoraj miał być sparring, nazwijmy to, taki pierwszy już sparring, bo oczywiście ja patrząc na to z perspektywy lat, sparring z Polonią Warszawa, nie patrzę na niego jako właśnie w kontekście typowego meczu, jak gdyby kontrolnego. Wiadomo, chłopacy są po ciężkim okresie, tym przygotowawczym, tym pierwszym, który zawsze gdzieś tam wchodzi na wyższy poziom. Więc te pierwsze koty za płoty to jest takie po prostu przetarcie, czyli w końcu zagrasz z przeciwnikiem, gdzie nie do końca, nie znasz taktyki, nie wiesz jak grają, po prostu idziesz i grasz i masz pokazać to, co potrafisz. I liczyłem na to, że z Lublinem będzie, no niestety trener Kamiński zadzwonił i odwołał ten sparring, szkoda. Będą teraz kolejne, z tego co wiem, będzie turniej teraz we Włocławku. I zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Im dalej w las, tym będzie coraz więcej wiadomych, nazwijmy to w ten sposób. Oczywiście porażki będą mogły się zdarzać, natomiast papier przyjmie wszystko. Czy nowy dyrektor sportowy i trener poukładali sobie klocki tak, jak chcą? Mieli taką możliwość. A parkiet po prostu wszystko zweryfikuje. Będzie nam bardzo ciężko, bo już w zeszłym roku mówiłem przed sezonem, porównałem sobie składy, popatrzyłem na to, jak się buduje Anwil, oczywiście, trenera Grzegorza Korzana, jak i również inne zespoły, i powiedziałem, że będzie nam bardzo ciężko dojść do strefy medalowej, bo tutaj mówiłem o strefie medalowej, bo mówię, jest 10 zespołów, które jest bardzo wyrównane, są zróżnicowane składy, jeżeli chodzi o Polaków, jak i również o zagranicznych, bo to jest Polska Liga Koszkówki i Polaków musisz mieć naprawdę jakościowych, bo to im najbardziej zależy na wyniku, nazwijmy to, w Polsce, tak, no bo grają na rodzimym podwórku. Natomiast ten, kto trafi z transferami, ten po prostu będzie mógł, że tak powiem, plasować się na wyższym miejscu w tabeli. No ale też, no niestety, no to jest sport, to są różne kontuzje, więc patrząc dzisiaj na to, co będzie w marcu, w kwietniu powiedzmy i tak dalej, to jest tak naprawdę, nie chcę powiedzieć, że to jest wróżenie z fusów, bo już pewne rzeczy widzimy, tak, ale no, rynek się bardzo mocno zmienił, też dostępności zawodników, zmienia się też postrzeganie właśnie innych klubów, gdzie my jako Anwil Włocławek już nie jesteśmy postrzegani jako ta potęga, ale też nie jesteśmy chłopcami do bicia, po prostu ta drużyna musi udowodnić, że Anwil Włocławek i Twierdza Włocławek, to jest twierdza, że tutaj jak przyjeżdżasz, to czujesz po pierwsze kibiców, Widzę zresztą, że też kupują karnety, że hala na pewno będzie wypełniona. Czy po brzegi, to też jest uzależnione od dobrego, że tak powiem, grania, od dobrych wyników drużyny, bo to jest normalne i to nie jest odosobniony przypadek, bo przez prawie 25 lat grania w koszykówkę widziałem dokładnie te sytuacje, kiedy drużyny

0: rośnie, kiedy drużynie idzie. Ten odsetek, że tak powiem, wolnych krzesełek bardzo mocno i bardzo szybko się zmniejsza. I tego liczę. Na to liczę, że w tym sezonie właśnie tak będzie. Tego życzę temu zespołowi, żeby piął się w górę tabeli. Zdaję sobie sprawę, że trener nie chce mieć nie wiadomo jakich gwiazd, ale cieszę się z jednego nazwiska, które do nas przyszło. To jest Szymon Wójcik, którego znam. No Szymon, no nie oszukujmy się, dokładnie od takiego znam Szymona, więc rozmawiałem z nim, zanim podpisał jeszcze kontrakt tutaj i fajnie, że trafi do Wrocławka. Bardzo trzymam kciuki za niego, za jego rozwój, też ze względu na, przede wszystkim ze względu na tatę, tak, który kiedyś, kiedy ja byłem młody, wstawił się za mną, pomógł mi. Więc to są te właśnie koneksje nasze, nazwijmy to takie koszykarsko-rodzinne. I tutaj jest coś naprawdę fajnego. Mamy dwóch zawodników, którzy zostali z zeszłego sezonu, czyli Słupiński i
1: Bartek Bozarski.
0: Łazar, wybacz. Bo chciałem powiedzieć Łazar, a mówię Łazarski, okay. Bartek. Bartek, wiem, że myślał o wyjeździe do Stanów. Nie rozmawiałem z nim jeszcze na ten temat. Mówię, niech każdy się na razie skupi na swojej roli, na tym, że jest nowy trener, jest nowe rozdanie, więc mam nadzieję, że ten wynik, który był w zeszłym roku, ten, nazwijmy to po ludzku, katastrofalny, tak, na koniec sezonu, w tym sezonie będzie po prostu lepszy. Łatwo nie będzie, ale trzymam kciuki za tą drużynę, że sobie poradzi i znajdzie to swoje DNA, że tak powiem, wrocławskie. No a kibic, czyli nasz szósty zawodnik, że tak powiem, na nowym parkiecie w Hali Mistrzów będziemy mogli świętować chociażby jakiś fajny triumf.
1: I tym akcentem zakończymy. Przypomnę, że moim Państwa gościem był Szymon Szewczyk, były zawodnik Anwilu Wrocławek, między innymi Anwilu Wrocławek, obecnie radny Rady Miasta Wrocławek, a także Szewczyk Basketball Academy.
0: Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu bardzo. No i zapraszam na sporą dawkę koszykówki w tym roku.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Szczepienie lisów przeciw wściekliźnie jest niezwykle ważnym elementem ochrony zdrowia publicznego, zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Wścieklizna pozostaje jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych. Prawie 100% zarażonych ludzi umiera, jeżeli nie otrzyma szczepień na czas. Lisy stanowią naturalny zbiornik wirusa w przyrodzie i mogą przenosić chorobę na inne zwierzęta domowe i dzikie, a także na człowieka. Masowe szczepienie lisów w dzikiej przyrodzie ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie populacji zarażonych osobników i przerwanie łańcucha transmisji wirusa. Mniej zagrożonych lisów to mniejsze ryzyko kontaktu z psami, kotami i innymi zwierzętami domowymi, które mogą być dla nas bliskie. W wielu krajach europejskich programy szczepienia lisów okazały się niezwykle skuteczne. Znacznie zmniejszyły liczbę przypadków wścieklizny zarówno wśród zwierząt, jak i ludzi. To uznana i sprawdzona strategia zdrowotna. Szczepienia prowadzone są w sposób praktyczny i naturalny, poprzez przynęty rozrzucane w terenie, które lisy zjadają spontanicznie. Taki system pozwala na osiągnięcie dużej liczby zwierząt bez ingerencji bezpośredniej. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 26 sierpień 2026. Miejsce znalezienia przy Jeziorze Czarnym. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarno-białe. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 29 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Obwodowa 4. Płeć samica. Rok urodzenia około 2017. Umaszczenie czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Posiada zarejestrowany chip. Data przyjęcia 30 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Południowa. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się Tofik. Tofik, 7-letni, ważący 18 kg pies o pięknej brązowo-czarnej maści. To spokojny towarzysz, który z radością wita ludzi i chętnie towarzyszy na spacerach oraz podczas eksplorowania otoczenia. Doskonale chodzi na smyczy i potrafi cieszyć się każdą chwilą na świeżym powietrzu. W kontaktach z innymi psami bywa wybiórczy. Dlatego szuka domu bez konfliktów lub z odpowiednim wprowadzeniem do innego rezydenta. Tofik potrzebuje stałego, kochającego domu na długie lata, gdzie będzie otoczony cierpliwością i uwagą. Psiak trzyma czystość w boksie, co czyni go jeszcze łatwiejszym w opiece. Jeżeli możesz dać mu bezpieczne miejsce i wiele spacerów pełnych zapachów i zabawy, Tofik będzie wspaniałym przyjacielem na kolejne lata. Tofik zarejestrowany jest pod numerem 13 342/64/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Kleofas. Drodzy, poznajcie Kleofasa. Kleoś to czarny kot średniej wielkości, którego wiek nasi lekarze ocenili na około 13 lat. Kleofas pojawił się któregoś dnia w miejscu do karmienia kotów wolno żyjących. Ewidentnie nie pasował do tamtego miejsca, ponieważ miał na sobie obrożę i nie chował się tak jak inne koty. Został więc zabezpieczony i trafił do nas. Kleofas to piękny kocurek. Do ludzi podchodzi łagodnie, ale jest trochę zdystansowany i przynajmniej na razie niespecjalnie lubi dotyk. Pogłaskany korzysta z pieszczot, ale nie szuka aktywnie kontaktu. W stosunku do innych kotów jest łagodny, a nawet nieco uległy. Nie powoduje konfliktów, woli zejść innemu kotu z drogi niż rozpocząć walkę. Kleofas to spokojny kozur, który lubi być obok człowieka, ale niekoniecznie w centrum zainteresowania. Mamy ogromną nadzieję, że zmieni się to, kiedy trafi do nowego domu. Póki co jednak szukamy dla niego miejsca, gdzie będzie miał spokój i opiekę przez resztę życia. Kleofas zarejestrowany jest pod numerem 4832/48/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Przy włocławskich szkołach nadal mają pojawiać się tak zwane agatki, czyli osoby dbające o bezpieczeństwo dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię. Zmienić ma się jednak sposób organizacji ich pracy. Radni Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że osoby, które dotychczas pełniły tę funkcję, nie będą już pracować przy szkołach. Podczas konferencji prasowej apelowali o zmianę tej decyzji.
1: Przed sześcioma szkołami, przed sześcioma zespołami są tak zwane agatki, czyli osoby, które mają przeprowadzać dzieci na drugą stronę ulicy, blisko szkoły, w szczególnie niebezpiecznych miejscach. I okazuje się, że te osoby, które pracowały do tej pory jako tak zwane agatki, nie będą od 1 września świadczyć tychże usług. Miasto podziękowało za tą współpracę i to jest bardzo niepokojące. Po pierwsze, martwimy się o kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci w obszarach tychże przedszkoli, w tychże szkół i zespołów, a po drugie też to jest związane z połączeniem wcześniejszych również szkół w zespoły. Wtedy opowiedziano nam, że nikt nie straci pracy, a dzisiaj okazuje się, że te 6 osób podziękowano im za współpracę i od 1 września nie będą miały swojego miejsca. Wypowiedzenie jednego z panów radnych z Lewicy, który mówił, że trzeba oszczędzać na oświacie, trzeba oszczędzać w wielu obszarach, tylko pamiętajmy, że życie i zdrowie ludzkie nie powinno podlegać pod oszczędności, bo to nie są cyferki, tylko to jest konkretne byt ludzki.
0: Radni przekonują, że bezpieczeństwo dzieci przy szkołach powinno być priorytetem i pytają, dlaczego zrezygnowano z dotychczasowego rozwiązania.
2: Nie można oszczędzać na dzieciach, na edukacji. Razem z panem radnym Andrzejem Gołębieskim wystosowaliśmy kilka interpelacji w sprawie przewodników dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, opiekunów dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Otóż informacja ostatnia, jaka wpłynęła, jest taka, że z tych nowo powstałych zespołów szkolno-przedszkolnych, w których zapewniano nas na sesji, która dotyczyła utworzenia tych zespołów, że nie będzie redukcji etatów, będą oddelegowani pracownicy do obsługi właśnie dzieci i młodzieży. Więc nasze pytanie jest tak, czy nas wtedy okłamano, że te etaty będą utrzymane na tamtym poziomie, bo wynika stąd, że redukuje się etaty 6 takim osobom w mieście po to, żeby pracownicy szkoły te etaty utrzymali. Problem jest taki, że osoby, które pracowały dotychczas w funkcji tak zwanych stopek czy agatek, są osobami przeszkolonymi, doświadczonymi, lubianymi przez dzieci. Dzieci im ufają. Nie tylko pomagają dzieciom w przechodzeniu przez przejścia dla pieszych, bo to jest taka oczywista funkcja, ale ponieważ są to zazwyczaj kobiety, są bardzo empatyczne, obserwują dzieci, dbają o ich bezpieczeństwo, ale także w innym aspekcie. Przekazano nam takie informacje, że obserwują niestety aktywność osób.

0: pedofilskich i zgłaszają takie sytuacje odpowiednim służbom. Też zwracają uwagę na pewne nieprawidłowości w rodzinach, jeżeli opiekun jest na przykład nietrzeźwy. Także chylę czoła przed takimi osobami, że z takim zaangażowaniem, z taką empatią pracowały do tej pory na rzecz dzieci i młodzieży. Tak jak mówię, na dzieciach nie wolno oszczędzać. My we Włocławku nie możemy sobie na to pozwolić. Także apeluję o to, ażeby te osoby zostały przywrócone na swoich stanowiskach pracy.
1: Inaczej sprawę przedstawia włocławski ratusz. Urzędnicy zapewniają, że agatki przy szkołach nadal będą. Zmieni się natomiast sposób organizacji tego zadania. Od teraz decyzję o tym, kto będzie pełnił tę funkcję, mają podejmować dyrektorzy poszczególnych placówek. Pracownicy szkół, którzy będą zajmować się przeprowadzaniem dzieci przez jezdnię, mają również przechodzić odpowiednie szkolenia.
2: Chociażby w ostatnim roku, że panie pracowały 3 miesiące za pieniądze Państwowego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast 1 miesiąc finansowało to miasto. Z tym, że niestety tam w regulaminie tej pracy był jeszcze taki trudny moment 30-dniowego odpoczynku od pracy, zgodnie z tym, że były to roboty publiczne. Ten 30-dniowy odpoczynek po jednej, a między drugą umową, co powodowało, że chociażby w ubiegłym roku w ciągu jednego miesiąca no nie mieliśmy możliwości nadzorować tego przeprowadzania dzieciaki przez trudne miejsca przy szkołach. I te umowy były to 2 umowy po 4 miesiące. Te umowy skończyły się dla pań w ubiegłym roku, w ubiegłym roku szkolnym, bo jutro już nowy rok szkolny, ale to jeszcze trwający w tym roku w czerwcu. I taka decyzja, aby dyrektorzy wśród swoich pracowników znaleźli kogoś, kto mógłby pełnić tę rolę kierowania ruchem. I WORD organizuje takie kursy. Te kursy są jednodniowe, one kosztują dokładnie 330 zł i dyrektorzy mogą desygnować osoby, które będą chcieli spośród swoich pracowników, czy to myślę, że będą to pracownicy obsługi lub pracownicy administracji, to już jest w gestiach dyrektorów placówek i wtedy w ramach swoich obowiązków będą te obowiązki pełnić. Przypomnę, jest to obowiązek kierowania ruchem, bo to nie tylko dotyczy to chociażby tych słynnych, które u nas we Włocławku nazywają się agatkami, ale to również bardzo ważna i istotny element organizacji rajdów pieszych, wycieczek rowerowych, gdzie osoby mające takie właśnie certyfikaty będą mogły pomagać dyrektorom szkoły przy organizowaniu tego typu wymarszów czy wyjazdów. Ten certyfikat ważny jest 5 lat.
1: Czyli dzieci nadal mają być przeprowadzane przez agatki, ale za organizację ich pracy będą teraz odpowiadać poszczególne szkoły.

0: To było święto rolników, ale także podsumowanie sezonu, które dla wielu gospodarzy nie należał do łatwych. Dożynki w Lubaniu rozpoczęły się tradycyjnie od podziękowania za tegoroczne plony.
1: To, co produkuje rolnik, jest codziennie na naszych stołach. To jest pożywienie, dzięki któremu żyjemy i to jest dla nas najważniejsze, aby docenić pracę rolnika. Przede wszystkim jego mozolną pracę, jego poświęcenie, ogromne zaangażowanie. To jest praca od świtu do nocy, która wymaga naprawdę dużego trudu. Więc chcemy dzisiaj im podziękować, ukłonić się nisko i przede wszystkim okazać bardzo dużo szacunku dla ich pracy.
2: Ten rok nie był łatwy dla rolników, prawda?
1: Nie był łatwy, to już jest kolejny rok niełatwy dla rolnika, ponieważ ceny produktów rolnych są zbyt niskie, a ceny produkcji są zbyt wysokie. Więc niestety rolnicy muszą się borykać z wieloma problemami, z wieloma trudnościami, przede wszystkim finansowymi, ale również trudnościami spowodowanymi pogodą, a przede wszystkim anomaliami pogodowymi, bo znowu w tym roku były ujemne skutki przezimowania, była susza, deszcz nie padał wtedy, kiedy powinien padać, czyli wiosną, czyli rolnicy musieli zaorać kukurydzę, siać od nowa. To jest bardzo trudne i ta opłacalność jest coraz mniejsza w rolnictwie.
0: W tym roku rolnicy musieli mierzyć się między innymi z suszą i wiosennymi przymrozkami. Do tego dochodziły wysokie koszty produkcji i niepewność, czy sprzedaż plonów pozwoli pokryć wszystkie wydatki.
3: Plony były bardzo niezadowalające, była to 1/4 wydajności. To dotknęła nas susza. Ceny

0: Ceny też mamy, jakie mamy. No ale nic, no nie, trzeba głowa do góry, jakoś to będzie.
1: A proszę nam powiedzieć, czym się zajmujecie w takim razie? No co?
0: My głównie prowadzimy gospodarstwa warzywnicze. Także uprawiamy ziemniaki, cebulę, warzywa, buraczki.
2: Ja również z mężem przede wszystkim warzywa, pomidor, marchew i burak.
3: Ja bym chciała zapytać, czego możemy życzyć rolnikom?
0: Dużo sił i powodzenia.
2: Powodzenia i oby było lepiej, a nie gorzej.
0: Dokładnie. I zdrowia przede wszystkim.
4: O tym, jak ważne i wymagające jest praca rolników podczas dożynek, mówili także zaproszeni goście. Podkreślali, że bez gospodarzy, którzy każdego dnia pracują na swoich polach, nie byłoby chleba na naszych stołach.
5: To jest bardzo dobra okazja, żeby też przypomnieć, jak ogromną rolę dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego odgrywają rolnicy, że dzięki nim mamy na co dzień co położyć na naszych stołach. I przypomnieć sobie właśnie, że ta żywność pochodzi z tej ciężkiej pracy rolnika, a przy okazji życzyć im wszystkiego, co najlepsze.
6: Dzień szczególny dla gminy Lubanie i przede wszystkim wszystkich osób, które żyją z pracy właśnie na roli. Tym bardziej, że dzisiejszy dzień pokazuje, że bardzo w tym roku kapryśna bywa pogoda, co dzisiaj widzimy. I cały rok był rzeczywiście taki. Dlatego też trzeba złożyć rolnikom podziękowania, wielki szacunek za ich ciężką pracę w bardzo trudnych warunkach i ekonomicznych, bo to też trzeba o tym pamiętać i przede wszystkim też w warunkach klimatycznych. Ale chleb smakuje bardzo dobrze, bo właśnie przed chwilą spróbowałem z tegorocznych zbiorów, także ja wszystkim rolnikom życzę, żeby po prostu tego chleba nie zabrakło nigdy, bo czasy mamy bardzo trudne, no i żeby ten chleb był dzielony jak najbardziej sprawiedliwie.
7: Sezon dożynkowy w pełni, dzisiaj spotykamy się z rolnikami, z mieszkańcami gminy Lubanie, kultywując piękną tradycję, skupieni wokół tego lubańskiego chleba. Cudowne wydarzenie. Uczestniczy w nim także młodzież, prezentując tam ten nasz piękny kujawski folklor. Także cieszę się, że w to piękne sobotnie popołudnie możemy być dzisiaj tutaj razem. Podziękować Bogu, rolnikom za pracę, ale także wszystkim innym pracującym w wielu innych dziedzinach życia.
8: Tegoroczna wiosna, potem lato nie były wcale łatwe dla rolników. Tym bardziej chylimy czoło przed wysiłkiem rolników, ale także chylimy czoło przed wspaniałymi działaniami w gminie Lubanie. To rzeczywiście imponujące dokonania. Co roku tu przyjeżdżam i co roku widzę, jak pięknie i wspaniale się ta gmina rozwija. Wszystkim rolnikom, wszystkim gospodyniom, wszystkim mieszkańcom gminy życzę wszystkiego dobrego, abyśmy mogli równie pogodnych nastrojach spotkać się także w przyszłym roku.
4: Dożynki w Lubaniu miały oczywiście także swoją bardziej rozrywkową część. Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na muzykę i wspólną zabawę mieszkańców.

Muzyka, koszykówka i tłumy mieszkańców. Tak Wocławek pożegnał wakacje. W sobotę 29 sierpnia Stary Rynek wypełnił się publicznością, która przyszła na finał letnich brzmień. Na scenie wystąpili Lor, Strachy na Lachy i Happy Set.

0: Pod sceną szybko zrobiło się tłoczno, a cały rynek wypełniły muzyka, śpiew i okrzyki publiczności. Dla wielu mieszkańców najważniejszym punktem wieczoru była prezentacja nowego składu Anwilu Wocławek. Kibice po raz pierwszy mogli zobaczyć w komplecie zespół, który w sezonie 2026-2027 będzie reprezentował nasz klub.
1: Kibice, szanowni włocławianie, ja korzystam z okazji i dziękuję bardzo panu prezydentowi za wsparcie, jakie udziela temu klubowi od lat. Wsparcie, które wzrasta. Kibicuje na trybunach, jest wymagającym kibicem, ale wierzę, że w końcu ten klub, ten zespół dowiezie te wyniki, na które wszyscy czekamy i będziemy mogli cieszyć się z fajnego czerwca, bo w czerwcu rozstrzygają się wszystkie kwestie sportowe. Także bardzo dziękuję. Wiem, że pan prezydent uważa, że to jest wasze też wsparcie, wasze kibiców włocławian, więc tak naprawdę na ręce prezydenta, ale dla wszystkich włocławian wielkie, wielkie podziękowania.
2: Kochani, tak dokładnie jest. Ja to przez chwilę trzymam, ale tak naprawdę to są podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, wszystkich mieszkańców, którzy kochają swój klub, kochają koszykówkę, wiedzą jak kibicować, wiedzą jak być naszym klubem na dobre i na złe i nieraz to udowadniali, a myślę, że wszyscy sobie życzymy, żeby zdecydowanie tego dobrego było więcej i już to złe, co było, niech zostanie za nami, więc ja trzymam, ale to każdy z was tak naprawdę ma tutaj swoją cegiełkę w tych podziękowaniach.
0: Kilka słów do swoich fanów powiedzieli również członkowie drużyny.
3: Witam wszystkich. Byłem tutaj rok temu na tej scenie i było was dużo, ale w tym roku wydaje mi się, że was jeszcze więcej jest i bardzo mnie to cieszy. Nasza drużyna miała już okazję poczuć nieco dopingu na treningu, a widząc was tutaj dzisiaj, na pewno jest to budujące i jak podpisywaliśmy dla was te pocztówki, rozdawaliśmy autografy, to troszeczkę się podpytałem chłopaków i mówią, że tutaj naprawdę czuć tych kibiców, że to jest jedna z największych takich fanbase'ów, gdzie grali, w jakim klubie byli. Więc tak samo jak my, członkowie całej drużyny, czujemy podekscytowanie nadchodzącym sezonem, tak samo widać, że też nie możecie się doczekać i będziemy mieli najbliższą okazję się spotkać na Kasztelan Cup, więc do zobaczenia, wspierajcie nas i na pewno nie będziecie zawiedzeni tym sezonem.
0: Wocławek pożegnał wakacje muzyką, sportem i wspólną zabawą. Były koncerty, była prezentacja nowego Anwilu i przede wszystkim tłumy mieszkańców. Nowy sezon jeszcze się nie rozpoczął, ale kibice już pokazali, że drużyna może liczyć na ich wsparcie.
4: Anwil Wocławek 2026-2027 przed wami. Wielkie brawa dla nich.

0: Ostatnio informowaliśmy o remoncie szkoły w Więsławicach. Nie jest to jedyna inwestycja w gminie Kowal. Prace są również prowadzone w placówce w Grabkowie. Władze gminy przygotowują się także do remontów budynków ochotniczych straży pożarnych. Ich rola w zabezpieczaniu i funkcjonowaniu lokalnych społeczności jest bardzo duża.
1: Jesteśmy w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy na remont w Grabkowie. Tutaj też pozyskaliśmy środki z zewnątrz i jeszcze w tym roku cały budynek ochotniczej straży pożarnej zostanie odnowiony razem z wyposażeniem i z taką częścią przeznaczoną dla orkiestry dętej w Grabkowie. Także na dniach będziemy ogłaszali przetarg i wybierali wykonawcę. Jak również pozyskaliśmy środki w ramach ochrony i obrony ludności i tutaj wszystkie 4 jednostki ochotniczych straży pożarnych, które działają na terenie gminy Kowal, czyli OSP Grabkowo, OSP Rakutowo, OSP Strzały i OSP Gołaszewo, zostaną wyposażone w nowe bramy wjazdowe, garażowe. Dodatkowo w Gołaszewie zostanie utwardzony teren, bo tam wyznaczyliśmy miejsce takiej zbiórki w razie jakiegoś zagrożenia. To duży plac zostanie między remizą strażacką a naszym garażem ochotniczej straży pożarnej, zostanie utwardzony i przystosowany do takiego miejsca zbiórki. To jest takie na sito, które będziemy robili i wybierali wykonawcę, ale jeszcze w tym roku również remont drogi w Grodztwie 300 metrów, też wykonawca będzie musiał zostać wybrany w tym roku i ta inwestycja będzie musiała zostać wykonana w tym roku. I jesteśmy przed postępowaniem na około 2 km drogi w miejscowości Przydatki Gołaszewskie. Tutaj dla lokalnych mieszkańców to jest od cmentarza w Kowalu w dół do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tam jest prawie 2 kilometry, ale tu już realizacja wiosną przyszłego roku, natomiast umowa będzie podpisana w tym roku.
0: Ochotnicza Straż Pożarna to lokalna jednostka ratowniczo-gaśnicza składająca się z ochotników z danej społeczności, którzy poświęcają swój czas i energię na ochronę ludzi oraz mienia przed zagrożeniami pożarowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. Komfort i warunki ich pracy są bardzo ważne dla sprawnego niesienia pomocy. Szkoły są już gotowe na przyjęcie uczniów. Rodzice kończą kompletowanie wyprawek dla swoich dzieci. Nowy rok szkolny przyniesie kolejne zmiany. Jedną z nich jest zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. Telefon można wyciągnąć, jeżeli pozwala na to nauczyciel, gdy wymaga tego stan zdrowia ucznia w sytuacjach nagłych, np. kontakt z rodzicem lub przy zagrożeniu życia i mienia. Na tym nie koniec zmian. Kolejne obejmą szkolne stołówki. Od 1 września w szkolnych stołówkach i przedszkolach w całej Polsce będą obowiązywały nowe, bardziej restrykcyjne zasady żywienia dzieci i młodzieży.
2: Od 1 września dzieci, które są zapisane na obiady, będą korzystali zupełnie z nowego menu, tak zwana dieta planetarna, co oznacza, że będzie więcej płodów ziemi, czyli więcej roślin strączkowych, owoców i warzyw, ale też takich, które też budowanie takich nawyków, które są związane z ochroną środowiska i też co ważne, że oprócz tej zmiany w diecie, też zachęcenie do kupowania produktów od lokalnych wytwórców, co również cieszy, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście nasz region może się poszczycić dobrej jakości produktami. Stąd też przy zakupach myślę, że też osoby, które to dokonują w szkołach czy w przedszkolach, będą również z tego korzystały. Nowy jadłospis, nawet nie dieta, tylko nowy jadłospis. Mniej soli, mniej smażonych rzeczy, chyba 2 razy w tygodniu maksymalnie. Mniej również cukru w potrawach, mniej przetworzonych potraw, czyli na przykład nie kompot słodki, ale bardziej bazowanie na korzystaniu z wody. Skoro mamy kranówkę dobrą, czy mamy wody, dostęp do wód mineralnych, można również z tego skorzystać. Będą w jadłospisie potrawy również na bazie nie mięsa, ale również takich roślinnych produktów, co też jest ukłonem w stronę dzieci pozostających na diecie wegetariańskiej albo takich, które na przykład nie tolerują niektórych produktów.
0: Główną przyczyną wprowadzonych zmian jest walka z nadwagą i otyłością u dzieci. Nowe normy limitują ilość cukru w posiłkach i napojach. Kolejne zmiany dotyczą szkolnych dzwonków. Chodzi o ograniczenie wszechobecnego hałasu na korytarzach, co poprawia komfort psychiczny uczniów i nauczycieli.
2: Pomyśleliśmy sobie wspólnie z dyrektorami, bo jeszcze przed wakacjami konsultowaliśmy się z nimi. Jeszcze wcześniej w ramach

0: ramach działającego w naszym mieście specjalistycznego centrum edukacji włączającej. Podczas jednej z konferencji też zadałam takie pytanie psychologom, pedagogom i specjalistom z różnych szkół z Włocławka, którzy się zebrali na tym spotkaniu, co oni na to, gdybyśmy podjęli taką decyzję, że rezygnujemy z dzwonków, albo to będą zamiennie melodyjki, albo generalnie ciche dzwonki. Rzeczywiście spotkało się to z dużą aprobatą, z aplauzem. Włocławek powinien być, jest miastem dostępnym, a jak zawsze na początku roku mówimy, że w naszej włocławskiej edukacji jest miejsce dla każdego dziecka. I chcemy też włączyć dzieci, które są nieneurotypowe, dla których dźwięki, które możemy usunąć, też powodują no, niepotrzebny stres. Stąd też wychodząc naprzeciw takiej grupie, rosnącej grupie dzieci z nieneurotypowych, ale z drugiej strony też nauczyciele na ważną rzecz mi wskazali, że dzięki temu, że w szkole, w klasie cały czas patrzą na zegarek razem z wychowawczynią czy z nauczycielem prowadzącym zajęcia, uczą się też dyscypliny, czasu, uczą się w ogóle na zegarku, jak te godziny nazywać i postrzegać. Bardzo dobra rzecz, dlatego że wiele razy zdarzało się, że podczas egzaminu ósmoklasisty niektórzy mieli z tym problem. Nie wiedzieli, ile to jest kwadrans po 10, czy za 15, 12.
1: Zmiany pojawią się w podstawie programowej. Czy zostaną dobrze przyjęte przez uczniów i rodziców? Tego dowiemy się w trakcie roku szkolnego. Miniony weekend był jednocześnie ostatnim weekendem wakacji. Na drogach pojawił się wzmożony ruch. Służby kontrolowały, czy kierowcy są trzeźwi, a ich pojazdy w pełni sprawne. Tylko w piątek mundurowi zatrzymali 5 nietrzeźwych kierujących.
2: Przez ten czas włoscy policjanci odnotowali na drogach miasta i powiatu 13 zdarzeń drogowych. Na szczęście wszystkie te zdarzenia okazały się kolizjami. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń i nie było poważnych uszkodzeń mienia. Policjanci również przez ten weekend sprawdzali trzeźwość kierujących. W piątek przeprowadzili działania stop brawurowej jeździe, ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym rowerzystów. No i niestety w piątek przez cały dzień włoscy policjanci ujawnili 5 nietrzeźwych rowerzystów. Niechlubnym rekordzistą okazał się mieszkaniec miejscowości Mozerowo, gdzie został zatrzymany i tu okazało się, że 51-latek miał w organizmie 1,6 promila alkoholu. Przypominamy o tym, że jazda w stanie nietrzeźwości rowerem jest zagrożona karą grzywny, nawet do 2,5 tysiąca złotych, a jeżeli sprawa trafi do sądu, to nawet może taka osoba liczy się z konsekwencjami wyższej grzywny, która może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.
1: Od wtorku policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi będą patrolowali okolice szkół. Mundurowi apelują o zachowanie szczególnej czujności w pobliżu przejść dla pieszych. Weekend był również pracowity dla strażaków z naszego regionu. Grupa ratownictwa wodnego z PSP we Włocławku została zadysponowana na jezioro Chełmickie. W wodzie znajdowało się ciało mężczyzny w wieku około 60 lat.
3: 27 interwencji strażaków z powiatu łociskiego i z miasta Włocławek. Mimo tego, że to końcówka wakacji, wzmożony ruch na drogach, ten ruch intensywny, ale w miarę bezpieczny. Mieliśmy jedno zdarzenie na terenie miasta Włocławek, gdzie doszło do kolizji pojazdów, w którym to ucierpiał 62-letni mężczyzna. Natomiast cieszymy się bardzo, że nie mieliśmy tych zdarzeń gdzieś na drogach, w których to, czy to na autostradzie A1, czy to drodze 91, odbył się intensywny ruch w związku z zakończeniem wakacji i powrotem z wypoczynku naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o pożary, mieliśmy dwa zdarzenia, to takie drobne zdarzenia, w których to paliły się trawy na nieużyte. Natomiast w związku z tymi opadami deszczu intensywnymi, wybuchami silnego wiatru, sporo jeszcze interwencji związanych z usuwaniem konarów drzew, które tarasowały jezdnie i chodniki.
1: W nocy z niedzieli na poniedziałek służby zostały zaalarmowane, że na stopniu wodnym znajduje się mężczyzna w kryzysie emocjonalnym. Na miejsce udali się strażacy, ratownicy WOPR, a także policjanci i ratownicy medyczni. Funkcjonariuszom udało się uratować 42-latka.
4: W Boniewie mieszkańcy świętowali tegoroczne dożynki. Była msza święta.

0: Dziękczynna, lokalne smaki i koncerty, ale także rozmowy o problemach rolników. Gospodarze zwrócili uwagę na niższe ceny i rosnące koszty prowadzenia gospodarstw.
1: Sam wiem, jak to jest ważne święto, bo sam jestem rolnikiem i wiem, jaka to jest trudna praca, ale też kiedy ją się wykona, to potem jest ta satysfakcja i ta chęć radości, ale też chęć dziękowania na początku Panu Bogu, potem wszystkim innym ludziom za to, że wspólnie udało się kolejny rok te plony zebrać. W tym roku trochę skromniejsze. Ja tu mówiłem ze sceny, że ta nasza ziemia, która rodzi te plony, to jest trochę jak matka i tak jak matka pewnie w tym roku musiała trochę odpocząć, żeby w następnych latach dużo szczodrzej nas wynagradzać plonami. Ale przez to, że mamy te mniejsze plony, to musimy je jeszcze bardziej szanować. Nie marnować żywności. My jako rolnicy też nie eksploatować nadmiernie tej ziemi, żeby ją uszanować tak jak matkę. Kochać jak matkę, ale też czasami trzeba dla niej być takim bardzo życzliwym, żeby ona potem chciała nam rodzić te plony, a my żebyśmy potem je sprawiedliwie dzielili.
2: Czego życzyć rolnikom na ten kolejny rok, kolejne lata?
1: Ja myślę, że lepszych plonów, ale też tych cen, żeby to wynagrodzenie za ten trud pracy rolnika, nie było tylko ciągle życzeniowo, tylko żeby wreszcie przyszły takie czasy, kiedy ten rolnik zostanie także finansowo doceniony i z godnością będzie mógł za swoją ciężką pracę utrzymać swoje rodziny i dodatkowo rozwijać gospodarstwa, bo bez tego nie ma rozwoju. Te gospodarstwa muszą się rozwijać. Świat nie stoi w miejscu. Zmieniają się technologie, zmieniają się różne wymagania, przepisy i my jako rolnicy też musimy za tym wszystkim nadążać. Więc właśnie tego stabilnego rozwoju, tych dobrych cen, i przede wszystkim zdrowia na co dzień, żeby ta praca w rolnictwie odbywała się bezpiecznie, ale poza rolnictwem też, żebyśmy po prostu zdrowi byli, żebyśmy mogli cieszyć się dzisiejszym świętem, ale także z tych owoców ziemi, które zebrać.
3: Ponieważ to, tak jak mówiłem przed chwilą, dla mnie miejsce szczególne. Ja tu przyjeżdżałem do moich dziadków, którzy tu mieszkali i tak naprawdę od wielu lat obserwuję, jak pięknie się to niebo rozwija, jakie mądre, wspaniałe inwestycje są tutaj realizowane, ale takie inwestycje, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców. Tegoroczne żniwa były trudne, bo mieliśmy za sobą trudną zimę, duże mrozy w czasie zimy, potem sucha wiosna i nie najlepsze lato. Plony tegoroczne trzeba będzie szczególnie szanować. Życzę, aby rolnicy mogli je godziwie sprzedać i abyśmy wszyscy mogli cieszyć się dzisiejszym świętem, tak jak to święto na to zasługuje. Wspaniała oprawa uroczystości. Wszystkim serdecznie dziękuję za zaproszenie i za poczęstowanie tym dożynkowym chlebem.
4: Dożynki to szczególny czas. To dzień, kiedy możemy podziękować za całoroczną pracę rolników, ale też będziemy tutaj mogli podkreślić, jak ta praca w dzisiejszych czasach wygląda, bo niestety, jak dobrze wiemy, sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna, więc tym bardziej trzeba docenić ludzi, którzy pomimo tych trudności prowadzą własne gospodarstwa rolne i dzięki którym na naszych stołach pojawia się chleb.
5: A jak pan ocenia stan rolnictwa na terenie gminy? Tych rolników ubywa, prawda?
4: No niestety, nie będę tutaj ukrywał, coraz więcej mieszkańców z małych gospodarstw idzie do pracy na etat, ziemię po prostu uprawia po godzinach, a ci, którzy zdecydowali się żyć tylko z rolnictwa, naprawdę powiększyli znacząco swoje gospodarstwa. Myślę, że to dotyka całego powiatu, nie tylko gminy Boniewo.
5: Święto plonów, święto rolników, więc życzenia. Czego możemy życzyć?
4: Życzyć jak zwykle przede wszystkim zdrowia, ale chciałbym też życzyć rolnikom stabilnych cen, aby ich ciężka praca była należycie wynagradzana i doceniana. I chciałbym jeszcze życzyć wyższych plonów w kolejnych latach, bo myślę, że to też jest ważne, żeby to rolnictwo mogło się odbudować.
0: Po oficjalnej części przyszedł czas na zabawę. Na scenie wystąpili Kwiaty Polskie, Julia Kordylewska, Bibi and Jeremy oraz André. Wieczór zakończyła zabawa taneczna z DJ Robo i DJ Deleś. Dziękuję.

0: Dożynki w Boniewie były okazją nie tylko do podziękowania rolnikom, ale też do wspólnego świętowania. Była muzyka, lokalne smaki i dużo dobrej atmosfery. Mieszkańcy pokazali, że w Boniewie tradycja wciąż ma się bardzo dobrze, a święto plonów potrafi połączyć całą lokalną społeczność.
1: W Lutoworzu odsłonięto pomnik poświęcony powstańcom zabajkalskim z 1866 roku. Uroczystości towarzyszyło również odsłonięcie tablicy upamiętniającej rodzinę Celińskich, zasłużonych mieszkańców miejscowości, którzy angażowali się w walkę o niepodległość Polski.
2: W wydarzeniu biorą udział wszyscy, którym na sercu leży niepodległość kraju, walki niepodległościowe, a przede wszystkim historia tej 700-letniej wsi, w której, jak już wcześniej nadmieniłem, urodził się Narcyz Celiński, powstaniec wielkopolski, powstaniec styczniowy i powstaniec zabajkalski. Tu w nieopodal urodził się Narcyz Celiński w roku 1820, następnie wyemigrował do Francji, z Francji został, przyjechał do Polski, niestety tam został pojmany przez wojska carskie, skazany na 7 lat Syberii. Później w roku 1863 wrócił znowu do Polski, brał udział w powstaniu styczniowym, został pojmany i skazany na 12 lat Syberii. I wtedy po wywózce na Syberię, tam zniecono powstanie zabajkalskie. 721 powstańców styczniowych, którzy zostali zesłani na Syberię, znieciło powstanie zabajkalskie. Głównym dowódcą był Narcyz Celiński. Niestety po miesiącu walki zostali znowu po raz kolejny pojmani przez wojska carskie i wtedy sąd wojskowy i został wykonany wyrok 27 listopada 1866 roku. Został wydany wyrok i czterej powstańcy zostali straceni.
3: A skąd cała ta inicjatywa? Kto przyczynił się do powstania tego miejsca?
2: Do powstania tego miejsca przyczyniłem się ja osobiście, ponieważ ja w miejscowości Lutoburz się urodziłem. Tutaj przez jakiś czas w dzieciństwie mieszkałem i genealogią moich przodków zajmuję się od 15 lat i poszukując dokumentów dotyczących moich pradziadków, natknąłem się na akt zgonu Franciszka Celińskiego, który w 1790 roku kupił Lutoburz. I tak się zaczęła moja przygoda z genealogią i z historią tej naszej małej ojczyzny.
1: To kolejne miejsce przypominające o historii regionu i losach Polaków zesłanych na Syberię. W ubiegłym roku podobną tablicę poświęconą rodzinie Celińskich odsunięto przy kościele w Kłupce.
4: To jest dopełnienie tego, co przeżywaliśmy i w ubiegłym roku, i w tym roku, w początkach lipca, bo ubiegłego roku po raz pierwszy konferencja, w tym roku drugi raz, 3-4 lipca 2026 rok, to uroczystość naukowo-religijna. Dzisiaj ta właśnie patriotyczna uroczystość.

0: uroczystość poświęcona upamiętnieniu powstańców zabajkalskich.
1: To chyba ważne, żeby pamiętać i żeby czcić i przypominać młodym o tym, co przeminęło.
0: Powtórzę słowa Pana Jezusa z Ewangelii. Jeżeli wy zamilkniecie, kamienie wołać będą. Myślę, że ten pomnik jest takim wołaniem, ale ten pomnik też jest i dla nas zobowiązaniem, byśmy nie milczeli o przeszłości, ale z przeszłości wyciągali właściwe wnioski na przyszłość.
2: Podczas uroczystości podkreślano, że takie miejsca są ważne dla zachowania pamięci o Polakach, którzy walczyli o wolność i przez lata żyli na syberyjskiej ziemi.
3: Warto pamiętać, że oprócz tych właśnie najważniejszych wydarzeń, o których mówi się w podręcznikach, o których mówi się w mediach, Polacy przebywali przez całych tych 400 lat na ziemi syberyjskiej. Dlatego tak bardzo cieszy, że pomysł, aby przenieść krzyż i przypomnieć o powstaniu zabajkalskim, który niektórym osobom może wydać się w błahym. Ktoś może powiedzieć, tylko 700 uczestników, nieudane powstanie, nie mieli żadnych szans, ale to właśnie pokazuje najlepiej losy Polaków na Syberii. Czy mieli szansę Narcyz Celiński i inne osoby, które rozpoczęły powstanie? Z perspektywy czasu historyk nie ma żadnych wątpliwości, że powstanie zabajkalskie było skazane na klęskę. 700 osób, 721, ale wymizerowanych, wycieńczonych przez kilka lat musieli podążać na Sybir, w większości pieszo, przynajmniej od Uralu. Liczne epidemie, wycieńczeni, zagłodzeni, a obok w Irkucku garnizon liczący około 2000 osób, który w każdej chwili może być większy. Natomiast to powstanie świetnie pokazuje, że te osoby marzyły o tym, aby dalej walczyć o wolną Polskę i marzyły o tym, aby powrócić do swojej ojczyzny i były gotowe na wszystko.
2: Pomnik i tablice mają przypominać o tych wydarzeniach kolejnym pokoleniom i zachować pamięć o osobach związanych z historią Lutoborza i regionu.
4: Z naszą redakcją skontaktowała się mieszkanka Włocławka z problemem dotyczącym przystanku przy ulicy Zagajewskiego. Starsza kobieta wskazała, że nie ma tam wiaty, nie wspominając już o ławce. Jest tylko znak informujący, że jest to przystanek oraz tablica z rozkładem jazdy. Dla osób starszych lub schorowanych jest to szczególny problem, gdy trzeba czekać na autobus.
5: Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek przeanalizował tą sytuację właśnie w tej lokalizacji na tym przystanku i z tej analizy wynika, że w ciągu całego dnia z tego przystanku korzysta raptem kilku mieszkańców naszego miasta. Natomiast wsłuchując się w te głosy i w te opinie mieszkańców, postanowiliśmy postawić w tym miejscu ławeczkę dla osób oczekujących na autobus, dla podwyższenia jakości życia, chociażby właśnie tych mieszkańców, którzy tego potrzebują.
6: Dopytam jeszcze, chodzi o wiaty przystankowe. Na niektórych przystankach te wiaty są, na innych nie ma. Są też właśnie na jednych są ławki, na innych nie ma. Z czego to wynika?
5: Tutaj tak naprawdę wiele takich różnic wynikających z lokalizacji tych przystanków. Natomiast najczęściej powodem tego, że nie ma takiej wiaty z prawdziwego zdarzenia, jest to, że po prostu jest mało miejsca na to, żeby taką wiatę zamontować. Bardzo często również grunt w okolicach przystanku nie do końca jest gruntem miejskim. Bardzo często tutaj miasto jest jako współwłaściciel tego gruntu. W związku z tym nie do końca mamy możliwości prawne, ale również organizacyjne do tego, żeby w każdej lokalizacji taka wiata powstała. Mogę również oczywiście powiedzieć, że cały czas tutaj infrastruktura drogowa, właśnie w tym związana z transportem zbiorowym we Włocławku się zmienia się na lepsze. Powstają nowe perony autobusowe, inwestujemy w tabor, jeżeli chodzi o autobusy elektryczne, nowe przegubowe autobusy jeżdżą po włocławskich drogach. W związku z tym tutaj ten temat nie tylko transportu samochodowego, ale właśnie również dbania o transport zbiorowy jest bardzo ważną kwestią. Dbamy o to, żeby każdy mieszkaniec miał wybór, jak chce się przemieszczać po Włocławku, czy to jest samochodem, czy autobusem, czy rowerem, czy chociażby pieszo.
4: Na razie trwa lato. Pogoda, mimo pojawiających się co pewien czas opadów deszczu, jest raczej ładna. Nieuchronnie zbliża się jednak jesień, a po niej zima. Warto byłoby, aby na przystankach ustawić, nawet jeśli nie całe wiaty, to przynajmniej zadaszenia.

0: Po 2 miesiącach wakacji szkolne korytarze znów wypełniły się uczniami, a w klasach zabrzmiał pierwszy dzwonek. 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. We Włocławku do miejskich szkół wróciło ponad 14 tysięcy uczniów. Miejskie uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego odbyły się w Zespole Szkół Chemicznych. Była okazja do powitania uczniów i nauczycieli, ale także podsumowania tego, co w ostatnim czasie udało się zrobić dla włocławskiej edukacji.
1: Najbardziej się cieszę z faktu, że cały czas dbamy o to, żeby rozwój dzieci i młodzieży był jak najlepszy i niezagrożony. Oczywiście przy zmianach, przy wyzwaniach demograficznych to jest bardzo trudne, ale zawsze w centrum każdej naszej decyzji jest młody człowiek, nauczyciel i to, żeby jakość kształcenia w naszym mieście była jak najwyższa. I stąd też właściwie od najmłodszych lat staramy się zapewnić jak najlepszą infrastrukturę też. Dzisiaj podpisałem umowę z firmą Camaro na przebudowę żłobka przy ulicy Żytniej, więc już od takich zupełnie malutkich zaczynamy dzieciaczków, ale w tym roku będziemy kontynuować dalej partnerstwo włocławskich stowarzyszeń z przedszkolami. To daje możliwość rozwoju takiego wszechstronnego już przedszkolaków. Dbamy też o szkoły podstawowe. Budujemy aktualnie salę gimnastyczną przy Zespole Szkół numer 8 na włocławskim Zawiślu, przy Szkole Podstawowej numer 8 na włocławskim Zawiślu. Rozbudowujemy też infrastrukturę. W zeszłym tygodniu odebraliśmy potwierdzenie z rąk ministra sportu o dofinansowaniu modernizacji dwóch kolejnych orlików, które są w naszym mieście. Aktualnie też trwają prace nad przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samochodowych. Zespole szkół, które będzie pełnił coraz mocniejszą, większą rolę w systemie oświatowym naszego miasta, ale też nie tylko naszego miasta, bo przypomnę, że uruchamiamy właśnie klasy mistrzostwa sportowego na poziomie średnim. W poprzednich latach takie klasy uruchomiliśmy, podobne klasy sportowe uruchomiliśmy na poziomie tym podstawowym.
2: Edukacja to ludzie i co roku podczas inauguracji roku szkolnego mówimy, że we włocławskiej szkole jest miejsce dla każdego. Dlatego też wdrażając też taki model w każdej szkole, mówiąc od szkoły podstawowej do szkoły ponadpodstawowej, model takiego kształcenia nowoczesnego i dlatego też wszystkie włocławskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z dniem 1 września 2026 roku rezygnują z dzwonków tradycyjnych. Albo to będą ciche dzwonki tak zwane, albo będą to zamiast takich dźwiękowych, tych tradycyjnych sygnałów, będą to melodyjki. Wcześniej rozmawialiśmy jeszcze przed wakacjami z dyrektorami szkół, z pedagogami i rzeczywiście konsultowaliśmy tą naszą wspólną decyzję i rzeczywiście zostało to dobrze odebrane. Kilka szkół już realizowało to przedsięwzięcie, ale teraz doszliśmy do wniosku, że trzeba zrobić to razem zespołowo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że wielu uczniów będzie zadowolonych, szczególnie tych nieneurotypowych, więc włocławski samorząd, włocławska szkoła jest szkołą otwartą. To nie tylko jedyna nowość. Pamiętacie Państwo, że z dniem 1 września rozpoczyna działalność 8 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych. W ofercie kształcenia, w szczególności szkół ponadpodstawowych, znalazło się też wiele szkół. Tu patrzę na pana konsula, ruszyła w liceum Marii Konopnickiej klasa dyplomatyczna. W Zespole Szkół Technicznych i Elektrycznych rozpoczęły działalność po raz pierwszy klasy cyberbezpieczeństwa i to, co pan prezydent wspomniał, klasa mistrzostwa sportowego liceum ogólnokształcącym Zespołu Szkół Samochodowych.
0: A sami uczniowie? Wakacje najchętniej jeszcze trochę by przedłużyli, ale dziś trzeba było już wrócić do szkolnej rzeczywistości.
3: Jak spędzałaś wakacje? Jak ci minął ten wakacyjny czas?
4: Fajnie, byłam z rodzicami nad morzem, w górach byłam, więc fajnie.

0: Szybko ci minęły te 2 miesiące.
1: Bardzo szybko, ale chciałabym wrócić do szkoły już.
0: Powiedz, jakie oczekiwania na ten nowy rok szkolny?
1: No, myślę, że będzie ciężko, ale jakoś damy radę, przetrwamy to, więc będzie dobrze.
2: Głównie odpoczywałem, byłem we Włocławku, ale kilka razy pojechałem ze znajomymi na przykład do Torunia, do Gdańska, tak na luzie bardziej, bez takich dalszych wyjazdów.
0: Powiedz mi, jak nastawienie na nowy rok szkolny? Masz jakieś oczekiwania, nadzieje?
2: Stresuję się, ale myślę, że będzie dobrze, bo w szkole jest bardzo fajnie, kierunek mi się bardzo podoba i będzie więcej pracowni, bardzo lubię pracownię.
0: Jak nastawienie po powrocie? Tęskniłeś za kolegami, za swoją klasą?
2: Tak, bardzo.
0: Jak minęły ci wakacje? Jak spędziłaś ten wakacyjny czas?
3: A, no bardzo fajnie, ale bardzo szybko też. Byłam nad morzem z rodzicami.
0: Jakie oczekiwania co do nowego roku szkolnego? Jakie nastawienie?
3: No, mam nadzieję, że będzie dobrze, ale na pewno będzie też ciężko.
0: Jakieś nowe wyzwania przed tobą w tym nadchodzącym roku szkolnym, nowe jakieś zajęcia, przedmioty, praktyki?
3: No na pewno muszę dobrze się uczyć i też mam treningi, więc no, muszę to jakoś pogodzić ze sobą.
0: Powiedz, jak ci minęły wakacje? Czy wróciłaś do szkoły taka naładowana energią i pozytywnymi emocjami?
4: No, trochę za krótko. Ciężko się tak wraca po wakacjach w środku tygodnia, ale no już trzecia klasa to już z górki.
0: Jaki entuzjazm na nowy rok szkolny?
4: Zdać, przetrwać i byle do świąt.
5: Wakacje szybko minęły, tak jak chodziło mi po głowie, że niestety tak miną. No w tym roku klasa maturalna, więc trzeba się spiąć. I no co, no trzeba wziąć się za siebie i dobrze napisać matury.
6: Jestem bardzo dobrze nastawiony na rok maturalny, a wakacje głównie odpoczywałem. Starałem się wypocząć z rodziną, spędzić czas.
0: Klasa maturalna, jakie twoje plany, z czego planujesz zdawać maturę jako z takich przedmiotów? Jaki dalej kierunek?
6: Z geografii, z angielskiego. To są moje dwa rozszerzenia. Ja teraz wracam po roku przerwy. Rok byłem w Sopocie, bo jestem sportowcem i brakowało mi otoczenia całego i znajomych.
0: Powiedzcie proszę, jak minęły wam wakacje? Jakie nastroje tutaj towarzyszą nowemu, przed nowym rozpoczęciem nowego roku szkolnego?
7: Zdecydowanie za szybko, ale fajnie ogólnie. Myślę, że to były takie fajniejsze wakacje. No, zmotywować się trzeba na ten rok, no, bo dużo pracy na pewno będzie.
0: Czy tęskniliście za szkołą, za kolegami? Jaki ten powrót?
3: No, było trochę takich chwil, że chciałabym wrócić, ale potem się przypominały parę takich zdarzeń, tak średnio.
8: To powiedz, jakie nastawienie przed nowym rokiem szkolnym? Czego się spodziewacie od tego nadchodzącego roku szkolnego?
7: Może trochę lżej niż w tamtym roku, ale no, mam nadzieję, że będzie dobry i że pozytywny i że tylko lepiej.
9: No, było bardzo fajnie. Mogłam spędzić czas z rodziną. Też mogłam powyjeżdżać i odpocząć też trochę od szkoły, ale już tak myślami wracałam do niej często.
0: Lubisz chodzić do szkoły?
9: W sensie nie lubię wracać z wakacji do szkoły, ale potem jest lepiej. I bardzo lubię.
0: A powiedz nam jeszcze proszę a propos rozpoczęcia roku szkolnego. Czy jesteś zadowolona z tego powrotu? Jak twoja klasa? Czy stęskniłaś się już za wszystkimi?
9: W sensie za wszystkimi to nie, ale za większością i szczególnie za nauczycielami, bo jakby ta nowa zmiana to też jakby dla mnie nowe jakby otwarcie w życiu, że mogę dużo nowych rzeczy się nauczyć i się skupić już też na tym, co będzie dla mnie dalej ważne.
10: Pierwszy dzień szkoły miał wyjątkowy charakter, także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza. Tam odsłonięto tablicę poświęconą Danucie Siedzikównie, pseudonim Inka, sanitariuszce i łączniczce polskiego podziemia niepodległościowego.
11: Cieszę się, że rozpoczynając kolejny rok szkolny, w tym roku jest on wyjątkowy choćby z tego powodu, że obchodzimy podwójny jubileusz szkoły, a więc 110 lat od założenia szkoły, a może ten drugi jubileusz 25-lecia od reaktywacji wydaje się nam bliższy i chcemy w sposób szczególny uczcić go. Rozpoczynamy od takiej oddolnej inicjatywy, która wyszła od absolwentów, obecnych uczniów i nauczycieli, aby zostawić pewien ślad tego jubileuszu i doszliśmy wspólnie do wniosku, że takim pięknym symbolem będzie właśnie upadek.

0: upamiętnienie tego jubileuszu przez tablicę pamiątkową poświęconą bohaterce niezłomnej, a więc Ince, jako wotum wdzięczności wobec wszystkich i absolwentów, i wszystkich bohaterów naszego kraju, którzy walczyli o to, aby Polacy mogli być wierzący, mogli być patriotami. Pielęgnujemy te tradycje i mam nadzieję, że ta tablica wielu naszym uczniom i pracownikom będzie o tym przypominała.
1: Dziś rozpoczęcie roku szkolnego. Chciałam tak kilka tylko słów co do planów i życzeń dla Państwa, dla szkoły, dla uczniów.
0: No, tak jak powiedziałem, ten rok szkolny będzie bardzo wyjątkowy, bo jubileuszowy, więc każdego miesiąca będzie wiele wydarzeń. To główne wydarzenie będzie w listopadzie, 16 listopada, na które bardzo serdecznie i telewizję, i wszystkich chętnych zapraszam. Niech ten rok jubileuszowy będzie wspaniałym czasem dla wszystkich.
2: O Ince mówiono w dniu, który ma dla Polaków jeszcze jedno, znacznie bardziej tragiczne znaczenie. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Posłanka Joanna Borowiak podkreślała, że rozpoczynając nowy rok szkolny, warto pamiętać także o wydarzeniach sprzed 87 lat.
3: 1 września to czas rozpoczęcia roku szkolnego, czas powrotu uczniów do szkoły. Ale 1 września to również wspomnienie najtragiczniejszej wojny, II wojny światowej, dramatu także polskich dzieci, dramatu Polaków. I dziś właśnie w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza będzie miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej w ramach akcji Serce dla Inki. Inka, młoda dziewczyna, niespełna 18 lat miała, kilka dni przed swoimi urodzinami została rozstrzelana przez komunistów za to, że była sanitariuszką Armii Krajowej. Zasłynęła z tego, że do końca zachowała właściwą postawę i w krypcie do swojej babci napisała sławetne słowa: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Zachowała się jak trzeba i jest wzorem dla młodych Polek, dla młodych Polaków. Wiele lat poszukiwano jej szczątków, bo przecież komuniści skazali tych ludzi, żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy niezłomnych, na zapomnienie. Zespół Szkół Katolickich we Wrocławku jest 40. szkołą, która dołącza do akcji Serce dla Inki. Jestem dumna z tego, że nasza wrocławska szkoła, szkoła prowadzona przez diecezję, właśnie stawia na patriotyzm, pokazuje swoim uczniom postawy młodych Polaków, którzy potrafili oddać dla ojczyzny to, co mają najcenniejszego, oddali swoje życie.
2: Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich podkreślają, że historia Inki jest im dobrze znana, a przypomnienie o takich postaciach pomaga kolejnym pokoleniom pamiętać o historii Polski.
4: Ta tablica obejmuje Danutę Siedzikównę, inaczej jej część została stworzona w Długoszu.
1: Czy wiesz coś więcej odnośnie tej osoby?
4: No, ta osoba była też, pomagała w powstaniu i była sanitariuszką i pomagała różnym osobom opatrywać ich rany, transportować ich i potem została skazana na śmierć.
1: Czy myślisz, że jej osoba jest godna rzeczywiście tutaj, żeby być w waszej szkole?
4: Uważam, że tak, bardzo jest godna i że to był dobry wybór, żeby zrobić taką tablicę w szkole.
1: A powiedz, co do twoich planów na ten rok, oczekiwań, jakie nastroje przed nowym rokiem szkolnym?
4: Nie no, jest dobrze, uważam, że będzie jeszcze lepiej, bo są koledzy i jest też pomoc w kolegach i we wszystkich osobach, które są u mnie w klasie i też nawzajem sobie pomagamy.
1: A jak minęły ci wakacje? Wyjeżdżałeś, spędziłeś je w domu, uczyłeś się, czy bardziej korzystałeś z wolnego czasu?
4: Bardziej korzystałem z wolnego czasu, też byłem na wakacjach i tak bardziej też starałem odpocząć, tak. Bez takiego napięcia na naukę.
2: Dziś było jeszcze uroczyście, ale od jutra już bez wyjątków. Uczniowie wracają do normalnego planu lekcji. Przed nimi pierwsze zajęcia, nowe wyzwania i kolejny rok nauki.
5: W całym kraju upamiętniano rocznicę wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku wojska niemieckie przekroczyły granicę z Polską, rozpoczynając największy i najokrutniejszy konflikt zbrojny. Kampania polska trwała nieco ponad miesiąc i zakończyła się klęską II Rzeczypospolitej. We Wrocławku uroczystości odbyły się tradycyjnie na Placu Wolności pod pomnikiem żołnierza polskiego.
6: We Wrocławku 1 grudnia 1939 roku urządzono pierwsze akcje eksterminacyjne. mieszkańców dzielnicy Grzywno. Wywożono do lasu Pinczata i tam

zamordowano. W ciągu kilku dni zniknęło kilkutysięczne włocławskie osiedle. Według szacunków na grzywnie mogło mieszkać nawet 6 tysięcy osób. Jak państwo sądzą, co zrobiono po zakończeniu akcji

0: Po brutalnych aresztowaniach z szacunkiem dla ofiar grzywna utworzymy w tym miejscu park. Uczcimy to w sposób, który zachowa pamięć o kobietach, mężczyznach, dzieciach i straconych marzeniach i krwi przelanej za wolny Włocławek. Grzywno znów będzie miejscem dla rodzin, a tragiczna przeszłość mieszkańców z 1939 roku doczeka się godnego upamiętnienia. Polacy bowiem stali się ofiarami nie tylko działań wojennych, ale przede wszystkim systematycznego ludobójstwa, o czym należy także dziś mówić i przekazywać tę wiedzę następnym pokoleniom. W hitlerowskich obozach koncentracyjnych II wojny światowej ginęli nauczyciele, urzędnicy, duchowni. Aresztowania we Włocławku trwały przez cały okres niemieckiej okupacji. Na co dzień nie myślimy o tym, że Las Pinczata, Widoń, Przyborowo, Łuba to miejsca kaźni, jedne z wielu. Należy wspomnieć dzielnicę Rakutówek, kolejne miejsce wysiedleń i aresztowań, w którym później utworzono getto.
1: Polska odzyskała liczbę ludności z 1938 roku dopiero pod koniec 1977 roku. Do tego doszły ogromne straty materialne.
2: Mówimy o najtragiczniejszym wydarzeniu w historii świata. Pochłonęło wiele milionów ofiar, w tym także dzieci, co zostało podkreślone w wystąpieniu pana prezydenta, ale tych dzieci szczególnie najwięcej zginęło właśnie w Polsce. Dlatego, że tutaj oprawca hitlerowski szczególnie brutalnie rozprawiał się zarówno i z Polakami, jak i z innymi mniejszościami narodowymi, które żyły wtedy w Polsce, bo przecież II Rzeczpospolita to było państwo wieloetniczne. Natomiast w tym wszystkim trzeba pamiętać również o obecnym kontekście, bo to, że zło udało się pokonać w 1945 roku, to nie znaczy, że ono zniknęło na zawsze. Zło rodziło się powoli, zło rodziło się przy akompaniamencie ustępstw, z których ówcześni przywódcy europejscy byli dumni, a doprowadziło to i tak do tego, że konflikt rozgorzał. Więc my dzisiaj musimy być mądrzejsi niż nasi poprzednicy ponad 80 lat temu i musimy to zło, które dzisiaj czai się za naszą wschodnią granicą, zdusić w zarodku. Dlatego tak bardzo ważne jest dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski, abyśmy byli z jednej strony samodzielnie silni, mieli jak największą i najsilniejszą, najlepiej zmodernizowaną armię i to się dzieje za pomocą środków z budżetu krajowego, z budżetu SAFE, ale jednocześnie mocni sojuszami, realnymi sojuszami. I o to też jako ta większość parlamentarna, jako rząd staramy się dbać.
1: Po przemówieniu przedstawiciele władz oraz różnych włocławskich organizacji złożyli przed pomnikiem pamiątkowe kwiaty w asyście pocztów sztandarowych. Prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej, Wysokiej i Długiej we Włocławku rozpoczęły się na początku czerwca 2026 roku, a następnie nastąpiło całkowite zamknięcie tego węzła. Powstające rondo turpinowe ma, zdaniem ratusza, usprawnić ruch. Inwestycja obejmuje nie tylko budowę ronda, ale również przebudowę jezdni, chodników oraz zjazdów. Obecnie można już przejechać ulicą Wysoką do Kapitulnej i dalej w kierunku centrum.
3: Na tą chwilę został dopuszczony ruch z ulicy Wysokiej w ulicę Kapitulną w stronę centrum. I jest to podyktowane też tym, że doskonale sobie wszyscy zdajemy sprawę, że w miesiącu wrześniu wzrasta natężenie ruchu, dzieci idą do szkoły, więc ten ruch będzie znacznie większy niż w okresie wakacyjnym. Stąd też był taki nasz wymóg co do wykonawcy, aby w pierwszej kolejności udrożnić ten ruch z osiedla Zazomcze w kierunku centrum. Na tą chwilę trwają prace, jeżeli chodzi o pozostałą część ronda, będą wykonywane prace, które będą polegały na położeniu nawierzchni bitumicznej na pozostałych fragmentach jezdni. Będzie też układany chodnik, nawierzchnia chodnikowa oraz zostanie nasadzona zieleń. W następnym etapie będzie także budowany naprzeciwko Powiatowego Urzędu Pracy parking, który będzie miał 20 miejsc postojowych. I to jest jakby pierwszy etap tej inwestycji. W W drugim etapie planujemy wybudować zatokę autobusową na potrzeb MPK. Tutaj po prostu pojawiła się konieczność skorygowania położenia tej zatoki, aby ona nie kolidowała z ruchem drogowym. Całość, jeżeli chodzi o ten pierwszy etap, powinna się zakończyć w połowie października. Drugi etap, czyli zatoka autobusowa, powinna gdzieś w połowie miesiąca listopada. Tak liczymy, że ta inwestycja całkowicie się zakończy.
1: Całkowity koszt inwestycji to 5.

0: milionów 600 tysięcy złotych, z czego około połowa została dofinansowana z Rządowego Funduszu Dróg. Warto dodać, że przebudowa Kapitulnej i Ronda jest powiązana z pracami prowadzonymi przy ulicy Wysokiej w Parku Sienkiewicza. Tam powstają chodniki i ścieżki rowerowe. Jedna z nich biegnie pod mostem nad Zgłowiączką.
1: W Izbicy Kujawskiej mieszkańcy podziękowali za tegoroczne plony. Niedzielne dożynki były okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale też rozmowy o sytuacji gospodarzy. Wszyscy zaproszeni goście zwracali uwagę, że ten rok nie należał dla rolników do łatwych.
2: Przede wszystkim cieszę się z obecności naszych rolników, ich rodzin. Bardzo się cieszę, że są tutaj licznie zgromadzone gospodynie, gospodarze z terenu całej naszej gminy. A też trzeba obiektywnie powiedzieć, że ten rok całą brać rolniczą doświadczył w sposób szczególny, ponieważ plony tegoroczne nie były najwyższe, na pewno były poniżej oczekiwanych, a trzeba też obiektywnie powiedzieć z kolei, że ceny płodów rolnych pozostały na poziomie ubiegłorocznym, a wiemy doskonale wszyscy, że wzrost cen następował w każdym sektorze, między innymi w tym, w którym znajdują się środki do produkcji rolniczej. Mam na myśli tutaj nawozy sztuczne, mam na myśli środki ochrony roślin, ale wiemy doskonale, że również w ostatnim czasie po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie również znacząco wzrosły ceny paliwa i to na pewno też się odbiło na opłacalności rolniczej. Mam nadzieję, że nasi rządzący pomyślą o tej trudnej sytuacji i przeznaczą pomoc dla sektora rolniczego, bo jest to na pewno niezbędne. Z zapowiedzi już wcześniejszych Ministerstwa Rolnictwa wiemy, że ma nastąpić dopłata do zakupu nawozów sztucznych, dopłata również do poziomu 2 zł zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego. Myślę, że to w sposób wydatny pomoże w ciężkiej sytuacji ekonomicznej rolników, ale na pewno to nie będzie pełnia szczęścia. Wiemy doskonale, że opłacalność z roku na rok maleje i sytuacja rolników w całym zresztą kraju, nie tylko u nas, w naszej gminie, jest coraz cięższa. I uważam, że powinni wszyscy, którzy stanowią prawo w naszym kraju, powinni na to zwrócić uwagę.
1: Mimo trudniejszych warunków rolnicy z gminy przygotowali tradycyjne wieńce i chleby dożynkowe. Po mszy korowód przeszedł na miejski stadion, gdzie na mieszkańców czekały m.in. stoiska kół gospodyń wiejskich i atrakcje dla dzieci. O znaczeniu takich wydarzeń dla mieszkańców regionu mówiła również wicemarszałek województwa.
3: To jest taki dowód, że te dożynki są dla nas niezwykle ważne, że są to jest to moment, kiedy dziękujemy rolnikom za ten trud, za ten chleb, który łączy, który uczy wartości i który też pokazuje, że wyrasta z ciężkiej pracy rolnika, że on nie powstaje gdzieś tam na półce sklepowej, ale musi być rzucone ziarno w glebę, to ziarno musi być pielęgnowane, dopatrzone, a później zebrane. Więc ten rok był trudnym rokiem, więc dzisiaj w województwie i tutaj w Izbicy Kujawskiej szczególnie rolnikom dziękujemy, że nie zwątpili, że cały czas ciężko pracują, że potrafią się dzisiaj, kiedy świętują, uśmiechać i patrzeć z nadzieją w przyszłość. I to jest niezwykle ważne i też niezwykle budujące.
4: Czego życzyć rolnikom na kolejny czas?
3: Stabilizacji, jeżeli chodzi o pogodę, ale to może być nasze życzenie, ale niekoniecznie mamy na to wpływ, ale przede wszystkim stabilizacji, na który mamy wpływ, to żeby rolnikom w tych naszej dużej ojczyźnie, województwo kujawsko-pomorskim, ale również w tych małych gminach i powiatach żyło się lepiej, żeby ta stabilizacja rzeczywiście była. Na wiele rzeczy mamy wpływ jako samorządowcy, jako parlamentarzyści, więc na pewno musimy robić wszystko, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z terenów wiejskich, żeby czuli się tutaj bezpiecznie, żeby czuli się tutaj zaopiekowani, żeby mogli realizować swoje plany i tego im życzę dla nich, ale również dla nas, tych, którzy te decyzje podejmują.
1: O tym, jak wymagający był ostatni sezon, mówili również przedstawiciele powiatu i parlamentu.
5: To jest szczególnie wrażliwa gałąź gospodarki, bo bezpieczeństwo żywnościowe, szczególnie w tych czasach, jest dla nas, jako dla parlamentu, istotne i faktycznie w tym kierunku prowadzimy wszystkie działania, żeby to nasze rolnictwo wzmacniać.
4: Jak pan wspomniał, słyszymy, że ten rok był ciężki. Czego życzyć rolnikom?
5: Życzyć tego, żeby zawsze czuli się docenieni w sposób werbalny, ale i niewerbalny. To znaczy, werbalny mam na myśli, żeby społeczeństwo wiedziało, że chleb nie bierze się, nie rodzi się na półce w Biedronce czy w innych marketach, tylko faktycznie ta praca, ten początek chleba jest tutaj właśnie.

0: na polskiej ziemi, ale przy tym także tej wdzięczności materialnej, po prostu żeby w taki sposób rolnicy mogli funkcjonować, żeby pojawiali się następcy, żeby kolejne pokolenia chciały tą pracę niełatwą kontynuować. A przede wszystkim to też moment, żeby podziękować wszystkim tym, którzy chcą wspierać rolnictwo. Mówię tutaj szczególnie o koło gospodyń wiejskich, o ochotniczych strażach pożarnych i rodzinach rolników, bo to też jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że to nie jest praca tylko i wyłącznie rolnika, ale to jest praca często w żon rolników, dzieci, rodziców. To jest praca po prostu wielopokoleniowa.
1: Staram się tam być, gdzie powinno się być właśnie wśród rolników, żeby wyrazić im słowa uznania, podziękowania i wdzięczności za to, że przy trudnym roku, jaki był ten, który kończymy gospodarczy, szczególnie zima, szczególnie wiosenne przymrozki, później bardzo suchy czerwiec, żeby jednak rolnicy mogli być docenieni przez tych, którzy są ich wybrańcami. Ja przynajmniej takim się czuję. Stąd mam okazję także i przekazać do kamery życzenia od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z dożynek wojewódzkich w Rypinie, który zwrócił się do wszystkich rolników tam obecnych, ale i także obecnych na innych dożynkach. Pomyślałem sobie także o Izbicy Kujawskiej i dlatego je przekazuję. Ale ode mnie wyrażam przede wszystkim podziękowania za to, że ten rok będąc ciężkim, powoduje, że rolnicy są zadowoleni. Są zadowoleni, że rozpoczynają nowy rok gospodarczy, z wiarą, nadzieją, że będzie lepszy niż ten, który kończymy. Tego właśnie wszystkim życzę, żeby rolnicy byli samodzielni, żeby im nikt nie przeszkadzał, żeby ich nim nie pouczał, żeby im czego nie nakazywał, bo to dzisiaj rolnik jest wielozawodowcem. To on umie liczyć, on umie uprawiać rolę, on umie sprzedać i on umie przede wszystkim rok gospodarczy zamknąć jakimś dodatkowym dochodem. Tego życzę, żeby tak właśnie było.
2: Prezentacja także naszej tradycji, tego, co we wsi najpiękniejsze. Liczne delegacje wieńcowe, delegacje z cudownym chlebem podkreślają wspólnotę tej gminy. Od najmłodszych do najstarszych, bo w delegacjach były dzieci, a więc przygotowali seniorzy z funkcjonujących tutaj domów seniora. To najlepiej pokazuje, czemu służą dożynki. Także cieszę się, że w tak licznym gronie możemy dzisiaj tutaj się spotkać. Za chwilę część rozrywkowa, bo dożynki to także czas świętowania, także mam nadzieję, że mieszkańcy Izbicy Kujawskiej, ale także goście pana burmistrza Rady Miejskiej to popołudnie spędzą bardzo miło, rozrywkowo i wyjątkowo.
3: Tegoroczne święto plonów Izbicy Kujawskiej połączyło więc tradycję z muzyką i wspólną zabawą.

0: pajans to nie tylko charakterystyczne niebieskie wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od lat dbają o to, żeby ta włocławska tradycja nie zniknęła. Właśnie im poświęcono trzeci piknik fajansowy, który odbył się w Galerii Stary Świat.
1: Idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć z Włocławka stolicę fajansu. Mam nadzieję, że ta lokalna duma, jakim jest fajans włocławski, spowoduje, że będą z tego dumni nadal włocławianie i z tego, że nasze matki,

0: nasze babcie pracowały w fabryce fajansu, stworzyły tyle pięknych dzieł, które stworzyły już historię i dzięki temu możemy ją później w przyszłości wykorzystać i dołożyć do tej pięknej lokalizacji, jakiej jest Włocławek, tą właśnie tradycję fajansową i myślę, że to będzie nasz kredo, nasz imasz w świadomości turystów, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto.
1: Jest bardzo miło, sympatycznie, jest bardzo dużo osób. Pogoda nam troszeczkę czasami robi psikusa, ale no zazwyczaj jest fajnie. Jest bardzo duża frekwencja, bardzo miłe osoby. No, mamy bardzo dużą ofertę fajansu, prac rękodzielniczych, malowanie dłoni, warsztaty są, prowadzą dziewczyny warsztaty, tak tutaj właśnie. No w ogóle cudowne wydarzenie uważam. Jestem bardzo, mówię, no, zadowolona, że tak duża ilość osób nas odwiedza i są widać zadowoleni ludzie. Mamy paszporty teraz takie, żeby malarki się podpisywały, żeby były na pamiątkę, bo to tak za kilka lat będzie po prostu taka wisienka na torcie.
2: Podczas wydarzenia można było zobaczyć m.in. jak powstają fajansowe dekoracje. Na żywo malowano 4 koguty, a uczestnicy mogli spotkać się z mistrzyniami fajansu włocławskiego. Dla tych, którzy zajmują się fajansowym malarstwem, to nie tylko zawód czy hobby, ale część włocławskiej historii.
3: Pierwszy kontakt z fajansem to jak kończyłam szkołę podstawową i szłam do szkoły plastycznej i zobaczyłam, już miałam dokumenty złożone, a zobaczyłam u znajomej, że ona się uczy w domu malować tych kwiatków. I dosłownie w ciągu 2 dni chciałam zrezygnować z tej szkoły plastycznej, a to wiadomo, jakie były lata. I zrezygnowałam. Zrezygnowałam, wycofałam dokumenty i złożyłam do fajansu. Tam mnie nie przyjęli, dlatego że stwierdzili, że mam za dobre oceny na fajans, ale wychowawczyni pojechała na drugi dzień, zrobiła aferę, że jak mogli mnie przyjąć z paskiem czerwonym i przyjęli mnie.
4: A ma pani wrażenie, że włocławski fajans przechodzi teraz renesans?
3: Na pewno i to widać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty takie już duże gabarytowe też.
5: No, czy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna. Jestem zaskoczona, bo jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę, czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję. I dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie docenił, że jestem jeszcze znana.
2: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego znaczeniu poza samym Włocławkiem.
6: Tak, sam byłem zaskoczony. To jest wyróżnienie fajansowego kota i właśnie Towarzystwo Miłośników Fajansu Włocławskiego przyznaje od kilku lat te nagrody różnym ludziom zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Włocławka i to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu i to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka w Włocławku. Zresztą piszę teraz drugą.
4: O czym?
6: W drugiej też będą rozmowy z kilkoma osobami, takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów, ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem w archiwach państwowych na przykład, z historii starych zakładów fajansu.
2: Były również wystawy, warsztaty, aukcja przedmiotów kolekcjonerskich oraz prezentacje nowych publikacji i pamiątek związanych z włocławskim fajansem. Nie zabrakło też muzyki i atrakcji dla najmłodszych.
7: Miłośnicy motocykli, muzyki i lotniczych akrobacji spotkają się w sobotę, 5 września w Chodczu. Na targowisku miejskim odbędzie się 4. muzyczny piknik motocyklowy. W programie m.in. dwie parady motocykli, koncerty, konkursy oraz pokazy motoparalotniarzy.
8: Bractwo Miłośników Motocykli Schodcza zaprasza na czwarty muzyczny piknik motocyklowy z udziałem motoparalotniarzy. Impreza odbędzie się 5 września na targowisku miejskim w Chodczu.

0: Bydgoszczu. Startujemy o godzinie 12. W programie mamy m.in. występ orkiestry dętej ze specjalnym repertuarem rockowym. Potem mamy pierwszą paradę motocyklową po malowniczych terenach gminy Chodecz. Jako ciekawostka, na trasie parady mamy ponad 60 zakrętów, czyli nie lada gratka dla motocyklistów, bo jak wiemy, motocyklem bardzo fajnie przemierza się zakręty. Następnie mamy koncert zespołu UNU Tribute to Perfect. Potem mamy konkursy z nagrodami oraz drugą paradę motocykli z basyście motoparolotniarzy. Na koniec wystąpi Grzegorz Walczak, solista zespołu Czaku. W trakcie imprezy przewidziane oczywiście konkursy z nagrodami, miła atmosfera, fajne jedzenie. Zapraszamy serdecznie do Chodcza w sobotę na godzinę 12.
1: Na miejscu nie zabraknie atrakcji zarówno dla miłośników motocykli, jak i całych rodzin. Organizatorzy zapraszają do wspólnego spędzenia soboty w Chodczu. Czwarty muzyczny piknik motocyklowy rozpocznie się 5 września o godzinie 12 na targowisku miejskim. Wstęp jest wolny.
2: Kolejne wosławskie Orliki zostaną wyremontowane. Mowa o dwóch obiektach, jeden przy ulicy Wienieckiej, drugi przy Gniazdowskiego. Remonty zostaną sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3: Ten program ministerstwa ma na celu renowację Orlików, które powstały w tych latach 2012, w okolicach roku 2012. I na tych wszystkich Orlikach wymieniane są między innymi nawierzchnie, ale też ta drobna infrastruktura, która się przy Orlikach znajduje. Myślę, że warto też powiedzieć o tym, że we Włocławku to jest tak jakby druga porcja grantu, który przyznało ministerstwo, bo wcześniej minister sportu i turystyki przyznał środki na 3 orliki, które są w tym roku już w te wakacje remontowane. Są to orliki przy Zespole Szkół Elektrycznych, przy Szkole Podstawowej nr 11 i przy Zespole Szkół Budowlanych.
4: Możemy powiedzieć, że pomysł z orlikami wypalił. Orliki cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony młodych piłkarzy, młodych siatkarzy, młodych koszykarzy.
3: Tak, orliki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ale też no, często słyszymy, że te orliki są zbyt szybko zamykane, stąd też wszystko wskazuje na to, na jednej z najbliższych sesji Rady Miasta przedstawimy nowy regulamin funkcjonowania orlików. Myślę, że będzie on bardzo korzystny dla wszystkich tych, którzy z orlików we Włocławku korzystają. A jest też nadzieja na to, że powstanie kolejny orlik we Włocławku w najbliższym czasie przy Zespole Szkół nr 3 na ulicy Nowomiejskiej. Natomiast no, tutaj dopiero te wszystkie procedury się rozpoczęły. Jak będzie więcej informacji, to też będziemy o tym informować.
2: We Włocławku jest 7 orlików. Przy Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych. To wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Artur z Wrocławka choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Szansą na pomoc chłopcu jest terapia genowa w Dubaju. Jej koszt to 12,5 miliona złotych. Mieszkańcy Wrocławka oraz regionu chcą pomóc rodzicom chłopca w zebraniu tej kwoty. Już w sobotę na terenie parafii świętego Stanisława przy ulicy Żeromskiego we Wrocławku odbędą się dwa połączone wydarzenia charytatywne.
5: Tutaj od godziny 9 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki firm z Włocławka, którą właśnie tutaj Monika Kasprzak i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie za tym domem tam turniej siatkówki na tym placu, a potem od godziny 16 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą różne animacje, różnego rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u. I pracujemy jeszcze, bo powiem wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić. Pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał. Też zgodził się człowiek z Grudziądza, gdzie jest mega szacun dla tego człowieka, bo przyjedzie specjalnie dla nas tutaj charytatywnie wspomóc nas. No i pracujemy nad dodatkowymi jeszcze atrakcjami, ale to może tam Czarek artystycznie to powie bardziej ze swojej strony.
6: Impreza będzie fajna, dużo artystów przyjedzie tutaj na występ, których właśnie bardzo wam dziękuję, wszystkim zespołom, które tutaj będą, dużo by wymieniać, więc na spokojnie, jak przyjedziecie na felieton i nagracie o tym wszystkim, no to będziecie sami widzieć i z każdym da się radę wywiad zrobić, mam nadzieję. Koncerty będą gdzieś, zaczynały się już od godziny 16, 17, trwały do późna, do 21, 22.

0: Jak nam tutaj, mam nadzieję, wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu pół Włocławka to będzie słyszeć w swoich domach. Także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy. Impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak gratis. Jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura chorego pieniążki. Też będą licytacje i tak dalej. Będziemy się wspólnie bawić, całymi rodzinami. Dzieci będą mogły sobie podjeżdżać na różnych zjeżdżaniach, z trampolinach poskakać. Może jakieś tam workociki zapleść, pomalować się tam. No, wiadomo, jak to na każdych takich festynach. Postaram się zapewnić każdemu, żeby było fajnie i ten dzień spędził dobrze, ale przy okazji też jakąś tam swoją, że tak powiem, cegiełeczkę dołożył do tego, żeby tam tego Arturka naszego wspomóc, bo tam jest horrendalna suma 12,5 miliona. To nie my wymyślamy takie sumy, też nie, ja często się zastanawiam, skąd to się bierze i kto to wymyśla, no ale no wiecie, no to jest dla rodziców, których serdecznie pozdrawiam i życzę wytrwałości. Artura, rodziców właśnie pozdrawiam, nie tylko rodziców, rodzinę, babcię, dziadka i w ogóle wszystkich. Żeby byli dobrej nadziei, my tutaj staniemy na głowie, żeby było dobrze, dołożymy dużą cegłę do tego wszystkiego.
1: Dotychczas na portalu Się Pomaga udało się zebrać ponad 1 000 000 zł. Liczy się każda złotówka na ratowanie życia chorego chłopca. Link do zbiórki to www.siepomaga.pl/artur-obierak. Prokuratura rejonowa we Włocławku przesłała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu Maciejowi C. Mieszkaniec Włocławka wspólnie z Dominikiem K. ukradli trzeciemu mężczyźnie czapkę o wartości 50 zł. Pokrzywdzony chciał odzyskać czapkę, jednak napastnicy grozili mu pobiciem. Swoją groźbę spełnili.
2: Mężczyźni faktycznie popełnili przestępstwo polegające na utrzymaniu się w posiadaniu uprzednio skradzionej rzeczy, działając w warunkach chuligańskich, działając z zupełnie błahych pobudek, okazując lekceważące podejście do obowiązującego porządku prawnego. Przestępstwo polegało na tym, iż chcieli utrzymać się w posiadaniu czapki z daszkiem w kwocie około 50 zł. Skierowali oni w tym celu wobec pokrzywdzonego groźbę uszkodzenia ciała. Natomiast mężczyznom został też przedstawiony drugi zarzut, mianowicie udziału w pobiciu z udziałem niebezpiecznego narzędzia, noża oraz metalowej rurki innego mężczyzny poprzez kopanie go po całym ciele, uderzanie pałką w głowę, kopanie i uderzanie po głowie, a także skakanie po żebrach spowodowali u mężczyzny rozstrój ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Mężczyźni, jeden z nich częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast drugi nie przyznał się.
1: Wobec obu podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W czasie wakacji we Włocławku otwarte były letnie baseny. Znajdują się one przy ulicy Płockiej, na przystani oraz przy ulicy Lisek. W okresie wolnym od szkoły pogoda dopisywała, więc nie brakowało chętnych na spędzanie tam czasu. W te wakacje z letnich basenów skorzystało w sumie ponad 10 tysięcy osób.
3: Ten sezon był lepszy niż poprzedni, bo myślę, że pogodowo było fajniej. Z basenów przy Lisku skorzystało ponad 5300 mieszkańców. Natomiast troszeczkę więcej było na ulicy Płockiej, było to 5600, ale różnica tak naprawdę no 300 osób, więc trudno powiedzieć, który obiekt cieszył się większym zainteresowaniem, bo te ilości osób, które odwiedzają obydwa baseny, są bardzo zbliżone.
1: Więcej atrakcji znajduje się na basenie przy ulicy Płockiej. Dostępny jest tam chociażby wodny plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo funkcjonują tam stołówka oraz mała gastronomia.
3: Na każdym z basenów można oczywiście wypożyczyć sobie leżak. No plac przy, znaczy myślę, że lepsza infrastruktura jednak taka, jeżeli chodzi nawet o najmłodszych użytkowników, jest przy ulicy Płockiej. Wiadomo, że jest tam wodny plac zabaw, jest plac zabaw dla dzieci. Tutaj na basenach przy ulicy Lisek ta infrastruktura jest troszeczkę bardziej uboga. Na pewno w przyszłych latach będziemy starali się zrobić coś, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce dla mieszkańców. Bo jednak jak kupuje się bilet całodzienny, no na przykład był pan w tym roku, który był zainteresowany, żeby pojawiła się na basenach letnich przy ulicy Lisek mała gastronomia. No ale akurat jak rozłożył swoją przyczepę, trafił na 2 tygodnie bardzo słabej pogody i stwierdził, że no jednak nie podejmuje się tej akcji, więc zobaczymy, no w przyszłym roku będziemy starali się coś zrobić, żeby na pewno to miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne.
1: Sezon na letnie baseny zakończył się wraz z końcem wakacji. Ładna pogoda, dobra infrastruktura oraz przystępne ceny skutecznie przyciągnęły mieszkańców nie tylko Włocławka, ale także okolic. Mieszkańcom pozostają obecnie dwie kryte pływalnie, Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. Dobre oceny z angielskiego nie zawsze oznaczają, że dziecko swobodnie porozumiewa się w tym języku. Uczniowie

0: Często dobrze znają gramatykę, słówka i radzą sobie z pisemnymi zadaniami, ale mają blokadę, kiedy trzeba odezwać się po angielsku. Dlatego dodatkowe zajęcia językowe mogą być okazją przede wszystkim do przełamania bariery mówienia i zdobycia większej swobody w codziennej komunikacji.
1: No właśnie, twoje dziecko ma piątkę z języka angielskiego, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, zapada cisza. I to nie jest wcale rzadka sytuacja, tak się zdarza, bo można znać słówka, można znać gramatykę, można pisać sprawdzian, wypracowania, natomiast bać się mówić. Nasze dzieci, które chodzą na zajęcia z języka angielskiego w Greenwich, nie mają takiego problemu, dlatego że dzieci powinny przede wszystkim używać języka, rozmawiać, reagować, wyrażać własne zdanie, własne poglądy, poznawać język angielski poprzez świat. Właśnie na tym bardzo nam zależy w kursach, które prowadzimy ze starszymi dziećmi w Greenwich. Uczą się one języka angielskiego z programem National Geographic Learning, gdzie uczą się nie tylko języka angielskiego, ale poznają też świat, inne kultury i w związku z tym ten język sam wchodzi im pięknie do głowy.
0: Bo znajomość języka to nie tylko dobre wyniki na sprawdzianie. Ważne jest też to, żeby dziecko potrafiło wykorzystać angielski w prawdziwej rozmowie, bez stresu i obawy przed popełnieniem błędu. Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Włocławka, która skarży się na sposób, w jaki została potraktowana podczas pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Wienieckiej. Kobieta trafiła tam z silnymi bólami brzucha. Jak relacjonuje po nieskutecznej lewatywie, lekarz miał podjąć próbę manualnego usunięcia zalegającej masy kałowej. Pacjentka twierdzi, że interwencja była dla niej bardzo bolesna.
2: Kazał mi się położyć i drastycznie wsadził mi pod bytę rękę. Drastycznie próbował wydobyć, co nie przyniosło żadnych skutków. Z bólu po prostu prawie traciłam przytomność. Krzyczałam w niebo głosy. Nie dostałam żadnego znieczulenia. Ludzie, którzy byli na zewnątrz, później pytali mnie, czemu pani tak krzyczała. Z bólu po prostu się posikałam. Miałam calusieńkie, przemoczone spodnie, które po prostu kolor. Widać było od razu, że ja po prostu się zasikałam. Po tym, jak on mi to robił, wyciągnęłam mu tą rękę, ponieważ nie chciałam, żeby dalej trwał ten przerażający ból. Wówczas on do mnie powiedział, to spadaj do domu. Tak powiedział do mnie lekarz. Pielęgniarka, która przy tym była, widziała, że ja się posikałam. Kazała mi się położyć, odpocząć. Następnie po prostu kazała mi wyjść na korytarz, gdzie było pełno ludzi, a ja w tych przemoczonych spodniach po prostu maszerowałam. Gdy poprosiłam ją o jakieś okrycie, to po prostu jakby z łaski po prostu mi je podała. Wydobywanie takiego czopa, to daje się jakiś zastrzyk na rozszerzenie, jakieś po prostu znieczulenie, a nie na żywca po prostu. Zlekceważył mnie totalnie. No jak on do mnie podszedł? No spadaj, jak nie chcesz dalej, to spadaj. No to jest po prostu nie do opisania.
0: Kobieta złożyła w szpitalu skargę. W odpowiedzi placówka nie uznała jej zarzutów. Wskazano m.in., że pacjentka została poinformowana o planowanej czynności i wyraziła zgodę na jej wykonanie. Szpital zaprzeczył również, by doszło do naruszenia jej praw lub godności.
2: Bardzo to przeżywam emocjonalnie i jest mi ciężko, tak? No bo jak można tak traktować ludzi? No przecież nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Należy nam się jakaś godność, jakiś szacunek, jakieś chociażby współczucie, a nie postępowanie w taki, a nie inny sposób.
3: Czy oczekuje pani czegoś od szpitala w tym momencie?
2: Wie pan co, chciałabym chociażby przeprosin, ale nie tego fałszu, tak? Który tutaj jest napisany, że poinformowana zostałam, w żaden sposób nie zostałam poinformowana. Nie dostałam żadnych po prostu znieczulających, żadnego zastrzyku, po prostu nic, tak? A i tej dokumentacji nie uzyskałam, gdy wyszłam ze szpitala. Uzyskałam tylko dokumentację, gdzie przebywałam jedną noc na chirurgii i ubiegając się o to, żeby mi wydano tą dokumentację, napisano tutaj wydobycie czopa, ale to wszystko było odręczna data, odręczne po prostu wszystko. Czyli papierów nie było. Na mój wniosek po prostu zostało to uzupełnione z datą niekomputerową, tylko odręczną.
3: Jaki lekarz panią się zajmował?
2: Wie pan co, ciężko mi rozszyfrować jego tutaj. Tu dostałam od zastępcy dyrektora taką pieczątkę, a lekarz był jakimś półarabem.
0: O stanowisko poprosiliśmy również szpital. Placówka nie odniosła się do konkretnego przypadku, tłumacząc, że jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do zachowania tajemnicy dotyczącej pacjentów, w tym informacji o ich diagnostyce, leczeniu i udzielanych świadczeniach. Kilka dni temu w mediach społecznościowych

0: sieciowych pojawiła się informacja zapowiadająca protest pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Akcja miała rozpocząć się w środę o godzinie 13.30. Przed placówką pojawili się dziennikarze, policyjne radiowozy oraz przedstawiciele lokalnych struktur Konfederacji. Nie było jednak protestujących.
1: Przyszedłem wesprzeć medyków, pielęgniarki, pracowników szpitala. No niestety nikt się nie pojawił na proteście. Chciałem powiedzieć, że rozumiem pewnie te osoby, które chciały protestować, pewnie się boją, dlatego się tutaj nikt nie pojawił. Po wczorajszej wypowiedzi marszałka śmiem twierdzić, że mogą się czuć też zastraszeni. Ja jako mieszkaniec, przedstawiciel Konfederacji mogę powiedzieć jedynie, że na pewno będę dalej pytał o to, co się tutaj dzieje. Na pewno będę chciał uzyskać odpowiedzi na pytania, które już tutaj zadałem prędzej. Chciałbym powiedzieć też taki przekaz, że szpital, budynek szpitala nie jest własnością na pewno dyrektora. Szpital należy do mieszkańców, nie jest też własnością żadnej partii politycznej. I chciałbym, żeby te wszystkie niejasności, jeżeli one są, żeby zostały wyjaśnione. Jeżeli były nieprawidłowości na SOR-ze, żeby to zostało wyjaśnione. Jeżeli pomieszczenia, infrastruktura szpitala, czas pracy pracowników był wykorzystywany do prywatnych celów, chciałbym, żeby to było rozliczone.
0: Szpital dementuje informację, że doszło do protestu pracowników.
2: Ja w mojej ocenie żadnego protestu nie było, w takim sensie, że żaden protest się nie odbył. Ja przypomnę tylko, że informacja o tym proteście funkcjonowała tylko i wyłącznie jako plakat w mediach społecznościowych od kilku tygodni. Plakat z konkretną datą, konkretnym miejscem, konkretną godziną. No więc wczoraj o 13.30 tutaj przy budynku administracji pojawiło się kilkunaścioro dziennikarzy, natomiast nie było nikogo z organizatorów i protestujących. Od ponad miesiąca mierzymy się sytuacją, w której to w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, pojawiają się półprawdy, pojawiają się rzeczy wyrwane z kontekstu, pojawiają się informacje, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym taki apel, prośba o odpowiedzialność za słowo, nie tylko do tych, którzy powielają pewne informacje, również do polityków, dlatego że oni, mamy takie wrażenie, próbują to ugrywać, mówiąc wprost, zbijają sobie kapitał polityczne. No, sytuacja na przykład sprzed kilku dni, kiedy mówiło się o tym, jakoby w piątek jeden lekarz, no w tym przypadku chodzi o pana doktora Łukasza Brychta, miał pełnić dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, i na oddziale chirurgii. Dementowaliśmy to we wczorajszym stanowisku. Taka sytuacja absolutnie nie miała miejsca. Doktor Brycht w piątek pełnił dyżur nie tylko i wyłącznie na szpitalnym oddziale ratunkowym, a takie informacje, do których my niestety zdążyliśmy się już przyzwyczaić, o takim, bym powiedział, alarmistycznym, skandalizującym tonie pojawiają się z dużą regularnością od około miesiąca. Także naprawdę w ostatnim czasie bardzo często tego typu informacje niesprawdzone, też często anonimowe, dementujemy. Czego przykładem jest chociażby to stanowisko, w którym po pierwsze odnieśliśmy się właśnie do tych informacji, jakoby w piątek na SOR-ze dr Brycht pełnił dyżur w dwóch miejscach. Pojawiają się również informacje o rzekomych stawkach za godzinę dyżuru na szpitalnym oddziale ratunkowym. Też to dementowaliśmy. Także raz jeszcze serdeczna prośba o odpowiedzialność za słowo.
0: W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że do zabezpieczenia protestu skierowani zostali policjanci z jednostek spoza Wrocławka. Komenda Miejska Policji dementuje te informacje. Jednostka nie udziela informacji o liczbie radiowozów skierowanych do szpitala. Policja dodaje, że były to standardowe działania zabezpieczające. Nie precyzuje, czy informacja o proteście wpłynęła od konkretnej osoby, czy też została znaleziona w mediach społecznościowych. Przed nami dożynki powiatu wrocławskiego. W tym roku Święto Plonów odbędzie się na boisku sportowym przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Choceniu. Główne uroczystości rozpoczną się od przemarszu korowodu dożynkowego o godzinie 13.30. Godzinę później zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu rozpocznie się część obrzędowa.
3: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem Dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja Dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
0: Koncertowa część Dożynek wystartuje o 16:30. Na początku na scenie zaprezentują się zespół folklorystyczny Śmiłowiunki oraz zespół pieśni tańca Ziemia Kujawska.

0: A następnie chór Mi Allegria. Gwiazdami wieczoru będą Classic oraz Enej. Pierwszy zespół gra muzykę disco polo. Wydał kilkanaście albumów. Do najbardziej znanych utworów należą m.in. Jolka Jolka, Zabrałaś Mi Lato oraz Hej, Czy Ty Wiesz? Natomiast Enej gra muzykę z pogranicza folku i rocka. Ich utwory takie jak Kamień z napisem Love, Zbudujemy Dom czy Tak Smakuje Życie zna cała Polska. Koncert zespołu Classic rozpocznie się o godzinie 18.30, a Enej zamelduje się na scenie o 20.00.
1: Konie, skoki przez przeszkody, rywalizacja Puchar Burmistrza, lokalne smakołyki i stoiska wystawców. W Mazurach Leśnych odbędzie się kolejna edycja zawodów Mazur Jada Cup. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs klasy N, w którym zawodnicy zmierzą się z przeszkodami o wysokości do 120 cm. Stawką rywalizacji będzie Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego.
2: Mazur Jada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich skokarz przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazuriada Cup. A patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski. I naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy.
1: Na odwiedzających czekać będzie znacznie więcej niż same sportowe emocje. Swoją ofertę zaprezentuje Koło Gospodyń Wiejskich z Wieńca. Nie zabraknie również stoisk z wyrobami artystycznymi, smakołykami dla koni oraz mobilnego sklepu jeździeckiego.
2: Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest Przypinkowe Love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. A jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie Koło Gospodyń Wiejskich Jarzębina z Wieńca. Oni w zeszłym roku po prostu hitem byli, także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
1: Organizatorzy zachęcają, by spędzić dzień w Mazurach Leśnych, w otoczeniu przyrody, wśród koni i w leśnym klimacie. To propozycja zarówno dla miłośników jeździectwa, jak i osób, które chcą po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla najmłodszych, tor z przeszkodami, gdzie będzie można spróbować swoich sił w konkurencji Hobby Horse. Wstęp na zawody jest bezpłatny.
0: Rozpoczęła się 15. edycja Narodowego Czytania. Akcja ma na celu propagowanie literatury narodowej. W tym roku odczytywane będą fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza. To arcydzieło polskiej literatury romantycznej, w którym uniwersalne prawdy moralne wiążą się z tematyką narodowo-wyzwoleńczą. Dramat ukazuje walkę dobra ze złem w ramach szerszej perspektywy dotyczącej losów narodu i zmagań Polaków o wolność. Akcja swój finał będzie miała w sobotę, jednak w szkołach już dziś czytano dzieło Mickiewicza.
3: Przede wszystkim będziemy czytali całość Dziadów, a tak naprawdę te bardziej charakterystyczne fragmenty, które omawiamy w szkole, które później są wymagane poprzez egzaminatorów, ale poznamy zarówno część drugą, część czwartą, no i przede wszystkim część trzecią. Zmierzymy się również z quizem wiedzy o dziadach, więc uczniowie będą mogli powalczyć o nagrodę. No i myślę, że będą też się świetnie bawić, bo zaplanowaliśmy mini inscenizację.
4: Właśnie, co będzie przedstawiała ta mini inscenizacja, która to będzie fragment tego utworu?
3: Przede wszystkim to będą fragmenty właśnie drugiej części Dziadów, czyli będziemy obserwować obrzęd dziadów, będziemy też próbowali wywoływać te duchy.
0: Dziady są uznawane za jeden z największych zmór maturzystów. Utwór ma skomplikowaną strukturę.
3: Myślę, że to jest tak wielki dramat narodowy, który jak to zgodnie z konwencją romantyzmu jest pełen symboli, wizji, proroctw, zatem jest niejasny. Pisany jest wierszem, no i myślę, że to sprawia przede wszystkim uczniom trudność w zrozumieniu.
0: Uczniowie starannie przygotowali się do odgrywanych ról.
5: Czytam Dziady część trzecią, a konkretnie Widzenie księdza Piotra, w którym przedstawiona jest wizja mesjanizmu i tego, jak tak naprawdę naród polski jest trochę

0: przedstawiany jako mesjasz Europy.
1: Chcemy przedstawić scenkę odnośnie dziadu właśnie części trzeciej. No i co? Myślę, że dobrze wszyscy są przygotowani. Będziemy czytać fragmenty, będą pewnie jakieś konkursy, więc myślę, że będzie fajnie.
2: Na głowie mam kraśny wianek, w ręku zielony badylek. Przede mną bierze baranek, nade mną leci motylek. Na baranka bez ustanku wołam, baś, baś, mój baranku. Baranek zawsze z daleka. Motylka brzeczką w gonie i już, już chwytam go w dłonie. Motylek zawsze ucieka. Tu niegdyś w wiosne poranki, najpiękniejsza z tego sioła. Zosia, pasając baranki, skacze i śpiewa wesoła. La, la, la, la, la. Olej z tego obór parę, chciał nie spocować usta. Lecz i prośbę, i ofiarę, wyśmiała dziewczyna w usta. La, la, la, la, la, la, la. Antoś oddał swoje serce, lecz i z Józia, i z Antosia. Śmieje się wierzchliwa Zosia. La, la, la, la, la. Tak, Zosią byłam. Dziewczyną z tej wioski. Imię moje u was głośne, że chociaż piękna, nie chciałam zamęścia. I dziewiętnastą przeigrawszy wiosnę, umarłam nieznając troski, ani prawdziwego szczęścia. Żyłam na świecie, lecz ach, nie dla świata. Myśl moja nazbyt skrzydlata. Niegdyś na ziemskiej nie spoczęła w łoni, za lekkim zafirkiem goni, za nóżką, za kraśnym wiankiem, za motylkiem, za barankiem, ale nigdy za kochankiem. Pieśni i pletów słuchałam rada. Często, kiedy sama pasem, do tych pasterzy goniłam stada, którzy mą wielbili krasą, lecz żadnego nie kochałam. Za to po śmierci nie wiem, co się ze mną dzieje. Nieznajomym ogniem pałam. Choć sobie igram do woli, latam, gdzie wietrzyk zawieje. Nic mnie nie smuci, nic mnie nie boli. Jakie chcę, wyrabiam cuda. Wszędzie sobie stęczy rąbki, z przeźroczystych łez poranku tworzę motylki, gołąbki. Przecież nie wiem, skąd ta nuda. Wyglądam kogoś za każdym szelestem. Ach, i zawsze sama jestem. Przykro mi, że bez ustanku wiatr mną jak piórkiem pomiata. Nie wiem, czy jestem z tego, czy z tamtego świata. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie.
3: Stałam z dzieckiem pod bramą. Panie, wołam ze łzami, zlituj się nad sierotami. Mąż mój już na tym świecie, córkę zabrałeś do dwora, matka w chacie leży chora, przy piersiach maleńkie dziecię. Panie, daj nam zapomogę, bo dalej wyżyć nie mogę. Ale ty, panie, bez duszy, hulając w pianej ochocie, przelewając się po złocie, hajdukowi rzekłeś cicha, kto tam gościom trąbi w uszy, wypędź żebraczkę do licha. Posłuchał hajduk niecnota, za włosy wywlekł zawrota. Wepchnął mnie z dzieciem do śniegu, zbita i zziębła srodze, nie mogłam znaleźć noclegu, zmarzłam z dzieciem na drodze, nie znałeś litości, panie.
4: Dyskusyjny klub filmowy zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. We wrześniu rozpoczyna się drugi etap projektu zatytułowany Lekcje niewolności.
5: Już w najbliższy wtorek, 8 września, serdecznie zapraszam do Teatru Impresaryjnego o godzinie 18 na wielkie kinowe emocje. Zobaczymy poruszający, bardzo poruszający norweski film, norweski dokument pod tytułem Portret zdezorientowanego ojca w reżyserii Gunnara Halla Jensena. To bardzo uniwersalna, kręcona przez ponad 20 lat opowieść o najtrudniejszej roli mężczyzny, roli rodzica. Reżyser kieruje kamerę do swojego jedynego syna, Jonatana, od dnia jego urodzin. Sam wychował się bez ojca, więc kamera miała być dla niego narzędziem do nauczenia się rodzicielstwa i przełamania rodzinnej klątwy. Jednak życie, jak to zwykle bywa, pisze zupełnie inne scenariusze. I zamiast sielanki reżyser uchwycił moment, w którym dorastający syn zaczyna niepostrzeżenie oddalać się w swój własny, wirtualny świat, a zza kamery pada

0: dramatyczne pytanie, gdzie popełniłem błąd i dlaczego ten, którego kocham najbardziej, staje mi się tak obcy. Ten niezwykle szczery, uniwersalny i nagradzany na całym świecie dokument w Polsce na festiwalu Millennium Docs Against Gravity w 2025 roku zdobył nagrodę magazynu Newsweek Psychologia za najlepszy film o tematyce psychologicznej. Dlatego obok tego filmu nie da się przejść obojętnie. To bardzo głębokie, intymne doświadczenie skłaniające do przemyślenia własnych relacji z najbliższymi. Zapraszamy do Teatru Impresaryjnego na kino naprawdę najwyższej próby i widzimy się o godzinie 18. I seanse są bezpłatne dzięki temu, że cały projekt filmowy Podróże z Orlenem sfinansowany jest ze środków Fundacji Orlen. Dziękuję bardzo i zapraszam.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to okazja do rozmowy o wolności, rodzinie i trudnych doświadczeniach, które kształtują nasze życie. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego. Sezon na grzyby w pełni to jedna z najbardziej wyczekiwanych film przez miłośników leśnych spacerów. W lasach naszego rejonu grzybiarze mają teraz prawdziwe żniwa, po deszczach przyszło ciepło, a wraz z nim pojawiły się grzyby. Kosze szybko się zapełniają, a pogoda zachęca do leśnych wypraw.
2: Jak co roku, koniec wakacji, wrzesień, to jest początek sezonu grzybobrania. Bardzo dużo osób z Wrocławka, okolic, jak również przyjezdnych korzysta z naszych lasów. Mamy bardzo bogate lasy w grzyby, szczególnie obfitują borowiki, ale w tej chwili mamy już pieprznika jadalnego, tak zwaną kurkę. Poza tym w naszych lasach możemy spotkać maślaki, kanie i praktycznie większość grzybów, których występuje w Polsce, możemy te grzyby zbierać w naszych lasach. Wybierając się do lasu, powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że jesteśmy w tym lesie gośćmi. Jeżeli jedziemy samochodem, ten samochód powinien zostać w miejscach do tego wyznaczonych, a więc na parkingach leśnych, w miejscach do tego dozwolonych. Jeżeli jesteśmy w lesie, nie powinniśmy hałasować, nie powinniśmy śmiecić, nie powinniśmy płoszyć zwierząt. Często zdarza się, że do lasu wybieramy się z psami. No, przepisy mówią jasno, że pies powinien w lesie być na otoku. Poza tym pies spuszczany luzem może być niebezpieczny dla innych osób, jak również mogą czekać w lesie na niego niebezpieczeństwa, takie jak wilki, ryś, który jest również tutaj na terenie naszych lasów, jak również dziki, lochy, które prowadzą młode i pies, który znajdzie się w ich bezpośrednim zasięgu, no może doprowadzić do tego, że taka locha takiego psa zaatakuje. Więc musimy tutaj brać wiele takich aspektów, będąc w tym lesie. Będąc w lesie, musimy zwrócić jeszcze uwagę na kleszcze. Jest to stały element wszystkich lasów w Polsce. Kleszcze przenoszą wiele chorób niebezpiecznych dla zdrowia, tak jak bolerioza lub pokleszczowe zapalenie mózgu. Tutaj powinniśmy po każdym przyjściu z lasu dokonać takiego przeglądu siebie i każdy taki przypadek zauważenia kleszcza, który nam się przypiął, odpowiednio reagować. A więc tutaj powinniśmy zgłosić się do lekarza, tak aby to zostało usunięte w sposób fachowy. Wszystkich zapraszamy do korzystania z naszych lasów, z grzybobrania. Wypoczynek w lesie jest zawsze relaksem dla zdrowia, dla naszej psychiki, a przy okazji możemy nazbierać grzybów, które smacznie wieczorem możemy zjeść.
1: Chciałam się jeszcze spytać, a kiedy jest najlepszy moment na zbieranie grzybów? Jaki ten czas po opadach, ile dni, kiedy najlepiej wybrać się na te grzyby?
2: Grzyby najczęściej pojawiają się w okresie, kiedy jest stosunkowo ciepło, po opadach, a więc mamy w tej chwili taki dobry okres, kiedy te grzyby powinny pokazać się w naszych lasach. Czekamy na nie, mamy pierwsze już w tej chwili grzyby, czekamy na ten tak zwany wysyp i myślę, że dużo osób będzie miało okazję skorzystania z grzybobrania w lasach Nadleśnictwa Włocławek. Jeśli chodzi o rejony, gdzie tych grzybów możemy nazbierać więcej, no praktycznie wszystkie lasy tutaj wokół Włocławka obfitują w te grzyby. Niemniej większość osób preferuje takie miejsca jak Leśnictwo Goreń, Leśnictwo Dąb, Leśnictwo Ruda, jak również tutaj Kukawy, czy leśnictwa

0: bezpośrednim sąsiedztwie Włocławka. Dlatego każdy taki wyjazd i czasem takie miejsce, które nie do końca jest popularne, może okazać się strzałem w dziesiątkę.
1: Leśnicy przypominają jednak, by do koszyka trafiły tylko grzyby, których jesteśmy pewni. Warto też skorzystać z atlasów lub aplikacji i w razie wątpliwości zrezygnować ze znalezionego okazu. Sezon dopiero się rozkręca, więc grzybobrań nie powinno zabraknąć.
2: Gorąco zrobiło się w ostatnich dniach w gminie Lubień Kujawski i tym razem nie chodzi o pogodę. Mieszkańcy protestują przeciwko planom związanym z możliwością powstania biogazowni w Gliznowie. Ich niepokój wzbudził zapis, który pojawił się przy pracach nad planem ogólnym gminy.
3: Niepokoi nas procedura uchwalenia, głosowania w ogóle, dlatego że podczas sesji, którą wszyscy oglądaliśmy, nasz radny z naszego terenu przyznał, że nie wiedział o tym. Że jest zaskoczony, że wie od wczoraj, od dwóch dni, no potem gdy go dopytywaliśmy, zmieniało się to. Pan burmistrz przyznał również, że to jest niedopatrzenie, użył słowa wrzutka, nie wiemy co to znaczy, jaka to jest definicja tego słowa. I no po prostu próbujemy zrobić, nie wiem jak to powiedzieć, może nie zamieszanie, ale próbujemy nagłosić nasz problem, dlatego że no wiele jest tam takich nieścisłości. Pan burmistrz w rozmowie przyznał, że na następnej sesji Rady Gminy, nie wiem, podejmę uchwałę, która to zniesie, wykreśli, no nie wiem, nie mamy takiego zapewnienia na piśmie, nie mamy podstawy prawnej, do której możemy się odnieść. Z tego co wiemy, żeby zmienić plan ogólny, pan burmistrz musiałby napisać wniosek o taką zgodę do wojewody. Nie mamy pewności, że wojewoda się zgodzi na zmiany. Nie wiemy, jak radni zagłosują. Natomiast terminy te ustawowe no, płyną, tak? Na stronie wojewódzkiego urzędu pojawiła się ustawa w dniu 1 września, jeśli pamiętam, no to 15 będzie prawomocna, a pan burmistrz zaproponował tutaj datę między 17 a 23 kolejnej sesji, chociaż prosiliśmy panią przewodniczącą Rady Gminy ustami naszego radnego, telefonicznie dzwonił do niej przy nas, w niedzielę dokładnie, żeby zwołała sesję nadzwyczajną w tej sprawie właśnie po to, żeby no, uniemożliwić wejście w życie tego dokumentu, bo to potem będzie trudniejsze jakby do załatwienia. Akcja, można powiedzieć, protestacyjna, czyli nasze banery, informacje na stronie facebookowej naszego koła gospodyń wiejskich. Na marginesie działalność też jest zagrożona, bo nie będzie mieć ekologicznych produktów tutaj do tworzenia naszych potraw. Mamy z naszej miejscowości wszystkie podpisy oprócz jednego, tego właśnie pana naszego radnego. On tej petycji nie podpisał, a na sesji wstrzymał się od głosu. Natomiast z innych miejscowości, powiem szczerze, że nie widziałam, bo to inne osoby zbierały, ale wszystkich mamy ponad 300 i akcja zbierania podpisów nadal trwa. Wsparła nas też pani burmistrz sąsiedzkiej gminy z Dąbrowic, także też jest przeciwna, żeby jej mieszkańcy, którzy są najbardziej do nas tutaj obszarowo przylegli, no po prostu mieli ten problem, tak?
4: Pozwolę się nie do końca zgodzić z panem Zygmuntem, że gmina nie miała nic do tego, nie ma obowiązku informowania, bo ja myślę, że jednak ma, bo jakieś konsultacje takie społeczne, skuteczne powinny być przeprowadzone. Dla mnie skuteczna taka informacja to jest wtedy, kiedy się robi zebranie, kiedy, bo nie wiem, czy ktoś z państwa, bo oni podobno, było coś w internecie, że 15 osób brało udział w takich konsultacjach, tylko nie wiem, czy tu jest chociaż jedna osoba, która wiedziała wcześniej coś na ten temat. Więc nie wiem, z kim były przeprowadzane te konsultacje i jak, bo to może być nawet forma wyjazdowa gdzieś do takiej gazowni, może być zebranie, to ma być dialog, nie tylko informacja. Więc uważam, że to nie zostało przeprowadzone i to jest głównym błędem, bo skoro to nie jest, uważają, że można to wybudować w takiej wiosce jak Gliznowo, to chyba nie jest szkodliwe według nich, bo skoro tak blisko budynków. I skoro to nie jest nic złego, to dlaczego nie były takie rozmowy prowadzone z ludźmi, tylko my się dowiadujemy po cichu. Jeszcze tu jest taka dziwna sytuacja, że parę kroków stąd mieszka radny, będąc jednocześnie sołtysem i jest tutaj nieobecny, więc trudno jest rozmawiać o kimś bez niego, bo czujemy się niekomfortowo w tej sytuacji. On powinien tu reprezentować mieszkańców, ale niestety tego nie zrobił, chyba zabrakło mu odwagi, tak sobie myślę. No i myślę, że to było najważniejsze, czyli brak tych konsultacji społecznych uważam za taki błąd, a nawet

0: Państwu jakieś może plusy tej biogazowni, bo tu kwestia powstania jej, może kwestie ewentualnej jakiejś dochodowości.
1: Dlatego, że tutaj nie ma gospodarstw takich rolniczych, gdzie by były jakieś odpady, czy jakieś, czyli tutaj rolnicy by nie mogli, nie byliby w stanie naprodukować dla tej biogazowni. Nawet sobie myślę, no co, wszystko obsiać kukurydzą można rok, dwa, ale nie cały czas. Nie ma tu takich odpadów organicznych, które mogłyby zasilić z tej wsi, czyli to będzie dowożone z zewnątrz. To jest na użytek zewnętrzny, na pewno nie na użytek tej wsi i okolicznych wsi. Żadnych plusów nie.
2: My jako mieszkańcy Zalesia też jesteśmy przeciwni tej biogazowni. Wiadomo, że będzie się to łączyło z większym ruchem. Nasze drogi też nie są w dobrym stanie. Wiadomo, że zależy, co będzie jeszcze wożone. Będzie na pewno nieprzyjemny zapach. Mogą być też, jak tu mówiono, szczury. Po prostu jesteśmy przeciwni też temu.
3: Dzisiaj jestem zaproszony jako gość. I tutaj wtóruję tym mieszkańcom. Mama jest powstał poważny problem i w sumie na dzień dzisiejszy nie ma pewności, że powstanie ta biogazownia, bo dopiero powstał taki ogólny plan, ale powstało zielone światełko. Niestety obawiam się, że w przyszłości potem, jeżeli to będzie, to może niestety, ale tutaj powstaje ta biogazownia, która wydaje mi się niepotrzebna na tym terenie, bo wioska jest ściśle zabudowana, ponad 150 osób tutaj mieszka, jeden z drugim pracuje już w mieście, nie ma bydła, 20 lat temu to tutaj było kupę bydła. Jako weterynarz mogę powiedzieć, że i trzoda chlewna była około 500 sztuk. Tutaj było rolnictwo, tutaj była produkcja ziemniaka jadalnego i pod każdym względem to była taka metropolia ziemniaka. Teraz już nie ma nic. Teraz powstała jakby dzielnica Lubienia. Nie ma bydła, nie ma trzody chlewnej. Ludzie pracują w Kutnie, pracują w Lubieniu, w Dąbrowicach, w różnych sklepach, w supermarketach. I każdy sobie jakoś radzi.
4: Burmistrz Lubienia Kujawskiego uspokaja, że sam zapis w planie ogólnym nie oznacza rozpoczęcia inwestycji. Jak mówi, w sprawie biogazowni nie ruszyły żadne procedury. W rozmowie z naszą redakcją Marek Wiliński zapowiedział też, że zapis dotyczący biogazowni zostanie wycofany.
5: Dla tej inwestycji nie ma ani pozwolenia na budowę, ani decyzji środowiskowych, ani miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast sam problem wynikł z tego, że wszystkie gminy w kraju, w tym również gmina Lubień Kujawski, zobowiązana była do uchwalenia planu ogólnego. I w tym planie ogólnym uwagi, propozycje do tego planu miały prawo zgłaszać różne podmioty, osoby fizyczne, osoby prawne i takie osoby prawne i fizyczne do tego planu uwagi pozgłaszały. I wśród jednych z uwag do planu był wniosek firmy, która złożyła wniosek o dopuszczenie w zabudowie uzupełniającej budowy biogazowni dla prywatnej działki w miejscowości Gliznowo. To oczywiście prywatna firma i prywatna działka. I ten wniosek z uwagi na jego jakby formalną poprawność został w planie ogólnym uwzględniony, a następnie plan ogólny został uchwalony. Ale to nie oznacza, że ta biogazownia tam będzie budowana, bo ażeby można było pobudować biogazownię, to trzeba uzyskać szereg dokumentów, które tutaj udziału społecznego wymagają, konsultacji społecznych. No i to też jest jakby proces czasochłonny, bo decyzja środowiskowa czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to tu już mówimy o latach. Natomiast też powiem, że plan ogólny, który uchwaliliśmy, był przedmiotem konsultacji, no ale rozumiemy tutaj mieszkańców, że nie każdy musi sprawdzać na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, co, jakie dokumenty mają, jakie zapisy i tutaj jakby w pełni podzielamy obawy mieszkańców Gliznowo i z tego tytułu urząd zobowiązał się i radni zobowiązali się do korekty planu ogólnego w zakresie jakby bezwzględnego niedopuszczenia budowy biogazowni w miejscowości Gliznowo i na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, która ma mieć miejsce 17 września, uchwała o przystąpieniu do zmiany planu ogólnego dla tej działki w miejscowości Gliznowo ma być podjęta tak, żeby nawet uniemożliwić w ogóle myślenie o tej inwestycji w tej miejscowości.
6: Proszę Państwa, cała sytuacja powstała, bo zauważyłem właśnie w tych planach, że mam wpisaną biogazownię. Zwróciłem na sesji uwagę, tak jak to było wiadomo, że bez zgody mieszkańców i bez zgody jakichś tam pozwoleń, no ja jako radny nie pozwolę na wybudowanie tej biogazowni, dlatego wstrzymałem się od głosów. Nie mogłem być przeciwny, bo ja nie chciałem zablokować całej gminy Lubień Kujawski, no bo to są każdego marzenia, każdy chce coś postawić, to są ogólne plany. Więc ja

0: Ja tu jestem z moimi mieszkańcami, po prostu dbam o to wszystko, ale forma oprotestowania, no raczej to nie jest w mojej gestii, bo ja mnie obowiązują pewne standardy, tak? Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby w ten sposób reagować, bo to tak wygląda, jakby tam już koparki były i to się coś działo. Także na dzień dzisiejszy mamy sytuację pod kontrolą, tak jak pan burmistrz powiedział, odwołujemy to całą decyzję i po prostu mieszkańcy, jeszcze chcę nadmienić, że w poniedziałek byli, rozmawiali z panem burmistrzem. Zobowiązaliśmy się do tego, żeby odwołać to wszystko, żeby zmienić to. No i także my czekamy do następnej sesji.
1: Protestujący chcą przede wszystkim, by ich obawy dotyczące planowanej inwestycji zostały uwzględnione przy dalszych pracach nad dokumentami planistycznymi gminy. Przedsiębiorcy i mieszkańcy ulicy 3 Maja, na której pracę prowadzi Balzeola, skarżą się, że nie mają gdzie parkować samochodów. Dodatkowo działania ciężkiego sprzętu powodują drgania starych kamienic, prowadząc do ich uszkodzeń. Pojawiła się również informacja o zamknięciu dotychczas otwartej części ulicy 3 Maja.
2: Kontynuowane są prace na ulicy 3 Maja, tam toczy się inwestycja 3 Maja w UNERFEM i tutaj kontynuowane są prace związane z robotami ziemnymi, z tworzeniem podbudów na całej szerokości ulicy. Natomiast głównym zadaniem jest teraz ułożenie nawierzchni z płyt granitowych, ponieważ jest to niezbędny element warunkujący wykonawcy przejście na kolejny etap inwestycji. Obecnie toczą się prace na dwóch etapach. Ten z kolei jest podzielony na trzy odcinki. Od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. Natomiast warunkiem umowy jest właśnie to, że jeżeli na pierwszym etapie tej inwestycji zostaną ukończone prace związane z układaniem nawierzchni, to dopiero wtedy wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap tej inwestycji.
3: Właśnie ostatnio pojawiła się informacja, że ulica 3 Maja, ta jej część bliżej Zielonego Rynku, również będzie zamknięta dla ruchu kołowego, jednak to miało nastąpić od 1 września, jednak to się nie stało.
2: Tak, wykonawca, mogę powiedzieć, po prostu troszkę się może pospieszył, chcąc oczywiście dobrze, przygotowując sobie jakby teren pod przejście na kolejny etap inwestycji. Tutaj była prośba do mieszkańców o to, żeby przeparkowali ewentualnie swoje pojazdy. Natomiast, tak jak wspomniałem, ta prośba jest troszeczkę jeszcze przedwczesna od wykonawcy. Tutaj nie ma jeszcze decyzji, nie ma jeszcze zgody zamawiającego na przejście na kolejny etap tej inwestycji.
1: Zmiany dotyczą również parkowania. Wyznaczone zostaną miejsca do krótkiego postoju.
2: Na ulicy 3 Maja chcemy uruchomić taki parking, który potocznie jest nazywany Kiss and Drive, czyli pocałuj i jedź. Można by było powiedzieć, że no podobny schemat jest na lotniskach.
1: Prace mają zostać zakończone do końca października tego roku. Ratusz nie miał sygnałów od wykonawcy, że termin zostanie przekroczony. Przemoc na mieniu wobec byłej żony przez męża to częsta forma nacisku psychicznego i ekonomicznego. Obejmuje ona niszczenie, uszkadzanie lub blokowanie dostępu do rzeczy osobistych i wspólnych. Działania te służą zastraszeniu, wymuszeniu ustępstw lub utrzymaniu kontroli po rozstaniu i są w pełni karalne. Do takiego zdarzenia doszło w marcu w Izbicy Kujawskiej.
4: Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mężczyźnie, mieszkańcowi gminy Izbica Kujawska, który w sposób umyślny doprowadził do uszkodzenia mienia, mianowicie pojazdu samochodu osobowego swojej byłej żony, samochodu marki Renault Laguna, doprowadzając tym samym do jego całkowitego zniszczenia. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Tutaj pragnę nadmienić, że w tej sprawie mamy do czynienia z formą przemocy przeciwko mieniu. Mówiąc o różnych relacjach, zwłaszcza między byłymi małżonkami, mamy na myśli często przemoc fizyczną i psychiczną, a ta sprawa pokazuje nam, że przemoc ma różne oblicza. Tak więc może przybierać również przemoc przeciwko mieniu, która no, wbrew pozorom wywołuje i odbiera, właściwie odbiera poczucie bezpieczeństwa pokrzywdzonym. Dlatego też nawet tak wydawałoby się dość błahej, biorąc pod uwagę rodzaj dobra prawnego, czyli rzecz, czyli mienie, i prokuratura, i policja podejmuje takie zintensyfikowane działania, żeby zwalczać tą przestępczość, żeby eliminować w zarodku tego typu zachowania i nie doprowadzić do ich ewentualnych eskalacji. i skierowali.

0: być może w przyszłości zamachu na najważniejsze dobra, jakimi są życie i zdrowie.
1: Przesłuchany w charakterze podejrzanego Artur R. przyznał się do zarzuconego mu czynu, ale odmówił składania wyjaśnień. Weekend we Wrocławku i okolicach zapowiada się bardzo różnorodnie. Już w sobotę o godzinie 10 w Mazurach Leśnych rozpoczną się towarzyskie i regionalne zawody w skokach przez przeszkody. W programie m.in. rywalizacja o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny.
2: Mazuriada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich w skokach przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok, a myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm i jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazuriada Cup. A patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski, i naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy. Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest przypinkowe love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. A jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Wieńca, a oni w zeszłym roku po prostu hitem byli. Także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
1: 2 godziny później, o 12 na Włocławskim Placu Wolności, rozpocznie się narodowe czytanie. W tym roku uczestnicy sięgną po dziady Adama Mickiewicza. W wydarzeniu weźmie udział aktor Paweł Krucz, a osoby, które przyniosą własny egzemplarz książki, będą mogły zdobyć pamiątkową pieczęć. Również o 12 w Chodczu rozpocznie się 4 muzyczny piknik motocyklowy. Na targowisku miejskim zaplanowano m.in. motocyklowe parady, koncerty i konkursy, a także pokaz motoparalotniarzy.
3: A cóż to za zgromadzenie?
4: Czekamy wszyscy na sobotę.
5: 4 piknik motocyklowy z udziałem paralotniarzy.
6: Koncerty zespołów.
7: Pyszne jedzenie.
4: Konkursy z nagrodami. 2 parady motocyklowe, w tym druga z udziałem motoparalotniarzy.
5: 5 września, Chodecz. Ruszamy o 12. Nie może was zabraknąć. Zapraszamy.
4: Do zobaczenia.
1: O 14 na placu przy kościele Świętego Stanisława przy ulicy Wiejskiej we Wrocławku rozpocznie się festyn charytatywny Festiwal Muzyki dla Arturka. Na uczestników czekają atrakcje dla dzieci, jedzenie i spotkania ze zwierzętami, a wieczorem koncerty. Wydarzenie będzie również okazją do wsparcia Arturka i udziału w przygotowanych przez organizatorów licytacjach i zbiórce.
8: Od godziny 9 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki firm z Włocławka, którą właśnie tutaj Monika Kasprzak i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie za tym domem tam turniej siatkówki na tym placu, a potem od godziny 16 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą różne animacje, różnego rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u. I pracujemy jeszcze, bo powiem wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić, pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał. Też zgodził się człowiek z Grudziądza, gdzie jest mega szacun dla tego człowieka, bo przyjedzie specjalnie dla nas tutaj charytatywnie.
9: Koncerty będą gdzieś, zaczynały się już od godziny 16, 17, trwały do późna, do 21, 22, jak tam tutaj mam nadzieję wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu pół Włocławka to będzie słyszeć w swoich domach. Także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy. Impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak to gratis. Jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura chorego pieniążki. Też będą licytacje i tak dalej. Będziemy się wspólnie bawić, całymi rodzinami. Dzieci będą mogły sobie podjeżdżać na różnych zjeżdżaniach, trampolinach, poskakać. Może jakieś tam workociki zapleść, pomalować się tam. No wiadomo, jak to na każdych takich festynach. Postaramy się zapewnić każdemu, żeby było fajnie i ten

0: dzień spędził dobrze, ale przy okazji też jakąś tam swoją, że tak powiem, cegiełeczkę dołożył do tego, żeby tam tego Arturka naszego wspomóc, bo tam jest horrendalna suma 12,5 miliona.
1: W niedzielę warto natomiast zajrzeć na włocławski Stary Rynek. Od godziny 10 będzie tam biojarmark, czyli okazja do kupienia lokalnych i ekologicznych produktów. O 13.30 rozpocznie się natomiast święto plonów w Choceniu. Najpierw ulicami przejdzie korowód dożynkowy, później zaplanowano mszę i część obrzędową. Po niej na scenie pojawią się lokalne zespoły, a wieczorem koncerty zespołu Classic i Enej. Niedzielne świętowanie zakończy zabawa z DJ-ami.
2: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
1: Również w niedzielę od godziny 14.30 Park Kulturowy Bietrzychowice zaprosi na festyn archeologiczny z okazji 20-lecia istnienia parku. Będą rekonstrukcje życia ludzi neolitu, stanowiska naukowe, pokazy oraz możliwość zwiedzania parku z przewodnikiem. Na zakończenie zaplanowano również koncerty. Podsumowując, przed nami weekend, w którym coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki i motoryzacji, jak i historii, lokalnych produktów czy sportu.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Fajans to nie tylko charakterystyczne niebieskie wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od lat dbają o to, żeby ta wocławska tradycja nie zniknęła. Właśnie im poświęcono trzeci piknik fajansowy, który odbył się w Galerii Stary Świat.
1: Przede wszystkim zmieniło się to, że dzisiaj po raz pierwszy musieliśmy przenieść się do wnętrz naszej galerii. Pierwszy, drugi piknik był na zewnątrz, na dworzu. A dzisiaj niestety ze względu na zapowiedzi pogodowe przenieśliśmy wszystko do środka.
2: A czy widzi Pan większe zainteresowanie niż w ubiegłych latach?
1: Tak, na pewno. Na pewno jest większe zainteresowanie. Dzisiaj jest bogatsza oferta. Bardzo wiele mamy atrakcji przygotowanych na dzisiejszy piknik. Większość zrealizowaliśmy. Kilka jeszcze przed nami. No mam nadzieję, że bardzo mocno nam pogoda nie zakłóci grafiku dzisiejszego pikniku.
2: To proszę powiedzieć więcej o tych atrakcjach, które przygotowaliście.
1: Dzisiaj przede wszystkim przygotowaliśmy promocję książki Słowem i pędzlem malowane. Książka, która zawiera wiersze pań malarek, ale też i dekoracje do tych wierszy, więc to jest próba pokazania

0: przede wszystkim ich twórczości, ale też możliwości i poetyckich. Niektóre wiersze naprawdę są przejmujące i płyną prosto z serca. To jest jedna z atrakcji. Kolejną atrakcją jest Paszport Mistrzyń pana Słowacowskiego, gdzie zawiera 29 nazwisk i te malarki oprócz dzisiaj dwóch prawdopodobnie z powodu choroby nie dotarły i są rozlokowane we wnętrzach naszej galerii w 11 komnatach. No i osoby, które zwiedzają, przybyli na piknik, szukają tych kobiet, żeby otrzymać autograf i później otrzymałem nagrodę od nas w postaci, to jest kolejna atrakcja, kolejnych 6 kart kolekcjonerskich, które wydaliśmy w tym roku, czyli na ten moment jest ich 12 i otrzymują wtedy te karty kolekcjonerskie gratisowo. Oczywiście no, wybrzmiało przed chwilą to, że organizowaliśmy kolejną edycję konkursu biennalowego, gdzie w tym roku w tym konkursie brały udział malarki, które robiły dekoracje na innej nawierzchni, a mianowicie była to nawierzchnia szkatułki drewnianej o wymiarach 35-25x7 cm. No i tam próbowały swoich sił. W tym roku wygrała pani Mira Wegner, już ogłosiliśmy wyniki. Kolejnym takim już stałym elementem pikniku to staramy się wyróżnić osoby, które według nas popularyzują fajans włocławski we Włocławku, ale też i poza Włocławkiem. Są to osoby nietuzinkowe w naszej ocenie i dzisiaj wyróżniliśmy 3 osoby. Są to Krysia Zagrabska, Ela Belter i Piotr Chochłow. Oprócz tego przygotowaliśmy wystawę Eli Belter z jej wyrobami z fabryki Belter, która funkcjonowała od 1981 roku. No i przepiękne prace trafiły na tą wystawę. Jedna jest szczególna figurka klauna, której jest podobno tylko kilka sztuk zostało wyprodukowane i jedno będziemy dzisiaj próbowali sprzedać na aukcji, wystawić na aukcji tą właśnie nietuzinkową figurkę. Myślę, że dla kolekcjonerów będzie to duża gratka i będzie się cieszyła zainteresowaniem. A oprócz tego warsztaty, typowe rzeczy, które się dzieją na tego typu imprezach, one się znajdują i myślę, że cieszą się dużym zainteresowaniem.
1: A czy można powiedzieć, że fajans włocławski przeżywa swoją drugą młodość teraz?
0: Tak, myślę, że przeżywa renesans i mam nadzieję, że szybko to się nie zakończy. Idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć z Włocławka stolicę fajansu. I mam nadzieję, że ta lokalna duma, jakim jest fajans włocławski, spowoduje, że będą z tego dumni nadal włocławianie i z tego, że nasze matki, nasze babcie pracowały w fabryce fajansu, stworzyły tyle pięknych dzieł, które stworzyły już historię i dzięki temu możemy ją później w przyszłości wykorzystać i dołożyć do tej pięknej lokalizacji, jakiej jest Włocławek, tą właśnie tradycję fajansową i myślę, że to będzie nasze kredo, nasz imasz w świadomości turystów, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto.
1: A jeszcze zapytam, czy pamięta pan swój pierwszy raz z włocławskim fajansem?
0: Tak, oczywiście. No, najbardziej wspominam moment, kiedy powstała galeria jako miejsce, gdzie sprzedajemy używane antyki. Bo to właśnie sam pomysł wyniknął z tego, że nagle najwięcej trafiało do nas przedmiotów fajansowych i było w pewnym momencie tak dużo, że zdecydowaliśmy się, że należy też je sprzedawać. No i w ten sposób powstała galeria. To jest taka ciekawostka z jednej strony, a z drugiej strony prawda, która wykreowała to miejsce.
2: To już jest 3. edycja naszego pikniku, coroczna, cykliczna. Odbywa się zawsze w ostatnią sobotę wakacji. Jest bardzo miło, sympatycznie, jest bardzo dużo osób. Pogoda nam troszeczkę czasami robi psikusa, ale no zazwyczaj jest fajnie. Jest bardzo duża frekwencja, bardzo miłe osoby. No, mamy bardzo dużą ofertę fajansu, prac rękodzielniczych, malowanie dłoni, warsztaty są, prowadzą dziewczyny warsztaty, tak tutaj właśnie. No w ogóle cudowne wydarzenie uważam. Jestem bardzo, mówię, no, zadowolona, że tak duża ilość osób nas odwiedza i są widać zadowoleni ludzie. Mamy paszporty teraz takie, żeby malarki się podpisywały, żeby były na pamiątkę, bo to tak za kilka lat będzie po prostu taka wisienka na torcie. No co tam?
1: Włocławski fajans przeżywa renesans. Co powinniśmy

0: dalej robić, żeby i za 30 lat o nim mówiono?
1: No cały czas po prostu powinniśmy być aktywni, no trzeba po prostu w mieście jak najwięcej tego promować, uważam, bo Nowocławek no tylko tym, jak gdyby, znaczy może nie tylko, przepraszam, jeszcze koszykówka wiadomo, ale no to takie jest od wielu, wielu, wielu lat i po prostu no cały czas cieszy się dużym powodzeniem i przede wszystkim w Polsce się cieszy dużym powodzeniem, nie tylko u nas właśnie we Wrocławku, tylko wszędzie, no mamy klientów po prostu, przyjeżdżają tutaj, nawet dzisiaj są po prostu z całej Polski, ludzie specjalnie na tę okoliczność przyjeżdżają.
2: Podczas wydarzenia można było zobaczyć m.in. jak powstają fajansowe dekoracje. Na żywo malowano 4 koguty, a uczestnicy mogli spotkać się z mistrzyniami fajansu wrocławskiego. Dla tych, którzy zajmują się fajansowym malarstwem, to nie tylko zawód czy hobby, ale część wrocławskiej historii.
3: Pierwszy kontakt z fajansem to jak kończyłam szkołę podstawową i szłam do szkoły plastycznej i zobaczyłam, już miałam dokumenty złożone, a zobaczyłam u znajomej, że ona się uczy w domu malować tych kwiatków. I dosłownie w ciągu 2 dni chciałam zrezygnować z tej szkoły plastycznej, a to wiadomo jakie były lata. I zrezygnowałam, wycofałam dokumenty i złożyłam do fajansu. Tam mnie nie przyjęli, dlatego że stwierdzili, że mam za dobre oceny na fajans, ale wychowawczyni pojechała na drugi dzień, zrobiła aferę, że jak mogli mnie przyjąć z paskiem czerwonym i przyjęli mnie.
4: A ma pani wrażenie, że wrocławski fajans przechodzi teraz renesans?
3: Na pewno i to widać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty takie już duże gabarytowe też.
4: A jaką dałaby pani radę osobie, która pierwszy raz bierze pędzel w dłoń i próbuje właśnie malować wrocławski fajans?
3: Żeby się nie poddawała, ćwiczyła i próbowała.
4: A jeśli chodzi o pani pracę, to co chciałaby pani, żeby zostało na lata zapamiętane z tego, co pani stworzyła?
3: Tak szczerze mówiąc, to mi się wydaje, że wszystko, nie? Wszystkie te wzory, wszystkie, bo już przez tyle lat, co malowałam, to są w różnych miejscach, też jako dekoracje sali, jako dekoracje drobnych, malutkich rzeczy. Także mi się wydaje, że nie mam takiej rzeczy, którą by trzeba wyróżnić. Wszystko.
4: A jaki jest wzór, który najbardziej lubi pani malować?
3: Niebieski, kobaltowy, tak.
5: No, czy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna? Jestem zaskoczona, bo jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę, czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję. I dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie docenił, że jestem jeszcze znana.
4: A proszę nam powiedzieć, jaki był pani pierwszy kontakt z fajansem? Od czego się to zaczęło?
5: O, pierwszy kontakt to był taki, że ja trafiłam do szkoły przyzakładowej. Skończyłam szkołę przyzakładową, później technikum. Ale jak trafiłam do szkoły przyzakładowej, no to szybko awansowałam, czyli od razu byłam kapralem, sierżantem i tak dalej. Także nie malowałam długo. Krótko malowałam, ale uczyłam malarki. Nie byłam instruktorką, ale miałam pod sobą kilkadziesiąt malarek, no to które musiałam przypilnować, dopilnować, pouczyć, nagrodzić, ukarać, jak to zwykle bywa w pracy, tak?
4: A jaki jest pani ulubiony wzór?
5: Wzór, wszystkie wzory lubię, ale teraz się specjalizuję w kogutach. Pan Twardowski na koguci i teraz specjalizuję się w kogutach, ale nie maluję w tej chwili, no bo nie ten wzrok i po prostu już nie ten lata. Ja już zbliżam się, pierwsza była pani Halinka Olesińska, a teraz następne pokolenie już się zbliża do tego jubileuszu benefisu. Jeszcze mi brakuje, ale no to już tak to jest. Nie mam. Także, no cóż tu pani jeszcze powiedzieć? Jest mi strasznie miło. No, jest to jest drugi mój piknik. No jestem w szoku, że ta tradycja jednak rośnie w siłę, że ludzie przychodzą, że fajans ciągle jest na topie. Bo był taki okres, w okresie transformacji, kiedy niestety, ale ludzie wyrzucali na śmietnik

0: bardzo ubolewałam, no nieraz znajdowałam fajne rzeczy na śmietniku. No i jednak mimo wszystko odżyło dzięki Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki na Falbance produkują. Ja się bardzo cieszę, że fajan żyje, bo to jest moje życie.
1: A co by pani powiedziała o sobie, która pierwszy raz bierze pędzel w dłoń i chce zacząć tworzyć fajans, nauczyć się tego?
0: Proszę pani, no artystą się nikt nie urodził. Trzeba mieć trochę zapału, wytrwałości. Każdy się nauczy. No tutaj malarki, które tutaj są, zaczynały od zera. A jednak widać artyzm. W tej chwili to ja jestem w szoku, jak one przepięknie malują. To jest szok. Ja jestem w szoku, bo w tej chwili ja już je nie znam. Bo ja odeszłam, to one później pracowały jeszcze, ale prace są naprawdę profesjonalne, cudowne. Także każdy się może nauczyć, tylko trzeba troszkę mieć iskierki, talentu i trochę chęci.
2: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego znaczeniu poza samym Wrocławkiem.
3: Tak, sam byłem zaskoczony. To jest wyróżnienie fajansowego kota i właśnie Towarzystwo Miłośników Fajansu Wrocławskiego przyznaje od kilku lat te nagrody różnym ludziom zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Wrocławka i to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu i to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka we Wrocławku. Zresztą piszę teraz drugą.
1: O czym?
3: W drugiej też będą rozmowy z kilkoma osobami, takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów, ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem w archiwach państwowych, na przykład z historii starych zakładów fajansu.
1: A co wrocławski fajans ma takiego w sobie, że zdecydował się pan o nim właśnie pisać?
3: No po pierwsze urodziłem się we Wrocławku, wychowywałem się na Zazamczu, a po drugie to jest jednak po pierwsze wielki kawał historii naszego miasta i takie dziedzictwo, z którego powinniśmy być dumni. Nawet wczoraj jeździłem po ziemi dobrzyńskiej szlakiem fajansowej stłuczki, takich domów na przykład obłożonych tą stłuczką. I rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy tam mieszkają i mówiłem im, że ludzie jeżdżą do Barcelony oglądać Gaudiego na przykład, a mamy tutaj na miejscu tego typu rzeczy, które no naprawdę też są wielką atrakcją. Więc to jest jednak to, że to jest dziedzictwo plus jednak to ręczne malowanie i kilku osobom już tutaj dzisiaj mówiłem, że jak wchodzę w te miejsca i widzę te wszystkie kolorowe wzory, piękne i zdobienia, to mój mózg po prostu szaleje, nie? To jest dopamina ze wszystkich stron. Więc fakt, że to jest robione ręcznie, jest niepowtarzalne i że te malarki są tak utalentowane, to jest, no, to jest coś.
1: A próbował pan swoich sił w malarstwie?
3: Tak, malowałem raz w życiu jeden talerzyk. No, powiem tak, że zdecydowanie widać, że nie robiła tego żadna z malarek.
2: Były również wystawy, warsztaty, aukcja przedmiotów kolekcjonerskich oraz prezentacje nowych publikacji i pamiątek związanych z wrocławskim fajansem. Nie zabrakło też muzyki i atrakcji dla najmłodszych.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożywania.

0: życia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś. We'll be right back.

0: Dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie pani Anita Maciejewska.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy tutaj panią do powiedzenia kilka słów o pani inicjatywie, o pani pomyśle, którą tworzy pani dla naszej społeczności.
1: Autobus Energii powstał ze swojego doświadczenia życiowego, ale też z wykształcenia i chciałam stworzyć taką bezpieczną przestrzeń dla emocji, żeby ten autobus energii przewoził coś więcej niż tylko ludzi, ale właśnie radości, smutki, powiązałam tą swoją pracę, bo na co dzień jestem kierowcą komunikacji miejskiej, ale trudnego dzieciństwa i właśnie wykształcenia i cały czas rozwijam się, żeby być lepszym wsparciem, ale też właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie nie ma poglądów politycznych, żadnej rywalizacji, tylko po prostu, żeby każdy mógł tutaj przyjść, posiedzieć ze swoimi emocjami, porozmawiać i oczywiście się bawić, no bo tu jest dużo muzyki, dużo radości i o to chodzi, żeby cieszyć się tym życiem i to jest właśnie takie miejsce.
0: A skąd ten pomysł w ogóle na ten autobus i tą nazwę?
1: No autobus, no to właśnie dlatego, że sama jestem kierowcą autobusu, no swoje doświadczenie, ale też na portalu społecznościowym TikTok, tam bardzo dużo ludzi właśnie przyrównywało mnie do postaci z książki Autobus Energii Johna Gordona i ja ją kupiłam, przeczytałam ją kilkanaście razy i po prostu stwierdziłam, że no tak, w sumie tam też jest ta postać radosna, ja mam bardzo dużo pozytywnej energii, więc ja też przekułam to właśnie jako ten autobus energii, ale ani taksa, bo dostawałam informację, że ja leczę samą obecnością, że ta moja energia jest taka fajnie uzależniająca.
0: Zaraźliwa na pewno.
1: Tak, a gdzieś tam reklama była Hitaxi i po prostu tak połączyłam to, jest autobus energii, a nie taksa.
0: A powiedz, jak wyglądały te twoje pierwsze kroki, jak zaczynałaś tą swoją inicjatywę tworzyć, budować?
1: To troszkę ze swojego życia prywatnego, no bo do tego gdzieś przyczyniła się depresja młodzieńcza mojego syna. No i to jest takie niefajne, bo żaden rodzic nie chce patrzeć, jak dziecko cierpi. I budowałam go krok po kroku i to trwało kilka miesięcy i stwierdziłam, że to jest to, co i tak zawsze lubię robić, czyli pomagać ludziom, więc przekułam to w taką siłę. Zaczęły się pierwsze bajki terapeutyczne, bo piszę bajki terapeutyczne, pierwsze piosenki i te pierwsze warsztaty i też właśnie zapraszałam dzieci różne, czy u nas tam na osiedlu, na boisku brałam głośnik, tworzyliśmy gdzieś tam wspólnie układ taneczny i każde dziecko tam miało swój krok, swój moment i po prostu to się tak nakręcało, tworzyłam kolejne warsztaty, cały czas się szkolę, cały czas zdobywam nowe umiejętności, które po prostu tutaj się przydają, bo chciałabym być takim lepszym wsparciem.
0: A powiedz mi, jak właśnie wyglądają te twoje procesy, kiedy tworzysz, wymyślasz te bajki, te zajęcia?
1: Oj, to jest tak, bajki. Na przykład właśnie są bajki i czy mamy smerfy? Mamy smerfowe różnego rodzaju właśnie warsztaty i też są, dobieram do tego muzykę, dobieram do tego kroki, dobieramy do tego postacie i właśnie te emocje włączamy w postacie. Tutaj jako smerfy, no to jest, że każdy w wiosce smerfów, każdy jest inny. I że właśnie chodzi o to, żeby akceptować drugiego człowieka takim, jakim jest, ale też właśnie, że oni byli zawsze jedną taką wielką rodziną i każdy się wspierał, mimo tego, że różnili się zachowaniami.

0: mi, czy wyglądam, i to o to właśnie chodzi. O to pokazanie takiego w naszym życiu, że każdy z nas jest inny, każdy zasługuje na ten szacunek, i tego uczę swoje dzieci i inne dzieci, i dorosłym też pokazuję, no bo nie pracuję tylko z dziećmi, ale młodzieżą i dorosłymi, i zawsze to jest dostosowane do właśnie wieku.
1: A powiedz mi, jeżeli chodzi o Twoje projekty, widziałam, że działasz też tak ogólnie społecznie, robisz eventy przy okazji zbiórek na leczenie dzieci. Jak to wygląda? Ludzie kontaktują się z Tobą?
0: A czy to było pierwsze takie otwierające wydarzenie, gdzie ja je postanowiłam stworzyć, otworzyć ten autobus energii, żeby właśnie wyjść ludziom, pokazać, że jest takie miejsce. No i ja się skontaktowałam właśnie z mamą tego chłopca, na którego wtedy zbieraliśmy pieniążki. I z jednego dnia zrobił się to weekend. I po prostu podczas tego ja robiłam swoje, pokazywałam ten autobus energii, no bo to było moje wydarzenie, ale tutaj właśnie współtworzyliśmy, bo my chodziliśmy po różnych wspaniałych ludziach tutaj u nas w mieście, i każdy na tą inicjatywę, jak ja z tą swoją energią szłam i gadałam, że to po prostu otwierali się i każdy dorzucał jakąś tam cegiełeczkę i razem zbudowaliśmy właśnie coś pięknego, i o to chodzi, żeby się wspierać.
1: A powiedz, jakie masz plany tak na przyszłość rozwojowo?
0: A no to planów nie mogę zdradzać, bo to chcę trochę tajemniczości, ale teraz będziemy właśnie tworzyć teledysk zapowiadający nowy projekt, projekt Bez Maski, gdzie zaprosiliśmy kolejną postać, która będzie mówiła o granicach i o różnego rodzaju problemach życia codziennego. I to już będzie taka postać sceniczna, ale mówię, no będzie teledysk skręcony z ludźmi z Wrocławka, już taki większy do muzyki, którą ja stworzyłam. I zapraszamy kolejne osoby, i ja będę chodziła i zapraszała takich wspaniałych ludzi. Gdzieś już tam mam kilka osób, ale to będziemy w trakcie opowiadać.
1: Świetnie, cudownie, cudowna inicjatywa tutaj przed nami.
0: Więc was też zapraszam.
1: Dziękujemy. A jeszcze chciałam się spytać, jak odbierają cię ludzie? Jakie ty masz odczucia to, co do tego właśnie, jak w tej interakcji z ludźmi rozmawiasz, odbierają cię pozytywnie, czy są jakieś sytuacje takie dla ciebie mniej przyjemne?
0: A czy uważam tak, ja jestem osobą właśnie bardzo ekspresyjną, bardzo cieszącą się życiem, i to widać. Ja sobie śpiewam bardzo często, tańczę. Ludziom, którzy nie mają takiej energii jak ja, no to gdzieś tam przeszkadza, bo też uważam, że wszystko, co irytuje nas w drugim człowieku, no to jest to, czego gdzieś nam brakuje, ale też właśnie dużo osób jest fajnie, gdzieś tam kciuki pokazuje, bo często właśnie w pracy śpiewam i tańczę, ale na zasadzie nie podczas jazdy, oczywiście, tu się zajmuję. No, ludzie są różni i to też jest w porządku.
1: A powiedz, jak z Twoją rozpoznawalnością taką na co dzień? Pracujesz z ludźmi, więc na co dzień masz duży kontakt z ludźmi. Czy już dzięki temu swojemu projektowi jesteś taka bardziej rozpoznawalna? Czy czujesz to
0: Myślę,
1: po prostu?
0: Myślę, że tak, że trochę już ta rozpoznawalność jest, no bo mówię, no, całą taką inicjatywą tego miejsca jest miejsce dla każdego u nas w mieście. Nie patrzymy na status majątkowy, czy płeć, czy coś, tylko właśnie miejsce takie, że każdy, że dzieci mogą mieć swoje miejsce, dorośli mieć swoje miejsce, młodzież, żeby mówić im językiem, bo ja docieram do ludzi właśnie indywidualnością. Każdy jest inny, każdy inaczej opowiada o swoich emocjach, i też właśnie wyszłam z tego sztywnego gabinetu, bo gdy zdobyłam kompetencje trenera umiejętności społecznych, no to też właśnie uczę przez doświadczenie, bo wtedy się najbardziej uczymy, czy o rozmowie o emocjach, o różnego rodzaju problemach, o budowaniu relacji, komunikacji, czy wołaniu o pomoc, bo tutaj też jest problem. Jest bardzo duży problem, i ludzie, kiedy dostają w odwecie po prostu gdzieś tam zamknięte drzwi, no to zostają z tym problemem sami. A tutaj jest, drzwi otwarte są dla każdego, i wpuszczamy tutaj osobę, która naprawdę, jeżeli ktoś ma jakikolwiek problem, to zawsze szukamy tego momentu. Dopóki zgadzają się to z moimi kompetencjami, no to tutaj działam. Jeżeli wiem, że potrzebna jest jakaś diagnoza czy specjalista, no to ja nie nadużywam swoich kompetencji, tylko kieruję do innych specjalistów albo sama pomagam szukać, bo ludzie się zgłaszają z różnymi problemami. I to takimi bardziej drastycznymi, ale też właśnie rodzice, którzy

0: Uważają, że dziecko gdzieś tam ma trudne zachowania, co wcale nie jest tak, bo emocje są ważne i każda emocja jest w porządku, tylko czasami dzieci nie potrafią powiedzieć o danej emocji w taki sposób, w jaki no my potrafimy powiedzieć, że jestem śpiąca, jestem zła, jestem zdenerwowana, ale na przykład komplementy ze strony nastolatków to jest nienawidzę cię. To są takie żartobliwie powiedziane, że komplementy, no bo akurat w tym momencie czuję tą największą emocję, tak? No i po prostu no, tu możemy uczyć się tego poprzez doświadczenie, czyli mamy coś nowego teraz w ofercie, będzie muzyka, światło i sztuka. I to też dzieci będą mogły próbować swoich, o Jezu, nie swoich talentów, ale właśnie tak, właśnie poszukiwać tego talentu przy muzyce, przy światłach, jak to łączyć i łączyć swoją muzykę z jakimiś elektronicznymi rzeczami i tutaj też będziemy się znowu bawić.
1: Świetnie. A powiedz mi, czyli pracujesz z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, ale czy też masz to takie w takich relacjach, że rodzice i nie wiem, dzieci, młodzież razem, czy raczej stricte pracujesz dzieci, dzieci, młodzież, młodzież i ewentualnie do osoby dorosłe jako
0: no,
1: osoby
0: myślę,
1: dorosłe?
0: Że niektóre tematy są przeznaczone dla dzieci do pewnego wieku, inne tematy, już tak jak hejt, samoocena, no to tutaj z młodzieżą inaczej się rozmawia, no z dorosłymi można już w takiej formie stand-upu, przepraszam, opowiadać, już takiego bez cenzury czasami. No bo to też ludzie lubią się pośmiać, a ja potrafię to przekazać w sposób taki właśnie zabawny. No ale no nie wyobrażam sobie tutaj małego dziecka, któremu tam opowiadam tak hardkorowo o tym, że fajnie by mieć tą swoją wartość
1: Czyli
0: siebie.
1: Do każdego tak przekaz w danym przedziale wiekowym. Opowiedz właśnie jeszcze o tych stand-upach, bo miałyśmy przyjemność rozmawiać wcześniej i mówiłaś, że chciałabyś rozwinąć to dalej, żeby właśnie prowadzić w formie takiego luźnych rozmów, stand-upów właśnie z osobami dorosłymi na tematy ciężkie, takie trochę tabu, w takiej formie żartobliwej, lekkiej, bardziej dostępnej, przystępnej dla
0: No,
1: dorosłych.
0: nikt nie lubi, uważam, takich sztywnych wykładów. Czy to młodzież, czy właśnie dorośli, ale dziecko też, no, nie chce siedzieć przy tym stoliku i my mamy tutaj mu tłumaczyć wykładem, jak powinno się zachowywać, jakiego czegoś nie. Tylko właśnie tutaj w formie zabawy, młodzież też w formie różnego rodzaju doświadczeń, no i dorośli to taka luźna rozmowa, bo można się pośmiać. Ja mam ogromny dystans do tego, co ja musiałam przejść, może nie musiałam, ale no, jestem wdzięczna za każde doświadczenie, bo nie ukrywajmy, że ja miałam, a czy nie ukrywam, że miałam trudne dzieciństwo, ale to ja uczyłam się też wrażliwości, tego zrozumienia swoich emocji, stawiania granic i też pokazuje, że asertywność nie musi być odbierana źle, albo że stawianie granic to nie jest pokazanie tego, że człowiek już jest okropny, bo łatwo jest etykietę przykleić, ale później trudno jest to po prostu zdjąć człowieka. A te stand-upy będą właśnie taką formą humorystyczną, pokazaniem o właśnie takich trudnych tematach, jak zaburzenia odżywiania, jak no hejt, czy próby samobójcze, bo tego no niestety jest coraz więcej. Ludzie sobie nie radzą z tymi emocjami, nie radzą sobie ze swoimi problemami, bo bardzo często zdarza się tak, że jak idą po pomoc, to mówię, no zostają odesłani z kwitkiem.
1: Tak, to prawda.
0: A ja połączyłam właśnie to swoje trudne dzieciństwo, przekułam to w siłę, zdobyłam wykształcenie, bo oczywiście trudne dzieciństwo nie równa się z tym, że już wiemy wszystko, dlatego zdobyłam wykształcenie pedagogiczne, tego trenera umiejętności społecznych, ale jeszcze tam bardzo dużo różnych takich szkoleń, które odbywam i cały czas się rozwijam, no bo w pracy z drugim człowiekiem nie można powiedzieć, że już wiemy wszystko, bo nigdy nie wiemy.
1: Tak, to takie całe życie doszkalanie, prawda?
0: O, tak.
1: A powiedz mi, jak możemy się z Tobą skontaktować, jeżeli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z energii tutaj koleżanki?
0: No jestem na oficjalnej stronie Facebooku Autobus Energii Anitaksa. Tam jest numer telefonu podany. Można się ze mną skontaktować, to przede wszystkim tam. Przez numer telefonu też będą ulotki roznoszone. Ale no możecie mnie wyczekiwać na przystanku. Na pewno na którymś przystanku będę.
1: Tak, to takie też fajne, że jesteś taką osobą, która działa tak na co dzień między nami, pracujesz.

0: prawda? I możemy cię spotkać codziennie gdzieś przy locie do pracy, jadąc autobusem, a tu jeszcze niesiesz taką radość i pomoc. To naprawdę piękna inicjatywa z twojej strony. Co do funduszy, jeżeli chodzi o ten twój pomysł, musiałaś sama bazować na swoich środkach, czy udało ci
1: No
0: się pozyskać?
1: bardzo dużo tak. No bardzo dużo to jest moich prywatnych pieniędzy, inwestowane no, w moje szkolenia, no to oczywiście, że to są moje pieniążki, ale też wszystkie te osoby, u których byliśmy podczas tworzenia pierwszego wydarzenia, to zawsze dorzucając cegiełkę, budowały to miejsce. I właśnie na takiej zasadzie chciałabym to otworzyć, żeby tu każdy gdzieś tam swoją cegiełkę dorzucił. Czy tak jak ludzie dawali jakieś zabawki interaktywne, czy gry o emocjach. Ja też dużo materiałów drukuję sama, czy przy udziale no mojej firmy, bo też bardzo mnie tutaj wspiera MPK w tym moim pomyśle, czy Urząd Miasta, bo jestem na pilotażu u prezydenta, inkubator przedsiębiorczości, gdzie ja startowałam z tym pomysłem autobusu energii, bo chcę, żeby jeździł po Wrocławku taki autobus, gdzie będzie ten sprzęt DJ-ski, miejsce do podcastów, gdzie będzie te stoliki takie konferencyjne, gdzie będą mogły być takie warsztaty prowadzone, bo nie wszędzie ten autobus, raczej autobus wszędzie dojedzie, ale nie wszędzie ludzie mają możliwość przyjechania, nie z każdego miejsca, bo chciałabym tam też dotrzeć na przykład do DPS-ów, gdzie też ważne jest, żeby robić im różnego rodzaju fajne zajęcia, czy delikatny fitness, żeby pokazać im te ostatnie dni niekiedy życia, że też mogą być takim fajnym miejscem, bo tam są wspaniali ludzie. Jak byłam na studiach, czy miałam praktyki, no to byłam w różnych miejscach u nas w Włocławku i zawsze gdzieś tam byli ci fajni ludzie i lubię tak po prostu tu rozrzucić trochę energii, tu rozrzucić trochę energii, no bo uwielbiam, jak ludzie się cieszą.
0: Tak, jesteś pełną energii osobą i tak
1: No tak
0: to
1: mnie
0: ta
1: nosi.
0: energia taka zaraźliwa od ciebie, bardzo fajna i potrzebujemy takich ludzi, myślę. Świat byłby na pewno
1: Ale
0: piękniejszy.
1: jest dużo ludzi takich u nas w mieście. No ja się przekonałam o tym niejednokrotnie przez ostatnie 2 lata właśnie, kiedy tworzyłam ten autobus energii i mamy naprawdę fajnych ludzi. No jest też fala hejtu na różnych portalach, ale to po prostu uważam, że nikt ze skrzywdzoną psychiką nie czuje potrzeby krzywdzenia drugiego człowieka. I też tutaj moje takie przesłanie, zanim napiszemy ten komentarz, zastanówmy się na temat tego, że po drugiej stronie też jest człowiek, że to dla nas jest kilka sekund napisania, ale ta druga osoba może to inaczej odbierać. I tutaj też bardzo właśnie skupiam się na tym, żeby uczyć takiej zdrowej komunikacji, że okej, rozróżnienie hejtu a opinii. Bo ja mogę powiedzieć, że na przykład super, masz fajny strój, no ja bym tego nie założyła, no bo to nie jest mój
0: Styl.
1: styl. Ale jakbym przyszła na przykład, bym powiedziała, weź ty zobacz, co ty na siebie włożyłaś i ci się przebierz, bo nie pasujesz do sytuacji. No nie wiem, że uważam, że niefajnie byś się poczuła, tak?
0: Tak, no jest to takie troszeczkę dla kogoś krzywdzące, a dla nas osobiście nie ma na nasze takie jakby odczucie wpływu, prawda? Więc to, co mówimy, ma wielkie słowo, wielkie znaczenie to nasze słowo. Właśnie czytałam kilka dni temu artykuł, gdzie pani wypowiadała się, że spotyka się z falą hejtu w internecie, że dostaje jakieś niemiłe komentarze, a co ciekawe, mówi, że nie spotyka się z tym na żywo, że ludzie przez internet mają taką, nie wiem, takie trochę może przyzwolenie, nie mają takich granic, jeżeli chodzi o to, że coś wypada, coś może być krzywdzące dla kogoś. W takim codziennym życiu mniej chyba spotykamy takich bezpośrednich złych komentarzy, złych uwag. Ten internet chyba jest bardziej taką siejącą troszeczkę
1: Bo uważam,
0: jednostką.
1: że tam człowiek czuje się odważniejszy. Ja budowałam te swoje konto na tym TikToku też właśnie w formie, żeby pokazywać, że ta dobra energia i naprawdę miałam mało hejtu i do tej pory mam mało hejtu, bo ja to zawsze odpowiadałam im w taki sposób, że oni mnie przepraszali. Ja to robiłam też w formie od takiego odbicia piłeczki, ale w formie takiej grzecznej, czy jakąś piosenką, żebyś sobie wyciągnął przesłanie, czy wyciągnęła. Ale tak, ludzie czują się niekiedy bezkarni w tym internecie, że założy fake konto i może je

0: Jeździć po drugim człowieku. Czy na Facebooku też teraz włączyli tą opcję, że jesteśmy anonimowi?
1: Tak,
0: I
1: tak.
0: tak, i tutaj jest bardzo dużo odwagi, bo to widać same takie emotki, te małpkowe, czy tam jakieś inne, są pisane te komentarze, co tak naprawdę, no nie znają całej historii drugiego człowieka. Nie znają, nie wiedzą tego, co się dzieje. Niektórzy ludzie reagują w inny sposób na daną sytuację. Tu też bardzo właśnie interesuje się psychologią osobowości, przełamywaniem schematów, ale mówię, no tutaj nie każdy człowiek dane wydarzenie odbiera tak samo. Jedni będą się śmieli, jedni będą wyłączali się z życia, a drudzy na przykład założą tą przysłowiową maskę. I właśnie będą wylewać te swoje frustracje na innych ludzi. I tu właśnie ta bez maski, bo teraz tworzę właśnie projekt bez maski, tak jak mówiłam, wspominałam, to właśnie tutaj się ta osobowość, psychologia osobowości bardzo wpisuje w ten mój projekt. Czy przełamywanie schematów, czy właśnie popełnianie błędów, bo to, że popełniamy błędy, to jest normalne, ludzkie, nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych rodziców. Ale to, co robimy później, bardzo duże ma znaczenie. I tego też uczę, bo rodzice chcą być idealni, to im nie wychodzi i na przykład robią bardzo duże wykłady tym nastolatkom o życiu, o tym, jak powinni się zachowywać, a ten nastolatek i tak nas nie słucha. A jeżeli jeszcze bardziej zalewamy go tą rozmową, to on się po prostu wyłącza jeszcze bardziej w swój świat. Ale mówię, no tutaj ja jestem bardzo uważna na emocje ludzi i tutaj próbuję zawsze szukać naokoło, co powodowało tą daną emocję, co możemy zrobić choć odrobinę inaczej. Bo właśnie o to chodzi, żeby robić te małe kroki ku zmianie, a nie takie wielkie, no tak jak są postanowienia noworoczne, że o, od dzisiaj jestem fit i idzie dieta, idę sobie na siłownię, no i to się po miesiącu kończy. A małymi krokami uważam, bardzo, bardzo daleko możemy zajść, czy tak jak wsiąść do tego autobusu, bo ja w tym autobusie energii nie chcę prowadzić. Za kogoś tego życia, tej drogi, tylko po prostu pomagam przejmować tą swoją kierownicę i fajnie jest mieć taką jedną osobę, która gdzieś tam wie, rozumie daną emocję, rozumie sytuację. A tu jest właśnie duża dawka empatii, której chyba mam nadmiar i czasami też tą swoją dobrą pomocą no, dostaję przysłowiowego kopa w tyłek, ale to mnie jakoś nie zniechęca do tego, żeby pomagać dalej, bo warto wierzyć w ludzi, a ja wierzę.
1: To powiedz, czego możemy Ci życzyć gdzie najbliższe plany na jakąś event, gdzie możemy Cię spotkać?
0: Tak, chyba tylko zdrowia, bo to jak mamy zdrowie, to mamy wszystko. Spotkać możecie nas teraz 13 września o 13 na stadionie. Tam na parkingu będzie autobus i tam będzie takie drzwi otwarte autobusu, gdzie dzieci będą mogły robić właśnie sobie zajęcia na tym sprzęcie DJ-skim, będą bajki, będą piosenki, będzie coś słodkiego, więc tam bardzo chętnie i serdecznie zapraszamy.
1: Dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była pani Anita Maciejewska, pomysłodawca, twórczyni autobusu Energii, pierwszego takiego autobusu w Polsce. Sylwia Szarecka, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która

0: zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie.

0: rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, prezydent Włocławka, pan Krzysztof Kukucki. Witam, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: No cóż, wakacje już za nami, zakończyły się koncertowo na Zielonym Rynku. W ogóle to był taki dosyć dobry sezon, jeżeli chodzi o imprezy plenerowe w Włocławku.
1: No tak, to nie ukrywam, że też osobiście mi zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli takie poczucie, że ta oferta kulturalna, którą proponujemy, jest naprawdę na wysokim poziomie i dobrze się przy niej bawią. Stąd też no, mieliśmy tak naprawdę 6 dużych koncertów w trakcie Dni Włocławka. Teraz na zakończenie wakacji, finału Letnich Brzmień i de facto 3 duże koncerty: zespół LOR, Strachy na Lachy i Happy Set. Widać było, że zainteresowanie mieszkańców, myślę, że nie tylko samego Włocławka, ale też regionu włocławskiego było bardzo duże i dobrze się mieszkańcy bawili, więc mnie to też osobiście bardzo cieszy, a przecież tych imprez, które organizujemy w ciągu roku, czy współorganizujemy, jest dużo, dużo więcej, bo chociażby zaczynając od finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez festiwal 3 maja, dalej Dni Włocławka, Festiwal Wisły, Freshland, który też no już no prawie 2 tygodnie temu się odbył. Do tego mnóstwo takich mniejszych imprez jak Osada Wikinga czy rekonstrukcja wydarzeń z 16 sierpnia 1920 roku, czyli obrona Włocławka, więc też myślę, że dla każdego coś miłego, kina plenerowe i tak dalej, fiesta balonowa. To wszystko w ostatnich tygodniach miało miejsce we Włocławku i z tego bardzo się cieszę, ale to nie wszystko, nie kończymy absolutnie tego roku artystycznego, bo przed nami jeszcze chociażby Festiwal Fajansu, 6. edycja. Myślę, że o tyle wyjątkowa, że oprócz tego, co tak bardzo mieszkańcy Włocławka polubili i szczególnie osoby, które fascynują się tą sztuką naszą lokalną, włocławską, na ceramice uwięzioną. Mówię o ręcznym malowaniu wzorami fajansowymi, inspirowanymi w dużej części przecież haftami kujawskimi. Czyli to, co odbywało się dotąd w Centrum Kultury Browar B, nadal tutaj jestem po takiej bardzo merytorycznej, fajnej rozmowie z osobami, które przez te 5 edycji budowały siłę tego wydarzenia. Mówię o wystawcach, mówię o osobach, które się też angażują w rozwój włocławskiego fajansu, więc ta część, bym powiedział, taka związana stricte z fajansem i tradycją fajansową zostaje w Centrum Kultury Browar B, ale w tym roku mamy też ofertę dla trochę szerszej publiczności.

0: a mianowicie na Starym Rynku w ramach Festiwalu Fajansu odbędzie się Festiwal Światła i wykorzystując różnego rodzaju techniki właśnie związane ze światłem, z inspiracją, bo tutaj wspólnym mianownikiem jest cały czas fajans włocławski, więc inspirowanym fajansem włocławskim będą spektakle takie na właśnie Starym Rynku. Piątek, sobota, niedziela, w ogóle cały Festiwal Fajansu to ostatni weekend września, więc łatwo zapamiętać. No ale piątek, sobota, niedziela, 19, 20 i 21 to te seanse na Starym Rynku, więc myślę, że będzie to też dopełnienie tego, co przez ostatnie 5 lat się działo. Oprócz tego warsztaty w Skarbcu Fajansu, możliwość podziwiania tych dzieł fajansowych w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego w siedzibie głównej muzeum, ale też w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej. Oprócz tego jeszcze Stary Świat z Starodębskiej, więc naprawdę ten Festiwal Fajansu nam się rozrasta, staje się większy i myślę, że ma szansę być taką flagową imprezą, marką, która będzie też przyciągać turystów do Włocławka i temu też służyć będzie na pewno i służy już fakt, że Włocławek znalazł się na szlaku, europejskim szlaku ceramicznym, który zrzesza miasta właśnie z tradycjami ceramicznymi czy fajansowymi z całej Europy i po raz pierwszy ten Festiwal Fajansu nasz już będzie się odbywał no, też w strukturze tego szlaku, europejskiego szlaku ceramiki, więc to bardzo cieszy. Po drodze jeszcze oczywiście zawody na skateparku 19 września, w ostatni weekend wakacji też zawody e-sportowe Pro Gaming Cup, czyli coś dla fanów właśnie w Akademii Włocławskiej na ulicy Mechaników te zawody się będą odbywały. No i wracamy z United Session, czyli z zawodami tanecznymi w breakdance, w popingu i w hip-hopie do Hali Mistrzów w tym roku, w ostatni weekend października, to jest okolice 25 października, właśnie w Hali Mistrzów odbędą się te zawody, które już nie tylko będą zawodami solistów, tak jak przez ostatnie 5 lat to miało miejsce, ale również zawody czy bitwy formacji całych, co szczególnie dla widzów jest interesujące, bo to pokazuje tak naprawdę kunszt tego tańca czy tych form tanecznych, więc no, myślę, że oprócz tego oczywiście mnóstwo innych wydarzeń, rzeczy w obszarze kulturalnym i sportowym, to też ważne, które się dzieją we Włocławku, bo z tą sportowym, no to też ja w ostatnim czasie miałem przyjemność podejmować we Włocławku naszą Klaudię Kazimierską, która przecież jest wicemistrzynią Europy na dystansie 1,5 kilometra, a w ubiegłym tygodniu podejmowałem inną medalistkę, również srebrną, z Mistrzostw Świata w wioślarstwie, więc no, widać, że te inwestycje i w infrastrukturę, bo to jest ważne, ale też w rozwój, w ludzi, bo jedna i druga sportmenka jest też stypendystką prezydenta, czyli generalnie miasta Włocławek, więc to wszystko naprawdę ma sens, stąd też płynnie przejdę do oczywiście półmaratonu, który w pierwszą niedzielę października we Włocławku już po raz 13 odbywać się będzie, więc mam nadzieję, że tutaj też z dużym zainteresowaniem i ze strony kibiców, i ze strony zawodników. Zapisany jeszcze nie jestem, ale wszystko przede
1: mną. Treningi już rozpoczęte?
0: No,
1: Tak?
0: ja staram się, że tak powiem, bardzo mocno nie afiszować. Raczej to robię dla siebie. To robię, czyli biegam dla siebie.

0: ci mieszkańcy, którzy widzą mnie, to wiedzą, że staram się dbać też o formę. Czy ta forma będzie wystarczająca na półmaraton? Zobaczymy.
1: A zmieniając temat, skrzyżowanie Kapitulna, Wysoka, różne informacje pojawiają się gdzieś tam w przestrzeni medialnej. Jak jest naprawdę, kiedy ten termin ostateczny, kiedy zakończenie prac, czy wszystko idzie zgodnie z planem, czy znowu są jakieś przesunięcia?
0: Nie, tak jak mówiłem od samego początku, że we wrześniu ten ruch w tym obszarze miasta, ruch samochodowy wróci, tak też się dzieje i to mówię w takim trybie już rzeczy, które się dzieją faktycznie i zdarzają. Bo w relacji Wysoka Kapitulna z końcem sierpnia ruch został przywrócony. Natomiast to nie oznacza, że te prace zostały w tym obszarze miasta zakończone. Bo po pierwsze czekamy na to, żeby firmy telekomunikacyjne swoją sieć zabrały z pasa drogowego, przebudowały tą swoją sieć. To trochę blokuje drogowców, dlatego jeszcze od strony sklepu meblowego, mówię o Agata Meble, tamte prace drogowe nie są zakończone. Z kolei po drugiej stronie Urzędu Pracy budujemy też parking, więc tutaj te prace będą wykonane na samym końcu, bo priorytetem jest przywrócenie pełnej przejezdności na tym skrzyżowaniu. Częściowa przejezdność już jest, ale
1: czyli możemy przejechać z Kapitulnej Wysoką.
0: Co myślę, że i dla mieszkańców Zazamcza, ale też dla mieszkańców Zazamcza i myślę, że też dla mieszkańców Południa będzie ułatwieniem. Natomiast zakładam, że we wrześniu już reszta prac tych związanych z przejezdnością na samym skrzyżowaniu zostanie zakończona, co nie oznacza, że wszystkie prace zostaną zakończone, bo jeszcze, tak jak powiedziałem, parking i jeszcze zatoka dla autobusów na ulicy Wysokiej, to też przed nami. Natomiast priorytetem jest ta przejezdność, a oprócz tego równolegle wykonana została praca związana z kolejnym etapem budowy włocławskiej sieci dróg rowerowych przy ulicy Wysokiej. Ta droga powstała właściwie na odcinku od ulicy Lisek do Słodowa i do Kapitulnej. Do Słodowa dlatego, że też pod ulicą Wysoką ta droga rowerowa przechodzi pod mostem nad rzeką Zgłowiączką. Taki ciąg pieszo-rowerowy zbudowaliśmy, więc myślę, że w sposób bezpieczny, wygodny też dla rowerzystów, dla pieszych to nowe połączenie z parkiem na Słodowie ma miejsce. Natomiast też chcę zwrócić uwagę, że tam też jeszcze prace trwają. One nie zostały, mimo tego, że ta przejezdność została przywrócona, to prace związane chociażby z przebudową skrzyżowania na ulicy Wysokiej, Szpitalnej i Rolnej. Tutaj to jest jeszcze kwestia najbliższych tygodni. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby te dwa odcinki dróg rowerowych na ulicy Wysokiej ze sobą połączyć. No i to nie mniej ważne, sama nawierzchnia ulicy Wysokiej, która będzie wykonywana w ramach zadania związanego z budową tunelu na ulicy Wienieckiej. Krótko mówiąc, wykonawca tunelu na ulicy Wienieckiej najpierw będzie musiał wymienić asfalt na odcinku od ulicy Wienieckiej aż do ulicy Lisek na Wysokiej, łącznie z wjazdem w ulicę Lisek, bo tam jest dzisiaj ta nawierzchnia wykonana z kostki betonowej, a dopiero później będzie mógł zamknąć ulicę Wieniecką i realizować swoje prace przy obiekcie inżynieryjnym. Więc to wszystko jest pomyślane i nie ma tutaj przypadkowości. Tak jest, absolutnie.
1: Przenieśmy się trochę na zupełnie inne osiedle. Osiedle trochę chyba przez lata zapomniane, przynajmniej czytając wpisy mieszkańców Rybnicy, bo o tym właśnie osiedlu mowa, można było odnieść wrażenie, że oni się czują tak trochę poza miastem.
0: Ja mam ogromną satysfakcję, naprawdę, z tych działań, które podejmujemy w imieniu właśnie mieszkańców Włocławka w tej części miasta, bo po pierwsze budżet obywatelski, czyli po prostu mieszkańcy tego osiedla wzięli sprawy w swoje

0: ręce, zgłosili projekt. Myślę, że się mobilizowali po to, żeby dostał ten projekt jak największą liczbę głosów. Udało się i mamy przetarg ogłoszony na budowę boiska, na budowę siłowni i takiego, myślę, że zaplecza rekreacyjnego. Połączyliśmy to też z parkiem takim, no parkiem po prostu, na ulicy, na Rybnicy. Coś, co też ja deklarowałem, mówiłem o tym w kampanii wyborczej, że uważam, że taki park powinien powstać. On został zaprojektowany, jest niezwykle ciekawy. Myślę, że to jeden z pierwszych tego typu parków w naszym kraju. Park czwartej przyrody, który zagospodarowuje roślinność, która już tam przez lata się utworzyła, wysiała, wyrosła, więc to będzie naprawdę ciekawa forma. No i nie mniej ważna, a może nawet najważniejsza inwestycja, którą szykujemy, czyli przebudowa ulicy Rybnickiej, ulicy, która już dzisiaj jest tak naprawdę kręgosłupem całego tego osiedla. Ja tą inwestycję trochę przyrównuję do tego, jak w latach 90. Przebudowywana była ulica Brzezinowa na Michelinie. Fakt zrealizowania tej inwestycji tak naprawdę tą część miasta bardzo mocno pobudził i spowodował, że Michelin wygląda tak, jak wygląda dzisiaj. Tak też mi się wydaje, że będzie z Rybnicą, jak zrealizujemy też postulat mieszkańców tej części miasta zgłaszany od wielu, wielu lat. Czyli nawet nie tylko sama przebudowa jezdni, no bo to jest oczywiste, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa innych użytkowników ruchu, jak pieszych, jak rowerzystów, których nie brakuje w naszym mieście i również w tej części miasta oni są. Projektujemy ponad 3 km nowej drogi, bo tyle cała ulica Rybnicka od właściwie ulicy Duninowskiej do końca osiedla ma z zagospodarowaniem wód opadowych. Przez fakt, że to jest aż tak długi odcinek, no zobowiązani byliśmy do tego, żeby przejść przez procedurę oceny oddziaływania na środowisko, bo to już jest całkiem spory projekt. Ale wszystko idzie zgodnie z planem, więc myślę, że gotowość taką techniczną do realizacji tego zadania będziemy mieli w przyszłym roku i pewnie w przyszłym roku będziemy też składać wniosek o dofinansowanie, tak żeby jak najszybciej to zadanie zrealizować, bo absolutnie jest ono ważne, potrzebne, konieczne wręcz, bo przecież w tej części miasta coraz więcej i coraz chętniej mieszkańcy chcą się osiedlać i chcą budować swoje domy.
1: Mm-hmm. Zanim wrócimy jeszcze do tematu ostatniego już dzisiaj miejsc parkingowych w Śródmieściu, to chciałam w ogóle zapytać o zielone tereny Śródmieścia. Czy te odbiory już się zakończyły, czy ta inwestycja może zostać uznana za zakończoną?
0: No, myślę, że uznamy tą inwestycję za zakończoną, jak wykonawca zrealizuje wszystkie poprawki, które cały czas wskazujemy.
1: Faktycznie dużo ich jest?
0: No jest dużo. No nie ma co się oszukiwać, że to jest jakiś super wykonawca, który nam się trafił i nie musimy i możemy tutaj spać spokojnie. Tak naprawdę na każdym kroku trzeba pilnować i udowadniać, że powiedzmy coś, co funkcjonowało zanim wykonawca wszedł na plac budowy, a teraz nie funkcjonuje, no to no nie ma cudów, musiało się zadziać w czasie pracy, więc to taki pierwszy z brzegu akurat bardzo świeży temat. Natomiast no myślę, że ta funkcjonalność, czyli przejezdność, te utrudnienia, to już jest za nami, że mieszkańcy, zresztą mam bardzo dużo takich sygnałów, że im się po prostu podoba. Myślę, że głupio jest teraz tym, którzy opowiadali, że to betonoza, jeszcze kilka dni temu, może tygodni temu, szczególnie panie, które niegdyś były związane z miastem i teoretycznie powinny wiedzieć, jak proces inwestycyjny polega. No, chyba dla zasięgów w mediach społecznościowych hejtowały to rozwiązanie.

0: Dzisiaj chociażby na ulicy Zduńskiej już mamy coraz więcej roślin, coraz więcej kwiatów. Myślę, że bardzo fajnie ten obszar miasta też wygląda. Całość oczywiście, no, z jednej strony, acz też się taki protest zdarzył, że za dużo drzew posadziliśmy, proszę mi wierzyć, naprawdę, ale z drugiej strony też była mowa o tym, że może za mało tej zieleni. 30 tysięcy roślin, 300 tysięcy, 300, nie tysięcy, 300 nowych drzew posadzonych. Te stare drzewa, które były w dobrej formie zachowane, ale przy tym, przy zachowaniu funkcjonalności, bo pamiętajmy, że to jest jednak
1: Centrum
0: teren,
1: miasta.
0: centrum miasta i podstawową funkcją tej ulicy to jest jednak funkcja komunikacyjna, więc
1: A nie
0: no nie będziemy
1: rekreacyjna.
0: sadzić trawy na ulicy czy na jezdni. Zresztą no, zarzuty, że źle, że wymieniliśmy starą betonową trylinkę na jednak szlachetną, na szlachetny klinkier, który jest nawiązaniem, bo przecież to jest cegła, do czerwonej cegły, która, no, z której też nasze miasto jest znane i wiele
1: Czerwony
0: ważnych,
1: Wrocławek to właśnie czerwona cegła, wbrew
0: bardziej dachówki niż
1: opiniom.
0: cegła, ale faktycznie tak. No, mamy ważne budynki naszego miasta, które zbudowane są z czerwonej cegły i chyba nikomu, kto protestuje, czy mówił, że nie podoba mu się czerwony klinkier na zielonych terenach Śródmieścia, nie przyszło do głowy, żeby te czerwone budynki zbudowane z czerwonej cegły rozbierać, bo to byłoby już w ogóle wariactwo. Więc no, no wiadomo, szukamy nawiązań, powiązań, stąd bardzo lubimy w naszej architekturze mieć właśnie czerwoną cegłę, bo to jest charakter naszego miasta i klinkier czerwony, który jest cegłą, nawiązuje bezpośrednio do chociażby katedry
1: A miejsca
0: czy ten.
1: parkingowe.
0: No i tutaj mam też dobrą wiadomość dla mieszkańców Włocławka, tym bardziej, że mi osobiście też na tych miejscach postojowych zależy, bo no, chcemy, żeby jak najwięcej osób w naszym mieście mieszkało, a dzisiaj bez samochodu trudno sobie wyobrazić życie, aczkolwiek no, pewnie zdrowiej by dla nas wszystkich to było. Natomiast no, nie, z rzeczywistością nie ma co się kłócić, więc kilkadziesiąt miejsc postojowych powstanie przy ulicy Chmielnej. Na rogu z Jagiellońską tam mamy takie pustostany, które przejęliśmy
1: I one
0: i
1: będą
0: tam
1: zburzone,
0: one
1: tak?
0: będą zburzone. Kilkadziesiąt miejsc postojowych tam powstanie. Umowę z wykonawcą już mamy podpisaną. Również na ulicy Tumskiej planujemy kilkadziesiąt, może nawet około setki miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Diecezjalnego. Oprócz tego zmienimy parkowanie na ulicy Kościuszki. To o tym jeszcze nie mówiłem publicznie, więc tutaj na antenie telewizji Kujawy po raz pierwszy o tym powiem. Zachowamy oczywiście funkcjonalność tej ulicy w pełni, natomiast będzie tam parkowanie skośne, dzięki temu
1: Więcej miejsc objęte.
0: będzie więcej miejsc
1: Kiedyś już takie
0: posto.
1: było.
0: To znaczy, ono było nielegalne. Właśnie ja mam świadomość tego, że część mieszkańców myśli, że kiedyś takie było. Po prawej stronie mówimy o stronie Urzędu Miasta, tam gdzie kiedyś był Wydział Komunikacji, Urząd Stanu Cywilnego. Natomiast tam, bo to sobie sprawdziłem, w organizacji ruchu
1: Nigdy
0: zawsze
1: nie było pusto, prawda?
0: było parkowanie
1: Równolegle.
0: równoległe. Natomiast no, kierowcy sobie parkowali jak chcieli, wjeżdżali tak naprawdę bardzo mocno utrudniając
1: Chodnik.
0: pieszym możliwość korzystania z chodnika. Więc teraz zostawiając tak jak jest organizację ruchu w sensie przejezdności, chcemy jednak zaproponować parkowanie skośne przy zachowaniu 3 metrów ciągu pieszo-rowerowego, tak żeby wszyscy byli zadowoleni, czyli
1: Piesi mogli
0: kierowcy, żeby
1: przejść, a
0: mogli
1: kierowcy się nie
0: przejechać,
1: mieli więcej.
0: żeby było więcej miejsc postojowych, ale piesi, przepraszam, piesi, dobrze powiedziałem, i rowerzyści też, żeby mieli swoją przestrzeń. Może się uda jeszcze trochę zieleni do tego wszystkiego dołożyć. Oczywiście wszystko chcemy zrobić w tym roku raczej taką metodą, bym powiedział, chałupniczą, bez wielkiej przebudowy i wielkich milionów tej ulicy na razie, bo na to przyjdzie czas, ale jeszcze nie teraz.

0: Myślę, że tutaj też no, trochę tych miejsc postojowych powstanie. No i też pracujemy nad projektem, który w centrum miasta jeszcze około 60 miejsc postojowych mógłby przysporzyć, więc de facto tak naprawdę w centrum miasta tych miejsc postojowych przybędzie, a nie ubędzie. I to nie tylko dotyczy centrum miasta, bo przypomnę, że chociażby przy ulicy Kapitulnej w tym roku miejsca postojowe zbudowaliśmy. Szykujemy na ulicy Robotniczej kolejne miejsca postojowe, więc o kierowcach naprawdę bardzo poważnie myślimy i dbamy o to, żeby no, mieli jak najmniej kłopotów.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze nagranie. Dziękuję serdecznie za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Przypomnę państwu, moim państwa gościem był prezydent Sławka, pan Krzysztof Kukucki.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski Budżet Obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: przy włocławskich szkołach nadal mają pojawiać się tak zwane agatki, czyli osoby dbające o bezpieczeństwo dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię. Zmienić ma się jednak sposób organizacji ich pracy. Radni Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że osoby, które dotychczas pełniły tę funkcję, nie będą już pracować przy szkołach. Podczas konferencji prasowej apelowali o zmianę tej decyzji.
1: Przed sześcioma szkołami, przed sześcioma zespołami są tak zwane agatki, czyli osoby, które mają przeprowadzać dzieci na drugą stronę ulicy, blisko szkoły, w szczególnie niebezpiecznych miejscach. I okazuje się, że te osoby, które pracowały do tej pory jako tak zwane agatki, nie będą od 1 września świadczyć tychże usług. Miasto podziękowało za tą współpracę i to jest bardzo niepokojące. Po pierwsze, martwimy się o kwestię związaną z bezpieczeństwem dzieci w obszarach tychże przedszkoli, w tychże szkół i zespołów, a po drugie też to jest związane z połączeniem wcześniejszych również szkół w zespoły. Wtedy opowiedziano nam, że nikt nie straci pracy, a dzisiaj okazuje się, że te 6 osób podziękowano im za współpracę i od 1 września nie będą miały swojego miejsca. Wystąpienie jednego z panów radnych z Lewicy, który mówił, że trzeba oszczędzać na oświacie, trzeba oszczędzać w wielu obszarach, tylko pamiętajmy, że życie i zdrowie ludzkie nie powinno podlegać pod oszczędności, bo to nie są cyferki, tylko to jest konkretny byt ludzki.
0: Radni przekonują, że bezpieczeństwo dzieci przy szkołach powinno być priorytetem i pytają, dlaczego zrezygnowano z dotychczasowego rozwiązania.
2: Nie można oszczędzać na dzieciach, na edukacji. Razem z panem radnym Andrzejem Gołębieskim wystosowaliśmy kilka interpelacji w sprawie przewodników dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, opiekunów.

0: dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Otóż informacja ostatnia, jaka wpłynęła, jest taka, że z tych nowo powstałych zespołów szkolno-przedszkolnych, w których zapewniano nas na sesji, która dotyczyła utworzenia tych zespołów, że nie będzie redukcji etatów, będą oddelegowani pracownicy do obsługi właśnie dzieci i młodzieży. Więc nasze pytanie jest tak, czy nas wtedy okłamano, że te etaty będą utrzymane na tamtym poziomie, bo wynika stąd, że redukuje się etaty 6 takim osobom w mieście po to, żeby pracownicy szkoły te etaty utrzymali. Problem jest taki, że osoby, które pracowały dotychczas w funkcji tak zwanych stopek czy agatek, są osobami przeszkolonymi, doświadczonymi, lubianymi przez dzieci. Dzieci im ufają. Nie tylko pomagają dzieciom w przechodzeniu przez przejścia dla pieszych, bo to jest taka oczywista funkcja, ale ponieważ są to zazwyczaj kobiety, są bardzo empatyczne, obserwują dzieci, dbają o ich bezpieczeństwo, ale także w innym aspekcie. Przekazano nam takie informacje, że obserwują niestety aktywność osób pedofilskich i zgłaszają takie sytuacje odpowiednim służbom. Też zwracają uwagę na pewne nieprawidłowości w rodzinach, jeżeli opiekun jest na przykład nietrzeźwy. Także chylę czoła przed takimi osobami, że z takim zaangażowaniem, z taką empatią pracowały do tej pory na rzecz dzieci i młodzieży, że tak jak mówię, na dzieciach nie wolno oszczędzać. My we Włocławku nie możemy sobie na to pozwolić. Także apeluję o to, ażeby te osoby zostały przywrócone na swoich stanowiskach pracy.
1: Inaczej sprawę przedstawia włocławski ratusz. Urzędnicy zapewniają, że agatki przy szkołach nadal będą. Zmieni się natomiast sposób organizacji tego zadania. Od teraz decyzję o tym, kto będzie pełnił tę funkcję, mają podejmować dyrektorzy poszczególnych placówek. Pracownicy szkół, którzy będą zajmować się przeprowadzaniem dzieci przez jezdnię, mają również przechodzić odpowiednie szkolenia.
2: Chociażby w ostatnim roku, że panie pracowały 3 miesiące za pieniądze Państwowego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast jeden miesiąc finansowało to miasto. Z tym, że niestety tam w regulaminie tej pracy był jeszcze taki trudny moment 30-dniowego odpoczynku od pracy, zgodnie z tym, że były to roboty publiczne, ten 30-dniowy odpoczynek po jednej, a między drugą umową, co powodowało, że chociażby w ubiegłym roku w ciągu jednego miesiąca nie mieliśmy możliwości nadzorować tego przeprowadzania dzieciaki przez trudne miejsca przy szkołach. I te umowy były to dwie umowy po 4 miesiące. Te umowy skończyły się dla pań w ubiegłym roku, w ubiegłym roku szkolnym, bo jutro już nowy rok szkolny, ale to jeszcze trwający w tym roku w czerwcu. I taka decyzja, aby dyrektorzy wśród swoich pracowników znaleźli kogoś, kto mógłby pełnić tę rolę kierowania ruchem. I WORD organizuje takie kursy. Te kursy są jednodniowe, one kosztują dokładnie 330 zł i dyrektorzy mogą desygnować osoby, które będą chcieli spośród swoich pracowników, czy to myślę, że będą to pracownicy obsługi lub pracownicy administracji, to już jest w gestiach dyrektorów placówek i wtedy w ramach swoich obowiązków będą te obowiązki pełnić. Przypomnę, jest to obowiązek kierowania ruchem, bo to nie tylko dotyczy to chociażby tych słynnych, które u nas we Włocławku nazywają się agatkami, ale to również bardzo ważna i istotny element organizacji rajdów pieszych, wycieczek rowerowych, gdzie osoby mające takie właśnie certyfikaty będą mogły pomagać dyrektorom szkoły przy organizowaniu tego typu wymarszów czy wyjazdów. Ten certyfikat ważny jest 5 lat.
1: Czyli dzieci nadal mają być przeprowadzane przez agatki, ale za organizację ich pracy będą teraz odpowiadać poszczególne szkoły.

0: To było święto rolników, ale także podsumowanie sezonu, które dla wielu gospodarzy nie należał do łatwych. Dożynki w Lubaniu rozpoczęły się tradycyjnie od podziękowania za tegoroczne plony.
1: To, co produkuje rolnik, jest codziennie na naszych stołach. To jest pożywienie, dzięki któremu żyjemy i to jest dla nas najważniejsze, aby docenić pracę rolnika. Przede wszystkim jego mozolną pracę, jego poświęcenie, ogromne zaangażowanie. To jest praca od świtu do nocy, która wymaga naprawdę dużego trudu. Więc chcemy dzisiaj im podziękować, ukłonić się nisko i

0: przede wszystkim okazać bardzo dużo szacunku dla ich pracy.
1: Ten rok nie był łatwy dla rolników, prawda?
0: Nie był łatwy, to już jest kolejny rok niełatwy dla rolnika, ponieważ ceny produktów rolnych są zbyt niskie, a ceny produkcji są zbyt wysokie. Więc niestety rolnicy muszą się borykać z wieloma problemami, z wieloma trudnościami, przede wszystkim finansowymi, ale również trudnościami spowodowanymi pogodą, a przede wszystkim anomaliami pogodowymi, bo znowu w tym roku były ujemne skutki przezimowania, była susza, deszcz nie padał wtedy, kiedy powinien padać, czyli wiosną, czyli rolnicy musieli zaorać kukurydzę, siać od nowa. To jest bardzo trudne i ta opłacalność jest coraz mniejsza w rolnictwie.
2: W tym roku rolnicy musieli mierzyć się między innymi z suszą i wiosennymi przymrozkami. Do tego dochodziły wysokie koszty produkcji i niepewność, czy sprzedaż plonów pozwoli pokryć wszystkie wydatki.
3: Plony były bardzo niezadowalające, była to 1/4 wydajności. To dotknęła nas susza, ceny też mamy jakie mamy, no ale nic, no nie, trzeba głowa do góry, jakoś to będzie.
4: A proszę nam powiedzieć, czym się zajmujecie w takim razie? No co?
3: My głównie prowadzimy gospodarstwa warzywnicze, także uprawiamy ziemniaki, cebulę, warzywa, buraczki.
5: Ja również z mężem, przede wszystkim warzywa, pomidor, marchew i burak.
6: Ja bym chciała zapytać, czego możemy życzyć rolnikom?
3: Dużo sił. I powodzenia.
5: Powodzenia. I oby było lepiej, a nie gorzej.
3: Dokładnie. I zdrowia przede wszystkim.
2: O tym, jak ważna i wymagająca jest praca rolników podczas dożynek, mówili także zaproszeni goście. Podkreślali, że bez gospodarzy, którzy każdego dnia pracują na swoich polach, nie byłoby chleba na naszych stołach.
7: To jest bardzo dobra okazja, żeby też przypomnieć, jak ogromną rolę dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego odgrywają rolnicy, że dzięki nim mamy na co dzień co położyć na naszych stołach. I przypomnieć sobie właśnie, że ta żywność pochodzi z tej ciężkiej pracy rolnika, a przy okazji życzyć im wszystkiego, co najlepsze.
8: Dzień szczególny dla gminy Lubanie i przede wszystkim wszystkich osób, które żyją z pracy właśnie na roli. Tym bardziej, że dzisiejszy dzień pokazuje, że bardzo w tym roku kapryśna bywa pogoda, co dzisiaj widzimy. I cały rok był rzeczywiście taki. Dlatego też trzeba złożyć rolnikom podziękowania, wielki szacunek za ich ciężką pracę w bardzo trudnych warunkach i ekonomicznych, bo to też trzeba o tym pamiętać i przede wszystkim też w warunkach klimatycznych. Ale chleb smakuje bardzo dobrze, bo właśnie przed chwilą spróbowałem z tegorocznych zbiorów, także ja wszystkim rolnikom życzę, żeby po prostu tego chleba nie zabrakło nigdy, bo czasy mamy bardzo trudne, no i żeby ten chleb był dzielony jak najbardziej sprawiedliwie.
9: Sezon dożynkowy w pełni, dzisiaj spotykamy się z rolnikami, z mieszkańcami gminy Lubanie, kultywując piękną tradycję, skupieni wokół tego lubańskiego chleba. Cudowne wydarzenie. Uczestniczy w nim także młodzież, prezentując tam ten nasz piękny kujawski folklor. Także cieszę się, że w to piękne sobotnie popołudnie możemy być dzisiaj tutaj razem. Podziękować Bogu, rolnikom za pracę, ale także wszystkim innym pracującym w wielu innych dziedzinach życia.
10: Tegoroczna wiosna, potem lato nie były wcale łatwe dla rolników. Tym bardziej chylimy czoło przed wysiłkiem rolników, ale także chylimy czoło przed wspaniałymi działaniami w gminie Lubanie. To rzeczywiście imponujące dokonania. Co roku tu przyjeżdżam i co roku widzę, jak pięknie i wspaniale się ta gmina rozwija. Wszystkim rolnikom, wszystkim gospodyniom, wszystkim mieszkańcom gminy życzę wszystkiego dobrego, abyśmy mogli równie pogodnych nastrojach spotkać się także w przyszłym roku.
2: Dożynki w Lubaniu miały oczywiście także swoją bardziej rozrywkową część. Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na muzykę i wspólną zabawę mieszkańców.

Muzyka, koszykówka i tłumy mieszkańców. Tak Wocławek pożegnał wakacje. W sobotę 29 sierpnia Stary Rynek wypełnił się publicznością, która przyszła na finał letnich brzmień. Na scenie wystąpili Lor, Strachy na Lachy i Happy Set.

0: Pod sceną szybko zrobiło się tłoczno, a cały rynek wypełniły muzyka, śpiew i okrzyki publiczności. Dla wielu mieszkańców najważniejszym punktem wieczoru była prezentacja nowego składu Anwilu Wocławek. Kibice po raz pierwszy mogli zobaczyć w komplecie zespół, który w sezonie 2026-2027 będzie reprezentował nasz klub.
1: Kibice, szanowni włocławianie, ja korzystam z okazji i dziękuję bardzo panu prezydentowi za wsparcie, jakie udziela temu klubowi od lat. Wsparcie, które wzrasta. Kibicuje na trybunach, jest wymagającym kibicem, ale wierzę, że w końcu ten klub, ten zespół dowiezie te wyniki, na które wszyscy czekamy i będziemy mogli cieszyć się z fajnego czerwca, bo w czerwcu rozstrzygają się wszystkie kwestie sportowe. Także bardzo dziękuję. Wiem, że pan prezydent uważa, że to jest wasze też wsparcie, wasze kibiców włocławian, więc tak naprawdę na ręce prezydenta, ale dla wszystkich włocławian wielkie, wielkie podziękowania.
2: Kochani, tak dokładnie jest. Ja to przez chwilę trzymam, ale tak naprawdę to są podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, wszystkich mieszkańców, którzy kochają swój klub, kochają koszykówkę, wiedzą jak kibicować, wiedzą jak być naszym klubem na dobre i na złe i nieraz to udowadniali, a myślę, że wszyscy sobie życzymy, żeby zdecydowanie tego dobrego było więcej i już to złe, co było, niech zostanie za nami, więc ja trzymam, ale to każdy z was tak naprawdę ma tutaj swoją cegiełkę w tych podziękowaniach.
0: Kilka słów do swoich fanów powiedzieli również członkowie drużyny.
3: Witam wszystkich. Byłem tutaj rok temu na tej scenie i było was dużo, ale w tym roku wydaje mi się, że was jeszcze więcej jest i bardzo mnie to cieszy. Nasza drużyna miała już okazję poczuć nieco dopingu na treningu, a widząc was tutaj dzisiaj, na pewno jest to budujące i jak podpisywaliśmy dla was te pocztówki, rozdawaliśmy autografy, to troszeczkę się podpytałem chłopaków i mówią, że tutaj naprawdę czuć tych kibiców, że to jest jedna z największych takich fanbase'ów, gdzie grali, w jakim klubie byli.

0: Więc tak samo jak my, członkowie całej drużyny, czujemy podekscytowanie nadchodzącym sezonem, tak samo widać, że też nie możecie się doczekać i będziemy mieli najbliższą okazję się spotkać na Kasztelan Cup. Więc do zobaczenia, wspierajcie nas i na pewno nie będziecie zawiedzeni tym sezonem.
1: Włocławek pożegnał wakacje muzyką, sportem i wspólną zabawą. Były koncerty, była prezentacja nowego Anwilu i przede wszystkim tłumy mieszkańców. Nowy sezon jeszcze się nie rozpoczął, ale kibice już pokazali, że drużyna może liczyć na ich wsparcie.
2: Anwil Włocławek 2026-2027 przed Wami. Wielkie brawa dla nich. Zróbcie dla nich wielkie!

0: Ostatnio informowaliśmy o remoncie szkoły w Więsławicach. Nie jest to jedyna inwestycja w gminie Kowal. Prace są również prowadzone w placówce w Grabkowie. Władze gminy przygotowują się także do remontów budynków ochotniczych straży pożarnych. Ich rola w zabezpieczaniu i funkcjonowaniu lokalnych społeczności jest bardzo duża.
1: Jesteśmy w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy na remont w Grabkowie. Tutaj też pozyskaliśmy środki z zewnątrz i jeszcze w tym roku cały budynek ochotniczej straży pożarnej zostanie odnowiony. Razem z wyposażeniem i z taką częścią przeznaczoną dla orkiestry dętej w Grabkowie. Także na dniach będziemy ogłaszali przetarg i wybierali wykonawcę. Jak również pozyskaliśmy środki w ramach ochrony i obrony ludności. I tutaj wszystkie cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych, które działają na terenie gminy Kowal, czyli OSP Grabkowo, OSP Rakutowo, OSP Strzały i OSP Gołaszewo, zostaną wyposażone w nowe bramy wjazdowe, garażowe. Dodatkowo w Gołaszewie zostanie utwardzony teren, bo tam wyznaczyliśmy miejsce takiej zbiórki w razie jakiegoś zagrożenia. To duży plac zostanie między remizą strażacką a naszym garażem Ochotniczej Straży Pożarnej. Zostanie utwardzony i przystosowany do takiego miejsca zbiórki. To jest takie na sito, które będziemy robili i wybierali wykonawcę, ale jeszcze w tym roku również remont drogi w Grodztwie 300 metrów, też wykonawca będzie musiał zostać wybrany w tym roku i ta inwestycja będzie musiała zostać wykonana w tym roku i jesteśmy przed postępowaniem na około 2 km drogi w miejscowości Przydatki Gołaszewskie. Tutaj dla lokalnych mieszkańców to jest od cmentarza w Kowalu w dół do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tam jest prawie 2 kilometry, ale tu już realizacja wiosną przyszłego roku, natomiast umowa będzie podpisana w tym roku.
0: Ochotnicza Straż Pożarna to lokalna jednostka ratowniczo-gaśnicza składająca się z ochotników z danej społeczności, którzy poświęcają swój czas i energię na ochronę ludzi oraz mienia przed zagrożeniami pożarowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. Komfort i warunki ich pracy są bardzo ważne dla sprawnego niesienia pomocy. Szkoły są już gotowe na przyjęcie uczniów. Rodzice kończą kompletowanie wyprawek dla swoich dzieci. Nowy rok szkolny przyniesie kolejne zmiany. Jedną z nich jest zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. Telefon można wyciągnąć, jeżeli pozwala na to nauczyciel, gdy wymaga tego stan zdrowia ucznia w sytuacjach nagłych, np. kontakt z rodzicem lub przy zagrożeniu życia i mienia. Na tym nie koniec zmian. Kolejne obejmą szkolne stołówki. Od 1 września w szkolnych stołówkach i przedszkolach w całej Polsce będą obowiązywały nowe, bardziej restrykcyjne zasady żywienia dzieci i młodzieży.
2: Od 1 września dzieci, które są zapisywane na obiady, będą korzystali zupełnie z nowego menu, tak zwana dieta planetarna, co oznacza, że będzie więcej płodów ziemi, czyli więcej roślin strączkowych, owoców i warzyw, ale też takich, które też budowanie takich nawyków, które są związane z ochroną środowiska i też co ważne, że oprócz tej zmiany w diecie, też zachęcenie do kupowania produktów od lokalnych wytwórców, co również cieszy, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście nasz region może się poszczycić dobrej jakości produktami. Stąd też przy zakupach myślę, że też osoby, które to dokonują w szkołach czy w przedszkolach będą również z tego korzystały. Nowy jadłospis, nawet nie dieta, tylko nowy jadłospis. Mniej soli, mniej smażonych rzeczy, chyba dwa razy w tygodniu.

0: maksymalnie, mniej również cukru w potrawach, mniej przetworzonych potraw, czyli na przykład nie kompot słodki, ale bardziej bazowanie na korzystaniu z wody. Skoro mamy kranówkę dobrą, czy mamy wody, dostęp do wód mineralnych, można również z tego skorzystać. Będą w jadłospiście potrawy również na bazie nie mięsa, ale również takich roślinnych produktów, co też jest ukłonem w stronę dzieci pozostających na diecie wegetariańskiej, albo takich, które na przykład nie tolerują niektórych produktów.
1: Główną przyczyną wprowadzonych zmian jest walka z nadwagą i otyłością u dzieci. Nowe normy limitują ilość cukru w posiłkach i napojach. Kolejne zmiany dotyczą szkolnych dzwonków. Chodzi o ograniczenie wszechobecnego hałasu na korytarzach, co poprawia komfort psychiczny uczniów i nauczycieli.
0: Pomyśleliśmy sobie wspólnie z dyrektorami, bo jeszcze przed wakacjami konsultowaliśmy się z nimi. Jeszcze wcześniej w ramach działającego w naszym mieście specjalistycznego Centrum Edukacji Włączającej podczas jednej z konferencji też zadałam takie pytanie psychologom, pedagogom i specjalistom z różnych szkół z Włocławka, którzy się zebrali na tym spotkaniu, co oni na to, gdybyśmy podjęli taką decyzję, że rezygnujemy z dzwonków, albo to będą zamiennie melodyjki, albo generalnie ciche dzwonki. Rzeczywiście spotkało się to z dużą aprobatą, z aplauzem. Włocławek powinien być, jest miastem dostępnym, a jak zawsze na początku roku mówimy, że w naszej włocławskiej edukacji jest miejsce dla każdego dziecka. I chcemy też włączyć dzieci, które są nieneurotypowe, dla których dźwięki, które możemy usunąć, też powodują niepotrzebny stres. Stąd też wychodząc naprzeciw takiej grupie, rosnącej grupie dzieci nieneurotypowych. Ale z drugiej strony też nauczyciele na ważną rzecz mi wskazali, że dzięki temu, że w szkole, w klasie cały czas patrzą na zegarek razem z wychowawczynią czy z osobą, z nauczycielem prowadzącym zajęcia, uczą się też dyscypliny, czasu, uczą się w ogóle na zegarku, jak te godziny nazywać i postrzegać. Bardzo dobra rzecz, dlatego że wiele razy zdarzało się, że podczas egzaminu ósmoklasisty niektórzy mieli z tym problem. Nie wiedzieli, ile to jest kwadrans po 10 czy za 15, 12.
1: Zmiany pojawią się w podstawie programowej. Czy zostaną dobrze przyjęte przez uczniów i rodziców? Tego dowiemy się w trakcie roku szkolnego. Miniony weekend był jednocześnie ostatnim weekendem wakacji. Na drogach pojawił się wzmożony ruch. Służby kontrolowały, czy kierowcy są trzeźwi, a ich pojazdy w pełni sprawne. Tylko w piątek mundurowi zatrzymali 5 nietrzeźwych kierujących.
2: Przez ten czas włocławscy policjanci odnotowali na drogach miasta i powiatu 13 zdarzeń drogowych. Na szczęście wszystkie te zdarzenia okazały się kolizjami. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń i nie było poważnych uszkodzeń mienia. Policjanci również przez ten weekend sprawdzali trzeźwość kierujących. W piątek przeprowadzili działania stop braworowej jeździe ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym rowerzystów. No i niestety w piątek przez cały dzień włocławscy policjanci ujawnili 5 nietrzeźwych rowerzystów. Niechlubnym rekordzistą okazał się mieszkaniec miejscowości Mozerowo, gdzie został zatrzymany i tu okazało się, że 51-latek miał w organizmie 1,6 promila alkoholu. Przypominamy o tym, że jazda w stanie nietrzeźwości rowerem jest zagrożona karą grzywny nawet do 2,5 tysiąca złotych, a jeżeli sprawa trafi do sądu, to nawet może taka osoba liczy się z konsekwencjami wyższej grzywny, która może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.
1: Od wtorku policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi będą patrolowali okolice szkół. Mundurowi apelują o zachowanie szczególnej czujności w pobliżu przejść dla pieszych. Weekend był również pracowity dla strażaków z naszego regionu. Grupa ratownictwa wodnego z PSP we Włocławku została zadysponowana na jezioro Chełmickie. W wodzie znajdowało się ciało mężczyzny w wieku około 60 lat.
3: 27 interwencji z strażaków z powiatu łódzkiego i z miasta Mocowek. Mimo tego, że to końcówka wakacji, wzmożony ruch na drogach, ten ruch intensywny, ale w miarę bezpieczny. Mieliśmy jedno zdarzenie na terenie miasta Mocowek, gdzie doszło

0: do kolizji pojazdów, w którym to ucierpiał 62-letni mężczyzna. Natomiast cieszymy się bardzo, że nie mieliśmy tych zdarzeń gdzieś na drogach, w których to, czy to na autostradzie A1, czy to drodze 91, odbył się intensywny ruch w związku z zakończeniem wakacji i powrotem z wypoczynku naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o pożary, mieliśmy dwa zdarzenia, to takie drobne zdarzenia, w których to paliły się trawy na nieużyte. Natomiast w związku z tymi opadami deszczu intensywnymi, wybuchami silnego wiatru, sporo jeszcze interwencji związanych z usuwaniem konarów drzew, które terasowały jezdnie i chodniki.
1: W nocy z niedzieli na poniedziałek służby zostały zaalarmowane, że na stopniu wodnym znajduje się mężczyzna w kryzysie emocjonalnym. Na miejsce udali się strażacy, ratownicy WOPR, a także policjanci i ratownicy medyczni. Funkcjonariuszom udało się uratować 42-latka.
2: W Boniewie mieszkańcy świętowali tegoroczne dożynki. Była msza święta dziękczynna, lokalne smaki i koncerty, ale także rozmowy o problemach rolników. Gospodarze zwrócili uwagę na niższe ceny i rosnące koszty prowadzenia gospodarstw.
3: Sam wiem, jak to jest ważne święto, bo sam jestem rolnikiem i wiem, jaka to jest trudna praca, ale też kiedy ją się wykona, to potem jest ta satysfakcja i ta chęć radości, ale też chęć dziękowania na początku Panu Bogu, potem wszystkim innym ludziom za to, że wspólnie udało się kolejny rok te plony zebrać. W tym roku trochę skromniejsze. Ja tu mówiłem ze sceny, że ta nasza ziemia, która rodzi te plony, to jest trochę jak matka i tak jak matka pewnie w tym roku musiała trochę odpocząć, żeby w następnych latach dużo szczodrzej nas wynagradzać plonami. Ale przez to, że mamy te mniejsze plony, to musimy je jeszcze bardziej szanować. Nie marnować żywności. My jako rolnicy też nie eksploatować nadmiernie tej ziemi, żeby ją uszanować tak jak matkę, kochać jak matkę, ale też czasami trzeba no, dla niej być takim bardzo życzliwym, żeby ona potem chciała nam rodzić te plony, a my żebyśmy potem je sprawiedliwie dzielili.
4: Czego życzyć rolnikom na ten kolejny rok, kolejne lata?
3: Ja myślę, że lepszych plonów, ale też tych cen, żeby to wynagrodzenie za ten trud pracy rolnika no, nie było tylko ciągle życzeniowo, tylko żeby wreszcie przyszły takie czasy, kiedy ten rolnik zostanie także finansowo doceniony i z godnością będzie mógł za swoją ciężką pracę utrzymać swoje rodziny i dodatkowo rozwijać gospodarstwa, bo bez tego no, nie ma rozwoju. Te gospodarstwa muszą się rozwijać. Świat nie stoi w miejscu. Zmieniają się technologie, zmieniają się różne wymagania, przepisy i my jako rolnicy też musimy za tym wszystkim nadążać. Więc właśnie tego stabilnego rozwoju, tych dobrych cen, no i przede wszystkim zdrowia na co dzień, żeby ta praca w rolnictwie odbywała się bezpiecznie, ale poza rolnictwem też, żebyśmy no, po prostu zdrowi byli, żebyśmy mogli cieszyć się dzisiejszym świętem, ale także z tych owoców ziemi, które zebrać.
5: Boniewo to, tak jak mówiłem przed chwilą, dla mnie miejsce szczególne. Ja tu przyjeżdżałem do moich dziadków, którzy tu mieszkali i tak naprawdę od wielu lat obserwuję, jak pięknie się to Boniewo rozwija, jakie mądre, wspaniałe inwestycje są tutaj realizowane, ale takie inwestycje, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców. Tegoroczne żniwa były trudne, bo mieliśmy za sobą trudną zimę, duże mrozy w czasie zimy, potem sucha wiosna i nie najlepsze lato. Plony tegoroczne trzeba będzie szczególnie szanować. Życzę, aby rolnicy mogli je godziwie sprzedać i abyśmy wszyscy mogli cieszyć się dzisiejszym świętem, tak jak to święto na to zasługuje. Wspaniała oprawa uroczystości. Wszystkim serdecznie dziękuję za zaproszenie i za poczęstowanie tym dożynkowym chlebem.
6: Dożynki to szczególny czas. To dzień, kiedy możemy podziękować za całoroczną pracę rolników, ale też będziemy tutaj mogli podkreślić, jak ta praca w dzisiejszych czasach wygląda, bo niestety, jak dobrze wiemy, sytuacja w rolnictwie jest jest bardzo trudna, więc tym bardziej trzeba docenić ludzi, którzy pomimo tych trudności prowadzą własne gospodarstwa rolne i dzięki którym na naszych stołach pojawia się chleb.
7: A jak pan ocenia stan rolnictwa na terenie gminy? Tych rolników ubywa, prawda?
6: No niestety, nie będę tutaj ukrywał, coraz więcej mieszkańców z małych gospodarstw idzie do pracy na etat, ziemię

0: prostu uprawia po godzinach, a ci, którzy zdecydowali się żyć tylko z rolnictwa, naprawdę powiększyli znacząco swoje gospodarstwa. Myślę, że to dotyka całego powiatu, nie tylko gminy Boniewo.
1: Święto plonów, święto rolników, więc życzenia. Czego możemy życzyć?
0: Życzyć jak zwykle przede wszystkim zdrowia, ale chciałbym też życzyć rolnikom stabilnych cen, aby ich ciężka praca była należycie wynagradzana i doceniana. I chciałbym jeszcze

0: Dożynki w Boniewie były okazją nie tylko do podziękowania rolnikom, ale też do wspólnego świętowania. Była muzyka, lokalne smaki i dużo dobrej atmosfery. Mieszkańcy pokazali, że w Boniewie tradycja wciąż ma się bardzo dobrze, a święto plonów potrafi połączyć całą lokalną społeczność.
1: W Lutoborzu odsłonięto pomnik poświęcony powstańcom zabajkalskim z 1866 roku. Uroczystości towarzyszyło również odsłonięcie tablicy upamiętniającej rodzinę Celińskich, zasłużonych mieszkańców miejscowości, którzy angażowali się w walkę o niepodległość Polski.
2: W wydarzeniu biorą udział wszyscy, którym na sercu leży niepodległość kraju, walki niepodległościowe, ale przede wszystkim historia tej 700-letniej wsi, w której, jak już wcześniej nadmieniłem, urodził się Narcyz Celiński, powstaniec wielkopolski, powstaniec styczniowy i powstaniec zabajkalski. Tu w nieopodal urodził się Narcyz Celiński w roku 1820, następnie wyemigrował do Francji, z Francji przyjechał do Polski, niestety tam został pojmany przez wojska carskie, skazany na 7 lat Syberii. Później w roku 1863 wrócił znowu do Polski, brał udział w powstaniu styczniowym, został pojmany i skazany na 12 lat Syberii. I wtedy po wywózce na Syberię, tam wzniecono powstanie zabajkalskie. 721 powstańców styczniowych, którzy zostali zesłani na Syberię, wznieciło powstanie zabajkalskie. Głównym dowódcą był Narcyz Celiński. Niestety po miesiącu walki zostali znowu po raz kolejny pojmani przez wojska carskie i wtedy sąd wojskowy i został wykonany wyrok 27 listopada 1866 roku. Został wydany wyrok i czterej powstańcy zostali straceni.
3: A skąd cała ta inicjatywa? Kto przyczynił się do powstania tego miejsca?
2: Do powstania tego miejsca przyczyniłem się ja osobiście, ponieważ ja w miejscowości Lutoburz się urodziłem. Tutaj przez jakiś czas w dzieciństwie mieszkałem i genealogią moich przodków zajmuję się od 15 lat i poszukując dokumentów dotyczących moich pradziadków, natknąłem się na akt zgonu Franciszka Celińskiego, który w 1790 roku kupił Lutoburz. I tak się zaczęła moja przygoda z genealogią i z historią tej naszej małej ojczyzny.
1: To kolejne miejsce przypominające o historii regionu i losach Polaków zesłanych na Syberię. W ubiegłym roku podobną tablicę poświęconą rodzinie Celińskich odsłonięto przy kościele w Kłupce.
4: To jest dopełnienie tego,

0: tego, co przeżywaliśmy i w ubiegłym roku, i w tym roku, w początkach lipca, bo ubiegłego roku po raz pierwszy konferencja, w tym roku drugi raz, 3-4 lipca 2026 rok, to uroczystość naukowo-religijna. Dzisiaj ta właśnie patriotyczna uroczystość poświęcona upamiętnieniu powstańców zabajkalskich.
1: No chyba ważne, żeby pamiętać i żeby czcić i przypominać młodym o tym, co przeminęło.
0: Powtórzę słowa Pana Jezusa z Ewangelii. Jeżeli wy zamilkniecie, kamienie wołać będą. Myślę, że ten pomnik jest takim wołaniem, ale ten pomnik też jest i dla nas zobowiązaniem, byśmy nie milczeli o przeszłości, ale z przeszłości wyciągali właściwe wnioski na przyszłość.
2: Podczas uroczystości podkreślano, że takie miejsca są ważne dla zachowania pamięci o Polakach, którzy walczyli o wolność i przez lata żyli na syberyjskiej ziemi.
3: Warto pamiętać, że oprócz tych właśnie najważniejszych wydarzeń, o których mówi się w podręcznikach, o których mówi się w mediach, Polacy przebywali przez całych tych 400 lat na ziemi syberyjskiej. Dlatego tak bardzo cieszy, że pomysł, aby przenieść krzyż i przypomnieć o powstaniu zabajkalskim, który niektórym osobom może wydać się w błahym. Ktoś może powiedzieć, tylko 700 uczestników, nieudane powstanie, nie mieli żadnych szans, ale to właśnie pokazuje najlepiej losy Polaków na Syberii. Czy mieli szansę Narcyz Celiński i inne osoby, które rozpoczęły powstanie? Z perspektywy czasu historyk nie ma żadnych wątpliwości, że powstanie zabajkalskie było skazane na klęskę. 700 osób, 721, ale wymizerowanych, wycieńczonych przez kilka lat musieli podążać na Sybir, w większości pieszo, przynajmniej od Uralu. Liczne epidemie, wycieńczeni, zagłodzeni, a obok w Irkucku garnizon liczący około 2000 osób, który w każdej chwili może być większy. Natomiast to powstanie świetnie pokazuje, że te osoby marzyły o tym, aby dalej walczyć o wolną Polskę i marzyły o tym, aby powrócić do swojej ojczyzny i były gotowe na wszystko.
2: Pomnik i tablice mają przypominać o tych wydarzeniach kolejnym pokoleniom i zachować pamięć o osobach związanych z historią Lutoborza i regionu.
4: Z naszą redakcją skontaktowała się mieszkanka Włocławka z problemem dotyczącym przystanku przy ulicy Zagajewskiego. Starsza kobieta wskazała, że nie ma tam wiaty, nie wspominając już o ławce. Jest tylko znak informujący, że jest to przystanek oraz tablica z rozkładem jazdy. Dla osób starszych lub schorowanych jest to szczególny problem, gdy trzeba czekać na autobus.
5: Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek przeanalizował tą sytuację właśnie w tej lokalizacji na tym przystanku i z tej analizy wynika, że w ciągu całego dnia z tego przystanku korzysta raptem kilku mieszkańców naszego miasta. Natomiast wsłuchując się w te głosy i w te opinie mieszkańców, postanowiliśmy postawić w tym miejscu ławeczkę dla osób oczekujących na autobus, dla podwyższenia jakości życia chociażby właśnie tych mieszkańców, którzy tego potrzebują.
6: Dopytam jeszcze, chodzi o wiaty przystankowe. Na niektórych przystankach te wiaty są, na innych nie ma. Są też właśnie na jednych są ławki, na innych nie ma. Z czego to wynika?
5: Tutaj tak naprawdę wiele takich różnic wynikających z lokalizacji tych przystanków. Natomiast najczęściej powodem tego, że nie ma takiej wiaty z prawdziwego zdarzenia, jest to, że po prostu jest mało miejsca na to, żeby taką wiatę zamontować. Bardzo często również grunt w okolicach przystanku nie do końca jest gruntem miejskim. Bardzo często tutaj miasto jest jako współwłaściciel tego gruntu. W związku z tym nie do końca mamy możliwości prawne, ale również organizacyjne do tego, żeby w każdej lokalizacji taka wiata powstała. Mogę również oczywiście powiedzieć, że cały czas tutaj infrastruktura drogowa, właśnie w tym związana z transportem zbiorowym we Włocławku się zmienia się na lepsze. Powstają nowe perony autobusowe, inwestujemy w tabor jeżeli chodzi o autobusy elektryczne, nowe przegubowe autobusy jeżdżą po włocławskich drogach. W związku z tym tutaj ten temat nie tylko transportu samochodowego, ale właśnie również dbania o transport zbiorowy jest bardzo ważną kwestią. Dbamy o to, żeby każdy mieszkaniec miał wybór, jak chce się przemieszczać po Włocławku.

0: czy to jest samochodem, czy autobusem, czy rowerem, czy chociażby pieszo.
1: Na razie trwa lato. Pogoda, mimo pojawiających się co pewien czas opadów deszczu, jest raczej ładna. Nieuchronnie zbliża się jednak jesień, a po niej zima. Warto byłoby, aby na przystankach ustawić, nawet jeśli nie całe wiaty, to przynajmniej zadaszenia.
2: Po 2 miesiącach wakacji szkolne korytarze znów wypełniły się uczniami, a w klasach zabrzmiał pierwszy dzwonek. 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. We Włocławku do miejskich szkół wróciło ponad 14 tysięcy uczniów. Miejskie uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego odbyły się w Zespole Szkół Chemicznych. Była okazja do powitania uczniów i nauczycieli, ale także podsumowania tego, co w ostatnim czasie udało się zrobić dla włocławskiej edukacji.
3: Najbardziej się cieszę z faktu, że cały czas dbamy o to, żeby rozwój dzieci i młodzieży był jak najlepszy i niezagrożony. Oczywiście przy zmianach, przy wyzwaniach demograficznych to jest bardzo trudne, ale zawsze w centrum każdej naszej decyzji jest młody człowiek, nauczyciel i to, żeby jakość kształcenia w naszym mieście była jak najwyższa. I stąd też właściwie od najmłodszych lat staramy się zapewnić jak najlepszą infrastrukturę też. Dzisiaj podpisałem umowę z firmą Camaro na przebudowę żłobka przy ulicy Żytniej, więc już od takich zupełnie malutkich zaczynamy dzieciaczków, ale w tym roku będziemy kontynuować dalej partnerstwo włocławskich stowarzyszeń z przedszkolami. To daje możliwość rozwoju takiego wszechstronnego już przedszkolaków. Dbamy też o szkoły podstawowe. Budujemy aktualnie salę gimnastyczną przy Zespole Szkół numer 8 na włocławskim Zawiślu, przy szkole podstawowej numer 8 na włocławskim Zawiślu. Rozbudowujemy też infrastrukturę. W zeszłym tygodniu odebraliśmy potwierdzenie z rąk ministra sportu o dofinansowaniu modernizacji dwóch kolejnych orlików, które są w naszym mieście. Aktualnie też trwają prace nad przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samochodowych. Zespole szkół, które będzie pełnił coraz mocniejszą, większą rolę w systemie oświatowym naszego miasta, ale też nie tylko naszego miasta, bo przypomnę, że uruchamiamy właśnie klasy mistrzostwa sportowego na poziomie średnim. W poprzednich latach takie klasy uruchomiliśmy, podobne klasy sportowe uruchomiliśmy na poziomie tym podstawowym.
4: Edukacja to ludzie i co roku podczas inauguracji roku szkolnego mówimy, że we włocławskiej szkole jest miejsce dla każdego. Dlatego też wdrażając też taki model w każdej szkole, mówiąc od szkoły podstawowej do szkoły ponadpodstawowej, model takiego kształcenia nowoczesnego i dlatego też wszystkie włocławskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z dniem 1 września 2026 roku rezygnują z dzwonków tradycyjnych. Albo to będą ciche dzwonki tak zwane, albo będą to zamiast takich dźwiękowych, tych tradycyjnych sygnałów, będą to melodyjki. Wcześniej rozmawialiśmy jeszcze przed wakacjami z dyrektorami szkół, z pedagogami i rzeczywiście konsultowaliśmy tą naszą wspólną decyzję i rzeczywiście zostało to dobrze odebrane. Kilka szkół już realizowało to przedsięwzięcie, ale teraz doszliśmy do wniosku, że trzeba zrobić to razem zespołowo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że wielu uczniów będzie zadowolonych, szczególnie tych nieneurotypowych, więc włocławski samorząd, włocławska szkoła jest szkołą otwartą. To nie tylko jedyna nowość. Pamiętacie Państwo, że z dniem 1 września rozpoczyna działalność 8 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych. W ofercie kształcenia, w szczególności szkół ponadpodstawowych, znalazło się też wiele szkół. Tu patrzę na pana konsula, ruszyła w liceum Marii Konopnickiej klasa dyplomatyczna. W Zespole Szkół Technicznych i Elektrycznych rozpoczęły działalność po raz pierwszy klasy cyberbezpieczeństwa i to, co pan prezydent wspomniał, klasa mistrzostwa sportowego w Zespole Liceum

0: ogólnokształcącym zespołu szkół samochodowych.
1: A sami uczniowie? Wakacje najchętniej jeszcze trochę by przedłużyli, ale dziś trzeba było już wrócić do szkolnej rzeczywistości.
2: Jak spędzałaś wakacje? Jak ci minął ten wakacyjny czas?
3: Fajnie, byłam z rodzicami nad morzem, w górach byłam, więc fajnie.
2: Szybko ci minęły te 2 miesiące?
3: Bardzo szybko, ale chciałabym wrócić do szkoły już.
2: Powiedz, jakie oczekiwania na ten nowy rok szkolny?
3: No, myślę, że będzie ciężko, ale jakoś damy radę, przetrwamy to, więc będzie dobrze.
4: Głównie odpoczywałem, byłem we Włocławku, ale kilka razy pojechałem ze znajomymi na przykład do Torunia, do Gdańska, tak na luzie bardziej, bez takich dalszych wyjazdów.
2: Powiedz mi, jak nastawienie na nowy rok szkolny? Masz jakieś oczekiwania, nadzieje?
4: Stresuję się, ale myślę, że będzie dobrze, bo w szkole jest bardzo fajnie, kierunek mi się bardzo podoba i będzie więcej pracowni, bardzo lubię pracownię.
2: Jak nastawienie po powrocie? Tęskniłeś za kolegami, za swoją klasą?
4: Tak, bardzo.
2: Jak minęły ci wakacje, jak spędziłaś ten wakacyjny czas?
3: A, no bardzo fajnie, ale bardzo szybko też. Byłam nad morzem z rodzicami.
2: Jakie oczekiwania co do nowego roku szkolnego? Jakie nastawienie?
3: No, mam nadzieję, że będzie dobrze, ale na pewno będzie też ciężko.
2: Jakieś nowe wyzwania przed tobą w tym nadchodzącym roku szkolnym? Nowe jakieś zajęcia, przedmioty, praktyki?
3: No, na pewno muszę dobrze się uczyć i też mam treningi, więc no, muszę to jakoś pogodzić ze sobą.
2: Powiedz, jak ci minęły wakacje? Czy wróciłaś do szkoły taka naładowana energią i pozytywnymi emocjami?
5: No, trochę za krótko. Ciężko się tak wraca po wakacjach w środku tygodnia, ale no, już trzecia klasa to już z górki.
2: Jaki entuzjazm na nowy rok szkolny?
5: Zdać, przetrwać i byle do świąt.
6: Wakacje szybko minęły, tak jak chodziło mi po głowie, że niestety tak miną. No, w tym roku klasa maturalna, więc trzeba się spiąć. I no co, no trzeba wziąć się za siebie i dobrze napisać matury.
7: Jestem bardzo dobrze nastawiony na rok maturalny, a wakacje głównie odpoczywałem. Starałem się wypocząć z rodziną, spędzić czas.
2: Klasa maturalna, jakie twoje plany, z czego planujesz zdawać maturę jako z takich przedmiotów, jaki dalej kierunek?
7: Z geografii, z angielskiego, to są moje dwa rozszerzenia. Ja teraz wracam po roku przerwy, rok byłem w Sopocie, bo jestem sportowcem i brakowało mi otoczenia całego i znajomych.
2: Powiedzcie proszę, jak minęły wam wakacje, jakie nastroje tutaj towarzyszą nowemu, przed nowym rozpoczęciem nowego roku szkolnego?
8: Zdecydowanie za szybko, ale fajnie ogólnie. Myślę, że to były takie fajniejsze wakacje. No, zmotywować się trzeba na ten rok, no, bo dużo pracy na pewno będzie.
2: Czy tęskniliście za szkołą, za kolegami? Jaki ten powrót?
3: No, było trochę takich chwil, że chciałabym wrócić, ale potem się przypominały parę takich zdarzeń, tak średnio.
9: To powiedz, jakie nastawienie przed nowym rokiem szkolnym? Czego się spodziewa się od tego nadchodzącego roku szkolnego?
8: Może trochę lżej niż w tamtym roku, ale no, mam nadzieję, że będzie dobry i że pozytywny i że tylko lepiej.
10: No, było bardzo fajnie. Mogłam spędzić czas z rodziną. Też mogłam powyjeżdżać i odpocząć też trochę od szkoły, ale już tak myślami wracałam do niej często.
2: Lubisz chodzić do szkoły?
10: W sensie nie lubię wracać z wakacji do szkoły, ale potem jest lepiej i bardzo lubię.
2: A powiedz nam jeszcze proszę a propos rozpoczęcia roku szkolnego. Czy jesteś zadowolona z tego powrotu? Jak twoja klasa? Czy stęskniłaś się już za wszystkimi?
10: W sensie za wszystkimi to nie, ale za większością i szczególnie za nauczycielami, bo jakby ta nowa zmiana to też jakby dla mnie nowe jakby otwarcie w życiu, że mogę dużo nowych rzeczy się nauczyć i się skupić już też na tym, co będzie dla mnie dalej ważne.
1: Pierwszy dzień szkoły miał wyjątkowy charakter, także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza. Tam odsunięto tablicę poświęconą Danucie Siedzikównie, pseudonim Inka, sanitariuszce i łączniczce polskiego podziemia niepodległościowego.
11: Cieszę się, że rozpoczynając kolejny rok szkolny, w tym roku jest on wyjątkowy choćby z tego powodu, że obchodzimy podwójny jubileusz szkoły, a więc 110 lat od założenia szkoły, A może ten drugi jubileusz 25-lecia od reaktywacji wydaje się nam bliższy i chcemy w sposób szczególny uczcić go. Rozpoczynamy od takiej

0: oddolnej inicjatywy, która wyszła od absolwentów, obecnych uczniów i nauczycieli, aby zostawić pewien ślad tego jubileuszu, i doszliśmy wspólnie do wniosku, że takim pięknym symbolem będzie właśnie upamiętnienie tego jubileuszu przez tablicę pamiątkową poświęconą bohaterce niezłomnej, a więc Ince, jako wotum wdzięczności wobec wszystkich i absolwentów, i wszystkich bohaterów naszego kraju, którzy walczyli o to, aby Polacy mogli być wierzący, mogli być patriotami. Pielęgnujemy te tradycje i mam nadzieję, że ta tablica wielu naszym uczniom i pracownikom będzie o tym przypominała.
1: Dziś rozpoczęcie roku szkolnego. Chciałam tak kilka tylko słów co do planów i życzeń dla Państwa, dla szkoły, dla uczniów.
0: No, tak jak powiedziałem, ten rok szkolny będzie bardzo wyjątkowy, bo jubileuszowy, więc każdego miesiąca będzie wiele wydarzeń. To główne wydarzenie będzie w listopadzie, 16 listopada, na które bardzo serdecznie i telewizję, i wszystkich chętnych zapraszam. Niech ten rok jubileuszowy będzie wspaniałym czasem dla wszystkich.
2: O Ince mówiono w dniu, który ma dla Polaków jeszcze jedno, znacznie bardziej tragiczne znaczenie. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Posłanka Joanna Borowiak podkreślała, że rozpoczynając nowy rok szkolny, warto pamiętać także o wydarzeniach sprzed 87 lat.
3: 1 września to czas rozpoczęcia roku szkolnego, czas powrotu uczniów do szkoły. Ale 1 września to również wspomnienie najtragiczniejszej wojny, II wojny światowej, dramatu także polskich dzieci, dramatu Polaków. I dziś właśnie w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza będzie miało odsłonięcie tablicy pamiątkowej w ramach akcji Serce dla Inki. Inka, młoda dziewczyna, niespełna 18 lat miała, kilka dni przed swoimi urodzinami została rozstrzelana przez komunistów za to, że była sanitariuszką Armii Krajowej. Zasłynęła z tego, że do końca zachowała właściwą postawę i w krypcie do swojej babci napisała sławetne słowa: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Zachowała się jak trzeba i jest wzorem dla młodych Polek, dla młodych Polaków. Wiele lat poszukiwano jej szczątków, bo przecież komuniści skazali tych ludzi, żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy niezłomnych, na zapomnienie. Zespół Szkół Katolickich we Wrocławku jest 40. szkołą, która dołącza do akcji Serce dla Inki. Jestem dumna z tego, że nasza wrocławska szkoła, szkoła prowadzona przez diecezję, właśnie stawia na patriotyzm, pokazuje swoim uczniom postawy młodych Polaków, którzy potrafili oddać dla ojczyzny to, co mają najcenniejszego, oddali swoje życie.
2: Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich podkreślają, że historia Inki jest im dobrze znana, a przypomnienie o takich postaciach pomaga kolejnym pokoleniom pamiętać o historii Polski.
4: Ta tablica obejmuje Danutę Siedzikównę, inaczej jej część została stworzona w Długoszu.
1: Czy wiesz coś więcej odnośnie tej osoby?
4: No, ta osoba była też, pomagała w powstaniu i była sanitariuszką i pomagała różnym osobom opatrywać ich rany, transportować ich i potem została skazana na śmierć.
1: Czy myślisz, że jej osoba jest godna rzeczywiście tutaj, żeby być w waszej szkole?
4: Uważam, że tak, bardzo jest godna i że to był dobry wybór, żeby zrobić taką tablicę w szkole.
1: A powiedz, co do twoich planów na ten rok, oczekiwań, jakie nastroje przed nowym rokiem szkolnym?
4: Nie no, jest dobrze, uważam, że będzie jeszcze lepiej, bo są koledzy i jest też pomoc w kolegach i we wszystkich osobach, które są u mnie w klasie i też nawzajem sobie pomagamy.
1: A jak minęły ci wakacje? Wyjeżdżałeś, spędziłeś je w domu, uczyłeś się, czy bardziej korzystałeś z wolnego czasu?
4: Bardziej korzystałem z wolnego czasu, też byłem na wakacjach i tak bardziej też starałem odpocząć, tak. Bez takiego napięcia na naukę.
2: Dziś było jeszcze uroczyście, ale od jutra już bez wyjątków. Uczniowie wracają do normalnego planu lekcji. Przed nimi pierwsze zajęcia, nowe wyzwania i kolejny rok nauki.
5: całym kraju upamiętniano rocznicę wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku wojska niemieckie przekroczyły granicę z Polską, rozpoczynając największy i najokrutniejszy konflikt zbrojny. Kampania polska trwała nieco ponad miesiąc i zakończyła się klęską II Rzeczypospolitej. We Wrocławku uroczystości odbyły się

0: się tradycyjnie na Placu Wolności pod pomnikiem żołnierza polskiego.
1: We Włocławku 1 grudnia 1939 roku urządzono pierwsze akcje eksterminacyjne. Mieszkańców dzielnicy Grzywno wywożono do lasu Pimczata i tam mordowano. W ciągu kilku dni zniknęło kilkutysięczne włocławskie osiedle. Według szacunków na Grzywnie mogło mieszkać nawet 6 tysięcy osób. Jak państwo sądzą, co zrobiono po zakończeniu akcji pacyfikacyjnej? Aby ukryć hańbę, teren uprzątnięto i wyrównano. Tak po prostu. A w 1940 roku na terenie dawnego osiedla posadzono las. 87 lat po brutalnych aresztowaniach, z szacunkiem dla ofiar Grzywna, utworzymy w tym miejscu park. Uczcimy to w sposób, który zachowa pamięć o kobietach, mężczyznach, dzieciach i straconych marzeniach i krwi przelanej za wolny Włocławek. Grzywno znów będzie miejscem dla rodzin, a tragiczna przeszłość mieszkańców z 1939 roku doczeka się godnego upamiętnienia. Polacy bowiem stali się ofiarami nie tylko działań wojennych, ale przede wszystkim systematycznego ludobójstwa, o czym należy także dziś mówić i przekazywać tę wiedzę następnym pokoleniom. W hitlerowskich obozach koncentracyjnych II wojny światowej ginęli nauczyciele, urzędnicy, duchowni. Aresztowania we Włocławku trwały przez cały okres niemieckiej okupacji. Na co dzień nie myślimy o tym, że Las Pimczata, Widoń, Przyborowo, Łuba to miejsca kaźni, jedne z wielu. Należy wspomnieć dzielnicę Rakutówek, kolejne miejsce wysiedleń i aresztowań, w którym później utworzono getto.
0: Polska odzyskała liczbę ludności z 1938 roku dopiero pod koniec 1977 roku. Do tego doszły ogromne straty materialne.
2: Mówimy o najtragiczniejszym wydarzeniu w historii świata. Pochłonęło wiele milionów ofiar, w tym także dzieci, co zostało podkreślone w wystąpieniu pana prezydenta, ale tych dzieci szczególnie najwięcej zginęło właśnie w Polsce. Dlatego, że tutaj oprawca hitlerowski szczególnie brutalnie rozprawiał się zarówno i z Polakami, jak i z innymi mniejszościami narodowymi, które żyły wtedy w Polsce, bo przecież II Rzeczpospolita to było państwo wieloetniczne. Natomiast w tym wszystkim trzeba pamiętać również o obecnym kontekście, bo to, że zło udało się pokonać w 1945 roku, to nie znaczy, że ono zniknęło na zawsze. Zło rodziło się powoli, zło rodziło się przy akompaniamencie ustępstw, z których ówcześniej przywódcy europejscy byli dumni, a doprowadziło to i tak do tego, że konflikt rozgorzał. Więc my dzisiaj musimy być mądrzejsi niż nasi poprzednicy ponad 80 lat temu i musimy to zło, które dzisiaj czai się za naszą wschodnią granicą, zdusić w zarodku. Dlatego tak bardzo ważne jest dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski, abyśmy byli z jednej strony samodzielnie silni, mieli jak największą i najsilniejszą, najlepiej zmodernizowaną armię i to się dzieje za pomocą środków z budżetu krajowego, z budżetu SAFE, ale jednocześnie mocni sojuszami, realnymi sojuszami i o to też jako ta większość parlamentarna, jako rząd staramy się dbać.
0: Po przemówieniu przedstawiciele władz oraz różnych włocławskich organizacji złożyli przed pomnikiem pamiątkowe kwiaty w asyście pocztów sztandarowych. Prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej, Wysokiej i Długiej we Włocławku rozpoczęły się na początku czerwca 2026 roku, a następnie nastąpiło całkowite zamknięcie tego węzła. Powstające rondo torpinowe ma, zdaniem ratusza, usprawnić ruch. Inwestycja obejmuje nie tylko budowę ronda, ale również przebudowę jezdni, chodników oraz zjazdów. Obecnie można już przejechać ulicą Wysoką do Kapitulnej i dalej w kierunku centrum.
3: Na tą chwilę został dopuszczony ruch z ulicy Wysokiej w ulicę Kapitulną w stronę centrum. I jest to podyktowane też tym, że doskonale sobie wszyscy zdajemy sprawę, że w miesiącu wrześniu wzrasta natężenie ruchu, dzieci idą do szkoły, więc ten ruch będzie znacznie większy niż w okresie wakacyjnym. Stąd też był taki nasz wymóg co do wykonawcy, aby w pierwszej kolejności udrożnić ten ruch z

0: Sieta zasłoncze w kierunku centrum. Na tą chwilę trwają prace, jeżeli chodzi o pozostałą część ronda, będą wykonywane prace, które będą polegały na położeniu nawierzchni bitumicznej na pozostałych fragmentach jezdni. Będzie też układany chodnik, nawierzchnia chodnikowa oraz zostanie nasadzona zieleń. W następnym etapie będzie także budowany naprzeciwko Powiatowego Urzędu Pracy parking, który będzie miał 20 miejsc postojowych. I to jest jakby pierwszy etap tej inwestycji. W drugim etapie planujemy wybudować zatokę autobusową na potrzeb MPK. Tutaj po prostu pojawiła się konieczność skorygowania położenia tej zatoki, aby ona nie kolidowała z ruchem drogowym. Całość, jeżeli chodzi o ten pierwszy etap, powinna się zakończyć w połowie października. Drugi etap, czyli zatoka autobusowa, powinna gdzieś w połowie miesiąca listopada. Tak liczymy, że ta inwestycja całkowicie się zakończy.
1: Całkowity koszt inwestycji to 5 600 000 zł, z czego około połowa została dofinansowana z Rządowego Funduszu Dróg. Warto dodać, że przebudowa kapitulnej i ronda jest powiązana z pracami prowadzonymi przy ulicy Wysokiej w Parku Sienkiewicza. Tam powstają chodniki i ścieżki rowerowe. Jedna z nich biegnie pod mostem nad Zgłowiączką.
2: W Izbicy Kujawskiej mieszkańcy podziękowali za tegoroczne plony. Niedzielne dożynki były okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale też rozmowy o sytuacji gospodarzy. Wszyscy zaproszeni goście zwracali uwagę, że ten rok nie należał dla rolników do łatwych.
3: Przede wszystkim cieszę się z obecności naszych rolników, ich rodzin. Bardzo się cieszę, że są tutaj licznie zgromadzone gospodynie, gospodarze z terenu całej naszej gminy. A też trzeba obiektywnie powiedzieć, że ten rok całą brać rolniczą doświadczył w sposób szczególny, ponieważ plony tegoroczne nie były najwyższe, na pewno były poniżej oczekiwanych. A trzeba też obiektywnie powiedzieć z kolei, że ceny płodów rolnych pozostały na poziomie ubiegłorocznym, a wiemy doskonale wszyscy, że wzrost cen następował w każdym sektorze, między innymi w tym, w którym znajdują się środki do produkcji rolniczej. Mam na myśli tutaj nawozy sztuczne, mam na myśli środki ochrony roślin, ale wiemy doskonale, że również w ostatnim czasie po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie również znacząco wzrosły ceny paliwa i to na pewno też się odbiło na opłacalności rolniczej. Mam nadzieję, że nasi rządzący pomyślą o tej trudnej sytuacji i przeznaczą pomoc dla sektora rolniczego, bo jest to na pewno niezbędne. Z zapowiedzi już wcześniejszych Ministerstwa Rolnictwa wiemy, że ma nastąpić dopłata do zakupu nawozów sztucznych, dopłata również do poziomu 2 zł zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego. Myślę, że to w sposób wydatny pomoże ciężkiej sytuacji ekonomicznej rolników, ale na pewno to nie będzie pełnia szczęścia. Wiemy doskonale, że opłacalność z roku na rok maleje i sytuacja rolników w całym zresztą kraju, nie tylko u nas, w naszej gminie, jest coraz cięższa. I uważam, że powinni wszyscy, którzy stanowią prawo w naszym kraju, powinni na to zwrócić uwagę.
2: Mimo trudniejszych warunków rolnicy z gminy przygotowali tradycyjne wieńce i chleby dożynkowe. Po mszy korowód przeszedł na miejski stadion, gdzie na mieszkańców czekały m.in. stoiska kół gospodyń wiejskich i atrakcje dla dzieci. O znaczeniu takich wydarzeń dla mieszkańców regionu mówiła również wicemarszałek województwa.
4: To jest taki dowód, że te dożynki są dla nas niezwykle ważne, że są to moment, jest to moment, kiedy dziękujemy rolnikom za ten trud, za ten chleb, który łączy, który uczy wartości i który też pokazuje, że wyrasta z ciężkiej pracy rolnika, że on nie powstaje gdzieś tam na półce sklepowej, ale musi być rzucone ziarno w glebę, to ziarno musi być pielęgnowane, dopatrzone, a później zebrane. Więc ten rok był trudnym rokiem, więc dzisiaj w województwie i tutaj w Izbicy Kujawskiej szczególnie rolnikom dziękujemy, że nie zwątpili, że cały czas ciężko pracują, że potrafią się dzisiaj, kiedy świętują, uśmiechać i patrzeć z nadzieją w przyszłość. I to jest niezwykle ważne i też niezwykle budujące.
5: Tego życzyć rolnikom na kolejny czas.
4: Stabilizacji, jeżeli chodzi o pogodę, ale to może być nasze życzenie, ale niekoniecznie mamy na to wpływ, ale przede wszystkim stabilizacji, na który mamy wpływ, to żeby rolnikom w tych naszej dużej ojczyźnie, województwo w kujawsko-pomorskim, ale również w tych małych gminach i powiatach żyło się lepiej, żeby ta stabilizacja rzeczywiście była. Wiele, wiele, na wiele

0: rzeczy mamy wpływ jako samorządowcy, jako parlamentarzyści, więc na pewno musimy robić wszystko, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z terenów wiejskich, żeby czuli się tutaj bezpiecznie, żeby czuli się tutaj zaopiekowani, żeby mogli realizować swoje plany i tego im życzę dla nich, ale również dla nas, tych, którzy te decyzje podejmują.
1: O tym, jak wymagający był ostatni sezon, mówili również przedstawiciele powiatu i parlamentu.
2: To jest szczególnie wrażliwa gałąź gospodarki, bo bezpieczeństwo żywnościowe, szczególnie w tych czasach, jest dla nas, jako dla parlamentu, istotne i faktycznie w tym kierunku prowadzimy wszystkie działania, żeby to nasze rolnictwo wzmacniać.
3: Jak pan wspomniał, słyszymy, że ten rok był ciężki. Czego życzyć rolnikom?
2: Życzyć tego, żeby zawsze czuli się docenieni w sposób werbalny, ale i niewerbalny. To znaczy, werbalny mam na myśli, żeby społeczeństwo wiedziało, że chleb nie bierze się, nie rodzi się na półce w Biedronce czy w innych marketach, tylko faktycznie ta praca, ten początek chleba jest tutaj właśnie na polskiej ziemi, ale przy tym także tej wdzięczności materialnej, po prostu żeby w taki sposób rolnicy mogli funkcjonować, żeby pojawiali się następcy, żeby kolejne pokolenia chciały tą pracę niełatwą kontynuować. A przede wszystkim to też moment, żeby podziękować wszystkim tym, którzy chcą wspierać rolnictwo. Mówię tutaj szczególnie o koło gospodyń wiejskich, o ochotniczych strażach pożarnych i rodzinach rolników, bo to też jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że to nie jest praca tylko i wyłącznie rolnika, ale to jest praca często w żon rolników, dzieci, rodziców. To jest praca po prostu wielopokoleniowa.
4: Staram się tam być, gdzie powinno się być, właśnie wśród rolników, żeby wyrazić im słowa uznania, podziękowania i wdzięczności za to, że przy trudnym roku, jaki był ten, który kończymy gospodarczy, szczególnie zima, szczególnie wiosenne przymrozki, później bardzo suchy czerwiec, żeby jednak rolnicy mogli być docenieni przez tych, którzy są ich wybrańcami. Ja przynajmniej takim się czuję. Stąd mam okazję także i przekazać do kamery życzenia od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z dożynek wojewódzkich w Rypinie, który zwrócił się do wszystkich rolników tam obecnych, ale i także obecnych na innych dożynkach. Pomyślałem sobie także o Izbicy Kujawskiej i dlatego je przekazuję. Ale ode mnie wyrażam przede wszystkim podziękowania za to, że ten rok będąc ciężkim, powoduje, że rolnicy są zadowoleni. Są zadowoleni, że rozpoczynają nowy rok gospodarczy z wiarą, nadzieją, że będzie lepszy niż ten, który kończymy. Tego właśnie wszystkim życzę, żeby rolnicy byli samodzielni, żeby im nikt nie przeszkadzał, żeby ich nim nie pouczał, żeby im czego nie nakazywał, bo to dzisiaj rolnik jest wielozawodowcem. To on umie liczyć, on umie uprawiać rolę, on umie sprzedać i on umie przede wszystkim rok gospodarczy zamknąć jakimś dodatkowym dochodem. Tego życzę, żeby tak właśnie było.
5: Prezentacja także naszej tradycji, tego, co we wsi najpiękniejsze. Liczne delegacje wieńcowe, delegacje z cudownym chlebem podkreślają wspólnotę tej gminy. Od najmłodszych do najstarszych, bo w delegacjach były dzieci, a więc przygotowali seniorzy z funkcjonujących tutaj domów seniora. To najlepiej pokazuje, czemu służą dożynki. Także cieszę się, że w tak licznym gronie możemy dzisiaj tutaj się spotkać. Za chwilę część rozrywkowa, bo dożynki to także czas świętowania, także mam nadzieję, że mieszkańcy Izbicy Kujawskiej, ale także goście pana burmistrza Rady Miejskiej to popołudnie spędzą bardzo miło, rozrywkowo i wyjątkowo.
1: Tegoroczne święto plonów Izbicy Kujawskiej połączyło więc tradycję z muzyką i wspólną zabawą.

0: pajans to nie tylko charakterystyczne niebieskie wzory, ale przede wszystkim ludzie, którzy od lat dbają o to, żeby ta włocławska tradycja nie zniknęła. Właśnie im poświęcono trzeci piknik fajansowy, który odbył się w Galerii Stary Świat.
1: Idziemy w tym kierunku, żeby stworzyć z Włocławka stolicę fajansu. Mam nadzieję, że ta lokalna duma, jakim jest fajans włocławski, spowoduje, że będą z tego dumni nadal włocławianie i z tego, że nasze matki, nasze babcie pracowały w fabryce fajansu, stworzyły tyle pięknych dzieł, które stworzyły już historię i dzięki temu możemy ją później w przyszłości wykorzystać i dołożyć do tej pięknej lokalizacji, jakiej jest Włocławek, tą właśnie tradycję fajansową i myślę, że to będzie nasze kredo, nasz imasz w świadomości turystów, którzy będą chcieli odwiedzić nasze miasto.
2: Jest bardzo miło, sympatycznie, jest bardzo dużo osób. Pogoda nam troszeczkę czasami robi psikusa, ale no zazwyczaj jest fajnie. Jest bardzo duża frekwencja, bardzo miłe osoby. No mamy bardzo dużą ofertę fajansu, prac rękodzielniczych, malowanie dłoni, warsztaty są, prowadzą dziewczyny warsztaty, tak tutaj właśnie. No w ogóle cudowne wydarzenie uważam, jestem bardzo, mówię, no zadowolona, że tak duża ilość osób nas odwiedza i są widać zadowoleni ludzie. Mamy paszporty teraz takie, żeby malarki się podpisywały, żeby były na pamiątkę, bo to tak za kilka lat będzie po prostu taka wisienka na torcie.
0: Podczas wydarzenia można było zobaczyć m.in. jak powstają fajansowe dekoracje. Na żywo malowano 4 koguty, a uczestnicy mogli spotkać się z mistrzyniami fajansu włocławskiego. Dla tych, którzy zajmują się fajansowym malarstwem, to nie tylko zawód czy hobby, ale część włocławskiej historii.
3: Pierwszy kontakt z fajansem to jak kończyłam szkołę podstawową i szłam do szkoły plastycznej i zobaczyłam, już miałam dokumenty złożone, a zobaczyłam u znajomej, że ona się uczy w domu malować tych kwiatków. I dosłownie w ciągu 2 dni chciałam zrezygnować z tej szkoły plastycznej, a to wiadomo, jakie były lata. I zrezygnowałam. Zrezygnowałam, wycofałam dokumenty i złożyłam do fajansu. Tam mnie nie przyjęli, dlatego że stwierdzili, że mam za dobre oceny na fajans, ale wychowawczyni pojechała na drugi dzień, zrobiła aferę, że jak mogli mnie przyjąć z paskiem czerwonym i przyjęli mnie.
4: A ma pani wrażenie, że włocławski fajans przechodzi teraz renesans?
3: Na pewno i to widać duży, bo jest widzialny w przestrzeni takiej miasta, w przestrzeni dosłownie wszędzie można powiedzieć, na elementach dekoracji, na elementach stroju, naczynia i inne przedmioty takie już duże gabarytowe też.
5: No czy mam wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumna? Jestem zaskoczona, bo jestem z tych malarek, które otworzyły sobie kiedyś firmę. Czyli jakby chciałam przedłużyć żywotność fajansu. Otworzyłam firmę, no i dzięki temu jestem, istnieję, dzięki kolekcjonerom, którzy odszukali mnie, bo ja już nie prowadzę firmy, ale dzięki kolekcjonerom żyję. I dostałam nagrodę, z czego się bardzo cieszę, że ktoś mnie docenił, że jestem jeszcze znana.
0: Piknik był też okazją do wyróżnienia osób, które pomagają popularyzować fajans i przypominają o jego znaczeniu poza samym Włocławkiem.
6: Tak, sam byłem zaskoczony. To jest wyróżnienie fajansowego kota i właśnie Towarzystwo Miłośników Fajansu Włocławskiego przyznaje od kilku lat te nagrody różnym ludziom zakręconym na punkcie fajansu. No i okazało się, że w tym roku dostałem jedną z tych nagród i to chodzi o to, że w zeszłym roku opublikowałem książkę Kwiaty z Włocławka i to jest książka, w której rozmawiam z 24 osobami, które pracowały kiedyś w zakładach fajansu i to nie były tylko malarki, to są też ludzie, którzy pracowali na odlewni, na formowni czy przy piecach. No i to jest, o ile dobrze wiem, pierwsza tego typu książka we Włocławku.

0: Kawku. Zresztą piszę teraz drugą.
1: O czym?
0: W drugiej też będą rozmowy z kilkoma osobami, takimi, które mają dość unikalną historię w skali zakładów, ale będzie tam też dość dużo materiałów, które sam odkopałem w archiwach państwowych, na przykład z historii starych zakładów fajansu.
2: Były również wystawy, warsztaty, aukcja przedmiotów kolekcjonerskich oraz prezentacje nowych publikacji i pamiątek związanych z wrocławskim fajansem. Nie zabrakło też muzyki i atrakcji dla najmłodszych.
3: Miłośnicy motocykli, muzyki i lotniczych akrobacji spotkają się w sobotę, 5 września w Chodczu. Na targowisku miejskim odbędzie się czwarty muzyczny piknik motocyklowy. W programie m.in. dwie parady motocykli, koncerty, konkursy oraz pokazy motoparalotniarzy.
4: Bractwo Miłośników Motocykli z Chodcza zaprasza na czwarty muzyczny piknik motocyklowy z udziałem motoparalotniarzy. Impreza odbędzie się 5 września na targowisku miejskim w Chodczu. Startujemy o godzinie 12. W programie mamy m.in. występ orkiestry dętej ze specjalnym repertuarem rockowym. Potem mamy pierwszą paradę motocyklową po malowniczych terenach gminy Chodecz. Jako ciekawostka, na trasie parady mamy ponad 60 zakrętów, czyli nie lada gratka dla motocyklistów, bo jak wiemy, motocyklem bardzo fajnie przemierza się zakręty. Następnie mamy koncert zespołu UNU Tribute to Perfect. Potem mamy konkursy z nagrodami oraz drugą paradę motocykli z basyście motoparolotniarzy. Na koniec wystąpi Grzegorz Walczak, solista zespołu Czaku. W trakcie imprezy przewidziane oczywiście konkursy z nagrodami, miła atmosfera, fajne jedzenie. Zapraszamy serdecznie do Chodcza w sobotę na godzinę 12.
3: Na miejscu nie zabraknie atrakcji zarówno dla miłośników motocykli, jak i całych rodzin. Organizatorzy zapraszają do wspólnego spędzenia soboty w Chodczu. Czwarty muzyczny piknik motocyklowy rozpocznie się 5 września o godzinie 12 na targowisku miejskim. Wstęp jest wolny.
2: Kolejne wrocławskie Orliki zostaną wyremontowane. Mowa o dwóch obiektach, jeden przy ulicy Wienieckiej, drugi przy Gniazdowskiego. Remonty zostaną sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
5: Ten program ministerstwa ma na celu renowację Orlików, które powstały w tych latach 2012, w okolicach roku 2012. I na tych wszystkich Orlikach wymieniane są między innymi nawierzchnie, ale też ta drobna infrastruktura, która się przy Orlikach znajduje. Myślę, że warto też powiedzieć o tym, że we Włocławku to jest tak jakby druga porcja grantu, który przyznało ministerstwo, bo wcześniej minister sportu i turystyki przyznał środki na trzy orliki, które są w tym roku już w te wakacje remontowane. Są to orliki przy Zespole Szkół Elektrycznych, przy Szkole Podstawowej nr 11 i przy Zespole Szkół Budowlanych.
6: Możemy powiedzieć, że pomysł z orlikami wypalił. Orliki cieszą się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony młodych piłkarzy, młodych siatkarzy, młodych koszykarzy.
5: Tak, orliki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ale też no, często słyszymy, że te orliki są zbyt szybko zamykane, stąd też wszystko wskazuje na to, na jednej z najbliższych sesji Rady Miasta przedstawimy nowy regulamin funkcjonowania orlików. Myślę, że będzie on bardzo korzystny dla wszystkich tych, którzy z orlików we Włocławku korzystają. A jest też nadzieja na to, że powstanie kolejny orlik we Włocławku w najbliższym czasie przy Zespole Szkół nr 3 na ulicy Nowomiejskiej. Natomiast no, tutaj dopiero te wszystkie procedury się rozpoczęły. Jak będzie więcej informacji, to też będziemy o tym informować.
2: We Włocławku jest 7 orlików. Przy Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych. To wielofunkcyjne boiska budowane w ramach programu rządowo-samorządowego w latach 2008-2012. Artur z Wrocławka choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Szansą na pomoc chłopcu jest terapia genowa w Dubaju. Jej koszt to 12,5 miliona złotych. Mieszkańcy Wrocławka oraz regionu chcą pomóc rodzicom chłopca w zebraniu tej kwoty. Już w sobotę na terenie parafii świętego Stanisława przy ulicy Żeromskiego we Wrocławku odbędą się dwa połączone wydarzenia charytatywne.
7: Tutaj od godziny 9 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki firm z Włocławka, którą właśnie tutaj Monika Kasprzak i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie za tym domem tam turniej siatkówki na tym placu, a po

0: potem od godziny 16 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą różne animacje, różnego rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u. I pracujemy jeszcze, bo powiem wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić. Pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał. Też zgodził się człowiek z Grudziądza, gdzie jest mega szacun dla tego człowieka, bo przyjedzie specjalnie dla nas tutaj charytatywnie wspomóc nas. No i pracujemy nad dodatkowymi jeszcze atrakcjami, ale to może tam Czarek artystycznie to powie bardziej ze swojej strony.
1: Impreza będzie fajna, dużo artystów przyjedzie tutaj na występ, których właśnie bardzo wam dziękuję, wszystkim zespołom, które tutaj będą, dużo by wymieniać, więc na spokojnie, jak przyjedziecie na felieton i nagracie o tym wszystkim, no to będziecie sami widzieć i z każdym da się radę wywiad zrobić, mam nadzieję. Koncerty będą gdzieś, zaczynały się już od godziny 16, 17, trwały do późna, do 21, 2, jak tam tutaj mam nadzieję wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu pół Włocławka to będzie słyszeć w swoich domach. Także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy, impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak to gratis, jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura chorego pieniążki, też będą licytacje i tak dalej. Będziemy się wspólnie bawić, całymi rodzinami, dzieci będą mogły sobie podjeżdżać na różnych zjeżdżaniach, z trampolinach poskakać, może jakieś tam workociki zapleść, pomalować się tam, no wiadomo, jak to na każdych takich festynach, postaramy się zapewnić każdemu, żeby było fajnie i ten dzień spędził dobrze, ale przy okazji też jakąś tam swoją, że tak powiem, cegiełeczkę dołożył do tego, żeby tam tego Arturka naszego wspomóc, bo tam jest horrendalna suma 12,5 miliona. To nie my wymyślamy takie sumy, też nie, ja często się zastanawiam, skąd to się bierze i kto to wymyśla, no ale no wiecie, no to jest dla rodziców, których serdecznie pozdrawiam i życzę wytrwałości. Artura, rodziców właśnie pozdrawiam, nie tylko rodziców, rodzinę, babcię, dziadka i w ogóle wszystkich. Żeby byli dobrej nadziei, my tutaj staniemy na głowie, żeby było dobrze, dołożymy dużą cegłę do tego wszystkiego.
2: Dotychczas na portalu Się Pomaga udało się zebrać ponad 1 000 000 złotych. Liczy się każda złotówka na ratowanie życia chorego chłopca. Link do zbiórki to www.siepomaga.pl/artur-obierak. Prokuratura rejonowa we Włocławku przesłała do sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu Maciejowi C. Mieszkaniec Włocławka wspólnie z Dominikiem K. ukradli trzeciemu mężczyźnie czapkę o wartości 50 zł. Pokrzywdzony chciał odzyskać czapkę, jednak napastnicy grozili mu pobiciem. Swoją groźbę spełnili.
3: Mężczyźni faktycznie popełnili przestępstwo polegające na utrzymaniu się w posiadaniu uprzednio skradzionej rzeczy, działając w warunkach chuligańskich, działając z zupełnie błahych pobudek, okazując lekceważące podejście do obowiązującego porządku prawnego. Przestępstwo polegało na tym, iż chcieli utrzymać się w posiadaniu czapki z daszkiem w kwocie około 50 zł. Skierowali oni w tym celu wobec pokrzywdzonego groźbę uszkodzenia ciała. Natomiast mężczyznom został też przedstawiony drugi zarzut, mianowicie udziału w pobiciu z udziałem niebezpiecznego narzędzia, noża oraz metalowej rurki innego mężczyzny poprzez kopanie go po całym ciele, uderzanie pałką w głowę, kopanie i uderzanie po głowie, a także skakanie po żebrach spowodowali u mężczyzny rozstrój ciała w postaci naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Mężczyźni, jeden z nich częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast drugi nie przyznał się.
2: Wobec obu podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W czasie wakacji we Włocławku otwarte były letnie baseny. Znajdują się one przy ulicy Płockiej, na przystani oraz przy ulicy Lisek. W okresie wolnym od szkoły pogoda dopisywała, więc nie brakowało chętnych na spędzanie tam czasu. W te wakacje z letnich basenów skorzystało w sumie ponad 10 tysięcy osób.
4: Ten sezon był lepszy niż poprzedni, bo myślę, że pogodowo było fajniej. Z basenów przy Lisku skorzystało ponad 5300 mieszkańców. Natomiast troszeczkę więcej było na ulicy Płockiej, było to 5600, ale różnica tak naprawdę... No, 300 osób, więc trudno powiedzieć, który obiekt cieszył się większym zainteresowaniem, bo te ilości osób, które odwiedzają obydwa baseny, są bardzo zbliżone.
2: Więcej atrakcji znajduje się na basenie przy ulicy Płockiej. Dostępny jest tam chociażby wodny plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo funkcjonują tam stołówka oraz mała gastronomia.
4: Na każdym z basenów można oczywiście wypożyczyć sobie leżak. No, plac myślę, że lepsza infrastruktura jednak taka, jeżeli chodzi

0: nawet o najmłodszych użytkowników. Jest przy ulicy Płockiej, wiadomo, że jest tam wodny plac zabaw, jest plac zabaw dla dzieci. Tutaj przy basenach, na basenach przy ulicy Lisek ta infrastruktura jest troszeczkę bardziej uboga. Na pewno w przyszłych latach będziemy starali się zrobić coś, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce dla mieszkańców. Bo jednak jak kupuje się bilet całodzienny, no na przykład był pan w tym roku, który był zainteresowany, żeby pojawiła się na basenach letnich przy ulicy Lisek mała gastronomia, no ale akurat jak rozłożył swoją przyczepę, trafił na 2 tygodnie bardzo słabej pogody i stwierdził, że no jednak nie podejmuje się tej akcji, więc zobaczymy, no w przyszłym roku będziemy starali się coś zrobić, żeby na pewno to miejsce było jeszcze bardziej atrakcyjne.
1: Sezon na letnie baseny zakończył się wraz z końcem wakacji. Ładna pogoda, dobra infrastruktura oraz przystępne ceny skutecznie przyciągnęły mieszkańców nie tylko Włocławka, ale także okolic. Mieszkańcom pozostają obecnie dwie kryte pływalnie, Delfin oraz międzyosiedlowy basen miejski. Dobre oceny z angielskiego nie zawsze oznaczają, że dziecko swobodnie porozumiewa się w tym języku. Uczniowie często dobrze znają gramatykę, słówka i radzą sobie z pisemnymi zadaniami, ale mają blokadę, kiedy trzeba odezwać się po angielsku. Dlatego dodatkowe zajęcia językowe mogą być okazją przede wszystkim do przełamania bariery mówienia i zdobycia większej swobody w codziennej komunikacji.
2: No właśnie, twoje dziecko ma piątkę z języka angielskiego, ale kiedy trzeba coś powiedzieć, zapada cisza. I to nie jest wcale rzadka sytuacja, tak się zdarza, bo można znać słówka, można znać gramatykę, można pisać sprawdzian, wypracowania, natomiast bać się mówić. Nasze dzieci, które chodzą na zajęcia z języka angielskiego w Greenwich, nie mają takiego problemu, dlatego że dzieci powinny przede wszystkim używać języka, rozmawiać, reagować, wyrażać własne zdanie, własne poglądy, poznawać język angielski poprzez świat. Właśnie na tym bardzo nam zależy w kursach, które prowadzimy ze starszymi dziećmi w Greenwich. Uczą się one języka angielskiego z programem National Geographic Learning, gdzie uczą się nie tylko języka angielskiego, ale poznają też świat, inne kultury i w związku z tym ten język sam wchodzi im pięknie do głowy.
1: Bo znajomość języka to nie tylko dobre wyniki na sprawdzianie. Ważne jest też to, żeby dziecko potrafiło wykorzystać angielski w prawdziwej rozmowie, bez stresu i obawy przed popełnieniem błędu. Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Włocławka, która skarży się na sposób, w jaki została potraktowana podczas pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym przy ulicy Wienieckiej. Kobieta trafiła tam z silnymi bólami brzucha. Jak relacjonuje po nieskutecznej lewatywie, lekarz miał podjąć próbę manualnego usunięcia zalegającej masy kałowej. Pacjentka twierdzi, że interwencja była dla niej bardzo bolesna.
3: Kazał mi się położyć i drastycznie wsadził mi pod bytę rękę. Drastycznie próbował wydobyć, co nie przyniosło żadnych skutków. Z bólu po prostu prawie traciłam przytomność. Krzyczałam w niebo głosy. Nie dostałam żadnego znieczulenia. Ludzie, którzy byli na zewnątrz, później pytali mnie, czemu pani tak krzyczała. Z bólu po prostu się posikałam. Miałam calusieńkie, przemoczone spodnie, które po prostu kolor. Widać było od razu, że ja po prostu się zasikałam. Po tym, jak on mi to robił, wyciągnęłam mu tą rękę, ponieważ nie chciałam, żeby dalej trwał ten przerażający ból. Wówczas on do mnie powiedział, to spadaj do domu. Tak powiedział do mnie lekarz. Pielęgniarka, która przy tym była, widziała, że ja się posikałam. Kazała mi się położyć, odpocząć. Następnie po prostu kazała mi wyjść na korytarz, gdzie było pełno ludzi, a ja w tych przemoczonych spodniach po prostu maszerowałam. Gdy poprosiłam ją o jakieś okrycie, to po prostu jakby z łaski po prostu mi je podała. Wydobywanie takiego czopa, to daje się jakiś zastrzyk na rozszerzenie, jakieś po prostu znieczulenie, a nie na żywca po prostu. Zlekceważył mnie totalnie. No jak on do mnie podszedł? No spadaj, jak nie chcesz dalej, to spadaj. No to jest po prostu nie do opisania.
1: Kobieta złożyła w szpitalu skargę. W odpowiedzi placówka nie uznała jej zarzutów. Wskazano m.in., że pacjentka została poinformowana o planowanej czynności i wyraziła zgodę na jej wykonanie. Szpital zaprzeczył również, by doszło do naruszenia jej praw lub godności.
3: Bardzo to przeżywam emocjonalnie i jest mi ciężko, tak? No bo jak można tak traktować ludzi? No przecież nie jesteśmy zwierzętami, jesteśmy po prostu ludźmi, tak? Należy nam się jakaś godność, jakiś szacunek, jakieś chociażby współczucie, a nie postępowanie w taki, a nie inny sposób.
4: Czy oczekuje pani czegoś od szpitala w tym momencie?
3: Wie pan co, chciałabym chociażby przeprosin, ale nie tego fałszu, tak? Który tutaj jest napisany, że poinformowana zostałam. W żaden sposób nie zostałam poinformowana. Nie dostałam żadnych...

po prostu znieczulających, żadnego zastrzyku, po prostu nic, tak? A i tej dokumentacji nie uzyskałam, gdy wyszłam ze szpitala. Uzyskałam tylko dokumentację, gdzie przebywałam jedną noc na chirurgii i ubiegając się o to, żeby mi wydano tą dokumentację, napisano tutaj wydobycie czopa, ale to wszystko było odręczna data, odręczne po prostu wszystko. Czyli

0: ciężko mi rozszyfrować jego tutaj. Tu dostałam od zastępcy dyrektora taką pieczątkę, a lekarz był jakimś półarabem.
1: O stanowisko poprosiliśmy również szpital. Placówka nie odniosła się do konkretnego przypadku, tłumacząc, że jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do zachowania tajemnicy dotyczącej pacjentów, w tym informacji o ich diagnostyce, leczeniu i udzielanych świadczeniach. Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja zapowiadająca protest pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku. Akcja miała rozpocząć się w środę o godzinie 13.30. Przed placówką pojawili się dziennikarze, policyjne radiowozy oraz przedstawiciele lokalnych struktur Konfederacji. Nie było jednak protestujących.
2: Przyszedłem wesprzeć medyków, pielęgniarki, pracowników szpitala. No niestety nikt się nie pojawił na proteście. Chciałem powiedzieć, że rozumiem pewnie te osoby, które chciały protestować, pewnie się boją, dlatego się tutaj nikt nie pojawił. Po wczorajszej wypowiedzi marszałka śmiem twierdzić, że mogą się czuć też zastraszeni. Ja jako mieszkaniec, przedstawiciel Konfederacji mogę powiedzieć jedynie, że na pewno będę dalej pytał o to, co się tutaj dzieje. Na pewno będę chciał uzyskać odpowiedzi na pytania, które już tutaj zadałem prędzej. Chciałbym powiedzieć też taki przekaz, że szpital, budynek szpitala nie jest własnością na pewno dyrektora. Szpital należy do mieszkańców, nie jest też własnością żadnej partii politycznej. I chciałbym, żeby te wszystkie niejasności, jeżeli one są, żeby zostały wyjaśnione. Jeżeli były nieprawidłowości na SOR-ze, żeby to zostało wyjaśnione. Jeżeli pomieszczenia, infrastruktura szpitala, czas pracy pracowników był wykorzystywany do prywatnych celów, chciałbym, żeby to było rozliczone.
1: Szpital dementuje informację, że doszło do protestu pracowników.
3: Ja w mojej ocenie żadnego protestu nie było, w takim sensie, że żaden protest się nie odbył. Ja przypomnę tylko, że informacja o tym proteście funkcjonowała tylko i wyłącznie jako plakat w mediach społecznościowych od kilku tygodni. Plakat z konkretną datą, konkretnym miejscem, konkretną godziną. No więc wczoraj o 13.30 tutaj przy budynku administracji pojawiło się kilkunaścioro dziennikarzy, natomiast nie było nikogo z organizatorów i protestujących. Od ponad miesiąca mierzymy się sytuacją, w której to w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje, pojawiają się półprawdy, pojawiają się rzeczy wyrwane z kontekstu, pojawiają się informacje, które kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym taki apel, prośba o odpowiedzialność za słowo, nie tylko do tych, którzy powielają pewne informacje, również do polityków, dlatego że oni, mamy takie wrażenie, próbują to ugrywać, mówiąc wprost, zbijają sobie kapitał polityczny. No, sytuacja na przykład sprzed kilku dni, kiedy mówiło się o tym, jakoby w piątek jeden lekarz, no w tym przypadku chodzi o pana doktora Łukasza Brychta, miał pełnić dyżur i na szpitalnym oddziale ratunkowym, i na oddziale chirurgii. Dementowaliśmy to we wczorajszym stanowisku. Taka sytuacja absolutnie nie miała miejsca. Doktor Brycht w piątek pełnił dyżur tylko i wyłącznie na szpitalnym oddziale ratunkowym, a takie informacje, do których my niestety zdążyliśmy się już przyzwyczaić, o takim, bym powiedział, alarmistycznym, skandalizującym tonie pojawiają się z dużą regularnością od około miesiąca. Także naprawdę w ostatnim czasie bardzo często tego typu informacje, niesprawdzone, też często anonimowe, dementujemy. Czego przykładem jest chociażby to stanowisko, w którym po pierwsze odnieśliśmy się właśnie do tych informacji, jakoby w piątek na SOR-ze dr Brycht pełnił dyżur w dwóch miejscach. Pojawiają się również informacje o rzekomych stawkach za godzinę dyżuru na szpitalnym oddziale ratunkowym. Też to dementowaliśmy. Także raz jeszcze serdeczna prośba o odpowiedzialność za słowo.
1: W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że do zabezpieczenia protestu skierowani zostali policjanci z jednostek spoza Wrocławka. Komenda Miejska Policji dementuje te informacje. Jednostka nie udziela informacji o liczbie radiowozów skierowanych do szpitala. Policja dodaje, że były to standardowe działania zabezpieczające. Nie precyzuje, czy informacja o proteście wpłynęła od konkretnej osoby, czy też została znaleziona w mediach społecznościowych. Przed nami dożynki powiatu wrocławskiego. W tym roku Święto Plonów odbędzie się na boisku sportowym przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Choceniu. Główne uroczystości rozpoczną się od przemarszu korowodu dożynkowego o godzinie 13.30. Godzinę później zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu rozpocznie się część obrzędowa.
4: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin, Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja.

0: Jadorzynek
1: Wykorzystuje
0: ma w
1: w czasie
0: sobie także
1: ten
0: niedziela i
1: moment,
0: popołudnie to najlepszy moment,
1: wykorzystuje
0: abyśmy wszyscy razem
1: ten
0: byli w
1: czas w
0: Choceniu.
1: czasie.
2: Koncertowa część Dożynek wystartuje o 16:30. Na początku na scenie zaprezentują się zespół folklorystyczny Śmiłowiunki oraz zespół pieśni tańca Ziemia Kujawska, a następnie chór Mi Alegria. Gwiazdami wieczoru będą Klasik oraz Enej. Pierwszy zespół gra muzykę disco polo. Wydał kilkanaście albumów. Do najbardziej znanych utworów należą m.in. Jolka Jolka, Zabrałaś Mi Lato oraz Hej, Czy Ty Wiesz. Natomiast Enej gra muzykę z pogranicza folku i rocka. Ich utwory takie jak Kamień z napisem Love, Zbudujemy Dom czy Tak Smakuje Życie zna cała Polska. Koncert zespołu Klasik rozpocznie się o godzinie 18:30, a Enej zamelduje się na scenie o 20:00.
3: Konie, skoki przez przeszkody, rywalizacja Puchar Burmistrza, lokalne smakołyki i stoiska wystawców. W Mazurach Leśnych odbędzie się kolejna edycja zawodów Mazurjada Cup. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs klasy N, w którym zawodnicy zmierzą się z przeszkodami o wysokości do 120 cm. Stawką rywalizacji będzie Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego.
4: Mazurjada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich skokarzy przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazurjada Cup. A patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski. I naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy.
3: Na odwiedzających czekać będzie znacznie więcej niż same sportowe emocje. Swoją ofertę zaprezentuje Koło Gospodyń Wiejskich z Wieńca. Nie zabraknie również stoisk z wyrobami artystycznymi, smakołykami dla koni oraz mobilnego sklepu jeździeckiego.
4: Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest Przypinkowe Love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni. Będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. A jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie Koło Gospodyń Wiejskich Jarzębina z Wieńca. Oni w zeszłym roku po prostu hitem byli, także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
3: Organizatorzy zachęcają, by spędzić dzień w Mazurach Leśnych, w otoczeniu przyrody, wśród koni i w leśnym klimacie. To propozycja zarówno dla miłośników jeździectwa, jak i osób, które chcą po prostu spędzić czas na świeżym powietrzu. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla najmłodszych, tor z przeszkodami, gdzie będzie można spróbować swoich sił w konkurencji Hobby Horse. Wstęp na zawody jest bezpłatny.
2: Rozpoczęła się 15. edycja Narodowego Czytania. Akcja ma na celu propagowanie literatury narodowej. W tym roku odczytywane będą fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza. To arcydzieło polskiej literatury romantycznej, w którym uniwersalne prawdy moralne wiążą się z tematyką narodowo-wyzwoleńczą. Dramat ukazuje walkę dobra ze złem w ramach szerszej perspektywy dotyczącej losów narodu i zmagań Polaków o wolność. Akcja swój finał będzie miała w sobotę, jednak w szkołach już dziś czytano dzieło Mickiewicza.
5: Przede wszystkim będziemy czytali całość Dziadów, a tak naprawdę te bardziej charakterystyczne fragmenty, które omawiamy w szkole, które później są wymagane poprzez egzaminatorów, ale poznamy zarówno część drugą, część czwartą, no i przede wszystkim część trzecią. Zmierzymy się również z quizem wiedzy o dziadach, więc uczniowie będą mogli powalczyć o nagrodę. No i myślę, że będą też się świetnie bawić, bo zaplanowaliśmy mini inscenizację.
6: Właśnie, co będzie przedstawiała ta mini inscenizacja, która to będzie fragment tego utworu?
5: Przede wszystkim to będą fragmenty właśnie drugiej części Dziadów, czyli będziemy obserwować obrzęd dziadów, będziemy też próbowali wywoływać te duchy.
2: Dziady są uznawane za jeden z największych zmór maturzystów. Utwór ma skomplikowaną strukturę.
5: Myślę, że to jest tak wielki dramat narodowy, który jak to zgodnie z konwencją romantyzmu jest pełen symboli, wizji, proroctw, zatem jest niejasny. pisany jest wierszem. No i myślę, że

0: to sprawia przede wszystkim uczniom trudność w zrozumieniu.
1: Uczniowie starannie przygotowali się do odgrywanych ról.
2: Czytam Dziady część trzecią, a konkretnie Widzenie księdza Piotra, w którym przedstawiona jest wizja mesjanizmu i tego, jak tak naprawdę naród polski jest trochę przedstawiany jako mesjasz Europy.
3: Chcemy przedstawić scenkę odnośnie Dziadu właśnie części trzeciej. No i co? Myślę, że dobrze wszyscy są przygotowani. Będziemy czytać fragmenty, będą pewnie jakieś konkursy, więc myślę, że będzie fajnie.
4: Na głowie mam kraśny wianek, w ręku zielony badylek. Przede mną wierzy baranek, nade mną leci motylek. Na baranka bez ustanku wołam, baś, baś, mój baranku. Baranek zawsze z daleka. Motylka brzeczką w gonie i już, już chwytam go w dłonie. Motylek zawsze ucieka. Tu niegdyś w wiosnę poranki, najpiękniejsza z tego sioła. Zosia, pasając baranki, skacze i śpiewa wesoła. La, la, la, la, la. Olej z zagołą w barę, chciała je spocałować w usta. Lecz i prośbę, i ofiarę, wyśmiała dziewczyna w usta. La, la, la, la, la, la, la. Antoś oddał swoje serce, lecz i z Józia, i z Antosia. Śmieje się wierzchliwa Zosia. La, la, la, la, la. Tak, Zosią byłam. Dziewczyną z tej wioski. Imię moje u was głośne, że chociaż piękna, nie chciałam zamęścia. I dziewiętnastą przeigrawszy wiosnę, umarłam uznając troski, ani prawdziwego szczęścia. Żyłam na świecie, lecz ach, nie dla świata. Myśl moja nazbyt skrzydlata. Niegdyś na ziemskiej nie spoczęła w łonie, za lekkim zawirkiem goni, za nóżką, za kraśnym wiankiem, za motylkiem, za barankiem, ale nigdy za kochankiem. Pieśni i pletów słuchałam rada, często, kiedy sama pasem, do tych pasterzy goniłam stada, którzy mą wielbili krasą, lecz żadnego nie kochałam. Za to po śmierci nie wiem, co się ze mną dzieje. Nieznajomym ogniem pałam, choć sobie igram do woli, latam, gdzie wietrzyk zawieje. Nic mnie nie smuci, nic mnie nie boli. Jakie chcę, wyrabiam cuda. Wszędzie sobie stęczy rąbki, z przeźroczystych łez poranku tworzę motylki, gołąbki. Przecież nie wiem, skąd ta nuda. Wyglądam kogoś za każdym szelestem. Ach, i zawsze sama jestem. Przykro mi, że bez ustanku wiatr mną jak piórkiem pomiata. Nie wiem, czy jestem z tego, czy z tamtego świata. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie.
5: Stałam z dzieciem pod bramą. Panie, wołam ze łzami, zlituj się nad sierotami. Mąż mój już na tym świecie, córkę zabrałeś do dwora, matka w chacie leży chora, przy piersiach maleńkie dziecię. Panie, daj nam zapomogę, bo dalej wyżyć nie mogę. Ale ty, panie, bez duszy, hulając w pianej ochocie, przelewając się po złocie, hajdukowi rzekłeś cicha, kto tam gościom trąbi w uszy, wypędź żebraczkę do licha. Posłuchał hajduk niecnota, za włosy wywlekł zawrota. Wepchnął mnie z dzieciem do śniegu, zbita i zziębła srodze, nie mogłam znaleźć noclegu, zmarzłam z dzieciem na drodze, nie znałeś litości, panie.
6: Dyskusyjny klub filmowy zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Filmowe podróże z Orlenem. We wrześniu rozpoczyna się drugi etap projektu zatytułowany Lekcje niewolności.
7: Już w najbliższy wtorek, 8 września, serdecznie zapraszam do Teatru Impresaryjnego o godzinie 18 na wielkie kinowe emocje. Zobaczymy poruszający, bardzo poruszający norweski film, norweski dokument pod tytułem Portret zdezorientowanego ojca w reżyserii Gunnara Halla Jensena. To bardzo uniwersalna, kręcona przez ponad 20 lat opowieść o najtrudniejszej roli mężczyzny, roli rodzica. Reżyser kieruje kamerę do swojego jedynego syna, Jonatana, od dnia jego urodzin. Sam wychował się bez ojca, więc kamera miała być dla niego narzędziem do nauczenia się rodzicielstwa i przełamania rodzinnej klątwy. Jednak życie, jak to zwykle

0: zwykle bywa, pisze zupełnie inne scenariusze. I zamiast sielanki reżyser uchwycił moment, w którym dorastający syn zaczyna niepostrzeżenie oddalać się w swój własny, wirtualny świat, a zza kamery pada dramatyczne pytanie, gdzie popełniłem błąd? I dlaczego ten, którego kocham najbardziej, staje mi się tak obcy? Ten niezwykle szczery, uniwersalny i nagradzany na całym świecie dokument w Polsce na festiwalu Millennium Docs Against Gravity w 2025 roku zdobył nagrodę magazynu Newsweek Psychologia za najlepszy film o tematyce psychologicznej. Dlatego obok tego filmu nie da się przejść obojętnie. To bardzo głębokie, intymne doświadczenie skłaniające do przemyślenia własnych relacji z najbliższymi. Zapraszamy do Teatru Impresaryjnego na kino naprawdę najwyższej próby i widzimy się o godzinie 18. I seanse są bezpłatne dzięki temu, że cały projekt filmowy Podróże z Orlenem sfinansowany jest ze środków Fundacji Orlen. Dziękuję bardzo i zapraszam.
1: Dla wszystkich miłośników życiowych filmów dokumentalnych będzie to okazja do rozmowy o wolności, rodzinie i trudnych doświadczeniach, które kształtują nasze życie. Początek seansu we wtorek o godzinie 18 w sali Teatru Impresaryjnego. Sezon na grzyby w pełni to jedna z najbardziej wyczekiwanych chwil przez miłośników leśnych spacerów. W lasach naszego rejonu grzybiarze mają teraz prawdziwe żniwa, po deszczach przyszło ciepło, a wraz z nim pojawiły się grzyby. Kosze szybko się zapełniają, a pogoda zachęca do leśnych wypraw.
2: Jak co roku, koniec wakacji, wrzesień, to jest początek sezonu grzybobrania. Bardzo dużo osób z Wrocławka, okolic, jak również przyjezdnych korzysta z naszych lasów. Mamy bardzo bogate lasy w grzyby, szczególnie obfitują borowiki, ale w tej chwili mamy już pieprznika jadalnego, tak zwaną kurkę. Poza tym w naszych lasach możemy spotkać maślaki, kanie i praktycznie większość grzybów, których występuje w Polsce, możemy te grzyby zbierać w naszych lasach. Wybierając się do lasu, powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że jesteśmy w tym lesie gośćmi. Jeżeli jedziemy samochodem, ten samochód powinien zostać w miejscach do tego wyznaczonych, a więc na parkingach leśnych, w miejscach do tego dozwolonych. Jeżeli jesteśmy w lesie, nie powinniśmy hałasować, nie powinniśmy śmiecić, nie powinniśmy płoszyć zwierząt. Często zdarza się, że do lasu wybieramy się z psami. No, przepisy mówią jasno, że pies powinien w lesie być na otoku. Poza tym pies spuszczany luzem może być niebezpieczny dla innych osób, jak również mogą czekać w lesie na niego niebezpieczeństwa, takie jak wilki, ryś, który jest również tutaj na terenie naszych lasów, jak również dziki, lochy, które prowadzą młode i pies, który znajdzie się w ich bezpośrednim zasięgu, no może doprowadzić do tego, że taka locha takiego psa zaatakuje. Więc musimy tutaj brać wiele takich aspektów, będąc w tym lesie. Będąc w lesie, musimy zwrócić jeszcze uwagę na kleszcze. Jest to stały element wszystkich lasów w Polsce. Kleszcze przenoszą wiele chorób niebezpiecznych dla zdrowia, tak jak bolerioza lub pokleszczowe zapalenie mózgu. Tutaj powinniśmy po każdym przyjściu z lasu dokonać takiego przeglądu siebie i każdy taki przypadek zauważenia kleszcza, który nam się przypiął, odpowiednio reagować. A więc tutaj powinniśmy zgłosić się do lekarza, tak aby to zostało usunięte w sposób fachowy. Wszystkich zapraszamy do korzystania z naszych lasów, z grzybobrania. Wypoczynek w lesie jest zawsze relaksem dla zdrowia, dla naszej psychiki, a przy okazji możemy nazbierać grzybów, które smacznie wieczorem możemy zjeść.
1: Chciałam się jeszcze spytać, a kiedy jest najlepszy moment na zbieranie grzybów? Jaki ten czas po opadach, ile dni, kiedy najlepiej wybrać się na te grzyby?
2: Grzyby najczęściej pojawiają się w okresie, kiedy jest stosunkowo ciepło, po opadach, a więc mamy w tej chwili taki dobry okres, kiedy te grzyby powinny pokazać się w naszych lasach. Czekamy na nie, mamy pierwsze już w tej chwili grzyby, czekamy na ten tak zwany wysyp i myślę, że dużo osób będzie miało okazję skorzystania z grzybobrania w lasach Nadleśnictwa Włocławek.

0: Jeśli chodzi o rejony, gdzie tych grzybów możemy nazbierać więcej, no praktycznie wszystkie lasy tutaj wokół Włocławka obfitują w te grzyby. Niemniej większość osób preferuje takie miejsca jak Leśnictwo Ogoreń, Leśnictwo Dąb, Leśnictwo Ruda, jak również tutaj Kukawy, czy leśnictwa w bezpośrednim sąsiedztwie Włocławka. Dlatego każdy taki wyjazd i czasem takie miejsce, które nie do końca jest popularne, może okazać się strzałem w dziesiątkę.
1: Leśnicy przypominają jednak, by do koszyka trafiły tylko grzyby, których jesteśmy pewni. Warto też skorzystać z atlasów lub aplikacji i w razie wątpliwości zrezygnować ze znalezionego okazu. Sezon dopiero się rozkręca, więc grzybobrań nie powinno zabraknąć.
2: Gorąco zrobiło się w ostatnich dniach w gminie Lubień Kujawski. I tym razem nie chodzi o pogodę. Mieszkańcy protestują przeciwko planom związanym z możliwością powstania biogazowni w Gliznowie. Ich niepokój wzbudził zapis, który pojawił się przy pracach nad planem ogólnym gminy.
3: Niepokoi nas procedura uchwalenia, głosowania w ogóle. Dlatego, że podczas sesji, którą wszyscy oglądaliśmy, nasz radny z naszego terenu przyznał, że nie wiedział o tym. Że jest zaskoczony, że wie od wczoraj, od 2 dni, no potem gdy go dopytywaliśmy, zmieniało się to. Pan burmistrz przyznał również, że to jest niedopatrzenie, użył słowa wrzutka, nie wiemy co to znaczy, jaka to jest definicja tego słowa. I no po prostu próbujemy zrobić, nie wiem jak to powiedzieć, może nie zamieszanie, ale próbujemy nagłosić nasz problem, dlatego że no wiele jest tam takich nieścisłości. Pan burmistrz w rozmowie przyznał, że na następnej sesji Rady Gminy, nie wiem, podejmą uchwałę, która to zniesie, wykreśli, no nie wiem, nie mamy takiego zapewnienia na piśmie, nie mamy podstawy prawnej, do której możemy się odnieść. Z tego co wiemy, żeby zmienić plan ogólny, pan burmistrz musiałby napisać wniosek o taką zgodę do wojewody. Nie mamy pewności, że wojewoda się zgodzi na zmiany. Nie wiemy, jak radni zagłosują. Natomiast terminy te ustawowe no, płyną, tak? Na stronie wojewódzkiego urzędu pojawiła się ustawa w dniu 1 września, jeśli pamiętam, no to 15 będzie prawomocna, a pan burmistrz zaproponował tutaj datę między 17 a 23 kolejnej sesji, chociaż prosiliśmy panią przewodniczącą Rady Gminy ustami naszego radnego, telefonicznie dzwonił do niej przy nas, w niedzielę dokładnie, żeby zwołała sesję nadzwyczajną w tej sprawie właśnie po to, żeby no, uniemożliwić wejście w życie tego dokumentu, bo to potem będzie trudniejsze jakby do załatwienia. Akcja, można powiedzieć, protestacyjna, czyli nasze banery, informacje na stronie facebookowej naszego koła gospodyń wiejskich. Na marginesie działalność też jest zagrożona, bo nie będzie mieć ekologicznych produktów tutaj do tworzenia naszych potraw. Mamy z naszej miejscowości wszystkie podpisy oprócz jednego, tego właśnie pana naszego radnego. On tej petycji nie podpisał. A na sesji wstrzymał się od głosu. Natomiast z innych miejscowości, powiem szczerze, że nie widziałam, bo to inne osoby zbierały, ale wszystkich mamy ponad 300 i akcja zbierania podpisów nadal trwa. Wsparła nas też pani burmistrz sąsiedzkiej gminy z Dąbrowic, także też jest przeciwna, żeby jej mieszkańcy, którzy są najbardziej do nas tutaj obszarowo przylegli, no po prostu mieli ten problem, tak?
4: Pozwolę się nie do końca zgodzić z panem Zygmuntem, że gmina nie miała nic do tego, nie ma obowiązku informowania, bo ja myślę, że jednak ma, bo jakieś konsultacje takie społeczne, skuteczne powinny być przeprowadzone. Dla mnie skuteczna taka informacja to jest wtedy, kiedy się robi zebranie, kiedy, bo nie wiem, czy ktoś z państwa, bo oni podobno, było coś w internecie, że 15 osób brało udział w takich konsultacjach, tylko nie wiem, czy tu jest chociaż jedna osoba, która wiedziała wcześniej coś na ten temat. Więc nie wiem, z kim były przeprowadzane te konsultacje i jak, bo to może być nawet forma wyjazdowa gdzieś do takiej gazowni, może być zebranie, to ma być dialog, nie tylko informacja. Więc uważam, że to nie zostało przeprowadzone i to jest głównym błędem, bo skoro to nie jest, uważają, że można to wybudować w takiej wiosce jak Gliznowo, to chyba nie jest szkodliwe według nich, bo skoro tak blisko budynków. I skoro to nie jest nic złego, to dlaczego nie były takie rozmowy prowadzone z ludźmi, tylko my się dowiadujemy po cichu. Jeszcze tu jest taka dziwna sytuacja, że parę kroków stąd mieszka radny, będąc jednocześnie sołtysem, jest tutaj nieobecny, więc trudno jest rozmawiać o

0: kimś bez niego, bo czujemy się niekomfortowo w tej sytuacji. On powinien tu reprezentować mieszkańców, ale niestety tego nie zrobił, chyba zabrakło mu odwagi, tak sobie myślę. No i myślę, że to było najważniejsze, czyli brak tych konsultacji społecznych uważam za taki błąd, a nawet za naruszenie prawa. No i to jest wszystko.
1: Ja chciałam się spytać jeszcze tutaj, czyli ten pan radny, który powiedzmy, jak państwo tutaj mówicie, wnioskował albo nie zgłosił sprzeciwu, tak powiedzmy, on mieszka też w tej okolicy tutaj państwa.
0: Bardzo blisko tutaj mieszka.
1: A czy widzicie państwo jakieś może plusy tej biogazowni? Bo tu kwestia powstania jej, może kwestie ewentualnej jakiejś dochodowości.
0: Dlatego, że tutaj nie ma gospodarstw takich rolniczych, gdzie by były jakieś odpady, czy jakieś, czyli tutaj rolnicy by nie mogli, nie byliby w stanie naprodukować dla tej biogazowni. Nawet sobie myślę, no co, wszystko obsiać kukurydzą można rok, dwa, ale nie cały czas. Nie ma tu takich odpadów organicznych, które mogłyby zasilić z tej wsi, czyli to będzie dowożone z zewnątrz. To jest na użytek zewnętrzny, na pewno nie na użytek tej wsi i okolicznych wsi. Żadnych plusów nie.
2: My jako mieszkańcy Zalesia też jesteśmy przeciwni tej biogazowni. Wiadomo, że będzie się to łączyło z większym ruchem. Nasze drogi też nie są w dobrym stanie. Wiadomo, że zależy, co będzie jeszcze wożone. Będzie na pewno nieprzyjemny zapach. Mogą być też, jak tu mówiono, szczury. Po prostu jesteśmy przeciwni też temu.
3: Dzisiaj jestem zaproszony jako gość. I tutaj wtóruję tym mieszkańcom. Powstał poważny problem i w sumie na dzień dzisiejszy nie ma pewności, że powstanie ta biogazownia, bo dopiero powstał taki ogólny plan, ale powstało zielone światełko. Niestety obawiam się, że w przyszłości potem, jeżeli to będzie, to może niestety, ale tutaj powstać ta biogazownia, która wydaje mi się niepotrzebna na tym terenie, bo wioska jest ściśle zabudowana, ponad 150 osób tutaj mieszka, jeden z drugim pracuje już w mieście, nie ma bydła, 20 lat temu to tutaj było kupę bydła. Jako weterynarz mogę powiedzieć, że i trzoda chlewna była około 500 sztuk. Tutaj było rolnictwo, tutaj była produkcja ziemniaka jadalnego i pod każdym względem to była taka metropolia ziemniaka. Teraz już nie ma nic. Teraz powstała jakby dzielnica Lubienia. Nie ma bydła, nie ma trzody chlewnej. Ludzie pracują w Kutnie, pracują w Lubieniu, w Dąbrowicach, w różnych sklepach, w supermarketach. I każdy sobie jakoś radzi.
4: Burmistrz Lubienia Kujawskiego uspokaja, że sam zapis w planie ogólnym nie oznacza rozpoczęcia inwestycji. Jak mówi, w sprawie biogazowni nie ruszyły żadne procedury. W rozmowie z naszą redakcją Marek Wiliński zapowiedział też, że zapis dotyczący biogazowni zostanie wycofany.
5: Dla tej inwestycji nie ma ani pozwolenia na budowę, ani decyzji środowiskowych, ani miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast sam problem wynikł z tego, że wszystkie gminy w kraju, w tym również gmina Lubień Kujawski, zobowiązana była do uchwalenia planu ogólnego. I w tym planie ogólnym uwagi, propozycje do tego planu miały prawo zgłaszać różne podmioty, osoby fizyczne, osoby prawne i takie osoby prawne i fizyczne do tego planu uwagi pozgłaszały. I wśród jednych z uwag do planu był wniosek firmy, która złożyła wniosek o dopuszczenie w zabudowie uzupełniającej budowy biogazowni dla prywatnej działki w miejscowości Gliznowo. To oczywiście prywatna firma i prywatna działka. I ten wniosek z uwagi na jego jakby formalną poprawność został w planie ogólnym uwzględniony, a następnie plan ogólny został uchwalony. Ale to nie oznacza, że ta biogazownia tam będzie budowana, bo ażeby można było pobudować biogazownię, to trzeba uzyskać szereg dokumentów, które tutaj udziału społecznego wymagają, konsultacji społecznych. No i to też jest jakby proces czasochłonny, bo decyzja środowiskowa czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to tu już mówimy o latach. Natomiast też powiem, że plan ogólny, który uchwaliliśmy, był przedmiotem konsultacji, no ale rozumiemy tutaj mieszkańców, że nie każdy musi sprawdzać na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, co, jakie dokumenty mają, jakie zapisy i tutaj jakby w pełni podzielamy obawy mieszkańców Gliznowo i z tego tytułu urząd zobowiązał się i radni zobowiązali się do korekty planu ogólnego w zakresie zakresie jakby bezwzględnego niedopuszczenia budowy biogazowni w miejscowości Gliznowo i na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim, która ma mieć miejsce 17 września, uchwała o przystąpieniu do zmiany planu ogólnego dla tej działki w miejscowości Gliznowo ma być podjęta tak,

0: żeby nawet uniemożliwić w ogóle myślenie o tej inwestycji w tej miejscowości.
1: Proszę Państwa, cała sytuacja powstała, bo zauważyłem właśnie w tych planach, że jest, mam wpisaną biogazownię. Zwróciłem na sesji uwagę, tak jak to było wiadomo, że bez zgody mieszkańców i bez zgody jakichś tam pozwoleń, no ja jako radny nie pozwolę na wybudowanie tej biogazowni, dlatego wstrzymałem się od głosów. Nie mogłem być przeciwny, bo ja nie chciałem zablokować całej gminy Lubień Kujawski, no bo to są każdego marzenia, każdy chce coś postawić, to są ogólne plany. Więc ja tu jestem z moimi mieszkańcami, po prostu dbam o to wszystko, ale forma oprotestowania, no raczej to nie jest w mojej gestii, bo ja mnie obowiązują pewne standardy, tak? Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby w ten sposób reagować, bo to tak wygląda, jakby tam już koparki były i to się coś działo. Także na dzień dzisiejszy mamy sytuację pod kontrolą. Tak jak pan burmistrz powiedział, odwołujemy tą całą decyzję i po prostu mieszkańcy, jeszcze chcę nadmienić, że w poniedziałek byli, rozmawiali z panem burmistrzem. Zobowiązaliśmy się do tego, żeby odwołać to wszystko, żeby zmienić to. No i także my czekamy do następnej sesji.
2: Protestujący chcą przede wszystkim, by ich obawy dotyczące planowanej inwestycji zostały uwzględnione przy dalszych pracach nad dokumentami planistycznymi gminy. Przedsiębiorcy i mieszkańcy ulicy 3 Maja, na której pracę prowadzi Balzeola, skarżą się, że nie mają gdzie parkować samochodów. Dodatkowo działania ciężkiego sprzętu powodują drgania starych kamienic, prowadząc do ich uszkodzeń. Pojawiła się również informacja o zamknięciu dotychczas otwartej części ulicy 3 Maja.
3: Kontynuowane są prace na ulicy 3 Maja, tam toczy się inwestycja 3 Maja w UNERF-em i tutaj kontynuowane są prace związane z robotami ziemnymi, z tworzeniem podbudów na całej szerokości ulicy. Natomiast głównym zadaniem jest teraz ułożenie nawierzchni z płyt granitowych, ponieważ jest to niezbędny element warunkujący wykonawcy przejście na kolejny etap inwestycji. Obecnie toczą się prace na dwóch etapach. Ten z kolei jest podzielony na trzy odcinki. Od Placu Wolności do ulicy Przedmiejskiej, od ulicy Przedmiejskiej do ulicy Piekarskiej i od ulicy Piekarskiej do ulicy Żabiej. Natomiast warunkiem umowy jest właśnie to, że jeżeli na pierwszym etapie tej inwestycji zostaną ukończone prace związane z układaniem nawierzchni, to dopiero wtedy wykonawca będzie mógł przejść na kolejny etap tej inwestycji.
4: Właśnie ostatnio pojawiła się informacja, że ulica 3 Maja, ta jej część bliżej Zielonego Rynku, również będzie zamknięta dla ruchu kołowego, jednak to miało nastąpić od 1 września, jednak to się nie stało.
3: Tak, wykonawca, mogę powiedzieć, po prostu troszkę się może pospieszył, chcąc oczywiście dobrze, przygotowując sobie jakby teren pod przejście na kolejny etap inwestycji. Tutaj była prośba do mieszkańców o to, żeby przeparkowali ewentualnie swoje pojazdy. Natomiast, tak jak wspomniałem, ta prośba jest troszeczkę jeszcze przedwczesna od wykonawcy. Tutaj nie ma jeszcze decyzji, nie ma jeszcze zgody zamawiającego na przejście na kolejny etap tej inwestycji.
2: Zmiany dotyczą również parkowania. Wyznaczone zostaną miejsca do krótkiego postoju.
3: Na ulicy 3 Maja chcemy uruchomić taki parking, który potocznie jest nazywany Kiss and Drive, czyli pocałuj i jedź. Można by było powiedzieć, że no podobny schemat jest na lotniskach.
2: Prace mają zostać zakończone do końca października tego roku. Ratusz nie miał sygnałów od wykonawcy, że termin zostanie przekroczony. Przemoc na mieniu wobec byłej żony przez męża to częsta forma nacisku psychicznego i ekonomicznego. Obejmuje ona niszczenie, uszkadzanie lub blokowanie dostępu do rzeczy osobistych i wspólnych. Działania te służą zastraszeniu, wymuszeniu ustępstw lub utrzymaniu kontroli po rozstaniu i są w pełni karalne. Do takiego zdarzenia doszło w marcu w Izbicy Kujawskiej.
5: Prokuratura rejonowa w Radziejowie skierowała akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mężczyźnie, mieszkańcowi gminy Izbica Kujawska, który w sposób umyślny doprowadził do uszkodzenia mienia, mianowicie pojazdu, samochodu osobowego swojej byłej żony, samochodu marki Renault Laguna, doprowadzając tym samym do jego całkowitego zniszczenia. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Tutaj pragnę nadmienić, że w tej sprawie mamy do czynienia z formą przemocy przeciwko mieniu. mówiąc o różnych relacjach, zwłaszcza między byłymi małżonkami, mamy na myśli często przemoc fizyczną i psychiczną, a ta sprawa pokazuje nam, że przemoc ma różne oblicza. Tak więc może przybierać również

0: przemoc przeciwko mieniu, która no wbrew pozorom wywołuje i odbiera, właściwie odbiera poczucie bezpieczeństwa pokrzywdzonym. Dlatego też nawet tak wydawałoby się dość błahej, biorąc pod uwagę rodzaj dobra prawnego, czyli rzecz, czyli mienie, i prokuratura, i policja podejmuje takie zintensyfikowane działania, żeby zwalczać tą przestępczość, żeby eliminować w zarodku tego typu zachowania i nie doprowadzić do ich ewentualnych eskalacji i skierowania być może w przyszłości zamachu na najważniejsze dobra, jakimi są życie i zdrowie.
1: Przesłuchany w charakterze podejrzanego Artur R. przyznał się do zarzuconego mu czynu, ale odmówił składania wyjaśnień. Weekend we Wrocławku i okolicach zapowiada się bardzo różnorodnie. Już w sobotę o godzinie 10 w Mazurach Leśnych rozpoczną się towarzyskie i regionalne zawody w skokach przez przeszkody. W programie m.in. rywalizacja o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny.
2: Mazuriada Cup to jest już taki cykl coroczny zawodów regionalnych i towarzyskich w skokach przez przeszkody. W tym roku zapraszamy 5 września, to jest sobota. Zaczynamy od godziny 10 konkursami debiutantów, czyli pierwszy krok, drugi krok. A myślę, że potrwa to dosyć długo, dlatego że mamy bardzo fajne zgłoszenia i kończymy konkursami wysokości N, klasy N, to jest 120 cm. I jeden z tych konkursów jest o Puchar Burmistrza Brześcia Kujawskiego. I tutaj bardzo chciałabym zaznaczyć, że mamy ogromne wsparcie miasta i gminy Brześć Kujawski w organizacji tego cyklu Mazuriada Cup. Patronat nad wydarzeniem przejął burmistrz Brześcia Kujawskiego, pan Tomasz Chymkowski. I naprawdę dziękujemy za wszelką formę współpracy, wsparcia, które czujemy, widzimy i się bardzo z tego cieszymy. Myślę, że sama lokalizacja jakby tego miejsca też zachęci do przybycia, zwłaszcza, że wstęp jest wolny. Otoczenie lasów, spokój, cisza, zwierzęta, ale oprócz tego zadbaliśmy też o dodatkowe atrakcje w postaci wystawców. I mamy tutaj wystawcę, który tak naprawdę bardzo cieszy się dużą popularnością. To jest przypinkowe Love, które zakuwa chwile wspomnienia w breloki, w przypinki i tak dalej. Będzie też firma, która produkuje smaczki dla koni, będzie firma paszowa, będzie sklep jeździecki mobilny. Także, a jeżeli o gastronomię, to jeszcze zadbaliśmy. I tutaj będzie koło gospodyń wiejskich Jarzębina z Wieńca. Oni w zeszłym roku po prostu hitem byli. Także myślę, że tego już nie, zwycięskiego składu się nie zmienia.
1: 2 godziny później, o 12 na Włocławskim Placu Wolności, rozpocznie się narodowe czytanie. W tym roku uczestnicy sięgną po dziady Adama Mickiewicza. W wydarzeniu weźmie udział aktor Paweł Krucz, a osoby, które przyniosą własny egzemplarz książki, będą mogły zdobyć pamiątkową pieczęć. Również o 12 w Chodczu rozpocznie się 4. muzyczny piknik motocyklowy. Na targowisku miejskim zaplanowano m.in. motocyklowe parady, koncerty i konkursy, a także pokaz motoparalotniarzy.
3: A cóż to za zgromadzenie?
4: Czekamy wszyscy na sobotę.
5: 4. piknik motocyklowy z udziałem paralotniarzy.
6: Koncerty zespołów.
7: Pyszne jedzenie.
4: Konkursy z nagrodami, 2 parady motocyklowe, w tym 2. z udziałem motoparalotniarzy.
5: 5 września, Chodecz. Ruszamy o 12. Nie może was zabraknąć. Zapraszamy.
4: Do zobaczenia.
1: O 14 na placu przy kościele Świętego Stanisława przy ulicy Wiejskiej we Wrocławku rozpocznie się festyn charytatywny Festiwal Muzyki dla Arturka. Na uczestników czekają atrakcje dla dzieci, jedzenie i spotkania ze zwierzętami, a wieczorem koncerty. Wydarzenie będzie również okazją do wsparcia Arturka i udziału w przygotowanych przez organizatorów licytacjach i zbiórce.
8: Od godziny 9 na terenie tego tutaj placu będzie turniej siatkówki firm z Włocławka, którą właśnie tutaj Monika Kasprzak i stowarzyszenie zajęło się tą całą formułą tego i dopina te szczegóły. Tutaj będzie właśnie za tym domem tam turniej siatkówki na tym placu, a potem od godziny 16 będzie część artystyczna, ale tutaj pewnie to już Jarek powie więcej na temat tych artystów. No i będą atrakcje oczywiście dla dzieci, no bo tutaj naokoło będą różne animacje, różnego rodzaju atrakcje, czyli alpaki, konie, pokaz samochodów z czasów PRL-u. I pracujemy jeszcze, bo powiem wam szczerze, może się uda kilka niespodzianek jeszcze wprowadzić. Pracujemy nad tym. Na razie to, co załatwiliśmy, będzie też robot, który będzie dzieci tutaj zabawiał. Też zgodził się człowiek z Grudziądza, gdzie jest mega szacun dla tego człowieka, bo przyjedzie specjalnie dla nas tutaj charytatywnie.
9: Koncerty będą gdzieś zaczynały się już od godziny 16.

0: 17, trwały do późna, do 21:02, jak tam tutaj mam nadzieję wszyscy pozwolą, bo nagłośnienie będzie takie, że tu półwocławka to będzie słyszeć w swoich domach. Także bawimy się wszyscy, słuchajcie, zapraszamy. Impreza oczywiście jest otwarta, czyli tak to jest gratis. Jakieś tam będą puszki stały, gdzie zbieramy sobie dla dziecka właśnie Artura chorego pieniążki, też będą licytacje i tak dalej. Będziemy się wspólnie bawić, całymi rodzinami, dzieci będą mogły sobie podjeżdżać na różnych zjeżdżaniach, trampolinach poskakać, może jakieś tam workociki zapleść, pomalować się tam, no wiadomo jak to na każdych takich festynach, postaram się zapewnić każdemu, żeby było fajnie i ten dzień spędził dobrze, ale przy okazji też jakąś tam swoją, że tak powiem, cegiełeczkę dołożył do tego, żeby tam tego Arturka naszego wspomóc, bo tam jest horrendalna suma 12,5 miliona.
1: W niedzielę warto natomiast zajrzeć na włocławski stary rynek. Od godziny 10 będzie tam biojarmark, czyli okazja do kupienia lokalnych i ekologicznych produktów. O 13:30 rozpocznie się natomiast święto plonów w Choceniu. Najpierw ulicami przejdzie korowód dożynkowy, później zaplanowano mszę i część obrzędową. Po niej na scenie pojawią się lokalne zespoły, a wieczorem koncerty zespołu Classic i Enej. Niedzielne świętowanie zakończy zabawa z DJ-ami.
2: Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, które będzie podsumowaniem sezonu dożynkowego na naszym terenie. Spotykamy się w niedzielę z przedstawicielami z wszystkich gmin. Rozpoczynamy jak zwykle uroczystym korowodem, mszą świętą, obrzędem dożynkowym. Z panem wójtem staraliśmy się także zorganizować tę część rozrywkową, jak to tradycja dożynek ma w sobie. Także niedziela i popołudnie to najlepszy moment, abyśmy wszyscy razem byli w Choceniu.
1: Również w niedzielę od godziny 14:30 Park Kulturowy Wietrzychowice zaprosi na festyn archeologiczny z okazji 20-lecia istnienia parku. Będą rekonstrukcje życia ludzi neolitu, stanowiska naukowe, pokazy oraz możliwość zwiedzania parku z przewodnikiem. Na zakończenie zaplanowano również koncerty. Podsumowując, przed nami weekend, w którym coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy muzyki i motoryzacji, jak i historii, lokalnych produktów czy sportu.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Psychopedia, witamy Państwa serdecznie po wakacyjnej przerwie. Dziś ze mną i z Państwem Monika Kramkowska, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej we Włocławku. Dzień dobry, Pani dyrektor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i państwa.
0: Pani dyrektor, wakacje się skończyły, choć dla poradni nie był to czas zupełnie wakacyjny, bo cały czas specjaliści pełnili dyżury i niestety było co robić, tak jak
1: Tak,
0: to pani
1: tak.
0: powiedziała. Natomiast rok szkolny to wzmożony ruch również w poradni i króciutko przypomnijmy, na jaką pomoc, z czego mogą korzystać rodzice.

0: rodzice, którzy zauważą, że coś niepokojącego u swojego dziecka i chcieliby to skonsultować.
1: To tak dla przypomnienia. Poradnia zajmuje się diagnozą dzieci, czyli też taką oceną rozwoju, jak dziecko funkcjonuje, ale też jeżeli występują jakieś trudności w pisaniu, w czytaniu, czy trudności w, nie wiem, w jakimś rozwoju emocjonalnym dziecka, to u nas specjaliści diagnozują, z czego to wynika. Ponadto poradnia udziela takiej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, terapii pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej, diagnozy integracji sensorycznej, logopedycznej, więc tutaj pełen wachlarz takiej pomocy specjalistycznej też w gestii poradni też tutaj pod naszej stronie leży. Też udzielamy takich warsztatów, ruszą teraz, szkoły wrócą do działania od września, więc będziemy też wspierać szkoły w zakresie prowadzenia warsztatów profilaktycznych i udzielamy także takiej diagnozy i pomocy doradztwa zawodowego, czyli jak pokierować dziecko do dalszej drogi wyboru szkoły.
0: Wszystkie te porady i specjalistyczna opieka jest bezpłatna.
1: Tak.
0: I proszę powiedzieć, jaka jest droga rodzica, czy dziecko też może na przykład samo zgłosić się do poradni, jeżeli coś u siebie zauważy, bo dzieci mają teraz różne pomysły, no i szybko bardzo dojrzewają, prawda? Chcą być samodzielne. Więc jak wygląda ta droga z domu, ze szkoły do poradni?
1: Więc tak, no zawsze musi rodzic zgłosić, jeżeli jest niepełnoletni uczeń, bo jeżeli uczeń jest pełnoletni, ale uczniem szkoły, bo my udzielamy pomocy uczniom, którzy są w edukacji, to wtedy pełnoletni uczeń może się sam zgłosić do poradni, ale tak to rodzic musi zgłosić, przyjść zgłoszenie, wypełnić po daną poradę. Ale jakby się zdarzyło, że nie wiem, jakiś młody człowiek potrzebuje takiej pomocy psychologicznej, psychologa i do nas by się zgłosił, to my bez pomocy też nie zostawiamy, ale procedura jest taka, że zawsze musimy poinformować rodzica, jeżeli jest niepełnoletni. Ale tak to, no, przez rodzica to się odbywa.
0: Czas oczekiwania. Ciągle zadaję Pani to pytanie, bo z nadzieją, że Pani powie dziś przychodzi, jutro jest obsłużony.
1: Wszystko robimy w tym kierunku, żeby tak było. I od września też wprowadzamy takie zmiany, które właśnie mają też służyć temu, żebyśmy jak najszybciej pomoc otrzymywali nasi klienci. Przede wszystkim, bo tak jak już do tych nowości, wydłużamy czas pracy poradni. Poradnia będzie i specjaliści będą do dyspozycji do godziny 19, tak żeby rodzice popołudniami też byli dostępni i terapie, żeby też były dostępne, więc tutaj będziemy do godziny 19 i też raz w tygodniu obsługa taka administracyjna, żeby rodzice mogli przyjść odebrać dokumenty, tak, czy właśnie pobrać jakieś wnioski, to też raz w tygodniu do godziny 19, czyli od 7:30 do 19 ktoś będzie, żeby też trochę usprawnić, a jeżeli chodzi też o taką naszą tutaj kolejkę oczekiwania, no to tak, no na ten moment cały czas ta kolejka jest około 5 miesięcy. Znowu w tym roku zwiększamy osoby, które mają diagnozować dzieci, zespoły diagnostyczne, żeby też jak najszybciej to szło. Mamy nadzieję, że przepisy, które wchodzą od września do szkół, które będą mówiły o tym, że najważniejsza jest ocena funkcjonowania dziecka i współpraca ze szkołami. My też jako poradnia powołujemy takiego koordynatora do spraw współpracy, który będzie mocno współpracował też ze szkołami, ale też z wszystkimi innymi placówkami, które dotyczą dziecka i jego rodziny. Ta współpraca też poprawi nam to usprawnienie, bo chodzi też o to, że nie zawsze dziecko musi trafić do poradni, bo może dostać
0: czyli
1: pomoc
0: ta zmiana,
1: w szkole.
0: Tą zmianę ocenia Pani na plus, tak?
1: Tak, ja oceniam na plus, żeby dostało dziecko w szkole tą pomoc, taką pierwszą, tak? A dopiero jak na przykład tą pomoc, nie wiem, szkoła zaleci jakieś zajęcia, czy też wdroży pomoc, bo nie zapominajmy o tym, że szkoła też ma swoich specjalistów już, tak? I ta pomoc nie przynosi efektu, tak? Albo szkoła widzi, że no jednak te zaburzenia są bardzo takie utrudnione i to funkcjonowanie dziecka jest utrudnione, to wtedy dotyczy tej poradni, żeby to pokierować dziecko. Więc no, też mam nadzieję, że ta współpraca taka bardzo zacieśniona i też ze wszystkimi instytucjami no, przyniesie nam tutaj plus, że będziemy też mogli szybciej trochę reagować.

0: i też adekwatną pomoc dziecku dać,
1: Rozumiem, że w
0: rodzinie.
1: każdej szkole są odpowiedni specjaliści, którzy będą na poziomie szkoły mogli zadecydować, czy to już czas, żeby poprosić o
0: Tak.
1: bardziej fachową pomoc, jakieś zajęcia wspierające, czy też wystarczy po prostu przyłożyć się i ćwiczenia, czy zajęcia na poziomie
0: Tak,
1: szkoły, tak?
0: w każdej szkole są tacy specjaliści, w przedszkolach tak samo są tacy specjaliści i no, trochę tak właśnie oddajemy tutaj takiego współdecydowania szkole, ale też właśnie mogą, jak najbardziej szkoły to wiedzą, że mogą się konsultować też z nami tutaj z poradni, czy to już jest czas, żeby do poradni, czy jeszcze to nie jest ten czas, tak? Ale też i we współpracy z rodziną, z rodzicami, żeby też rozmawiać, bo no, tu tak ta współpraca, żeby była mocno zaciśniona, która ma się kończyć tym, żeby odpowiednią, adekwatną pomoc dziecku dać.
1: Od września czekają wrocławian zmiany, które wprowadzone są w poradni psychologiczno-pedagogicznej o jednej bardzo ważnej, czyli tych wydłużonych godzinach czasu pracy. Już pani wspomniała, co jeszcze czeka nowego na rodziców, dzieci, generalnie klientów poradni.
0: No tak, dzięki środkom z Funduszu Unii Europejskiej pozyskaliśmy sprzęt do biofeedbacku i poradnia będzie też oferowała terapię biofeedbacku.
1: Na czym ona polega i dla kogo jest
0: Myślę, że to też
1: potrzebne?
0: oddzielny można by było tutaj,
1: Ale
0: tak,
1: króciutko.
0: ale króciutko, to jest też taka terapia neurorozwojowa i polega na stymulacji układu nerwowego i no, dedykowana jest, nie wiem, dzieciom z utrudnieniami tego układu w koncentracji uwagi, poprawa dzieciom z ADHD, z autyzmem, no i
1: Czyli tak
0: wszystkim
1: dość
0: dzieciom,
1: szeroko
0: bardzo
1: zajmuje.
0: szeroko, tak, tutaj ta terapia.
1: Obiecuję, że wrócimy do tej
0: Tak,
1: terapii, bo to ważny
0: jak
1: temat.
0: najbardziej, bo to jest też taka terapia. Generalnie, jeżeli chodzi o placówki publiczne, to na terenie Włocławka wiem, że zespół szkół numer 3 ma biofeedback i swoim uczniom to oferuje, a my będziemy oferować wszystkim uczniom. I chyba też jeszcze MOW we Włocławku, ale no to też oni mają dla swoich uczniów, ale my będziemy tutaj dla wszystkich uczniów z terenu miasta Włocławka taką terapię też oferować i to też jest taka nowość. Trochę przeformułujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, bo widzimy tak, że no, są bardzo duże potrzeby i też długi czas oczekiwania. I zauważyliśmy też, że no, na przykład, nie wiem, jeżeli rodzic czeka 2 lata na terapię, no to no, często już się opiekuje tym swoim maleństwem i dzieckiem, że już gdzieś tam szuka prywatnie, tak? Albo no, gdzieś, no nie wiem, czy do pierwszego poziomu referencyjnego z NFZ-u, ale wiemy, że tam też są kolejki. No i trochę przeformułujemy, że będzie jeszcze więcej dyżurów, żeby rodzice otrzymywali szybko tą pomoc i żeby taka trochę poczekalnia, że dostaną 3, 4, 5 spotkań na początek, żeby wiedzieć, jak z tym dzieckiem pracować, żeby trochę zaopiekować się, a dopiero później, jeżeli na przykład będzie potrzeba takiej bardzo długoterminowej terapii, no to wtedy ewentualnie będzie się do tej kolejki czekało, tak? Miejmy nadzieję, że tych kolejek będzie coraz mniej, bo chcemy trochę systemowo, żeby szybciej, bo wiadomo, że jak rodzic przychodzi do psychologa, to przychodzi przeważnie wtedy, kiedy coś się dzieje.
1: Dokładnie
0: Dzieje
1: tak.
0: się, przychodzę i chcę teraz, tak? A nie mam termin za rok, no bo za rok to już coś może albo bardziej się podziać, tak? Albo...
1: Często ta pomoc jest potrzebna
0: Tak.
1: faktycznie bardzo szybko, bo rodzic też, zanim się uda po tą pomoc, to zwleka i
0: Też.
1: próbuje często
0: Tak.
1: radzić sobie własnymi sposobami.
0: Tak, i
1: Więc w
0: dlatego my.
1: momencie, kiedy się zwraca, to już jest ten time
0: Tak,
1: zero.
0: i dlatego my to widzimy i też chcemy na to odpowiedzieć i tutaj trochę też to chcemy przeformułować. Jeszcze będzie jedna nowość, ale nie wiem, czy ja już mogę o niej
1: Może
0: powiedzieć.
1: pani dyrektor.
0: Też. Pozyskujemy, zobaczymy, czy nam się uda, ale to dopiero będziemy wiedzieć w listopadzie, środki na to, żeby zakupić narzędzie do diagnozy spektrum autyzmu i miejmy nadzieję, że tutaj też takim narzędziem będziemy mogli, takim standaryzowanym, światowym, takim ADOS-2 diagnozować i też nasi tutaj włocławianie będą mogli też z tego w poradni korzystać.

0: co jeszcze? Bardzo dużo będzie teraz też grup, które będą grup, które zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, więc tutaj też taka oferta się będzie poszerzała, więc też będzie można korzystać z tych grup.
1: To są zajęcia popołudniowe.
0: Wszystko będzie popołudniowo. Właśnie też one też będą się do 19 odbywały, więc tak, żeby umożliwić uczniom, że jak wrócą ze szkoły, to jeszcze ewentualnie będą mogli korzystać z takich grup, tak? To są takie zwane TUSy, takie treningi umiejętności społecznych i tutaj u nas tych grup będzie coraz więcej. Też będą dwie grupy prowadzone zajęć treningu uczenia się dla dzieci, które często albo są bardzo dziećmi zdolnymi, albo też właśnie, żeby trening, który nauczy ich, jak trzeba się uczyć i zapamiętywania takich szybkich technik pamięciowych. Więc tutaj też w tym zakresie poszerzamy ofertę, więc no się dzieje.
1: Się dzieje. Będziemy na bieżąco śledzić to, co się dzieje w poradni, bo oczywiście nie powiedzieliśmy o takich wydarzeniach, które są okazjonalnie organizowane, drzwi otwarte,
0: Tak.
1: spotkania z ciekawymi ludźmi. To są też warsztaty i dla rodziców, i dla nauczycieli, ale to będziemy informować na bieżąco, bo to
0: Tak.
1: trudno
0: Corocznie badania
1: całą
0: przesiewowe w
1: rok.
0: żłobkach, które my robimy, żeby też właśnie już w żłobku wyłapać młodsze dzieci, to też jak już ostatnio rozmawialiśmy, ale też te badania przesiewowe jak najbardziej to są cykliczne, wszystko to będzie się kontynuowało i będzie działo.
1: Na dziś dziękuję, proszę Państwa. Monika Kramkowska, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, była moim i Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz za tą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Akcja Czysta Wisła w tym roku ma swoją 4. rocznicę. Będziemy działać od 1 września do 30 na Wiśle i na wszystkich jej dopływach. A pomysł no zawsze bierze się z serca i z zamiłowania. Od lat zajmujemy się ochroną wody i kiedyś wpadliśmy na pomysł, że trzeba to zrobić z pompą w dużej, że tak powiem, skali. A jaka jest największa rzeka w Polsce? Oczywiście Wisła, więc w tym roku po raz czwarty spotykamy się nad Wisłą oraz nad wszystkimi jej dopływami i po prostu ją sprzątamy.
1: Akcja Czysta Wisła jest o tym, że wszyscy jesteśmy źródłem zanieczyszczenia plastikiem środowiska i wszyscy możemy być rozwiązaniem tego problemu. Musimy sobie to po prostu uświadomić.

0: i musimy zmienić nasze nawyki, żeby mniej tego plastiku zużywać. I dlatego zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu dobro i czystość polskich rzek, żeby dołączali do naszych akcji. Wystarczy zebrać rodzinę, przyjaciół, kolegów z pracy, sąsiadów, pójść gdzieś nad rzekę, tam gdzie mieszkamy, spędzić miło czas, zbudować wspólnotę, a przy okazji zrobić coś dobrego dla środowiska. To nam się wszystkim opłaci.
1: Akcja Czysta

0: na każdą inicjatywę, zarówno na indywidualne pomysły, bo mam takie grupki kilkuosobowe, które po prostu się spotykają nad rzekami i je sprzątają, ale również w akcje zaangażowały się różnego rodzaju organizacje społeczne, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, tak zwane NGO-sy, sołectwa, grupy mieszkańców.
1: Harcerze.
0: Harcerze, wodniacy, kajakarze. Każdy tutaj może znaleźć swoje miejsce w akcji. Najważniejsze, żeby po prostu faktycznie wyznaczyć termin, wyznaczyć grupkę osób, wspólnie się umówić i zrobić coś dobrego dla środowiska. Ja mam zawsze taką ideę, że czym nas będzie więcej, tym po prostu mniej tych śmieci będzie pływać w rzece.
1: Czyli ja rozumiem, że ci sami wolontariusze wyznaczają termin, kiedy chcą się spotkać i kiedy chcą tę Wisłę posprzątać. Nie jest to przez koordynatorów, organizatorów narzucone.
2: Nie, nikt nie organizuje akcji, tylko ludzie sami się organizują, sami idą nad rzekę w tym swoim znajomym towarzystwie, robią coś dobrego dla środowiska i potem przysyłają do nas informacje o tym, gdzie byli, ile było osób, ile śmieci zebraliśmy, przysyłają zdjęcia, filmy, a my to po prostu publikujemy i w ten sposób budujemy taką wspólnotę akcji Czysta Wisła. Ważne, żeby to robić mniej więcej we wrześniu, od 1 do 30 września, choć oczywiście o rzeki trzeba dbać przez cały rok.
0: W tym roku, tak samo jak w poprzednich edycjach, dla pierwszych grup sprzątających mamy wsparcie finansowe. Są to środki, które można przeznaczyć na rękawice, na worki, na grabie, na kalosze, a nawet na pizzę dla uczestników, aby podziękować tym, którzy wzięli udział w akcji. Zapraszam do zajrzenia na profil na Facebooku Akcja Czysta Wisła lub na stronę mniejplastiku.pl. Tam są informacje, jak trzeba się skontaktować, z kim trzeba się skontaktować, aby uzyskać grant na swoją akcję. Zapraszam do udziału.
3: Po uroczystej mszy dziękczynnej Zaplony ulicami Luzina tradycyjnie przeszedł barwny korowód dożynkowy. Mieszkańcy gminy kolejny raz wykazali się kreatywnością, dekorując swoje maszyny.
4: Jak patrzę na te piękne maszyny, wyczyszczone, one lśniły, a przecież jeszcze niedawno pracowały w polu, także duża praca rolników, oni chcą pokazać tą potęgę, bo były fajne stare maszyny, bo to się tak z łezką wokół patrzy, ale też były potężne ciągniki, potężne maszyny, które dzisiaj na polach robią całą robotę i myślę, że każdy z tych rolników był dumny. Nawet zauważyłem, że im większy ciągnik, tym młodszy kierowca, czyli dzieci tych rolników już po prostu doskonale się w tym odnajdują i pracują.
3: Nie zabrakło również wielu dodatkowych atrakcji. Na odwiedzających czekały stoiska gastronomiczne oraz z rękodziełem, a także kolorowe dmuchańce dla najmłodszych.
5: Nie obędzie się bez tradycyjnego turnieju sołectw. Sołtysi już zwarci, gotowi. Przygotowaliśmy dla nich 3 wyjątkowe konkurencje. Znaczy sołtysi i mieszkańcy sołectw, bo faktycznie tak to się odbywa. Niemniej istotne jest to, że wystąpią na scenie dzieci, które biorą udział w zespołach tanecznych sołeckich. To jest też dla nas bardzo ważne, żeby przy okazji wielkich wydarzeń promować też lokalnych twórców, tancerzy i tak dalej, a twórców to i lokalnych rzemieślników i wyrobników, którzy też u nas w dużej mierze się prezentują.
3: Dożynki to wyjątkowy moment w roku. To czas dziękczynienia za plony i czas, by podziękować rolnikom za trud, cierpliwość i ich ciężką pracę.
6: Przypadł nam dziś zaszczyt pełnienia roli starostów tegorocznych dożynek. Przekazujemy na ręce gospodarza ten bochel chleba upieczony z mąki pochodzący z tegorocznych zbiorów. Panie wójcie, dziel ten chleb sprawiedliwie i mądrze. Niech nikomu w naszej wspólnocie go nie zabraknie, a szacunek do ludzkiej pracy niech łączy nas każdego dnia. Wszystkim rolnikom z całego serca dziękujemy za tegoroczny trud, życząc zdrowia i pomyślności na kolejny rok pracy.
4: Dzisiaj to, że żywność przychodzi z różnych zakątków świata, to dobrze, bo handlować należy, ale też dbać o polskie rolnictwo, bo może przyjść taki moment, wojna w Ukrainie, węgiel musieliśmy sprowadzać z drugiego końca świata. Wojna z Iranem, nie ma ropy. Niech jakakolwiek wybuchnie gdzieś tam wojna kolejna i nie przerwie ten łańcuch dostaw, to tylko polski rolnik nas wykarmi, nikt inny.
5: Te dożynki są tak naprawdę dziękczynieniem i to jest święto plonów i to jest ważne, żeby pamiętać o rolnikach, bo de facto dla nich to wydarzenie jest organizowane nie tylko przez Gminę Ośrodek Kultury w Luzinie, ale we współpracy z szeregiem różnych partnerów, koła gospodarstw wiejskich i bardzo chcę tutaj podziękować sołtysom przede wszystkim, bo to jest ogromne.

0: ogromne wsparcie, którego udzielają. I tak jak mówię, no sam korowóz, zorganizowanie tych 140 różnych maszyn, które tak naprawdę leży po stronie sołtysów, nie jest takim, wydawałoby się, prostym zajęciem i zadaniem, bo to trzeba naprawdę masę pracy wykonać.
1: Gwiazdami wieczoru byli zespół Łobuzy i zespół Weekend. Dożynki zakończył pokaz fajerwerków.
2: Dożynki to czas wdzięczności za dary natury oraz podsumowanie ciężkiej pracy rolników. Mieszkańcy Narewki oraz turyści wspólnie świętowali tegoroczne plony.
3: Dzisiejsza impreza jest poświęcona dla naszych rolników, mimo tego, że gmina nie jest typowo rolniczą, ale chcemy docenić tych przynajmniej kilka osób, które jest u nas, zajmuje się rolnictwem.
2: Na scenie folklorystyczna muzyka, a na stoiskach tradycyjne potrawy. Pieczone mięso, babka ziemniaczana, słodkie wypieki i wiele innych tradycyjnych wyrobów gościło na stołach przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Smak i tradycja przyciągnęła wielu uczestników.
4: Przygotowałyśmy dzisiaj wszystko robione własnoręcznie, na świeżutko. Mrowiska, babka ziemniaczana, pierogi z soczewicą z jagodami i gołąbki. No oczywiście nasze tradycyjne kanapeczki ze smalczykiem i z ogórkiem małosolnym.
5: Przygotowaliśmy swoje wyroby. Smalczyk, karkóweczkę we własnym sosie, kiełbaska na gorąco, kiszka i z cebulką i z jabłuszkiem, ciasta z własnego wyrobu.
2: Warto również dodać, że lokalne koło gospodyń wiejskich Puszczańskie Babki niedawno wróciły z sukcesem z dożynek wojewódzkich.
6: Mieliśmy zaszczyt reprezentowania gminy Narewki na dożynkach wojewódzkich i właśnie tam też zdobyliśmy nagrodę w postaci wyróżnienia i nagrody rzeczowej.
2: Ten sezon był bardzo trudny dla rolników. Wpływ na to miały niekorzystne warunki pogodowe.
7: To jest zboże po prostu bardzo wątłe i były przymrozki i powymarzało. Lato też było bardzo gorące, to też na zboże nie wpływało i mokre później było. Także zbiory w moim gospodarstwie ekologicznym były bardzo nieprzydatne po prostu do sprzedaży, tylko na własne potrzeby.
2: Narewka pokazała również, że ma wielkie serce. Podczas uroczystości zorganizowana została akcja charytatywna.
8: Zbieramy dla dwóch chłopców, dla mojego synka Szymka, który choruje na miopatię mięśniową, oraz dla Krzysia Malinowskiego, który choruje na autyzm.
2: Podczas uroczystości odbyło się podsumowanie pleneru malarskiego. Artyści z Kazimierza Dolnego przez kilka dni tworzyli pejzaże przedstawiające uroki ziemi narewczańskiej.
9: Od ponad 2 lat temat szpitala powiatowego w Bartoszycach nie schodzi z listy bieżących tematów, co wynika przede wszystkim z problemów finansowych, z jakimi boryka się placówka. Te przenoszą się na kwestie pracownicze, bo o ile stale zachowana jest ciągłość w świadczeniu usług medycznych, o tyle trudności finansowe zaczęły dotykać personel. To, jak i zmiany organizacyjne mające wpływ na zmniejszenie stałych kosztów placówki, między innymi wpłynęły na wewnętrzne nastroje, które w negatywny sposób narastały, choć jak wszyscy zgodnie twierdzą, każdemu zależy na utrzymaniu szpitala, zachowaniu miejsc pracy i zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom. Do worka z problemami po 2-letniej walce o zmniejszenie długu szpitala i jego stabilizację doszła decyzja ówczesnej dyrektor Beaty Deki o rezygnacji ze stanowiska. I tu w bardzo krótkim czasie niezbędne było powołanie na to stanowisko nowej osoby, ale w roli pełniącego obowiązki dyrektora, co od dnia 19 sierpnia do 18 lutego przyszłego roku, z zastrzeżeniem, że w tym czasie może być przeprowadzony konkurs na dyrektora, powierzono Wojciechowi Prokockiemu, dotychczasowemu przewodniczącemu Rady Powiatu Bartoszyckiego, który temat sytuacji szpitala powiatowego w Bartoszycach zna od lat.
10: Na pewno inaczej, jak się to mówi z perspektywy starosty, sekretarza Rady Społecznej, przewodniczącego Rady Społecznej, czyli samorządowca, kiedy się wchodzi na grunt już zarządzania ludźmi, jakością, bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem. No, chcę powiedzieć, że jest niewątpliwie trudno, ale nie mam jeszcze kryzysu, zresztą za szybko na ten kryzys. Proszę też mieszkańców o jednak o taką tolerancję i oczekiwanie podjętych decyzji i skutków podejmowanych decyzji. Liczę też na to, na nadanie mi takiej szansy. Trzeba powiedzieć, no niech spróbuje, niech pokaże. Gadał, mądrzył się, to teraz niech pokaże, jak się zarządza szpitalem. I to w takim stanie, który właściwie trzeba reanimować.
9: bo potrzeba istnienia tej placówki jest wręcz koniecznością ze względów bezpieczeństwa zdrowia.

0: zdrowotnego, ale też zachowania miejsc pracy. Tych w szpitalu jest ponad 600, więc są priorytety, by o szpital wciąż walczyć.
1: I spróbować zebrać wszystkie problemy, które są i związane z autoryzacją. Sprawy finansowe, zobowiązań wymagalnych, długoletnich, tak jak to się mówi w Bartoszycach, długu. Uspokoić atmosferę, podjąć współpracę, dialog ze związkami zawodowymi. W szpitalu są 4 związki zawodowe, ale sporo osób też do związków nie należy. I zachować i substancję, i organizację tego szpitala, na ile się da, w możliwym obecnym stanie. Przy czym pewnie jakieś zmiany będą potrzebne i konieczne, ale na dzisiaj jeszcze tego nie mogę powiedzieć, bo wszelkie uzgodnienia, ustalenia, także ze związkami zawodowymi, muszą być podjęte najpierw wewnętrznie, a dopiero potem niewątpliwie taką informację przedstawię.
0: Na dziś trwa wcześniej zapowiadany proces konsolidacji 3 oddziałów, co nie wpływa na ograniczenie dotąd realizowanych świadczeń medycznych i bez ograniczeń będzie funkcjonował oddział położniczy i noworodkowy. To już pewne.
1: Wydana została decyzja pana wojewody w sprawie odmowy czasowego zamknięcia tego oddziału. To jest bardzo świeża sprawa, bo zdaje się, że z 13 lipca.
0: Dla pacjentów to ulga, dla zarządzających kolejna sytuacja, którą trzeba będzie usprawnić, a tych i tak jest niemało.
2: Większa atrakcyjność turystyczna Piekielnego Szlaku, nowe ławki, miejsca odpoczynku, a nawet sceny plenerowe to efekty umowy podpisanej pomiędzy samorządowcami z powiatu koneckiego oraz skarżyskiego, a lokalną grupą działania u źródeł. Łączna kwota dofinansowania na rozwój małej architektury wynosi około 1 100 000 zł. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w ramach priorytetu 6 i działania Rozwój Lokalny. Do dyspozycji samorządów trafią fundusze na wsparcie lokalnej infrastruktury, które pozwolą zrealizować zróżnicowane projekty w granicach gmin partnerskich. Uroczystego podpisania dokumentów dokonali wójt gminy Smyków Beata Janiszewska, burmistrz gminy Końskie Krzysztof Obratański, wójt gminy Ruda Maliniecka Jolanta Orman, burmistrz gminy Stąporków Jarosław Modawski, wójt Bliżyna Mariusz Walachnia oraz burmistrz gminy Gowarczów Joanna Dołowska. Głównym celem przedsięwzięcia pod nazwą Rozwój Małej Architektury Turystycznej na obszarze LGDU źródeł jest podniesienie jakości infrastruktury wokół popularnego Piekielnego Szlaku.
3: 6 gmin, które są naszymi członkami tu z województwa świętokrzyskiego, będzie mogło z tego wybudować malutką infrastrukturę turystyczną przy Piekielnym Szlaku. Każda gmina co innego sobie wymyśliła, jedni przy zalewie, jedni przy szlaku bliżej, różne. To są od ławeczek po sceny, no różne rzeczy. Po prostu typowo mała infrastruktura turystyczna, która po prostu obowiązuje przy szlaku. 1 100 000, tak jak powiedziałam, dla 6 gmin, czyli wychodzi tam około 170 000 na gminę.
2: Lokalna grupa działania u źródeł od lat skutecznie wspiera inicjatywy poprawiające jakość życia mieszkańców, integrując sektor publiczny, społeczny i gospodarczy. Dzięki pozyskanym unijnym funduszom nasz region zyska nowoczesne i estetyczne miejsca do rekreacji i wypoczynku.
4: Początek roku szkolnego to czas obowiązków i snucia planów na przyszłość, szczególnie wśród uczniów starszych klas.
5: No, cieszę się, że już wróciliśmy do szkoły. No. Czy odpocznę po wakacjach?
6: Nie będę raczej zostawać w kierunku ekonomicznym. Raczej od tego będę uciekać, ale gdzieś na pewno, gdzie znajdę swoje miejsce i to, co mnie będzie interesować. Takie mam plany. A co do wakacji, szkoda, że się skończyły. No naprawdę, dla mnie tak, tym bardziej, że to były bardzo ważne wakacje dla mnie, bo skończyłam 18 lat, ale no do szkoły też trzeba wrócić w końcu.
4: Po to, by zdać egzaminy zawodowe i maturę. Część z uczniów świadomie już teraz wybiera wejście w pełną dorosłość i pracę.
7: Jestem na kierunku technik robotyk. Myślę, żebym bardziej poszedł w pracę i zaocznie na weekendy.
4: Inni zaś deklarują studia na wymarzonym od dziecka kierunku.
8: Wybrałam ten kierunek, bo od zawsze chciałam być lekarzem i stąd ten wybór.
4: W tym roku klasy o profilu biologiczno-chemicznym były najczęściej wybieranym kierunkiem w obu pilskich liceach. Niewykluczone, że wpływ na wybór absolwentów podstawówek ma fakt, że w październiku na pilskim ułamie po raz pierwszy w historii rozpoczną studia przyszli lekarze.
9: Mamy świadomość, że od jakości edukacji zależy przyszłość naszych młodych mieszkańców, ale także przyszłość całej naszej społeczności.
4: W ławkach szkół średnich i techników zasiądzie rzędzie 1378 uczniów klas pierwszych. Ten dzień

0: dla nich jest szczególnie ważne.
1: Przed Wami czas zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań, zawierania przyjaźni i odkrywania własnych możliwości. Chciałabym jednak, abyście pamiętali, że szkoła nie jest wyłącznie miejscem ocen i egzaminów. To miejsce spotkań, miejsce rozmowy, miejsce, w którym można się pomylić, wyciągnąć wnioski i spróbować jeszcze raz.
0: Nowy rok szkolny przynosi zmiany. Obowiązkowa staje się edukacja zdrowotna, a w podstawówkach obowiązuje zakaz używania smartfonów.
2: W Lutoborzu odsłonięto pomnik poświęcony powstańcom zabajkalskim z 1866 roku. Uroczystości towarzyszyło również odsłonięcie tablicy upamiętniającej rodzinę Celińskich, zasłużonych mieszkańców miejscowości, którzy angażowali się w walkę o niepodległość Polski.
3: W wydarzeniu biorą udział wszyscy, którym na sercu leży niepodległość kraju, walki niepodległościowe, ale przede wszystkim historia tej 700-letniej wsi, w której, jak już wcześniej nadmieniłem, urodził się Narcyz Celiński, powstaniec wielkopolski, powstaniec styczniowy i powstaniec zabajkalski. Tu w nieopodal urodził się Narcyz Celiński w roku 1820, następnie wyemigrował do Francji, z Francji został, przyjechał do Polski, niestety tam został pojmany przez wojska carskie, skazany na 7 lat Syberii. Później w roku 1863 wrócił znowu do Polski, brał udział w powstaniu styczniowym, został pojmany i skazany na 12 lat Syberii. I wtedy po wywózce na Syberię, tam wzniecono powstanie zabajkalskie. 721 powstańców styczniowych, którzy zostali zesłani na Syberię, wznieciło powstanie zabajkalskie. Głównym dowódcą był Narcyz Celiński. Niestety po miesiącu walki zostali znowu po raz kolejny pojmani przez wojska carskie i wtedy sąd wojskowy i został wykonany wyrok 27 listopada 1866 roku. Został wydany wyrok i czterej powstańcy zostali straceni.
4: A skąd cała ta inicjatywa? Kto przyczynił się do powstania tego miejsca?
3: Do powstania tego miejsca przyczyniłem się ja osobiście, ponieważ ja w miejscowości Lutoborz się urodziłem. Tutaj przez jakiś czas w dzieciństwie mieszkałem i genealogią moich przodków zajmuję się od 15 lat i poszukując dokumentów dotyczących moich pradziadków, natknąłem się na akt zgonu Franciszka Celińskiego, który w 1790 roku kupił Lutoborz. I tak się zaczęła moja przygoda z genealogią i z historią tej naszej małej ojczyzny.
2: To kolejne miejsce przypominające o historii regionu i losach Polaków zesłanych na Syberię. W ubiegłym roku podobną tablicę poświęconą rodzinie Celińskich odsłonięto przy kościele w Kłupce.
5: To jest dopełnienie tego, co przeżywaliśmy i w ubiegłym roku, i w tym roku, w początkach lipca, bo ubiegłego roku po raz pierwszy konferencja, w tym roku drugi raz, 3-4 lipca 2026 rok, to uroczystość naukowo-religijna. Dzisiaj ta właśnie patriotyczna uroczystość poświęcona upamiętnieniu powstańców zabajkalskich.
4: No chyba ważne, żeby pamiętać i żeby czcić i przypominać młodym o tym, co przeminęło.
5: Powtórzę słowa Pana Jezusa z Ewangelii. Jeżeli wy zamilkniecie, kamienie wołać będą. Myślę, że ten pomnik jest takim wołaniem, ale ten pomnik też jest i dla nas zobowiązaniem, byśmy nie milczeli o przeszłości, ale z przeszłości wyciągali właściwe wnioski na przyszłość.
2: Podczas uroczystości podkreślano, że takie miejsca są ważne dla zachowania pamięci o Polakach, którzy walczyli o wolność i przez lata żyli na syberyjskiej ziemi.
6: z honorami i wielką radością.

0: Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowie przywitali 6-osobowego busa. To historyczny moment dla naszej jednostki, ale także dla regionu, mówili druhowie. I nie ma tu krzty przesady, ponieważ to oni w całości zebrali środki na ten cel.
1: To był szereg zadań. Generalnie zaczęliśmy od zbiórki złomu, od pozyskiwania 1,5% podatku, bo nasza jednostka może taką zebrać. Zebraliśmy pieniądze ze zbiórki, którą zrobiliśmy na zrzutce.pl.
0: Oprócz tego pozyskali dofinansowanie z fundacji Netto i KS WIG. Co ważne, do współpracy przy remoncie samochodu zaprosili lokalne firmy.
1: Zakupiliśmy ten samochód zwykły, używany typu bus. Musieliśmy go przekształcić na strażaka, więc firmy lokalne nam wykonały tutaj i oklejenie, i oświetlenie, tak żeby był ten samochód strażakiem.
0: Bus zastąpił wysłużonego Lublina, który po powodzi został zezłomowany. Będzie on pełnił rolę samochodu kwatermistrzowskiego.
2: Samochód, który służy typowo do przewozu sprzętu, dostarczania tego sprzętu do miejsca działań, różnego sprzętu, począwszy od zbiornika prezentowego, który jest na wyposażeniu naszej jednostki, po namiot pneumatyczny, który został dzisiaj przekazany przez Urząd Gminy w Podgórzynie. Został on pozyskany ze środków obrony cywilnej i obrony ludności, po worki z piaskiem, po drobny sprzęt potrzebny, po wymianę strażaków przy długotrwałych działaniach.
3: Jestem pod wielkim wrażeniem i bardzo mnie cieszy, że są tacy aktywni, tacy pomysłowi i że są w stanie uzbierać, bo ten bus kosztował około 150 tysięcy, także to nie są małe pieniądze.
0: Druhowie z Miłkowa pokazali, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Już planują kolejne akcje społeczne na rzecz jednostki.
4: Już przed kolejnymi wakacjami nowa łódź pojawi się w Pucku. Nie będzie to jednak zwykła jednostka pływająca, a replika dawnej łodzi słowiańskiej.
5: Puck bardzo mocno przywiązany jest do swojej historii, która ściśle związana jest z morzem. Jej podkreślenie będzie jeszcze mocniejsze dzięki podpisanej umowie na wykonanie wyjątkowej atrakcji turystycznej.
6: Puck, najstarsze miasto Kaszub Północnych, Nordy, o tym często mówimy, podkreślamy i dzisiaj jakby ta podpisana umowa ma sięgnąć do najstarszych udokumentowanych dziejów miasta, czyli do zatopionego portu, na dnie Zatoki Puckiej oczywiście, gdzie znaleziono ślady właśnie takiego portu i osady od IX do XIII wieku. Jest to dobrze udokumentowane. Odnalezione przez płetwonurków związanych z Muzeum Ziemi Puckiej około 50 lat temu.
5: Wśród artefaktów odnaleziono wtedy także dawne łodzie. Teraz jedna z nich zostanie odwzorowana przez puckich szkutników. W ten sposób powstanie nowa łódź na bazie tej średniowiecznej, która pływać będzie po zatoce.
7: Która została znaleziona w Zatoce Puckiej mniej więcej w rejonie na wysokości dawnych zakładów puckich mechanicznych. Ta łódka jest średniowieczna, nawiązuje trochę do wyglądu, kształtem oraz zastosowaniem jej było pływanie z towarem i nawiązuje trochę do łodzi wikingowej. Czyli można, większość ludzi bardziej kojarzyć będzie łódź wikingową, więc tak mniej więcej taki drakar to będzie wyglądać. Będzie zbudowane według projektów, które zostały przygotowane przez projektantów z Gdańska oraz przy współpracy z Muzeum Morskim, Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, które te wraki znalazło.
5: Oczywiście łódź zbudowana ma być tak, aby jak najbardziej odwzorowywać oryginał, ale także być bezpieczną i dostosowaną do obecnych przepisów.
6: Nam zależało na tym, żeby zbudować taką replikę. Replikę, która pokaże nam, jak jedna z tych łodzi wyglądała, ale też taka, która będzie możliwa do tego, żeby dzisiaj funkcjonować, żeby to stare połączyć z nowoczesnością, żeby dzisiaj pływać po Zatoce Puckiej, czyli odtworzymy coś ze wczesnego średniowiecza i chcemy, żeby pasażerowie normalnie brali pagaje, żeby uczestniczyli w całym procesie, żeby widzieli te płócienne żagle, które wówczas istniały w różnych kolorach, niekoniecznie białym.
5: Co bardzo ważne, całej pracy powstawania łodzi będzie można się przyglądać właśnie w Pucku dzięki wykonawcy, który swoją działalność prowadzi w tym mieście.
7: Prace będą się odbywały na terenie portu rybackiego. Będzie tam specjalna hala postawiona. Przed naszą halą, której remontujemy jachty, tam będzie taki właśnie namiot halopodobny i tam będą te wszystkie elementy składane, budowane, wykańczane. Będzie można tam chodzić, bo to jest zaraz blisko ścieżki też rowerowej, więc i chodnika, więc tam ludzie będą mogli sobie przyjść, obejrzeć. Hala będzie transparentna, więc można będzie obejrzeć, ewentualnie może zaczniemy w pewnym momencie udostępniać, że można będzie też coś uczestniczyć.
6: Będzie też taki moment, kiedy pan szkutnik Sebastian Kulinkie

0: ludzie będą zapraszali do środka, do wspólnej pracy, do szlifowania czy do innych elementów, po to, żeby też pokazać pracę szkutnika. To tradycyjne szkutnictwo Pucka jest wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kultury. I myślę, że warto pokazywać tą pracę, może znajdą się chętni, są to tak zwane ginące zawody, które warto podtrzymać, które są u nas to też bardzo potrzebne.
1: Wykonawca na stworzenie łodzi ma czas do przyszłych wakacji, jest więc szansa, że już podczas nich będziemy mieli okazję pływać nową łodzią po Zatoce Puckiej.
2: W ostatni weekend sierpnia około 150 osób wzięło udział w trzecim zlocie detektorystów w Ruskim Brodzie. Tuż przy granicy powiatu koneckiego pasjonaci poszukiwali historycznych skarbów w okolicznych lasach.
3: W tym roku spotykamy się po raz trzeci na naszym zlocie poszukiwaczy. Są akurat osoby z całej Polski, zaprzyjaźnione, a tak samo nowi, którzy dostali tam zaproszenia. Przede wszystkim spotykamy się tutaj na dyskusjach, ale podstawa to jest wyjście w teren i poszukiwanie tutaj artefaktów, pozostałości po pierwszej, po drugiej wojnie światowej. W poprzedniej edycji mieliśmy tutaj bardzo fajne znalezisko w postaci grotu wczesnośredniowiecznego. No, jest przekazany do konserwatora zabytków w Radomiu. A poza tym to same takie pozostałości po bitwach, które tutaj toczyli partyzanci z oddziałami niemieckimi. W tym roku nasze poszukiwania przeznaczyliśmy tutaj bardziej na teren, gdzie było wycofanie się wojsk niemieckich w 1945 roku i liczymy, że tutaj będą też jakieś pozostałości po tej potyczce w formie odznaczeń. Być może trafi się nieśmiertelnik, ewentualnie jakieś tam pozostałości po wyposażeniu żołnierzy, być może jakieś elementy broni. Zobaczymy, jak to będzie.
2: W sobotę rano, mimo niesprzyjającej pogody, poszukiwacze udali się wozami do lasu, aby rozpocząć działania. Po odprawie i wyjaśnieniu zasad wszyscy ochoczo ruszyli w las, mając nadzieję na jak najciekawsze znaleziska. Poza historycznymi artefaktami mogli oni zdobyć tokeny, które były przygotowane przez organizatorów i były szansą na specjalne nagrody. Uczestnicy byli w różnym wieku. Bardziej doświadczeni poszukiwacze zarażają pasją kolejne pokolenia. Zlot nie ogranicza się tylko do poszukiwań.
3: No tutaj mamy przede wszystkim konkursy i zabawy, dlatego że nasze środowisko no, nie tylko skupia się na poszukiwaniach, ale również poszukiwacze mają wolontariat, a po prostu to są zwykli ludzie, bardzo fajni, każdy ma jakieś swoje, oprócz tego, prywatne profesje. I żeby jakoś rozluźnić tą atmosferę, to wymyślamy zabawy, konkursy. Polegają one różnie na sprawnościowych jakichś tam, nie wiem, zabawach, ale i też mamy tutaj pomysł, aby na plaży szukali ukrytych przez nas pieniążków. W sumie to tokeny to nazywamy.
2: Mimo trudnych warunków uśmiechy nie znikały z twarzy uczestników. W tym roku znaleziska nie były bardzo imponujące, ale udało się znaleźć kilka drobnych artefaktów. Dla poszukiwaczy to przede wszystkim okazja do dobrej zabawy i integracji z innymi pasjonatami.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj.

0: Swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa, witam widzów i w szczególności moich pacjentów, którzy okazuje się, że też oglądają ten program.
0: No niewątpliwie ten program jest bardzo lubiany i ceniony przez naszych widzów, za co oczywiście serdecznie dziękujemy i zachęcamy do oglądania. Pani doktor, chciałabym dzisiaj porozmawiać o rehabilitacji neurologicznej. Generalnie choroby neurologiczne, problemy neurologiczne zbierają chyba w tych czasach bardzo obfite żniwo. Jak to jest?
1: Tak, bardzo obfite, a w szczególności udary. Jest ogromna ilość udarów. Uważa się statystycznie, że to jest około 87 do nawet do 170% rocznie, czyli na 100 tysięcy mieszkańców, na takie miasto jak nasze, przypada nawet do 170 przypadków rocznie, więc jest to bardzo duża ilość. Biorąc pod uwagę, że często zachorowują ludzie poniżej 65 roku
0: więc
1: życia.
0: Więc coraz bardziej obniża się ta
1: Tak,
0: granica wieku, tak?
1: Tak. I również, że pozostawia to około 30% z tych osób, które doznają udaru, pozostaje osobami niepełnosprawnymi, czyli jest to duża ilość i wymagająca zaopiekowania.
0: Pani doktor, czym jest rehabilitacja neurologiczna? Na początek tak ogólnie, zanim przejdziemy do szczegółów.
1: Rehabilitacja medyczna to proces
0: Neurologiczna, tak.
1: neurologiczna. To proces polegający na przywróceniu sprawności pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi. I tutaj bardzo.
0: Czyli jakimi, może, przepraszam, że
1: no,
0: przerywam.
1: To są schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu, czyli właśnie udary, urazy, schorzenia degeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona. I często są to stany po interwencjach neurochirurgicznych w przypadku guzów mózgu czy tętniaków operowanych. Również dochodzi do pewnych deficytów neurologicznych, które muszą być rehabilitowane. Pozostałe jednostki, którymi też opiekuje się rehabilitacja neurologiczna, to schorzenia rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. I tutaj chciałabym powiedzieć, że rehabilitacja neurologiczna

0: elektryczna została wprowadzona niejako, czy może poszerzyła się znacznie po reformie służby zdrowia, która nastąpiła w 2008 roku, kiedy wprowadzone zostały jednorodne grupy pacjentów i finansowanie tych jednorodnych grup pacjentów. Wówczas powstało dużo nowych oddziałów rehabilitacji neurologicznej i w zasadzie ich taką specyfiką jest to, że mają trochę inny personel niż typowe oddziały rehabilitacji, tak zwanej ogólnoustrojowej.
1: Bardziej wyspecjalizowane oczywiście.
0: Tak, tak, to no i właśnie oprócz lekarza, pielęgniarek, opiekunek, które spotykamy praktycznie na wszystkich oddziałach, mamy tu jeszcze fizjoterapeutów, ale oprócz fizjoterapeutów jest także logopeda, jest psycholog i jest terapeuta zajęciowy. Także to powoduje, że ta opieka jest bardzo poszerzona. No i w związku z tym też jest bardziej efektywna.
1: Pani doktor logopeda, ponieważ często osoby na przykład po udarach tak, mają problemy z mową,
0: zaburzenia mowy, tak, ale to nie
1: więc
0: tylko są.
1: Jakie są te wskazania?
0: Mowy.
1: Właśnie to zaburzenia są, mowy, tak, ruchowe.
0: Zaburzenia mowy to są również zaburzenia połykania, zaburzenia polegające na tym, że pacjent nie pamięta wielu rzeczy i również nie potrafi na przykład czytać, nie potrafi liczyć, nie potrafi pisać i logopeda tutaj jest bardzo pomocny i uczy po prostu pacjentów tych funkcji, odzyskać te funkcje.
1: No właśnie, uczy odzyskać te funkcje. Powiedzmy, na czym polega ta rehabilitacja? Jakie są metody rehabilitowania
0: myślę,
1: tego
0: że
1: tutaj, typu osób?
0: Tutaj bardziej logopeda.
1: Ale generalnie?
0: Generalnie możemy powiedzieć tak, że jest to przywracanie funkcji ruchowej, poznawczej i komunikacyjnej, czyli komunikowania się z innymi ludźmi. I właśnie no, temu służy ta szeroka gama specjalistów, którzy są zatrudnieni w oddziałach rehabilitacji neurologicznej. No i te metody też są nieco inne, bo na przykład w fizykoterapii mniej jest wykorzystywana fizjoterapia, mniej jest wykorzystywana fizykoterapia, a bardziej terapia ruchem. I tu w tej terapii ruchem wykorzystywane są metody neurorozwojowe tak zwane, czyli metoda PNF-u, metoda BOBAT. I one prowadzą do wykorzystania naturalnych wzorców ruchowych, które zdobywamy w miarę jak się rozwijamy od dziecka, a później w wyniku tych incydentów neurologicznych zatracamy te funkcje.
1: Więc jakby rehabilitant wykonuje ćwiczenia z pacjentem.
0: Ćwiczenia typowe, ale oprócz tego jeszcze właśnie ćwiczenia takie oparte na metodach neurofizjologicznych.
1: A jakie to są?
0: O, tutaj myślę, że bardziej trzeba by było zaprosić technika czy magistra, którzy te ćwiczenia wykonują. Tak, oni uczą pacjentów i ćwiczą z nimi. Jest to stymulacja nerwów, stymulacja mięśni, tak, i prowadząca do odzyskania tych funkcji albo też skompensowania, czyli zastąpienia inną funkcją, funkcji, której nie możemy odzyskać.
1: Bo to również jest możliwe.
0: Jest to możliwe.
1: Tylko wymaga niewątpliwie wytrwałości, wiele pracy.
0: Tak, wymaga wytrwałości, wymaga czasu również.
1: To właśnie jak długo powinna trwać ta rehabilitacja? Zapewne indywidualnie, tak?
0: Indywidualnie.
1: To jest uzależnione,
0: powiem tak,
1: ale generalnie.
0: Rehabilitacja neurologiczna w zasadzie dotyczy oddziałów rehabilitacji neurologicznej. Jako że później w poradni nie mamy podziału na rehabilitację neurologiczną i inną. Mamy to wszystko razem, prawda? Natomiast pobyt w takim oddziale, no to już limituje nam Narodowy Fundusz Zdrowia. Najdłuższy pobyt może trwać do 16 tygodni. Oczywiście są to wybrane przypadki, to są pewne warunki do spełnienia. I tutaj lekarz, który prowadzi taki oddział, jest zorientowany, co dany pacjent musi spełnić, żeby być te 16 tygodni. Natomiast są też takie

0: schorzenia, które mogą być tylko do 6 tygodni. Ale ważną rzeczą jest również ocena postępu rehabilitacji neurologicznej, bowiem jeżeli nie ma tego postępu, to lekarz może wypisać pacjenta. Może wypisać do domu czy do instytucji opiekuńczej i zalecić rehabilitację domową. I muszę powiedzieć, że ta rehabilitacja domowa jest również bardzo ważna, bo czasem przebiega sam proces rehabilitacji u pacjenta przebiega bardzo powoli i potrzeba dużo czasu, żeby odzyskał te funkcje. A tutaj chciałabym powiedzieć, może, żeby zmotywować pacjentów, że warto jednak ćwiczyć, że warto rehabilitować się, bowiem parę lat temu miałam pacjenta po chorobie Guillain-Barré, to jest zapalne schorzenie nerwów obwodowych. Pacjent był leżący z porażeniem czterokończynowym, więc rokowanie było bardzo wątpliwe. Natomiast po paru latach ten pacjent przyszedł na własnych nogach do mnie, więc tutaj ukłon w stosunku do wszystkich pacjentów: nie traćcie nadziei, ćwiczcie, a jest szansa, że
1: Będą.
0: będzie lepiej.
1: No właśnie, pani doktor, od czego zależy powodzenie rehabilitacji neurologicznej? Właśnie ta wytrwałość, tak?
0: Tak, wytrwałość pacjentów to
1: Cel.
0: jest jedna sprawa. Czas, który
1: Czas.
0: mija,
1: No i
0: też
1: możliwości, żeby.
0: możliwości, ale przede wszystkim motywacja tego pacjenta, żeby on chciał ćwiczyć, bo często pacjenci popadają w depresję i
1: Nie widzą
0: niestety
1: już
0: nie
1: celu,
0: widzą,
1: szansy.
0: tak, nie widzą szansy powrotu do
1: Poddają
0: sprawności,
1: się.
0: poddają się
1: Więc
0: i to
1: nie
0: jest,
1: wolno się
0: nie wolno się
1: poddawać. Nie
0: poddawać.
1: tylko w tej
0: Tak,
1: dziedzinie,
0: tak.
1: myślę.
0: Tak jest. Tak, więc ważne jest to, żeby pacjent był zmotywowany, żeby ćwiczył. Oczywiście jest to wszystko indywidualna sprawa. Na przykład w udarach duże znaczenie ma miejsce, gdzie ten udar powstał i jaka jest rozległość tego udaru.
1: Więc umiejscowienie w mózgu.
0: Tak, umiejscowienie tego ogniska w mózgu i tutaj często właśnie to decyduje nam, w jakim stopniu te funkcje można
1: Odzyskać.
0: odzyskać. Ale, tak jak powiedziałam, zawsze można też kompensować, uzyskać trochę inną drogą to, co by się chciało uzyskać.
1: Pani doktor, a jaka jest rola rodziny w rehabilitacji, już generalnie neurologicznej czy nieneurologicznej? Chyba
0: Bardzo
1: to
0: duża,
1: wsparcie
0: bardzo
1: jest.
0: duża, no bo przecież pacjent wraca później do domu. Do domu i tu się zaczynają schody, prawda?
1: No właśnie.
0: Szczególnie w naszej rzeczywistości. Pacjent może mieć zleconą rehabilitację neurologiczną, rehabilitację, ale w warunkach domowych i on często musi czekać tygodnie. Dobrze, że tygodnie, ale bywa, że miesiące musi czekać na tą rehabilitację, więc tu jest
1: A
0: właśnie
1: powinienem zacząć od
0: rola rodziny.
1: razu, tak?
0: Tak, jest bardzo ważną rzeczą. Już na oddziałach neurologicznych, na oddziałach udarowych jest rozpoczynana rehabilitacja. Pacjenci są odpowiednio układani, pacjenci mają włączone ćwiczenia bierne, są motywowani do tego, żeby pomagali w funkcjach pielęgnacyjnych, bo to jest nie tylko pomoc dla personelu, tak jak niektórzy sądzą, to jest również element rehabilitacji.
1: Więc kluczowa, można powiedzieć, tak, jest rola
0: Tak,
1: rodziny,
0: tak.
1: zarówno w kwestii pomocy temu
0: Opieki,
1: pacjentowi, opieki, ale
0: tak,
1: też takiego
0: zapewnienia.
1: wsparcia psychicznego, żeby
0: Tak,
1: on się czuł nadal potrzebny, żeby nie czuł się
0: oczywiście,
1: ciężarem, tak?
0: oczywiście. Opieka, zapewnienie opieki medycznej, czyli wezwanie lekarza rodzinnego, jeżeli coś się dzieje z pacjentem, jeżeli pacjent zgłasza jakieś dolegliwości, również integracja ze społeczeństwem tego pacjenta, to jest ważna rola rodziny, bo wtedy ten pacjent czuje się potrzebny, czuje się częścią społeczeństwa i ma motywację do tego, żeby się rehabilitować dalej.
1: Więc rodzina, stawiamy na rodzinę, stawiamy na
0: Bardzo.
1: najbliższych, pamiętamy o wszystkich naszych bliskich potrzebujących, wspieramy ich,
0: Tak,
1: bo też
0: tak.
1: nie wiadomo, co nas
0: Nie
1: czeka
0: wiadomo
1: przecież.
0: właśnie i tu jest ważną rzeczą, że jeżeli rodzina jest niewydolna, no to obowiązkiem szpitala, oddziału rehabilitacyjnego, rehabilitacji neurologicznej,

0: logiczne jest znalezienie miejsca takiego dla pacjenta, żeby był zaopiekowany, czyli w jednostkach opiekuńczych.
1: To znaczy w jakiej sytuacji konkretnie, jeżeli pacjent nie ma gdzie
0: jeżeli
1: wrócić?
0: Pacjent jest samotny,
1: no
0: jeżeli
1: właśnie.
0: Pacjent jest samotny, a nie jest w stanie sam sobie poradzić, wówczas niestety, ale jest to koniecznością. Czasem jest to konieczność czasowa. Czasem jest to już konieczność na resztę życia, wtedy pozostają DPS-y, prawda, na które też się czeka i też ten pacjent no, musi być zaopiekowany w tym czasie.
1: Dziękuję Pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była Pani Urszula Woronik-Deskiewicz, lekarz rehabilitacji medycznej. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Anna Chawrasz-Modrzejewska, założycielka i właścicielka Szkoły Języków Obcych Greenwich. Szkoły, która jest jedną z najstarszych we Włocławku, o ile nie najstarszą, prawda? Bo to już 30 lat. Najstarszą.
1: Pierwszą i najstarszą
0: Pierwszą
1: szkołą
0: i najstarszą. No właśnie, Aniu. Rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Jutro zabrzmi pierwszy dzwonek tego roku. No i wszystko wraca do normalności. Również niestety dla dzieci niektórych wracają zajęcia pozalekcyjne, a wśród nich bardzo ważną rolę odgrywa język angielski. I powiedz, czym powinni kierować się rodzice, wybierając po pierwsze szkołę i od czego w ogóle zacząć szukać, na co zwracać uwagę?
1: Dziękuję za to pytanie. Uważam, że to jest bardzo ważne pytanie, z którym mierzy się naprawdę wielu rodziców na początku roku szkolnego. Jak to wszystko logistycznie sobie poukładać, żeby później nie zginąć w dojazdach i w całej tej logistyce. Natomiast no, ja ze swojego 30-ponadletniego doświadczenia mogę powiedzieć, że oczywiście ważne jest to, żeby pomyśleć o tym języku angielskim wcześniej, ale w sposób mądry. Nie tylko dlatego, gdzie ten język angielski, powiedzmy, upchnąć w tym tygodniowym harmonogramie, rozkładzie zajęć naszego dziecka, ale też co ten angielski ma temu dziecku dać. Czyli warto sobie zapytać siebie, szkołę, czy osoby, z którymi chcemy się uczyć, na czym będzie polegała ta nauka? Kto będzie uczył to dziecko?

0: Jakie będą efekty po tym czasie? Czy dziecko trafi do właściwej grupy? Czy jest odpowiednio zakwalifikowane, zarówno jeśli chodzi o wiek dziecka, ale też jeśli chodzi o jego poziom zaawansowania? W jaki sposób będą mierzone efekty? Czyli jaki ma być ten efekt, ale też no, co, jak to dziecko będzie się po tym czuło i co z nim będzie za tych kilka lat? Tak? Jaką będzie miał tę ścieżkę
1: To
0: rozwoju?
1: jest nie takie proste, jakby się
0: Tak.
1: mogło wydawać i myślę, że wielu rodziców zmusi to do refleksji, bo zwykle jest tak, będziesz chodził na angielski
0: Tak.
1: i tyle. I rozpoczyna się nauka angielskiego, rodzice są szczęśliwi, że dziecko chodzi, uczy się angielskiego, a tu proszę, tyle pytań i odpowiedzi na te pytania,
0: Tak.
1: zanim tą naukę się rozpocznie. U was naukę rozpoczynają już dwulatki. Czy
0: Tak.
1: to nie jest za wcześnie?
0: Ja bym powiedziała, że to jest idealny czas. Znam osoby takie, które mówią do dziecka po angielsku jeszcze jak jest w brzuszku u mamusi. Chodzi generalnie o to, żeby ten język angielski był dla dziecka tak naturalny jak język polski. My uczymy w Greenwich już właśnie od drugiego roku życia. Jesteśmy jedyną szkołą, która ma licencję TED-IED właśnie na zajęcia już z takimi maluszkami. Natomiast to jest bardzo ważne, bo te dzieci chłoną ten język po prostu jak gąbeczka. I tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że zupełnie inaczej uczymy dwulatki, nie uczymy ich przy
1: Jak udaje wam
0: ławeczce.
1: się ich skupić, ich uwagę?
0: Mamy fantastyczne na to metody. Na przykład w ostatnich latach też w czasie wakacji robiliśmy zajęcia adaptacyjne dla dzieci, żeby już od nowego roku te dwu- i trzylatki mogły się też odnaleźć w grupie rówieśniczej. Na te zajęcia przychodziły razem z rodzicami, więc naprawdę fajnie to wyglądało, ale to, co jest ważne dla tych dzieci dwuletnich, dla nich to musi być naturalne, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi. Czyli żeby tu był ruch, żeby była zabawa, żeby one nie czuły, że one się uczą, żeby ta nauka wchodziła w sposób bardzo naturalny. I to tak naprawdę pięknie się dalej rozwija i procentuje, bo okazuje się, że dzieci po naszych właśnie takich zajęciach często do rodziców zaczynają mówić takim łamanym polsko-angielskim, ale wtrącać te angielskie słówka i zwroty. I to właśnie o to chodzi.
1: Czyli one nawet nie zauważają w
0: Tak.
1: tym wieku, że to jest nauka, po prostu
0: Tak.
1: jest to taki naturalny proces przyswajania kolejnych słów, tak jak
0: Tak.
1: języka polskiego.
0: Dokładnie tak. Ma to być w sposób bardzo naturalny, ale też w tym czasie otwierają się, czy w tym czasie rozwijają się narządy mowy. Więc to, jak one złapią ten piękny akcent
1: A
0: i
1: no
0: dobrą
1: właśnie.
0: intonację w tym czasie, to im zaprocentuje na kolejne lata.
1: Jeszcze na chwilę, Aniu, wróćmy do tego grafiku, który rodzice wspólnie z dziećmi tworzą od 1 września. Zwykle jest to grafik napięty, bo język angielski jest ważny, ale to nie tylko jedyne zajęcia
0: Tak.
1: pozalekcyjne, które dzieci mają. Powiedz, czy wpisując sobie lekcję języka w grafik, musimy myśleć o jednej lekcji w tygodniu, minimum dwóch lekcjach w tygodniu. Jak rozłożyć to w czasie, żeby to przynosiło oczekiwany efekt?
0: Żeby był efekt. No właśnie, zawsze najważniejsze jest pytanie, to o którym powiedziałaś, jaki ma być tego efekt? Bo ja wiem, bardzo ważne jest to, żeby rodzic mógł logistycznie sobie poradzić właśnie z tym dowozem na jeszcze inne zajęcia, czy na tańce, czy na piłkę, czy na inne zajęcia pozalekcyjne. Natomiast jeśli ten język ma przynosić efekt, to w naszej metodzie absolutnie rekomendujemy zajęcia dwa razy w tygodniu. I jest to dlatego, że wtedy nauka jest bardzo systematyczna. Szybciej robią się powtórki, szybciej zapamiętuje dziecko to, co było na zajęciach. Lepiej się też oswaja z intonacją i z akcentem językowym. Więc tak, raz w tygodniu jest bardzo wygodne, ale jeśli mamy mieć efekt, warto tak naprawdę popatrzeć na to od tej strony i faktycznie przyjąć tę zasadę dwa razy w tygodniu po jednych
1: No,
0: zajęciach.
1: zdaje się, że efekt jest najważniejszy. To nie chodzi
0: Jest.
1: o to, żeby odhaczyć kolejną
0: Tak.
1: pozycję i zapełnić dziecku popołudnie,
0: Tak.
1: tylko żeby to przynosiło efekty. A powiedz, bo zdarzają się dzieci i rodzice wtedy też mają dylemat, że tak, oglądają wspólnie z dzieckiem jakiś film, bajki i się okazuje, że to dziecko strasznie dużo rozumie, a w momencie, kiedy przychodzi do tego, żeby coś zaczęło mówić, to się sprawdza często na wakacjach.
0: Tak.
1: No przecież ty znasz, a no to idź coś tam zamów, a dziecko po prostu jakby ma taką
0: Ma
1: blokadę
0: blokadę.
1: i nie może wypowiedzieć słowa. Na takie dzieci macie też swoje metody nauczania.
0: Oczywiście,
1: I
0: że
1: co,
0: mamy
1: jak
0: metody.
1: je odblokować, krótko mówiąc?
0: Oczywiście, że mamy takie metody. Właśnie o to chodzi, żeby dziecko zaczęło się uczyć od jak najmłodszego roku życia, od jak najmłodszych lat, dlatego że ono dla niego interakcja z rówieśnikami będzie bardzo naturalna. I tutaj tak naprawdę mamy

0: dwie rzeczy, o których warto wspomnieć. Pierwsza to jest taka, że faktycznie na naszych zajęciach uczymy interakcji od najmłodszych lat. Po to są te grupy małe, średnio 6-8-osobowe, żeby dzieci mogły ze swoimi rówieśnikami również ćwiczyć zadawanie pytań, odpowiadanie na pytania, czyli interakcje. To jest mega ważne, bo tego się nie wyrobi tylko w nauce takiej na przykład sam na sam z osobą dorosłą, tak? W związku z tym te małe grupy i nastawienie się na komunikowanie jest rzeczą bardzo ważną. Dla dzieci starszych mamy z kolei już też program National Geographic Learning, gdzie dzieci uczą się nie tylko właśnie gramatyki, która też jest ważna w szkole, ale również mówienia i rozmawiania o tych tematach, które je interesują i które są dla nich nie teoretyczne, tylko faktycznie praktyczne. No i kolejna rzecz jest też taka, bo mówisz o tym, że właśnie dzieci nieraz jest tak, że ciężko im za granicą powiedzieć chociażby słowo. To też musimy o tym powiedzieć, że jest też takie prawo do milczenia dla dzieci przy nauce jakiegokolwiek innego języka obcego. To znaczy, że w warunkach na przykład klasowych z rówieśnikami bez problemu się dogadują, ale jak już widzą za granicą, nie wiem, kelnera albo osoby takie, które są od nich starsze, ciężko im przełamać się, pomimo że one wiedzą, jak to powiedzieć, to ciężko im to tak naprawdę jest powiedzieć. Więc trzeba troszeczkę czasu, a tu ważne jest to, żeby też mówić o tym, jak mierzymy postępy i po czym poznać, że to
1: No
0: dziecko
1: i to
0: uczy
1: jest
0: się
1: kolejne
0: języka.
1: pytanie, które uprzedziłaś. No właśnie, skąd rodzice mają wiedzieć, czy jak to dziecko ich tam przyjeżdża 2 razy w tygodniu na te zajęcia, to to przynosi taki efekt, że ono ten język poznaje i będzie się umiało nim posługiwać. No zobacz, ta poprzednia sytuacja, o której mówiliśmy, może postawić takie zwątpienie rodzica. No
0: Tak,
1: niby umie, ale nie
0: tak,
1: umie, prawda?
0: tak. No więc tutaj też tak na dobrą sprawę ważne jest to, żeby umiejętnie obserwować postęp dziecka, zobaczyć, czy ono się rozwija, czy ona zaczyna mówić pierwsze słówka, pierwsze zdania. Ale tutaj to jest bardzo częsty problem. Nawet ja sama jako matka swego czasu miałam taki dylemat, jak pytałam się dzieci, a co było na angielskim? A no nic, no fajnie było, bawiliśmy się. Ale ja miałam pewien niedosyt, zupełnie niepotrzebnie, dlatego że dziecko przecież w tym wieku nie ma umiejętności analitycznych, żeby nam zreferowało, czego ono się dzisiaj nauczyło na tym języku. W związku z tym dla dzieci najmłodszych i dla ich rodziców mamy taki pełen program wsparcia. To znaczy, że rodzice przychodzą na końcówkę zajęć, na ostatnie 2 minutki, nauczyciel z dziećmi opowiada o tym, co dzisiaj robiliśmy na angielskim. Oprócz tego rodzice dostają raz w tygodniu maile z taką właśnie informacją, żeby nawet jeśli dziecko było nieobecne, byli na bieżąco z tym, co się działo na tym angielskim. Oprócz tego są raporty semestralne, gdzie mamy wypisane wszystkie umiejętności i jak sobie dziecko daje radę z poszczególnymi zakresami tego naszego programu. Są lekcje otwarte, gdzie rodzice mogą przyjść i zobaczyć, jak dziecko sobie też daje radę w grupie. Więc to
1: Nie
0: są...
1: wstydzą się dzieci takich lekcji otwartych? Czy w waszej szkole już jest, to już jest taką normą, że ktoś, kto tam chodzi pół roku, później
0: Tak.
1: rok i tak dalej, w ogóle na to
0: Tak.
1: nie zwraca
0: Nie,
1: uwagi?
0: jak już ktoś chodzi kilka lat, to dzieci wymiatają, w ogóle nie mają z tym problemu. Oczywiście dzieci nowe na początku troszkę się jeszcze wstydzą, bo jest to dla nich taka sytuacja nowa, ale za chwilę jest to sytuacja dla nich zupełnie taka naprawdę naturalna. Więc no, jeżeli mówimy właśnie o takich efektach i o tym, żeby ta nauka była dobra, to warto faktycznie zwrócić na to uwagę, jak rodzic jest informowany o tych zajęciach, co dziecko później wykazuje, ucząc się tego języka, ale nie chodzi tylko o znajomość języka. Nam przede wszystkim chodzi o to, nie żeby znać język, tylko żeby jego aktywnie używać. I to jest nasze główne clue.
1: No właśnie, czy po kilku latach nauki, tak jak powiedzmy, no wzorowo by się udało któremuś z rodziców zacząć od tego 2-latka, to w takiej, na poziomie szkoły podstawowej, w tych ostatnich klasach, to co już dziecko powinno umieć, co powinno się wydarzyć? Czy, no nie wiem, coś więcej powinniśmy dla tego dziecka zacząć robić, bo on już jakby tą podstawę i nawet ponad podstawę zna i na przykład mógłby się nudzić na takich zwykłych zajęciach języka angielskiego?
0: No, nasze dzieci często się nudzą na zwykłych zajęciach języka angielskiego. Natomiast tak, no, dzieci, które są u nas już tak naprawdę parę lat, naprawdę nie mają problemów w ogóle z tym, żeby się dogadywać. To jest jakby pierwsza rzecz. Jakby ta ścieżka rozwoju w naszej szkole jest tak ładnie ułożona, że zaczynając od tego 2-latka metodą Teddy Eddy, która jest fantastyczną metodą dla dzieci, wykorzystana jest każda minutka i jest ułożona przez najlepszych metodyków w Polsce. Dalej prowadzi do kontynuacji na poziomach Savvy Ed. To są takie zajęcia dla dzieci bardzo ambitnych, które są już po kontynuacji Teddy Eddy. treści, albo na

przykład takich, które przyjechały z Wielkiej Brytanii i tam uczyły się w szkole w ramach swojej edukacji podstawowej języka angielskiego, bo uczyły się po angielsku. Poprzez program dla dzieci szkolnych z National Geographic Learning i tu uczymy się nie tylko angielskiego, ale też całej wiedzy o świecie, o innych kulturach. Otwieramy dzieci na świat przy okazji ucząc je języka angielskiego. Później w dalszej kolejności nasze dzieci nie mają żadnych problemów ani z egzaminem ani z egzaminem ósmoklasisty, ani z egzaminem maturalnym. Dzieci z kolei, czy młodzież już w klasach takich szkół średnich uczą się

0: zakończyłam Twojego poprzedniego pytania. Więc co jest potrzebne? A jeszcze zapomniałam powiedzieć, że jakby na każdym z tych poziomów, do każdych z tych rodzajów zajęć mamy odpowiednio skorelowaną aplikację, gdzie można się uczyć w zasadzie 24 godziny na dobę i utrwalać w taki naprawdę fajny sposób to, czego uczymy się na zajęciach. Ale właśnie mówiąc o tych certyfikatach i to, do czego te dzieci po takim czasie dochodzą. Otóż okazuje się, że dzieci, które u nas uczą się właśnie według tej naszej ścieżki rozwoju, już w klasie 7, 8 są gotowe na egzaminy na poziomie B1, B2. Czyli, no, żeby powiedzieć to prosto, poziom matury podstawowej bądź rozszerzonej już w szkole podstawowej, gdzie no, tak naprawdę mają ogromną przewagę nad pozostałymi dziećmi i swoimi rówieśnikami. Czy one są potrzebne, te
1: No
0: certyfikaty?
1: właśnie, kiedyś jeszcze było wymagane, w CV pisało się język angielski na poziomie B1, C i tak dalej. W tej chwili coraz rzadziej to spotykamy. To jest
0: Tak.
1: takie potwierdzenie dla siebie, czy jednak jest to dokument, który może się przydać? Warto
0: No więc
1: ten certyfikat
0: jakby
1: zrobić.
0: certyfikat nie jest samym celem w sobie. Ten certyfikat jest po to, żeby w sposób taki rozpoznawany na całym świecie udowodnić, jaka jest znajomość języka angielskiego dziecka, bądź też młodzieży, czy osoby dorosłej. Skąd to wiemy? No bo jesteśmy jedynym centrum egzaminacyjnym międzynarodowych certyfikatów Pearson English International Certificate. Natomiast z drugiej strony daje to wiele uprawnień. Być może nie takich jak kiedyś, że zwalnia to na przykład z matury, ale są to równie ważne uprawnienia, bo wiele uczelni daje za to dodatkowe punkty. Dzięki temu można się dostać na program międzynarodowej wymiany Erasmus. Są uczelnie, bardzo wiele w tej chwili takich w kraju u nas i za granicą, które w kraju szczególnie zwalniają na przykład z egzaminu z języka angielskiego, jeśli nie jest to filologia. No i w związku z tym student może zaoszczędzić sobie bardzo dużo pracy. A są osoby takie, które mając już certyfikat na poziomie na przykład B2, C1, mogą nawet dorabiać sobie jako korepetytorzy, jeśli mają odpowiednie jeszcze dodatkowe wykształcenie z zakresu pedagogicznego, na korepetycjach, czy nawet, nie wiem, w innych rzeczach, ale słyszałam o przypadkach takich, gdzie dorabiają sobie fantastyczne pieniądze na przykład w Saudi Arabia, tak? I tam są bardzo cenione to umiejętności. Można sobie zarobić bardzo piękne pieniądze z tego tytułu.
1: Czyli warto jednak nie cel sam w sobie, ale taki
0: Tak.
1: certyfikat przy okazji tych umiejętności nabytych przez lata zrobić nie
0: Tak.
1: wiadomo kiedy się przyda. Ania, podsumowując tą naszą dzisiejszą rozmowę, bo to głównie przekaz dla rodziców, bo to
0: Tak.
1: jednak na tym etapie dwulatka to na pewno, ale nawet takiego dziesięciolatka to
0: Tak.
1: rodzice decydują
0: Tak.
1: o tym jednak co dziecko i jakie zajęcia będzie miało poza tymi obowiązkami szkolnymi. Jakie najważniejsze pytania powinien sobie rodzic zadać przed wyborem nauki języka angielskiego przez dziecko.
0: No właśnie, czyli trzeba sobie zadać takie pytania ze swojego takiego 30-letniego doświadczenia. Uważam i też sama jako rodzic, że najważniejsze pytania dotyczą tego, jak są prowadzone te zajęcia, kto je prowadzi, jaki jest program, jaki jest cel, jakie mają być efekty, ale też co moje dziecko z tym językiem, nie tylko w danym roku, nie tylko na chwilę, ale nie wiem, w wieku 7, 10, 14 lat, w którym momencie swojego rozwoju językowego będzie. Czyli jak będzie wyglądała droga rozwoju języka angielskiego mojego dziecka, zaplanowana już teraz. Wybierając naprawdę, podejmując dobrą decyzję, można wybrać dobry angielski.
1: I jeszcze jedno mi się pytanie nasunęło, tak jak podsumowujesz. Powiedz, bo wiemy, że 2 lata to nie jest za wcześnie i to jest bardzo dobry okres, żeby rozpocząć naukę angielskiego, no ale umówmy się, to są jednak nieliczne przypadki jeszcze wciąż, chyba to potwierdzisz, że
0: Tak.
1: dwulatki rozpoczynają regularną naukę języka. Czy jest taka granica wiekowa, kiedy już jest za późno?
0: Nigdy nie jest za późno.
1: I to chciałam właśnie
0: Nigdy
1: usłyszeć.
0: nie jest za późno, ale zdziwię Ciebie i zdziwię pewnie Państwa, że wcale nie jest tak mało tych dwulatków, które przychodzą na zajęcia.
1: Jest
0: W
1: coraz
0: zeszłym
1: więcej.
0: roku mieliśmy dwie grupki takich maluszków i to po prostu serce rośnie, jak patrzymy, jak idą z tymi teczuszkami na te zajęcia i z rodzicami i jak wychodzą takie pełne emocji i pełne takich dobrych wrażeń, ale też jak się uczą.

0: wiesz, jak one się rozwijają pięknie społecznie. Bo często to jest też tak, że to jest pierwszy kontakt z taką grupą rówieśniczą i z panią, i z innymi rodzicami. I one, tak jak zdarzają się nieraz dzieci takie, które są wycofane, nieśmiałe, jak i one robią postęp nie tylko w języku, ale również właśnie w takiej współpracy z grupą, w tym, że się słucha tej pani, że pani puszcza piosenki, że się z nimi bawi. Ale to, co jest jeszcze ważne, że nawet dla takich dwulatków mamy tutaj już aplikację, która się nazywa Plac Zabaw, gdzie rodzice później mogą puszczać te piosenki z zajęć, te wierszyki, te wszystkie historyjki. I nawet jak dziecko się tam bawi, nie wiem, klocuszkami albo laleczkami,
1: Podświadomie dociera do niego
0: podświadomie
1: to, co.
0: cały czas jest zanurzone w tym angielskim. Więc te dwulatki, moim zdaniem, najszybciej łapią. Natomiast mamy w tej chwili też takiego pana na przykład, który no, już jest w wieku takim
1: Dojrzałem.
0: dojrzałym. Już sporo od czasu, kiedy jest na emeryturze. I on z kolei za cel sobie wziął to, żeby się nauczyć tego języka, bo on jeździ do swojego wnuka do Anglii, który mówi, ten wnuk tylko po angielsku. I on chce z tym wnukiem się po prostu dogadywać. I dzielnie chodzi od ponad roku czasu i robi postępy.
1: Motywacja jest najważniejsza.
0: Właśnie o to chodzi.
1: Dziękuję Ci bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Anna Chawrasz-Modrzejewska, założycielka i właściciel Szkoły Językowej Gliniczy we Włocławku, była moim i Państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję bardzo.
0: Ja też dziękuję i tylko powiem na koniec, że od 14 września rozpoczynamy już zajęcia, także zapraszamy do tego, żeby śledzić nas na Facebooku, ewentualnie do nas dzwonić. Dziękuję.
1: Dziękujemy.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Lokalne produkty i tradycyjnie wytwarzana żywność przyciągnęły mieszkańców Włocławka i okolic na Stary Rynek. Biojarmark odbywa się tam regularnie co 2 tygodnie. Wszystkie sprzedawane produkty wyróżniają się jakością i dbałością o ich tradycyjne wykonanie. Jak zawsze dużym zainteresowaniem kupujących cieszyło się stoisko z wędlinami.
1: Produkujemy wyroby mięsne różnego rodzaju, to są wieprzowe, dziczyzna i takie tradycyjnie wędzone, parzone lub pieczone właśnie, albo też dojrzewające, ale robimy też bardzo dobre dania obiadowe. To są zupy w słoikach różnego rodzaju, typu na przykład żurek, rosół. Mamy też grzybową, taką na leśnych grzybach i na wywarze z sarny. Ale ostatnio wróciliśmy też do jednego produktu, który już mieliśmy wcześniej. To jest golonka z dzika, taka konfitowana. My robimy wszystkie produkty tego typu właśnie konfitowane, czyli jakby poddawane obróbce termicznej z dodatkiem tłuszczu. Tu w naszym przypadku jest to olej rzepakowy. To jest długo gotowane. W przypadku golonki tej z dzika to jest około 10 godzin. Wyciągamy sobie z tego woreczka, podpiekamy albo

0: sobie odgrzewamy w garku, mamy gotowe danie, super świetne. Czegoś takiego Państwo nigdzie nie kupicie.
1: Niektórzy wystawcy pojawili się na biojarmarku po raz pierwszy. Przykładem jest serownia Danusi.
2: To reprezentujemy taki, jak tutaj widać, czyli serki podpuszczkowe wędzone, wędzone świeże, twarogi, mleko, jogurty, kefiry, zsiadłe mleczko. To jest dzisiaj do zaoferowania.
3: To Państwa produkcji są wszystkie produkty? Sami Państwo to robicie u siebie w gospodarstwie?
2: Tak, prowadzimy serowarnię od 8 lat, robimy to wszystko z mleka od naszych krówek. Mleko jest z beta-kazeiną A2A2, czyli to jest ta bardziej przyswajalna kazeina dla jelit. Zapraszam.
1: Przed nami jesień, a co za tym idzie, czas, gdy częściej chorujemy na infekcje wirusowe oraz odczuwamy nasilenie dolegliwości przewlekłych z powodu zmian pogodowych i mniejszej ilości światła słonecznego. Warto więc wzmocnić odporność.
3: Produkujemy dania, pasty, smarowidła, probiotyki, wszystko na bazie roślin. Dzisiaj Wam opowiem o naszych dwóch takich hitach, szczególnie teraz w okresie jesiennym. Kurkumiks mocy to jest taki napój na bazie kurkumy, imbiru z dodatkiem rokitnika, z pieprzem kajen, z solą himalajską, więc to jest taki świetny napój na naszą odporność. Można go pić sobie solo, na kieliszki albo mieszać z ciepłą wodą i pić jako taki napój na rozgrzanie. A tutaj mamy grzaniec wiśniowy, to jest taka alternatywa do grzanego wina, oczywiście bezalkoholowy, z wiśni, z dodatkiem imbiru i goździków i przypraw korzennych. Także fajnie jest go podgrzać i wypić sobie zamiast grzanego wina wieczorem.
1: Biojarmark jest organizowany przez Stowarzyszenie Producentów Zdrowej Żywności i Rękodzieła Włocławska Strefa Natury. To nie tylko zakupy, ale także przestrzeń spotkań, inspiracji i wymiany doświadczeń w gronie osób ceniących świadomy styl życia. W Chodczu słychać było ryk silników. Na targowisku miejskim odbył się czwarty piknik motocyklowy. Zorganizowali go prawdziwi pasjonaci jednośladów. Wydarzenie było okazją do rozmów i nawiązania nowych znajomości, a także planowania kolejnych tras. Nie mogło zabraknąć parady motocykli.
4: Generalnie nastroje są bardzo pozytywne, pogoda dopisuje, humory również. Do pełni szczęścia brakuje nam tylko bezwiecznej pogody po to, aby ta druga parada z udziałem motopartnerzy się odbyła. Ale ogólnie jesteśmy zadowoleni. Nie pada, co najważniejsze. Frekwencja jest dość duża. Jest to już nasz czwarty zlot, więc no, będziemy pewnie realizować kolejne edycje w przyszłości.
1: Mimo przelotnych opadów deszczu, frekwencja dopisała.
5: Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie. Tym bardziej, że to tego typu impreza to jest jedyna nie tylko w Polsce, ale według naszej wiedzy w Europie. Połączenie pasji, miłości do motocykli oraz motoparalotni. Na godzinę 18 planowana była dzisiaj wspólna parada z udziałem motoparalotniarzy. Niestety z uwagi właśnie na wieczną pogodę ona się nie odbędzie. Ale co się nie odwlecze, jak to mówią, więc może jutro razem wystartujemy. My po drodze, a motoparalotnie po przetworza.
4: Tak, właśnie chciałbym tylko dodać, że warto śledzić nasz profil na Facebooku, ponieważ być może pojawi się tam informacja, że parada odbędzie się w dniu jutrzejszym, jeżeli warunki będą sprzyjające, więc serdecznie zapraszamy.
3: Czyli bardzo możliwe, że jeszcze impreza przedłuży się do dnia jutrzejszego.
4: Tak, właśnie w ubiegłym roku miała miejsce taka sytuacja, kiedy właśnie warunki w dniu pikniku nie pozwoliły nam na wspólne paradowanie. Następnego dnia zrobiliśmy to, dokonaliśmy tego. Także w mniejszej grupie, co prawda, ale udało się.
1: Na imprezie wystąpił zespół UNU, grający największe przeboje grupy Perfect. Publiczność bawiła się fantastycznie. Wieczorem odbył się solowy koncert Grzegorza Walczaka. Było coś dla ducha, ale także coś dla ciała. Wielki grill z kiełbaską oraz wiele innych przysmaków.
6: Miłośników motocykli. Jest to wolna grupa, do której należy każdy, kto chce, kto posiada jednoślad, kto kocha jednoślady, kto kocha motocykle, podróże. I każdy z nas tutaj pełni jednakową funkcję, czyli co może, to organizuje, żeby się odbyła ta coroczna impreza nasza.
3: Rozumiem, że pani jeździ motocyklem jako kierowca czy jako pasażer?
6: Nie, ja jestem plecakiem, jeżdżę z moim mężem.
3: Cudownie. Proszę powiedzieć, skąd ta pasja i zamiłowanie?
6: Skąd ta pasja? Zawsze podobały nam się motocykle. Jak byliśmy młodymi ludźmi, to nie były one tak dostępne, jak są w tej chwili, że można sobie kupić dosłownie to, co się chce kupić i co się podoba. Natomiast od zawsze nam one się podobały. Pewnego razu, około 20 lat temu, pojechaliśmy na piknik

0: country Dąbrągowa i tam właśnie było mnóstwo motocykli i kiedy wróciliśmy, to postanowiliśmy sobie, że za rok jedziemy na swoim. No i od tej pory już jeździmy.
1: Pasję, którą ojciec mój dał, taki bakcyla, ja miałam wtedy 12 lat, przywiózł, gdzieś tam podwoził po trasie motocyklistę, który miał kombinezon na sprzedaż i nie miał pieniążków przy ten, bo go okradli. No i ojciec dostał w prezencie kombinezon. No i przywiózł do domu. Jak ja zobaczyłam ten kombinezon, 2 dni w kombinezonie spałam. Mama mnie zrugała i powiedziała, że mam się rozebrać, bo to nie mój strój. Aczkolwiek no, w głowie zaczęło świtać, że to jest to, czego chciałabym w życiu robić. A poza tym pasję motocyklową ojciec zaraził, bo był zawodowym kierowcą. No i tak od klocka do klocka, aż osiągnęłam cel. Mimo, że mając 22 lata, miałam poważny wypadek motocyklowy, gdzie mnie to kosztowało 19 operacji i 2 miesiące wybudzenia śpiączki. Ale no, doszłam do siebie, jak to się mówi, trzeźwy umysł, zapragnęłam wrócić do pasji, no i oto jestem, nie? A co dalej będzie, tego nie wie nikt. Na razie jeżdżę, szaleję, bawię się. Strajkun to jest taka para kaloszy, że ja po wypadku, no niestety już nie mogłam usiąść na maszynę jednośladu i podpowiedziano mi, Pantera, ty możesz tylko na trajce jeździć. A w związku z tym, że ja jeździłam też samochodem na rajdy samochodowe, więc wpadłam na pomysł, że to nie głupi pomysł jest, no i zamarzyłam sobie trajkę. 4 sezony czekałam na trajkę, aż mój przyjaciel, trajker z Iławy, Adam, powiedział, Pantera, będziemy kombinować, a jak wyjdzie, to zobaczymy. No i z Niemiec ściągnęłam trajkę, która mi nie bardzo odpowiadała, bo zdrowotnie pod moje zapotrzebowanie, jak to się mówi, nie spełniało. Więc przerobiliśmy całkowicie. No i ja zaczęłam angażować się. Siedzenia, jakie mają być, bo siedzenie jest na relingach. No i jak to ma wszystko wyglądać, żebym ja mogła spokojnie i bezpiecznie jeździć. No i 4. sezon jeżdżę, dosyć intensywnie, także zdarzało się, że do domu wracałam, suchej nitki nie miałam na sobie.

0: sportowa rywalizacja, konie i malownicza leśna sceneria. W sobotę 5 września na terenie Klubu Jeździeckiego Mazury Leśne w gminie Brześć Kujawski odbyły się zawody w skokach przez przeszkody Mazuriada Cup 2026.
1: Dzień dobry, witamy dzisiaj u Państwa na Waszej w sumie imprezie, na miejscu tutaj jako organizatorów. Jak dopisała dzisiaj pogoda, publiczność oraz zawodnicy?
2: Pogoda, no na początku myśleliśmy, że będzie dosyć spory wiatr, tak się przynajmniej zapowiadało od rana, ale jak widać ładne słoneczko, co do kibiców oczywiście jak co roku najlepsi, najlepiej dopingują, jak to na Mazuriadzie. Co do ilości zawodników jest to, nie ukrywam, jedna z naszych rekordowych liczb. Mamy około 180 przejazdów na tych zawodach, co jest naprawdę dużym sukcesem, patrząc na nasz rejon, na Włocławek, także jesteśmy bardzo zadowoleni z bardzo dużej frekwencji oczywiście.
1: A to spytam się jeszcze co do organizacji, jak to wyglądało, ile dni wcześniej zaczęliście Państwo te przygotowania i co było takie może najtrudniejszym, co było największym wyzwaniem?
2: Oczywiście pierwsze ustalanie już terminu odbywało się w styczniu, żeby mieć zabukowany na pewno ten termin na naszą Mazuriadę. Najczęściej właśnie jest to początek września, gdzie jeszcze szkoła się tak no, nie rozbuja. Najgorsze chyba było tak naprawdę przygotowanie tego wszystkiego placu, bo w nocy całą noc tak naprawdę mój tata tutaj równał, podlewał, żeby to podłoże było jak najlepsze, żeby zapewnić jak najlepsze warunki do startu wszystkim zawodnikom. Przeszkody też były ciężkie do zrobienia. No, my mamy już od paru lat te przeszkody, ale one są wyznaczone tylko na zawody, a z każdą edycją pojawia się nowa przeszkoda. I w tym roku na przykład doszło nam ponad 4 przeszkody, więc zawsze coś nowego.
1: Czy Panią dzisiaj też zobaczymy? Będzie Pani startować na swoim koniu?
2: Będę startować, tak jak ostatnio na tym koniu Kaczusiu, Cajadillo. Będę startować w klasie P, czyli 110 cm i N, czyli klasa 120 cm. A na moim drugim koniu Boss będę startowała 120 cm N i N oczko, czyli też 120 cm. Tylko że kwalifikacja do drugiej klasy sportowej.
0: W sobotę od godziny 10 zawodnicy rywalizowali w konkursach skoków przez przeszkody. W programie znalazły się zarówno konkurencje dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych jeźdźców. Debiutanci mogli spróbować swoich sił w konkursach pierwszy krok i drugi krok. Bardziej doświadczeni zawodnicy mierzyli się natomiast z trudniejszymi parkurami.
3: Ja jestem Marta Lewandowska i przyjechałam ze stajni Zakątek Ulu.
1: Na jakim koniu dzisiaj startujesz? Czy to są Wasze pierwsze zawody? W jakim konkursie?
3: Nie są nasze pierwsze zawody, w konkursie 60 cm i 70.
1: A na jakim koniku startujesz?
3: Na marasce.
1: To zapytam jeszcze może koleżanki. Też proszę przedstaw się nam i z jakiego klubu przyjechałaś?
4: Hejka, jestem Lena Wasielewska i przyjechałam z klubu Zakątka Ulu.
1: Na

0: jakim koniu dzisiaj startujesz i jaki nastrój towarzyszy przed zawodami?
1: Startuję na Masterze Angel i no bardzo dobrze, mam nadzieję, że będzie wszystko okej i trzymam za to kciuki.
0: Czy to twoje pierwsze zawody?
1: Tak, na nim tak.
0: Super. To spytamy się jeszcze tutaj kolejnej Amazonki. Jakie nastroje przed startem? Czy już dzisiaj startowałaś? Przedstaw się nam proszę jeszcze, jak masz na imię.
2: Mam na imię Lena i dzisiaj jeszcze nie startowałam. Jedziemy konkursy 60 i nastroje są w miarę dobre.
0: Czy tutaj pierwszy raz twoje zawody w tej stajni?
2: W tej stajni zawody tak, ale parkury już jechaliśmy.
0: Cześć, przedstaw nam się proszę, z jakiego klubu przyjechałaś?
3: Jestem Oliwa Wasilewska i przyjechałam z Zakątek Ulu.
0: Na jakim koniku dzisiaj startujesz?
3: Startuję na Florce i jesteśmy pierwszy raz na tych zawodach.
0: A jak podoba ci się tutaj na miejscu? Jak organizacja, jak parkour?
3: Bardzo ładnie. Parkour jest średni, ale kolorowy.
4: Mazur Jadaka przyciągnęła nie tylko zawodników, ale również miłośników jeździectwa i mieszkańców regionu. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele samorządu, wśród nich starosta, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz burmistrz Brześcia Kujawskiego.
5: Dzisiaj w gminie Brześć Kujawski bardzo fajne, ważne sportowe wydarzenie. Mazuriada, zawody z jeździectwa. Coś, co nie jest na co dzień nam tak doskonale znane, coś, czego dotykamy, nawet mówiąc o sporcie, bo często mówimy o lekkiej, mówimy o koszu, będąc we Wrocławku, a jeździectwo jest taką dyscypliną sportu, która nie jest tak bardzo popularna, ale dzisiaj ja się bardzo cieszę, bo po raz pierwszy jestem tutaj i to, co widzę, te zmagania, tą kulturę tego zawodu, strojem, zachowaniem, tą niesamowitą symbiozę zwierzęcia, konia z człowiekiem, to jest przepiękne i na pewno będziemy to promowali. Ja się bardzo cieszę, że tutaj w tej części wrocławskiej takie zawody się odbywają, że samorząd województwa ma w tym swój udział i na pewno będziemy wspierać tą inicjatywę. To, co rzuciło się w oczy tutaj na tych zawodach, to ten wyjątkowy strój, bardzo elegancki. To rzadko, jeżeli mówimy o różnych dyscyplinach sportu, zwykle są to sportowe, wygodne buty, jakiś strój, dres. Natomiast tutaj jest to elegancki strój, no pewne sportowy, ale żeby występować w takich zawodach, na pewno to jest to, co rzuca się w oczy. Niesamowite, ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem i mam nadzieję, że będzie się to rozwijało i będziemy wspierać.
0: Dzisiaj na imprezie Mazuriada Cup. Jak wrażenia tego wydarzenia w dniu dzisiejszym?
6: Piękne wrażenia, bo i Towarzystwo Natura, ale przede wszystkim wspaniałych par zawodników, które biorą udział w kolejnej edycji tego regionalnego wydarzenia. W naszym samorządzie staramy się wspierać wszelkie dyscypliny sportu, te, które skupione są w danych związkach. Także wspieramy ten klub, to wydarzenie, ponad 80 uczestników, którzy ze sobą rywalizuje w wielu kategoriach wiekowych, łącząc także pokolenia, także spore zainteresowanie kibiców. Ciekawe wydarzenie. Wiem, że to jest jedyne miejsce, które w powiecie wrocławskim, w naszym regionie może tego typu wydarzenia i o tym charakterze organizować. Także gratulacje dla organizatorów i podziękowania za codzienne determinację, pracę rozwijającą tą piękną dyscyplinę sportu.
0: Co zrobiło na panu w dniu dzisiejszym największe wrażenie tutaj na imprezie?
6: Oczywiście skoki przez przeszkody, jak radzą sobie najmniejsi z tym w parach z końmi. No i życzę, aby pokonywać je jak najwyższe, jak najmniej zrzutek, ale przede wszystkim dobrej atmosfery dla wszystkich. Myślę, że można nawet powiedzieć szerzej, że w kraju wszyscy jesteśmy trenerami reprezentacji w piłce nożnej. My we Wrocławku jako i regionie, jako religię traktujemy koszykówkę, ale tak jak powiedziałem już wcześniej, wiele pięknych dyscyplin sportu, które na naszym terenie funkcjonuje. Dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Cieszę się, że jest tylu ludzi z pasją, którzy wkładają wiele serca, aby to się rozwijało, aby funkcjonowało. Zawodnicy tego klubu osiągają sukcesy na poziomie krajowym, nawet w ostatnich dniach. Tym bardziej z tego się cieszę, cieszymy, ale także z tego, że możemy pokazać

0: naszą codzienną kujawską gościnność w dniu dzisiejszym.
1: Zawody zorganizowane przez Klub Jeździecki Mazury Leśnie w SPAR Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim. Patronat nad imprezą objął burmistrz Tomasz Chymkowski.
2: Dzień dobry, witamy na cudownej imprezie w dniu dzisiejszym. Proszę powiedzieć nam kilka słów, jak się panu tutaj podoba?
3: Mi się tutaj bardzo podoba. Jestem tu już kolejny raz, czwarty raz, Mazuriada na Kujawach. To brzmi przedziwnie, tak? Ja nie mogłem tego na początku pojąć, jak Mazuriada może się odbywać na Kujawach, ale tak jest. Po raz czwarty się tutaj spotykamy. No, okoliczności przyrody fantastyczne, ale same zawody, myślę, bardzo widowiskowe. Lubię tu przyjeżdżać. Gratuluję organizatorom, państwo komorowscy naprawdę robią wielką robotę. To są jedyne zawody tak naprawdę o takim formacie w powiecie wocławskim. Jedne nieliczne w województwie, także jako burmistrz jestem bardzo dumny z tego wydarzenia i z tej imprezy.
2: Wiemy, że jest tutaj pan takim honorowym członkiem tej imprezy. Wspiera pan tutaj państwa komorowskich na tej imprezie. Czy na co dzień interesuje się pan też tym sportem, czy raczej tak okazjonalnie wspiera pan tą imprezę?
3: Bardziej chyba interesuję się koniami mechanicznymi, ale jeśli chodzi o jeździectwo, jeszcze nie miałem przyjemności, chociaż zawsze jak tu przyjeżdżam, robimy sobie takie wyzwanie, że może kiedyś. Mam nadzieję, że po tej kadencji, jak już będzie troszeczkę więcej spokoju i czasu dla siebie, może kiedyś rekreacyjnie spróbuję. A jeśli chodzi o wsparcie, no nie mogło być inaczej. Wspieramy takie wydarzenia o takim formacie. Też staramy się, aby osoby, które mają sukcesy w kraju, uzyskiwały stypendia, które są fundowane przez gminę Brześć Kujawski. Także takie wsparcie, myślę, jest potrzebne do rozwoju każdego sportu. To, co dzisiaj pani marszałek Aneta Jędrzejska powiedziała, że nie tylko lekkoatletyka, nie tylko koszykówka, ale również jeździectwo.
1: Na zawodników i publiczność czekała również strefa gastronomiczna przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich Jarzębina w Wieńcu oraz liczne atrakcje i oferty branżowych wystawców. Mazuriada Cup połączyła sportową rywalizację z rodzinną atmosferą i promocją jeździectwa w naszym regionie.
4: Trwa walka z czasem o zdrowie Arturka z Wocławka, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. W mieście i okolicach regularnie organizowane są wydarzenia, podczas których zbierane są pieniądze na jego leczenie. Kolejny piknik charytatywny odbył się przy kościele świętego Stanisława we Wocławku.
5: Inicjatywa jest prosta i taka prosto z serca, wiadomo. Ratujemy dziecko, które jest chore na tą chorobę. MDM, tak? DMD właśnie. Ja tak za bardzo się nie znam, słuchajcie, bo wiem tylko, że trzeba pomagać, ale... Ale ogólnie rzecz biorąc, wiem na pewno, że wymaga bardzo dużo pieniędzy, żeby zebrać, tak? Ile?
6: Kwota zebrania to jest 12,5 miliona, także ogromna suma pieniędzy do zebrania, także wszystkie ręce na pokład i dzisiaj zapraszamy tutaj, żeby walczyć o zdrowie dla Arturka.
5: No, także uważam, słuchajcie, że inicjatywa jest dobra, zbieramy kasę i co? No i bawimy się tutaj, fajna impreza.
7: Również chcieliśmy podziękować wszystkim artystom, którzy tutaj wystąpią dzisiaj, że przyjechali, poświęcili swój cenny czas. Niektórzy nawet jadą na koncerty dalsze, także są w czasie swojej drogi koncertowej. I również ludziom, którzy tutaj przyjdą i dołożą tą cegiełkę do... Nie wiem, zjedzą ciasto, zjedzą coś pysznego, żurek, bigos, różne zupki są, jest lemoniada, są atrakcje z robotem. Dziękujemy serdecznie też naszemu naprawdę wspaniałemu człowiekowi z Grudziądza, który przyjechał nas wesprzeć tutaj i z dzieciakami dużo fajnych rzeczy porobić. Będzie, z tego co słyszeliśmy, może zatańczyć na scenie, także...
5: Robot będzie tańczył.
7: Był turniej siatkówki, ta tutaj naprawdę, nawet zawodowcy mogą się pozazdrościć tego zaangażowania tutaj tych chłopaków.
5: Także, o, jest tam robot...
8: Do nas
5: robot fan. Dawaj, chodź Stefan.
8: I cieszymy się, że jest i on z nami.
7: Tak, tutaj, że wspiera nas mocno.
8: Stefan chodzi z puszczą, o to rozmawiać.
9: Zapraszam wszystkich na zbiórkę dla Arturka. Dorzućcie ile możecie, każda pomoc się liczy.
4: Na terapię genową w Dubaju, a także przeloty, pobyt, dalsze leczenie, rehabilitację i potrzebny sprzęt potrzeba ponad 12 milionów złotych. Na internetowej zbiórce udało się już zgromadzić ponad 1 000 000 złotych. Do osiągnięcia celu wciąż brakuje jednak ponad 11,5 miliona. Sezon dożynkowy w naszym regionie powoli dobiega końca. Weekend przyniósł największe święto plonu w naszym regionie, czyli dożynki powiatowo-gminno-parafialne. Wydarzenie odbyło się w Choceniu. Najpierw odbył się przemarsz korowodu z pięknie wykonanymi wieńcami, a następnie polowa msza święta.
0: Tak prawdę mówiąc, podsumowanie sezonu dożynkowego, choć jego zwieńczeniem będą dożynki gminne, które odbędą się za tydzień w Lubrańcu, ale dzisiaj spotykamy się na dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych w Choceniu, w jednej z 13

0: 100 pięknych gmin naszego powiatu, gminie rolniczej, gminie, której szacunek do ziemi pielęgnowany jest od wielu pokoleń, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, skupić się wokół chleba, który ma dla nas wyjątkowy smak. Pewnie każdy z nas był w kilku miejscach za granicą, w naszym kraju, i ten nasz kujawski chleb smakuje wyjątkowo, bo jest wypracowany przez wspaniałych, zaradnych, pracowitych naszych mieszkańców, zarówno tych pracujących na roli, ale także przetwarzających go, pracujących w wielu innych dziedzinach życia. I dzisiaj chcemy im za to na tym najważniejszym święcie w naszym powiecie podziękować. To podziękowanie, ale to także piękna prezentacja naszej kultury, historii, tradycji.
1: Starostami dożynek powiatowych byli Marta Kieszkowska i Cezary Andrzejewski. Oboje są rolnikami. Starościna prowadzi gospodarstwo o profilu warzywniczym, natomiast starosta zajmuje się produkcją sadowniczą.
2: Odnośnie sezonu powiem tak szczerze, no, pogoda naprawdę dała nam w kość. Przymrozki, susza, upał, gorączki. No ale finalnie no, jesteśmy tutaj, w sumie uśmiechnięci. I cóż, no, myślę, że chleba na polskich stołach nie zabraknie. No. Czego możemy życzyć? Ja myślę, żeby najważniejszą rzeczą, żeby w przyszłym roku było odrobinę trochę więcej spokoju. I przede wszystkim w tym sezonie, znaczy wahania cen, szalona pogoda, to doprowadza czasami do takich skrajnych sytuacji nerwowych. Ale finalnie życzyć, mówię, takiego spokoju i przede wszystkim dobrej pogody. A zresztą sobie już poradzimy.
1: Po części obrzędowej, a więc po symbolicznym podzieleniu chleba i podziękowaniu nim uczestników, na scenie pojawili się przedstawiciele władz centralnych oraz samorządowych, którzy podziękowali rolnikom za ich codzienny trud.
3: Powiat wrocławski kończy ten czas dożynkowy. Spotykamy się w Choceniu na dożynkach gminno-powiatowych. To jest ważny dzień, ważny zwłaszcza kiedy spotykamy się na terenie powiatu typowo rolniczego, gminy typowo rolniczej, zresztą tak samo jak nasze województwo. To my tutaj, rolnicy tych ziem, dajemy bezpieczeństwo żywnościowe całemu kraju, Polsce i to jest doskonała okazja, żeby rolnikom za ten trud podziękować. Wszyscy doskonale wiemy, że ten rok nie był rokiem łatwym, że była susza, że były przymrozki, że rolnicy liczyli na zupełnie inne plony, więc tym bardziej dzisiaj musimy tutaj dziękować, musimy tutaj być i też dać takiej otuchy, że kolejny rok będzie lepszy, a my jako samorządowcy będziemy się starali, żeby te małe ojczyzny, gminy, powiaty, nasze województwo były przyjazne i takie, gdzie chcą mieszkać nasi mieszkańcy.
1: Dożynki powiatowe były także ucztą dla podniebienia. Zadbały o to koła gospodyń wiejskich z całego regionu.
4: No, mamy dzisiaj w ofercie dość spory wybór ciast, bardzo smacznych, oczywiście przygotowanych przez nasze członkinie koła. Dziś mamy kluski, oczywiście z serem, no bigos, mięsa, karczek, no i oczywiście kiełbaski, którymi oczywiście będziemy częstować nasze tutaj gości, którzy i częstować i zarazem i może parę groszy na koło też zarobimy sobie przez naszą do naszej statutowej działalności. No, czwarty rok już jesteśmy na dożynkach. No bardzo. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy mamy taki wystrój, jaki mamy. Mi się wydaje, co roku jakiś ten mamy koło liczy 40 osób, 42. I rozwojowo jest, tylko że nie mamy po prostu jeszcze swojej siedziby, ale nad tym też pracujemy.
1: Szersza relacja w magazynie Pulsometr. Wietrzychowice na jeden dzień przeniosły się kilka tysięcy lat wstecz. W miejscu nazywanym polskimi piramidami odbył się festyn archeologiczny, który w tym roku miał szczególny charakter. Park Kulturowy Wietrzychowice świętuje bowiem 20-lecie swojego powstania.
5: Obchody 20-lecia powołania Parku Kulturowego rozpoczęliśmy je już w czerwcu grą terenową dla dzieci i młodzieży. Później odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez tutaj nasz miejscowy klub rowerowy Horyzont. Wczoraj odbyło się podsumowanie kilkunastoletnich badań naukowych na terenie Parku Kulturowego. Dziś festyn. Wydarzenie takie, które jest podsumowaniem też pewnych, niepewnych,

0: konkretnych osiągnięć naukowych, ale i przede wszystkim okazja do dobrej zabawy, przede wszystkim tutaj dla naszych lokalnych odbiorców, naszych przede wszystkim mieszkańców naszej gminy i okolicznych. A kolejnym etapem, takim podsumowującym, będzie już takie wydarzenie stricte już w zasadzie naukowe, które odbędzie się w miesiącu grudniu. Ale wcześniej było wspomniane, że obchodzimy również 90-lecie rozpoczęcia badań archeologicznych w parku kulturowym, nie w parku kulturowym wtedy, tutaj na terenie cmentarzyska megalitycznego, więc łatwo policzyć, że były to lata 30. minionego stulecia. Kolejny etap badań odbył się, takich konkretnych, szczegółowych, na koniec lat 60. Tutaj trzeba byłoby wymienić nazwiska wybitnych archeologów, między innymi profesora Madajskiego, czy głównego badacza tych grobów, profesora Konrada Jeżdżeckiego.
1: Podczas wydarzenia można było zobaczyć, jak wyglądało życie ludzi zamieszkujących te tereny około 5,5 tysiąca lat temu. Były rekonstrukcje dawnych zajęć, pokazy rzemiosła, stanowiska naukowe i możliwość zwiedzania grobowców z przewodnikiem. Wietrzychowskie grobowce megalityczne należą do najważniejszych tego typu zabytków w Polsce. Nie tylko przyciągają turystów, ale są również przedmiotem badań archeologów.
2: Megality zostały zbudowane 5,5 tysiąca lat temu jako wyjątkowe obiekty dla dawnej społeczności rolników zamieszkujących Kujawy. Byli to klasyczni rolnicy. Podstawą gospodarki było uprawa zbóż i hodowla zwierząt. Byli na tyle prężni i zorganizowani, wprowadzając świetne nowe wynalazki, że potrafili tutaj stworzyć naprawdę wyspecjalizowane rolniczo społeczeństwo o wysokiej klasie. Jednym z takich dowodów, że byli pionierami i gospodarzami tego terenu, są właśnie monumentalne budowle megalityczne o długości ponad 100 metrów, budowanych dla swoich najwybitniejszych przedstawicieli. Dlaczego oni byli najwybitniejsi? Nie wiemy do końca, ale na pewno scalali tą społeczność, posiadali olbrzymią wiedzę i byli rzeczywiście wyróżniający się. Te megality są częścią budownictwa europejskiego megalitów, które w różnych miejscach Europy są oczywiście budowane. Natomiast budowle megalityczne kończą się właściwie na Wiśle. My jesteśmy najdalej na wschód wysuniętym rejonem, gdzie tych budowli było bardzo dużo. Archeologia sądzi, że na samych Kujawach ich było kiedyś co najmniej 300. Zostały nieliczne, a Wietrzychowice w tym towarzystwie tych nielicznych grobowców mają wyjątkowe znaczenie, ponieważ z jednej strony przetrwały tutaj oryginały, czyli z obstawami zbudowanymi z wielkich głazów, które stoją w tych samych miejscach, tak jak zostały ustawione od 5,5 tysiąca lat. Jest to absolutnie wyjątek. A Wietrzychowice jeszcze mają tą wyjątkową sytuację, że od 90 lat prowadzimy tutaj badania naukowe, które rozpoczął profesor Konrad Jeżdżecki w 1936 roku. Teraz we wrześniu prowadził badania. Myślę, że jeszcze nie dzisiaj, 90 lat temu, ale jutro czy pojutrze jego szpadle zaczęły eksplorować Wietrzychowice i ta rocznica jest wyjątkowo okrągła.
3: Jako muzeum archeologiczne, jako środowisko archeologiczne już 90 lat zajmujemy się grobowcami. W tym roku jest 90. rocznica rozpoczęcia badań. No i niestety niewiele wiemy tak naprawdę wciąż, ale dzięki badaniom coraz więcej różnych informacji uzyskujemy na ten temat. Więc grobowce są przede wszystkim grobami, pod którymi pochowane są, jak uważamy, wyjątkowe osoby. Najczęściej mężczyźni, ale nie tylko, bo są również w grobowcach pochowane dzieci. Te nasze badania zmieniają pewne utarte poglądy z dawnych lat, poglądy archeologiczne, ale z całą pewnością musiały być to osoby wyjątkowe, które są pochowane. Do tego jeszcze w niektórych grobach znajdujemy fantastyczne zabytki, zupełnie niespodziewane, jak w grobowcu w Gaju miedzianą siekierkę czy sztylet, więc to powoduje, że to były osoby znaczące. Tych grobowców na Kujawach przed laty musiały być setki, bo osad mamy bardzo dużo i one były takim fajnym, bardzo znanym również w średniowieczu, nowożytności obiektem krajobrazu. Wspominali o tym w przeszłości etnografowie, archeolodzy od wielu, wielu lat badali grobowce. No a teraz my jako Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi dokładamy kolejną cegiełkę do tego. Wykonywane są nowe analizy.

0: stwierdzamy, że ta społeczność żyła tutaj, że oni nie przyszli znikąd. Był taki pogląd kiedyś, że budowniczowie piramid kujawskich, jak niekiedy tak bardziej oczywiście medialnie się o tym mówi, ale tych grobowców megalitycznych przyszli gdzieś z nadatlantyku, z Francji. To nieprawda, oni żyli tutaj od lat, to jest lokalna społeczność, która kontynuowała się z wcześniejszych, które tutaj funkcjonowały i na pewno są to super zabytki. A Wietrzychowice mają tą wartość, że grobowiec numer 3 ma obstawę zachowaną w oryginale, stojącą od 5000 lat. Tam został też odkryty najciekawsze pochówki z najlepiej zachowanymi kośćmi. Z tego są najlepsze wyniki analiz. Więc no, potencjał jest wielki i mamy nadzieję, że tak jak tutaj usłyszeliśmy od pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, będzie się ten obiekt rozwijał.
1: W jubileuszowym pikniku uczestniczyli także parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządu.
2: Miejsce jest położone w szczególnym regionie naszym, bo na pograniczu trzech województw to jest ten dodatkowy plus jako wartość dodana dla celów turystycznych. Słyszę, że przyjeżdżają wycieczki jadące często do Lichenia, po drodze wstępują, jadące zwiedzać inne miejsca, także w kujawsko-pomorskim, ale i także w sąsiednich województwach. To sprawia, że zamierzenia, które mają samorządy, zarówno samorząd gminny, jak i samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, są uzasadnione. I tak jak powiedziałem, zabierając oficjalnie głos, że następne stulecie badań archeologicznych, czyli za 10 lat, być może będziemy obchodzili w miejscu odpowiednio wyposażonym zarówno w tradycję, myślę tu o muzeum, o części muzeum, ale również o teraźniejszość, czyli zaplecze gastronomiczno-hotelarskie, które jest w tym miejscu także potrzebne, bo przecież jak Państwo teraz czujecie, atmosfera, powietrze jest tu szczególne, nie ma żadnego zagrożenia, nie ma żadnego zanieczyszczenia, nie ma żadnych ścieków zewnętrznych, nie ma żadnych dymów, pyłów, a więc miejsce bardzo, bardzo istotne.
3: My tutaj 2 miesiące temu odbyliśmy też wizytę z marszałkiem Piotrem Całbeckim i zapadły konkretne, może nie decyzje, ale plany. W najbliższym czasie pewnie podpiszemy z Fundacją Badań Archeologicznych i z gminą Izbica Kujawska stosowne porozumienie intencyjne i będziemy tutaj organizować samorządową, wojewódzką jednostkę kultury z udziałem oczywiście Fundacji Gminy Izbica i pewnie powiatu włocławskiego. I będziemy chcieli po prostu to miejsce pokazać w całej Polsce, ale i w Europie, bo jest ono fenomenalne i jest ewenementem, unikatem na skalę światową.
1: Park Kulturowy Wietrzychowice działa już od 20 lat, a jego charakterystyczne grobowce wciąż są miejscem badań i zainteresowania archeologów. Kolejny festyn archeologiczny w Wietrzychowicach zaplanowano tradycyjnie na wrzesień przyszłego roku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Lokalne produkty i tradycyjnie wytwarzana żywność przyciągnęły mieszkańców Włocławka i okolic na Stary Rynek. Biojarmark odbywa się tam regularnie co 2 tygodnie. Wszystkie sprzedawane produkty wyróżniają się jakością i dbałością o ich tradycyjne wykonanie. Jak zawsze dużym zainteresowaniem kupujących cieszyło się stoisko z wędlinami.
1: Produkujemy wyroby mięsne różnego rodzaju, to są wieprzowe, dziczyzna i takie tradycyjnie wędzone, parzone lub pieczone właśnie, albo też dojrzewające, ale robimy też bardzo dobre dania obiadowe. To są zupy w słoikach różnego rodzaju, typu na przykład żurek, rosół. Mamy też grzybową, taką na leśnych grzybach i na wywarze z sarny. Ale ostatnio wróciliśmy też do jednego produktu, który już mieliśmy wcześniej. To jest golonka z dzika, taka konfitowana. My robimy wszystkie produkty tego typu właśnie konfitowane, czyli jakby poddawane obróbce termicznej z dodatkiem tłuszczu. Tu w naszym przypadku jest to olej rzepakowy. To jest długo gotowane. W przypadku golonki tej z dzika to jest około 10 godzin. Wyciągamy sobie z tego woreczka, podpiekamy albo sobie odgrzewamy w garku. Mamy gotowe danie, super świetne. Czegoś takiego Państwo nigdzie nie kupicie.
0: Niektórzy wystawcy pojawili się na biojarmarku po raz pierwszy. Przykładem jest serownia Danusi.
2: To reprezentujemy taki, jak tutaj widać, czyli serki podpuszczkowe wędzone, wędzone świeże, twarogi, mleko, jogurty, kefiry, zsiadłe mleczko. To jest dzisiaj do zaoferowania.
3: To Państwa produkcji są wszystkie produkty? Sami Państwo to robicie u siebie w gospodarstwie?
2: Tak, prowadzimy serowarnię od 8 lat, robimy to wszystko z mleka od naszych krówek. Mleko jest z beta-kazeiną A2A2, czyli to jest ta bardziej przyswajalna kazeina dla jelit. Zapraszam.
0: Przed nami jesień, a co za tym idzie, czas, gdy częściej chorujemy na infekcje wirusowe oraz odczuwamy nasilenie dolegliwości przewlekłych z powodu zmian pogodowych i mniejszej ilości światła słonecznego. Warto więc wzmocnić odporność.
3: Produkujemy dania, pasty, smarowidła, probiotyki. Wszystko na bazie roślin. Dzisiaj Wam opowiem o naszych dwóch takich hitach, szczególnie teraz w okresie jesiennym. Kurkumiks mocy to jest taki napój na bazie kurkumy, imbiru z dodatkiem rokitnika, z pieprzem kajen, z solą himalajską. Jest to jest taki świetny napój na naszą odporność. Można go pić sobie solo, na kieliszki albo mieszać z ciepłą wodą i pić jako taki napój na rozgrzanie. A tutaj mamy grzaniec wiśniowy, to jest taka alternatywa do grzanego wina, oczywiście bezalkoholowy, z wiśni, z dodatkiem imbiru i goździków i przypraw korzennych. Także fajnie jest go podgrzać i wypić sobie zamiast grzanego wina wieczorem.
0: Biojarmark jest organizowany przez Stowarzyszenie Producentów Zdrowej Żywności i Rękodzieła Włocławska Strefa Natury. To nie tylko zakupy, ale także przestrzeń spotkań, inspiracji i wymiany doświadczeń w gronie osób ceniących świadomy styl życia. W Chodczu słychać było ryk silników. Na targowisku miejskim odbył się 4. piknik motocyklowy. Zorganizowali go prawdziwi pasjonaci jednośladów. Wydarzenie było okazją do rozmów i nawiązania nowych znajomości, a także planowania kolejnych tras. Nie mogło zabraknąć parady motocykli.
4: Generalnie nastroje są bardzo pozytywne. Pogoda dopisuje, humory również. Do pełni szczęścia brakuje nam tylko bezwiecznej pogody po to, aby ta druga parada z udziałem motoparadniarzy się odbyła. Ale ogólnie jesteśmy zadowoleni, nie pada, co najważniejsze, frekwencja jest dość duża, jest to już nasz 4. zlot, więc no, będziemy pewnie realizować kolejne edycje w przyszłości.
0: Mimo przelotnych opadów deszczu frekwencja dopisała.
5: Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie, tym bardziej, że to tego typu impreza to jest jedyna nie tylko w Polsce, ale według naszej wiedzy w Europie. Połączenie pasji, miłości do motocykli oraz motoparalotni. Na godzinę 18 planowana była dzisiaj wspólna parada z udziałem motoparalotniarzy. Niestety z uwagi właśnie na wieczną pogodę ona się nie odbędzie. Ale co się nie odlecze, jak to mówią, więc może jutro razem wystartujemy. My po drodze, a motoparalotnie po przetworzach.
4: Tak właśnie, chciałbym tylko dodać, że warto śledzić nasz profil na Facebooku, ponieważ być może pojawi się tam informacja, że parada odbędzie się w dniu jutrzejszym, jeżeli warunki będą sprzyjające, więc serdecznie zapraszamy.
3: Czyli bardzo możliwe, że jeszcze impreza przedłuży się do dnia jutrzejszego.
4: Tak, właśnie w ubiegłym roku miała miejsce taka sytuacja, kiedy właśnie warunki w dniu pikniku nie pozwoliły nam na wspólne paradowanie. Następnego dnia

0: Zrobiliśmy to, dokonaliśmy tego. Także w mniejszej grupie, co prawda, ale udało się.
1: Na imprezie wystąpił zespół UNU, grający największe przeboje grupy Perfect. Publiczność bawiła się fantastycznie. Wieczorem odbył się solowy koncert Grzegorza Walczaka. Było coś dla ducha, ale także coś dla ciała. Wielki grill z kiełbaską oraz wiele innych przysmaków.
2: Bractwo miłośników motocykli jest to wolna grupa, do której należy każdy, kto chce. Kto posiada jednoślad, kto kocha jednoślady, kto kocha motocykle, podróże i każdy z nas tutaj pełni jednakową funkcję, czyli co może to organizuje, żeby się odbyła ta coroczna impreza nasza?
3: Rozumiem, że pani jeździ motocyklem jako kierowca czy jako pasażer?
2: Nie, ja jestem plecakiem, jeżdżę z moim mężem.
3: Cudownie. Proszę powiedzieć, skąd ta pasja i zamiłowanie?
2: Skąd ta pasja? Zawsze podobały nam się motocykle. Jak byliśmy młodymi ludźmi, to nie były one tak dostępne, jak są w tej chwili, że można sobie kupić dosłownie to, co się chce kupić i co się podoba. Natomiast od zawsze nam one się podobały. Pewnego razu, około 20 lat temu, pojechaliśmy na piknik Country Domrągowa i tam właśnie było mnóstwo motocykli i kiedy wróciliśmy, to postanowiliśmy sobie, że za rok jedziemy na swoim. No i od tej pory już jeździmy.
4: Pasję, którą ojciec mój dał, taki bakcyla, ja miałam wtedy 12 lat, przywiózł, gdzieś tam podwoził po trasie motocyklistę, który miał kombinezon na sprzedaż. I nie miał pieniążków przy ten, bo go okradli. No i ojciec dostał w prezencie kombinezon. No i przywiózł do domu. Jak ja zobaczyłam ten kombinezon, 2 dni w kombinezonie spałam. Mama mnie zrugała i powiedziała, że mam się rozebrać, bo to nie mój strój. Aczkolwiek no, w głowie zaczęło świtać, że to jest to, czego chciałabym w życiu robić. A poza tym pasję motocyklową ojciec zaraził, bo był zawodowym kierowcą. No i tak od klocka do klocka, aż osiągnęłam cel. Mimo, że mając 22 lata, miałam poważny wypadek motocyklowy, gdzie mnie to kosztowało 19 operacji i 2 miesiące wybudzenia śpiączki. Ale no, doszłam do siebie, jak to się mówi, trzeźwy umysł, zapragnęłam wrócić do pasji, no i oto jestem, nie? A co dalej będzie, tego nie wie nikt. Na razie jeżdżę, szaleję, bawię się. Strajką to jest taka para kaloszy, że ja po wypadku, no niestety już nie mogłam usiąść na maszynę jednośladu i podpowiedziano mi, Pantera, ty możesz tylko na trajce jeździć. A w związku z tym, że ja jeździłam też samochodem na rajdy samochodowe, więc wpadłam na pomysł, że to nie głupi pomysł jest, no i zamarzyłam sobie trajkę. 4 sezony czekałam na trajkę, aż mój przyjaciel, trajker z Iławy, Adam, powiedział, Pantera, będziemy kombinować, a jak wyjdzie, to zobaczymy. No i z Niemiec ściągnęłam trajkę, która mi nie bardzo odpowiadała, bo zdrowotnie pod moje zapotrzebowanie, jak to się mówi, nie spełniało. Więc przerobiliśmy całkowicie. No i ja zaczęłam angażować się. Siedzenia, jakie mają być, bo siedzenie jest na relingach. No i jak to ma wszystko wyglądać, żebym ja mogła spokojnie i bezpiecznie jeździć. No i 4. sezon jeżdżę, dosyć intensywnie, także zdarzało się, że do domu wracałam, suchej nitki nie miałam na sobie.

0: Sportowa rywalizacja, konie i malownicza leśna sceneria. W sobotę 5 września na terenie Klubu Jeździeckiego Mazury Leśne w gminie Brześć Kujawski odbyły się zawody w skokach przez przeszkody Mazuriada Cup 2026.
1: Dzień dobry, witamy dzisiaj u Państwa na Waszej w sumie imprezie, na miejscu tutaj jako organizatorów. Jak dopisała dzisiaj pogoda, publiczność oraz zawodnicy?
2: Pogoda, no na początku myśleliśmy, że będzie dosyć spory wiatr, tak się przynajmniej zapowiadało od rana, ale jak widać ładne słoneczko, co do kibiców oczywiście jak co roku najlepsi, najlepiej dopingują, jak to na Mazuriadzie. Co do ilości zawodników jest to, nie ukrywam, jedna z naszych rekordowych liczb. Mamy około 180 przejazdów na tych zawodach, co jest naprawdę dużym sukcesem, patrząc na nasz rejon, na Włocławek, także jesteśmy bardzo zadowoleni z bardzo dużej frekwencji oczywiście.
1: A to spytam się jeszcze co do organizacji, jak to wyglądało, ile dni wcześniej zaczęliście Państwo te przygotowania i co było takie może najtrudniejszym, co było największym wyzwaniem?
2: Oczywiście pierwsze ustalanie już terminu odbywało się w styczniu, żeby mieć zabukowany na pewno ten termin na naszą Mazuriadę. Najczęściej właśnie jest to początek września, gdzie jeszcze szkoła się tak nie rozbuja. Najgorsze chyba było tak naprawdę przygotowanie tego wszystkiego placu, bo w nocy całą noc tak naprawdę mój tata tutaj równał, podlewał, żeby to podłoże było jak najlepsze, żeby zapewnić jak najlepsze warunki do startu wszystkim zawodnikom. Przeszkody też były ciężkie do zrobienia. No, my mamy już od paru lat te przeszkody, ale one są wyznaczone tylko na zawody, a z każdą edycją pojawia się nowa przeszkoda. I w tym roku na przykład doszło nam ponad 4 przeszkody, więc zawsze coś nowego.
1: Czy Panią dzisiaj też zobaczymy? Będzie Pani startować na swoim koniu?
2: Będę startować, tak jak ostatnio na tym koniu Kaczusiu, Cajadillo. Będę startować w klasie P, czyli 110 cm i N, czyli klasa 120 cm. A na moim drugim koniu Boss będę startowała 120 cm N i N-oczko, czyli też 120 cm. Tylko, że kwalifikacja do drugiej klasy sportowej.
0: W sobotę od godziny 10 zawodnicy rywalizowali w konkursach skoków przez przeszkody. W programie znalazły się zarówno konkurencje dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych jeźdźców. Debiutanci mogli spróbować

0: dopasować swoich sił w konkursach pierwszy krok i drugi krok. Bardziej doświadczeni zawodnicy mierzyli się natomiast z trudniejszymi parkurami.
1: Ja jestem Marta Lewandowska i przyjechałam ze stajni Zakątek Ulu.
2: Na jakim koniu dzisiaj startujesz? Czy to są wasze pierwsze zawody? W jakim konkursie?
1: Nie są nasze pierwsze zawody. W konkursie 60 cm i 70.
2: A na jakim koniku startujesz?
1: Na marasce.
2: To zapytam jeszcze może koleżanki. Też proszę, przedstaw się nam i z jakiego klubu przyjechałaś?
3: Hejka, jestem Lena Wasielewska i przyjechałam z klubu Zakątka Ulu.
2: Na jakim koniu dzisiaj startujesz i jaki nastrój towarzyszy przed zawodami?
3: Startuję na Masterze Angel i no bardzo dobrze, mam nadzieję, że będzie wszystko okej i trzymam za to kciuki.
2: Czy to twoje pierwsze zawody?
3: Tak, na nim tak.
2: Super. To spytamy się jeszcze tutaj kolejnej Amazonki, jakie nastroje przed startem, czy już dzisiaj startowałaś? Przedstaw się nam proszę jeszcze jak masz na imię.
4: Mam na imię Lena i dzisiaj jeszcze nie startowałam. Jedziemy konkursy 60 i nastroje są w miarę dobre.
2: Czy tutaj pierwszy raz twoje zawody w tej stajni?
4: W tej stajni zawody tak, ale parkury już jechaliśmy.
2: Cześć, przedstaw nam się proszę, z jakiego klubu przyjechałaś?
5: Jestem Oliwa Wasielewska i przejechałam z Zakątek Ulu.
2: Na jakim koniku dzisiaj startujesz?
5: Startuję na Florce i jesteśmy pierwszy raz na tych zawodach.
2: A jak podoba ci się tutaj na miejscu? Jak organizacja, jak parkour?
5: Bardzo ładnie. Parkour jest średni, ale kolorowy.
0: Mazur Jadaka przyciągnęła nie tylko zawodników, ale również miłośników jeździectwa i mieszkańców regionu. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele samorządu, wśród nich starosta, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz burmistrz Brześcia Kujawskiego.
6: Dzisiaj w gminie Brześć Kujawski bardzo fajne, ważne sportowe wydarzenie. Mazuriada, zawody z jeździectwa. Coś, co nie jest na co dzień nam tak doskonale znane. Coś, czego dotykamy, nawet mówiąc o sporcie, bo często mówimy o lekkiej, mówimy o koszu, będąc we Wrocławku. A jeździectwo jest taką dyscypliną sportu, która nie jest tak bardzo popularna. Ale dzisiaj ja się bardzo cieszę, bo po raz pierwszy jestem tutaj i to, co widzę, te zmagania, tą kulturę tego zawodu, strojem, zachowaniem, tą niesamowitą symbiozę zwierzęcia, konia z człowiekiem, to jest przepiękne i na pewno będziemy to promowali. Ja się bardzo cieszę, że tutaj w tej części wrocławskiej takie zawody się odbywają, że samorząd województwa ma w tym swój udział i na pewno będziemy wspierać tą inicjatywę. To, co rzuciło się w oczy tutaj na tych zawodach, to ten wyjątkowy strój, bardzo elegancki. To rzadko, jeżeli mówimy o różnych dyscyplinach sportu, zwykle są to sportowe, wygodne buty, jakiś strój, dres. Natomiast tutaj jest to elegancki strój, pewne sportowe, ale żeby występować w takich zawodach, na pewno to jest to, co rzuca się w oczy. Niesamowite, ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem i mam nadzieję, że będzie się to rozwijało i będziemy wspierać.
2: Dzisiaj na imprezie Mazuriada Cup, jak wrażenia tego wydarzenia w dniu dzisiejszym?
7: Piękne wrażenia, bo i towarzystwo natury, ale przede wszystkim wspaniałych par zawodników, które biorą udział w kolejnej edycji tego regionalnego wydarzenia. W naszym samorządzie staramy się wspierać wszelkie dyscypliny sportu, te, które skupione są w danych związkach. Także wspieramy ten klub, to wydarzenie, ponad 80 uczestników, którzy ze sobą rywalizuje w wielu kategoriach wiekowych, łącząc także pokolenia, także spore zainteresowanie kibiców. Ciekawe wydarzenie. Wiem, że to jest jedyne miejsce, które w powiecie wrocławskim, w naszym regionie może tego typu wydarzenia i o tym charakterze organizować. Także gratulacje dla organizatorów i podziękowania za codzienne determinację, pracę rozwijającą tą piękną dyscyplinę sportu.
2: Co zrobiło na panu w dniu dzisiejszym największe wrażenie tutaj na imprezie?
7: Oczywiście skoki przez przeszkody, jak radzą sobie najmniejsi z tym w parach z końmi. No i życzę, aby pokonywać je jak najwyższe, jak najmniej zrzutek, ale przede wszystkim dobrej atmosfery dla wszystkich. Myślę, że można nawet powiedzieć szerzej, że w kraju wszyscy jesteśmy trenerami reprezentacji w piłce nożnej.

0: I my we Włocławku jako i regionie, jako religię traktujemy koszykówkę, ale tak jak powiedziałem już wcześniej, wiele pięknych dyscyplin sportu, które na naszym terenie funkcjonuje. Dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Cieszę się, że jest tylu ludzi z pasją, którzy wkładają wiele serca, aby to się rozwijało, aby funkcjonowało. Zawodnicy tego klubu osiągają sukcesy na poziomie krajowym, nawet w ostatnich dniach. Tym bardziej z tego się cieszymy, ale także z tego, że możemy pokazać naszą codzienną kujawską gościnność w dniu dzisiejszym.
1: Zawody zorganizowane przez Klub Jeździecki Mazury Leśnie wsparł Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim. Patronat nad imprezą objął burmistrz Tomasz Chymkowski.
2: Dzień dobry, witamy na cudownej imprezie w dniu dzisiejszym. Proszę powiedzieć nam kilka słów, jak się panu tutaj podoba?
3: Mi się tutaj bardzo podoba. Jestem tu już kolejny raz, czwarty raz. Mazuriada na Kujawach. To brzmi przedziwnie, tak? Ja nie mogłem tego na początku pojąć, jak Mazuriada może się odbywać na Kujawach, ale tak jest. Po raz czwarty się tutaj spotykamy. No, okoliczności przyrody fantastyczne, ale same zawody, myślę, bardzo widowiskowe. Lubię tu przyjeżdżać. Gratuluję organizatorom, państwo komorowscy naprawdę robią wielką robotę. To są jedyne zawody tak naprawdę o takim formacie w powiecie włocławskim. Jedne nieliczne w województwie, także jako burmistrz jestem bardzo dumny z tego wydarzenia i z tej imprezy.
2: Wiemy, że jest tutaj pan takim honorowym członkiem tej imprezy. Wspiera pan tutaj państwa komorowskich na tej imprezie. Czy na co dzień interesuje się pan też tym sportem, czy raczej tak okazjonalnie wspiera pan tą imprezę?
3: Bardziej chyba interesuję się koniami mechanicznymi, ale jeśli chodzi o jeździectwo, jeszcze nie miałem przyjemności, chociaż zawsze jak tu przyjeżdżam, robimy sobie takie wyzwanie, że może kiedyś. Mam nadzieję, że po tej kadencji, jak już będzie troszeczkę więcej spokoju i czasu dla siebie, może kiedyś rekreacyjnie spróbuję. A jeśli chodzi o wsparcie, no nie mogło być inaczej. Wspieramy takie wydarzenia o takim formacie. Też staramy się, aby osoby, które mają sukcesy w kraju, uzyskiwały stypendia, które są fundowane przez gminę Brześć Kujawski. Także takie wsparcie, myślę, jest potrzebne do rozwoju każdego sportu. To, co dzisiaj pani marszałek Aneta Jędrzejewska powiedziała, że nie tylko lekkoatletyka, nie tylko koszykówka, ale również jeździectwo.
1: Na zawodników i publiczność czekała również strefa gastronomiczna przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich Jarzębina w Wieńcu oraz liczne atrakcje i oferty branżowych wystawców. Mazuriada połączyła sportową rywalizację z rodzinną atmosferą i promocją jeździectwa w naszym regionie.
4: Trwała walka z czasem o zdrowie Arturka z Włocławka, który choruje na dystrofię mięśniową Duszena. W mieście i okolicach regularnie organizowane są wydarzenia, podczas których zbierane są pieniądze na jego leczenie. Kolejny piknik charytatywny odbył się przy kościele świętego Stanisława we Włocławku.
5: Inicjatywa jest prosta i taka prosto z serca, wiadomo. Ratujemy dziecko, które jest chore na tą chorobę. MDM, tak? DMD właśnie. Ja tak za bardzo się nie znam, słuchajcie, bo wiem tylko, że trzeba pomagać, ale... Ale ogólnie rzecz biorąc, wiem na pewno, że wymaga bardzo dużo pieniędzy, żeby zebrać, tak? Ile?
6: Kwota zebrania to jest 12,5 miliona, także ogromna suma pieniędzy do zebrania, także wszystkie ręce na pokład i dzisiaj zapraszamy tutaj, żeby walczyć o zdrowie dla Arturka.
5: No, także uważam, słuchajcie, że inicjatywa jest dobra, zbieramy kasę i co? No i bawimy się tutaj, fajna impreza.
7: Również chcieliśmy podziękować wszystkim artystom, którzy tutaj wystąpią dzisiaj, że przyjechali, poświęcili swój cenny czas. Niektórzy nawet jadą na koncerty dalsze, także są w czasie swojej drogi koncertowej. I również ludziom, którzy tutaj przyjdą i dołożą tą cegiełkę do... Nie wiem, zjedzą ciasto, zjedzą coś pysznego, żurek, bigos, różne zupki są, jest lemoniada, są atrakcje z robotem. Dziękujemy serdecznie też naszemu naprawdę wspaniałemu człowiekowi z Grudziądza, który przyjechał nas wesprzeć tutaj i z dzieciakami dużo fajnych rzeczy porobić. Będzie, z tego co słyszeliśmy, może zatańczyć na scenie, także...
5: Robot będzie tańczył.
7: Był turniej siatkówki, ta tutaj naprawdę, nawet zawodowcy mogą się pozazdrościć tego zaangażowania tutaj tych chłopaków.
5: Także, o, jest tam robot...
8: Do nas
7: robot, robot fan.
5: Dawaj, chodź Stefan.
8: I cieszymy się, że jest i on z nami.
7: Tak, tutaj, że wspiera nas mocno.
8: Stefan chodzi z puszczą,
7: o to.
8: Rozmawiać.
9: Zapraszam wszystkich na zbiórkę dla Arturka. Dorzućcie ile możecie, każda pomoc się liczy.
4: na terapię genową w Dubaju, a także przeloty, pobyt, dalsze leczenie, rehabilitację i potrzebny sprzęt. Potrzeba ponad 12 milionów złotych. Na internetowej zbiórce udało się już zgromadzić ponad 1 milion złotych. Do osiągnięcia celu

0: Wciąż brakuje jednak ponad 11,5 miliona. Sezon dożynkowy w naszym regionie powoli dobiega końca. Weekend przyniósł największe święto plonów w naszym regionie, czyli dożynki powiatowo-gminno-parafialne. Wydarzenie odbyło się w Choceniu. Najpierw odbył się przemarsz korowodu z pięknie wykonanymi wieńcami, a następnie polowa msza święta.
1: Tak prawdę mówiąc, podsumowanie sezonu dożynkowego, choć jego zwieńczeniem będą dożynki gminne, które odbędą się za tydzień w Lubrańcu, ale dzisiaj spotykamy się na dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych w Choceniu, w jednej z 13 pięknych gmin naszego powiatu, gminie rolniczej, gminie, której szacunek do ziemi pielęgnowany jest od wielu pokoleń, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, skupić się wokół chleba, który ma dla nas wyjątkowy smak. Pewnie każdy z nas był w kilku miejscach za granicą, w naszym kraju i ten nasz kujawski chleb smakuje wyjątkowo, bo jest wypracowany przez wspaniałych, zaradnych, pracowitych naszych mieszkańców, zarówno tych pracujących na roli, ale także przetwarzających go, pracujących w wielu innych dziedzinach życia i dzisiaj chcemy im za to na tym najważniejszym święcie w naszym powiecie podziękować. To podziękowanie, ale to także piękna prezentacja naszej kultury, historii, tradycji.
0: Starostami dożynek powiatowych byli Marta Kieszkowska i Cezary Andrzejewski. Oboje są rolnikami. Starościna prowadzi gospodarstwo o profilu warzywniczym, natomiast starosta zajmuje się produkcją sadowniczą.
2: Odnośnie sezonu powiem tak szczerze, no pogoda naprawdę dała nam w kość. Przymrozki, susza, upał, gorączki, no ale finalnie no, jesteśmy tutaj, w sumie uśmiechnięci i cóż, no myślę, że chleba na polskich stołach nie zabraknie. No. Czego możemy życzyć? Ja myślę, żeby najważniejszą rzeczą, żeby w przyszłym roku było odrobinę trochę więcej spokoju i przede wszystkim w tym sezonie, wahania cen, szalona pogoda, to doprowadza czasami do takich skrajnych sytuacji nerwowych. Ale finalnie życzyć, mówię, takiego spokoju i przede wszystkim dobrej pogody. A zresztą sobie już poradzimy.
0: Po części obrzędowej, a więc po symbolicznym podzieleniu chleba i podziękowaniu nim uczestników, na scenie pojawili się przedstawiciele władz centralnych oraz samorządowych, którzy podziękowali rolnikom za ich codzienny trud.
3: Powiat wrocławski kończy ten czas dożynkowy. Spotykamy się w Choceniu na dożynkach gminno-powiatowych. To jest ważny dzień, ważny zwłaszcza kiedy spotykamy się na terenie powiatu typowo rolniczego, gminy typowo rolniczej, zresztą tak samo jak nasze województwo. To my tutaj, rolnicy tych ziem, dajemy bezpieczeństwo żywnościowe całemu kraju, Polsce i to jest doskonała okazja, żeby rolnikom za ten trud podziękować. Wszyscy doskonale wiemy, że ten rok nie był rokiem łatwym, że była susza, że były przymrozki, że rolnicy liczyli na zupełnie inne plony, więc tym bardziej dzisiaj musimy tutaj dziękować, musimy tutaj być i też dać takiej otuchy, że kolejny rok będzie lepszy, a my jako samorządowcy będziemy się starali, żeby te małe ojczyzny, gminy, powiaty, nasze województwo były przyjazne i takie, gdzie chcą mieszkać nasi mieszkańcy.
0: Dożynki powiatowe były także ucztą dla podniebienia. Zadbały o to koła gospodyń wiejskich z całego regionu.
4: No, mamy dzisiaj w ofercie dość spory wybór ciast, bardzo smacznych, oczywiście przygotowanych przez nasze członkinie koła. Dziś mamy kluski, oczywiście z serem. No bigos, mięsa, karczek, no i oczywiście kiełbaski, którym oczywiście będziemy częstować naszych tutaj gości, którzy i częstować i zarazem i może parę groszy na koło też zarobimy sobie przez naszą do naszej statutowej działalności. Czwarty rok już jesteśmy na dożynkach, no bardzo. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy mamy taki wystrój, jaki mamy. Mi się wydaje, co roku jakiś ten mamy koło, liczy 40 osób, 42. I rozwojowo jest, tylko że nie mamy po prostu jeszcze swojej siedziby, ale nad tym też pracujemy.
0: Szersza relacja w magazynie Pulsometr. Wietrzychowice na jeden dzień przeniosły się kilka tysięcy lat wstecz. W miejscu nazywanym polskimi piramidami odbył się festyn archeologiczny.

0: ekologiczny, który w tym roku miał szczególny charakter. Park Kulturowy Wietrzychowice świętuje bowiem 20-lecie swojego powstania.
1: Obchody 20-lecia powołania Parku Kulturowego rozpoczęliśmy je już w czerwcu, grą terenową dla dzieci i młodzieży. Później odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez tutaj nasz miejscowy klub rowerowy Horyzont. Wczoraj odbyło się podsumowanie kilkunastoletnich badań naukowych na terenie Parku Kulturowego. Dziś festyn. Wydarzenie takie, które jest podsumowaniem też pewnych, niepewnych, konkretnych osiągnięć naukowych, ale i przede wszystkim okazja do dobrej zabawy, przede wszystkim tutaj dla naszych lokalnych odbiorców, naszych przede wszystkim mieszkańców naszej gminy i okolicznych. A kolejnym etapem, takim podsumowującym, będzie już takie wydarzenie stricte już w zasadzie naukowe, które odbędzie się w miesiącu grudniu. Ale wcześniej było wspomniane, że obchodzimy również 90-lecie rozpoczęcia badań archeologicznych w parku kulturowym, nie w parku kulturowym wtedy, tutaj na terenie cmentarzyska megalitycznego, więc łatwo policzyć, że były to lata 30. minionego stulecia. Kolejny etap badań odbył się takich konkretnych, szczegółowych na koniec lat 60. Tutaj trzeba byłoby wymienić nazwiska wybitnych archeologów, między innymi profesora Madajskiego, czy głównego badacza tych grobów, profesora Konrada Jeżdżewskiego.
0: Podczas wydarzenia można było zobaczyć, jak wyglądało życie ludzi zamieszkujących te tereny około 5,5 tysiąca lat temu. Były rekonstrukcje dawnych zajęć, pokazy rzemiosła, stanowiska naukowe i możliwość zwiedzania grobowców z przewodnikiem. Wietrzychowskie grobowce megalityczne należą do najważniejszych tego typu zabytków w Polsce. Nie tylko przyciągają turystów, ale są również przedmiotem badań archeologów.
2: Megality zostały zbudowane 5,5 tysiąca lat temu jako wyjątkowe obiekty dla dawnej społeczności rolników zamieszkujących Kujawy. Byli to klasyczni rolnicy. Podstawą gospodarki było uprawa zbóż i hodowla zwierząt. Byli na tyle prężni i zorganizowani, wprowadzając świetne nowe wynalazki, że potrafili tutaj stworzyć naprawdę wyspecjalizowane rolniczo społeczeństwo o wysokiej klasie. Jednym z takich dowodów, że byli pionierami i gospodarzami tego terenu, są właśnie monumentalne budowle megalityczne o długości ponad 100 metrów, budowanych dla swoich najwybitniejszych przedstawicieli. Dlaczego oni byli najwybitniejsi? Nie wiemy do końca, ale na pewno scalali tą społeczność, posiadali olbrzymią wiedzę i byli rzeczywiście wyróżniający się. Te megality są częścią budownictwa europejskiego megalitów, które w różnych miejscach Europy są oczywiście budowane. Natomiast budowle megalityczne kończą się właściwie na Wiśle. My jesteśmy najdalej na wschód wysuniętym rejonem, gdzie tych budowli było bardzo dużo. Archeologia sądzi, że na samych Kujawach ich było kiedyś co najmniej 300. Zostały nieliczne. A Wietrzychowice w tym towarzystwie tych nielicznych grobowców mają wyjątkowe znaczenie, ponieważ z jednej strony przetrwały tutaj oryginały, czyli z obstawami zbudowanymi z wielkich głazów, które stoją w tych samych miejscach, tak jak zostały ustawione od 5,5 tysiąca lat. Jest to absolutnie wyjątek. A Wietrzychowice jeszcze mają tą wyjątkową sytuację, że od 90 lat prowadzimy tutaj badania naukowe, które rozpoczął profesor Konrad Jeżdżewski w 1936 roku. Teraz we wrześniu prowadził badania. Myślę, że jeszcze nie dzisiaj, 90 lat temu, ale jutro czy pojutrze jego szpadle zaczęły eksplorować Wietrzychowice i ta rocznica jest wyjątkowo okrągła.
3: Jako muzeum archeologiczne, jako środowisko archeologiczne już 90 lat zajmujemy się grobowcami. W tym roku jest 90. rocznica rozpoczęcia badań. No i niestety niewiele wiemy tak naprawdę wciąż, ale dzięki badaniom coraz więcej różnych informacji uzyskujemy na ten temat. Więc grobowce są no, przede wszystkim grobami, pod którymi pochowane są, tak uważamy, wyjątkowe osoby. Najczęściej mężczyźni, ale nie tylko, bo są również w grobowcach pochowane dzieci. Te nasze badania zmieniają pewne utarte poglądy z dawnych lat, poglądy archeologiczne, ale z całą pewnością musiały być to osoby wyjątkowe, które są pochowane. Do tego jeszcze w niektórych grobach znajdujemy fantastyczne zabytki, zupełnie niespodziewane, jak w grobowcu w Gaju miedzianą siekierę.

0: czwartkę czy sztylet, więc no, to powoduje, że to były osoby znaczące. Tych grobowców na Kujawach przed laty musiały być setki, bo osad mamy bardzo dużo i one były takim fajnym, bardzo znanym również w średniowieczu, w nowożytności, obiektem krajobrazu. Wspominali o tym w przeszłości etnografowie, archeolodzy od wielu, wielu lat badali grobowce. No a teraz my jako Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi dokładamy kolejną cegiełkę do tego. Wykonywane są nowe analizy. Stwierdzamy, że ta społeczność żyła tutaj, że oni nie przyszli znikąd. Był taki pogląd kiedyś, że budowniczowie piramid kujawskich, jak niekiedy tak bardziej oczywiście medialnie się o tym mówi, ale tych grobowców megalitycznych przyszli gdzieś z nadatlantyku, z Francji. To nieprawda, oni żyli tutaj od lat, to jest lokalna społeczność, która kontynuowała się z wcześniejszych, które tutaj funkcjonowały i na pewno są to super zabytki. A Wietrzychowice mają tą wartość, że grobowiec numer 3 ma obstawę zachowaną w oryginale, stojącą od 5000 lat. Tam został też odkryty najciekawsze pochówki z najlepiej zachowanymi kośćmi. Z tego są najlepsze wyniki analiz. Więc no, potencjał jest wielki i mamy nadzieję, że tak jak tutaj usłyszeliśmy od pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, będzie się ten obiekt rozwijał.
1: W jubileuszowym pikniku uczestniczyli także parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządów.
2: Miejsce jest położone w szczególnym regionie naszym, bo na pograniczu trzech województw to jest ten dodatkowy plus jako wartość dodana dla celów turystycznych. Słyszę, że przyjeżdżają wycieczki jadące często do Lichenia, po drodze wstępują, jadące zwiedzać inne miejsca także w kujawsko-pomorskim, ale i także w sąsiednich województwach. To sprawia, że zamierzenia, które mają samorządy, zarówno samorząd gminny, jak i samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, są uzasadnione. I tak jak powiedziałem, zabierając oficjalnie głos, że następne stulecie badań archeologicznych, czyli za 10 lat, być może będziemy obchodzili w miejscu odpowiednio wyposażonym zarówno w tradycje, myślę tu o muzeum, o części muzeum, ale również o teraźniejszość, czyli zaplecze gastronomiczno-hotelarskie, które jest w tym miejscu także potrzebne, bo przecież jak Państwo teraz czujecie, atmosfera, powietrze jest tu szczególne, nie ma żadnego zagrożenia, nie ma żadnego zanieczyszczenia, nie ma żadnych ścieków zewnętrznych, nie ma żadnych dymów, pyłów, a więc miejsce bardzo, bardzo istotne.
3: My tutaj 2 miesiące temu odbyliśmy też wizytę z marszałkiem Piotrem Całbeckim i zapadły konkretne, może nie decyzje, ale plany. W najbliższym czasie pewnie podpiszemy z Fundacją Badań Archeologicznych i z gminą Gliwice Kujawska stosowne porozumienie intencyjne i będziemy tutaj organizować samorządową, wojewódzką jednostkę kultury z udziałem oczywiście Fundacji, gminy Izbica i pewnie powiatu włocławskiego. I będziemy chcieli po prostu to miejsce pokazać w całej Polsce, ale i w Europie, bo jest ono fenomenalne i jest ewenementem, unikatem na skalę światową.
1: Park Kulturowy Wietrzychowice działa już od 20 lat, a jego charakterystyczne grobowce wciąż są miejscem badań i zainteresowania archeologów. Kolejny festyn archeologiczny w Wietrzychowicach zaplanowano tradycyjnie na wrzesień przyszłego roku.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Sezon dożynkowy w naszym regionie powoli dobiega końca. Weekend przyniósł największe święto plonu w naszym regionie, czyli dożynki powiatowo-gminno-parafialne. Wydarzenie odbyło się w Choceniu. Najpierw odbył się przemarsz korowodu z pięknie wykonanymi wieńcami, a następnie polowa msza święta.
1: Tak prawdę mówiąc, podsumowanie sezonu dożynkowego, choć jego zwieńczeniem będą dożynki gminne, które odbędą się za tydzień w Lubrańcu, ale dzisiaj spotykamy się na dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych w Choceniu, w jednej z 13 pięknych gmin naszego powiatu, gminie rolniczej, gminie, której szacunek do ziemi pielęgnowany jest od wielu pokoleń, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, skupić się wokół chleba, który ma dla nas wyjątkowy smak. Pewnie każdy z nas był w kilku miejscach za granicą, w naszym kraju, i ten nasz kujawski chleb smakuje wyjątkowo, bo jest wypracowany przez wspaniałych, zaradnych, pracowitych naszych mieszkańców, zarówno tych pracujących na roli, ale także przetwarzających go, pracujących w wielu innych dziedzinach życia, i dzisiaj chcemy im za to na tym najważniejszym święcie w naszym powiecie podziękować. To podziękowanie, ale to także piękna prezentacja naszej kultury, historii, tradycji, zespoły folklorystyczne, ochotnicze straże pożarne, orkiestry dęte, chóry. Te wszystkie organizacje i wiele, wiele innych są zaangażowane w dzisiejsze święto. Piękne wieńce dożynkowe, tak jak mówiłem, cudownie pachnący chleb, to jest to, co w naszej kulturze najpiękniejsze. Do tego niepowtarzalna kujawska gościnność, kujawska sympatia dla wszystkich ludzi. Mam nadzieję, że spowoduje to, że to popołudnie będzie dla wszystkich wyjątkowe. Zaczęliśmy częścią dziękczynną, mszą świętą, częścią oficjalną przemówieniami, a czeka nas, mam nadzieję, także i dobra zabawa, bo i podczas dożynek na to musi być czas.
2: To jeszcze proszę o życzenia dla rolników, dla mieszkańców.
1: Dla rolników najpierw, aby ten prognostyk dobrych plonów na jesieni nie był tylko pojedynczym prognostykiem. Także małe światełko w tunelu, które widzimy w kwestii cen za płody rolne, bo wszyscy wiemy, z jakimi problemami borykają się rolnicy, nie było tylko pojedynczym prognostykiem, żeby mieli pewność tego, że za to, co sieją w matkę ziemię, otrzymają godziwą zapłatę zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym, społecznym, prywatnym. Tu już dla rolników, ale i dla wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego.
3: Ogólnie produkcja roślinna przede wszystkim. Nie? Rolnictwo ogólnie jest bardzo podzielone na grupy produktów, które produkuje. Marta?
4: Ja produkuję warzywa, pietruszkę, seler, marchew, ziemniaki, brokuły.
3: Ogólnie kierunek taki ogrodniczy, ja bardziej kierunek sadowniczy, owoce pestkowe, jagodowe, co tam wcześniej było wspominane. No i tyle. No. Odnośnie sezonu powiem tak szczerze, no, pogoda naprawdę dała nam w kość. Przymrozki, susza, upał, gorączki. No ale finalnie no, jesteśmy tutaj, w sumie uśmiechnięci. I cóż, no myślę, że chleba na polskich stołach nie zabraknie. No. Czego możemy życzyć? Ja myślę, żeby najważniejszą rzeczą, żeby w przyszłym roku było odrobinę trochę więcej spokoju i przede wszystkim w tym sezonie, znaczy wahania cen, szalona pogoda, to doprowadza czasami do takich skrajnych sytuacji nerwowych. Ale finalnie życzyć

0: Mówię, takiego spokoju i przede wszystkim dobrej pogody. A zresztą sobie już poradzimy.
1: Powiat wrocławski kończy ten czas dożynkowy. Spotykamy się w Choceniu na dożynkach gminno-powiatowych. To jest ważny dzień, ważne zwłaszcza, kiedy spotykamy się na terenie powiatu typowo rolniczego, gminy typowo rolniczej, zresztą tak samo jak nasze województwo. To my tutaj, rolnicy tych ziem, dajemy bezpieczeństwo żywnościowe całemu kraju, Polsce i to jest doskonała okazja, żeby rolnikom za ten trud podziękować. Wszyscy doskonale wiemy, że ten rok nie był rokiem łatwym, że była susza, że były przymrozki, że rolnicy liczyli na zupełnie inne plony, więc tym bardziej dzisiaj musimy tutaj dziękować, musimy tutaj być i też dać takiej otuchy, że kolejny rok będzie lepszy, a my jako samorządowcy będziemy się starali, żeby te małe ojczyzny, gminy, powiaty, nasze województwo były przyjazne i takie, gdzie chcą mieszkać nasi mieszkańcy.
2: To ja jeszcze poproszę o życzenia takie dla wszystkich rolników, mieszkańców, ogólnie tutaj społeczeństwa naszego.
1: Oczywiście zdrowie, bo to jest najważniejsze i tego, co chciałabym życzyć, to stabilizacji. Chociaż trudno mówić o stabilizacji, jeżeli mówimy o pogodzie, bo nie mamy na to żadnego wpływu. Natomiast chciałabym, żeby rządzący stworzyli takie warunki dla naszych rolników, żeby oni nie bali się o ceny paliw, żeby nie bali się o ceny nawozów, a również, żeby ceny płodów rolnych były jak najwyższe.
3: Spokojnie, oczywiście, chyba wszyscy sobie tego życzymy w codziennego spokoju, tego, żebyśmy na co dzień mogli w spokoju żyć, ale życzymy również sobie spokoju i pokoju tego międzynarodowego, bo to też jest bardzo ważne. Bez tego dużego pokoju i spokoju nie będzie tego mniejszego. A dzisiaj faktycznie już powoli zbliżamy się do końca sezonu dożynkowego. Dzisiaj powiat włocławski świętuje na terenie gminy Choceń. Piękna uroczystość, ale też ważne słowa, które padły ze sceny, to znaczy, że względem tego, że ten rok był niełatwy dla rolników, wobec tego, co się mówi, że sytuacja geopolityczna jest niesprzyjająca polskiemu rolnictwu, to jednak słyszeliśmy o sukcesach i dokonaniach polskiego rolnictwa. Sytuacja jest stabilna, sytuacja jest o tyle dobra, że faktycznie w wielu obszarach jesteśmy jednym z czołowych eksporterów, jeżeli chodzi o Unię Europejską. I to też warto podkreślenia, to znaczy ta Unia z jednej strony czasami popełnia błędy, ale z drugiej strony daje olbrzymią możliwość, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy i Polska wiedzie z tego świetnym przykładem. Więc życzę rolnikom, tak jak było powiedziane na początku, gdy starostowie powiedzieli spokoju, ale i możliwości rozwoju przy spokojnym wsparciu ze strony rządu, który my jako parlamentarzyści staramy się gwarantować.
4: Dzień wyjątkowy, bo to dziękczynienie, święto plonów i wielkie święto rolników, sadowników, ogrodników, pszczelarzy z powiatu włocławskiego. Cieszę się bardzo, że mogę być częścią tego świętowania. Cieszę się, że mogę się nisko pokłonić rolnikom powiatu włocławskiego jako wnuczka rolników z Kujaw i rolników z ziemi dobrzyńskiej, bo i ze strony mamy, i ze strony taty, ale też jako córka pszczelarza. Zostałam wychowana w szacunku do pracy w ogóle, ale także w ogromnym szacunku do pracy rolników. I dlatego przyjechałam tu serdecznie podziękować za to, że dzięki naszym polskim rolnikom nie brakuje na polskich stołach chleba z polskiej mąki, polskiego chleba. To bardzo ważne, byśmy wybierali to, co polskie, bo w ten sposób wspieramy naszych rolników, ogrodników, sadowników i pszczelarzy. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, a przede wszystkim dożynki to czas świętowania, więc życzę wszystkim dobrej zabawy i takie życzenia również złożyłam rolnikom, ogrodnikom, sadownikom i pszczelarzom z powiatu włocławskiego.
2: Każdy z nas korzysta z tego, że możemy się w Polsce cieszyć tą zdrową, dobrej jakości polską żywnością. Widać, że ona podbija kolejne rynki też na świecie, więc jest ta marka polska doceniana. Ja się bardzo cieszę, że podczas dożynek jest okazja podziękować polskim rolnikom, bo to jest naprawdę bardzo ciężka praca. Ja też pochodzę z rodziny rolniczej, więc wiem, ile to wymaga wysiłku, ile to wymaga wyrzeczeń. I przy tej okazji też chciałabym wszystkim rolnikom życzyć wszelkiej pomyślności, zdrowia, tego, żeby rozwijali swoje gospodarstwa, żeby one rozkwitały i żeby mieli poczucie na co dzień, że warto być rolnikiem.
5: Kochani, najważniejsze jest w mojej ocenie to, co usłyszałem kiedyś, żebyśmy byli dla siebie dobrzy jak chleb. Chleb jest niezwykle cenny i warto o tym pamiętać. Warto dostrzegać to, co jest w nim przecież najcenniejsze, czyli ta nasza jedność.

0: wiara w Boga, wiara w to, że są rzeczy, które są ważniejsze, kiedy robimy coś dla kogoś, nie tylko dla siebie, kiedy potrafimy poświęcać swoje życie, pracę dla drugiego człowieka, bo w tym zawiera się cała wartość i wielkość naszego życia. Robiąc coś dla drugiej osoby, myślę, że robimy to, czego od nas się oczekuje, poświęcając się dla niej. Więc bądźmy dla siebie dobrzy. Pamiętajmy o tym, że tworzymy wspólnotę, że tylko ta jedność, mimo tej ogromnej przecież różnicy poglądów, doświadczeń, różnicy w tym, jak postrzegamy świat wokół siebie, różnicy w tym, o czym marzymy. Ważne jest to, żebyśmy pamiętali o sobie nawzajem, żebyśmy nie byli obojętni na krzywdę drugiego człowieka, żeby dla każdego tego chleba starczyło, żebyśmy przypomnieli sobie coś, co jest najistotniejsze, jak bardzo on jest cenny, żeby nam to nie spowszedniało, żeby nie było czymś zwyczajnym, choć ksiądz Jan Twardowski mówił o wielkości właśnie rzeczy tych najprostszych, o świętości rzeczy zwyczajnych, bo tak może się wydawać, kiedy pomyślimy o chlebie. Że na pozór tak prosty, a przecież tak cenny i wyjątkowy. Życzę wszystkiego dobrego, żebyśmy dbali o siebie nawzajem.
1: Przepracowałem wiele lat na terenie Lubrańca, ale jednocześnie miałem spojrzenie na powiat włocławski z pozycji samorządu województwa przez ponad 24 lata. Stąd uważam, że wszyscy powinniśmy być zadowoleni, to co wspomniałem w swoim wystąpieniu, że mieszkamy na terenie powiatu włocławskiego, bo powiat przoduje, a w tym, żeby powiat przodował, to mają swoją zasługę gminy. We wszystkich 13 gminach następuje wyraźny rozwój gospodarczy, stąd święto, które dzisiaj jest tu w Choceniu dla powiatu włocławskiego, dla mieszkańców powiatu włocławskiego, jest w pełni zasłużone i bardzo dobrze zorganizowane, przygotowane. Dlatego mamy taką pełną frekwencję. Stadion wypełniony miejscami siedzącymi i stojącymi, to znaczy, że ludzie chcą się spotykać, ponieważ dzisiaj polska wieś się zmieniła na tyle, że takich rolników pracujących na roli jest znacznie mniej niż było wcześniej, ale ludzi mieszkających na wsi przybywa, bo część ludzi z miast przychodzi na obszary wiejskie. Dlatego jest ważna taka integracja między mieszkańcami wsi zajmującymi się rolnictwem i pozostałymi mieszkańcami, którzy zajmują się każdy na swoim odcinku. Bo cały czas podkreślam, że ten chleb, którego dzisiaj próbowaliśmy tu w Choceniu, to nie wytwarza sam rolnik. Rolnik daje surowiec, a po drodze jest szereg innych instytucji, firm, zakładów, które przetwarzają zboże na mąkę, z mąki wypiekają chleb i dostarczają do poszczególnych punktów sprzedaży. Stąd dbamy o to, żeby chleba właśnie nie brakowało, żeby go starczało dla każdego. Dożynki, czas dziękczynienia, jak to się często powtarza, za plony, które zebraliśmy. One w tym roku są niższe niż były w roku poprzednim. Zima, wiosna przymrozkowa, a później sucha wiosna i czerwiec suchy spowodował, że od 20 do 30% mamy mniejsze plony zbóż, mniejsze plony rzepaku. Ale ja liczę, że rozpoczęcie prac teraz jesiennych przy zbiorach buraków cukrowych, kampania już ruszyła, innych okopowych, warzyw, owoców, wyrówna te straty, które powstały przy braku odpowiednich plonów w zbożu. Ale rolnicy są wytrzymali i przeżyją i liczą na to, że nowy rok gospodarczy, który rozpoczynamy, będzie rokiem korzystniejszym. Tego w imieniu własnym, jak i również Senatu Rzeczypospolitej życzę wszystkim rolnikom, żeby przy jak najmniejszych problemach, przy umiejętności ich rozwiązywania osiągali własne cele, które stawiają na co dzień po to, żeby służyć innym, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju.
2: Dożynki powiatowo-gminne powiatu włocławskiego. Jest to znak, że sezon dożynkowy zbliża się do końca, bo dożynki w powiecie zawsze są jednymi z ostatnich. Także dzisiaj akurat udała nam się rzeczywiście pogoda, bo ten początek dnia był taki słaby, natomiast teraz rzeczywiście wielu mieszkańców przybyło. Drodzy Państwo, piękne święto przede wszystkim, piękna tradycja, sięgająca jeszcze czasów pogańskich, ale później

0: Kościół też znakomicie tę tradycję przyswoił. I dzisiaj jest to święto przede wszystkim polskiej wsi, polskich rolników i polskiej tradycji. Dlatego też w tym czasie wszyscy pojawiamy się, chętnie składamy życzenia, bo praca rolnika jest bardzo trudną. Trudno ją przewidzieć i w taki sposób jednoznaczny zaplanować. Dlatego też zawsze rolnikom życzymy przede wszystkim stabilizacji, zarówno tej klimatycznej, ale też i stabilizacji ekonomicznej, bo rolnikowi często trudno jest rzeczywiście zaplanować i powiedzmy ten sukces ekonomiczny i życzę tego, żeby ten kolejny 2027 rok był po prostu lepszy. Wszystkiego najlepszego.
1: Zapraszam wszystkie Państwa do naszego stoiska. Mamy dzisiaj w ofercie dość spory wybór ciast, bardzo smacznych oczywiście, przygotowanych przez nasze członkinie koła. Dziś mamy kluski oczywiście z serem, no bigos, mięsa, karczek, no i oczywiście kiełbaski, którym oczywiście będziemy częstować nasze tutaj gości, no, którzy i częstować i zarazem i może parę groszy na koło też zarobimy sobie przez naszą do naszej statutowej działalności. Czwarty rok już jesteśmy na dożynkach, no bardzo... Dzisiaj, na dzień dzisiejszy mamy taki wystrój, jaki mamy. Mi się wydaje, co roku jakiś ten mamy koło, liczy 40 osób, 42. I rozwojowo jest, tylko że nie mamy po prostu jeszcze swojej siedziby, ale nad tym też pracujemy. Może nas wójt jakoś wspomoże i jakoś nam, jak to mówią, czy ja wiem, za nasze dobre takie jakieś nasze tutaj statutowe działanie może nas też jakoś wspomoże tym naszym miejscem zamieszkania i swoich, żebyśmy miały. No mamy dzisiaj wyborze i oczywiście i owoce, i chleb ze smalcem, i mamy ciasta i placuszki takie. Tu panie oczywiście mają taką inwencję twórczą, którą możemy powiedzieć, że jest bardzo taka szeroka gama do smakołyków naszych dzisiejszych dożynkowych. I zapraszamy Państwa oczywiście do spróbowania naszych tutaj specjałów, które dzisiaj na dziś przygotowałyśmy.
2: Proszę opowiedzieć, co dziś smacznego na Państwa stoisku czeka na odwiedzających.
3: Oczywiście wszystko jest smaczne, wszystko jest swojskie, wszystko jest świeże. Mamy żureczek, mamy bigosik, mamy kompletną świeżość, mamy kebaba z kotletem schabowym. Przepyszne, domowe lemoniatki i naleweczki. Naleweczki różnego rodzaju, porzeczka, malinka oraz coś mocniejszego dla panów bądź chętnych pań. Również chlebek ze smalcem. Smalec jest wieprzowy oraz z fasoli. Co cieszy się największym zainteresowaniem? Myślę, że na ten moment ten kebab, że jest to coś naprawdę nietuzinkowego. Jest to taki, powiem młodzieżowo, twist takiej tradycji właśnie z czymś takim, no bardzo popularnym teraz, nie? Z czymś takim jak kebab. Więc to myślę, że cieszy się aktualnie największym zainteresowaniem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Lokalne produkty i tradycyjnie wytwarzana żywność przyciągnęły mieszkańców Włocławka i okolic na Stary Rynek. Biojarmark odbywa się tam regularnie co 2 tygodnie. Wszystkie sprzedawane produkty wyróżniają się jakością i dbałością o ich tradycyjne wykonanie. Jak zawsze dużym zainteresowaniem kupujących cieszyło się stoisko z wędlinami.
1: Produkujemy wyroby mięsne różnego rodzaju. To są wieprzowe, dziczyzna i takie tradycyjne.

0: wędzone, parzone lub pieczone właśnie, albo też dojrzewające, ale robimy też bardzo dobre dania obiadowe. To są zupy w słoikach różnego rodzaju, typu na przykład żurek, rosół. Mamy też grzybową, taką na leśnych grzybach i na wywarze z sarny. Ale ostatnio wróciliśmy też do jednego produktu, który już mieliśmy wcześniej. To jest golonka z dzika, taka konfitowana. My robimy wszystkie produkty tego typu właśnie konfitowane, czyli jakby poddawane obróbce termicznej z dodatkiem tłuszczu. Tu w naszym przypadku jest to olej rzepakowy. To jest długo gotowane. W przypadku golonki tej z dzika to jest około 10 godzin. Wyciągamy sobie z tego woreczka, podpiekamy albo sobie odgrzewamy w garku. Mamy gotowe danie, super świetne. Czegoś takiego Państwo nigdzie nie kupicie.
1: Niektórzy wystawcy pojawili się na biojarmarku po raz pierwszy. Przykładem jest serownia Danusi.
2: To reprezentujemy taki, jak tutaj widać, czyli serki podpuszczkowe wędzone, wędzone świeże, twarogi, mleko, jogurty, kefiry, zsiadłe mleczko. To jest dzisiaj do zaoferowania.
3: To Państwa produkcji są wszystkie produkty? Sami Państwo to robicie u siebie w gospodarstwie?
2: Tak, prowadzimy serowarnię od 8 lat, robimy to wszystko z mleka od naszych krówek. Mleko jest z beta-kazeiną A2A2, czyli to jest ta bardziej przyswajalna kazeina dla jelit. Zapraszam.
1: Przed nami jesień, a co za tym idzie, czas, gdy częściej chorujemy na infekcje wirusowe oraz odczuwamy nasilenie dolegliwości przewlekłych z powodu zmian pogodowych i mniejszej ilości światła słonecznego. Warto więc wzmocnić odporność.
3: Produkujemy dania, pasty, smarowidła, probiotyki, wszystko na bazie roślin. Dzisiaj Wam opowiem o naszych dwóch takich hitach, szczególnie teraz w okresie jesiennym. Kurkumiks mocy to jest taki napój na bazie kurkumy, imbiru z dodatkiem rokitnika, z pieprzem cayenne, z solą himalajską, więc to jest taki świetny napój na naszą odporność. Można go pić sobie solo, na kieliszki albo mieszać z ciepłą wodą i pić jako taki napój na rozgrzanie. A tutaj mamy grzaniec wiśniowy, to jest taka alternatywa do grzanego wina, oczywiście bezalkoholowy, z wiśni, z dodatkiem imbiru i goździków i przypraw korzennych. Także fajnie jest go podgrzać i wypić sobie zamiast grzanego wina wieczorem.
1: Biojarmark jest organizowany przez Stowarzyszenie Producentów Zdrowej Żywności i Rękodzieła Włocławska Strefa Natury. To nie tylko zakupy, ale także przestrzeń spotkań, inspiracji i wymiany doświadczeń w gronie osób ceniących świadomy styl życia. W Chodczu słychać było ryk silników. Na targowisku miejskim odbył się czwarty piknik motocyklowy. Zorganizowali go prawdziwi pasjonaci jednośladów. Wydarzenie było okazją do rozmów i nawiązania nowych znajomości, a także planowania kolejnych tras. Nie mogło zabraknąć parady motocykli.
4: Generalnie nastroje są bardzo pozytywne. Pogoda dopisuje, humory również. Do pełni szczęścia brakuje nam tylko bezwiecznej pogody po to, aby ta druga parada z udziałem motopartnerzy się odbyła. Ale ogólnie jesteśmy zadowoleni. Nie pada, co najważniejsze. Frekwencja jest dość duża. Jest to już nasz czwarty zlot, więc no, będziemy pewnie realizować kolejne edycje w przyszłości.
1: Mimo przelotnych opadów deszczu, frekwencja dopisała.
5: Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie. Tym bardziej, że to tego typu impreza to jest jedyna nie tylko w Polsce, ale według naszej wiedzy w Europie. Połączenie pasji, miłości do motocykli oraz motoparalotni. Na godzinę 18 planowana była dzisiaj wspólna parada z udziałem motoparalotniarzy. Niestety z uwagi właśnie na wieczną pogodę ona się nie odbędzie. Ale co się nie odwlecze, jak to mówią, więc może jutro razem wystartujemy. My po drodze, a motoparalotnie po przetworza.
4: Tak, właśnie chciałbym tylko dodać, że warto śledzić nasz profil na Facebooku, ponieważ być może pojawi się tam informacja, że parada odbędzie się w dniu jutrzejszym, jeżeli warunki będą sprzyjające, więc serdecznie zapraszamy.
3: Czyli bardzo możliwe, że jeszcze impreza przedłuży się do dnia jutrzejszego.
4: Tak, właśnie w ubiegłym roku miała miejsce taka sytuacja, kiedy właśnie warunki w dniu pikniku nie pozwoliły nam na wspólne paradowanie. Następnego dnia zrobiliśmy to, dokonaliśmy tego. Także w mniejszej grupie, co prawda, ale udało się.
1: Na imprezie wystąpił zespół UNU, grający największe przeboje grupy Perfect. Publiczność bawiła się fantastycznie. Wieczorem odbył się solowy koncert Grzegorza Walczaka. Było coś dla ducha, ale także coś dla ciała. Wielki grill z kiełbaską oraz wiele innych przysmaków.
6: Miłośników motocykli. Jest to wolna grupa, do której należy każdy, kto chce, kto posiada jednoślad, kto kocha jednoślady, kto kocha motocykle, podróże. I każdy z nas tutaj pełni jednakową funkcję, czyli co może to organizuje, że

0: by się odbyła ta coroczna impreza nasza.
1: Rozumiem, że pani jeździ motocyklem jako kierowca czy jako pasażer?
0: Nie, ja jestem plecakiem, jeżdżę z moim mężem.
1: Cudownie. Proszę powiedzieć, skąd ta pasja i zamiłowanie?
0: Skąd ta pasja? Zawsze podobały nam się motocykle, jak byliśmy młodymi ludźmi, to

0: Trydomrągowa i tam właśnie było mnóstwo motocykli i kiedy wróciliśmy, to postanowiliśmy sobie, że za rok jedziemy na swoim. No i od tej pory już jeździmy.
1: Pasję, którą ojciec mój dał, taki bakcyla, ja miałam wtedy 12 lat, przywiózł, gdzieś tam podwoził po trasie motocyklistę, który miał kombinezon na sprzedaż i nie miał pieniążków przy ten, bo go okradli. No i ojciec dostał w prezencie kombinezon, no i przywiózł do domu. Jak ja zobaczyłam ten kombinezon, 2 dni w kombinezonie spałam, mama mnie zrugała i powiedziała, że mam się rozebrać, bo to nie mój strój, aczkolwiek no, w głowie zaczęło świtać, że to jest to, czego chciałabym w życiu robić. A poza tym pasję motocyklową ojciec zaraził, bo był zawodowym kierowcą. No i tak od klocka do klocka, aż osiągnęłam cel. Mimo że mając 22 lata, miałam poważny wypadek motocyklowy, gdzie mnie to kosztowało 19 operacji i 2 miesiące wybudzenia śpiączki. Ale no, doszłam do siebie, jak to się mówi, trzeźwy umysł, zapragnęłam wrócić do pasji. No i oto jestem, nie? A co dalej będzie, tego nie wie nikt. Na razie jeżdżę, szaleję, bawię się. Strajką to jest taka para kaloszy, że ja po wypadku, no niestety, już nie mogłam usiąść na maszynę jednośladu i podpowiedziano mi: Pantera, ty możesz tylko na trajce jeździć. A w związku z tym, że ja jeździłam też samochodem na rajdy samochodowe, więc wpadłam na pomysł, że to nie głupi pomysł jest. No i zamarzyłam sobie trajkę. 4 sezony czekałam na trajkę, aż mój przyjaciel, trajker z Iławy, Adam, powiedział: Pantera, będziemy kombinować, a jak wyjdzie, to zobaczymy. No i z Niemiec ściągnęłam trajkę, która mi nie bardzo odpowiadała, bo zdrowotnie pod moje zapotrzebowanie, jak to się mówi, nie spełniało. Więc przerobiliśmy całkowicie. No i ja zaczęłam angażować się. Siedzenia, jakie mają być, bo siedzenie jest na relingach. No i jak to ma wszystko wyglądać, żebym ja mogła spokojnie i bezpiecznie jeździć. No i 4. sezon jeżdżę dosyć intensywnie, także zdarzało się, że do domu wracałam, suchej nitki nie miałam na sobie.

0: Sportowa rywalizacja, konie i malownicza leśna sceneria. W sobotę 5 września na terenie Klubu Jeździeckiego Mazury Leśne w gminie Brześć Kujawski odbyły się zawody w skokach przez przeszkody Mazuriada Cup 2026.
1: Dzień dobry, witamy dzisiaj u Państwa na Waszej w sumie imprezie na miejscu, tutaj jako organizatorów. Jak dopisała dzisiaj pogoda, publiczność oraz zawodnicy?
2: Pogoda, no na początku myśleliśmy, że będzie dosyć spory wiatr, tak się przynajmniej zapowiadało od rana, ale jak widać ładne słoneczko, co do kibiców oczywiście jak co roku najlepsi, najlepiej dopingują, jak to na Mazuriadzie. Co do ilości zawodników jest to, nie ukrywam, jedna z naszych rekordowych liczb. Mamy około 180 przejazdów na tych zawodach, co jest naprawdę dużym sukcesem, patrząc na nasz rejon, na Włocławek, także jesteśmy bardzo zadowoleni z bardzo dużej frekwencji oczywiście.
1: A to spytam się jeszcze co do organizacji, jak to wyglądało, ile dni wcześniej zaczęliście Państwo te przygotowania i co było takie może najtrudniejszym, co było największym wyzwaniem?
2: Oczywiście pierwsze ustalanie już terminu odbywało się w styczniu, żeby mieć zabukowany na pewno ten termin na naszą Mazuriadę. Najczęściej właśnie jest to początek września, gdzie jeszcze szkoła się tak nie rozbuja. Najgorsze chyba było tak naprawdę przygotowanie tego wszystkiego placu, bo w nocy całą noc tak naprawdę mój tata tutaj równał, podlewał, żeby to podłoże było jak najlepsze, żeby zapewnić jak najlepsze warunki do startu wszystkim zawodnikom. Przeszkody też były ciężkie do zrobienia. No, my mamy już od paru lat te przeszkody, ale one są wyznaczone tylko na zawody, a z każdą edycją pojawia się nowa przeszkoda. I w tym roku na przykład doszło nam ponad 4 przeszkody, więc zawsze coś nowego.
1: Czy Panią dzisiaj też zobaczymy? Będzie Pani startować na swoim koniu?
2: Będę startować, tak jak ostatnio na tym koniu Kaczusiu, Cajadillo. Będę startować w klasie P, czyli 110 cm i N, czyli klasa 120 cm. A na moim drugim koniu Boss będę startowała 120 cm N i N oczko, czyli też 120 cm, tylko że kwalifikacja do drugiej klasy sportowej.
0: W sobotę od godziny 10 zawodnicy rywalizowali w konkursach skoków przez przeszkody. W programie znalazły się zarówno konkurencje dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych jeźdźców. Debiutanci mogli spróbować swoich sił w konkursach pierwszy krok i drugi krok. Bardziej doświadczeni zawodnicy mierzyli się natomiast z trudniejszymi parkurami.
3: Ja jestem Marta Lewandowska i przyjechałam ze stajni Zakątek Ulu.
1: Na jakim koniu dzisiaj startujesz? Czy to są Wasze pierwsze zawody? W jakim konkursie?
3: Nie są nasze pierwsze zawody, w konkursie 60 cm i 70.
1: A na jakim koniku startujesz?
3: Na marasce.
1: To zapytam jeszcze może koleżanki. Też proszę, przedstaw się nam i z jakiego klubu przyjechałaś?
4: Hejka, jestem Lena Wasielewska i przyjechałam z klubu Zakątka Ulu.
1: Na jakim koniu dzisiaj startujesz i jaki nastrój towarzyszy przed zawodami?
4: Startuję na Masterze Angel i bardzo dobrze, mam nadzieję, że będzie wszystko okej i trzymam.

0: to kciuki.
1: Czy to twoje pierwsze zawody?
0: Tak, na nim tak.
1: Super. To spytamy się jeszcze tutaj kolejnej Amazonki. Jakie nastroje przed startem? Czy już dzisiaj startowałaś? Przedstaw się nam proszę jeszcze, jak masz na imię.
0: Mam na imię Lena i dzisiaj jeszcze nie startowałam. Jedziemy konkursy 60 i nastroje są w miarę dobre.
1: Czy tutaj pierwszy raz twoje zawody w tej stajni?
0: W tej stajni zawody tak, ale parkury już jechaliśmy.
1: Cześć, przedstaw nam się proszę, z jakiego klubu przyjechałaś?
2: Jestem Oliwa Wasilewska i przyjechałam z Zakątek Ulu.
1: Na jakim koniku dzisiaj startujesz?
2: Startuję na Florce i jesteśmy pierwszy raz na tych zawodach.
1: A jak podoba ci się tutaj na miejscu? Jak organizacja, jak parkur?
2: Bardzo ładnie. Parkur jest średni, ale kolorowy.
3: Mazur Jadaka przyciągnęła nie tylko zawodników, ale również miłośników jeździectwa i mieszkańców regionu. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele samorządu, wśród nich starosta, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz burmistrz Brześcia Kujawskiego.
4: Dzisiaj w gminie Brześć Kujawski bardzo fajne, ważne sportowe wydarzenie. Mazuriada, zawody z jeździectwa. Coś, co nie jest na co dzień nam tak doskonale znane. Coś, czego dotykamy, nawet mówiąc o sporcie, bo często mówimy o lekkiej, mówimy o koszu, będąc we Wrocławku, a jeździectwo jest taką dyscypliną sportu, która nie jest tak bardzo popularna, ale dzisiaj ja się bardzo cieszę, bo po raz pierwszy jestem tutaj i to, co widzę, te zmagania, tą kulturę tego zawodu, strojem, zachowaniem, tą niesamowitą symbiozę zwierzęcia, konia z człowiekiem, to jest przepiękne i na pewno będziemy to promowali. Ja się bardzo cieszę, że tutaj w tej części wrocławskiej takie zawody się odbywają, że samorząd województwa ma w tym swój udział i na pewno będziemy wspierać tą inicjatywę. To, co rzuciło się w oczy tutaj na tych zawodach, to ten wyjątkowy strój, bardzo elegancki. To rzadko, jeżeli mówimy o różnych dyscyplinach sportu, zwykle są to sportowe, wygodne buty, jakiś strój, dres. Natomiast tutaj jest to elegancki strój, pewne sportowe, ale żeby występować w takich zawodach, na pewno to jest to, co rzuca się w oczy. Niesamowite, ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem i mam nadzieję, że będzie się to rozwijało i będziemy wspierać.
1: Dzisiaj na imprezie Mazuriada Cup. Jak wrażenia tego wydarzenia w dniu dzisiejszym?
5: Piękne wrażenia, bo i towarzystwo natury, ale przede wszystkim wspaniałych par zawodników, które biorą udział w kolejnej edycji tego regionalnego wydarzenia. W naszym samorządzie staramy się wspierać wszelkie dyscypliny sportu, te, które skupione są w danych związkach. Także wspieramy ten klub, to wydarzenie, ponad 80 uczestników, którzy ze sobą rywalizuje w wielu kategoriach wiekowych, łącząc także pokolenia, także spore zainteresowanie kibiców. Ciekawe wydarzenie. Wiem, że to jest jedyne miejsce, które w powiecie wrocławskim, w naszym regionie może tego typu wydarzenia i o tym charakterze organizować. Także gratulacje dla organizatorów i podziękowania za codzienne determinację, pracę rozwijającą tą piękną dyscyplinę sportu.
1: Co zrobiło na panu w dniu dzisiejszym największe wrażenie tutaj na imprezie?
5: Oczywiście skoki przez przeszkody, jak radzą sobie najmniejsi z tym w parach z końmi. No i życzę, aby pokonywać je jak najwyższe, jak najmniej zrzutek, ale przede wszystkim dobrej atmosfery dla wszystkich. Myślę, że można nawet powiedzieć szerzej, że w kraju wszyscy jesteśmy trenerami reprezentacji w piłce nożnej. My we Wrocławku jako i regionie, jako religię traktujemy koszykówkę, ale tak jak powiedziałem już wcześniej, wiele pięknych dyscyplin sportu, które na naszym terenie funkcjonuje. Dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Cieszę się, że jest tylu ludzi z pasją, którzy wkładają wiele serca, aby to się rozwijało, aby funkcjonowało. Zawodnicy tego klubu osiągają sukcesy na poziomie krajowym, nawet w ostatnich dniach. Tym bardziej z tego się cieszę, ale także z tego, że możemy pokazać naszą codzienną kujawską gościnność w dniu dzisiejszym.
3: Zawody zorganizowane przez Klub Jeździecki Mazury Leśnie w Spar Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim. Patronat nad imprezą objął burmistrz Tomasz

0: Hymkowski.
1: Dzień dobry, witamy na cudownej imprezie w dniu dzisiejszym. Proszę powiedzieć nam kilka słów, jak się panu tutaj podoba?
2: Mi się tutaj bardzo podoba. Jestem tu już kolejny raz, czwarty raz, Mazuriada na Kujawach. To brzmi przedziwnie, tak? Ja nie mogłem tego na początku pojąć, jak Mazuriada może się odbywać na Kujawach, ale tak jest. Po raz czwarty się tutaj spotykamy. No, okoliczności przyrody fantastyczne, ale same zawody, myślę, bardzo widowiskowe. Lubię tu przyjeżdżać. Gratuluję organizatorom, państwo komorowscy naprawdę robią wielką robotę. To są jedyne zawody tak naprawdę o takim formacie w powiecie wrocławskim. Jedne nieliczne w województwie, także jako burmistrz jestem bardzo dumny z tego wydarzenia i z tej imprezy.
1: Wiemy, że jest tutaj pan takim honorowym członkiem tej imprezy, wspiera pan tutaj państwa komorowskich na tej imprezie. Czy na co dzień interesuje się pan też tym sportem, czy raczej tak okazjonalnie wspiera pan tą imprezę?
2: Bardziej chyba interesuję się koniami mechanicznymi, ale jeśli chodzi o jeździectwo, jeszcze nie miałem przyjemności, chociaż zawsze jak tu przyjeżdżam, robimy sobie takie wyzwanie, że może kiedyś. Mam nadzieję, że po tej kadencji, jak już będzie troszeczkę więcej spokoju i czasu dla siebie, może kiedyś rekreacyjnie spróbuję. A jeśli chodzi o wsparcie, no nie mogło być inaczej. Wspieramy takie wydarzenia o takim formacie. Też staramy się, aby osoby, które mają sukcesy w kraju, uzyskiwały stypendia, które są fundowane przez gminę Brześć Kujawski. Także takie wsparcie, myślę, jest potrzebne do rozwoju każdego sportu. To, co dzisiaj pani marszałek Aneta Jędrzejska powiedziała, że nie tylko lekkoatletyka, nie tylko koszykówka, ale również jeździectwo.
0: Na zawodników i publiczność czekała również strefa gastronomiczna przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich Jarzębina w Wieńcu oraz liczne atrakcje i oferty branżowych wystawców. Mazuriada Cup połączyła sportową rywalizację z rodzinną atmosferą i promocją jeździectwa w naszym regionie.
3: Trwa walka z czasem o zdrowie Arturka z Wrocławka, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. W mieście i okolicach regularnie organizowane są wydarzenia, podczas których zbierane są pieniądze na jego leczenie. Kolejny piknik charytatywny odbył się przy kościele świętego Stanisława we Wrocławku.
4: Inicjatywa jest prosta i taka prosto z serca, wiadomo. Ratujemy dziecko, które jest chore na tą chorobę. MDM, tak? DMD właśnie. Ja tak za bardzo się nie znam, słuchajcie, bo wiem tylko, że trzeba pomagać, ale ogólnie rzecz biorąc, wiem na pewno, że wymaga bardzo dużo pieniędzy, żeby zebrać, tak? Ile?
5: Na zebrania to jest 12,5 miliona, także ogromna suma pieniędzy do zebrania, także wszystkie ręce na pokład i dzisiaj zapraszamy tutaj, żeby walczyć o zdrowie dla Arturka.
4: No, także uważam, słuchajcie, że inicjatywa jest dobra, zbieramy kasę. I co? No i bawimy się tutaj, fajna impreza.
6: Również chcieliśmy podziękować wszystkim artystom, którzy tutaj wystąpią dzisiaj, że przyjechali, poświęcili swój cenny czas. Niektórzy nawet jadą na koncerty dalsze, także są w czasie swojej drogi koncertowej. I również ludziom, którzy tutaj przyjdą i dołożą tą cegiełkę do, nie wiem, zjedzą ciasto, zjedzą coś pysznego, żurek, bigos, różne zupki są, jest lemoniada, są atrakcje z robotem. Dziękujemy serdecznie też naszemu naprawdę wspaniałemu człowiekowi z Grudziądza, który przyjechał nas wesprzeć tutaj i z dzieciakami dużo fajnych rzeczy porobić. Będzie, z tego co słyszeliśmy, może zatańczyć na scenie, także...
4: Robot będzie tańczył.
6: Był turniej siatkówki, ta tutaj naprawdę, nawet zawodowcy mogą się pozazdrościć tego zaangażowania tutaj tych chłopaków.
4: Także, o, jest tam robot...
7: To nasz robot.
4: Dawaj, chodź Stefan.
7: I cieszymy się, że jest i on z nami.
6: Tak, tutaj, że wspiera nas mocno.
7: Stefan chodzi z puszką, o to. Rozmawiać.
8: Zapraszam wszystkich na zbiórkę dla Arturka. Dorzućcie ile możecie, każda pomoc się liczy.
3: Na terapię genową w Dubaju, a także przeloty, pobyt, dalsze leczenie, rehabilitację i potrzebny sprzęt. Potrzeba ponad 12 milionów złotych. Na internetowej zbiórce udało się już zgromadzić ponad 1 000 000 złotych. Do osiągnięcia celu wciąż brakuje jednak ponad 11,5 miliona. Sezon dożynkowy w naszym regionie powoli dobiega końca. Weekend przyniósł największe święto plonu w naszym regionie, czyli dożynki powiatowo-gminno-parafialne. Wydarzenie odbyło się w Choceniu. Najpierw odbył się przemarsz korowodu z pięknie wykonanymi wieńcami, a następnie polowa msza święta.
9: Tak prawdę mówiąc, podsumowanie sezonu dożynkowego, choć jego zwieńczeniem będą dożynki gminne, które odbędą się za tydzień w Lubrańcu, ale dzisiaj spotykamy się na dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych w Choceniu, w jednej z 13 pięknych gmin naszego powiatu, gminie rolniczej, gminie, której szacunek do ziemi pielęgnowany jest od wielu pokoleń, aby podziękować

0: podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, skupić się wokół chleba, który ma dla nas wyjątkowy smak. Pewnie każdy z nas był w kilku miejscach za granicą, w naszym kraju i ten nasz kujawski chleb smakuje wyjątkowo, bo jest wypracowany przez wspaniałych, zaradnych, pracowitych naszych mieszkańców, zarówno tych pracujących na roli, ale także przetwarzających go, pracujących w wielu innych dziedzinach życia i dzisiaj chcemy im za to na tym najważniejszym święcie w naszym powiecie podziękować. To podziękowanie, ale to także piękna prezentacja naszej kultury, historii, tradycji.
1: Starostami dożynek powiatowych byli Marta Kieszkowska i Cezary Andrzejewski. Oboje są rolnikami. Starościna prowadzi gospodarstwo o profilu warzywniczym, natomiast starosta zajmuje się produkcją sadowniczą.
2: Odnośnie sezonu powiem tak szczerze, no pogoda naprawdę dała nam w kość. Przymrozki, susza, upał, gorączki. No ale finalnie no, jesteśmy tutaj, w sumie uśmiechnięci. I cóż, no myślę, że chleba na polskich stołach nie zabraknie. No. Czego możemy życzyć? Ja myślę, żeby najważniejszą rzeczą, żeby w przyszłym roku było odrobinę trochę więcej spokoju. I przede wszystkim w tym sezonie, znaczy wahania cen, szalona pogoda, to doprowadza czasami do takich skrajnych sytuacji nerwowych. Ale finalnie życzyć, mówię, takiego spokoju i przede wszystkim dobrej pogody. A zresztą sobie już poradzimy.
1: Po części obrzędowej, a więc po symbolicznym podzieleniu chleba i podziękowaniu nim uczestników, na scenie pojawili się przedstawiciele władz centralnych oraz samorządowych, którzy podziękowali rolnikom za ich codzienny trud.
3: Powiat wrocławski kończy ten czas dożynkowy. Spotykamy się w Choceniu na dożynkach gminno-powiatowych. To jest ważny dzień, ważny zwłaszcza kiedy spotykamy się na terenie powiatu typowo rolniczego, gminy typowo rolniczej, zresztą tak samo jak nasze województwo. To my tutaj, rolnicy tych ziem, dajemy bezpieczeństwo żywnościowe całemu kraju, Polsce i to jest doskonała okazja, żeby rolnikom za ten trud podziękować. Wszyscy doskonale wiemy, że ten rok nie był rokiem łatwym, że była susza, że były przymrozki, że rolnicy liczyli na zupełnie inne plony, więc tym bardziej dzisiaj musimy tutaj dziękować, musimy tutaj być i też dać takiej otuchy, że kolejny rok będzie lepszy, a my jako samorządowcy będziemy się starali, żeby te małe ojczyzny, gminy, powiaty, nasze województwo były przyjazne i takie, gdzie chcą mieszkać nasi mieszkańcy.
1: Dożynki powiatowe były także ucztą dla podniebienia. Zadbały o to koła gospodyń wiejskich z całego regionu.
4: No, mamy dzisiaj w ofercie dość spory wybór ciast, bardzo smacznych, oczywiście przygotowanych przez nasze członkinie koła. Dziś mamy kluski, oczywiście z serem. No bigos, mięsa, karczek, no i oczywiście kiełbaski, którym oczywiście będziemy częstować naszych tutaj gości, którzy i częstować i zarazem i może parę groszy na koło też zarobimy sobie przez naszą do naszej statutowej działalności. Czwarty rok już jesteśmy na dożynkach, no bardzo. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy mamy taki wystrój, jaki mamy. Mi się wydaje, co roku jakiś ten mamy koło, liczy 40 osób, 42. I rozwojowo jest, tylko że nie mamy po prostu jeszcze swojej siedziby, ale nad tym też pracujemy.
1: Szersza relacja w magazynie Pulsometr. Wietrzychowice na jeden dzień przeniosły się kilka tysięcy lat wstecz. W miejscu nazywanym polskimi piramidami odbył się festyn archeologiczny, który w tym roku miał szczególny charakter. Park Kulturowy Wietrzychowice świętuje bowiem 20-lecie swojego powstania.
5: Obchody 20-lecia powołania Parku Kulturowego rozpoczęliśmy je już w czerwcu, grą terenową dla dzieci i młodzieży. Później odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez tutaj nasz miejscowy klub rowerowy Horyzont. Wczoraj odbyło się podsumowanie kilkunastoletnich badań naukowych na terenie Parku Kulturowego. Dziś festyn. Wydarzenie takie, które jest podsumowaniem też pewnych, niepewnych, konkretnych osiągnięć naukowych, ale i przede wszystkim okazja do dobrej zabawy, przede wszystkim tutaj dla naszych lokalnych odbiorców, naszych przede wszystkim mieszkańców.

0: mieszkańców naszej gminy i okolicznych. A kolejnym etapem, takim podsumowującym, będzie już takie wydarzenie stricte już w zasadzie naukowe, które odbędzie się w miesiącu grudniu. Ale wcześniej było wspomniane, że obchodzimy również 90-lecie rozpoczęcia badań archeologicznych w parku kulturowym, nie w parku kulturowym wtedy, tutaj na terenie cmentarzyska megalitycznego, więc łatwo policzyć, że były to lata 30. minionego stulecia. Kolejny etap badań odbył się, takich konkretnych, szczegółowych, na koniec lat 60. Tutaj trzeba byłoby wymienić nazwiska wybitnych archeologów, m.in. profesora Madajskiego, czy głównego badacza tych grobów, profesora Konrada Jeżdżewskiego.
1: Podczas wydarzenia można było zobaczyć, jak wyglądało życie ludzi zamieszkujących te tereny około 5,5 tysiąca lat temu. Były rekonstrukcje dawnych zajęć, pokazy rzemiosła, stanowiska naukowe i możliwość zwiedzania grobowców z przewodnikiem. Wietrzychowskie grobowce megalityczne należą do najważniejszych tego typu zabytków w Polsce. Nie tylko przyciągają turystów, ale są również przedmiotem badań archeologów.
2: Megality zostały zbudowane 5,5 tysiąca lat temu jako wyjątkowe obiekty dla dawnej społeczności rolników zamieszkujących Kujawy. Byli to klasyczni rolnicy. Podstawą gospodarki było uprawa zbóż i hodowla zwierząt. Byli na tyle prężni i zorganizowani, wprowadzając świetne nowe wynalazki, że potrafili tutaj stworzyć naprawdę wyspecjalizowane rolniczo społeczeństwo o wysokiej klasie. Jednym z takich dowodów, że byli pionierami i gospodarzami tego terenu, są właśnie monumentalne budowle megalityczne o długości ponad 100 metrów, budowanych dla swoich najwybitniejszych przedstawicieli. Dlaczego oni byli najwybitniejsi? Nie wiemy do końca, ale na pewno scalali tą społeczność, posiadali olbrzymią wiedzę i byli rzeczywiście wyróżniający się. Te megality są częścią budownictwa europejskiego megalitów, które w różnych miejscach Europy są oczywiście budowane. Natomiast budowle megalityczne kończą się właściwie na Wiśle. My jesteśmy najdalej na wschód wysuniętym rejonem, gdzie tych budowli było bardzo dużo. Archeologia sądzi, że na samych Kujawach ich było kiedyś co najmniej 300. Zostały nieliczne, a Wietrzychowice w tym towarzystwie tych nielicznych grobowców mają wyjątkowe znaczenie, ponieważ z jednej strony przetrwały tutaj oryginały, czyli z obstawami zbudowanymi z wielkich głazów, które stoją w tych samych miejscach, tak jak zostały ustawione od 5,5 tysiąca lat. Jest to absolutnie wyjątek. A Wietrzychowice jeszcze mają tą wyjątkową sytuację, że od 90 lat prowadzimy tutaj badania naukowe, które rozpoczął profesor Konrad Jeżdżewski w 1936 roku. Teraz we wrześniu prowadził badania. Myślę, że jeszcze nie dzisiaj, 90 lat temu, ale jutro czy pojutrze jego szpadle zaczęły eksplorować Wietrzychowice i ta rocznica jest wyjątkowo okrągła.
3: Jako muzeum archeologiczne, jako środowisko archeologiczne już 90 lat zajmujemy się grobowcami. W tym roku jest 90. rocznica rozpoczęcia badań. No i niestety niewiele wiemy tak naprawdę wciąż, ale dzięki badaniom coraz więcej różnych informacji uzyskujemy na ten temat. Więc grobowce są przede wszystkim grobami, pod którymi pochowane są, jak uważamy, wyjątkowe osoby. Najczęściej mężczyźni, ale nie tylko, bo są również w grobowcach pochowane dzieci. Te nasze badania zmieniają pewne utarte poglądy z dawnych lat, poglądy archeologiczne, ale z całą pewnością musiały być to osoby wyjątkowe, które są pochowane. Do tego jeszcze w niektórych grobach znajdujemy fantastyczne zabytki, zupełnie niespodziewane, jak w grobowcu w Gaju miedzianą siekierkę czy sztylet, więc to powoduje, że to były osoby znaczące. Tych grobowców na Kujawach przed laty musiały być setki, bo osad mamy bardzo dużo i one były takim fajnym, bardzo znanym również w średniowieczu, nowożytności, obiektem krajobrazu. Wspominali o tym w przeszłości etnografowie, archeolodzy od wielu, wielu lat badali grobowce. No a teraz my jako Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi dokładamy kolejną cegiełkę do tego. Wykonywane są nowe analizy. Stwierdzamy, że ta społeczność żyła tutaj, że oni nie przyszli znikąd. Był taki pogląd kiedyś, że budowniczowie piramid kujawskich, jak niekiedy tak bardziej oczywiście medialnie się o tym mówi, ale tych grobowców mega

0: politycznych przyszli gdzieś z nadatlantyku, z Francji. To nieprawda, oni żyli tutaj od lat, to jest lokalna społeczność, która kontynuowała się z wcześniejszych, które tutaj funkcjonowały i na pewno są to super zabytki. A Wietrzychowice mają tą wartość, że grobowiec numer 3 ma obstawę zachowaną w oryginale, stojącą od 5000 lat. Tam został też odkryty najciekawsze pochówki z najlepiej zachowanymi kośćmi. Z tego są najlepsze wyniki analiz. Więc no, potencjał jest wielki i mamy nadzieję, że tak jak tutaj usłyszeliśmy od pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, będzie się ten obiekt rozwijał.
1: W jubileuszowym pikniku uczestniczyli także parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządów.
2: Miejsce jest położone w szczególnym regionie naszym, bo na pograniczu trzech województw to jest ten dodatkowy plus jako wartość dodana dla celów turystycznych. Słyszę, że przyjeżdżają wycieczki jadące często do Lichenia, po drodze wstępują, jadące zwiedzać inne miejsca, także w kujawsko-pomorskim, ale i także w sąsiednich województwach. To sprawia, że zamierzenia, które mają samorządy, zarówno samorząd gminny, jak i samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, są uzasadnione. I tak jak powiedziałem, zabierając oficjalnie głos, że następne stulecie badań archeologicznych, czyli za 10 lat, być może będziemy obchodzili w miejscu odpowiednio wyposażonym zarówno w tradycję, myślę tu o muzeum, o części muzeum, ale również o teraźniejszość, czyli zaplecze gastronomiczno-hotelarskie, które jest w tym miejscu także potrzebne, bo przecież jak Państwo teraz czujecie, atmosfera, powietrze jest tu szczególne, nie ma żadnego zagrożenia, nie ma żadnego zanieczyszczenia, nie ma żadnych ścieków zewnętrznych, nie ma żadnych dymów, pyłów, a więc miejsce bardzo, bardzo istotne.
3: My tutaj 2 miesiące temu odbyliśmy też wizytę z marszałkiem Piotrem Całbeckim i zapadły konkretne, może nie decyzje, ale plany. W najbliższym czasie pewnie podpiszemy z Fundacją Badań Archeologicznych i z gminą Izbica Kujawska stosowne porozumienie intencyjne i będziemy tutaj organizować samorządową, wojewódzką jednostkę kultury z udziałem oczywiście Fundacji, gminy Izbica i pewnie powiatu włocławskiego. I będziemy chcieli po prostu to miejsce pokazać w całej Polsce, ale i w Europie, bo jest ono fenomenalne i jest ewenementem, unikatem na skalę światową.
1: Park Kulturowy Wietrzychowice działa już od 20 lat, a jego charakterystyczne grobowce wciąż są miejscem badań i zainteresowania archeologów. Kolejny festyn archeologiczny w Wietrzychowicach zaplanowano tradycyjnie na wrzesień przyszłego roku.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonu.

0: telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta, społecznik, ale przede wszystkim też przedsiębiorca. I to właśnie jako przedsiębiorca dziś chciałabym z Panem porozmawiać o systemie podatkowym w naszym kraju, o proponowanych zmianach. Wiele lat funkcjonował Pan z sukcesem na rynku i dalej funkcjonują firmy, których jest Pan współwłaścicielem i założycielem. Jak ocenia Pan te zmiany proponowane przez rząd?
1: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwo, witam serdecznie. No, problem jest na czasie. Nie tak dawno Pan Premier Donald Tusk zaproponował pewne zmiany dotyczące podatków. Oczywiście to nie są zmiany jakieś gruntowne, one niczego nie przewracają ani nie demolują. Według mnie są to właściwe propozycje, bowiem po pierwsze trochę więcej pieniędzy zostanie w kieszeni tych najniżej zarabiających, bowiem próg według tej propozycji, ten podstawowy, będzie podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych, więc parę tysięcy złotych zostanie w kieszeni. Dalej tworzymy tak zwany próg pośredni, żeby nie było tak jak do tej pory, jeśli ktoś zarabia powyżej 120 tysięcy, to od razu wchodzi w stawkę 32% i według mnie to był duży przeskok. To, co dzisiaj premier zaproponował, jest wyjściem naprzeciw, by tak zwana średnia klasa, czyli ludzie, których przybywa i którzy więcej zarabiają, powyżej tych kilkunastu tysięcy złotych, a w zasadzie powyżej 10 tysięcy złotych do tej pory, tak było miesięcznie brutto, będą mieć próg między 130 a 150 tysięcy, już mówię o tych nowych propozycjach, z podatkiem 24%. To pozwoli blisko te 4 tysiące złotych, jak niech fachowcy oceniają, ja podobnie to policzyłem, w ciągu roku zostawić w kieszeni. I to jest, myślę, propozycja we właściwą stronę, by pracujący, a ci, którzy zarabiają więcej, no wiadomo, że nie dostają tego za darmo, bo jeśli zarabiają więcej, to albo są lepszymi specjalistami, albo więcej godzin pracują, albo po prostu no, wykonują bardzo odpowiedzialne prace i oni powinni być też docenieni, co się tak zresztą dzieje, uzyskując wyższe płace, ale według mojego tutaj postrzegania spraw uważam, że ci, którzy więcej zarabiają, powinni więcej płacić. I tak się też dzieje. Jest ten próg pośredni, który z jednej strony daje, no jak gdyby, tą możliwość pozostawania większej ilości środków w kieszeni, ale daje również dla państwa, powiedzmy, możliwość ściągnięcia tego, nazwijmy to, haraczu.
0: Opozycja mówi, że to niewielka kosmetyczna zmiana, powrót do tego, co już było kilkadziesiąt lat temu, bo tam wtedy ta trzystopniowa skala podatkowa była, ale też dużo zarzuca kolejnej zmianie, która ma być też wprowadzona, oprócz tej, o której tutaj powiedzieliśmy. Zwiększyć ma się stawka podatku CIT, to dotyczy dotyczy firm, spółek. Tak. I tutaj jest taka zamartwianie opozycji, że duże firmy sobie nie poradzą, że to tak nie może być, że te 19%, które w tej chwili jest, to i tak to jest wysoka stawka CIT-u i kolejne pieniądze oddawane państwu mogą zrujnować albo zachwiać pozycję.

0: pozycję firm na rynku.
1: Proszę Państwa, podatki były, są i będą. Jeszcze się taki nie urodził, co by po prostu stworzył taki mechanizm podatkowy, aby byli wszyscy zadowoleni. Tutaj no, trzeba reagować na to, co się dzieje, w zależności od sytuacji ekonomicznej państwa, w zależności od sytuacji ekonomicznej Europy, świata i pozycji, powiedzmy, danego państwa w danej chwili. Stąd też, owszem, były podobne progi. Jeśli kiedyś to zmniejszono, no to w jakimś celu. Nie sądzę, żeby to było dobre, ale dzisiaj, jeśli wracamy do tego, co było, to znaczy, że tak powinno być. Ja powiem, że jeśli chodzi o podatki, to Polska ma jeden z najlepiej funkcjonujących systemów podatkowych, gdy chodzi o obciążenia dla ludzi i dla firm. Są kraje w Europie Zachodniej, to prawie wszystkie, gdzie skala obciążenia zarówno osób, nazwijmy to pracujących, bezpośrednio fizycznych osób, jak i firm jest dużo większa. I oni sobie aż tak mocno nie krzywdują, jak u nas mówi o tym opozycja. No opozycja ma do siebie, że może mówić, tylko że opozycja, a zwłaszcza nasza, ona nigdy nie brała odpowiedzialności i nie bierze, bo żeby mówić o czymś, to trzeba się na tym znać, to trzeba w tym uczestniczyć. A jak widzimy na przykładzie chociażby naszego miasta czy kraju, to pokażmy ilość przedsiębiorców, którzy mają rodowód opozycji, czy PiS-u, czy Konfederacji. No chyba takich ludzi nie znajdziemy, w związku z tym ci ludzie w ogóle nie powinni w tym temacie się wypowiadać, zabierać głosu, bo ich głos jest niewiarygodny. Ich głos po prostu nic nie znaczy. A jeśli zabierają głos, to tylko po to, żeby mącić w głowach tych, którzy nie mają wiedzy na temat funkcjonowania państwa, ekonomii i tak dalej. A co do samego CIT-u, o który pani pyta. Ten CIT dotknie mnie jako przedsiębiorcę, którego przychody będą sięgać powyżej 200 milionów złotych, ale to się odnosi do euro, 50 milionów euro. Takich firm w Polsce mamy około 4 tysiące i to się nic złego nie stanie, bo jeśli firma jest dobra i zarabia pieniądze, to jeśli dzisiaj wypracowując powiedzmy 10 milionów złotych i to jest taki, bym powiedział, podstawowy zysk wielu firm, to płaci z tego 1,9 miliona podatku. Po nowej propozycji ona będzie płaciła 2 miliony 300, bo to chodzi o 23% CIT-u, jeśli dobrze pamiętam. Tak. A więc co to jest za obciążenie? Jeśli firma dalej będzie miała w swoich zasobach, w swojej kasie nie 8,1, a 7,7 miliona, to proszę Państwa nie czyni żadnej różnicy dla funkcjonowania firmy. Mówienie o tym w taki sposób, jak się mówi, jest zwykłym przestępstwem, jest zwykłym kłamstwem i trzeba to nazwać po imieniu. Żaden rozsądny przedsiębiorca nic takiego nie powie, a jeśli powie, to tylko nieliczni mogą powiedzieć, ci, którzy nie potrafią biznesu tworzyć. Ale jeśli ktoś już osiąga przychody powyżej 50 milionów euro, jest to z reguły poważny, sprawdzony, doświadczony przedsiębiorca. Jemu to nie zaszkodzi. Te firmy będą dalej się rozwijać, dalej będą funkcjonować, bo to jest w miarę, bym powiedział, przyzwoity poziom obciążenia podatkowego na firmach. A dodam, to o czym się często mówi i co opozycja też podnosi, że no firmy szczególnie zagraniczne nie są właściwym podatkiem tutaj jak gdyby obciążane. No to będzie między innymi sposób na dociążenie firm zagranicznych, których jest bardzo dużo w Polsce, które w różny sposób uciekają z podatkami. I tu jest może bardzo ciekawy moment, żeby opozycja, ale także rządzący zainteresowali się wyprowadzaniem pieniędzy z Polski przez firmy zagraniczne matki, które robią wszystko poprzez nakładanie opłat za sprzedaż towarów z firmy polskiej do firmy matki czy do podobnych za granicą. Tak zwane ICO, czyli intercompany, to są opłaty bardzo duże, sięgające nawet 15%, czyli to jest zabranie prawie całego zysku, od którego powinien być zapłacony podatek w Polsce. Ja na ten temat wielokrotnie mówiłem różnym instytucjom, różnym osobom i może to byłby czas w poszukiwaniu pieniędzy.
0: No właśnie,
1: tu się zwracam bezpośrednio do pana premiera Tuska i koalicji. Trzeba po to sięgnąć. To są kilkadziesiąt miliardów złotych, które firmy zagraniczne matki wyprowadzają w świetle prawa tylko dlatego, żeby nie płacić w Polsce podatków. Tu jest bardzo duża rezerwa. Chcę Państwu powiedzieć, że mam jak gdyby no, na swoim koncie to, iż

0: podczas kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej kilka lat temu zwróciłem uwagę, że firmy nie płacą, firmy zagraniczne nie płacą podatku od dywidendy. No, te moje postulaty wówczas znalazły, bym powiedział, odbicie i kilka lat temu został ten podatek CIT, podatek PIT od dywidendy dla podmiotów zagranicznych wprowadzony. Dzięki temu blisko 20 miliardów zostaje w kraju, ale to jest początek. Druga kwestia to jest to, co powiedziałem, właśnie skończyć z obciążaniem przez firmy zagraniczne, polskich firm, różnego rodzaju opłatami za markę, za sprzedaż towarów produkowanych w Polsce, czy wreszcie za tak zwany serwis. To są potężne pieniądze, i które trzeba, powiedzmy, wziąć i zabezpieczyć, żeby zostały w Polsce. Tu oczywiście trzeba działać z Unią Europejską, bo Unia Europejska to nie wszystko robi dobrze. A takim przykładem, który, jeśli mogę powiedzieć dalej, bym powiedział, złego funkcjonowania, to jest Luksemburg. To jest, można powiedzieć, przestępcze państwo, które ma podatki zerowe i tam wszystkie biznesy się lokują. No dziwię się przywódcom europejskim, a także naszym europosłom, którzy nie podnoszą tego tematu. No nie może być w środku Europy, w Unii Europejskiej taki twór. No czyż tego po prostu przywódcy Europy nie widzą? To tak tylko na marginesie dwie sprawy, które no, są niewłaściwie rozwiązywane.
1: Tam są pieniądze, tam są potężne pieniądze. To z tego, co pan mówi, to system podatkowy w Polsce, generalnie ta zmiana, która jest zapowiadana, to jest dopiero taka kropelka, bym nawet powiedziała, mała kropeleczka w morzu potrzeb zmian, jeśli chodzi o fiskusa w naszym kraju.
0: Oczywiście, no, żeby komuś dać, to trzeba komuś zabrać. Tu nie ma tak, że manna z nieba spadnie. No raz spadnie, bo spadła za czasów Mojżesza, no ale to było wiele wieków temu i to nie wiadomo, czy to była prawda. Wobec tego nikomu manna z nieba nie spadnie, bo jeśli nie zarobimy, to nie podzielimy. Ile zarobimy, tyle podzielimy. Wobec tego, jeśli mamy dzisiaj do czynienia tyle zobowiązań socjalnych, za dużo uważam, bardzo niesprawiedliwie dzielonych, no bo nie może być tak, że dostaje rodzina na każde dziecko 800 zł, jeśli nikt w tej rodzinie nie pracuje. No powinien być jeden podstawowy obowiązek. Tylko wtedy ta rodzina ma prawo do otrzymania.
1: Człowiek lewicowy.
0: Tak jest, o, tak, oczywiście, bo lewicowość nie oznacza rozdawania pieniędzy, nie oznacza po prostu trwonienia pieniędzy, a w tym kraju naszym się trwoni tych pieniędzy bardzo mnóstwo, chociażby na służbę zdrowia czy na oświatę. Pieniądze są wydawane bez wyobraźni, są marnowane, czy po prostu zarówno dla ludzi, czy na inwestycje, to jest takiego bałaganu, jaki mamy od 30 par lat w Polsce w zakresie wydawania pieniędzy, zwłaszcza na inwestycje, to sobie trudno wyobrazić gdziekolwiek na świecie istnieje. Nawet w systemach, bym powiedział, korupcyjnych, to jest chyba no, trudne do pogodzenia. No, no między innymi taka ustawa o zamówieniach publicznych, którą już nieżyjący profesor Regulski i dzisiejszy profesor Stępień wymyślili, no ale nie ma refleksji, żeby to zmienić. Ta ustawa nie przystaje do życia. Ona jest, jak ja nazywam od lat, kryminogenna, no bo jeśli zlecający inwestor nie ma prawa ingerować w materiały, w projekt, który został przygotowany przez projektanta i projektant narzuca, gdzie kupować materiały, a jak wiemy powszechnie, to projektanci czerpią korzyści, bo lokują zamówienia na materiały bardzo drogie i firmy, które sprzedają te materiały, dzielą się zyskami, no to gdzie my jesteśmy? Ja o tym mówię od 30 lat, jak tylko ta ustawa powstała i nikt tego po prostu nie zauważa. Tu są potężne miliardy pieniędzy na te wszystkie potrzeby, o których mówimy, że brakuje. Państwo polskie jest bardzo bogate, tylko źle zarządzane. Przez wszystkie ekipy, żeby była jasność, tu nie ma wyjątku, łącznie z moimi kolegami z lewicy, którzy wespół z innymi, czy z koalicją, czy z PSL-em, czy z innymi, już nie mówiąc o tych, którzy są w opozycji, którzy w ogóle pojęcia nie mają o zarządzaniu.
1: Skoro rozwiązania są w sumie takie proste z tego, co pan mówi, ci, którzy zarabiają dużo, powinni, bo taka jest propozycja lewicy, płacić też wysokie podatki, to po pierwsze. Skoro można zmienić w pewnych zakresach prawo tam, gdzie uciekają pieniądze, to 30 lat tak się dzieje i nic się nie zmienia.
0: Będę bardzo, bym powiedział tutaj, no, krytyczny i bardzo zły w stosunku do rządzących, do wszystkich. Po prostu z roku na rok jakość, powiedzmy, intelektu, jakość i doświadczenia i osiągnięć tych, którzy nami rządzą, jest coraz słabsza. Do rządów, do samorządów idą, no do może samorządów trochę mniej, ale tam jest też dużo do zrobienia.

0: idą najsłabsi ludzie, którzy tam być nie powinni. I to jest ta przyczyna tego, że co wybory się zmieniają ekipy, że jeśli powinny się zmieniać, to na szczeblu politycznym niechby się zmienił minister, może niektórzy wiceministrowie, ale większość, powiedzmy, tych zasobów kadrowych państwa, samorządów, czy urzędów wojewódzkich, czy urzędów marszałkowskich powinna zostać, bo ci ludzie, żeby się nauczyć, to jest potrzeba wielu lat pracy, nauki. Oni nie mają kiedy się nauczyć, bo co chwilę zmiana, co chwilę wybory, co 4 lata, więc jedni wygrywają, inni przegrywają, wszyscy wymiatają, no i potem mamy sprzątaczki, kucharki, nie wiadomo kto jeszcze, kelnerzy, którzy są, powiedzmy, na ważnych stanowiskach. I co wymagać od takich ludzi? Co oni wymyślą? Oni nic nie wymyślą. A pieniędzy, pani to wspomniała, że jest źle w służbie zdrowia. Jest źle, bo nie ma gospodarza. Pieniędzy w służbie zdrowia mamy za dużo. Podam przykład. Kończymy budowę tego korpusu w szpitalu. 500 milionów złotych. Jak usłyszałem 2 lata temu, że za ten korpus żelbetowy daliśmy 118 milionów, pojechałem, policzyłem, mówię, 6-7 tysięcy metrów sześciennych żelbetu razy 2000 mamy 14-15 tysięcy, a nie 140, przepraszam, nie 118 i tak dalej. Te pieniądze są wywalane w błoto na wszystkie inwestycje. Ale tak się dzieje, bo nie ma fachowców, którzy to wszystko nadzorują. I niestety mam dla państwa złą opinię, złą ocenę sytuacji tego, co...
1: Lepiej będzie. Nie będzie.
0: Nie poprawi się. Nie poprawi się, nie ma widoków. Bo demokracja jest pięknym ustrojem, ale no, niestety ona w tym wypadku nam się nie sprawdza, ponieważ no, jest selekcja negatywna. Ludzi, którzy idą do polityki. Ci, którzy coś potrafią, mają własne biznesy, własne interesy, mają własną drogę do, powiedzmy, robienia kariery, czy to naukowej, czy innej. A do polityki idą no, najsłabsi. No co to dużo mówić. Ludzie, może jest ich parę osób, jest mądrych i tak dalej, jest ich za mało. No, dla mnie bardzo takim mądrym człowiekiem jest pan premier Tusk, pan marszałek Czarzasty, pan Kosiniak, przywódcy opozycyjnych partii. Na nich można polegać. To są ludzie, którzy mają wiedzę, ale dalej niedostateczną, którą chciałbym, żeby mieli. Ta wiedza jest też za mała, no już nie mówiąc o opozycji, bo tam nie ma żadnej wiedzy, żadnego doświadczenia, tam nie ma nawet poczucia jakiegoś wstydu za to, co się robi, co się mówi. Sami ukradli, a mówią, że ty ukradłeś. No jak tak może być? Jak można tak oszukiwać społeczeństwa? Społeczeństwo, i to mam żal do społeczeństwa, że wierzę takim po prostu niewiarygodnym ludziom. To jest tragedia dla naszych Polaków, bo duża część wierzy w tych, którzy nic nie zrobili i nic nie zrobią. Oszukali, okłamują i dalej będą to robić, bo tylko ich na to stać.
1: Proszę mi powiedzieć w takim razie, skoro ta sytuacja w Polsce jest taka zła, no jaki jest przepis na sukces? Pan w tej całej batwaninie przeróżnych przepisów, zarówno tych podatkowych, jak i wszystkich innych, które się zmieniały przez te 30 lat, prowadził biznes z sukcesem. Czyli okazuje się, że można.
0: Ja powiem tak. Sytuacja w Polsce nie jest zła. My mówimy o pewnych aspektach, gdzie można byłoby zrobić lepiej i lepiej wykorzystać. Generalnie Polakom, według mojej oceny, żyje się coraz lepiej. I ci, co narzekają, to tylko dlatego, że mają we krwi narzekać, bo w życiu nic nie osiągnęli, nic nie zrobili i nie zrobią. I to jest, bym powiedział, i to się podnosi do rangi, bym powiedział, problemów. Winą za to obciążam też środki przekazu, telewizję, innego rodzaju nośniki, gdzie zapraszają do studiów ludzi, których tam być nie powinno, bo nic dobrego nie powiedzą. Pyta pani, no jak się stało, że no, ta moja droga zawodowa, choć łatwa nie była, powiem, była bardzo trudna na początku. Wiele nocy nie przespałem, zasypiałem za kierownicą. Niejednokrotnie byłbym w stanie, no bym powiedział, bliski wypadku, no ale zatrzymywałem się w lesie, otwierałem okno, spałem, bo wyjeżdżałem o 2, o 3 do klientów. I tak to się działo. No ale miałem to zaparcie, miałem to dobre przygotowanie z tamtych czasów, bo skończyłem super szkoły w PRL-u. Już mówiłem o wychowaniu swoim w domu, czy w tamtym systemie. Mnie nauczono tego i takich jak ja nauczono wielu. Dzięki temu, po zmianie systemu, przez to, że Balcerowicz z Solidarnością robili to, co robili, niszczyli Polskę, niszczyli gospodarkę, myśmy od nowa tworzyli miejsca pracy i dawali ludziom miejsce do życia. Dzięki takim ludziom, jak między innymi, myślę, i mnie podobni, myśmy Polskę uratowali od głodu, od totalnego bezrobocia, byśmy stworzyli od nowa wiele miejsc pracy. Zasada jest jedna.

0: nie wolno wychodzić poza istniejące przepisy. Ja zawsze wszystkie przepisy z wielką starannością po prostu realizowałem, przestrzegałem to,
1: czy
0: co należało zapłacić.
1: Czy nie?
0: Nie, ja jak twierdziłem dziś, to twierdziłem 30 lat temu. Polska miała zawsze dość, bym powiedział, sprzyjające podatki dla przedsiębiorców. Nie można mówić tutaj źle, ale nie wolno się posuwać do oszukaństwa. Nie wolno szukać sposobu, że jak ukradnę, to mi to pomoże. Nie, bo ukraść to mogę raz, dwa, ale kiedyś to wyjdzie. Mamy przykład właśnie, jak ostatnie ekipy kradły, no i w końcu przyjdzie na to czas, że zostaną osądzeni. No. Jest różnie jeszcze ile sporo obszarów takich,
1: no
0: gdzie trzeba by to unormować. No, ale w dzisiejszych czasach, kiedy jest wszystko watowane, to proszę panią, no mamy przykład tych kryptowalut, tak? No, przestępstwo dookoła, zaangażowani w to powiedzmy politycy, głównie opozycji, no a prezydent 3 razy wetuje. No to z kim my mamy do czynienia? No? A się słowo ciśnie na ust, no to jest państwo przestępców, którzy nie potrafią sobie z tym dać rady. Inni sobie dali radę, a my przez no, głupotę jednego człowieka, ani brak wyobraźni, no jesteśmy gdzie jesteśmy.
1: Jest pan zaangażowany politycznie i absolutnie nie możemy tego pominąć. Jednak jako przedsiębiorca, czy zgodziłby się pan z takim powiedzeniem, że żeby przedsiębiorcom i gospodarce nie przeszkadzali politycy, to ona by się miała całkiem dobrze w Polsce?
0: No to są święte słowa, co pani mówi, tak to się tak mówi od lat. Nie przeszkadzajcie, a my damy radę i sobie, i tym, którzy tej pomocy potrzebują, bo dzięki nam, przedsiębiorcom, to rozwija się Polska, wprowadzamy nowe technologie, wprowadzamy nową organizację w naszych firmach i ja się pochwalę, że firma, którą stworzyłem, a niestety już nie jestem w DGS-ie, to powstała z niczego największa firma na świecie, która miała najlepsze rezultaty ekonomiczne, która miała najlepszą organizację, która była liderem światowym. No niestety odszedłem, Włosi zaczęli po swojemu rządzić, no i firma dzisiaj straciła już ponad 2-krotnie swoje dochody. Jest firmą, bym powiedział, powoli staczającą się w dół, pomimo tego, że została świetna kadra w DGS-ie. Ludzie wspaniali, ludzie mądrzy, no ale jak im ktoś przeszkadza, to pojęcia nie ma. I tak z każdą rzeczą można zrobić. Wszystko zależy od tego jednego człowieka, od premiera, od dyrektora, od ministra. I jeśli na tych stanowiskach mamy ludzi mądrych, dojrzałych, wykształconych, ludzi otwartych na krzywdę innych i którzy mają ambicje, by rzeczy, które robią, znajdywały zrozumienie, znajdywały po prostu uznanie, to oni dadzą sobie radę, poradzą. Nie przeszkadzajmy im, a wówczas będzie lepiej, bo Polacy, my jesteśmy kreatywnym narodem. Jesteśmy narodem, który wiele potrafi. Oczywiście, tak jak w każdym społeczeństwie, mamy tych, którzy przeszkadzają, którzy nic nie zrobili. No, oni z reguły lokują się w opozycyjnych, powiedzmy, tutaj działaniach, bo oni, jak niejednokrotnie mówią, nic nie umieją, nic nie zrobią już, tak? Ale ilość tych mądrzejszych, tych lepszych jest na szczęście większa. I dajmy im swobodę w działaniu. Tak się dzieje w niektórych okresach w Polsce. Były takie miejsca, gdzie się działo. No ale jak już przychodzi partia, która chce zawłaszczyć władzę, która chce zniszczyć porządek, która chce podporządkować sądy prokuratorów, a tak się działo, no to co my potem oczekujemy? Bo nie ma sprawiedliwości i nie będzie, bo te instytucje nie działają tak, jak działać powinny.
1: Nie ma stabilizacji, krótko
0: tak jest.
1: Mówiąc.
0: Nie jest ma. Stabilny. I nie ma poczucia bezpieczeństwa. To jest po prostu najgorsze. To niestety za tą winą obciążam polityków, którzy nie potrafią znaleźć swojego miejsca, którzy nie potrafią wczuć się w rolę nas Polaków, tych słabszych przede wszystkim, bo my silniejsi damy sobie radę w każdym systemie, bo my potrafimy po prostu swoją kreatywnością, swoją pracą, swoim rozumem, bo w końcu no to
1: i
0: mamy.
1: I zapleczem już, które
0: tak,
1: zostało
0: i
1: przez lata stworzone.
0: Po prostu lepiej lub gorzej poradzić. Natomiast dziwię się tym, którzy wierzą tym pustym, głupim słowom, że przyjdzie ktoś inny, który już był i nic nie zrobi, że im poprawi. No nie. Tylko może być gorzej.
1: Dziękuję bardzo, Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta, społecznik, no i przedsiębiorca przede wszystkim.
0: Dziękuję Państwu. Dodam jedno, proszę Państwa, wszystko się zaczyna i kończy na polityce. Nie wiadomo, co by nie zrobił, tak mamy złych polityków, którzy nie mają pojęcia, którzy nie mają wiedzy i doświadczenia, tylko mają wolę, żeby się dorobić samemu i myśleć o sobie. To nic dobrego z tego nie wynika. Dlatego tyle akcentu.
1: Jak najdalej od polityki dlatego.
0: No nie da się. Wszystkiego dobrego życzę Państwu.

0: patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl
1: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Lokalne produkty i tradycyjnie wytwarzana żywność przyciągnęły mieszkańców Włocławka i okolic na Stary Rynek. Biojarmark odbywa się tam regularnie co dwa tygodnie. Wszystkie sprzedawane produkty wyróżniają się jakością i dbałością o ich tradycyjne wykonanie. Jak zawsze dużym zainteresowaniem kupujących cieszyło się stoisko z wędlinami.
1: Produkujemy wyroby mięsne różnego rodzaju, to są wieprzowe, dziczyzna i takie tradycyjnie wędzone, parzone lub pieczone właśnie, albo też dojrzewające, ale robimy też bardzo dobre dania obiadowe. To są zupy w słoikach różnego rodzaju, typu na przykład żurek, rosół. Mamy też grzybową, taką na leśnych grzybach i na wywarze z sarny. Ale ostatnio wróciliśmy też do jednego produktu, który już mieliśmy wcześniej. To jest golonka z dzika, taka konfitowana. My robimy wszystkie produkty tego typu właśnie konfitowane, czyli jakby poddawane obróbce termicznej z dodatkiem tłuszczu. Tu w naszym przypadku jest to olej rzepakowy. To jest długo gotowane. W przypadku golonki tej z dzika to jest około 10 godzin. Wyciągamy sobie z tego woreczka, podpiekamy albo sobie odgrzewamy w garku. Mamy gotowe danie, super świetne. Czegoś takiego Państwo nigdzie nie kupicie.
0: Niektórzy wystawcy pojawili się na biojarmarku po raz pierwszy. Przykładem jest serownia Danusi.
2: To reprezentujemy taki, jak tutaj widać, czyli serki podpuszczkowe wędzone, wędzone świeże, twarogi, mleko, jogurty, kefiry, zsiadłe mleczko. To jest dzisiaj do zaoferowania.
3: To Państwa produkcji są wszystkie produkty? Sami Państwo to robicie u siebie w gospodarstwie?
2: Tak, prowadzimy serowarnię od 8 lat, robimy to wszystko z mleka od naszych krówek. Mleko jest z beta-kazeiną A2A2, czyli to jest ta bardziej przyswajalna kazeina dla jelit. Zapraszam.
0: Przed nami jesień, a co za tym idzie, czas, gdy częściej chorujemy na infekcje wirusowe oraz odczuwamy nasilenie dolegliwości przewlekłych z powodu zmian pogodowych i mniejszej ilości światła słonecznego. Warto więc wzmocnić odporność.
3: Produkujemy dania, pasty, smarowidła, probiotyki. Wszystko na bazie roślin. Dzisiaj Wam opowiem o naszych dwóch takich hitach, szczególnie teraz w okresie jesiennym. Kurkumiks mocy to jest taki napój na bazie kurkumy, imbiru z dodatkiem rokitnika, z pieprzem kajen, z solą himalajską. Jest to jest taki świetny napój na naszą odporność. Można go pić sobie solo, na kieliszki albo mieszać z ciepłą wodą i pić jako taki napój na rozgrzanie. A tutaj mamy grzaniec wiśniowy, to jest taka alternatywa do grzanego wina, oczywiście bezalkoholowy, z wiśni, z dodatkiem imbiru i goździków i przypraw korzennych. Także fajnie jest go podgrzać i wypić sobie zamiast grzanego wina wieczorem.
0: Biojarmark jest organizowany przez Stowarzyszenie Producentów Zdrowej Żywności i Rękodzieła Włocławska Strefa Natury. To nie tylko zakupy, ale także przestrzeń spotkań, inspiracji i wymiany doświadczeń w gronie osób ceniących świadomy styl życia. W Chodczu słychać było ryk silników. Na targowisku miejskim odbył się czwarty piknik motocyklowy. Zorganizowali go prawdziwi pasjonaci jednośladów. Wydarzenie było okazją do rozmów i nawiązania nowych znajomości, a także planowania kolejnych tras. Nie mogło zabraknąć parady motocykli.
4: Generalnie nastroje są bardzo pozytywne. Pogoda dopisuje, humory również. Do pełni szczęścia brakuje nam tylko bezwiecznej pogody po to, aby ta druga parada z udziałem motoparatniarzy się odbyła. Ale ogólnie jesteśmy zadowoleni, nie pada, co najważniejsze, frekwencja jest dość duża, jest to już nasz czwarty zlot.

0: Więc będziemy pewnie realizować kolejne edycje w przyszłości.
1: Mimo przelotnych opadów deszczu, frekwencja dopisała.
2: Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie, tym bardziej, że to tego typu impreza to jest jedyna nie tylko w Polsce, ale według naszej wiedzy w Europie. Połączenie pasji, miłości do motocykli oraz motoparalotni. Na godzinę 18 planowana była dzisiaj wspólna parada z udziałem motoparalotniarzy. Niestety z uwagi właśnie na wieczną pogodę ona się nie odbędzie. Ale co się nie odwlecze, jak to mówią, więc może jutro razem wystartujemy, my po drodze, a motoparalotnie po przetworza.
0: Tak, właśnie chciałbym tylko dodać, że warto śledzić nasz profil na Facebooku, ponieważ być może pojawi się tam informacja, że parada odbędzie się w dniu jutrzejszym, jeżeli warunki będą sprzyjające, więc serdecznie zapraszamy.
3: Czyli bardzo możliwe, że jeszcze impreza przedłuży się do dnia jutrzejszego.
0: Tak, właśnie w ubiegłym roku miała miejsce taka sytuacja, kiedy właśnie warunki w dniu pikniku nie pozwoliły nam na wspólne paradowanie. Następnego dnia zrobiliśmy to, dokonaliśmy tego. Także w mniejszej grupie, co prawda, ale udało się.
1: Na imprezie wystąpił zespół UNU, grający największe przeboje grupy Perfect. Publiczność bawiła się fantastycznie. Wieczorem odbył się solowy koncert Grzegorza Walczaka. Było coś dla ducha, ale także coś dla ciała. Wielki grill z kiełbaską oraz wiele innych przysmaków.
4: Bractwo miłośników motocykli jest to wolna grupa, do której należy każdy, kto chce, kto posiada jednoślad, kto kocha jednoślady, kto kocha motocykle, podróże i każdy z nas tutaj pełni jednakową funkcję, czyli co może to organizuje, żeby się odbyła ta coroczna impreza nasza?
3: Rozumiem, że pani jeździ motocyklem jako kierowca czy jako pasażer?
4: Nie, ja jestem plecakiem, jeżdżę z moim mężem.
3: Cudownie. Proszę powiedzieć, skąd ta pasja i zamiłowanie?
4: Skąd ta pasja? Zawsze podobały nam się motocykle. Jak byliśmy młodymi ludźmi, to nie były one tak dostępne, jak są w tej chwili. Można sobie kupić dosłownie to, co się chce kupić i co się podoba. Natomiast od zawsze nam one się podobały. Pewnego razu, około 20 lat temu, pojechaliśmy na piknik Country Dąbrągowa i tam właśnie było mnóstwo motocykli i kiedy wróciliśmy, to postanowiliśmy sobie, że za rok jedziemy na swoim. No i od tej pory już jeździmy.
5: Pasję, którą ojciec mój dał, taki bakcyla, ja miałam wtedy 12 lat, przywiózł, gdzieś tam podwoził po trasie motocyklistę, który miał kombinezon na sprzedaż. I nie miał pieniążków przy ten, bo go okradli. No i ojciec dostał w prezencie kombinezon. No i przywiózł do domu. Jak ja zobaczyłam ten kombinezon, 2 dni w kombinezonie spałam. Mama mnie zrugała i powiedziała, że mam się rozebrać, bo to nie mój strój. Aczkolwiek no, w głowie zaczęło świtać, że to jest to, czego chciałabym w życiu robić. A poza tym pasję motocyklową ojciec zaraził, bo był zawodowym kierowcą. No i tak od klocka do klocka, aż osiągnęłam cel. Mimo, że mając 22 lata, miałam poważny wypadek motocyklowy, gdzie mnie to kosztowało 19 operacji i 2 miesiące wybudzenia śpiączki. Ale no, doszłam do siebie, jak to się mówi, trzeźwy umysł, zapragnęłam wrócić do pasji, no i oto jestem, nie? A co dalej będzie, tego nie wie nikt. Na razie jeżdżę, szaleję, bawię się. Strajką to jest taka para kaloszy, że ja po wypadku, no niestety, już nie mogłam usiąść na maszynę jednośladu i podpowiedziano mi, Pantera, ty możesz tylko na trajce jeździć. A w związku z tym, że ja jeździłam też samochodem na rajdy samochodowe, więc wpadłam na pomysł, że to nie głupi pomysł jest. No i zamarzyłam sobie trajkę. 4 sezony czekałam na trajkę, aż mój przyjaciel, trajker z Iławy, Adam, powiedział, Pantera, będziemy kombinować, a jak wyjdzie, to zobaczymy. No i z Niemiec ściągnęłam trajkę, która mi nie bardzo odpowiadała, bo zdrowotnie pod moje zapotrzebowanie, jak to się mówi, nie spełniało. Więc przerobiliśmy całkowicie. No i ja zaczęłam angażować się. Siedzenia, jakie mają być, bo siedzenie jest na relingach. No i jak to ma wszystko.

wszystko wyglądać, żeby miano łatwo, spokojnie i bezpiecznie jeździć. No i czwarty sezon jeżdżę. Dosyć intensywnie, także zdarzało się, że do domu wracałam, suchej nitki nie miałam na sobie.

0: Sportowa rywalizacja, konie i malownicza leśna sceneria. W sobotę 5 września na terenie Klubu Jeździeckiego Mazury Leśne w gminie Brześć Kujawski odbyły się zawody w skokach przez przeszkody Mazuriada Cup 2026.
1: Dzień dobry, witamy dzisiaj u Państwa na Waszej w sumie imprezie, na miejscu tutaj jako organizatorów. Jak dopisała dzisiaj pogoda, publiczność oraz zawodnicy?
2: Pogoda, no na początku myśleliśmy, że będzie dosyć spory wiatr, tak się przynajmniej zapowiadało od rana, ale jak widać ładne słoneczko, co do kibiców oczywiście jak co roku najlepsi, najlepiej dopingują, jak to na Mazuriadzie, co do ilości

0: zawodników jest to, nie ukrywam, jedna z naszych rekordowych liczb. Mamy około 180 przejazdów na tych zawodach. To jest naprawdę dużym sukcesem, patrząc na nasz rejon, na Włocławek. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z bardzo dużej frekwencji, oczywiście.
1: A to spytam się jeszcze co do organizacji, jak to wyglądało, ile dni wcześniej zaczęliście Państwo te przygotowania i co było takie może najtrudniejszym, co było największym wyzwaniem?
0: Oczywiście pierwsze ustalanie już terminu odbywało się w styczniu, żeby mieć zabukowany na pewno ten termin na naszą Mazuriadę. Najczęściej właśnie jest to początek września, gdzie jeszcze szkoła się tak nie rozbuja. Najgorsze chyba było tak naprawdę przygotowanie tego wszystkiego placu. Bo w nocy całą noc tak naprawdę mój tata tutaj równał, podlewał, żeby to podłoże było jak najlepsze, żeby zapewnić jak najlepsze warunki do startu wszystkim zawodnikom. Przeszkody też były ciężkie do zrobienia. No, my mamy już od paru lat te przeszkody, ale one są wyznaczone tylko na zawody, a z każdą edycją pojawia się nowa przeszkoda. I w tym roku na przykład doszło nam ponad cztery przeszkody, więc zawsze coś nowego.
1: Czy panią dzisiaj też zobaczymy? Będzie pani startować na swoim koniu?
0: Będę startować, tak jak ostatnio na tym koniu Kaczusiu, Cahadillo. Będę startować w klasie P, czyli 110 cm, i N, czyli klasa 120 cm. A na moim drugim koniu Boss będę startowała 120 cm N i N oczko, czyli też 120 cm, tylko że kwalifikacja do drugiej klasy sportowej.
1: W sobotę od godziny 10 zawodnicy rywalizowali w konkursach skoków przez przeszkody. W programie znalazły się zarówno konkurencje dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych jeźdźców. Debiutanci mogli spróbować swoich sił w konkursach pierwszy krok i drugi krok. Bardziej doświadczeni zawodnicy mierzyli się natomiast z trudniejszymi parkurami.
0: Ja jestem Marta Lewandowska i przyjechałam ze stajni Zakątek Ulu.
1: Na jakim koniu dzisiaj startujesz? Czy to są wasze pierwsze zawody? W jakim konkursie?
0: Nie są nasze pierwsze zawody w konkursie 60 cm i 70.
1: A na jakim koniku startujesz?
0: Na marasce.
1: To zapytam jeszcze może koleżanki. Też proszę przedstaw się nam i z jakiego klubu przyjechałaś?
2: Hejka, jestem Lena Wasielewska i przyjechałam z klubu Zakątka Ulu.
1: Na jakim koniu dzisiaj startujesz i jaki nastrój towarzyszy przed zawodami?
2: Startuję na Masterze Angel i bardzo dobrze, mam nadzieję, że będzie wszystko okej i trzymam za to kciuki.
1: Czy to twoje pierwsze zawody?
2: Tak, na nim tak.
1: Super. To spytamy się jeszcze tutaj kolejnej Amazonki, jakie nastroje przed startem, czy już dzisiaj startowałaś? Przedstaw się nam proszę jeszcze, jak masz na imię.
3: Mam na imię Lena i dzisiaj jeszcze nie startowałam. Jedziemy konkursy 60 i nastroje są w miarę dobre.
1: Czy tutaj pierwszy raz twoje zawody w tej stajni?
3: W tej stajni zawody tak, ale parkury już jechaliśmy.
1: Cześć, przedstaw nam się proszę, z jakiego klubu przyjechałaś?
4: Jestem Oliwa Wasielewska i przejechałam z Zakątek Ulu.
1: Na jakim koniku dzisiaj startujesz?
4: Startuję na Florce i jesteśmy pierwszy raz na tych zawodach.
1: A jak podoba ci się tutaj na miejscu? Jak organizacja, jak parkour?
4: Bardzo ładnie. Parkour jest średni, ale kolorowy.
1: Mazuriada Cup przyciągnęła nie tylko zawodników, ale również miłośników jeździectwa i mieszkańców regionu. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele samorządu, wśród nich starosta, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz burmistrz Brześcia Kujawskiego.
5: Dzisiaj w gminie Brześć Kujawski bardzo fajne, ważne sportowe wydarzenie. Mazuriada, zawody z jeździectwa. Coś, co nie jest na co dzień nam tak doskonale znane, coś, czego dotykamy, nawet mówiąc o sporcie, bo często mówimy o lekkiej, mówimy o koszu, będąc we Wrocławku, a jeździectwo jest taką dyscypliną sportu, która nie jest tak bardzo popularna, ale dzisiaj ja się bardzo cieszę, bo po raz pierwszy jestem tutaj i to, co widzę, te zmagania, tą kulturę tego zawodu, strojem, zachowaniem, tą niesamowitą symbiozę zwierzęcia, konia z człowiekiem, to jest przepiękne i na pewno będziemy to promowali. Ja się bardzo cieszę, że tutaj w tej części wrocławskiej takie zawody się odbywają, że samorząd województwa ma w tym swój udział i na pewno będziemy wspierać tą inicjatywę. to, co rzuciło się w oczy tutaj na tych zawodach, to ten wyjątkowy strój, bardzo elegancki. To rzadko, jeżeli mówimy o różnych dyscyplinach sportu, zwykle są to sportowe wygodne.

0: godne buty, jakiś strój, dres, natomiast tutaj jest to elegancki strój, pewne sportowy, ale żeby występować w takich zawodach, na pewno to jest to, co rzuca się w oczy. Niesamowite, ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem i mam nadzieję, że będzie się to rozwijało i będziemy wspierać.
1: Dzisiaj na imprezie Mazuriada Cup, jak wrażenia tego wydarzenia w dniu dzisiejszym?
2: Piękne wrażenia, bo i Towarzystwo Natura, ale przede wszystkim wspaniałych par zawodników, które biorą udział w kolejnej edycji tego regionalnego wydarzenia. W naszym samorządzie staramy się wspierać wszelkie dyscypliny sportu, te, które skupione są w danych związkach. Także wspieramy ten klub, to wydarzenie, ponad 80 uczestników, którzy ze sobą rywalizuje w wielu kategoriach wiekowych, łącząc także pokolenia, także spore zainteresowanie kibiców. Ciekawe wydarzenie. Wiem, że to jest jedyne miejsce, które w powiecie wrocławskim, w naszym regionie może tego typu wydarzenia i o tym charakterze organizować. Także gratulacje dla organizatorów i podziękowania za codzienność. Determinację, pracę rozwijającą tą piękną dyscyplinę sportu.
1: Co zrobiło na panu w dniu dzisiejszym największe wrażenie tutaj na imprezie?
2: Oczywiście skoki przez przeszkody, jak radzą sobie najmniejsi z tym w parach z końmi. No i życzę, aby pokonywać je jak najwyższe, jak najmniej zrzutek, ale przede wszystkim dobrej atmosfery dla wszystkich. Myślę, że można nawet powiedzieć szerzej, że w kraju wszyscy jesteśmy trenerami reprezentacji w piłce nożnej. My we Wrocławku jako i regionie, jako religię traktujemy koszykówkę, ale tak jak powiedziałem już wcześniej, wiele pięknych dyscyplin sportu, które na naszym terenie funkcjonuje. Dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Cieszę się, że jest tylu ludzi z pasją, którzy wkładają wiele serca, aby to się rozwijało, aby funkcjonowało. Zawodnicy tego klubu osiągają sukcesy na poziomie krajowym, nawet w ostatnich dniach. Tym bardziej z tego się cieszę, ale także z tego, że możemy pokazać naszą codzienną kujawską gościnność w dniu dzisiejszym.
1: Zawody zorganizowane przez Klub Jeździecki Mazury Leśnie w SPAR Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim. Patronat nad imprezą objął burmistrz Tomasz Chymkowski. Dzień dobry, witamy na cudownej imprezie w dniu dzisiejszym. Proszę powiedzieć nam kilka słów, jak się panu tutaj podoba?
3: Mi się tutaj bardzo podoba. Jestem tu już kolejny raz, czwarty raz. Mazuriada na Kujawach. To brzmi przedziwnie, tak? Ja nie mogłem tego na początku pojąć, jak Mazuriada może się odbywać na Kujawach, ale tak jest. Po raz czwarty się tutaj spotykamy. No, okoliczności przyrody fantastyczne, ale same zawody, myślę, bardzo widowiskowe. Lubię tu przyjeżdżać. Gratuluję organizatorom, państwo komorowscy naprawdę robią wielką robotę. To są jedyne zawody tak naprawdę o takim formacie w powiecie wrocławskim. Jedne nieliczne w województwie, także jako burmistrz jestem bardzo dumny z tego wydarzenia i z tej imprezy.
1: Wiemy, że jest tutaj pan takim honorowym członkiem tej imprezy. Wspiera pan tutaj państwa komorowskich na tej imprezie. Czy na co dzień interesuje się pan też tym sportem, czy raczej tak okazjonalnie wspiera pan tą imprezę?
3: Bardziej chyba interesuję się koniami mechanicznymi, ale jeśli chodzi o jeździectwo, jeszcze nie miałem przyjemności, chociaż zawsze jak tu przyjeżdżam, robimy sobie takie wyzwanie, że może kiedyś. Mam nadzieję, że po tej kadencji, jak już będzie troszeczkę więcej spokoju i czasu dla siebie, może kiedyś rekreacyjnie spróbuję. A jeśli chodzi o wsparcie, no nie mogło być inaczej. Wspieramy takie wydarzenia o takim formacie. Też staramy się, aby osoby, które mają sukcesy w kraju, uzyskiwały stypendia, które są fundowane przez gminę Brześć Kujawski. Także takie wsparcie, myślę, jest potrzebne do rozwoju każdego sportu. To, co dzisiaj pani marszałek Aneta Jędrzejska powiedziała, że nie tylko lekkoatletyka, nie tylko koszykówka, ale również jeździectwo.
1: Na zawodników i publiczność czekała również strefa gastronomiczna przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich Jarzębina w Wieńcu oraz liczne atrakcje i oferty branżowych wystawców. Mazuriada Cup połączyła sportową rywalizację z rodzinną atmosferą i promocją jeździectwa w naszym regionie.
4: trwała walka z czasem o zdrowie Arturka z Wocławka, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. W mieście i okolicach regularnie organizowane są wydarzenia, podczas których zbierane są pieniądze na jego leczenie. Kolejny piknik charytatywny odbył się przy kościele św. Stanisława we Wocławku.

0: Inicjatywa jest prosta i tak, taka prosto z serca, wiadomo. Ratujemy dziecko, które jest chore na tą chorobę. MDM, tak? DMD, właśnie. Ja tak za bardzo się nie znam, słuchajcie, bo wiem tylko, że trzeba pomagać, ale ogólnie rzecz biorąc, wiem na pewno, że wymaga bardzo dużo pieniędzy, żeby zebrać, tak? Ile?
1: Kwota do zebrania to jest 12,5 miliona, także ogromna suma pieniędzy do zebrania, także wszystkie ręce na pokład i dzisiaj zapraszamy tutaj, żeby walczyć o zdrowie dla Arturka.
0: No, także uważam, słuchajcie, że inicjatywa jest dobra, zbieramy kasę i co? No i bawimy się tutaj, fajna impreza.
2: Również chcieliśmy podziękować wszystkim artystom, którzy tutaj wystąpią dzisiaj, że przyjechali, poświęcili swój cenny czas. Niektórzy nawet jadą na koncerty dalsze, także są w czasie swojej drogi koncertowej. I również ludziom, którzy tutaj przyjdą i dołożą tą cegiełkę do... Nie wiem, zjedzą ciasto, zjedzą coś. Dziękujemy serdecznie też naszemu naprawdę wspaniałemu człowiekowi z Grudziądza, który przyjechał nas wesprzeć tutaj i z dzieciakami dużo fajnych rzeczy porobić. Będzie, z tego co słyszeliśmy, może zatańczyć na scenie, także...
0: Robo będzie tańczył.
2: Był turniej siatkówki. Ta tutaj naprawdę, nawet zawodowcy mogą się pozazdrościć tego zaangażowania tutaj tych chłopaków.
0: Także, o, jest tam robot.
3: Do nas
2: robot. Robot fan.
0: Dawaj, chodź Stefan.
3: I cieszymy się, że jest i on z nami.
2: Tak, tutaj, że wspiera nas mocno.
3: Stefan chodzi z puszczą,
2: o to.
3: Porozmawiać.
4: Zapraszam wszystkich na zbiórkę dla Arturka. Dorzućcie ile możecie, każda pomoc się liczy.
5: Na terapię genową w Dubaju, a także przeloty, pobyt, dalsze leczenie, rehabilitację i potrzebny sprzęt potrzeba ponad 12 milionów złotych. Na internetowej zbiórce udało się już zgromadzić ponad 1 000 000 złotych. Do osiągnięcia celu wciąż brakuje jednak ponad 11,5 miliona. Sezon dożynkowy w naszym regionie powoli dobiega końca. Weekend przyniósł największe święto plonu w naszym regionie, czyli dożynki powiatowo-gminno-parafialne. Wydarzenie odbyło się w Choceniu. Najpierw odbył się przemarsz korowodu z pięknie wykonanymi wieńcami, a następnie polowa msza święta.
6: Tak prawdę mówiąc, podsumowanie sezonu dożynkowego, choć jego zwieńczeniem będą dożynki gminne, które odbędą się za tydzień w Lubrańcu, ale dzisiaj spotykamy się na dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych w Choceniu, w jednej z 13 pięknych gmin naszego powiatu, gminie rolniczej, gminie, której szacunek do ziemi pielęgnowany jest od wielu pokoleń, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, skupić się wokół chleba, który ma dla nas wyjątkowy smak. Pewnie każdy z nas był w kilku miejscach za granicą, w naszym kraju i ten nasz kujawski chleb smakuje wyjątkowo, bo jest wypracowany przez wspaniałych, zaradnych, pracowitych naszych mieszkańców, zarówno tych pracujących na roli, ale także przetwarzających go, pracujących w wielu innych dziedzinach życia i dzisiaj chcemy im za to na tym najważniejszym święcie w naszym powiecie podziękować. To podziękowanie, ale to także piękna prezentacja naszej kultury, historii, tradycji.
5: Starostami dożynek powiatowych byli Marta Kieszkowska i Cezary Andrzejewski. Oboje są rolnikami. Starościna prowadzi gospodarstwo o profilu warzywniczym. Natomiast starosta zajmuje się produkcją sadowniczą.
7: Odnośnie sezonu powiem tak szczerze, no pogoda naprawdę dała nam w kość. Przymrozki, susza, upał, gorączki. No ale finalnie no, jesteśmy tutaj, w sumie uśmiechnięci. I cóż, no myślę, że chleba na polskich stołach nie zabraknie. No. Czego możemy życzyć? Ja myślę, żeby najważniejszą rzeczą, żeby w przyszłym roku było odrobinę trochę więcej spokoju i przede wszystkim w tym sezonie wahania cen, szalona pogoda, to doprowadza czasami do takich skrajnych sytuacji nerwowych. Ale finalnie życzyć mówię takiego spokoju i przede wszystkim dobrej pogody, a zresztą sobie już poradzimy.
5: Po części obrzędowej, a więc po symbolicznym podzieleniu chleba i podziękowaniu nim uczestników, na scenie pojawili się przedstawiciele władz centralnych oraz samorządowych, którzy podziękowali rolnikom za ich codzienny trud.
8: Powiat wrocławski kończy ten czas dożynkowy. Spotykamy się w Choceniu na dożynkach gminno-powiatowych. to jest ważny dzień, ważny zwłaszcza kiedy spotykamy się na terenie powiatu typowo rolniczego, gminy typowo rolniczej, zresztą tak samo jak nasze województwo. To my tutaj, rolnicy tych ziem, dajemy bezpieczeństwo żywnościowe całemu kraju, Polsce i to jest doskonała okazja, żeby rolnikom za ten trud podziękować. Wszyscy doskonale wiemy, że ten rok nie był rokiem łatwym, że była susza, że były przymrozki, że rolnicy liczyli na zupełnie inne plony, więc tym bardziej dzisiaj musimy tutaj dziękować, musimy tutaj być i też dać takiej otuchy, że kolejny rok będzie lepszy, a my jako samorządowcy będziemy się starali, żeby te małe ojczyzny, gminy, powiaty, nasze województwo były przyjazne i takie, gdzie chcą mieszkać nasi mieszkańcy.
5: Dożynki powiatowe były także ucztą dla podniebienia. Zadbały o to koła gospodyń wiejskich z całego regionu.
9: No, mamy dzisiaj w ofercie dość spory wybór ciast, bardzo smacznych, oczywiście przygotowanych przez nasze członkinie koła. Dziś mamy kluski, oczywiście z serem. No bigos, mięsa, karczek, no i oczywiście kiełbaski, którym oczywiście będziemy częstować naszych tutaj gości, którzy i częstować i zarazem i może parę groszy na koło też zarobimy sobie przez naszą do naszej statutowej działalności. Czwarty rok już jesteśmy na dożynkach, no bardzo... Dzisiaj, na dzień dzisiejszy mamy taki wystrój, jaki mamy. Mi się wydaje, co roku jakiś tam mamy koło, liczy 40 osób, 42. I rozwojowo jest, tylko że nie mamy po prostu jeszcze swojej siedziby, ale nad tym też pracujemy.
5: Szersza relacja w magazynie Pulsometr. Wietrzychowice na jeden dzień przeniosły się kilka tysięcy lat wstecz. W miejscu nazywanym polskimi piramidami odbył się festyn archeologiczny, który w tym roku miał szczególny charakter. Park Kulturowy Wietrzychowice świętuje bowiem 20-lecie swojego powstania.
10: Obchody 20-lecia powołania Parku Kulturowego rozpoczęliśmy je już w czerwcu grą terenową dla dzieci i młodzieży. Później odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez tutaj nasz miejscowy klub rowerowy Horyzont. Wczoraj odbyło się podsumowanie kilkunastoletnich badań naukowych na terenie Parku Kulturowego. Dziś festyn. Wydarzenie takie, które jest podsumowaniem też pewnych niepewnych, konkretnych osiągnięć naukowych, ale i przede wszystkim okazja do dobrej zabawy, przede wszystkim tutaj dla naszych lokalnych odbiorców, naszych przede wszystkim mieszkańców naszej gminy i okolicznych. A kolejnym etapem, takim podsumowującym, będzie już takie wydarzenie stricte już w zasadzie naukowe, które odbędzie się w miesiącu grudniu. Ale wcześniej było wspomniane, że obchodzimy również 90-lecie rozpoczęcia badań archeologicznych tutaj na terenie cmentarzyska megalitycznego, więc łatwo policzyć, że były to lata 30 minionego stulecia. Kolejny etap badań odbył się takich konkretnych, szczegółowych na koniec lat 60. Tutaj trzeba byłoby wymienić nazwiska wybitnych archeologów, między innymi profesora Madajskiego, czy głównego badacza tych grobów, profesora Konrada Jeżdżeckiego.
5: Podczas wydarzenia można było zobaczyć, jak wyglądało życie ludzi zamieszkujących te tereny około 5,5 tysiąca lat temu. Były rekonstrukcje dawnych zajęć, pokazy rzemiosła, stanowiska naukowe i możliwość zwiedzania grobowców z przewodnikiem. Wietrzychowskie grobowce megalityczne należą do najważniejszych tego typu zabytków w Polsce. Nie tylko przyciągają turystów, ale są również przedmiotem badań archeologów.
11: Megality zostały zbudowane 5,5 tysiąca lat temu jako wyjątkowe obiekty dla dawnej społeczności rolników zamieszkujących Kujawy. Byli to klasyczni rolnicy. Podstawą gospodarki było uprawa zbóż i hodowla zwierząt. Byli na tyle prężni i zorganizowani, wprowadzając świetne nowe wynalazki, że potrafili tutaj stworzyć naprawdę wyspecjalizowane rolniczo społeczeństwo o wysokiej klasie. Jednym z takich dowodów, że byli pionierami i gospodarzami tego terenu, są właśnie monumentalne budowle megalityczne o długości ponad 100 metrów, budowanych dla swoich najwybitniejszych przedstawicieli. Dlaczego oni byli najwybitniejsi? Nie wiemy do końca, ale na pewno scalali tą społeczność, posiadali olbrzymią wiedzę i byli rzeczywiście wyróżniający się. Te megality są częścią budownictwa europejskiego megalitów, które w różnych miejscach Europy są oczywiście budowane. Natomiast budowle megalityczne kończą się właściwie na Wiśle. My jesteśmy najdalej na wschód,

0: zaciśniętym rejonem, gdzie tych budowli było bardzo dużo. Archeologia sądzi, że na samych Kujawach ich było kiedyś co najmniej 300. Zostały nieliczne, a Wietrzychowice w tym towarzystwie tych nielicznych grobowców mają wyjątkowe znaczenie, ponieważ z jednej strony przetrwały tutaj oryginały, czyli z obstawami zbudowanymi z wielkich głazów, które stoją w tych samych miejscach, tak jak zostały ustawione od 5,5 tysiąca lat. Jest to absolutnie wyjątek. A Wietrzychowice jeszcze mają tą wyjątkową sytuację, że od 90 lat prowadzimy tutaj badania naukowe, które rozpoczął profesor Konrad Jerzyski w 1936 roku. Teraz we wrześniu prowadził badania. Myślę, że jeszcze nie dzisiaj, 90 lat temu, ale jutro czy pojutrze jego szpadle zaczęły eksplorować Wietrzychowice i ta rocznica jest wyjątkowo okrągła.
1: Jako muzeum archeologiczne, jako środowisko archeologiczne już 90 lat zajmujemy się grobowcami. W tym roku jest 90. rocznica rozpoczęcia badań. No i niestety niewiele wiemy tak naprawdę wciąż, ale dzięki badaniom coraz więcej różnych informacji uzyskujemy na ten temat. Więc grobowce są przede wszystkim grobami, pod którymi pochowane są, jak uważamy, wyjątkowe osoby. Najczęściej mężczyźni, ale nie tylko, bo są również w grobowcach pochowane dzieci. Te nasze badania zmieniają pewne utarte poglądy z dawnych lat, poglądy archeologiczne, ale z całą pewnością musiały być to osoby wyjątkowe, które są pochowane. Do tego jeszcze w niektórych grobach znajdujemy fantastyczne zabytki, zupełnie niespodziewane, jak w grobowcu w Gaju miedzianą siekierkę czy sztylet, więc to powoduje, że to były osoby znaczące. Tych grobowców na Kujawach przed laty musiały być setki, bo osad mamy bardzo dużo i one były takim fajnym, bardzo znanym również w średniowieczu, nowożytności, obiektem krajobrazu. Wspominali o tym w przeszłości etnografowie, archeolodzy od wielu, wielu lat badali grobowce. No a teraz my jako Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi dokładamy kolejną cegiełkę do tego. Wykonywane są nowe analizy. Stwierdzamy, że ta społeczność żyła tutaj, że oni nie przyszli znikąd. Był taki pogląd kiedyś, że budowniczowie piramid kujawskich, jak niekiedy tak bardziej oczywiście medialnie się o tym mówi, ale tych grobowców megalitycznych przyszli gdzieś z nadatlantyku, z Francji. To nieprawda, oni żyli tutaj od lat, to jest lokalna społeczność, która kontynuowała się z wcześniejszych, które tutaj funkcjonowały i na pewno są to super zabytki. A Wietrzychowice mają tą wartość, że grobowiec numer 3 ma obstawę zachowaną w oryginale stojącą od 5 tysięcy lat. Tam został też odkryty najciekawsze pochówki z najlepiej zachowanymi kośćmi, z tego są najlepsze wyniki analiz. Więc potencjał jest wielki i mamy nadzieję, że tak jak tutaj usłyszeliśmy od pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, będzie się ten obiekt rozwijał.
2: W jubileuszowym pikniku uczestniczyli także parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządów.
3: Miejsce jest położone w szczególnym regionie naszym, bo na pograniczu trzech województw to jest ten dodatkowy plus jako wartość dodana dla celów turystycznych. Słyszę, że przyjeżdżają wycieczki jadące często do Lichenia, po drodze wstępują, jadące zwiedzać inne miejsca, także w kujawsko-pomorskim, ale i także w sąsiednich województwach. To sprawia, że zamierzenia, które mają samorządy, zarówno samorząd gminny, jak i samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, są uzasadnione. I tak jak powiedziałem, zabierając oficjalnie głos, że następne stulecie badań archeologicznych, czyli za 10 lat, być może będziemy obchodzili w miejscu odpowiednio wyposażonym zarówno w tradycję, myślę tu o muzeum, o części muzeum, ale również o teraźniejszość, czyli zaplecze gastronomiczno-hotelarskie, które jest w tym miejscu także potrzebne, bo przecież jak Państwo teraz czujecie, atmosfera, powietrze jest tu szczególne, nie ma żadnego zagrożenia, nie ma żadnego zanieczyszczenia, nie ma żadnych ścieków zewnętrznych, nie ma żadnych dymów, pyłów, a więc miejsce bardzo, bardzo istotne.
4: My tutaj 2 miesiące temu odbyliśmy też wizytę z marszałkiem Piotrem Całbeckim i zapadły konkretne, może nie decyzje, ale plany. W najbliższym czasie pewnie podpiszemy z Fundacją Badań Archeologicznych i z gminą Gliwice Kujawska stosowne porozumienie intencyjne i będziemy tutaj organizować samorządową, wojewódzką

0: jednostką kultury z udziałem oczywiście fundacji, gminy Izbica i pewnie powiatu włocławskiego. I będziemy chcieli po prostu to miejsce pokazać w całej Polsce, ale i w Europie, bo jest ono fenomenalne i jest ewenementem, unikatem na skalę światową.
1: Park Kulturowy Wietrzychowice działa już od 20 lat, a jego charakterystyczne grobowce wciąż są miejscem badań i zainteresowania archeologów. Kolejny festyn archeologiczny w Wietrzychowicach zaplanowano tradycyjnie na wrzesień przyszłego roku.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Sezon dożynkowy w naszym regionie powoli dobiega końca. Weekend przyniósł największe święto plonów w naszym regionie, czyli dożynki powiatowo-gminno-parafialne. Wydarzenie odbyło się w Choceniu. Najpierw odbył się przemarsz korowodu z pięknie wykonanymi wieńcami, a następnie polowa msza święta.
1: Tak prawdę mówiąc, podsumowanie sezonu dożynkowego, choć jego zwieńczeniem będą dożynki gminne, które odbędą się za tydzień w Lubrańcu, ale dzisiaj spotykamy się na dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych w Choceniu, w jednej z 13 pięknych gmin naszego powiatu, gminie rolniczej, gminie, której szacunek do ziemi pielęgnowany jest od wielu pokoleń, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, skupić się wokół chleba, który ma dla nas wyjątkowy smak. Pewnie każdy z nas był w kilku miejscach za granicą, w naszym kraju, i ten nasz kujawski chleb smakuje wyjątkowo, bo jest wypracowany przez wspaniałych, zaradnych, pracowitych naszych mieszkańców, zarówno tych pracujących na roli, ale także przetwarzających go, pracujących w wielu innych dziedzinach życia, i dzisiaj chcemy im za to na tym najważniejszym święcie w naszym powiecie podziękować. To podziękowanie, ale to także piękna prezentacja naszej kultury, historii, tradycji, zespoły folklorystyczne, ochotnicze straże pożarne, orkiestry dęte, chóry. Te wszystkie organizacje i wiele, wiele innych są zaangażowane w dzisiejsze święto. Piękne wieńce dożynkowe, tak jak mówiłem, cudownie pachnący chleb, to jest to, co w naszej kulturze najpiękniejsze. Do tego niepowtarzalna kujawska gościnność, kujawska sympatia dla wszystkich ludzi. Mam nadzieję, że spowoduje to, że to popołudnie będzie dla wszystkich wyjątkowe. Zaczęliśmy częścią dziękczynną, mszą świętą, częścią oficjalną, przemówieniami, a czeka nas, mam nadzieję, także i dobra zabawa, bo i podczas dożynek na to musi być czas.
2: To jeszcze proszę o życzenia dla rolników, dla mieszkańców.
1: Dla rolników najpierw, aby

0: ten prognostyk dobrych plonów na jesieni nie był tylko pojedynczym prognostykiem. Także małe światełko w tunelu, które widzimy w kwestii cen za płody rolne, bo wszyscy wiemy, z jakimi problemami borykają się rolnicy, nie było tylko pojedynczym prognostykiem, żeby mieli pewność tego, że za to, co sieją w matkę ziemię, otrzymają godziwą zapłatę zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym, społecznym, prywatnym, tu już dla rolników, ale i dla wszystkich mieszkańców powiatu wrocławskiego.
1: Ogólnie produkcja roślinna przede wszystkim, nie? Rolnictwo ogólnie jest bardzo podzielone na grupy produktów, które produkuje. Marta?
2: Ja produkuję warzywa, pietruszkę, seler, marchew, ziemniaki, brokuły.
1: Ogólnie kierunek taki ogrodniczy, ja bardziej kierunek sadowniczy, owoce pestkowe, jagodowe, co tam wcześniej było wspominane. No i tyle. No. Odnośnie sezonu powiem tak szczerze, no, pogoda naprawdę dała nam w kość. Przymrozki, susza, upał, gorączki. No ale finalnie no, jesteśmy tutaj, w sumie uśmiechnięci. I cóż, no myślę, że chleba na polskich stołach nie zabraknie. No. Czego możemy życzyć? Ja myślę, żeby najważniejszą rzeczą, żeby w przyszłym roku było odrobinę trochę więcej spokoju. I przede wszystkim w tym sezonie, znaczy wahania cen, szalona pogoda, to doprowadza czasami do takich skrajnych sytuacji nerwowych. Ale finalnie życzyć, mówię, takiego spokoju i przede wszystkim dobrej pogody. A zresztą sobie już poradzimy.
3: Powiat wrocławski kończy ten czas dożynkowy. Spotykamy się w Choceniu na dożynkach gminno-powiatowych. To jest ważny dzień, ważny zwłaszcza kiedy spotykamy się na terenie powiatu typowo rolniczego, gminy typowo rolniczej, zresztą tak samo jak nasze województwo. To my tutaj, rolnicy tych ziem, dajemy bezpieczeństwo żywnościowe całemu kraju, Polsce i to jest doskonała okazja, żeby rolnikom za ten trud podziękować. Wszyscy doskonale wiemy, że ten rok nie był rokiem łatwym, że była susza, że były przymrozki, że rolnicy liczyli na zupełnie inne plony, więc tym bardziej dzisiaj musimy tutaj dziękować, musimy tutaj być i też dać takiej otuchy, że kolejny rok będzie lepszy, a my jako samorządowcy będziemy się starali, żeby te małe ojczyzny, gminy, powiaty, nasze województwo były przyjazne i takie, gdzie chcą mieszkać nasi mieszkańcy.
4: To ja jeszcze poproszę o życzenia takie dla wszystkich rolników, mieszkańców, ogólnie tutaj społeczeństwa naszego.
3: Oczywiście zdrowie, bo to jest najważniejsze i tego, co chciałabym życzyć, to stabilizacji. Chociaż trudno mówić o stabilizacji, jeżeli mówimy o pogodzie, bo nie mamy na to żadnego wpływu. Natomiast chciałabym, żeby rządzący stworzyli takie warunki dla naszych rolników, żeby oni nie bali się o ceny paliw, żeby nie bali się o ceny nawozów, a również, żeby ceny płodów rolnych były jak najwyższe.
5: Spokój oczywiście, chyba wszyscy by tego życzymy w codziennego spokoju, tego, żebyśmy na co dzień mogli w spokoju żyć, ale życzymy również sobie spokoju i pokoju tego międzynarodowego, bo to też jest bardzo ważne. Bez tego dużego pokoju i spokoju nie będzie tego mniejszego. A dzisiaj faktycznie już powoli zbliżamy się do końca sezonu dożynkowego. Dzisiaj powiat włocławski świętuje na terenie gminy Choceń. Piękna uroczystość, ale też ważne słowa, które padły ze sceny, to znaczy, że względem tego, że ten rok był niełatwy dla rolników, wobec tego, co się mówi, że sytuacja geopolityczna jest niesprzyjająca polskim rolnictwu, to jednak słyszeliśmy o sukcesach i dokonaniach polskiego rolnictwa. Sytuacja jest stabilna, sytuacja jest o tyle dobra, że faktycznie w wielu obszarach jesteśmy jednym z czołowych eksporterów, jeżeli chodzi o Unię Europejską. I to też warto podkreślenia, to znaczy ta Unia z jednej strony czasami popełnia błędy, ale z drugiej strony daje olbrzymią możliwość, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy i Polska wiezie z tego świetnym przykładem. Więc życzę rolnikom tak jak było powiedziane na początku, gdy starostowie powiedzieli spokoju, ale i możliwości rozwoju przy spokojnym wsparciu ze strony rządu, który my jako parlamentarzyści staramy się gwarantować.
6: Dzień wyjątkowy, bo to dziękczynienie, święto plonów i wielkie święto rolników, sadowników, ogrodników, pszczelarzy z powiatu włocławskiego. Cieszę się bardzo, że mogę być częścią tego święta.

0: Dziękowania. Cieszę się, że mogę się nisko pokłonić rolnikom powiatu włocławskiego jako wnuczka rolników z Kujaw i rolników z ziemi dobrzyńskiej, bo i ze strony mamy, i ze strony taty, ale też jako córka pszczelarza. Zostałam wychowana w szacunku do pracy w ogóle, ale także w ogromnym szacunku do pracy rolników. I dlatego przyjechałam tu serdecznie podziękować za to, że dzięki naszym polskim rolnikom nie brakuje na polskich stołach chleba z polskiej mąki, polskiego chleba. To bardzo ważne, byśmy wybierali to, co polskie, bo w ten sposób wspieramy naszych rolników, ogrodników, sadowników i pszczelarzy. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, a przede wszystkim dożynki to czas świętowania, więc życzę wszystkim dobrej zabawy i takie życzenia również złożyłam rolnikom, ogrodnikom, sadownikom i pszczelarzom z powiatu włocławskiego.
1: Każdy z nas korzysta z tego, że możemy się w Polsce cieszyć tą zdrową, dobrej jakości polską żywnością. Widać, że ona podbija kolejne rynki też na świecie, więc jest ta marka polska doceniana. Ja się bardzo cieszę, że podczas dożynek jest okazja podziękować polskim rolnikom, bo to jest naprawdę bardzo ciężka praca. Ja też pochodzę z rodziny rolniczej, więc wiem, ile to wymaga wysiłku, ile to wymaga wyrzeczeń. I przy tej okazji też chciałabym wszystkim rolnikom życzyć wszelkiej pomyślności, zdrowia, tego, żeby rozwijali swoje gospodarstwa, żeby one rozkwitały i żeby mieli poczucie na co dzień, że warto być rolnikiem.
2: Kochani, najważniejsze jest w mojej ocenie to, co usłyszałem kiedyś, żebyśmy byli dla siebie dobrzy jak chleb. Chleb jest niezwykle cenny i warto o tym pamiętać, warto dostrzegać to, co jest w nim przecież najcenniejsze, czyli ta nasza jedność. Wiara w Boga, wiara w to, że są rzeczy, które są ważniejsze, kiedy robimy coś dla kogoś, nie tylko dla siebie, kiedy potrafimy poświęcać swoje życie, pracę dla drugiego człowieka, bo w tym zawiera się cała wartość i wielkość naszego życia. Robiąc coś dla drugiej osoby, myślę, że robimy to, czego od nas się oczekuje, poświęcając się dla niej. Więc bądźmy dla siebie dobrzy. Pamiętajmy o tym, że tworzymy wspólnotę, że tylko ta jedność, mimo tej ogromnej przecież różnicy poglądów, doświadczeń, różnicy w tym, jak postrzegamy świat wokół siebie, różnicy w tym, o czym marzymy. Ważne jest to, żebyśmy pamiętali o siebie nawzajem, żebyśmy nie byli obojętni na krzywdę drugiego człowieka, żeby dla każdego tego chleba starczyło, żebyśmy przypomnieli sobie coś, co jest najistotniejsze, jak bardzo on jest cenny, żeby nam to nie spowszedniało, żeby nie było czymś zwyczajnym, choć ksiądz Jan Twardowski mówił o wielkości właśnie rzeczy tych najprostszych, o świętości rzeczy zwyczajnych, bo tak może się wydawać, kiedy pomyślimy o chlebie. Że na pozór tak prosty, a przecież tak cenny i wyjątkowy. Życzę wszystkiego dobrego, żebyśmy dbali o siebie nawzajem.
3: Przepracowałem wiele lat na terenie Lubrańca, ale jednocześnie miałem spojrzenie na powiat włocławski z pozycji samorządu województwa przez ponad 24 lata. Stąd uważam, że wszyscy powinniśmy być zadowoleni, to co wspomniałem w swoim wystąpieniu, że mieszkamy na terenie powiatu włocławskiego, bo powiat przoduje, a w tym, żeby powiat przodował, to mają swoją zasługę gminy. We wszystkich 13 gminach następuje wyraźny rozwój gospodarczy, stąd święto, które dzisiaj jest tu w Choceniu dla powiatu włocławskiego, dla mieszkańców powiatu włocławskiego, jest w pełni zasłużone i bardzo dobrze zorganizowane, przygotowane. Dlatego mamy taką pełną frekwencję. Stadion wypełniony miejscami siedzącymi i stojącymi. To znaczy, że ludzie chcą się spotykać, ponieważ dzisiaj polska wieś się zmieniła na tyle, że takich rolników pracujących na roli jest znacznie mniej niż było wcześniej. Ale ludzi mieszkających na wsi przybywa, bo część ludzi z miast przychodzi na obszary wiejskie. Dlatego jest ważna taka integracja między mieszkańcami wsi zajmującymi się rolnictwem i pozostałymi mieszkańcami, którzy zajmują się każdy na swoim odcinku. Bo cały czas podkreślam, że ten chleb, którego dzisiaj próbowaliśmy tu w Choceniu, to nie wytwarza sam rolnik. Rolnik daje surowiec, a po drodze jest szereg innych instytucji, firm, zakładów, które przetwarzają zboże na mąkę, z mąki wypiekają chleb i dostarczają do poszczególnych punktów sprzedaży. Stąd dbamy o to, żeby chleba właśnie nie brakowało, żeby go starczało dla

0: każdego. Dożynki, czas dziękczynienia, jak to się często powtarza, za plony, które zebraliśmy. One w tym roku są niższe niż były w roku poprzednim. Zima, wiosna przymrozkowa, a później sucha wiosna i czerwiec suchy spowodował, że od 20 do 30% mamy mniejsze plony zbóż, mniejsze plony rzepaku. Ale ja liczę, że rozpoczęcie prac teraz jesiennych przy zbiorach buraków cukrowych, kampania już ruszyła, innych okopowych, warzyw, owoców, wyrówna te straty, które powstały przy braku odpowiednich plonów w zbożu. Ale rolnicy są wytrzymali i przeżyją i liczą na to, że nowy rok gospodarczy, który rozpoczynamy, będzie rokiem korzystniejszym. Tego w imieniu własnym, jak i również Senatu Rzeczypospolitej życzę wszystkim rolnikom, żeby przy jak najmniejszych problemach, przy umiejętności ich rozwiązywania osiągali własne cele, które stawiają na co dzień po to, żeby służyć innym, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju.
1: Dożynki powiatowo-gminne powiatu włocławskiego. Jest to znak, że sezon dożynkowy zbliża się do końca, bo dożynki w powiecie zawsze są jednymi z ostatnich. Także dzisiaj akurat udała nam się rzeczywiście pogoda, bo ten początek dnia był taki słaby, natomiast teraz rzeczywiście wielu mieszkańców przybyło. Drodzy Państwo, piękne święto przede wszystkim, piękna tradycja, sięgająca jeszcze czasów pogańskich, ale później Kościół też znakomicie tę tradycję przyswoił. I dzisiaj jest to święto przede wszystkim polskiej wsi, polskich rolników i polskiej tradycji. Dlatego też w tym czasie wszyscy pojawiamy się, chętnie składamy życzenia, bo praca rolnika jest bardzo trudną. Trudno ją przewidzieć i w taki sposób jednoznaczny zaplanować. Dlatego też zawsze rolnikom życzymy przede wszystkim stabilizacji, zarówno tej klimatycznej, ale też i stabilizacji ekonomicznej, bo rolnikowi często trudno jest rzeczywiście zaplanować i powiedzmy ten sukces ekonomiczny i życzę tego, żeby ten kolejny 2027 rok był po prostu lepszy. Wszystkiego najlepszego.
2: Zapraszam wszystkie Państwa do naszego stoiska. Mamy dzisiaj w ofercie dość spory wybór ciast, bardzo smacznych, oczywiście przygotowanych przez nasze członkinie koła. Dziś mamy kluski, oczywiście z serem, bigos, mięsa, karczek i oczywiście kiełbaski, którym oczywiście będziemy częstować naszych tutaj gości, którzy i częstować i zarazem i może parę groszy na koło też zarobimy sobie przez naszą do naszej statutowej działalności. Czwarty rok już jesteśmy na dożynkach. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy mamy taki wystrój, jaki mamy. Mi się wydaje, co roku jakiś ten mamy koło, liczy 40 osób, 42. I rozwojowo jest, tylko że nie mamy po prostu jeszcze swojej siedziby, ale nad tym też pracujemy. Może nas wójt jakoś wspomoże i jakoś nam, jak to mówią, czy ja wiem, za nasze dobre takie jakieś nasze tutaj statutowe działanie może nas też jakoś wspomoże tym naszym miejscem zamieszkania i swoich, żebyśmy miały. Mamy dzisiaj wyborze i oczywiście i owoce, i chleb ze smalcem, i mamy te ciasta i placuszki. Takie. Tu panie oczywiście mają taką inwencję twórczą, którą możemy powiedzieć, że jest bardzo taka szeroka gama do smakołyków naszych dzisiejszych dożynkowych. I zapraszamy Państwa oczywiście do spróbowania naszych tutaj specjałów, które dzisiaj na dziś przygotowałyśmy.
3: Proszę opowiedzieć, co dziś smacznego na Państwa stoisku czeka na odwiedzających.
4: Oczywiście wszystko jest smaczne, wszystko jest swojskie, wszystko jest świeże. Mamy żureczek, mamy bigosik, mamy kompletną świeżość, mamy kebaba z kotletem schabowym. Przepyszne, domowe lemoniatki i naleweczki. Naleweczki różnego rodzaju, porzeczka, malinka oraz coś mocniejszego dla panów bądź chętnych pań. Również chlebek ze smalcem. Smalec jest wieprzowy oraz z fasoli. Co cieszy się największym zainteresowaniem?

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Funduszu

0: Europejskie na infrastrukturę, klimat i środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Lokalne produkty i tradycyjnie wytwarzana żywność przyciągnęły mieszkańców Włocławka i okolic na Stary Rynek. Biojarmark odbywa się tam regularnie co 2 tygodnie. Wszystkie sprzedawane produkty wyróżniają się jakością i dbałością o ich tradycyjne wykonanie. Jak zawsze dużym zainteresowaniem kupujących cieszyło się stoisko z wędlinami.
1: Produkujemy wyroby mięsne różnego rodzaju, to są wieprzowe, dziczyzna i takie tradycyjnie wędzone, parzone lub pieczone właśnie, albo też dojrzewające, ale robimy też bardzo dobre dania obiadowe. To są zupy w słoikach różnego rodzaju, typu na przykład żurek, rosół. Mamy też grzybową, taką na leśnych grzybach i na wywarze z sarny. Ale ostatnio wróciliśmy też do jednego produktu, który już mieliśmy wcześniej. To jest golonka z dzika, taka konfitowana. My robimy wszystkie produkty tego typu właśnie konfitowane, czyli jakby poddawane obróbce termicznej z dodatkiem tłuszczu. Tu w naszym przypadku jest to olej rzepakowy. To jest długo gotowane. W przypadku golonki tej z dzika to jest około 10 godzin. Wyciągamy sobie z tego woreczka, podpiekamy albo sobie odgrzewamy w garku. Mamy gotowe danie, super świetne. Czegoś takiego Państwo nigdzie nie kupicie.
0: Niektórzy wystawcy pojawili się na biojarmarku po raz pierwszy. Przykładem jest serownia Danusi.
2: To reprezentujemy taki, jak tutaj widać, czyli serki podpuszczkowe wędzone, wędzone świeże, twarogi, mleko, jogurty, kefiry, zsiadłe mleczko. To jest dzisiaj do zaoferowania.
3: To Państwa produkcji są wszystkie produkty? Sami Państwo to robicie u siebie w gospodarstwie?
2: Tak, prowadzimy serowarnię od 8 lat, prowadzimy, robimy to wszystko z mleka od naszych krówek. Mleko jest z beta-kazeiną A2A2, czyli to jest ta bardziej przyswajalna kazeina dla jelit. Zapraszam.
0: Przed nami jesień, a co za tym idzie, czas, gdy częściej chorujemy na infekcje wirusowe oraz odczuwamy nasilenie dolegliwości przewlekłych z powodu zmian pogodowych i mniejszej ilości światła słonecznego. Warto więc wzmocnić odporność.
3: Produkujemy dania, pasty, smarowidła, probiotyki. Wszystko na bazie roślin. Dzisiaj Wam opowiem o naszych dwóch takich hitach, szczególnie teraz w okresie jesiennym. Kurkumix mocy to jest taki napój na bazie kurkumy, imbiru z dodatkiem rokitnika, z pieprzem kajen, z solą himalajską. Więc to jest taki świetny napój na naszą odporność. Można go pić sobie solo, na kieliszki albo mieszać z ciepłą wodą i pić jako taki napój na rozgrzanie. A tutaj mamy grzaniec wiśniowy, to jest taki, taka alternatywa do grzanego wina, oczywiście bezalkoholowy, z wiśni, z dodatkiem imbiru i goździków i przypraw korzennych. Także fajnie jest go podgrzać i wypić sobie zamiast grzanego wina wieczorem.
0: Biojarmark jest organizowany przez Stowarzyszenie Producentów Zdrowej Żywności i Rękodzieła Włocławska Strefa Natury. To nie tylko zakupy, ale także przestrzeń spotkań, inspiracji i wymiany doświadczeń w gronie osób ceniących świadomy styl życia. W Chodczu słychać było ryk silników. Na targowisku miejskim odbył się 4. piknik motocyklowy. Zorganizowali go prawdziwi pasjonaci jednośladów. Wydarzenie było okazją do rozmów i nawiązania nowych znajomości, a także planowania kolejnych tras. Nie mogło zabraknąć parady motocykli.
4: Generalnie nastroje są bardzo pozytywne. Pogoda dopisuje, humory również. Do pełni szczęścia brakuje nam tylko bezwiecznej pogody po to, aby ta druga parada z udziałem motoparadniarzy się odbyła. Ale ogólnie jesteśmy zadowoleni, nie pada, co najważniejsze, frekwencja jest dość duża, jest to już nasz 4. zlot, więc no, będziemy pewnie realizować kolejne edycje w przyszłości.
0: Mimo przelotnych opadów deszczu frekwencja dopisała.
5: Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie, tym bardziej, że to tego typu impreza to jest jedyna nie tylko w Polsce, ale według naszej wiedzy w Europie. Połączenie pasji, miłości do motocykli oraz motoparalotni. Na godzinę

0: Godzinę 18 planowana była dzisiaj wspólna parada z udziałem motoparalotniarzy. Niestety z uwagi właśnie na wieczną pogodę ona się nie odbędzie. Ale co się nie odlecze, jak to mówią, więc może jutro razem wystartujemy. My po drodze, a motoparalotnie po przetworza.
1: Tak właśnie, chciałbym tylko dodać, że warto śledzić nasz profil na Facebooku, ponieważ być może pojawi się tam informacja, że parada odbędzie się w dniu jutrzejszym, jeżeli warunki będą sprzyjające, więc serdecznie zapraszamy.
2: Czyli bardzo możliwe, że jeszcze impreza przedłuży się do dnia jutrzejszego.
1: Tak, właśnie w ubiegłym roku miała miejsce taka sytuacja, kiedy właśnie warunki w dniu pikniku nie pozwoliły nam na wspólne paradowanie. Następnego dnia zrobiliśmy to, dokonaliśmy tego. Także w mniejszej grupie, co prawda, ale udało się.
3: Na imprezie wystąpił zespół UNU, grający największe przeboje grupy Perfect. Publiczność bawiła się fantastycznie. Wieczorem odbył się solowy koncert Grzegorza Walczaka. Było coś dla ducha, ale także coś dla ciała. Wielki grill z kiełbaską oraz wiele innych przysmaków.
4: Miłośników motocykli. Jest to wolna grupa, do której należy każdy, kto chce, kto posiada jednoślad, kto kocha jednoślady, kto kocha motocykle, podróże. I każdy z nas tutaj pełni jednakową funkcję, czyli co może to organizuje, żeby się odbyła ta coroczna impreza nasza.
2: Rozumiem, że pani jeździ motocyklem jako kierowca czy jako pasażer?
4: Nie, ja jestem plecakiem, jeżdżę z moim mężem.
2: Cudownie. Proszę powiedzieć, skąd ta pasja i zamiłowanie?
4: Skąd ta pasja? Zawsze podobały nam się motocykle. Jak byliśmy młodymi ludźmi, to nie były one tak dostępne, jak są w tej chwili, że można sobie kupić dosłownie to, co się chce kupić i co się podoba. Natomiast od zawsze nam one się podobały. Pewnego razu, około 20 lat temu, pojechaliśmy na piknik Country Domrągowa i tam właśnie było mnóstwo motocykli i kiedy wróciliśmy, to postanowiliśmy sobie, że za rok jedziemy na swoim. No i od tej pory już jeździmy.
5: Pasję, którą ojciec mój dał, taki bakcyla, ja miałam wtedy 12 lat, przywiózł, gdzieś tam podwoził po trasie motocyklistę, który miał kombinezon na sprzedaż. I nie miał pieniążków przy ten, bo go okradli. No i ojciec dostał w prezencie kombinezon. No i przywiózł do domu. Jak ja zobaczyłam ten kombinezon, 2 dni w kombinezonie spałam. Mama mnie zrugała i powiedziała, że mam się rozebrać, bo to nie mój strój. Aczkolwiek no, w głowie zaczęło świtać, że to jest to, czego chciałabym w życiu robić. A poza tym pasję motocyklową ojciec zaraził, bo był zawodowym kierowcą. No i tak od klocka do klocka, aż osiągnęłam cel. Mimo, że mając 22 lata, miałam poważny wypadek motocyklowy, gdzie mnie to kosztowało 19 operacji i 2 miesiące wybudzenia śpiączki. Ale no, doszłam do siebie, jak to się mówi, trzeźwy umysł, zapragnęłam wrócić do pasji, no i oto jestem, nie? A co dalej będzie, tego nie wie nikt. Na razie jeżdżę, szaleję, bawię się. Strajką to jest taka para kaloszy, że ja po wypadku, no niestety już nie mogłam usiąść na maszynę jednośladu i podpowiedziano mi, Pantera, ty możesz tylko na trajce jeździć. A w związku z tym, że ja jeździłam też samochodem na rajdy samochodowe, więc wpadłam na pomysł, że to nie głupi pomysł jest, no i zamarzyłam sobie trajkę. 4 sezony czekałam na trajkę, aż mój przyjaciel, trajker z Iławy, Adam, powiedział, Pantera, będziemy kombinować, a jak wyjdzie, to zobaczymy. No i z Niemiec ściągnęłam trajkę, która mi nie bardzo odpowiadała, bo zdrowotnie pod moje zapotrzebowanie, jak to się mówi, nie spełniało. Więc przerobiliśmy całkowicie. No i ja zaczęłam angażować się. Siedzenia, jakie mają być, bo siedzenie jest na relingach. No i jak to ma wszystko wyglądać, żebym ja mogła spokojnie i bezpiecznie jeździć. No i 4. sezon jeżdżę, dosyć intensywnie, także zdarzało się, że do domu wracałam, suchej nitki nie miałam na sobie.

0: sportowa rywalizacja, konie i malownicza leśna sceneria. W sobotę 5 września na terenie Klubu Jeździeckiego Mazury Leśne w gminie Brześć Kujawski odbyły się zawody w skokach przez przeszkody Mazuriada Cup 2026.
1: Dzień dobry, witamy dzisiaj u Państwa na Waszej w sumie imprezie, na miejscu tutaj jako organizatorów. Jak dopisała dzisiaj pogoda, publiczność oraz zawodnicy?
2: Pogoda, no na początku myśleliśmy, że będzie dosyć spory wiatr, tak się przynajmniej zapowiadało od rana, ale jak widać ładne słoneczko, co do kibiców oczywiście jak co roku najlepsi, najlepiej dopingują, jak to na Mazuriadzie. Co do ilości zawodników jest to, nie ukrywam, jedna z naszych rekordowych liczb. Mamy około 180 przejazdów na tych zawodach, co jest naprawdę dużym sukcesem, patrząc na nasz rejon, na Włocławek, także jesteśmy bardzo zadowoleni z bardzo dużej frekwencji oczywiście.
1: A to spytam się jeszcze co do organizacji, jak to wyglądało, ile dni wcześniej zaczęliście Państwo te przygotowania?

0: wyzwania i co było takim może najtrudniejszym, co było największym wyzwaniem?
1: Oczywiście pierwsze ustalanie już terminu odbywało się w styczniu, żeby mieć zabukowany na pewno ten termin na naszą Mazuriadę. Najczęściej właśnie jest to początek września, gdzie jeszcze szkoła się tak nie rozbuja. Najgorsze chyba było tak naprawdę przygotowanie tego wszystkiego placu, bo w nocy całą noc tak naprawdę mój tata tutaj równał, podlewał, żeby to podłoże było jak najlepsze, żeby zapewnić jak najlepsze warunki do startu wszystkim zawodnikom. Przeszkody też były ciężkie do zrobienia. No, my mamy już od paru lat te przeszkody, ale one są wyznaczone tylko na zawody, a z każdą edycją pojawia się nowa przeszkoda. I w tym roku na przykład doszło nam ponad 4 przeszkody, więc zawsze coś nowego.
0: Czy panią dzisiaj też zobaczymy? Będzie pani startować na swoim koniu?
1: Będę startować, tak jak ostatnio na tym koniu Kaczusiu, Cajadillo. Będę startować w klasie P, czyli 110 cm i N, czyli klasa 120 cm. A na moim drugim koniu Boss będę startowała 120 cm N i N-oczko, czyli też 120 cm. Tylko że kwalifikacja do drugiej klasy sportowej.
2: W sobotę od godziny 10 zawodnicy rywalizowali w konkursach skoków przez przeszkody. W programie znalazły się zarówno konkurencje dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych jeźdźców. Debiutanci mogli spróbować swoich sił w konkursach pierwszy krok i drugi krok. Bardziej doświadczeni zawodnicy mierzyli się natomiast z trudniejszymi parkurami.
3: Ja jestem Marta Lewandowska i przyjechałam ze stajni Zakątek Ulu.
0: Na jakim koniu dzisiaj startujesz? Czy to są wasze pierwsze zawody? W jakim konkursie?
3: Nie są nasze pierwsze zawody, w konkursie 60 cm i 70.
0: A na jakim koniku startujesz?
3: Na marasce.
0: To zapytam jeszcze może koleżanki. Też proszę przedstaw się nam i z jakiego klubu przyjechałaś?
4: Hejka, jestem Lena Wasielewska i przyjechałam z klubu Zakątka Ulu.
0: Na jakim koniu dzisiaj startujesz i jaki nastrój towarzyszy przed zawodami?
4: Startuję na Masterze Angel i bardzo dobrze, mam nadzieję, że będzie wszystko okej i trzymam za to kciuki.
0: Czy to twoje pierwsze zawody?
4: Tak, na nim tak.
0: Super. To spytamy się jeszcze tutaj kolejnej Amazonki, jakie nastroje przed startem, czy już dzisiaj startowałaś? Przedstaw się nam proszę jeszcze, jak masz na imię.
5: Mam na imię Lena i dzisiaj jeszcze nie startowałam, jedziemy konkursy 60 i nastroje są w miarę dobre.
0: Czy tutaj pierwszy raz twoje zawody w tej stajni?
5: W tej stajni zawody tak, ale parkury już jechaliśmy.
0: Cześć, przedstaw nam się proszę, z jakiego klubu przyjechałaś?
6: Jestem Oliwa Wasielewska i przejechałam z Zakątek Ulu.
0: Na jakim koniku dzisiaj startujesz?
6: Startuję na Florce i jesteśmy pierwszy raz na tych zawodach.
0: A jak podoba ci się tutaj na miejscu? Jak organizacja, jak parkour?
6: Bardzo ładnie. Parkour jest średni, ale kolorowy.
2: Mazuriada Cup przyciągnęła nie tylko zawodników, ale również miłośników jeździectwa i mieszkańców regionu. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele samorządu, wśród nich starosta, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz burmistrz Brześcia Kujawskiego.
7: Dzisiaj w gminie Brześć Kujawski bardzo fajne, ważne sportowe wydarzenie. Mazuriada, zawody z jeździectwa. Coś, co nie jest na co dzień nam tak doskonale znane. Coś, czego dotykamy. Nawet mówiąc o sporcie, bo często mówimy o lekkiej, mówimy o koszu, będąc we Wrocławku. A jeździectwo jest taką dyscypliną sportu, która nie jest tak bardzo popularna. Ale dzisiaj ja się bardzo cieszę, bo po raz pierwszy jestem tutaj i to, co widzę, te zmagania, tą kulturę tego zawodu, strojem, zachowaniem, tą niesamowitą symbiozę zwierzęcia, konia z człowiekiem, to jest przepiękne i na pewno będziemy to promowali. Ja się bardzo cieszę, że tutaj w tej części wrocławskiej takie zawody się odbywają, że samorząd województwa ma w tym swój udział i na pewno będziemy wspierać tą inicjatywę. To, co rzuciło się w oczy tutaj na tych zawodach, to ten wyjątkowy strój, bardzo elegancki. To rzadko, jeżeli mówimy o różnych dyscyplinach sportu, zwykle są to sportowe, wygodne buty, jakiś strój, dres. Natomiast tutaj jest to elegancki strój, pewne sportowe, ale żeby występować w takich zawodach, na pewno to jest to, co rzuca się w oczy. Niesamowite, ja naprawdę naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem i mam nadzieję, że będzie się to rozwijało i będziemy

0: wspierać.
1: Dzisiaj na imprezie Mazur jada kaby. Jak wrażenia tego wydarzenia w dniu dzisiejszym?
2: Piękne wrażenia, bo i towarzystwo natury, ale przede wszystkim wspaniałych par zawodników, które biorą udział w kolejnej edycji tego regionalnego wydarzenia. W naszym samorządzie staramy się wspierać wszelkie dyscypliny sportu, te, które skupione są w danych związkach. Także wspieramy ten klub, to wydarzenie, ponad 80 uczestników, którzy ze sobą rywalizują w wielu kategoriach wiekowych, łącząc także pokolenia, także spore zainteresowanie kibiców. Ciekawe wydarzenie. Wiem, że to jest jedyne miejsce, które w powiecie włocławskim, w naszym regionie może tego typu wydarzenia i o tym charakterze organizować. Także gratulacje dla organizatorów i podziękowania za codzienne determinację, pracę rozwijającą tą piękną dyscyplinę sportu.
1: Co zrobiło na panu w dniu dzisiejszym największe wrażenie tutaj na imprezie?
2: Oczywiście skoki przez przeszkody, jak radzą sobie najmniejsi z tym w parach z końmi. No i życzę, aby pokonywać je jak najwyższe, jak najmniej zrzutek, ale przede wszystkim dobrej atmosfery dla wszystkich. Myślę, że można nawet powiedzieć szerzej, że w kraju wszyscy jesteśmy trenerami reprezentacji w piłce nożnej. My we Włocławku jako i regionie, jako religię traktujemy koszykówkę, ale tak jak powiedziałem już wcześniej, wiele pięknych dyscyplin sportu, które na naszym terenie funkcjonuje. Dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Cieszę się, że jest tylu ludzi z pasją, którzy wkładają wiele serca, aby to się rozwijało, aby funkcjonowało. Zawodnicy tego klubu osiągają sukcesy na poziomie krajowym, nawet w ostatnich dniach. Tym bardziej z tego się cieszę, ale także z tego, że możemy pokazać naszą codzienną kujawską gościnność w dniu dzisiejszym.
1: Zawody zorganizowane przez Klub Jeździecki Mazury Leśnie wsparł Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim. Patronat nad imprezą objął burmistrz Tomasz Chymkowski. Dzień dobry, witamy na cudownej imprezie w dniu dzisiejszym. Proszę powiedzieć nam kilka słów, jak się panu tutaj podoba?
3: Mi się tutaj bardzo podoba. Jestem tu już kolejny raz, czwarty raz. Mazuriada na Kujawach. To brzmi przedziwnie, tak? Ja nie mogłem tego na początku pojąć, jak Mazuriada może się odbywać na Kujawach, ale tak jest. Po raz czwarty się tutaj spotykamy. No, okoliczności przyrody fantastyczne, ale same zawody, myślę, bardzo widowiskowe. Lubię tu przyjeżdżać. Gratuluję organizatorom, państwo komorowscy naprawdę robią wielką robotę. To są jedyne zawody tak naprawdę o takim formacie w powiecie włocławskim. Jedne nieliczne w województwie, także jako burmistrz jestem bardzo dumny z tego wydarzenia i z tej imprezy.
1: Wiemy, że jest tutaj pan takim honorowym członkiem tej imprezy. Wspiera pan tutaj państwa komorowskich na tej imprezie. Czy na co dzień interesuje się pan też tym sportem, czy raczej tak okazjonalnie wspiera pan tą imprezę?
3: Bardziej chyba interesuję się koniami mechanicznymi, ale jeśli chodzi o jeździectwo, jeszcze nie miałem przyjemności, chociaż zawsze jak tu przyjeżdżam, robimy sobie takie wyzwanie, że może kiedyś. Mam nadzieję, że po tej kadencji, jak już będzie troszeczkę więcej spokoju i czasu dla siebie, może kiedyś rekreacyjnie spróbuję. A jeśli chodzi o wsparcie, no nie mogło być inaczej. Wspieramy takie wydarzenia o takim formacie. Też staramy się, aby osoby, które mają sukcesy w kraju, uzyskiwały stypendia, które są fundowane przez gminę Brześć Kujawski. Także takie wsparcie, myślę, jest potrzebne do rozwoju każdego sportu, to co dzisiaj pani marszałek Aneta Jędrzejska powiedziała, że nie tylko lekkoatletyka, nie tylko koszykówka, ale również jeździectwo.
1: Na zawodników i publiczność czekała również strefa gastronomiczna przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich Jarzębina w Wieńcu oraz liczne atrakcje i oferty branżowych wystawców. Mazuriada Cup połączyła sportową rywalizację z rodzinną atmosferą i promocją jeździectwa w naszym regionie.
4: Trwała walka z czasem o zdrowie Arturka z Włocławka, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. W mieście i okolicach regularnie organizowane są wydarzenia, podczas których zbierane są pieniądze na jego leczenie. Kolejny piknik charytatywny odbył się przy kościele świętego Stanisława we Włocławku.
5: Inicjatywa jest prosta i taka prosto z serca, wiadomo. Ratujemy dziecko, które jest chore na tą chorobę. MDM, tak? DMD właśnie. Ja tak za bardzo się nie znam, słuchajcie, bo wiem tylko, że trzeba pomagać, ale... Ale ogólnie rzecz biorąc, wiem na pewno, że wymaga bardzo dużo pieniędzy, żeby zebrać, tak? Ile?
6: Po zebrania to jest 12,5 miliona, także ogromna suma pieniędzy do zebrania.

0: zadania, także wszystkie ręce na pokład i dzisiaj zapraszamy tutaj, żeby walczyć o zdrowie dla Arturka.
1: No, także uważam, słuchajcie, że inicjatywa jest dobra, zbieramy kasę. I co? No i bawimy się tutaj, fajna impreza.
2: Również chcieliśmy podziękować wszystkim artystom, którzy tutaj wystąpią dzisiaj, że przyjechali, poświęcili swój cenny czas. Niektórzy nawet jadą na koncerty dalsze, także są w czasie swojej drogi koncertowej. I również ludziom, którzy tutaj przyjdą i dołożą tą cegiełkę do, nie wiem, zjedzą ciasto, zjedzą coś pysznego, żurek, bigos, różne zupki są, jest lemoniada, są atrakcje z robotem. Dziękujemy serdecznie też naszemu naprawdę wspaniałemu człowiekowi z Grudziądza, który przyjechał nas wesprzeć tutaj i z dzieciakami dużo fajnych rzeczy porobić. Będzie, z tego co słyszeliśmy, może zatańczyć na scenie, także...
1: Robot będzie tańczył.
2: Był turniej siatkówki, ta tutaj naprawdę, nawet zawodowcy mogą się pozazdrościć tego zaangażowania tutaj tych chłopaków.
1: Także, o, jest tam robot...
3: Do nas
2: robot, robot fan.
1: Dawaj, chodź Stefan.
3: I cieszymy się, że jest i on z nami.
2: Tak, tutaj, że wspiera nas mocno.
3: Stefan chodzi z puszczą, dba o to. Rozmawiać.
4: Zapraszam wszystkich na zbiórkę dla Arturka. Dorzućcie ile możecie, każda pomoc się liczy.
5: Na terapię genową w Dubaju, a także przeloty, pobyt, dalsze leczenie, rehabilitację i potrzebny sprzęt. Potrzeba ponad 12 milionów złotych. Na internetowej zbiórce udało się już zgromadzić ponad 1 000 000 złotych. Do osiągnięcia celu wciąż brakuje jednak ponad 11,5 miliona. Sezon dożynkowy w naszym regionie powoli dobiega końca. Weekend przyniósł największe święto plonów w naszym regionie, czyli dożynki powiatowo-gminno-parafialne. Wydarzenie odbyło się w Choceniu. Najpierw odbył się przemarsz korowodu z pięknie wykonanymi wieńcami, a następnie polowa msza święta.
6: Tak prawdę mówiąc, podsumowanie sezonu dożynkowego, choć jego zwieńczeniem będą dożynki gminne, które odbędą się za tydzień w Lubrańcu, ale dzisiaj spotykamy się na dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych w Choceniu, w jednej z 13 pięknych gmin naszego powiatu, gminie rolniczej, gminie, której szacunek do ziemi pielęgnowany jest od wielu pokoleń, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, skupić się wokół chleba, który ma dla nas wyjątkowy smak. Pewnie każdy z nas był w kilku miejscach za granicą, w naszym kraju i ten nasz kujawski chleb smakuje wyjątkowo, bo jest wypracowany przez wspaniałych, zaradnych, pracowitych naszych mieszkańców, zarówno tych pracujących na roli, ale także przetwarzających go, pracujących w wielu innych dziedzinach życia i dzisiaj chcemy im za to na tym najważniejszym święcie w naszym powiecie podziękować. To podziękowanie, ale to także piękna prezentacja naszej kultury, historii, tradycji.
5: Starostami dożynek powiatowych byli Marta Kieszkowska i Cezary Andrzejewski. Oboje są rolnikami. Starościna prowadzi gospodarstwo o profilu warzywniczym. Natomiast starosta zajmuje się produkcją sadowniczą.
7: Odnośnie sezonu powiem tak szczerze, no, pogoda naprawdę dała nam w kość. Przymrozki, susza, upał, gorączki. No ale finalnie no, jesteśmy tutaj, w sumie uśmiechnięci. I cóż, no, myślę, że chleba na polskich stołach nie zabraknie. No. Czego możemy życzyć? Ja myślę, żeby najważniejszą rzeczą, żeby w przyszłym roku było odrobinę trochę więcej spokoju i przede wszystkim w tym sezonie wahania cen, szalona pogoda, to doprowadza czasami do takich skrajnych sytuacji nerwowych. Ale finalnie życzyć mówię takiego spokoju i przede wszystkim dobrej pogody, a zresztą sobie już poradzimy.
5: Po części obrzędowej, a więc po symbolicznym podzieleniu chleba i podziękowaniu nim uczestników, na scenie pojawili się przedstawiciele władz centralnych oraz samorządowych, którzy podziękowali rolnikom za ich codzienny trud.
8: Powiat wrocławski kończy ten czas dożynkowy. Spotykamy się w Choceniu na dożynkach gminno-powiatowych. To jest ważny dzień, ważny zwłaszcza kiedy spotykamy się na terenie powiatu typowo rolniczego, gminy typowo rolniczej, zresztą tak samo jak nasze województwo. To my tutaj, rolnicy tych ziem, dajemy bezpieczeństwo żywnościowe całemu kraju, Polsce i to jest doskonała okazja, żeby rolnikom za ten trud podziękować. Wszyscy doskonale wiemy, że ten rok nie był rokiem łatwym, że była susza, że były przymrozki, że rolnicy liczyli przeszli na zupełnie inne plony, więc tym bardziej dzisiaj musimy tutaj dziękować, musimy tutaj być i też dać trochę takiej otuchy, że kolejny rok będzie lepszy, a my jako samorządowcy będziemy się starali, żeby te małe ojczyzny

0: gminy, powiaty, nasze województwo były przyjazne i takie, gdzie chcą mieszkać nasi mieszkańcy.
1: Dożynki powiatowe były także ucztą dla podniebienia. Zadbały o to koła gospodyń wiejskich z całego regionu.
2: Mamy dzisiaj w ofercie dość spory wybór ciast, bardzo smacznych, oczywiście przygotowanych przez nasze członkinie koła. Dziś mamy kluski, oczywiście z serem, no bigos, mięsa, karczek, no i oczywiście kiełbaski, którym oczywiście będziemy częstować nasze tutaj gości, którzy... I częstować i zarazem i może parę groszy na koło też zarobimy sobie przez naszą do naszej statutowej działalności. Od czwarty rok już jesteśmy na dożynkach. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy mamy taki wystrój, jaki mamy. Mi się wydaje, co roku jakiś ten mamy koło liczy 40 osób, 42. I rozwojowo jest, tylko że nie mamy po prostu jeszcze swojej siedziby, ale nad tym też pracujemy.
1: Szersza relacja w magazynie Pulsometr. Wietrzychowice na jeden dzień przeniosły się kilka tysięcy lat wstecz. W miejscu nazywanym polskimi piramidami odbył się festyn archeologiczny, który w tym roku miał szczególny charakter. Park Kulturowy Wietrzychowice świętuje bowiem 20-lecie swojego powstania.
3: Obchody 20-lecia powołania Parku Kulturowego rozpoczęliśmy je już w czerwcu grą terenową dla dzieci i młodzieży. Później odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez tutaj nasz miejscowy klub rowerowy Horyzont. Wczoraj odbyło się podsumowanie kilkunastoletnich badań naukowych na terenie Parku Kulturowego. Dziś festyn. Wydarzenie takie, które jest podsumowaniem też pewnych, niepewnych, konkretnych osiągnięć naukowych, ale i przede wszystkim okazja do dobrej zabawy, przede wszystkim tutaj dla naszych lokalnych odbiorców, naszych przede wszystkim mieszkańców naszej gminy i okolicznych. A kolejnym etapem, takim podsumowującym, będzie już takie wydarzenie stricte już w zasadzie naukowe, które odbędzie się w miesiącu grudniu. Ale wcześniej było wspomniane, że obchodzimy również 90-lecie rozpoczęcia badań archeologicznych w Parku Kulturowym, nie w Parku Kulturowym wtedy, tutaj na terenie cmentarzyska megalitycznego, więc łatwo policzyć, że były to lata 30. minionego stulecia. Kolejny etap badań odbył się, takich konkretnych, szczegółowych, na koniec lat 60. Tutaj trzeba byłoby wymienić nazwiska wybitnych archeologów, między innymi profesora Madajskiego, czy głównego badacza tych grobów, profesora Konrada Jeżdżeckiego.
1: Podczas wydarzenia można było zobaczyć, jak wyglądało życie ludzi zamieszkujących te tereny około 5,5 tysiąca lat temu. Były rekonstrukcje dawnych zajęć, pokazy rzemiosła, stanowiska naukowe i możliwość zwiedzania grobowców z przewodnikiem. Wietrzychowskie grobowce megalityczne należą do najważniejszych tego typu zabytków w Polsce. Nie tylko przyciągają turystów, ale są również przedmiotem badań archeologów.
4: Megality zostały zbudowane 5,5 tysiąca lat temu jako wyjątkowe obiekty dla dawnej społeczności rolników zamieszkujących Kujawy. Byli to klasyczni rolnicy. Podstawą gospodarki było uprawa zbóż i hodowla zwierząt. Byli na tyle prężni i zorganizowani, wprowadzając świetne nowe wynalazki, że potrafili tutaj stworzyć naprawdę wyspecjalizowane rolniczo społeczeństwo o wysokiej klasie. Jednym z takich dowodów, że byli pionierami i gospodarzami tego terenu, są właśnie monumentalne budowle megalityczne o długości ponad 100 metrów, budowanych dla swoich najwybitniejszych przedstawicieli. Dlaczego oni byli najwybitniejsi? Nie wiemy do końca, ale na pewno scalali tą społeczność, posiadali olbrzymią wiedzę i byli rzeczywiście wyróżniający się. Te megality są częścią budownictwa europejskiego megalitów, które w różnych miejscach Europy są oczywiście budowane, natomiast budowle megalityczne kończą się właściwie na Wiśle. My jesteśmy najdalej na wschód wysuniętym rejonem, gdzie tych budowli było bardzo dużo. Archeologia sądzi, że na samych Kujawach ich było kiedyś co najmniej 300. Zostały nieliczne, A wietrzychowice w tym towarzystwie tych nielicznych grobowców mają wyjątkowe znaczenie, ponieważ z jednej strony

0: przetrwały tutaj oryginały, czyli z obstawami zbudowanymi z wielkich głazów, które stoją w tych samych miejscach, tak jak zostały ustawione od 5,5 tysiąca lat. Jest to absolutnie wyjątek. A Wietrzychowice jeszcze mają tą wyjątkową sytuację, że od 90 lat prowadzimy tutaj badania naukowe, które rozpoczął profesor Konrad Jerzyski w 1936 roku. Teraz we wrześniu prowadził badania. Myślę, że jeszcze nie dzisiaj, 90 lat temu, ale jutro czy pojutrze jego szpadle zaczęły eksplorować Wietrzychowice i ta rocznica jest wyjątkowo okrągła.
1: Jako muzeum archeologiczne, jako środowisko archeologiczne już 90 lat zajmujemy się grobowcami. W tym roku jest 90. rocznica rozpoczęcia badań. No i niestety niewiele wiemy tak naprawdę wciąż, ale dzięki badaniom coraz więcej różnych informacji uzyskujemy na ten temat. Więc grobowce są no, przede wszystkim grobami, pod którymi pochowane są, tak uważamy, wyjątkowe osoby. Najczęściej mężczyźni, ale nie tylko, bo są również w grobowcach pochowane dzieci. Te nasze badania zmieniają pewne utarte poglądy z dawnych lat, poglądy archeologiczne, ale z całą pewnością musiały być to osoby wyjątkowe, które są pochowane. Do tego jeszcze w niektórych grobach znajdujemy fantastyczne zabytki, zupełnie niespodziewane, jak w grobowcu w Gaju miedzianą siekierkę czy sztylet, więc no, to powoduje, że to były osoby znaczące. Tych grobowców na Kujawach przed laty musiały być setki, bo osad mamy bardzo dużo i one były takim fajnym, bardzo znanym również w średniowieczu, w nowożytności, obiektem krajobrazu. Wspominali o tym w przeszłości etnografowie, archeolodzy od wielu, wielu lat badali grobowce. No a teraz my jako Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi dokładamy kolejną cegiełkę do tego. Wykonywane są nowe analizy. Stwierdzamy, że ta społeczność żyła tutaj, że oni nie przyszli znikąd. Był taki pogląd kiedyś, że budowniczowie piramid kujawskich, jak niekiedy tak bardziej oczywiście medialnie się o tym mówi, ale tych grobowców megalitycznych przyszli gdzieś z nadatlantyku, z Francji. To nieprawda, oni żyli tutaj od lat, to jest lokalna społeczność, która kontynuowała się z wcześniejszych, które tutaj funkcjonowały i na pewno są to super zabytki, a Wietrzychowice mają tą wartość, że grobowiec numer 3 ma obstawę zachowaną w oryginale stojącą od 5000 lat. Tam został też odkryty najciekawsze pochówki z najlepiej zachowanymi kośćmi. Z tego są najlepsze wyniki analiz. Więc no, potencjał jest wielki i mamy nadzieję, że tak jak tutaj usłyszeliśmy od pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, będzie się ten obiekt rozwijał.
2: W jubileuszowym pikniku uczestniczyli także parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządów.
3: Miejsce jest położone w szczególnym regionie naszym, bo na pograniczu trzech województw to jest ten dodatkowy plus jako wartość dodana dla celów turystycznych. Słyszę, że przyjeżdżają wycieczki jadące często do Lichenia, po drodze wstępują, jadące zwiedzać inne miejsca także w kujawsko-pomorskim, ale i także w sąsiednich województwach. To sprawia, że zamierzenia, które mają samorządy, zarówno samorząd gminny, jak i samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, są uzasadnione. I tak jak powiedziałem, zabierając oficjalnie głos, że następne stulecie badań archeologicznych, czyli za 10 lat, być może będziemy obchodzili w miejscu odpowiednio wyposażonym, zarówno w tradycje, myślę tu o muzeum, o części muzeum, ale również o teraźniejszość, czyli zaplecze gastronomiczno-hotelarskie, które jest w tym miejscu także potrzebne, bo przecież jak Państwo teraz czujecie, atmosfera, powietrze jest tu szczególne, nie ma żadnego zagrożenia, nie ma żadnego zanieczyszczenia, nie ma żadnych ścieków zewnętrznych, nie ma żadnych dymów, pyłów, a więc miejsce bardzo, bardzo istotne.
4: My tutaj 2 miesiące temu odbyliśmy też wizytę z marszałkiem Piotrem Całbeckim i zapadły konkretne, może nie decyzje, ale plany. W najbliższym czasie pewnie podpiszemy z Fundacją Badań Archeologicznych i z gminą Izbica Kujawska stosowne porozumienie intencyjne i będziemy tutaj organizować samorządową, wojewódzką jednostkę kultury z udziałem oczywiście Fundacji, gminy Izbica i pewnie powiatu włocławskiego. I będziemy chcieli po prostu to miejsce pokazać w całej Polsce, ale i w Europie, bo jest ono fenomenalne, jest ewenementem, unikatem na

0: skalę światową.
1: Park Kulturowy Wietrzychowice działa już od 20 lat, a jego charakterystyczne grobowce wciąż są miejscem badań i zainteresowania archeologów. Kolejny festyn archeologiczny w Wietrzychowicach zaplanowano tradycyjnie na wrzesień przyszłego roku.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta, społecznik, ale przede wszystkim też przedsiębiorca. I to właśnie jako przedsiębiorca dziś chciałabym z Panem porozmawiać o systemie podatkowym w naszym kraju, o proponowanych zmianach. Wiele lat funkcjonował Pan z sukcesem na rynku i dalej funkcjonują firmy, których jest Pan współwłaścicielem i założycielem. Jak ocenia Pan te zmiany proponowane przez rząd?
1: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwo, witam serdecznie. No, problem jest na czasie. Nie tak dawno Pan Premier Donald Tusk zaproponował pewne zmiany dotyczące podatków. Oczywiście to nie są zmiany jakieś gruntowne, one niczego nie przewracają ani nie demolują. Według mnie są to właściwe propozycje, bowiem po pierwsze trochę więcej pieniędzy zostanie w kieszeni tych najniżej zarabiających, bowiem próg według tej propozycji, ten podstawowy, będzie podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych, więc parę tysięcy złotych zostanie w kieszeni. Dalej tworzymy tak zwany próg pośredni, żeby nie było tak jak do tej pory, jeśli ktoś zarabia powyżej 120 tysięcy, to od razu wchodzi w stawkę 32% i według mnie to był duży przeskok.

0: naskok. To, co dzisiaj premier zaproponował, jest wyjściem naprzeciw, by tak zwana średnia klasa, czyli ludzie, których przybywa i którzy więcej zarabiają, powyżej tych kilkunastu tysięcy złotych, a w zasadzie powyżej 10 tysięcy złotych do tej pory, tak było miesięcznie brutto, będą mieć próg między 130 a 150 tysięcy, już mówię o tych nowych propozycjach, z podatkiem 24%. To pozwoli blisko te 4 tysiące złotych, jak niech fachowcy oceniają, ja podobnie to policzyłem, w ciągu roku zostawić w kieszeni. I to jest, myślę, propozycja we właściwą stronę, by pracujący, a ci, którzy zarabiają więcej, no wiadomo, że nie dostają tego za darmo, bo jeśli zarabiają więcej, to albo są lepszymi specjalistami, albo więcej godzin pracują, albo po prostu no, wykonują bardzo odpowiedzialne prace i oni powinni być też docenieni, co się tak zresztą dzieje, uzyskując wyższe płace, ale według mojego tutaj postrzegania spraw uważam, że ci, którzy więcej zarabiają, powinni więcej płacić. I tak się też dzieje. Jest ten próg pośredni, który z jednej strony daje, no jak gdyby, tą możliwość pozostawania większej ilości środków w kieszeni, ale daje również dla państwa, powiedzmy, możliwość ściągnięcia tego, nazwijmy to, haraczu.
1: Opozycja mówi, że to niewielka kosmetyczna zmiana, powrót do tego, co już było kilkadziesiąt lat temu, bo tam wtedy ta trzystopniowa skala podatkowa była, ale też dużo zarzuca kolejnej zmianie, która ma być też wprowadzona, oprócz tej, o której tutaj powiedzieliśmy. Zwiększyć ma się stawka podatku CIT, to dotyczy dużych, dotyczy firm, spółek. Tak. I tutaj jest taka zamartwianie opozycji, że duże firmy sobie nie poradzą, że to tak nie może być, że te 19%, które w tej chwili jest, to i tak to jest wysoka stawka CIT-u i kolejne pieniądze oddawane państwu mogą zrujnować albo zachwiać pozycję firm na rynku.
0: Proszę państwa, podatki były, są i będą. Jeszcze się taki nie urodził, co by po prostu stworzył taki mechanizm podatkowy, aby byli wszyscy zadowoleni. Tutaj no, trzeba reagować na to, co się dzieje, w zależności od sytuacji ekonomicznej państwa, w zależności od sytuacji ekonomicznej Europy, świata i pozycji, powiedzmy, danego państwa w danej chwili. Stąd też, owszem, były podobne progi. Jeśli kiedyś to zmniejszono, no to w jakimś celu, nie sądzę, żeby to było dobre, ale dzisiaj, jeśli wracamy do tego, co było, to znaczy, że tak powinno być. Ja powiem, że jeśli chodzi o podatki, to Polska ma jeden z najlepiej funkcjonujących systemów podatkowych, gdy chodzi o obciążenia dla ludzi i dla firm. Są kraje w Europie Zachodniej, to prawie wszystkie, gdzie skala obciążenia zarówno osób, nazwijmy to, pracujących bezpośrednio, fizycznych osób, jak i firm jest dużo większa. I oni sobie aż tak mocno nie krzywdują, jak u nas mówi o tym opozycja. No opozycja ma do siebie, że może mówić, tylko że opozycja, a zwłaszcza nasza, ona nigdy nie brała odpowiedzialności i nie bierze, bo żeby mówić o czymś, to trzeba się na tym znać, to trzeba w tym uczestniczyć, a jak widzimy na przykładzie chociażby naszego miasta czy kraju, to pokażmy ilość przedsiębiorców, którzy mają rodowód opozycji, czy PiS-u, czy Konfederacji. No chyba takich ludzi nie znajdziemy, w związku z tym ci ludzie w ogóle nie powinni w tym temacie się wypowiadać, zabierać głosu, bo ich głos jest niewiarygodny. Ich głos po prostu nic nie znaczy. A jeśli zabierają głos, to tylko po to, żeby mącić w głowach tych, którzy nie mają wiedzy na temat funkcjonowania państwa, ekonomii i tak dalej. A co do samego CIT-u, o który pani pyta. Ten CIT dotknie mnie jako przedsiębiorcę, którego przychody będą sięgać powyżej 200 milionów złotych, ale to się odnosi do euro, 50 milionów euro. Takich firm w Polsce mamy około 4 tysiące i to się nic złego nie stanie, bo jeśli firma jest dobra i zarabia pieniądze, to jeśli dzisiaj wypracowując powiedzmy 10 milionów złotych i to jest taki, bym powiedział, podstawowy zysk wielu firm, to płaci z tego 1,9 miliona podatku. Po nowej propozycji ona będzie płaciła 2 miliony 300, bo to chodzi o 23% CIT-u, jeśli dobrze pamiętam. Tak. A więc co to jest za obciążenie? Jeśli firma dalej będzie miała w swoich zasobach, w swoich

0: a się nie 8,1, a 7,7 miliona, to to, proszę Państwa, nie czyni żadnej różnicy dla funkcjonowania firmy. Mówienie o tym w taki sposób, jak się mówi, jest zwykłym przestępstwem, jest zwykłym kłamstwem i trzeba to nazwać po imieniu. Żaden rozsądny przedsiębiorca,
1: no, mówi z doświadczenia,
0: nic takiego nie powie, a jeśli powie, to tylko nieliczni mogą powiedzieć, ci, którzy nie potrafią biznesu tworzyć. Ale jeśli ktoś już osiąga przychody powyżej 50 milionów euro, jest to z reguły poważny, sprawdzony, doświadczony przedsiębiorca. Jemu to nie zaszkodzi. Te firmy będą dalej się rozwijać, dalej będą funkcjonować, bo to jest w miarę, bym powiedział, przyzwoity poziom obciążenia podatkowego na firmach. A dodam, to, o czym się często mówi i co opozycja też podnosi, że no firmy szczególnie zagraniczne nie są właściwym podatkiem tutaj jak gdyby obciążane. No to będzie między innymi sposób na dociążenie firm zagranicznych, których jest bardzo dużo w Polsce, które w różny sposób uciekają z podatkami. I tu jest może bardzo ciekawy moment, żeby opozycja, ale także rządzący zainteresowali się wyprowadzaniem pieniędzy z Polski przez firmy zagraniczne matki, które robią wszystko poprzez nakładanie opłat za sprzedaż towarów z firmy polskiej do firmy matki czy do podobnych za granicą. Tak zwane ICO, czyli interkompany, to są opłaty bardzo duże, sięgające nawet 15%, czyli to jest zabranie prawie całego zysku, od którego powinien być zapłacony podatek w Polsce. Ja na ten temat wielokrotnie mówiłem różnym instytucjom, różnym osobom i może to byłby czas w poszukiwaniu pieniędzy.
1: No właśnie,
0: tu się zwracam bezpośrednio do pana premiera Tuska i koalicji. Trzeba po to sięgnąć. To są kilkadziesiąt miliardów złotych, które firmy zagraniczne matki wyprowadzają w świetle prawa tylko dlatego, żeby nie płacić w Polsce podatków. Tu jest bardzo duża rezerwa. Chcę Państwu powiedzieć, że mam jak gdyby no, na swoim koncie to, iż podczas kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej kilka lat temu zwróciłem uwagę, że firmy nie płacą, firmy zagraniczne nie płacą podatku od dywidendy. No, te moje postulaty wówczas znalazły, bym powiedział, odbicie i kilka lat temu został ten podatek CIT, podatek PIT od dywidendy dla podmiotów zagranicznych wprowadzony. Dzięki temu blisko 20 miliardów zostaje w kraju, ale to jest początek. Druga kwestia to jest to, co powiedziałem, właśnie skończyć z obciążaniem przez firmy zagraniczne polskich firm różnego rodzaju opłatami za markę, za sprzedaż towarów produkowanych w Polsce, czy wreszcie za tak zwany serwis. To są potężne pieniądze, i które trzeba, powiedzmy, wziąć i zabezpieczyć, żeby zostały w Polsce. Tu oczywiście trzeba działać z Unią Europejską, bo Unia Europejska to nie wszystko robi dobrze. A takim przykładem, który, jeśli mogę powiedzieć dalej, bym powiedział, złego funkcjonowania, to jest Luksemburg. To jest, można powiedzieć, przestępcze państwo, które ma podatki zerowe i tam wszystkie biznesy się lokują. No dziwię się przywódcom europejskim, a także naszym europosłom, którzy nie podnoszą tego tematu. No nie może być w środku Europy, w Unii Europejskiej taki twór. No czyż tego po prostu przywódcy Europy nie widzą? To tak tylko na marginesie dwie sprawy, które no, są niewłaściwie rozwiązywane.
1: Tam są pieniądze, tam są potężne pieniądze. To z tego, co pan mówi, to system podatkowy w Polsce, generalnie ta zmiana, która jest zapowiadana, to jest dopiero taka kropelka, bym nawet powiedziała, mała kropeleczka w morzu potrzeb zmian, jeśli chodzi o fiskusa w naszym kraju.
0: Oczywiście, no, żeby komuś dać, to trzeba komuś zabrać. Tu nie ma tak, że manna z nieba spadnie. No raz spadła za czasów Mojżesza, no ale to było wiele wieków temu i to nie wiadomo, czy to była prawda. Wobec tego nikomu manna z nieba nie spadnie, bo jeśli nie zarobimy, to nie podzielimy. Ile zarobimy, tyle podzielimy. Wobec tego, jeśli mamy dzisiaj do czynienia tyle zobowiązań socjalnych, za dużo uważam, bardzo niesprawiedliwie dzielonych, no bo nie może być tak, że dostaje rodzina na każde dziecko 800 zł, jeśli nikt w tej rodzinie nie pracuje. No, powinien być jeden podstawowy obowiązek. Tylko wtedy ta rodzina ma prawo do otrzymania.
1: Człowiek lewicowy.
0: Tak jest, o, tak, oczywiście, bo lewicowość nie oznacza rozdawania pieniędzy, nie oznacza po prostu trwonienia pieniędzy, a w tym kraju naszym się trwoni tych pieniędzy bardzo mnóstwo, chociażby na służbę zdrowia czy na oświatę. Pieniądze są

wydawane bez wyobraźni. Są marnowane, czy po prostu zarówno dla ludzi, czy na inwestycje. To jest takiego bałaganu, jaki mamy od 30 par lat w Polsce w zakresie wydawania pieniędzy, zwłaszcza na inwestycje, to sobie trudno wyobrazić gdziekolwiek na świecie istnieje. Nawet w systemach, bym powiedział, korupcyjnych, to jest chyba trudne do pogodzenia. Między innymi taka ustawa o zamówieniach publicznych, którą już nieżyjący profesor Regulski, dzisiejszy profesor Stępień,

0: ingerować w materiały, w projekt, który został przygotowany przez projektanta i projektant narzuca, gdzie kupować materiały, a jak wiemy powszechnie, to projektanci czerpią korzyści, bo lokują zamówienia na materiały bardzo drogie i firmy, które sprzedają te materiały, dzielą się zyskami, no to gdzie my jesteśmy? Ja o tym mówię od 30 lat, jak tylko ta ustawa powstała i nikt tego po prostu nie zauważa. Tu są potężne miliardy pieniędzy na te wszystkie potrzeby, o których mówimy, że brakuje. Państwo polskie jest bardzo bogate, tylko źle zarządzane. Przez wszystkie ekipy, żeby była jasność, tu nie ma wyjątku. Łącznie z moimi kolegami z Lewicy, którzy wespół z innymi, czy z koalicją, czy z PSL-em, czy z innymi, już nie mówiąc o tych, którzy są w opozycji, którzy w ogóle pojęcia nie mają o zarządzaniu.
1: Skoro rozwiązania są w sumie takie proste z tego, co pan mówi, ci, którzy zarabiają dużo, powinni, bo taka jest propozycja Lewicy, płacić też wysokie podatki, to po pierwsze. Skoro można zmienić w pewnych zakresach prawo tam, gdzie uciekają pieniądze, to 30 lat tak się dzieje i nic się nie zmienia.
0: Będę bardzo, bym powiedział tutaj, no, krytyczny i bardzo zły w stosunku do rządzących, do wszystkich. Po prostu z roku na rok jakość, powiedzmy, intelektu, jakość i doświadczenia i osiągnięć tych, którzy nami rządzą, jest coraz słabsza. Do rządów, do samorządów idą, no do może samorządów trochę mniej, ale tam jest też dużo do zrobienia, idą najsłabsi ludzie, którzy tam być nie powinni. I to jest ta przyczyna tego, że co wybory się zmieniają ekipy, że jeśli powinny się zmieniać, to na szczeblu politycznym, niech by się zmienił minister, może niektórzy wiceministrowie, ale większość, powiedzmy, tych zasobów kadrowych państwa, samorządów, czy urzędów wojewódzkich, czy urzędów marszałkowskich, powinna zostać, bo ci ludzie, żeby się nauczyć, to jest potrzeba wielu lat pracy, nauki. Oni nie mają kiedy się nauczyć, bo co chwilę zmiana, co chwilę wybory, co 4 lata, więc jedni wygrywają, inni przegrywają, wszyscy wymiatają, no i potem mamy sprzątaczki, kucharki, nie wiadomo kto jeszcze, kelnerzy, którzy są, powiedzmy, na ważnych stanowiskach. I co wymagać od takich ludzi? Co oni wymyślą? Oni nic nie wymyślą. A pieniędzy, pani to wspomniała, że jest źle w służbie zdrowia. Jest źle, bo nie ma gospodarza. Pieniędzy w służbie zdrowia mamy za dużo. Podam przykład. Kończymy budowę tego korpusu w szpitalu. 500 milionów złotych. Jak usłyszałem 2 lata temu, że za ten korpus żelbetowy daliśmy 118 milionów, pojechałem, policzyłem, mówię 6-7 tysięcy metrów sześciennych żelbetu, razy 2000 mamy 14-15 tysięcy, a nie 140, przepraszam, nie 118 i tak dalej. Te pieniądze są wywalane w błoto na wszystkie inwestycje. Ale tak się dzieje, bo nie ma fachowców, którzy to wszystko nadzorują. I niestety mam dla państwa złą opinię, złą ocenę sytuacji tego, co...
1: Lepiej nie będzie.
0: Nie poprawi się. Nie poprawi się, nie ma widoków. Bo demokracja jest pięknym ustrojem, ale no, niestety ona w tym wypadku nam się nie sprawdza, ponieważ no, jest selekcja negatywna. Ludzi, którzy idą do polityki. Ci, którzy coś potrafią, mają własne biznesy, własne interesy, mają własną drogę do, powiedzmy, robienia kariery, czy to naukowej, czy innej. A do polityki idą no, najsłabsi. No co to dużo mówić. Ludzie, może jest ich parę osób, jest mądrych i tak dalej, jest ich za mało. No, dla mnie bardzo takim mądrym człowiekiem jest pan premier Tusk, pan marszałek Czarzasty, pan Kosiniak, przywódcy opozycyjnych partii. Na nich można polegać. To są ludzie, którzy mają wiedzę, ale dalej niedostateczną, którą chciałbym, żeby mieli. Ta wiedza jest też za mała, no już nie mówiąc o opozycji, bo tam nie ma żadnej wiedzy, żadnego doświadczenia, tam nie ma nawet poczucia jakiegoś wstydu za to, co się robi, co się mówi. Sami ukradli, a mówią, że ty ukradłeś. Jak tak może być? Jak można tak oszukiwać społeczeństwa? Społeczeństwo, i to mam żal do społeczeństwa, że wierzę takim po prostu niewiarygodnym ludziom. To jest tragedia dla naszych Polaków, bo duża część wierzy w tych, którzy nic nie zrobili i nic nie zrobią. Oszukali, okłamują i dalej będą to robić, bo tylko ich na to stać.
1: Proszę mi powiedzieć w takim razie, skoro ta sytuacja w Polsce jest taka zła, no jaki jest przepis na sukces? Pan w tej całej batwaninie przeróżnych przepisów, zarówno tych podatkowych, jak i wszystkich innych, które się zmieniały przez te 30 lat, prowadził biznes z sukcesem. Czyli okazuje się, że można.
0: Ja powiem tak.

0: Sytuacja w Polsce nie jest zła. My mówimy o pewnych aspektach, gdzie można byłoby zrobić lepiej i lepiej wykorzystać. Generalnie Polakom, według mojej oceny, żyje się coraz lepiej. I ci, co narzekają, to tylko dlatego, że mają we krwi narzekać, bo w życiu nic nie osiągnęli, nic nie zrobili i nie zrobią. I to jest, bym powiedział, i to się podnosi do rangi, bym powiedział, problemów. Winą za to obciążam też środki przekazu, telewizję, innego rodzaju nośniki, gdzie zapraszają do studiów ludzi, których tam być nie powinno, bo nic dobrego nie powiedzą. Pyta pani, no jak się stało, że no, ta moja droga zawodowa, choć łatwa nie była, powiem, była bardzo trudna na początku. Wiele nocy nie przespałem, zasypiałem za kierownicą. Niejednokrotnie byłbym w stanie, no bym powiedział, bliski wypadku, no ale zatrzymywałem się w lesie, otwierałem okno, spałem, bo wyjeżdżałem o drugiej, o trzeciej do klientów. I tak to się działo. No ale miałem to zaparcie, miałem to dobre przygotowanie z tamtych czasów, bo skończyłem super szkoły w PRL-u. Już mówiłem o wychowaniu swoim w domu, czy w tamtym systemie. Mnie nauczono tego i takich jak ja nauczono wielu. Dzięki temu, po zmianie systemu, przez to, że Balcerowi z Solidarnością robili to, co robili, niszczyli Polskę, niszczyli gospodarkę, myśmy od nowa tworzyli miejsca pracy i dawali ludziom miejsce do życia. Dzięki takim ludziom, jak między innymi, myślę, i mnie podobni, myśmy Polskę uratowali od głodu, od totalnego bezrobocia, byśmy stworzyli od nowa wiele miejsc pracy. Zasada jest jedna. Nie wolno wychodzić poza istniejące przepisy. Ja zawsze wszystkie przepisy z wielką starannością po prostu realizowałem, przestrzegałem. To,
1: czy
0: co należało
1: one podobały,
0: zapłacić.
1: Czy nie?
0: Nie, ja jak twierdziłem dziś, to twierdziłem 30 lat temu. Polska miała zawsze dość, bym powiedział, sprzyjające podatki dla przedsiębiorców. Nie można mówić tutaj źle. Ale nie wolno się posuwać do oszukaństwa, nie wolno szukać sposobu, że jak ukradnę, to mi to pomoże. Nie, bo ukraść to mogę raz, dwa, ale kiedyś to wyjdzie. Mamy przykład właśnie, jak ostatnie ekipy kradły, no i w końcu przyjdzie na to czas, że zostaną osądzeni. No, jest różnie jeszcze ile sporo obszarów takich,
1: no właśnie,
0: gdzie trzeba by to unormować. No, ale w dzisiejszych czasach, kiedy jest wszystko watowane, to proszę panią, no mamy przykład tych kryptowalut, tak? No, przestępstwo dookoła, zaangażowani w to, powiedzmy, politycy, głównie opozycji, no a prezydent trzy razy wetuje. No, no to z kim my mamy do czynienia? No, a się słowo ciśnie na ust, no to jest państwo przestępców, którzy nie potrafią sobie z tym dać rady. Inni sobie dali radę, a my przez no, głupotę jednego człowieka, ani brak wyobraźni, no jesteśmy, gdzie jesteśmy.
1: Jest pan zaangażowany politycznie i absolutnie nie możemy tego pominąć. Jednak jako przedsiębiorca, czy zgodziłby się pan z takim powiedzeniem, że żeby przedsiębiorcom i gospodarce nie przeszkadzali politycy, to ona by się miała całkiem dobrze w Polsce?
0: No to są święte słowa, co pani mówi, tak to się tak mówi od lat. Nie przeszkadzajcie, a my damy radę i sobie, i tym, którzy tej pomocy potrzebują, bo dzięki nam, przedsiębiorcom, to rozwija się Polska, wprowadzamy nowe technologie, wprowadzamy nową organizację w naszych firmach i ja się pochwalę, że firma, którą stworzyłem, a niestety już nie jestem w DGS-ie, to powstała z niczego największa firma na świecie, która miała najlepsze rezultaty ekonomiczne, która miała najlepszą organizację, która była liderem światowym. No niestety odszedłem, Włosi zaczęli po swojemu rządzić, no i firma dzisiaj straciła już ponad dwukrotnie swoje dochody. Jest firmą, bym powiedział, powoli staczającą się w dół, pomimo tego, że została świetna kadra w DGS-ie. Ludzie wspaniali, ludzie mądrzy, no ale jak im ktoś przeszkadza, to pojęcia nie ma. I tak z każdą rzeczą można zrobić. Wszystko zależy od tego jednego człowieka, od premiera, od dyrektora, od ministra. I jeśli na tych stanowiskach mamy ludzi mądrych, dojrzałych, wykształconych, ludzi otwartych na krzywdę innych i którzy mają ambicje, by rzeczy, które robią, znajdywały zrozumienie, znajdywały po prostu uznanie, to oni dadzą sobie radę, poradzą. Nie przeszkadzajmy im, a wówczas będzie lepiej, bo Polak i czy Polacy, my jesteśmy kreatywnym narodem. Jesteśmy narodem, który wiele potrafi. Oczywiście, tak jak w każdym społeczeństwie, mamy tych, którzy przeszkadzają, którzy nic nie zrobili. No, oni z reguły lokują się w opozycyjnych, powiedzmy, tutaj działaniach, bo jak niejednokrotnie mówią, nic nie umieją, nic nie zrobią już, tak? Ale ilość tych mądrzejszych, tych lepszych jest na szczęście

0: większa i dajmy im swobodę w działaniu. Tak się dzieje w niektórych okresach w Polsce. Były takie miejsca, gdzie się działo, no ale jak już przychodzi partia, która chce zawłaszczyć władzę, która chce zniszczyć porządek, która chce podporządkować sądy prokuratorów, a tak się działo, no to co my potem oczekujemy? Bo nie ma sprawiedliwości i nie będzie, bo te instytucje nie działają tak, jak działać powinny.
1: Nie ma stabilizacji, krótko tak jest. Mówiąc.
0: Nie jest ma, stabilny. I nie ma poczucia bezpieczeństwa. To jest po prostu najgorsze. To niestety za tą winą obciążam polityków, którzy nie potrafią znaleźć swojego miejsca, którzy nie potrafią wczuć się w rolę nas, Polaków, tych słabszych przede wszystkim, bo my silniejsi damy sobie radę w każdym systemie, bo my potrafimy po prostu swoją kreatywnością, swoją pracą, swoim rozumem, bo w końcu no to
1: i
0: mamy.
1: I zapleczem już, które
0: tak,
1: zostało
0: i
1: przez lata stworzone.
0: Po prostu lepiej lub gorzej poradzić. Natomiast dziwię się tym, którzy wierzą tym pustym, głupim słowom, że przyjdzie ktoś inny, który już był i nic nie zrobi, że im poprawi. No nie. Tylko może być gorzej.
1: Dziękuję bardzo, Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta, społecznik, no i przedsiębiorca przede wszystkim.
0: Dziękuję Państwu. Dodam jedno, proszę Państwa, wszystko się zaczyna i kończy na polityce. Nie wiadomo, co by nie zrobił, tak mamy złych polityków, którzy nie mają pojęcia, którzy nie mają wiedzy i doświadczenia, tylko mają wolę, żeby się dorobić samemu i myśleć o sobie. To nic dobrego z tego nie wynika. Dlatego tyle akcentu.
1: Jak najdalej od polityki dlatego.
0: No nie da się. Wszystkiego dobrego życzę Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak $1 000 000, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

0: Lokalne produkty i tradycyjnie wytwarzana żywność przyciągnęły mieszkańców Włocławka i okolic na Stary Rynek. Biojarmark odbywa się tam regularnie co 2 tygodnie. Wszystkie sprzedawane produkty wyróżniają się jakością i dbałością o ich tradycyjne wykonanie. Jak zawsze dużym zainteresowaniem kupujących cieszyło się stoisko z wędlinami.
1: Produkujemy wyroby mięsne różnego rodzaju, to są wieprzowe, dziczyzna i takie tradycyjnie wędzone, parzone lub pieczone właśnie, albo też dojrzewające, ale robimy też bardzo dobre dania obiadowe. To są zupy w słoikach różnego rodzaju, typu na przykład żurek, rosół. Mamy też grzybową, taką na leśnych grzybach i na wywarze z sarny. Ale ostatnio wróciliśmy też do jednego produktu, który już mieliśmy wcześniej. To jest golonka z dzika, taka konfitowana. My robimy wszystkie produkty tego typu właśnie konfitowane, czyli jakby poddawane obróbce termicznej z dodatkiem tłuszczu. Tu w naszym przypadku jest to olej rzepakowy. To jest długo gotowane. W przypadku golonki tej z dzika to jest około 10 godzin. Wyciągamy sobie z tego woreczka, podpiekamy albo sobie odgrzewamy w garku. Mamy gotowe danie, super świetne. Czegoś takiego Państwo nigdzie nie kupicie.
0: Niektórzy wystawcy pojawili się na biojarmarku po raz pierwszy. Przykładem jest serownia Danusi.
2: To reprezentujemy taki, jak tutaj widać, czyli serki podpuszczkowe wędzone z

0: pierze, twarogi, mleko, jogurty, kefiry, zsiadłe mleczko. To jest dzisiaj do zaoferowania.
1: To państwa produkcji są wszystkie produkty? Sami państwo to robicie u siebie w gospodarstwie?
0: Tak, prowadzimy serowarnię od 8 lat, robimy to wszystko z mleka od naszych krówek. Mleko jest z beta-kazeiną A2A2, czyli to jest ta bardziej przyswajalna kazeina dla jelit. Zapraszam.
2: Przed nami jesień, a co za tym idzie, czas, gdy częściej chorujemy na infekcje wirusowe oraz odczuwamy nasilenie dolegliwości przewlekłych z powodu zmian pogodowych i mniejszej ilości światła słonecznego. Warto więc wzmocnić odporność.
3: Produkujemy dania, pasty, smarowidła, probiotyki. Wszystko na bazie roślin. Dzisiaj Wam opowiem o naszych dwóch takich hitach, szczególnie teraz w okresie jesiennym. Kurkumix mocy to jest taki napój na bazie kurkumy, imbiru z dodatkiem rokitnika, z pieprzem kajen, z solą himalajską. Jest to jest taki świetny napój na naszą odporność. Można go pić sobie solo, na kieliszki albo mieszać z ciepłą wodą i pić jako taki napój na rozgrzanie. A tutaj mamy grzaniec wiśniowy, to jest taka alternatywa do grzanego wina, oczywiście bezalkoholowy, z wiśni, z dodatkiem imbiru i goździków i przypraw korzennych. Także fajnie jest go podgrzać i wypić sobie zamiast grzanego wina wieczorem.
2: Biojarmark jest organizowany przez Stowarzyszenie Producentów Zdrowej Żywności i Rękodzieła Włocławska Strefa Natury. To nie tylko zakupy, ale także przestrzeń spotkań, inspiracji i wymiany doświadczeń w gronie osób ceniących świadomy styl życia. W Chodczu słychać było ryk silników. Na targowisku miejskim odbył się czwarty piknik motocyklowy. Zorganizowali go prawdziwi pasjonaci jednośladów. Wydarzenie było okazją do rozmów i nawiązania nowych znajomości, a także planowania kolejnych tras. Nie mogło zabraknąć parady motocykli.
4: Generalnie nastroje są bardzo pozytywne. Pogoda dopisuje, humory również. Do pełni szczęścia brakuje nam tylko bezwiecznej pogody po to, aby ta druga parada z udziałem motoparadniarzy się odbyła. Ale ogólnie jesteśmy zadowoleni, nie pada, co najważniejsze, frekwencja jest dość duża, jest to już nasz czwarty zlot, więc no, będziemy pewnie realizować kolejne edycje w przyszłości.
2: Mimo przelotnych opadów deszczu frekwencja dopisała.
5: Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie, tym bardziej, że to tego typu impreza to jest jedyna nie tylko w Polsce, ale według naszej wiedzy w Europie. Połączenie pasji, miłości do motocykli oraz motoparalotni. Na godzinę 18 planowana była dzisiaj wspólna parada z udziałem motoparalotniarzy. Niestety z uwagi właśnie na wieczną pogodę ona się nie odbędzie. Ale co się nie odlecze, jak to mówią, więc może jutro razem wystartujemy. My po drodze, a motoparalotnie po przetworzach.
4: Tak, właśnie. Chciałbym tylko dodać, że warto śledzić nasz profil na Facebooku, ponieważ być może pojawi się tam informacja, że parada odbędzie się w dniu jutrzejszym, jeżeli warunki będą sprzyjające, więc serdecznie zapraszamy.
1: Czyli bardzo możliwe, że jeszcze impreza przedłuży się do dnia jutrzejszego.
4: Tak, właśnie w ubiegłym roku miała miejsce taka sytuacja, kiedy właśnie warunki w dniu pikniku nie pozwoliły nam na wspólne paradowanie. Następnego dnia zrobiliśmy to, dokonaliśmy tego. Także w mniejszej grupie, co prawda, ale udało się.
2: Na imprezie wystąpił zespół UNU, grający największe przeboje grupy Perfect. Publiczność bawiła się fantastycznie. Wieczorem odbył się solowy koncert Grzegorza Walczaka. Było coś dla ducha, ale także coś dla ciała. Wielki grill z kiełbaską oraz wiele innych przysmaków.
6: Miłośników motocykli. Jest to wolna grupa, do której należy każdy, kto chce, kto posiada jednoślad, kto kocha jednoślady, kto kocha motocykle, podróże i każdy z nas tutaj pełni jednakową funkcję, czyli co może to organizuje, żeby się odbyła ta coroczna impreza nasza.
1: Rozumiem, że pani jeździ motocyklem jako kierowca czy jako pasażer?
6: Nie, ja jestem plecakiem, jeżdżę z moim mężem.
1: Cudownie. Proszę powiedzieć, skąd ta pasja i zamiłowanie?
6: Skąd ta pasja? Zawsze podobały nam się motocykle. Jak byliśmy młodymi ludźmi, to nie były one tak dostępne, jak są w tej chwili, że można sobie kupić dosłownie to, co się chce kupić i co się podoba. Natomiast od zawsze nam one się podobały. Pewnego razu, około 20 lat temu, pojechaliśmy na piknik country do Mrągowa i tam właśnie było mnóstwo motocykli i kiedy wróciliśmy, to postanowiliśmy sobie, że za rok jedziemy na swoim. No i od tej pory już jeździmy.
7: Pasję, którą ojciec mój dał taki bakcyla,

Ja miałam wtedy 12 lat. Przywiózł, gdzieś tam podwoził po trasie motocyklistę, który miał kombinezon na sprzedaż i nie miał pieniążków przy ten, bo go okradli. No i ojciec dostał w prezencie kombinezon. No i przywiózł do domu. Jak ja zobaczyłam ten kombinezon, 2 dni w kombinezonie spałam. Mama mnie zrugała i powiedziała, że mam się rozebrać, bo to nie mój strój. Aczkolwiek no, w głowie zaczęło świtać, że to jest to, czego chciałabym w życiu robić. A poza tym pasję motocyklową ojciec zaraził, bo był zawodowym kierowcą. No i tak od klocka do klocka, aż osiągnęłam cel. Mimo, że mając 22 lata, miałam poważny wypadek motocyklowy, gdzie mnie to kosztowało 19 operacji i 2 miesiące wybudzenia śpiączki. Ale no, doszłam do siebie, jak to się mówi, trzeźwy umysł, zapragnęłam wrócić do pasji, no i oto jestem, nie? A co dalej będzie, tego nie wie nikt. Na razie jeżdżę, szaleję, bawię się. Strajkun to jest taka para kaloszy, że ja po wypadku, no niestety już nie mogłam usiąść na maszynę jednośladu i podpowiedziano mi, Pantera, ty możesz tylko na trajce jeździć. A w związku z tym, że ja jeździłam też samochodem na rajdy samochodowe, więc wpadłam na pomysł, że to nie głupi pomysł jest, no i zamarzyłam sobie trajkę. 4 sezony czekałam na trajkę, aż mój przyjaciel, trajker z Iławy, Adam, powiedział, Pantera, będziemy kombinować, a jak wyjdzie, to zobaczymy. No i z Niemiec ściągnęłam trajkę, która mi nie bardzo odpowiadała, bo zdrowotnie pod moje zapotrzebowanie, jak to się mówi, nie spełniało. Więc przerobiliśmy całkowicie. No i ja zaczęłam angażować się. Siedzenia, jakie mają być, bo siedzenie jest na relingach. No i jak to ma wszystko wyglądać, żebym ja mogła spokojnie i bezpiecznie jeździć. No i 4. sezon jeżdżę, dosyć intensywnie, także zdarzało się, że do domu wracałam, suchej nitki nie miałam na sobie.

0: Sportowa rywalizacja, konie i malownicza leśna sceneria. W sobotę 5 września na terenie Klubu Jeździeckiego Mazury Leśne w gminie Brześć Kujawski odbyły się zawody w skokach przez przeszkody Mazuriada Cup 2026.
1: Dzień dobry, witamy dzisiaj u Państwa na Waszej w sumie imprezie, na miejscu tutaj jako organizatorów. Jak dopisała dzisiaj pogoda, publiczność oraz zawodnicy?
2: Pogoda, no na początku myśleliśmy, że będzie dosyć spory wiatr, tak się przynajmniej zapowiadało od rana, ale jak widać ładne słoneczko, co do kibiców oczywiście jak co roku najlepsi, najlepiej dopingują, jak to na Mazuriadzie. Co do ilości zawodników jest to, nie ukrywam, jedna z naszych rekordowych liczb. Mamy około 180 przejazdów na tych zawodach, co jest naprawdę dużym sukcesem, patrząc na nasz rejon, na Włocławek, także jesteśmy bardzo zadowoleni z bardzo dużej frekwencji oczywiście.
1: A to spytam się jeszcze co do organizacji, jak to wyglądało, ile dni wcześniej zaczęliście Państwo te przygotowania i co było takie może najtrudniejszym, co było największym wyzwaniem?
2: Oczywiście pierwsze ustalanie już terminu odbywało się w styczniu, żeby mieć zabukowany na pewno ten termin na naszą Mazuriadę. Najczęściej właśnie jest to początek września, gdzie jeszcze szkoła się tak nie rozbuja. Najgorsze chyba było tak naprawdę przygotowanie tego wszystkiego placu, bo w nocy całą noc tak naprawdę mój tata tutaj równał, podlewał, żeby to podłoże było jak najlepsze, żeby zapewnić jak najlepsze warunki do startu wszystkim zawodnikom. Przeszkody też były ciężkie do zrobienia. No, my mamy już od paru lat te przeszkody, ale one są wyznaczone tylko na zawody, a z każdą edycją pojawia się nowa przeszkoda. I w tym roku na przykład doszło nam ponad 4 przeszkody, więc zawsze coś nowego.
1: Czy Panią dzisiaj też zobaczymy? Będzie Pani startować na swoim koniu?
2: Będę startować, tak jak ostatnio na tym koniu Kaczusiu, Cajadillo. Będę startować w klasie P, czyli 110 cm i N, czyli klasa 120 cm. A na moim drugim koniu Boss będę startowała 120 cm N i N oczko, czyli też 120 cm. Tylko, że kwalifikacja do drugiej klasy sportowej.
0: W sobotę od godziny 10 zawodnicy rywalizowali w konkursach skoków przez przeszkody. W programie znalazły się zarówno konkurencje dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych jeźdźców. Debiutanci mogli spróbować swoich sił w konkursach pierwszy krok i drugi krok. Bardziej doświadczeni zawodnicy mierzyli się natomiast z trudniejszymi parkurami.
3: Ja jestem Marta Lewandowska i przyjechałam ze stajni Zakątek Ulu.
1: Na jakim koniu dzisiaj startujesz? Czy to są Wasze pierwsze zawody? W jakim konkursie?
3: Nie są nasze pierwsze zawody, w konkursie 60 cm i 70.
1: A na jakim koniku startujesz?
3: Na marasce.
1: To zapytam jeszcze może koleżanki. Też proszę przedstaw się nam i z jakiego klubu przyjechałaś?
4: Hejka, jestem Lena Wasielewska i przyjechałam z klubu Zakątka Ulu.
1: Na jakim koniu dzisiaj startujesz i jaki nastrój towarzyszy przed zawodami?
4: Startuję na Masterze Angel i bardzo dobrze, mam nadzieję, że będzie wszystko okej i trzymam za to kciuki.
1: Czy to twoje pierwsze zawody?
4: Tak, na nim tak.
1: Super. To spytamy

0: się jeszcze tutaj kolejnej Amazonki. Jakie nastroje przed startem? Czy już dzisiaj startowałaś? Przedstaw się nam proszę jeszcze, jak masz na imię.
1: Mam na imię Lena i dzisiaj jeszcze nie startowałam. Jedziemy konkursy 60 i nastroje są w miarę dobre.
0: Czy tutaj pierwszy raz twoje zawody w tej stajni?
1: W tej stajni zawody tak, ale parkury już jechaliśmy.
0: Cześć, przedstaw nam się proszę, z jakiego klubu przyjechałaś?
2: Jestem Oliwa Wasilewska i przyjechałam z Zakątek Ulu.
0: Na jakim koniku dzisiaj startujesz?
2: Startuję na Florce i jesteśmy pierwszy raz na tych zawodach.
0: A jak podoba ci się tutaj na miejscu? Jak organizacja, jak parkur?
2: Bardzo ładnie. Parkur jest średni, ale kolorowy.
3: Mazur Jadaka przyciągnęła nie tylko zawodników, ale również miłośników jeździectwa i mieszkańców regionu. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele samorządu, wśród nich starosta, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz burmistrz Brześcia Kujawskiego.
4: Dzisiaj w gminie Brześć Kujawski bardzo fajne, ważne sportowe wydarzenie. Mazuriada, zawody z jeździectwa. Coś, co nie jest na co dzień nam tak doskonale znane, coś, czego dotykamy, nawet mówiąc o sporcie, bo często mówimy o lekkiej, mówimy o koszu, będąc we Wrocławku, a jeździectwo jest taką dyscypliną sportu, która nie jest tak bardzo popularna, ale dzisiaj ja się bardzo cieszę, bo po raz pierwszy jestem tutaj i to, co widzę, te zmagania, tą kulturę tego zawodu, strojem, zachowaniem, tą niesamowitą symbiozę zwierzęcia, konia z człowiekiem, to jest przepiękne i na pewno będziemy to promowali. Ja się bardzo cieszę, że tutaj w tej części wrocławskiej takie zawody się odbywają, że samorząd województwa ma w tym swój udział i na pewno będziemy wspierać tą inicjatywę. To, co rzuciło się w oczy tutaj na tych zawodach, to ten wyjątkowy strój, bardzo elegancki. To rzadko, jeżeli mówimy o różnych dyscyplinach sportu, zwykle są to sportowe, wygodne buty, jakiś strój, dres. Natomiast tutaj jest to elegancki strój, pewne sportowe, ale żeby występować w takich zawodach, na pewno to jest to, co rzuca się w oczy. Niesamowite, ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem i mam nadzieję, że będzie się to rozwijało i będziemy wspierać.
0: Dzisiaj na imprezie Mazuriada Cup, jak wrażenia tego wydarzenia w dniu dzisiejszym?
5: Piękne wrażenia, bo i Towarzystwo Natura, ale przede wszystkim wspaniałych par zawodników, które biorą udział w kolejnej edycji tego regionalnego wydarzenia. W naszym samorządzie staramy się wspierać wszelkie dyscypliny sportu, te, które skupione są w danych związkach. Także wspieramy ten klub, to wydarzenie, ponad 80 uczestników, którzy ze sobą rywalizuje w wielu kategoriach wiekowych, łącząc także pokolenia, także spore zainteresowanie kibiców. Ciekawe wydarzenie. Wiem, że to jest jedyne miejsce, które w powiecie wrocławskim, w naszym regionie może tego typu wydarzenia i o tym charakterze organizować. Także gratulacje dla organizatorów i podziękowania za codzienne determinację, pracę rozwijającą tą piękną dyscyplinę sportu.
0: Co zrobiło na panu w dniu dzisiejszym największe wrażenie tutaj na imprezie?
5: Oczywiście skoki przez przeszkody, jak radzą sobie najmniejsi z tym w parach z końmi. No i życzę, aby pokonywać je jak najwyższe, jak najmniej zrzutek, ale przede wszystkim dobrej atmosfery dla wszystkich. Myślę, że można nawet powiedzieć szerzej, że w kraju wszyscy jesteśmy trenerami reprezentacji w piłce nożnej. My we Wrocławku jako i regionie, jako religię traktujemy koszykówkę, ale tak jak powiedziałem już wcześniej, wiele pięknych dyscyplin sportu, które na naszym terenie funkcjonuje. Dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Cieszę się, że jest tylu ludzi z pasją, którzy wkładają wiele serca, aby to się rozwijało, aby funkcjonowało. Zawodnicy tego klubu osiągają sukcesy na poziomie krajowym, nawet w ostatnich dniach. Tym bardziej z tego się cieszę, ale także z tego, że możemy pokazać naszą codzienną kujawską gościnność w dniu dzisiejszym.
3: Zawody zorganizowane przez Klub Jeździecki Mazury Leśnie w SPAR Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim. Patronat nad imprezą objął burmistrz Tomasz Chymkowski.
0: Dzień dobry, witamy na cudownej imprezie w dniu dzisiejszym. Proszę powiedzieć nam kilka słów, jak się panu

0: tutaj podoba?
1: Mi się tutaj bardzo podoba. Jestem tu już kolejny raz, czwarty raz. Mazuriada na Kujawach. To brzmi przedziwnie, tak? Ja nie mogłem tego na początku pojąć, jak Mazuriada może się odbywać na Kujawach, ale tak jest. Po raz czwarty się tutaj spotykamy. No, okoliczności przyrody fantastyczne, ale same zawody, myślę, bardzo widowiskowe. Lubię tu przyjeżdżać. Gratuluję organizatorom, państwo komorowscy naprawdę robią wielką robotę. To są jedyne zawody tak naprawdę o takim formacie w powiecie wocławskim. Jedne nieliczne w województwie, także jako burmistrz jestem bardzo dumny z tego wydarzenia i z tej imprezy.
0: Wiemy, że jest tutaj pan takim honorowym członkiem tej imprezy. Wspiera pan tutaj państwa komorowskich na tej imprezie. Czy na co dzień interesuje się pan też tym sportem, czy raczej tak okazjonalnie wspiera pan tą imprezę?
1: Bardziej chyba interesuję się koniami mechanicznymi, ale jeśli chodzi o jeździectwo, jeszcze nie miałem przyjemności, chociaż zawsze jak tu przyjeżdżam, robimy sobie takie wyzwanie, że może kiedyś. Mam nadzieję, że po tej kadencji, jak już będzie troszeczkę więcej spokoju i czasu dla siebie, może kiedyś rekreacyjnie spróbuję. A jeśli chodzi o wsparcie, no nie mogło być inaczej. Wspieramy takie wydarzenia o takim formacie. Też staramy się, aby osoby, które mają sukcesy w kraju, uzyskiwały stypendia, które są fundowane przez gminę Brześć Kujawski. Także takie wsparcie, myślę, jest potrzebne do rozwoju każdego sportu. To, co dzisiaj pani marszałek Aneta Jędrzejska powiedziała, że nie tylko lekkoatletyka, nie tylko koszykówka, ale również jeździectwo.
2: Na zawodników i publiczność czekała również strefa gastronomiczna przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich Jarzębina w Wieńcu oraz liczne atrakcje i oferty branżowych wystawców. Mazuriada połączyła sportową rywalizację z rodzinną atmosferą i promocją jeździectwa w naszym regionie.
3: Trwa walka z czasem o zdrowie Arturka z Wocławka, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. W mieście i okolicach regularnie organizowane są wydarzenia, podczas których zbierane są pieniądze na jego leczenie. Kolejny piknik charytatywny odbył się przy kościele świętego Stanisława we Wocławku.
4: Inicjatywa jest prosta i taka prosto z serca, wiadomo. Ratujemy dziecko, które jest chore na tą chorobę. MDM, tak? DMD właśnie. Ja tak za bardzo się nie znam, słuchajcie, bo wiem tylko, że trzeba pomagać, ale... Ale ogólnie rzecz biorąc, wiem na pewno, że wymaga bardzo dużo pieniędzy, żeby zebrać, tak? Ile?
5: Kwota zebrania to jest 12,5 miliona, także ogromna suma pieniędzy do zebrania, także wszystkie ręce na pokład i dzisiaj zapraszamy tutaj, żeby walczyć o zdrowie dla Arturka.
4: No, także uważam, słuchajcie, że inicjatywa jest dobra, zbieramy kasę i co? No i bawimy się tutaj, fajna impreza.
6: Również chcieliśmy podziękować wszystkim artystom, którzy tutaj wystąpią dzisiaj, że przyjechali, poświęcili swój cenny czas. Niektórzy nawet jadą na koncerty dalsze, także są w czasie swojej drogi koncertowej. I również ludziom, którzy tutaj przyjdą i dołożą tą cegiełkę do... Nie wiem, zjedzą ciasto, zjedzą coś pysznego, żurek, bigos, różne zupki są, jest lemoniada, są atrakcje z robotem. Dziękujemy serdecznie też naszemu naprawdę wspaniałemu człowiekowi z Grudziądza, który przyjechał nas wesprzeć tutaj i z dzieciakami dużo fajnych rzeczy porobić. Będzie, z tego co słyszeliśmy, może zatańczyć na scenie, także...
4: Robot będzie tańczył.
6: Był turniej siatkówki, ta tutaj naprawdę, nawet zawodowcy mogą się pozazdrościć tego zaangażowania tutaj tych chłopaków.
4: Także, o, jest tam robot...
7: Do nas robot.
4: Dawaj, chodź Stefan.
7: I cieszymy się, że jest i on z nami.
6: Tak, tutaj, że wspiera nas mocno.
7: Stefan chodzi z puszką, o to. Porozmawiać.
8: Zapraszam wszystkich na zbiórkę dla Arturka. Dorzućcie ile możecie, każda pomoc się liczy.
3: Na terapię genową w Dubaju, a także przeloty, pobyt, dalsze leczenie, rehabilitację i potrzebny sprzęt potrzeba ponad 12 milionów złotych. Na internetowej zbiórce udało się już zgromadzić ponad 1 000 000 złotych. Do osiągnięcia celu wciąż brakuje jednak ponad 11,5 miliona. Sezon dożynkowy w naszym regionie powoli dobiega końca. Weekend przyniósł największe święto plonu w naszym regionie, czyli dożynki powiatowo-gminno-parafialne. Wydarzenie odbyło się w Choceniu. Najpierw odbył się przemarsz korowodu z pięknie wykonanymi wieńcami, a następnie polowa msza święta.
9: Tak prawdę mówiąc, podsumowanie sezonu dożynkowego, choć jego zwieńczeniem będą dożynki gminne, które odbędą się za tydzień w Lubrańcu, ale dzisiaj spotykamy się na dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych. w Choceniu, w jednej z 13 pięknych gmin naszego powiatu, gminie rolniczej, gminie, której szacunek do ziemi pielęgnowany jest od wielu pokoleń, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, skupić się wokół chleba, który ma dla nas

0: wyjątkowy smak. Pewnie każdy z nas był w kilku miejscach za granicą, w naszym kraju i ten nasz kujawski chleb smakuje wyjątkowo, bo jest wypracowany przez wspaniałych, zaradnych, pracowitych naszych mieszkańców, zarówno tych pracujących na roli, ale także przetwarzających go, pracujących w wielu innych dziedzinach życia i dzisiaj chcemy im za to na tym najważniejszym święcie w naszym powiecie podziękować. To podziękowanie, ale to także piękna prezentacja naszej kultury, historii, tradycji.
1: Starostami dożynek powiatowych byli Marta Kieszkowska i Cezary Andrzejewski. Oboje są rolnikami. Starościna prowadzi gospodarstwo o profilu warzywniczym, natomiast starosta zajmuje się produkcją sadowniczą.
2: Odnośnie sezonu powiem tak szczerze, no pogoda naprawdę dała nam w kość. Przymrozki, susza, upał, gorączki. No ale finalnie no, jesteśmy tutaj, w sumie uśmiechnięci i cóż, no myślę, że chleba na polskich stołach nie zabraknie. No. Czego możemy życzyć? Ja myślę, żeby najważniejszą rzeczą, żeby w przyszłym roku było odrobinę trochę więcej spokoju i przede wszystkim w tym sezonie, wahania cen, szalona pogoda, to doprowadza czasami do takich skrajnych sytuacji nerwowych. Ale finalnie życzyć, mówię, takiego spokoju i przede wszystkim dobrej pogody. A zresztą sobie już poradzimy.
1: Po części obrzędowej, a więc po symbolicznym podzieleniu chleba i podziękowaniu nim uczestników, na scenie pojawili się przedstawiciele władz centralnych oraz samorządowych, którzy podziękowali rolnikom za ich codzienny trud.
3: Powiat wrocławski kończy ten czas dożynkowy. Spotykamy się w Choceniu na dożynkach gminno-powiatowych. To jest ważny dzień, ważny zwłaszcza kiedy spotykamy się na terenie powiatu typowo rolniczego, gminy typowo rolniczej, zresztą tak samo jak nasze województwo. To my tutaj, rolnicy tych ziem, dajemy bezpieczeństwo żywnościowe całemu kraju, Polsce i to jest doskonała okazja, żeby rolnikom za ten trud podziękować. Wszyscy doskonale wiemy, że ten rok nie był rokiem łatwym, że była susza, że były przymrozki, że rolnicy liczyli na zupełnie inne plony, więc tym bardziej dzisiaj musimy tutaj dziękować, musimy tutaj być i też dać takiej otuchy, że kolejny rok będzie lepszy, a my jako samorządowcy będziemy się starali, żeby te małe ojczyzny, gminy, powiaty, nasze województwo były przyjazne i takie, gdzie chcą mieszkać nasi mieszkańcy.
1: Dożynki powiatowe były także ucztą dla podniebienia. Zadbały o to koła gospodyń wiejskich z całego regionu.
4: No, mamy dzisiaj w ofercie dość spory wybór ciast, bardzo smacznych, oczywiście przygotowanych przez nasze członkinie koła. Dziś mamy kluski, oczywiście z serem. No bigos, mięsa, karczek, no i oczywiście kiełbaski, którym oczywiście będziemy częstować naszych tutaj gości, którzy i częstować i zarazem i może parę groszy na koło też zarobimy sobie przez naszą do naszej statutowej działalności. Czwarty rok już jesteśmy na dożynkach, no bardzo... Dzisiaj, na dzień dzisiejszy mamy taki wystrój, jaki mamy. Mi się wydaje, co roku jakiś ten mamy koło, liczy 40 osób, 42. I rozwojowo jest, tylko że nie mamy po prostu jeszcze swojej siedziby, ale nad tym też pracujemy.
1: Szersza relacja w magazynie Pulsometr. Wietrzychowice na jeden dzień przeniosły się kilka tysięcy lat wstecz. W miejscu nazywanym polskimi piramidami odbył się festyn archeologiczny, który w tym roku miał szczególny charakter. Park Kulturowy Wietrzychowice świętuje bowiem 20-lecie swojego powstania.
5: Obchody 20-lecia powołania Parku Kulturowego rozpoczęliśmy je już w czerwcu grą terenową dla dzieci i młodzieży. Później odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez tutaj nasz miejscowy klub rowerowy Horyzont. Wczoraj odbyło się podsumowanie kilkunastoletnich badań naukowych na terenie Parku Kulturowego. Dziś festyn. Wydarzenie takie, które jest podsumowaniem też pewnych, niepewnych, konkretnych osiągnięć naukowych, ale i przede wszystkim okazja do dobrej zabawy, przede wszystkim tutaj dla naszych lokalnych odbiorców, naszych przede wszystkim mieszkańców naszej gminy i okolicznych. A kolejnym etapem, takim podsumowującym,

0: będzie już takie wydarzenie stricte już w zasadzie naukowe, które odbędzie się w miesiącu grudniu. Ale wcześniej było wspomniane, że obchodzimy również 90-lecie rozpoczęcia badań archeologicznych w parku kulturowym, nie w parku kulturowym wtedy, tutaj na terenie cmentarzyska megalitycznego, więc łatwo policzyć, że były to lata 30. minionego stulecia. Kolejny etap badań odbył się, takich konkretnych, szczegółowych, na koniec lat 60. Tutaj trzeba byłoby wymienić nazwiska wybitnych archeologów, między innymi profesora Madajskiego, czy głównego badacza tych grobów, profesora Konrada Jeżdżewskiego.
1: Podczas wydarzenia można było zobaczyć, jak wyglądało życie ludzi zamieszkujących te tereny około 5,5 tysiąca lat temu. Były rekonstrukcje dawnych zajęć, pokazy rzemiosła, stanowiska naukowe i możliwość zwiedzania grobowców z przewodnikiem. Wietrzychowskie grobowce megalityczne należą do najważniejszych tego typu zabytków w Polsce. Nie tylko przyciągają turystów, ale są również przedmiotem badań archeologów.
2: Megality zostały zbudowane 5,5 tysiąca lat temu jako wyjątkowe obiekty dla dawnej społeczności rolników zamieszkujących Kujawy. Byli to klasyczni rolnicy. Podstawą gospodarki było uprawa zbóż i hodowla zwierząt. Byli na tyle prężni i zorganizowani, wprowadzając świetne nowe wynalazki, że potrafili tutaj stworzyć naprawdę wyspecjalizowane rolniczo społeczeństwo o wysokiej klasie. Jednym z takich dowodów, że byli pionierami i gospodarzami tego terenu, są właśnie monumentalne budowle megalityczne o długości ponad 100 metrów, budowanych dla swoich najwybitniejszych przedstawicieli. Dlaczego oni byli najwybitniejsi? Nie wiemy do końca, ale na pewno scalali tą społeczność, posiadali olbrzymią wiedzę i byli rzeczywiście wyróżniający się. Te megality są częścią budownictwa europejskiego megalitów, które w różnych miejscach Europy są oczywiście budowane. Natomiast budowle megalityczne kończą się właściwie na Wiśle. My jesteśmy najdalej na wschód wysuniętym rejonem, gdzie tych budowli było bardzo dużo. Archeologia sądzi, że na samych Kujawach ich było kiedyś co najmniej 300. Zostały nieliczne. A Wietrzychowice w tym towarzystwie tych nielicznych grobowców mają wyjątkowe znaczenie, ponieważ z jednej strony przetrwały tutaj oryginały, czyli z obstawami zbudowanymi z wielkich głazów, które stoją w tych samych miejscach, tak jak zostały ustawione od 5,5 tysiąca lat. Jest to absolutnie wyjątek. A Wietrzychowice jeszcze mają tą wyjątkową sytuację, że od 90 lat prowadzimy tutaj badania naukowe, które rozpoczął profesor Konrad Jeżdżewski w 1936 roku. Teraz we wrześniu prowadził badania. Myślę, że jeszcze nie dzisiaj, 90 lat temu, ale jutro czy pojutrze jego szpadle zaczęły eksplorować Wietrzychowice i ta rocznica jest wyjątkowo okrągła.
3: Jako muzeum archeologiczne, jako środowisko archeologiczne już 90 lat zajmujemy się grobowcami. W tym roku jest 90. rocznica rozpoczęcia badań. No i niestety niewiele wiemy tak naprawdę wciąż, ale dzięki badaniom coraz więcej różnych informacji uzyskujemy na ten temat. Więc grobowce są przede wszystkim grobami, pod którymi pochowane są, jak uważamy, wyjątkowe osoby. Najczęściej mężczyźni, ale nie tylko, bo są również w grobowcach pochowane dzieci. Te nasze badania zmieniają pewne utarte poglądy z dawnych lat, poglądy archeologiczne, ale z całą pewnością musiały być to osoby wyjątkowe, które są pochowane. Do tego jeszcze w niektórych grobach znajdujemy fantastyczne zabytki, zupełnie niespodziewane, jak w grobowcu w Gaju miedzianą siekierkę czy sztylet, więc to powoduje, że to były osoby znaczące. Tych grobowców na Kujawach przed laty musiały być setki, bo osad mamy bardzo dużo i one były takim fajnym, bardzo znanym również w średniowieczu, w nowożytności, obiektem krajobrazu. Wspominali o tym w przeszłości etnografowie, archeolodzy od wielu, wielu lat badali grobowce. No a teraz my jako Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi dokładamy kolejną cegiełkę do tego. Wykonywane są nowe analizy. Stwierdzamy, że ta społeczność żyła tutaj, że oni nie przyszli znikąd. Był taki pogląd kiedyś, że budowniczowie piramid kujawskich, jak niekiedy tak bardziej oczywiście medialnie się o tym mówi, ale tych grobowców megalitycznych przyszli gdzieś z nadatlantyku, z Francji. To nieprawda, oni żyli tutaj od lat, to jest

0: lokalna społeczność, która kontynuowała się z wcześniejszych, które tutaj funkcjonowały. I na pewno są to super zabytki. A Wietrzychowice mają tą wartość, że grobowiec numer 3 ma obstawę zachowaną w oryginale, stojącą od 5000 lat. Tam został też odkryty najciekawsze pochówki z najlepiej zachowanymi kośćmi. Z tego są najlepsze wyniki analiz. Więc no, potencjał jest wielki. Mamy nadzieję, że tak jak tutaj usłyszeliśmy od pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, będzie się ten obiekt rozwijał.
1: W jubileuszowym pikniku uczestniczyli także parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządu.
2: Miejsce jest położone w szczególnym regionie naszym, bo na pograniczu trzech województw, to jest ten dodatkowy plus jako wartość dodana dla celów turystycznych. Słyszę, że przyjeżdżają wycieczki jadące często do Lichenia, po drodze wstępują, jadące zwiedzać inne miejsca także w kujawsko-pomorskim, ale i także w sąsiednich województwach. To sprawia, że zamierzenia, które mają samorządy, zarówno samorząd gminny, jak i samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, są uzasadnione. I tak jak powiedziałem, zabierając oficjalnie głos, że następne stulecie badań archeologicznych, czyli za 10 lat, być może będziemy obchodzili w miejscu odpowiednio wyposażonym zarówno w tradycje, myślę tu o muzeum, o części muzeum, ale również o teraźniejszość, czyli zaplecze gastronomiczno-hotelarskie, które jest w tym miejscu także potrzebne, bo przecież jak Państwo teraz czujecie, atmosfera, powietrze jest tu szczególne, nie ma żadnego zagrożenia, nie ma żadnego zanieczyszczenia, nie ma żadnych ścieków zewnętrznych, nie ma żadnych dymów, pyłów, a więc miejsce bardzo, bardzo istotne.
3: My tutaj 2 miesiące temu odbyliśmy też wizytę z marszałkiem Piotrem Całbeckim i zapadły konkretne, może nie decyzje, ale plany. W najbliższym czasie pewnie podpiszemy z Fundacją Badań Archeologicznych i z gminą Izbica Kujawska stosowne porozumienie intencyjne i będziemy tutaj organizować samorządową, wojewódzką jednostkę kultury z udziałem oczywiście Fundacji, gminy Izbica i pewnie powiatu włocławskiego. I będziemy chcieli po prostu to miejsce pokazać w całej Polsce, ale i w Europie, bo jest ono fenomenalne i jest ewenementem, unikatem na skalę światową.
1: Park Kulturowy Wietrzychowice działa już od 20 lat, a jego charakterystyczne grobowce wciąż są miejscem badań i zainteresowania archeologów. Kolejny festyn archeologiczny w Wietrzychowicach zaplanowano tradycyjnie na wrzesień przyszłego roku.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Sezon dożynkowy w naszym regionie powoli dobiega końca. Weekend przyniósł największe święto plonów w naszym regionie, czyli dożynki powiatowo-gminno-parafialne. Wydarzenie odbyło się w Choceniu. Najpierw odbył się przemarsz korowodu z pięknie wykonanymi wieńcami, a następnie polowa msza święta.
1: Tak prawdę mówiąc, podsumowanie sezonu dożynkowego, choć jego zwieńczeniem będą dożynki gminne, które odbędą się za tydzień w Lubrańcu, ale dzisiaj spotykamy się na dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych w Choceniu, w jednej z 13 pięknych gmin naszego powiatu, gminie rolniczej, gminie, której szacunek do ziemi pielęgnowany jest od wielu pokoleń, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, skupić się wokół chleba, który ma dla nas wyjątkowy smak. Pewnie każdy z nas był w kilku miejscach za granicą, w naszym kraju, i ten nasz kujawski chleb smakuje wyjątkowo, bo jest wypracowany przez wspaniałych, zaradnych, pracowitych naszych mieszkańców, zarówno tych pracujących na roli, ale także przetwarzających go, pracujących w wielu innych dziedzinach życia, i dzisiaj chcemy im za to na tym najważniejszym święcie w naszym powiecie podziękować. To podziękowanie, ale to także piękna prezentacja naszej kultury, historii, tradycji, zespoły folklorystyczne, ochotnicze straże pożarne, orkiestry dęte, chóry. Te wszystkie organizacje i wiele, wiele innych są zaangażowane w dzisiejsze święto. Piękne wieńce dożynkowe, tak jak mówiłem, cudownie pachnący chleb, to jest to, co w naszej kulturze najpiękniejsze. Do tego niepowtarzalna kujawska gościnność, kujawska sympatia dla wszystkich ludzi. Mam nadzieję, że spowoduje to, że to popołudnie będzie dla wszystkich wyjątkowe. Zaczęliśmy częścią dziękczynną, mszą świętą, częścią oficjalną, przemówieniami, a czeka nas, mam nadzieję, także i dobra zabawa, bo i podczas dożynek na to musi być czas.
2: To jeszcze proszę o życzenia dla rolników, dla mieszkańców.
1: Dla rolników najpierw, aby ten prognostyk dobrych plonów na jesieni nie był tylko pojedynczym prognostykiem. Także małe światełko w tunelu, które widzimy w kwestii cen za płody rolne, bo wszyscy wiemy, z jakimi problemami borykają się rolnicy, nie było tylko pojedynczym prognostykiem, żeby mieli pewność tego, że za to, co sieją w matkę ziemię, otrzymają godziwą zapłatę zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym, społecznym, prywatnym. Tu już dla rolników, ale i dla wszystkich mieszkańców powiatu włocławskiego.
3: Ogólnie produkcja roślinna przede wszystkim. Nie? Rolnictwo ogólnie jest bardzo podzielone na grupy produktów, które produkuje. Marta?
4: Ja produkuję warzywa, pietruszkę, seler, marchew, ziemniaki, brokuły.
3: Ogólnie kierunek taki ogrodniczy. Ja bardziej kierunek sadowniczy, owoce pestkowe, jagodowe, co tam wcześniej było wspominane. No i tyle. No. Odnośnie sezonu powiem tak szczerze, no, pogoda naprawdę dała nam w kość. Przymrozki, susza, upał, gorączki. No ale finalnie no, jesteśmy tutaj, w sumie uśmiechnięci. I cóż, no myślę, że chleba na polskich stołach nie zabraknie. No. Czego możemy życzyć? Ja myślę, żeby najważniejszą rzeczą, żeby w przyszłym roku było odrobinę trochę więcej spokoju i przede wszystkim w tym sezonie, znaczy wahania cen, szalona pogoda, to doprowadza czasami do takich skrajnych sytuacji nerwowych. Ale finalnie życzyć, mówię, takiego spokoju i przede wszystkim dobrej pogody. A zresztą sobie już poradzimy.
5: Powiat włocławski kończy ten czas dożynkowy. Spotykamy się w Choceniu na dożynkach gminno-powiatowych. To jest ważny dzień, ważny zwłaszcza, kiedy spotykamy się na terenie powiatu typowo rolniczego, gminy typowo rolniczej, zresztą tak samo jak nasze województwo. To my tutaj, rolnicy tych ziem, dajemy bezpieczeństwo żywnościowe całemu kraju, Polsce, i to jest doskonała okazja, żeby rolnikom za ten trud podziękować. Wszyscy doskonale wiemy, że ten rok nie był rokiem łatwym, że była susza, że były przymrozki, że rolnicy liczą, czyli na zupełnie inne plony, więc tym bardziej dzisiaj musimy tutaj dziękować, musimy tutaj być i też dać takiej otuchy.

0: że kolejny rok będzie lepszy, a my jako samorządowcy będziemy się starali, żeby te małe ojczyzny, gminy, powiaty, nasze województwo były przyjazne i takie, gdzie chcą mieszkać nasi mieszkańcy.
1: To ja jeszcze poproszę o życzenia takie dla wszystkich rolników, mieszkańców, ogólnie tutaj społeczeństwa naszego.
0: Oczywiście zdrowie, bo to jest najważniejsze i tego, co chciałabym życzyć

0: Ceny płodów rolnych były jak najwyższe.
1: Spokój oczywiście, chyba wszyscy sobie tego życzymy, w codziennego spokoju, tego, żebyśmy na co dzień mogli w spokoju żyć, ale życzymy również sobie spokoju i pokoju tego międzynarodowego, bo to też jest bardzo ważne. Bez tego dużego pokoju i spokoju nie będzie tego mniejszego. A dzisiaj faktycznie już powoli zbliżamy się do końca sezonu dożynkowego. Dzisiaj powiat włocławski świętuje na terenie gminy Choceń. Piękna uroczystość, ale też ważne słowa, które padły ze sceny, to znaczy, że względem tego, że ten rok był niełatwy dla rolników, wobec tego, co się mówi, że sytuacja geopolityczna jest niesprzyjająca polskim rolnictwu, to jednak słyszeliśmy o sukcesach i dokonaniach polskiego rolnictwa. Sytuacja jest stabilna, sytuacja jest o tyle dobra, że faktycznie w wielu obszarach jesteśmy jednym z czołowych eksporterów, jeżeli chodzi o Unię Europejską. I to też warto podkreślenia, to znaczy ta Unia z jednej strony czasami popełnia błędy, ale z drugiej strony daje olbrzymią możliwość, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, i Polska wiedzie z tego świetnym przykładem. Więc życzę rolnikom, tak jak było powiedziane na początku, gdy starostowie powiedzieli, spokoju, ale i możliwości rozwoju przy spokojnym wsparciu ze strony rządu, który my jako parlamentarzyści staramy się gwarantować.
0: Dzień wyjątkowy, bo to dziękczynienie świętoplonów i wielkie święto rolników, sadowników, ogrodników, pszczelarzy z powiatu włocławskiego. Cieszę się bardzo, że mogę być częścią tego świętowania. Cieszę się, że mogę się nisko pokłonić rolnikom powiatu włocławskiego jako wnuczka rolników z Kujaw i rolników z ziemi dobrzyńskiej, bo i ze strony mamy, i ze strony taty, ale też jako córka pszczelarza. Zostałam wychowana w szacunku do pracy w ogóle, ale także w ogromnym szacunku do pracy rolników. I dlatego przyjechałam tu serdecznie podziękować za to, że dzięki naszym polskim rolnikom nie brakuje na polskich stołach chleba z polskiej mąki, polskiego chleba. To bardzo ważne, byśmy wybierali to, co polskie, bo w ten sposób wspieramy naszych rolników, ogrodników, sadowników i pszczelarzy. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwa, przede wszystkim dożynki to czas świętowania, więc życzę wszystkim dobrej zabawy. I takie życzenia również złożyłam rolnikom, ogrodnikom, sadownikom i pszczelarzom z powiatu włocławskiego.
2: Każdy z nas korzysta z tego, że możemy się w Polsce cieszyć tą zdrową, dobrej jakości polską żywnością. Widać, że ona podbija kolejne rynki też na świecie, więc jest ta marka polska doceniana. Ja się bardzo cieszę, że podczas dożynek jest okazja podziękować polskim rolnikom, bo to jest naprawdę bardzo ciężka praca. Ja też pochodzę z rodziny rolniczej, więc wiem, ile to wymaga wysiłku, ile to wymaga wyrzeczeń. I przy tej okazji też chciałabym wszystkim rolnikom życzyć wszelkiej pomyślności, zdrowia, tego, żeby rozwijali swoje gospodarstwa, żeby one rozkwitały i żeby mieli poczucie na co dzień, że warto być rolnikiem.
3: Kochani, najważniejsze jest w mojej ocenie to, co usłyszałem kiedyś, żebyśmy byli dla siebie dobrzy jak chleb. Chleb jest niezwykle cenny i warto o tym pamiętać, warto dostrzegać to, co jest w nim przecież najcenniejsze, czyli ta nasza jedność. Wiara w Boga, wiara w to, że są rzeczy, które są ważniejsze, kiedy robimy coś dla kogoś, nie tylko dla siebie, kiedy potrafimy poświęcać swoje życie, pracę dla drugiego człowieka, bo w tym zawiera się cała wartość i wielkość naszego życia. Robiąc coś dla drugiej osoby, myślę, że robimy to, czego od nas się oczekuje, poświęcając się dla niej. Więc bądźmy dla siebie dobrzy. Pamiętajmy o tym, że tworzymy wspólnotę, że tylko ta jedność, mimo tej ogromnej przecież różnicy poglądów, doświadczeń, różnicy w tym, jak postrzegamy świat wokół siebie, różnicy w tym, o czym marzymy. Ważne jest to, żebyśmy pamiętali o siebie nawzajem, żebyśmy nie byli obojętni na krzywdę drugiego człowieka, żeby dla każdego tego chleba starczyło, żebyśmy przypomnieli sobie coś, co jest najistotniejsze, jak bardzo on jest cenny, żeby nam to nie spowszedniało, żeby nie było czymś zwyczajnym, choć ksiądz Jan Twardowski mówił o wielkości właśnie rzeczy tych najprostszych, o świętości rzeczy zwyczajnych, bo tak może się wydawać, kiedy pomyślimy o chlebie, że na pozór tak prosty, a przecież tak cenny i wyjątkowy. Życzę wszystkiego dobrego, żebyśmy dbali o siebie nawzajem.
4: Przepracowałem wiele lat na terenie Lubrańca, ale jednocześnie miałem spojrzenie na powiat włocławski z pozycji samorządu województwa przez ponad 24 lata. Stąd uważam, że wszyscy powinniśmy być zadowoleni, to co wspomniałem w swoim wystąpieniu, że mieszkamy na terenie powiatu włocławskiego, bo powiat przoduje, A w tym, żeby powiat przodował, to mają swoją zasługę gminy. We wszystkich 13 gminach następuje wyraźny rozwój gospodarczy, stąd święto,

0: które dzisiaj jest tu w Choceniu dla powiatu włocławskiego, dla mieszkańców powiatu włocławskiego, jest w pełni zasłużone i bardzo dobrze zorganizowane, przygotowane. Dlatego mamy taką pełną frekwencję. Stadion wypełniony miejscami siedzącymi i stojącymi, to znaczy, że ludzie chcą się spotykać, ponieważ dzisiaj polska wieś się zmieniła na tyle, że takich rolników pracujących na roli jest znacznie mniej niż było wcześniej. Ale ludzi mieszkających na wsi przybywa, bo część ludzi z miast przychodzi na obszary wiejskie. Dlatego jest ważna taka integracja między mieszkańcami wsi zajmującymi się rolnictwem i pozostałymi mieszkańcami, którzy zajmują się każdy na swoim odcinku. Bo cały czas podkreślam, że ten chleb, którego dzisiaj próbowaliśmy tu w Choceniu, to nie wytwarza sam rolnik. Rolnik daje surowiec, a po drodze jest szereg innych instytucji, firm, zakładów, które przetwarzają zboże na mąkę, z mąki wypiekają chleb i dostarczają do poszczególnych punktów sprzedaży. Stąd dbamy o to, żeby chleba właśnie nie brakowało, żeby go starczało dla każdego. Dożynki, czas dziękczynienia, jak to się często powtarza, za plony, które zebraliśmy. One w tym roku są niższe niż były w roku poprzednim. Zima, wiosna przymrozkowa, a później sucha wiosna i czerwiec suchy spowodował, że od 20 do 30% mamy mniejsze plony zbóż, mniejsze plony rzepaku. Ale ja liczę, że rozpoczęcie prac teraz jesiennych przy zbiorach buraków cukrowych, kampania już ruszyła, innych okopowych, warzyw, owoców, wyrówna te straty, które powstały przy braku odpowiednich plonów w zbożu. Ale rolnicy są wytrzymali i przeżyją i liczą na to, że nowy rok gospodarczy, który rozpoczynamy, będzie rokiem korzystniejszym. Tego w imieniu własnym, jak i również Senatu Rzeczypospolitej życzę wszystkim rolnikom, żeby przy jak najmniejszych problemach, przy umiejętności ich rozwiązywania osiągali własne cele, które stawiają na co dzień po to, żeby służyć innym, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju.
1: Dożynki powiatowo-gminne powiatu włocławskiego. Jest to znak, że sezon dożynkowy zbliża się do końca, bo dożynki w powiecie zawsze są jednymi z ostatnich. Także dzisiaj akurat udała nam się rzeczywiście pogoda, bo ten początek dnia był taki słaby, natomiast teraz rzeczywiście wielu mieszkańców przybyło. Drodzy Państwo, piękne święto, przede wszystkim piękna tradycja, sięgająca jeszcze czasów pogańskich, ale później Kościół też znakomicie tę tradycję przyswoił. I dzisiaj jest to święto przede wszystkim polskiej wsi, polskich rolników i polskiej tradycji. Dlatego też w tym czasie wszyscy pojawiamy się, chętnie składamy życzenia, bo praca rolnika jest bardzo trudną. Trudno ją przewidzieć i w taki sposób jednoznaczny zaplanować. Dlatego też zawsze rolnikom życzymy przede wszystkim stabilizacji, zarówno tej klimatycznej, ale też i stabilizacji ekonomicznej, bo rolnikowi często trudno jest rzeczywiście zaplanować i powiedzmy ten sukces ekonomiczny i życzę tego, żeby ten kolejny 2027 rok był po prostu lepszy. Wszystkiego najlepszego.
2: Zapraszam wszystkie Państwa do naszego stoiska. Mamy dzisiaj w ofercie dość spory wybór ciast, bardzo smacznych, oczywiście przygotowanych przez nasze członkinie koła. Dziś mamy kluski, oczywiście z serem, bigos, mięsa, karczek i oczywiście kiełbaski, którym oczywiście będziemy częstować naszych tutaj gości, którzy i częstować i zarazem i może parę groszy na koło też zarobimy sobie przez naszą do naszej statutowej działalności. Czwarty rok już jesteśmy na dożynkach. Na dzień dzisiejszy mamy taki wystrój, jaki mamy. Mi się wydaje, co roku jakiś ten mamy koło, liczy 40 osób, 42. I rozwojowo jest, tylko że nie mamy po prostu jeszcze swojej siedziby, ale nad tym też pracujemy.

0: Wiemy, może nas wójt jakoś wspomoże i jakoś nam, jak to mówią, no, no, czy ja wiem, za nasze dobre takie jakieś nasze tutaj statutowe działanie, może nas też jakoś wspomoże tym naszym miejscem zamieszkania i swoich, żebyśmy miały. No mamy dzisiaj wyborze i oczywiście i owoce, i chleb ze smalcem, i mamy te ciasta i placuszki. Takie, tu panie oczywiście mają taką inwencję twórczą, którą możemy powiedzieć, że jest bardzo taka szeroka gama do smakołyków naszych dzisiejszych, tu dożynkowych. I zapraszamy państwa oczywiście do spróbowania naszych tutaj specjałów, które dzisiaj na dziś przygotowałyśmy.
1: Proszę opowiedzieć, co dziś smacznego na państwa stoisku czeka na odwiedzających.
2: Oczywiście wszystko jest smaczne, wszystko jest swojskie, wszystko jest świeże. Mamy żureczek, mamy bigosik, mamy kompletną świeżość, mamy kebaba z kotletem schabowym, przepyszne domowe lemoniatki i naleweczki. Naleweczki różnego rodzaju, porzeczka, malinka oraz coś mocniejszego dla panów bądź chętnych pań. Również chlebek ze smalcem. Smalec jest wieprzowy oraz z fasoli. Co cieszy się największym zainteresowaniem? Myślę, że na ten moment ten kebab, że jest to coś naprawdę nietuzinkowego, jest to taki, powiem młodzieżowo, twist takiej tradycji właśnie z czymś takim, no bardzo popularnym teraz, nie? Jak, z czymś takim jak kebab. Więc to myślę, że cieszy się aktualnie największym zainteresowaniem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Lokalne produkty i tradycyjnie wytwarzana żywność przyciągnęły mieszkańców Włocławka i okolic na Stary Rynek. Biojarmark odbywa się tam regularnie co 2 tygodnie. Wszystkie sprzedawane produkty wyróżniają się jakością i dbałością o ich tradycyjne wykonanie. Jak zawsze dużym zainteresowaniem kupujących cieszyło się stoisko z wędlinami.
1: Produkujemy wyroby mięsne różnego rodzaju, to są wieprzowe, dziczyzna i takie tradycyjnie wędzone, parzone lub pieczone właśnie, albo też dojrzewające, ale robimy też bardzo dobre dania obiadowe. To są zupy w słoikach różnego rodzaju, typu na przykład żurek, rosół, mamy też grzybową taką na leśnych grzybach i na wywarze z sarny, ale ostatnio wróciliśmy też do jednego produktu, który już mieliśmy wcześniej, to jest golonka z dzika taka konfitowana. My robimy wszystkie produkty tego typu właśnie konfitowane, czyli jakby poddawane obróbce termicznej z dodatkiem tłuszczu. Tu w naszym przypadku jest to olej rzepakowy, to jest długo gotowane, w przypadku golonki tej z dzika to jest około 10 godzin. Wyciągamy sobie z tego woreczka, podpiekamy albo sobie odgrzewamy w garku. Mamy gotowe danie, super świetne. Czegoś takiego Państwo nigdzie nie kupicie.
0: Niektórzy wystawcy pojawili się na biojarmarku po raz pierwszy. Przykładem jest serownia Danusi.
2: To reprezentujemy taki, jak tutaj widać, czyli serki podpuszczkowe wędzone, wędzone świeże, twarogi, mleko, jogurty, kefiry, zsiadłe mleczko. To jest dzisiaj do zaoferowania.
3: To Państwa produkcji są wszystkie produkty? Sami Państwo to robicie u siebie w gospodarstwie?
2: Tak, prowadzimy serowarnię od 8 lat, prowadzimy, robimy to wszystko z mleka od naszych krówek. Mleko jest z beta-kazeiną A2A2, czyli to jest ta bardziej przyswajalna kazeina dla jelit. Zapraszam.
0: Przed nami jesień, a co za tym idzie, czas, gdy częściej chorujemy na infekcje wirusowe oraz odczuwamy nasilenie dolegliwości przewlekłych z powodu zmian pogodowych i mniejszej ilości światła słonecznego. Warto więc wzmocnić odporność.
3: Produkujemy dania, pasty, smarowidła, probiotyki. Wszystko na bazie roślin. Dzisiaj Wam opowiem o naszych dwóch takich hitach, szczególnie teraz w okresie jesiennym. Kurkumix mocy to jest taki napój na bazie kurkumy, imbiru z dodatkiem rokitnika, z pieprzem kajen, z solą himalajską. Jest to jest taki świetny napój na naszą odporność. Można go pić sobie solo.

0: na kieliszki albo mieszać z ciepłą wodą i pić jako taki napój na rozgrzanie. A tutaj mamy grzaniec wiśniowy, to jest taka alternatywa do grzanego wina, oczywiście bezalkoholowy, z wiśni, z dodatkiem imbiru i goździków i przypraw korzennych. Także fajnie jest go podgrzać i wypić sobie zamiast grzanego wina wieczorem.
1: Biojarmark jest organizowany przez Stowarzyszenie Producentów Zdrowej Żywności i Rękodzieła Wrocławska Strefa Natury. To nie tylko zakupy, ale także przestrzeń spotkań, inspiracji i wymiany doświadczeń w gronie osób ceniących świadomy styl życia. W Chodczu słychać było ryk silników. Na targowisku miejskim odbył się czwarty piknik motocyklowy. Zorganizowali go prawdziwi pasjonaci jednośladów. Wydarzenie było okazją do rozmów i nawiązania nowych znajomości, a także planowania kolejnych tras. Nie mogło zabraknąć parady motocykli.
2: Generalnie nastroje są bardzo pozytywne. Pogoda dopisuje, humory również. Do pełni szczęścia brakuje nam tylko bezwiecznej pogody po to, aby ta druga parada z udziałem motoparadniarzy się odbyła. Ale ogólnie jesteśmy zadowoleni, nie pada, co najważniejsze, frekwencja jest dość duża, jest to już nasz czwarty zlot, więc no, będziemy pewnie realizować kolejne edycje w przyszłości.
1: Mimo przelotnych opadów deszczu, frekwencja dopisała.
3: Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie, tym bardziej, że to tego typu impreza to jest jedyna nie tylko w Polsce, ale według naszej wiedzy w Europie. Połączenie pasji, miłości do motocykli oraz motoparalotni. Na godzinę 18 planowana była dzisiaj wspólna parada z udziałem motoparalotniarzy. Niestety z uwagi właśnie na wieczną pogodę ona się nie odbędzie. Ale co się nie odlecze, jak to mówią, więc może jutro razem wystartujemy. My po drodze, a motoparalotnie po przetworzach.
2: Tak, właśnie chciałbym tylko dodać, że warto śledzić nasz profil na Facebooku, ponieważ być może pojawi się tam informacja, że parada odbędzie się w dniu jutrzejszym, jeżeli warunki będą sprzyjające, więc serdecznie zapraszamy.
4: Czyli bardzo możliwe, że jeszcze impreza przedłuży się do dnia jutrzejszego.
2: Tak, właśnie w ubiegłym roku miała miejsce taka sytuacja, kiedy właśnie warunki w dniu pikniku nie pozwoliły nam na wspólne paradowanie. Następnego dnia zrobiliśmy to, dokonaliśmy tego. Także w mniejszej grupie, co prawda, ale udało się.
1: Na imprezie wystąpił zespół UNU, grający największe przeboje grupy Perfect. Publiczność bawiła się fantastycznie. Wieczorem odbył się solowy koncert Grzegorza Walczaka. Było coś dla ducha, ale także coś dla ciała. Wielki grill z kiełbaską oraz wiele innych przysmaków.
5: Miłośników motocykli. Jest to wolna grupa, do której należy każdy, kto chce, kto posiada jednoślad, kto kocha jednoślady, kto kocha motocykle, podróże. I każdy z nas tutaj pełni jednakową funkcję, czyli co może to organizuje, żeby się odbyła ta coroczna impreza nasza.
4: Rozumiem, że pani jeździ motocyklem jako kierowca czy jako pasażer?
5: Nie, ja jestem plecakiem, jeżdżę z moim mężem.
4: Cudownie. Proszę powiedzieć, skąd ta pasja i zamiłowanie?
5: Skąd ta pasja? Zawsze podobały nam się motocykle. Jak byliśmy młodymi ludźmi, to nie były one tak dostępne, jak są w tej chwili, że można sobie kupić dosłownie to, co się chce kupić i co się podoba. Natomiast od zawsze nam one się podobały. Pewnego razu, około 20 lat temu, pojechaliśmy na piknik Country do Mrągowa i tam właśnie było mnóstwo motocykli i kiedy wróciliśmy, to postanowiliśmy sobie, że za rok jedziemy na swoim. No i od tej pory już jeździmy.
6: Pasję, którą ojciec mój dał, taki bakcyla, ja miałam wtedy 12 lat, przywiózł, gdzieś tam podwoził po trasie motocyklistę, który miał kombinację na sprzedaż. I nie miał pieniążków przy ten, bo go okradli. No i ojciec dostał w prezencie kombinezon. No i przywiózł do domu. Jak ja zobaczyłam ten kombinezon, 2 dni w kombinezonie spałam. Mama mnie zrugała i powiedziała, że mam się rozebrać, bo to nie mój strój. Aczkolwiek no, w głowie zaczęło świtać, że to jest to, czego chciałabym w życiu robić. A poza tym pasję motocyklową ojciec zaraził, bo był zawodowym kierowcą. No i tak od klocka do klocka, aż osiągnęłam cel. Mimo, że mając 22 lata, miałam poważny wypadek motocyklowy, gdzie mnie to kosztowało 19

operacji i 2 miesiące wybudzenia śpiączki. Ale no, doszłam do siebie, jak to się mówi, trzeźwy umysł, zapragnęłam wrócić do pasji, no i oto jestem, nie? A co dalej będzie, tego nie wie nikt. Na razie jeżdżę, szaleję, bawię się. Strajkom to jest taka para kaloszy, że ja po wypadku, no niestety już nie mogłam usiąść na maszynę jednośladu i podpowiedziano mi, Pantera, ty możesz tylko na trajce jeździć. A w związku z tym, że ja jeździłam też samochodem na rajdy samochodowe, więc wpadłam na pomysł, że to nie głupi pomysł jest, no i zamarzyłam sobie trajkę. 4 sezony czekałam na trajkę, aż mój przyjaciel, trajker z Iławy, Adam, powiedział, Pantera, będziemy kombinować, a jak wyjdzie, to zobaczymy. No i z Niemiec ściągnęłam trajkę, która mi nie bardzo odpowiadała, bo zdrowotnie pod moje zapotrzebowanie, jak to się mówi, nie spełniało. Więc przerobiliśmy całkowicie. No i ja zaczęłam angażować się w siedzenia, jakie mają być, bo siedzenie jest na relingach. No i jak to ma wszystko wyglądać, żebym ja mogła spokojnie i bezpiecznie jeździć. No i 4. sezon jeżdżę, dosyć intensywnie, także zdarzało się, że do domu wracałam, suchej nitki nie miałam na sobie.

0: Sportowa rywalizacja, konie i malownicza leśna sceneria. W sobotę 5 września na terenie Klubu Jeździeckiego Mazury Leśne w gminie Brześć Kujawski odbyły się zawody w skokach przez przeszkody Mazuriada Cup 2026.
1: Dzień dobry, witamy dzisiaj u Państwa na Waszej w sumie imprezie na miejscu, tutaj jako organizatorów. Jak dopisała dzisiaj pogoda, publiczność oraz zawodnicy?
2: Pogoda, no na początku myśleliśmy, że będzie dosyć spory wiatr, tak się przynajmniej zapowiadało od rana, ale jak widać ładne słoneczko, co do kibiców oczywiście jak co roku najlepsi, najlepiej dopingują, jak to na Mazuriadzie. Co do ilości zawodników jest to, nie ukrywam, jedna z naszych rekordowych liczb. Mamy około 180 przejazdów na tych zawodach, co jest naprawdę dużym sukcesem, patrząc na nasz rejon, na Włocławek, także jesteśmy bardzo zadowoleni z bardzo dużej frekwencji oczywiście.
1: A to spytam się jeszcze co do organizacji, jak to wyglądało, ile dni wcześniej zaczęliście Państwo te przygotowania i co było takie może najtrudniejszym, co było największym wyzwaniem?
2: Oczywiście pierwsze ustalanie już terminu odbywało się w styczniu, żeby mieć zabukowany na pewno ten termin na naszą Mazuriadę. Najczęściej właśnie jest to początek września, gdzie jeszcze szkoła się tak nie rozbuja. Najgorsze chyba było tak naprawdę przygotowanie tego wszystkiego placu, bo w nocy całą noc tak naprawdę mój tata tutaj równał, podlewał, żeby to podłoże było jak najlepsze, żeby zapewnić jak najlepsze warunki do startu wszystkim zawodnikom. Przeszkody też były ciężkie do zrobienia. No, my mamy już od paru lat te przeszkody, ale one są wyznaczone tylko na zawody, a z każdą edycją pojawia się nowa przeszkoda. I w tym roku na przykład doszło nam ponad 4 przeszkody, więc zawsze coś nowego.
1: Czy Panią dzisiaj też zobaczymy? Będzie Pani startować na swoim koniu?
2: Będę startować, tak jak ostatnio na tym koniu Kaczusiu, Cajadillo. Będę startować w klasie P, czyli 110 cm i N, czyli klasa 120 cm. A na moim drugim koniu Boss będę startowała 120 cm N i N oczko, czyli też 120 cm. Tylko, że kwalifikacja do drugiej klasy sportowej.
0: W sobotę od godziny 10 zawodnicy rywalizowali w konkursach skoków przez przeszkody. W programie znalazły się zarówno konkurencje dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych jeźdźców. Debiutanci mogli spróbować swoich sił w konkursach pierwszy krok i drugi krok. Bardziej doświadczeni zawodnicy mierzyli się natomiast z trudniejszymi parkurami.
3: Ja jestem Marta Lewandowska i przyjechałam ze stajni Zakątek Ulu.
1: Na jakim koniu dzisiaj startujesz? Czy to są Wasze pierwsze zawody? W jakim konkursie?
3: Nie są nasze pierwsze zawody, w konkursie 60 cm i 70.
1: A na jakim koniku startujesz?
3: Na marasce.
1: To zapytam jeszcze może koleżanki. Też proszę przedstaw się nam i z jakiego klubu przyjechałaś?
4: Hejka, jestem Lena Wasielewska i przyjechałam z klubu Zakątka Ulu.
1: Na jakim koniu dzisiaj startujesz i jaki nastrój towarzyszy przed zawodami?
4: Startuję na Masterze Angel i bardzo dobrze, mam nadzieję, że będzie wszystko okej i trzymam za to kciuki.
1: Czy to twoje pierwsze zawody?
4: Tak, na nim tak.
1: Super. To spytamy się jeszcze tutaj kolejnej Amazonki, jakie nastroje przed startem, czy już dzisiaj startowałaś? Przedstaw się nam proszę jeszcze jak masz na imię.
5: Mam na imię Lena i dzisiaj jeszcze nie startowałam. Jedziemy konkursy 60 i nastroje są w miarę dobre.
1: Czy tutaj pierwszy raz twoje zawody w tej stajni?
5: W tej stajni zawody tak, ale parkury już jechaliśmy.
1: Cześć, przedstaw nam się proszę, z jakiego klubu przyjechałaś?
6: Jestem Oliwa Wasielewska i przejechałam z Zakątek Ulu.
1: Na jakim koniku dzisiaj startujesz?
6: Startuję na Florce i jesteśmy pierwszy raz na tych zawodach.
1: A jak podoba Ci się tutaj na miejscu? Jak organizacja, jak parkur?
6: Bardzo ładnie. Parkur jest średni, ale kolorowy.
0: Mazuriada Cup przyciągnęła nie tylko zawodników, ale również miłośników jeździectwa i mieszkańców regionu. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele

0: przedstawiciele samorządu, wśród nich starosta, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz burmistrz Brześcia Kujawskiego.
1: Dzisiaj w gminie Brześć Kujawski bardzo fajne, ważne sportowe wydarzenie. Mazuriada, zawody w zjeździectwa. Coś, co nie jest na co dzień nam tak doskonale znane. Coś, czego dotykamy, nawet mówiąc o sporcie, bo często mówimy o lekkiej, mówimy o koszu, będąc we Wrocławku. A jeździectwo jest taką dyscypliną sportu, która nie jest tak bardzo popularna. Ale dzisiaj ja się bardzo cieszę, bo po raz pierwszy jestem tutaj i to, co widzę, te zmagania, tą kulturę tego zawodu, strojem, zachowaniem, tą niesamowitą symbiozę zwierzęcia, konia z człowiekiem, to jest przepiękne i na pewno będziemy to promowali. Ja się bardzo cieszę, że tutaj w tej części wrocławskiej takie zawody się odbywają, że samorząd województwa ma w tym swój udział i na pewno będziemy wspierać tą inicjatywę. To, co rzuciło się w oczy tutaj na tych zawodach, to ten wyjątkowy strój, bardzo elegancki. To rzadko, jeżeli mówimy o różnych dyscyplinach sportu, zwykle są to sportowe, wygodne buty, jakiś strój, dres. Natomiast tutaj jest to elegancki strój, pewne sportowy, ale żeby występować w takich zawodach, na pewno to jest to, co rzuca się w oczy. Niesamowite, ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem i mam nadzieję, że będzie się to rozwijało i będziemy wspierać.
2: Dzisiaj na imprezie Mazuriada Cup, jak wrażenia tego wydarzenia w dniu dzisiejszym?
3: Piękne wrażenia, bo i Towarzystwo Natura, ale przede wszystkim wspaniałych par zawodników, które biorą udział w kolejnej edycji tego regionalnego wydarzenia. W naszym samorządzie staramy się wspierać wszelkie dyscypliny sportu, te, które skupione są w danych związkach. Także wspieramy ten klub, to wydarzenie, ponad 80 uczestników, którzy ze sobą rywalizują w wielu kategoriach wiekowych, łącząc także pokolenia, także spore zainteresowanie kibiców. Ciekawe wydarzenie. Wiem, że to jest jedyne miejsce, które w powiecie wrocławskim, w naszym regionie może tego typu wydarzenia i o tym charakterze organizować. Także gratulacje dla organizatorów i podziękowania za codzienną determinację, pracę rozwijającą tą piękną dyscyplinę sportu.
2: Co zrobiło na panu w dniu dzisiejszym największe wrażenie tutaj na imprezie?
3: Oczywiście skoki przez przeszkody, jak radzą sobie najmniejsi z tym w parach z końmi. No i życzę, aby pokonywać je jak najwyższe, jak najmniej zrzutek, ale przede wszystkim dobrej atmosfery dla wszystkich. Myślę, że można nawet powiedzieć szerzej, że w kraju wszyscy jesteśmy trenerami reprezentacji w piłce nożnej. My we Wrocławku jako i regionie, jako religię traktujemy koszykówkę, ale tak jak powiedziałem już wcześniej, wiele pięknych dyscyplin sportu, które na naszym terenie funkcjonuje. Dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Cieszę się, że jest tylu ludzi z pasją, którzy wkładają wiele serca, aby to się rozwijało, aby funkcjonowało. Zawodnicy tego klubu osiągają sukcesy na poziomie krajowym, nawet w ostatnich dniach. Tym bardziej z tego się cieszę, ale także z tego, że możemy pokazać naszą codzienną kujawską gościnność w dniu dzisiejszym.
0: Zawody zorganizowane przez Klub Jeździecki Mazury Leśnie w SPAR Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim. Patronat nad imprezą objął burmistrz Tomasz Chymkowski.
2: Dzień dobry, witamy na cudownej imprezie w dniu dzisiejszym. Proszę powiedzieć nam kilka słów, jak się panu tutaj podoba?
4: Mi się tutaj bardzo podoba. Jestem tu już kolejny raz, czwarty raz. Mazuriada na Kujawach. To brzmi przedziwnie, tak? Ja nie mogłem tego na początku pojąć, jak Mazuriada może się odbywać na Kujawach, ale tak jest. Po raz czwarty się tutaj spotykamy. No, okoliczności przyrody fantastyczne, ale same zawody, myślę, bardzo widowiskowe. Lubię tu przyjeżdżać. Gratuluję organizatorom, Państwo Komorowscy naprawdę robią wielką robotę. To są jedyne zawody tak naprawdę o takim formacie w powiecie wrocławskim. Jedne nieliczne w województwie, także jako burmistrz jestem bardzo dumny z tego wydarzenia i z tej imprezy.
2: Wiemy, że jest tutaj Pan takim honorowym członkiem tej imprezy. Wspiera Pan tutaj Państwa Komorowskich na tej imprezie. Czy na co dzień interesuje się Pan też tym sportem, czy raczej tak okazjonalnie wspiera Pan tą imprezę?
4: Bardziej chyba interesuje się koniami mechanicznymi, ale jeśli

0: Jeśli chodzi o jeździectwo, jeszcze nie miałem przyjemności, chociaż zawsze jak tu przyjeżdżam, robimy sobie takie wyzwanie, że może kiedyś. Mam nadzieję, że po tej kadencji, jak już będzie troszeczkę więcej spokoju i czasu dla siebie, może kiedyś rekreacyjnie spróbuję. A jeśli chodzi o wsparcie, no nie mogło być inaczej. Wspieramy takie wydarzenia o takim formacie. Też staramy się, aby osoby, które mają sukcesy w kraju, uzyskiwały stypendia, które są fundowane przez gminę Brześć Kujawski. Takie wsparcie, myślę, jest potrzebne do rozwoju każdego sportu. To, co dzisiaj pani marszałek Aneta Jędrzejska powiedziała, że nie tylko lekkoatletyka, nie tylko koszykówka, ale również jeździectwo.
1: Na zawodników i publiczność czekała również strefa gastronomiczna przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich Jarzębina w Wieńcu oraz liczne atrakcje i oferty branżowych wystawców. Mazur Jadaka połączyła sportową rywalizację z rodzinną atmosferą i promocją jeździectwa w naszym regionie.
2: Trwała walka z czasem o zdrowie Arturka z Wocławka, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. W mieście i okolicach regularnie organizowane są wydarzenia, podczas których zbierane są pieniądze na jego leczenie. Kolejny piknik charytatywny odbył się przy kościele świętego Stanisława we Wocławku.
3: Inicjatywa jest prosta i taka prosto z serca, wiadomo. Ratujemy dziecko, które jest chore na tą chorobę. MDM, tak? DMD właśnie. Ja tak za bardzo się nie znam, słuchajcie, bo wiem tylko, że trzeba pomagać, ale... Ale ogólnie biorąc, wiem na pewno, że wymaga bardzo dużo pieniędzy, żeby zebrać, tak? Ile?
4: Kwota do zebrania to jest 12,5 miliona, także ogromna suma pieniędzy do zebrania, także wszystkie ręce na pokład i dzisiaj zapraszamy tutaj, żeby walczyć o zdrowie dla Arturka.
3: No, także uważam, słuchajcie, że inicjatywa jest dobra, zbieramy kasę i co? No i bawimy się tutaj, fajna impreza.
5: Również chcieliśmy podziękować wszystkim artystom, którzy tutaj wystąpią dzisiaj, że przyjechali, poświęcili swój cenny czas. Niektórzy nawet jadą na koncerty dalsze, także są w czasie swojej drogi koncertowej. I również ludziom, którzy tutaj przyjdą i dołożą tą cegiełkę do... Nie wiem, zjedzą ciasto, zjedzą coś pysznego, żurek, bigos, różne zupki są, jest lemoniada, są atrakcje z robotem. Dziękujemy serdecznie też naszemu naprawdę wspaniałemu człowiekowi z Grudziądza, który przyjechał nas wesprzeć tutaj i z dzieciakami dużo fajnych rzeczy porobić. Będzie, z tego co słyszeliśmy, może zatańczyć na scenie, także...
3: Robot będzie tańczył.
5: Był turniej siatkówki, ta tutaj naprawdę, nawet zawodowcy mogą się pozazdrościć tego zaangażowania tutaj tych chłopaków.
3: Także... O, jest tam robot.
6: Do nas
5: robot. Fan.
3: Dawaj, chodź Stefan.
6: I cieszymy się, że jest i on z nami.
5: Tak, tutaj, że wspiera nas mocno.
6: Stefan chodzi z puszczą,
5: o to.
6: Porozmawiać.
7: Zapraszam wszystkich na zbiórkę dla Arturka. Dorzućcie ile możecie, każda pomoc się liczy.
2: Na terapię genową w Dubaju, a także przeloty, pobyt, dalsze leczenie, rehabilitację i potrzebny sprzęt potrzeba ponad 12 milionów złotych. Na internetowej zbiórce udało się już zgromadzić ponad 1 000 000 złotych. Do osiągnięcia celu wciąż brakuje jednak ponad 11,5 miliona. Sezon dożynkowy w naszym regionie powoli dobiega końca. Weekend przyniósł największe święto plonu w naszym regionie, czyli dożynki powiatowo-gminno-parafialne. Wydarzenie odbyło się w Choceniu. Najpierw odbył się przemarsz korowodu z pięknie wykonanymi wieńcami, a następnie polowa msza święta.
8: Tak prawdę mówiąc, podsumowanie sezonu dożynkowego, choć jego zwieńczeniem będą dożynki gminne, które odbędą się za tydzień w Lubrańcu, ale dzisiaj spotykamy się na dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych w Choceniu, w jednej z 13 pięknych gmin naszego powiatu, gminie rolniczej, gminie, której szacunek do ziemi pielęgnowany jest od wielu pokoleń, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, skupić się wokół chleba, który ma dla nas wyjątkowy smak. Pewnie każdy z nas był w kilku miejscach za granicą, w naszym kraju i ten nasz kujawski chleb smakuje wyjątkowo, bo jest wypracowany przez wspaniałych, zaradnych, pracowitych naszych mieszkańców, zarówno tych pracujących na roli, ale także przetwarzających go, pracujących w wielu innych dziedzinach życia i dzisiaj chcemy im za to na tym najważniejszym święcie w naszym powiecie podziękować. To podziękowanie, ale to także piękna prezentacja naszej kultury, historii, tradycji.
2: Starostami dożynek powiatowych byli Marta Kieszkowska i Cezary Andrzejewski. Oboje są rolnikami. Starościna prowadzi gospodarstwo o profilu warzywnym. Natomiast starosta zajmuje się produkcją sadowniczą.
9: Odnośnie sezonu powiem tak szczerze, no pogoda naprawdę dała nam w kość. Przymrozki, susza, upał, gorączki. No ale finalnie no, jesteśmy tutaj. W sumie

0: mnie uśmiechnięci. I cóż, no myślę, że chleba na polskich stołach nie zabraknie. No. Czego możemy życzyć? Ja myślę, żeby najważniejszą rzeczą, żeby w przyszłym roku było odrobinę trochę więcej spokoju i przede wszystkim w tym sezonie, znaczy wahania cen, szalona pogoda, to doprowadza czasami do takich skrajnych sytuacji nerwowych. Ale finalnie życzyć, mówię, takiego spokoju i przede wszystkim dobrej pogody. A zresztą sobie już poradzimy.
1: Po części obrzędowej, a więc po symbolicznym podzieleniu chleba i podziękowaniu nim uczestników, na scenie pojawili się przedstawiciele władz centralnych oraz samorządowych, którzy podziękowali rolnikom za ich codzienny trud.
2: Powiat wrocławski kończy ten czas dożynkowy. Spotykamy się w Choceniu na dożynkach gminno-powiatowych. To jest ważny dzień, ważne zwłaszcza kiedy spotykamy się na terenie powiatu typowo rolniczego, gminy typowo rolniczej, zresztą tak samo jak nasze województwo. To my tutaj, rolnicy tych ziem, dajemy bezpieczeństwo żywnościowe całemu kraju, Polsce i to jest doskonała okazja, żeby rolnikom za ten trud podziękować. Wszyscy doskonale wiemy, że ten rok nie był rokiem łatwym, że była susza, że były przymrozki, że rolnicy liczyli na zupełnie inne plony, więc tym bardziej dzisiaj musimy tutaj dziękować, musimy tutaj być i też dać takiej otuchy, że kolejny rok będzie lepszy, a my jako samorządowcy będziemy się starali, żeby te małe ojczyzny, gminy, powiaty, nasze województwo były przyjazne i takie, gdzie chcą mieszkać nasi mieszkańcy.
1: Dożynki powiatowe były także ucztą dla podniebienia. Zadbały o to koła gospodyń wiejskich z całego regionu.
3: No, mamy dzisiaj w ofercie dość spory wybór ciast, bardzo smacznych, oczywiście przygotowanych przez nasze członkinie koła. Dziś mamy kluski, oczywiście z serem. No bigos, mięsa, karczek, no i oczywiście kiełbaski, którym oczywiście będziemy częstować naszych tutaj gości, którzy i częstować i zarazem i może parę groszy na koło też zarobimy sobie przez naszą do naszej statutowej działalności. Czwarty rok już jesteśmy na dożynkach, no bardzo... Dzisiaj, na dzień dzisiejszy mamy taki wystrój, jaki mamy. Mi się wydaje, co roku jakiś tam mamy koło, liczy 40 osób, 42. I rozwojowo jest, tylko że nie mamy po prostu jeszcze swojej siedziby, ale nad tym też pracujemy.
1: Szersza relacja w magazynie Pulsometr. Wietrzychowice na jeden dzień przeniosły się kilka tysięcy lat wstecz. W miejscu nazywanym polskimi piramidami odbył się festyn archeologiczny, który w tym roku miał szczególny charakter. Park Kulturowy Wietrzychowice świętuje bowiem 20-lecie swojego powstania.
4: Obchody 20-lecia powołania Parku Kulturowego rozpoczęliśmy je już w czerwcu grą terenową dla dzieci i młodzieży. Później odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez tutaj nasz miejscowy klub rowerowy Horyzont. Wczoraj odbyło się podsumowanie kilkunastoletnich badań naukowych na terenie Parku Kulturowego. Dziś festyn. Wydarzenie takie, które jest podsumowaniem też pewnych niepewnych, konkretnych osiągnięć naukowych, ale i przede wszystkim okazja do dobrej zabawy, przede wszystkim tutaj dla naszych lokalnych odbiorców, naszych przede wszystkim mieszkańców naszej gminy i okolicznych. A kolejnym etapem, takim podsumowującym, będzie już takie wydarzenie stricte już w zasadzie naukowe, które odbędzie się w miesiącu grudniu. Ale wcześniej było wspomniane, że obchodzimy również 90-lecie rozpoczęcia badań archeologicznych tutaj na terenie cmentarzyska megalitycznego, więc łatwo policzyć, że były to lata 30 minionego stulecia. Kolejny etap badań odbył się, takich konkretnych, szczegółowych, na koniec lat 60. Tutaj trzeba byłoby wymienić nazwiska wybitnych archeologów, m.in. profesora Madajskiego, czy głównego badacza tych grobów, profesora Konrada Jeżdżeckiego.
1: Podczas wydarzenia można było zobaczyć, jak wyglądało życie ludzi zamieszkujących te tereny około 5,5 tysiąca lat temu. Były rekonstrukcje dawnych

0: Zajęć, pokazy rzemiosła, stanowiska naukowe i możliwość zwiedzania grobowców z przewodnikiem. Wietrzychowskie grobowce megalityczne należą do najważniejszych tego typu zabytków w Polsce. Nie tylko przyciągają turystów, ale są również przedmiotem badań archeologów.
1: Megality zostały zbudowane 5,5 tysiąca lat temu jako wyjątkowe obiekty dla dawnej społeczności rolników zamieszkujących Kujawy. Byli to klasyczni rolnicy. Podstawą gospodarki było uprawa zbóż i hodowla zwierząt. Byli na tyle prężni i zorganizowani, wprowadzając świetne nowe wynalazki, że potrafili tutaj stworzyć naprawdę wyspecjalizowane rolniczo społeczeństwo o wysokiej klasie. Jednym z takich dowodów, że byli pionierami i gospodarzami tego terenu, są właśnie monumentalne budowle megalityczne o długości ponad 100 metrów, budowanych dla swoich najwybitniejszych przedstawicieli. Dlaczego oni byli najwybitniejsi? Nie wiemy do końca, ale na pewno scalali tą społeczność, posiadali olbrzymią wiedzę i byli rzeczywiście wyróżniający się. Te megality są częścią budownictwa europejskiego megalitów, które w różnych miejscach Europy są oczywiście budowane. Natomiast budowle megalityczne kończą się właściwie na Wiśle. My jesteśmy najdalej na wschód wysuniętym rejonem, gdzie tych budowli było bardzo dużo. Archeologia sądzi, że na samych Kujawach ich było kiedyś co najmniej 300. Zostały nieliczne, a Wietrzychowice w tym towarzystwie tych nielicznych grobowców mają wyjątkowe znaczenie, ponieważ z jednej strony przetrwały tutaj oryginały, czyli z obstawami zbudowanymi z wielkich głazów, które stoją w tych samych miejscach, tak jak zostały ustawione od 5,5 tysiąca lat. Jest to absolutnie wyjątek. A Wietrzychowice jeszcze mają tą wyjątkową sytuację, że od 90 lat prowadzimy tutaj badania naukowe, które rozpoczął profesor Konrad Jerzyski w 1936 roku. Teraz we wrześniu prowadził badania. Myślę, że jeszcze nie dzisiaj, 90 lat temu, ale jutro czy pojutrze jego szpadle zaczęły eksplorować Wietrzychowice i ta rocznica jest wyjątkowo okrągła.
2: Jako muzeum archeologiczne, jako środowisko archeologiczne już 90 lat zajmujemy się grobowcami. W tym roku jest 90. rocznica rozpoczęcia badań. No i niestety niewiele wiemy tak naprawdę wciąż, ale dzięki badaniom coraz więcej różnych informacji uzyskujemy na ten temat. Więc grobowce są przede wszystkim grobami, pod którymi pochowane są, jak uważamy, wyjątkowe osoby. Najczęściej mężczyźni, ale nie tylko, bo są również w grobowcach pochowane dzieci. Te nasze badania zmieniają pewne utarte poglądy z dawnych lat, poglądy archeologiczne, ale z całą pewnością musiały być to osoby wyjątkowe, które są pochowane. Do tego jeszcze w niektórych grobach znajdujemy fantastyczne zabytki, zupełnie niespodziewane, jak w grobowcu w Gaju miedzianą siekierkę czy sztylet, więc to powoduje, że to były osoby znaczące. Tych grobowców na Kujawach przed laty musiały być setki, bo osad mamy bardzo dużo i one były takim fajnym, bardzo znanym również w średniowieczu, nowożytności, obiektem krajobrazu. Wspominali o tym w przeszłości etnografowie, archeolodzy od wielu, wielu lat badali grobowce. No a teraz my jako Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi dokładamy kolejną cegiełkę do tego. Wykonywane są nowe analizy. Stwierdzamy, że ta społeczność żyła tutaj, że oni nie przyszli znikąd. Był taki pogląd kiedyś, że budowniczowie piramid kujawskich, jak niekiedy tak bardziej oczywiście medialnie się o tym mówi, ale tych grobowców megalitycznych przyszli gdzieś z nadatlantyku, z Francji. To nieprawda, oni żyli tutaj od lat, to jest lokalna społeczność, która kontynuowała się z wcześniejszych, które tutaj funkcjonowały i na pewno są to super zabytki. A Wietrzychowice mają tą wartość, że grobowiec numer 3 ma obstawę zachowaną w oryginale, stojącą od 5 tysięcy lat. Tam został też odkryty najciekawsze pochówki z najlepiej zachowanymi kośćmi, z tego są najlepsze wyniki analiz. Więc potencjał jest wielki i mamy nadzieję, że tak jak tutaj usłyszeliśmy od pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, będzie się ten obiekt rozwijał.
0: W jubileuszowym pikniku uczestniczyli także parlamentarzyści oraz przedstawiciele samorządów.
3: Miejsce jest położone w szczególnym regionie naszym, bo na pograniczu trzech województw to jest ten dodatkowy plus jako wartość dodana dla celów turystycznych. Słyszę, że przyjeżdżają wycieczki jadące często do Lichenia, po drodze wstępują, jadące zwiedzają.

0: odwiedzać inne miejsca także w Kujawsko-Pomorskim, ale i także w sąsiednich województwach. To sprawia, że zamierzenia, które mają samorządy, zarówno samorząd gminny, jak i samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, są uzasadnione. I tak jak powiedziałem, zabierając oficjalnie głos, że następne stulecie badań archeologicznych, czyli za 10 lat, być może będziemy obchodzili w miejscu odpowiednio wyposażonym, zarówno w tradycje, myślę tu o muzeum, o części muzeum, ale również o teraźniejszość, czyli zaplecze gastronomiczno-hotelarskie, które jest w tym miejscu także potrzebne, bo przecież jak Państwo teraz czujecie, atmosfera, powietrze jest tu szczególne, nie ma żadnego zagrożenia, nie ma żadnego zanieczyszczenia, nie ma żadnych ścieków zewnętrznych, nie ma żadnych dymów, pyłów, a więc miejsce bardzo, bardzo istotne.
1: My tutaj 2 miesiące temu odbyliśmy też wizytę z marszałkiem Piotrem Całbeckim i zapadły konkretne, może nie decyzje, ale plany. W najbliższym czasie pewnie podpiszemy z Fundacją Badań Archeologicznych i z gminą Gliwice Kujawska stosowne porozumienie intencyjne i będziemy tutaj organizować samorządową, wojewódzką jednostkę kultury z udziałem oczywiście Fundacji Gminy Izbica i pewnie powiatu włocławskiego. I będziemy chcieli po prostu to miejsce pokazać w całej Polsce, ale i w Europie, bo jest ono fenomenalne i jest ewenementem, unikatem na skalę światową.
2: Park Kulturowy Wietrzychowice działa już od 20 lat, a jego charakterystyczne grobowce wciąż są miejscem badań i zainteresowania archeologów. Kolejny festyn archeologiczny w Wietrzychowicach zaplanowano tradycyjnie na wrzesień przyszłego roku.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: O systemie podatkowym w naszym kraju, o proponowanych zmianach. Wiele lat funkcjonował pan z sukcesem na rynku i dalej funkcjonują firmy, których jest pan współwłaścicielem i założycielem. Jak ocenia pan te zmiany proponowane przez rząd?
1: Dzień dobry panie, dzień dobry państwo, witam serdecznie. No, problem jest na czasie. Nie tak dawno pan premier Donald Tusk zaproponował pewne zmiany dotyczące podatków. Oczywiście to nie są zmiany jakieś gruntowne, one niczego nie przewracają ani nie demolują. Według mnie są to właściwe propozycje, bowiem po pierwsze trochę więcej pieniędzy zostanie w kieszeni tych najniżej zarabiających, bowiem próg według tej propozycji, ten podstawowy, będzie podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych, więc parę tysięcy złotych zostanie w kieszeni. Dalej tworzymy tak zwany próg pośredni, żeby nie było tak jak do tej pory, jeśli ktoś zarabia powyżej 120 tysięcy, to od razu wchodzi w stawkę 32% i według mnie to był duży przeskok. To, co dzisiaj premier zaproponował, jest wyjściem naprzeciw, by tak zwana średnia klasa, czyli ludzie, których przybywa i którzy więcej zarabiają, powyżej tych kilkunastu tysięcy złotych, a w zasadzie powyżej 10 tysięcy złotych do tej pory, tak było miesięcznie brutto, będą mieć próg między 130 a 150 tysięcy, już mówię o tych nowych propozycjach, z podatkiem 24%. To pozwoli blisko te 4 tysiące złotych, jak niech fachowcy oceniają, ja podobnie to policzyłem, w ciągu roku zostawić w kieszeni. I to jest, myślę, propozycja we właściwą stronę, by pracujący, a ci, którzy zarabiają więcej, no wiadomo, że nie dostają tego za darmo, bo jeśli zarabiają więcej, to albo są lepszymi specjalistami, albo więcej godzin pracują, albo po prostu no, wykonują bardzo odpowiedzialne prace i oni powinni być też docenieni, co się tak zresztą dzieje, uzyskując wyższe płace, ale według mojego tutaj postrzegania spraw uważam, że ci, którzy więcej zarabiają, powinni więcej płacić. I tak się też dzieje. Jest ten próg pośredni, który z jednej strony daje, no jak gdyby, tą możliwość pozostawania większej ilości środków w kieszeni, ale daje również dla państwa, powiedzmy, możliwość ściągnięcia tego, nazwijmy to, haraczu.
0: Opozycja mówi, że to niewielka kosmetyczna zmiana, powrót do tego, co już było kilkadziesiąt lat temu, bo tam wtedy ta trzystopniowa skala podatkowa była, ale też dużo zarzuca kolejnej zmianie, która ma być też wprowadzona, oprócz tej, o której tutaj powiedzieliśmy. Zwiększyć ma się stawka podatku CIT, to dotyczy dotyczy firm, spółek. Tak. I tutaj jest taka zamartwianie opozycji, że duże firmy sobie nie poradzą, że to tak nie może być, że te 19%, które w tej chwili jest, to i tak to jest wysoka stawka CIT-u i kolejne pieniądze oddawane państwu mogą zrujnować albo zachwiać pozycję firm na rynku.
1: Proszę państwa, podatki były, są i będą. Jeszcze się taki nie urodził, co by po prostu stworzył taki mechanizm podatkowy, aby byli wszyscy zadowoleni. Tutaj no, trzeba reagować na to, co się dzieje, w zależności od sytuacji ekonomicznej państwa, w zależności od sytuacji ekonomicznej Europy, świata i pozycji, powiedzmy, danego państwa w danej chwili. Stąd też, owszem, były podobne progi. Jeśli kiedyś to zmniejszono, no to w jakimś celu, nie sądzę, żeby to było dobre, ale dzisiaj, jeśli wracamy do tego, co było, to znaczy, że tak powinno być. Ja powiem, że jeśli chodzi o podatki, to Polska ma jeden z najlepiej funkcjonujących systemów podatkowych, gdy chodzi o obciążenia dla ludzi i dla firm. Są kraje w Europie Zachodniej, to prawie wszystkie, gdzie skala obciążenia zarówno osób, nazwijmy to, pracujących bezpośrednio, fizycznych osób, jak i firm jest dużo większa. I oni sobie aż tak mocno nie krzywdują, jak u nas mówi o tym opozycja. No, opozycja ma do siebie, że może mówić, tylko że opozycja, a zwłaszcza nasza, ona nigdy nie brała odpowiedzialności i nie bierze, bo żeby mówić o czymś, to trzeba się na tym znać, to trzeba w tym uczestniczyć. A jak widzimy, na przykładzie chociażby naszego miasta czy kraju, to pokażmy ilość przedsiębiorców, którzy mają rodowód opozycji, czy PiS-u, czy Konfederacji. No chyba takich ludzi nie znajdziemy, w związku z tym ci ludzie w ogóle nie powinni w tym temacie się wypowiadać, zabierać głosu, bo ich głos jest niewiarygodny. Ich głos po prostu nic nie znaczy.

0: A jeśli zabierają głos, to tylko po to, żeby mącić w głowach tych, którzy nie mają wiedzy na temat funkcjonowania państwa, ekonomii i tak dalej. A co do samego CIT-u, o który pani pyta. Ten CIT dotknie mnie jako przedsiębiorcę, którego przychody będą sięgać powyżej 200 milionów złotych, ale to się odnosi do euro, 50 milionów euro. Takich firm w Polsce mamy około 4 tysiące i to się nic złego nie stanie, bo jeśli firma jest dobra i zarabia pieniądze, to jeśli dzisiaj wypracowując powiedzmy 10 milionów złotych, i to jest taki, bym powiedział, podstawowy zysk wielu firm, to płaci z tego 1,9 miliona podatku. Po nowej propozycji ona będzie płaciła 2 miliony 300, to chodzi o 23% CIT-u, jeśli dobrze pamiętam. Tak. A więc co to jest za obciążenie? Jeśli firma dalej będzie miała w swoich zasobach, w swojej kasie nie 8,1, a 7,7 miliona, to proszę Państwa nie czyni żadnej różnicy dla funkcjonowania firmy. Mówienie o tym w taki sposób, jak się mówi, jest zwykłym przestępstwem, jest zwykłym kłamstwem i trzeba to nazwać po imieniu. Żaden rozsądny przedsiębiorca,
1: no, pan mówi z doświadczenia,
0: nic takiego nie powie, a jeśli powie, to tylko nieliczni mogą powiedzieć, ci, którzy nie potrafią biznesu tworzyć. Ale jeśli ktoś już osiąga przychody powyżej 50 milionów euro, jest to z reguły poważny, sprawdzony, doświadczony przedsiębiorca, jemu to nie zaszkodzi. Te firmy będą dalej się rozwijać, dalej będą funkcjonować, bo to jest w miarę, bym powiedział, przyzwoity poziom obciążenia podatkowego na firmach. A dodam, to, o czym się często mówi i co opozycja też podnosi, że no firmy szczególnie zagraniczne nie są właściwym podatkiem tutaj jak gdyby obciążane. No to będzie między innymi sposób na dociążenie firm zagranicznych, których jest bardzo dużo w Polsce, które w różny sposób uciekają z podatkami. I tu jest może bardzo ciekawy moment, żeby opozycja, ale także rządzący zainteresowali się wyprowadzaniem pieniędzy z Polski przez firmy zagraniczne matki, które robią wszystko poprzez nakładanie opłat za sprzedaż towarów z firmy polskiej do firmy matki czy do podobnych za granicą. Tak zwane ICO, czyli interkompany, to są opłaty bardzo duże, sięgające nawet 15%, czyli to jest zabranie prawie całego zysku, od którego powinien być zapłacony podatek w Polsce. Ja na ten temat wielokrotnie mówiłem różnym instytucjom, różnym osobom i może to byłby czas w poszukiwaniu pieniędzy.
1: No właśnie,
0: tu się zwracam bezpośrednio do pana premiera Tuska i koalicji. Trzeba po to sięgnąć. To są kilkadziesiąt miliardów złotych, które firmy zagraniczne matki wyprowadzają w świetle prawa tylko dlatego, żeby nie płacić w Polsce podatków. Tu jest bardzo duża rezerwa. Chcę Państwu powiedzieć, że mam jak gdyby no, na swoim koncie to, iż podczas kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej kilka lat temu zwróciłem uwagę, że firmy nie płacą, firmy zagraniczne nie płacą podatku od dywidendy. No, te moje postulaty wówczas znalazły, bym powiedział, odbicie i kilka lat temu został ten podatek CIT, podatek PIT od dywidendy dla podmiotów zagranicznych wprowadzony. Dzięki temu blisko 20 miliardów zostaje w kraju, ale to jest początek. Druga kwestia to jest to, co powiedziałem, właśnie skończyć z obciążaniem przez firmy zagraniczne polskich firm różnego rodzaju opłatami za markę, za sprzedaż towarów produkowanych w Polsce, czy wreszcie za tak zwany serwis. To są potężne pieniądze, i które trzeba, powiedzmy, wziąć i zabezpieczyć, żeby zostały w Polsce. Tu oczywiście trzeba działać z Unią Europejską, bo Unia Europejska to nie wszystko robi dobrze. A takim przykładem, który jeśli mogę powiedzieć dalej, bym powiedział, złego funkcjonowania, to jest Luksemburg. To jest, można powiedzieć, przestępcze państwo, które ma podatki zerowe i tam wszystkie biznesy się lokują. No dziwię się przywódcom europejskim, a także naszym europosłom, którzy nie podnoszą tego tematu. No nie może być w środku Europy, w Unii Europejskiej taki twór. No czyż tego po prostu przywódcy Europy nie widzą? To tak tylko na marginesie dwie sprawy, które no, są niewłaściwie rozwiązywane.
1: Tam są pieniądze, tam są potężne pieniądze. To z tego, co pan mówi, to system podatkowy w Polsce, generalnie ta zmiana, która jest zapowiadana, to jest dopiero taka kropelka, bym nawet powiedziała, mała kropeleczka w morzu potrzeb

0: zmian, jeśli chodzi o fiskusa w naszym kraju.
1: Oczywiście, no, żeby komuś dać, to trzeba komuś zabrać. Tu nie ma tak, że manna z nieba spadnie. No raz spadnie, bo spadła za czasów Mojżesza, no ale to było wiele wieków temu i to nie wiadomo, czy to była prawda. Wobec tego nikomu manna z nieba nie spadnie, bo jeśli nie zarobimy, to nie podzielimy. Ile zarobimy, tyle podzielimy. Wobec tego, jeśli mamy dzisiaj do czynienia tyle zobowiązań socjalnych, za dużo uważam, bardzo niesprawiedliwie dzielonych, no bo nie może być tak, że dostaje rodzina na każde dziecko 800 zł, jeśli nikt w tej rodzinie nie pracuje. No, powinien być jeden podstawowy obowiązek. Tylko wtedy ta rodzina ma prawo do otrzymania.
0: Człowiek lewicowy.
1: Tak jest, o, tak, oczywiście, bo lewicowość nie oznacza rozdawania pieniędzy, nie oznacza po prostu trwonienia pieniędzy, a w tym kraju naszym się trwoni tych pieniędzy bardzo mnóstwo, chociażby na służbę zdrowia czy na oświatę. Pieniądze są wydawane bez wyobraźni, są marnowane, czy po prostu zarówno dla ludzi, czy na inwestycje. To jest takiego bałaganu, jaki mamy od 30 paru lat w Polsce w zakresie wydawania pieniędzy, zwłaszcza na inwestycje, to sobie trudno wyobrazić gdziekolwiek na świecie istnieje. Nawet w systemach, bym powiedział, korupcyjnych, to jest chyba no, trudne do pogodzenia. No, no między innymi taka ustawa o zamówieniach publicznych, którą już nieżyjący profesor Regulski, dzisiejszy profesor Stępień wymyślili, no ale nie ma refleksji, żeby to zmienić. Ta ustawa nie przystaje do życia. Ona jest, jak ja nazywam od lat, kryminogenna, no bo jeśli zlecający inwestor nie ma prawa ingerować w materiały, w projekt, który został przygotowany przez projektanta i projektant narzuca, gdzie kupować materiały, a jak wiemy powszechnie, to projektanci czerpią korzyści, bo lokują zamówienia na materiały bardzo drogie i firmy, które sprzedają te materiały, dzielą się zyskami, no to gdzie my jesteśmy? Ja o tym mówię od 30 lat, jak tylko ta ustawa powstała i nikt tego po prostu nie zauważa. Tu są potężne miliardy pieniędzy na te wszystkie potrzeby, o których mówimy, że brakuje. Państwo polskie jest bardzo bogate, tylko źle zarządzane. Przez wszystkie ekipy, żeby była jasność, tu nie ma wyjątku, łącznie z moimi kolegami z lewicy, którzy wespół z innymi, czy z koalicją, czy z PSL-em, czy z innymi, już nie mówiąc o tych, którzy są w opozycji, którzy w ogóle pojęcia nie mają o zarządzaniu.
0: Skoro rozwiązania są w sumie takie proste z tego, co pan mówi, ci, którzy zarabiają dużo, powinni, bo taka jest propozycja lewicy, płacić też wysokie podatki, to po pierwsze. Skoro można zmienić w pewnych zakresach prawo tam, gdzie uciekają pieniądze, to 30 lat tak się dzieje i nic się nie zmienia.
1: Będę bardzo, bym powiedział tutaj, no, krytyczny i bardzo zły w stosunku do rządzących, do wszystkich. Po prostu z roku na rok jakość, powiedzmy, intelektu, jakość i doświadczenia i osiągnięć tych, którzy nami rządzą, jest coraz słabsza. Do rządów, do samorządów idą, no do może samorządów trochę mniej, ale tam jest też dużo do zrobienia. Idą najsłabsi ludzie, którzy tam być nie powinni. I to jest ta przyczyna tego, że co wybory się zmieniają ekipy, że jeśli powinny się zmieniać, to na szczeblu politycznym niech by się zmienił minister, może niektórzy wiceministrowie, ale większość, powiedzmy, tych zasobów kadrowych państwa, samorządów, czy urzędów wojewódzkich, czy urzędów marszałkowskich powinna zostać, bo ci ludzie, żeby się nauczyć, to jest potrzeba wielu lat pracy, nauki. Oni nie mają kiedy się nauczyć, bo co chwilę zmiana, co chwilę wybory, co 4 lata, więc jedni wygrywają, inni przegrywają, wszyscy wymiatają, no i potem mamy sprzątaczki, kucharki, nie wiadomo kto jeszcze, kelnerzy, którzy są, powiedzmy, na ważnych stanowiskach. I co wymagać od takich ludzi? Co oni wymyślą? Oni nic nie wymyślą. A pieniędzy, pani to wspomniała, że jest źle w służbie zdrowia. Jest źle, bo nie ma gospodarza. Pieniędzy w służbie zdrowia mamy za dużo. Podam przykład. Kończymy budowę tego korpusu w szpitalu. 500 milionów złotych. Jak usłyszałem 2 lata temu, że za ten korpus żelbetowy daliśmy 118 milionów, pojechałem, policzyłem, mówię 6-7 tysięcy metrów sześciennych żelbetu, razy 2000 mamy 14-15 tysięcy, a nie 140, przepraszam, nie 118 i tak dalej. te pieniądze są wywalane w błoto na wszystkie inwestycje. Ale tak się dzieje, bo nie ma fachowców, którzy to wszystko nadzorują. I niestety mam dla Państwa złą opinię, złą ocenę sytuacji tego, co
0: lepiej będzie. Lepiej nie będzie.
1: Nie poprawi się, nie ma widoków, bo demokracja jest pięknym ustawieniem.

0: strojem, ale no, niestety ona w tym wypadku nam się nie sprawdza, ponieważ no, jest selekcja negatywna ludzi, którzy idą do polityki. Ci, którzy coś potrafią, mają własne biznesy, własne interesy, mają własną drogę do, powiedzmy, robienia kariery, czy to naukowej, czy innej. A do polityki idą no, najsłabsi, no co to dużo mówić. Ludzie, może jest ich parę osób, jest mądrych i tak dalej, jest ich za mało. No, dla mnie bardzo takim mądrym człowiekiem jest pan premier Tusk, pan marszałek Czarzasty, pan Kosiniak, przywódcy opozycyjnych partii. Na nich można polegać. To są ludzie, którzy mają wiedzę, ale dalej niedostateczną, którą chciałbym, żeby mieli. Ta wiedza jest też za mała, no już nie mówiąc o opozycji, bo tam nie ma żadnej wiedzy, żadnego doświadczenia, tam nie ma nawet poczucia jakiegoś wstydu za to, co się robi, co się mówi. Sami ukradli, a mówią, że ty ukradłeś. No jak tak może być? Jak można tak oszukiwać społeczeństwa? Społeczeństwo, i to mam żal do społeczeństwa, że wierzę takim po prostu niewiarygodnym ludziom. To jest tragedia dla naszych Polaków, bo duża część wierzy w tych, którzy nic nie zrobili i nic nie zrobią. Oszukali, okłamują i dalej będą to robić, bo tylko ich na to stać.
1: Proszę mi powiedzieć w takim razie, skoro ta sytuacja w Polsce jest taka zła, no jaki jest przepis na sukces? Pan w tej całej batwaninie przeróżnych przepisów, zarówno tych podatkowych, jak i wszystkich innych, które się zmieniały przez te 30 lat, prowadził biznes z sukcesem. Czyli okazuje się, że można.
0: Ja powiem tak. Sytuacja w Polsce nie jest zła. My mówimy o pewnych aspektach, gdzie można byłoby zrobić lepiej i lepiej wykorzystać. Generalnie Polakom, według mojej oceny, żyje się coraz lepiej. I ci, co narzekają, to tylko dlatego, że mają we krwi narzekać, bo w życiu nic nie osiągnęli, nic nie zrobili i nie zrobią. I to jest, bym powiedział, i to się podnosi do rangi, bym powiedział, problemów. Winą za to obciążam też środki przekazu, telewizję, innego rodzaju nośniki, gdzie zapraszają do studiów ludzi, których tam być nie powinno, bo nic dobrego nie powiedzą. Pyta pani, no jak się stało, że no, ta moja droga zawodowa, choć łatwa nie była, powiem, była bardzo trudna na początku. Wiele nocy nie przespałem, zasypiałem za kierownicą. Niejednokrotnie byłbym w stanie, no bym powiedział, bliski wypadku, no ale zatrzymywałem się w lesie, otwierałem okno, spałem, bo wyjeżdżałem o drugiej, o trzeciej do klientów. I tak to się działo. No ale miałem to zaparcie, miałem to dobre przygotowanie z tamtych czasów, bo skończyłem super szkoły w PRL-u. Już mówiłem o wychowaniu swoim w domu, czy w tamtym systemie. Mnie nauczono tego i takich jak ja nauczono wielu. Dzięki temu, po zmianie systemu, przez to, że Balcerowi z Solidarnością robili to, co robili, niszczyli Polskę, niszczyli gospodarkę, myśmy od nowa tworzyli miejsca pracy i dawali ludziom miejsce do życia. Dzięki takim ludziom, jak między innymi, myślę, i mnie podobni, myśmy Polskę uratowali od głodu, od totalnego bezrobocia, byśmy stworzyli od nowa wiele miejsc pracy. Zasada jest jedna. Nie wolno wychodzić poza istniejące przepisy. Ja zawsze wszystkie przepisy z wielką starannością po prostu realizowałem, przestrzegałem to,
1: czy
0: co należało zapłacić.
1: Czy nie?
0: Nie, ja jak twierdziłem dziś, to twierdziłem 30 lat temu. Polska miała zawsze dość, bym powiedział, sprzyjające podatki dla przedsiębiorców. Nie można mówić tutaj źle. Ale nie wolno się posuwać do oszukaństwa, nie wolno szukać sposobu, że jak ukradnę, to mi to pomoże. Nie, bo ukraść to mogę raz, dwa, ale kiedyś to wyjdzie. Mamy przykład właśnie, jak ostatnie ekipy kradły, no i w końcu przyjdzie na to czas, że zostaną osądzeni. No. Jest również jeszcze ile sporo obszarów takich,
1: no właśnie,
0: gdzie trzeba by to unormować. No, ale w dzisiejszych czasach, kiedy jest wszystko watowane, to proszę panią, no mamy przykład tych kryptowalut, tak? No, przestępstwo dookoła, zaangażowani w to, powiedzmy, politycy, głównie opozycji, no a prezydent 3 razy wetuje. No, z kim my mamy do czynienia? No, a się słowo ciśnie na ust, no to jest państwo przestępców, którzy nie potrafią sobie z tym dać rady. Inni sobie dali radę, a my przez no, głupotę jednego człowieka, ani brak wyobraźni, no jesteśmy, gdzie jesteśmy.
1: Jest pan zaangażowany politycznie i absolutnie nie możemy tego pominąć. Jednak jako przedsiębiorca, czy zgodziłby się pan z takim powiedzeniem, że żeby przedsiębiorcom i gospodarce nie przeszkadzali politycy, to ona by się miała całkiem dobrze w Polsce?
0: No to są święte słowa, co pani mówi, tak to się mówi od lat. Nie przeszkadzajcie, a my damy radę i sobie, i tym, którzy

0: że tej pomocy potrzebują, bo dzięki nam, przedsiębiorcom, to rozwija się Polska, wprowadzamy nowe technologie, wprowadzamy nową organizację w naszych firmach i ja się pochwalę, że firma, którą stworzyłem, a niestety już nie jestem w DGS-ie, to powstała z niczego największa firma na świecie, która miała najlepsze rezultaty ekonomiczne, która miała najlepszą organizację, która była liderem światowym. No niestety odszedłem, Włosi zaczęli po swojemu rządzić, no i firma dzisiaj straciła już ponad dwukrotnie swoje dochody. Jest firmą, bym powiedział, powoli staczającą się w dół, pomimo tego, że została świetna kadra w DGS-ie. Ludzie wspaniali, ludzie mądrzy, no ale jak im ktoś przeszkadza, to pojęcia nie ma. I tak z każdą rzeczą można zrobić. Wszystko zależy od tego jednego człowieka, od premiera, od dyrektora, od ministra. I jeśli na tych stanowiskach mamy ludzi mądrych, dojrzałych, wykształconych, ludzi otwartych na krzywdę innych i którzy mają ambicje, by rzeczy, które robią, znajdywały zrozumienie, znajdywały po prostu uznanie, to oni dadzą sobie radę, poradzą. Nie przeszkadzajmy im, a wówczas będzie lepiej, bo Polak i czy Polacy, my jesteśmy kreatywnym narodem. Jesteśmy narodem, który wiele potrafi. Oczywiście, tak jak w każdym społeczeństwie, mamy tych, którzy przeszkadzają, którzy nic nie zrobili. No, oni z reguły lokują się w opozycyjnych, powiedzmy, tutaj działaniach, bo oni, jak niejednokrotnie mówią, nic nie umieją, nic nie zrobią już, tak? Ale ilość tych mądrzejszych, tych lepszych jest na szczęście większa. I dajmy im swobodę w działaniu. Tak się dzieje w niektórych okresach w Polsce. Były takie miejsca, gdzie się działo. No ale jak już przychodzi partia, która chce zawłaszczyć władzę, która chce zniszczyć porządek, która chce podporządkować sądy prokuratorów, a tak się działo, no to co my potem oczekujemy? Bo nie ma sprawiedliwości i nie będzie, bo te instytucje nie działają tak, jak działać powinny.
1: Nie ma stabilizacji, krótko tak jest. Mówiąc.
0: Nie jest stabilny. I nie ma poczucia bezpieczeństwa. To jest po prostu najgorsze. To niestety za to winą obciążam polityków, którzy nie potrafią znaleźć swojego miejsca, którzy nie potrafią wczuć się w rolę nas, Polaków, tych słabszych przede wszystkim, bo my silniejsi damy sobie radę w każdym systemie, bo my potrafimy po prostu swoją kreatywnością, swoją pracą, swoim rozumem, bo w końcu no to mamy.
1: I zapleczem mamy. Już, które tak, zostało przez lata stworzone.
0: Po prostu lepiej lub gorzej poradzić. Natomiast dziwię się tym, którzy wierzą tym pustym, głupim słowom, że przyjdzie ktoś inny, który już był i nic nie zrobi, że im poprawi. No nie, tylko może być gorzej.
1: Dziękuję bardzo, Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta, społecznik, no i przedsiębiorca przede wszystkim.
0: Dziękuję Państwu. Dodam jedno, proszę Państwa, wszystko się zaczyna i kończy na polityce. Nie wiadomo, co by nie zrobił, tak mamy złych polityków, którzy nie mają pojęcia, którzy nie mają wiedzy i doświadczenia, tylko mają wolę, żeby się dorobić samemu i myśleć o sobie. To nic dobrego z tego nie wynika. Dlatego tyle akcentu.
1: Jak najdalej od polityki.
0: No nie da się. Wszystkiego dobrego życzę Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezes

0: Lokalne produkty i tradycyjnie wytwarzana żywność przyciągnęły mieszkańców Włocławka i okolic na Stary Rynek. Biojarmark odbywa się tam regularnie co 2 tygodnie. Wszystkie sprzedawane produkty wyróżniają się jakością i dbałością o ich tradycyjne wykonanie. Jak zawsze dużym zainteresowaniem kupujących cieszyło się stoisko z wędlinami.
1: Produkujemy wyroby mięsne różnego rodzaju, to są wieprzowe, dziczyzna i takie tradycyjnie wędzone, parzone lub pieczone właśnie, albo też dojrzewające, ale robimy też bardzo dobre dania obiadowe. To są zupy w słoikach różnego rodzaju, typu na przykład żurek, rosół. Mamy też grzybową, taką na leśnych grzybach i na wywarze z sarny. Ale ostatnio wróciliśmy też do jednego produktu, który już mieliśmy wcześniej. To jest golonka z dzika, taka konfitowana. My robimy wszystkie produkty tego typu właśnie konfitowane, czyli jakby poddawane obróbce termicznej z dodatkiem tłuszczu. Tu w naszym przypadku jest to olej rzepakowy. To jest długo gotowane. W przypadku golonki tej z dzika to jest około 10 godzin. Wyciągamy sobie z tego woreczka, podpiekamy albo sobie odgrzewamy w garku. Mamy gotowe danie, super świetne. Czegoś takiego Państwo nigdzie nie kupicie.
0: Niektórzy wystawcy pojawili się na biojarmarku po raz pierwszy. Przykładem jest serownia Danusi.
2: To reprezentujemy taki, jak tutaj widać, czyli serki podpuszczkowe wędzone, wędzone świeże, twarogi, mleko, jogurty, kefiry, zsiadłe mleczko. To jest dzisiaj do zaoferowania.
3: To Państwa produkcji są wszystkie produkty? Sami Państwo to robicie u siebie w gospodarstwie?
2: Tak, prowadzimy serowarnię od 8 lat, robimy to wszystko z mleka od naszych krówek. Mleko jest z beta-kazeiną A2A2, czyli to jest ta bardziej przyswajalna kazeina dla jelit. Zapraszam.
0: Przed nami jesień, a co za tym idzie, czas, gdy częściej chorujemy na infekcje wirusowe oraz odczuwamy nasilenie dolegliwości przewlekłych z powodu zmian pogodowych i mniejszej ilości światła słonecznego. Warto więc wzmocnić odporność.
3: Produkujemy dania, pasty, smarowidła, probiotyki. Wszystko na bazie roślin. Dzisiaj Wam opowiem o naszych dwóch takich hitach, szczególnie teraz w okresie jesiennym. Kurkumik z mocy to jest taki napój na bazie kurkumy, imbiru z dodatkiem rokitnika, z pieprzem kajen, z solą himalajską. Jest to jest taki świetny napój na naszą odporność. Można go pić sobie solo, na kieliszki albo mieszać z ciepłą wodą i pić jako taki napój na rozgrzanie. A tutaj mamy grzaniec wiśniowy, to jest taka alternatywa do grzanego wina, oczywiście bezalkoholowy, z wiśni, z dodatkiem imbiru i goździków i przypraw korzennych. Także fajnie jest go podgrzać i wypić sobie zamiast grzanego wina wieczorem.
0: Biojarmark jest organizowany przez Stowarzyszenie Producentów Zdrowej Żywności i Rękodzieła Włocławska Strefa Natury. To nie tylko zakupy, ale także przestrzeń spotkań, inspiracji i wymiany doświadczeń w gronie osób ceniących świadomy styl życia. W Chodczu słychać było ryk silników. Na targowisku miejskim odbył się 4. piknik motocyklowy. Zorganizowali go prawdziwi pasjonaci jednośladów. Wydarzenie było okazją do rozmów i nawiązania nowych znajomości, a także planowania kolejnych tras. Nie mogło zabraknąć parady motocykli.
4: Generalnie nastroje są bardzo pozytywne. Pogoda dopisuje, humory również. Do pełni szczęścia brakuje nam tylko bezwiecznej pogody po to, aby ta druga parada z udziałem motoparadniarzy się odbyła. Ale ogólnie jesteśmy zadowoleni, nie pada, co najważniejsze, frekwencja jest dość duża, jest to już nasz 4. zlot, więc no, będziemy pewnie realizować kolejne edycje w przyszłości.
0: Mimo przelotnych opadów deszczu frekwencja dopisała.
5: Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie, tym bardziej, że to tego typu impreza to jest jedyna nie tylko w Polsce, ale według naszej wiedzy w Europie. Połączenie pasji, miłości do motocykli oraz motoparalotni. Na godzinę 18 planowana była dzisiaj wspólna parada z udziałem motoparalotniarzy. Niestety z uwagi właśnie na wieczną pogodę ona się nie odbędzie. Ale co się nie odlecze, jak to mówią, więc może jutro razem wystartujemy. My po drodze, a motoparalotnie po przetworzach.
4: Tak właśnie, chciałbym tylko dodać, że warto śledzić nasz profil na Facebooku, ponieważ być może pojawi się tam informacja, że parada odbędzie się w dniu jutrzejszym, jeżeli warunki będą sprzyjające, więc serdecznie zapraszamy.
3: Czyli bardzo możliwe, że jeszcze impreza przedłuży się do dnia jutrzejszego.
4: Tak, właśnie w ubiegłym roku miała miejsce taka sytuacja.

0: kiedy właśnie warunki w dniu pikniku nie pozwoliły nam na wspólne paradowanie. Następnego dnia zrobiliśmy to, dokonaliśmy tego. Także w mniejszej grupie, co prawda, ale udało się.
1: Na imprezie wystąpił zespół UNU, grający największe przeboje grupy Perfect. Publiczność bawiła się fantastycznie. Wieczorem odbył się solowy koncert Grzegorza Walczaka. Było coś dla ducha, ale także coś dla ciała. Wielki grill z kiełbaską oraz wiele innych przysmaków.
2: Bractwo miłośników motocykli jest to wolna grupa, do której należy każdy, kto chce, kto posiada jednoślad, kto kocha jednoślady, kto kocha motocykle, podróże. I każdy z nas tutaj pełni jednakową funkcję, czyli co może to organizuje, żeby się odbyła ta coroczna impreza nasza?
3: Rozumiem, że pani jeździ motocyklem jako kierowca czy jako pasażer?
2: Nie, ja jestem plecakiem, jeżdżę z moim mężem.
3: Cudownie. Proszę powiedzieć, skąd ta pasja i zamiłowanie?
2: Skąd ta pasja? Zawsze podobały nam się motocykle. Jak byliśmy młodymi ludźmi, to nie były one tak dostępne, jak są w tej chwili, że można sobie kupić dosłownie to, co się chce kupić i co się podoba. Natomiast od zawsze nam one się podobały. Pewnego razu, około 20 lat temu, pojechaliśmy na piknik Country do Mrągowa i tam właśnie było mnóstwo motocykli i kiedy wróciliśmy, to postanowiliśmy sobie, że za rok jedziemy na swoim. No i od tej pory już jeździmy.
4: Pasję, którą ojciec mój dał, taki bakcyla, ja miałam wtedy 12 lat, przywiózł, gdzieś tam podwoził po trasie motocyklistę, który miał kombinezon na sprzedaż. I nie miał pieniążków przy ten, bo go okradli. No i ojciec dostał w prezencie kombinezon. No i przywiózł do domu. Jak ja zobaczyłam ten kombinezon, 2 dni w kombinezonie spałam. Mama mnie zrugała i powiedziała, że mam się rozebrać, bo to nie mój strój. Aczkolwiek no, w głowie zaczęło świtać, że to jest to, czego chciałabym w życiu robić. A poza tym pasję motocyklową ojciec zaraził, bo był zawodowym kierowcą. No i tak od klocka do klocka, aż osiągnęłam cel. Mimo, że mając 22 lata, miałam poważny wypadek motocyklowy, gdzie mnie to kosztowało 19 operacji i 2 miesiące wybudzenia śpiączki. Ale no, doszłam do siebie, jak to się mówi, trzeźwy umysł, zapragnęłam wrócić do pasji, no i oto jestem, nie? A co dalej będzie, tego nie wie nikt. Na razie jeżdżę, szaleję, bawię się. Strajkun to jest taka para kaloszy, że ja po wypadku, no niestety już nie mogłam usiąść na maszynę jednośladu i podpowiedziano mi, Pantera, ty możesz tylko na trajce jeździć. A w związku z tym, że ja jeździłam też samochodem na rajdy samochodowe, więc wpadłam na pomysł, że to nie głupi pomysł jest, no i zamarzyłam sobie trajkę. 4 sezony czekałam na trajkę, aż mój przyjaciel, trajker z Iławy, Adam, powiedział, Pantera, będziemy kombinować, a jak wyjdzie, to zobaczymy. No i z Niemiec ściągnęłam trajkę, która mi nie bardzo odpowiadała, bo zdrowotnie pod moje zapotrzebowanie, jak to się mówi, nie spełniało. Więc przerobiliśmy całkowicie. No i ja zaczęłam angażować się. Siedzenia, jakie mają być, bo siedzenie jest na relingach. No i jak to ma wszystko wyglądać, żebym ja mogła spokojnie i bezpiecznie jeździć. No i 4. sezon jeżdżę, dosyć intensywnie, także zdarzało się, że do domu wracałam, suchej nitki nie miałam na sobie.

0: Sportowa rywalizacja, konie i malownicza leśna sceneria. W sobotę 5 września na terenie Klubu Jeździeckiego Mazury Leśne w gminie Brześć Kujawski odbyły się zawody w skokach przez przeszkody Mazuriada Cup 2026.
1: Dzień dobry, witamy dzisiaj u Państwa na Waszej w sumie imprezie, na miejscu tutaj jako organizatorów. Jak dopisała dzisiaj pogoda, publiczność oraz zawodnicy?
2: Pogoda, no na początku myśleliśmy, że będzie dosyć spory wiatr, tak się przynajmniej zapowiadało od rana, ale jak widać ładne słoneczko, co do kibiców oczywiście jak co roku najlepsi, najlepiej dopingują, jak to na Mazuriadzie. Co do ilości zawodników jest to, nie ukrywam, jedna z naszych rekordowych liczb. Mamy około 180 przejazdów na tych zawodach, co jest naprawdę dużym sukcesem, patrząc na nasz rejon, na Włocławek, także jesteśmy bardzo zadowoleni z bardzo dużej frekwencji oczywiście.
1: A to spytam się jeszcze co do organizacji, jak to wyglądało, ile dni wcześniej zaczęliście Państwo te przygotowania i co było takie może najtrudniejszym, co było największym wyzwaniem?
2: Oczywiście pierwsze ustalanie już terminu odbywało się w styczniu, żeby mieć zabukowany na pewno ten termin na naszą Mazuriadę. Najczęściej właśnie jest to początek września, gdzie jeszcze szkoła się tak nie rozbuja. Najgorsze chyba było tak naprawdę przygotowanie tego wszystkiego placu, bo w nocy całą noc tak naprawdę mój tata tutaj równał, podlewał, żeby to podłoże było jak najlepsze, żeby zapewnić jak najlepsze warunki do startu wszystkim zawodnikom. Przeszkody też były ciężkie do zrobienia, no, my mamy już od paru lat

0: te przeszkody, ale one są wyznaczone tylko na zawody, a z każdą edycją pojawia się nowa przeszkoda. I w tym roku na przykład doszło nam ponad 4 przeszkody, więc zawsze coś nowego.
1: Czy panią dzisiaj też zobaczymy? Będzie pani startować na swoim koniu?
0: Będę startować, tak jak ostatnio na tym koniu Kaczusiu, Cajadillo. Będę startować w klasie P, czyli 110 cm i N, czyli klasa 120 cm. A na moim drugim koniu Boss będę startowała 120 cm N i N-oczko, czyli też 120 cm. Tylko że kwalifikacja do drugiej klasy sportowej.
1: W sobotę od godziny 10 zawodnicy rywalizowali w konkursach skoków przez przeszkody. W programie znalazły się zarówno konkurencje dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych jeźdźców. Debiutanci mogli spróbować swoich sił w konkursach pierwszy krok i drugi krok. Bardziej doświadczeni zawodnicy mierzyli się natomiast z trudniejszymi parkurami.
0: Ja jestem Marta Lewandowska i przyjechałam ze stajni Zakątek Ulu.
1: Na jakim koniu dzisiaj startujesz? Czy to są wasze pierwsze zawody? W jakim konkursie?
0: Nie są nasze pierwsze zawody, w konkursie 60 cm i 70.
1: A na jakim koniku startujesz?
0: Na marasce.
1: To zapytam jeszcze może koleżanki. Też proszę przedstaw się nam i z jakiego klubu przyjechałaś?
2: Hejka, jestem Lena Wasielewska i przyjechałam z klubu Zakątka Ulu.
1: Na jakim koniu dzisiaj startujesz i jaki nastrój towarzyszy przed zawodami?
2: Startuję na Masterze Angel i bardzo dobrze, mam nadzieję, że będzie wszystko okej i trzymam za to kciuki.
1: Czy to twoje pierwsze zawody?
2: Tak, na nim tak.
1: Super. To spytamy się jeszcze tutaj kolejnej Amazonki, jakie nastroje przed startem, czy już dzisiaj startowałaś? Przedstaw się nam proszę jeszcze, jak masz na imię.
3: Mam na imię Lena i dzisiaj jeszcze nie startowałam, jedziemy konkursy 60 i nastroje są w miarę dobre.
1: Czy tutaj pierwszy raz twoje zawody w tej stajni?
3: W tej stajni zawody tak, ale parkury już jechaliśmy.
1: Cześć, przedstaw nam się proszę, z jakiego klubu przyjechałaś?
4: Jestem Oliwa Wasielewska i przyjechałam z Zakątek Ulu.
1: Na jakim koniku dzisiaj startujesz?
4: Startuję na Florce i jesteśmy pierwszy raz na tych zawodach.
1: A jak podoba ci się tutaj na miejscu? Jak organizacja, jak parkour?
4: Bardzo ładnie. Parkour jest średni, ale kolorowy.
1: Mazuriada Cup przyciągnęła nie tylko zawodników, ale również miłośników jeździectwa i mieszkańców regionu. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele samorządu, wśród nich starosta, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz burmistrz Brześcia Kujawskiego.
5: Dzisiaj w gminie Brześć Kujawski bardzo fajne, ważne sportowe wydarzenie. Mazuriada, zawody z jeździectwa. Coś, co nie jest na co dzień nam tak doskonale znane. Coś, czego dotykamy, nawet mówiąc o sporcie, bo często mówimy o lekkiej, mówimy o koszu, będąc we Wrocławku. A jeździectwo jest taką dyscypliną sportu, która nie jest tak bardzo popularna. Ale dzisiaj ja się bardzo cieszę, bo po raz pierwszy jestem tutaj i to, co widzę, te zmagania, tą kulturę tego zawodu, strojem, zachowaniem, tą niesamowitą symbiozę zwierzęcia, konia z człowiekiem, to jest przepiękne i na pewno będziemy to promowali. Ja się bardzo cieszę, że tutaj w tej części wrocławskiej takie zawody się odbywają, że samorząd województwa ma w tym swój udział i na pewno będziemy wspierać tą inicjatywę. To, co rzuciło się w oczy tutaj na tych zawodach, to ten wyjątkowy strój, bardzo elegancki. To rzadko, jeżeli mówimy o różnych dyscyplinach sportu, zwykle są to sportowe, wygodne buty, jakiś strój, dres. Natomiast tutaj jest to elegancki strój, pewne sportowy, ale żeby występować w takich zawodach, na pewno to jest to, co rzuca się w oczy. Niesamowite, ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem i mam nadzieję, że będzie się to rozwijało i będziemy wspierać.
1: Dzisiaj na imprezie Mazuriada Cup, jak wrażenia tego wydarzenia w dniu dzisiejszym?
6: Piękne wrażenia, bo i towarzystwo natury, ale przede wszystkim wspaniałych par zawodników, które biorą udział w kolejnej edycji tego regionalnego wydarzenia. W naszym samorządzie staramy się wspierać wszelkie dyscypliny sportu, te, które skupione są w danych związkach. Także wspieramy ten klub, to wydarzenie, ponad 80 uczestników, którzy ze sobą rywalizują w wielu kategoriach wiekowych, łącząc także pokolenia, także

0: spore zainteresowanie kibiców. Ciekawe wydarzenie. Wiem, że to jest jedyne miejsce, które w powiecie wrocławskim, w naszym regionie może tego typu wydarzenia i o tym charakterze organizować. Także gratulacje dla organizatorów i podziękowania za codzienną determinację, pracę rozwijającą tą piękną dyscyplinę sportu.
1: Co zrobiło na panu w dniu dzisiejszym największe wrażenie tutaj na imprezie?
0: Oczywiście skoki przez przeszkody, jak radzą sobie najmniejsi z tym w parach z końmi. No i życzę, aby pokonywać je jak najwyższe, jak najmniej zrzutek, ale przede wszystkim dobrej atmosfery dla wszystkich. Myślę, że można nawet powiedzieć szerzej, że w kraju wszyscy jesteśmy trenerami reprezentacji w piłce nożnej. My we Wrocławku jako i regionie, jako religię traktujemy koszykówkę, ale tak jak powiedziałem już wcześniej, wiele pięknych dyscyplin sportu, które na naszym terenie funkcjonuje. Dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Cieszę się, że jest tylu ludzi z pasją, którzy wkładają wiele serca, aby to się rozwijało, aby funkcjonowało. Zawodnicy tego klubu osiągają sukcesy na poziomie krajowym, nawet w ostatnich dniach. Tym bardziej z tego się cieszymy, ale także z tego, że możemy pokazać naszą codzienną kujawską gościnność w dniu dzisiejszym.
1: Zawody zorganizowane przez Klub Jeździecki Mazury Leśnie wsparł Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim. Patronat nad imprezą objął burmistrz Tomasz Chymkowski. Dzień dobry, witamy na cudownej imprezie w dniu dzisiejszym. Proszę powiedzieć nam kilka słów, jak się panu tutaj podoba?
2: Mi się tutaj bardzo podoba. Jestem tu już kolejny raz, czwarty raz. Mazuriada na Kujawach. To brzmi przedziwnie, tak? Ja nie mogłem tego na początku pojąć, jak Mazuriada może się odbywać na Kujawach, ale tak jest. Po raz czwarty się tutaj spotykamy. No, okoliczności przyrody fantastyczne, ale same zawody, myślę, bardzo widowiskowe. Lubię tu przyjeżdżać. Gratuluję organizatorom, państwo komorowscy naprawdę robią wielką robotę. To są jedyne zawody tak naprawdę o takim formacie w powiecie wrocławskim. Jedne nieliczne w województwie, także jako burmistrz jestem bardzo dumny z tego wydarzenia i z tej imprezy.
1: Wiemy, że jest tutaj pan takim honorowym członkiem tej imprezy. Wspiera pan tutaj państwa komorowskich na tej imprezie. Czy na co dzień interesuje się pan też tym sportem, czy raczej tak okazjonalnie wspiera pan tą imprezę?
2: Bardziej chyba interesuję się koniami mechanicznymi, ale jeśli chodzi o jeździectwo, jeszcze nie miałem przyjemności, chociaż zawsze jak tu przyjeżdżam, robimy sobie takie wyzwanie, że może kiedyś. Mam nadzieję, że po tej kadencji, jak już będzie troszeczkę więcej spokoju i czasu dla siebie, może kiedyś rekreacyjnie spróbuję. A jeśli chodzi o wsparcie, no nie mogło być inaczej. Wspieramy takie wydarzenia o takim formacie. Też staramy się, aby osoby, które mają sukcesy w kraju, uzyskiwały stypendia, które są fundowane przez gminę Brześć Kujawski. Także takie wsparcie, myślę, jest potrzebne do rozwoju każdego sportu. To, co dzisiaj pani marszałek Aneta Jędrzejska powiedziała, że nie tylko lekkoatletyka, nie tylko koszykówka, ale również jeździectwo.
1: Na zawodników i publiczność czekała również strefa gastronomiczna przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich Jarzębina w Wieńcu oraz liczne atrakcje i oferty branżowych wystawców. Mazuriada Cup połączyła sportową rywalizację z rodzinną atmosferą i promocją jeździectwa w naszym regionie.
3: Trwała walka z czasem o zdrowie Arturka z Wrocławka, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. W mieście i okolicach regularnie organizowane są wydarzenia, podczas których zbierane są pieniądze na jego leczenie. Kolejny piknik charytatywny odbył się przy kościele świętego Stanisława we Wrocławku.
4: Inicjatywa jest prosta i taka prosto z serca, wiadomo. Ratujemy dziecko, które jest chore na tą chorobę. MDM, tak? DMD właśnie. Ja tak za bardzo się nie znam, słuchajcie, bo wiem tylko, że trzeba pomagać, ale... Ale ogólnie rzecz biorąc, wiem na pewno, że wymaga bardzo dużo pieniędzy, żeby zebrać, tak? Ile?
5: Kwota do zebrania to jest 12,5 miliona, także ogromna suma pieniędzy do zebrania, także wszystkie ręce na pokład i dzisiaj zapraszamy tutaj, żeby walczyć o zdrowie dla Arturka.
4: No, także uważam, słuchajcie, że inicjatywa jest dobra, zbieramy kasę i co? No i bawimy się tutaj, fajna impreza.
6: Również chcieliśmy podziękować wszystkim artystom, którzy tutaj wystąpią dzisiaj, że przyjechali, poświęcili swój cenny czas. Niektórzy nawet jadą na koncerty dalsze, także są w czasie swojej drogi koncertowej. I również ludziom, którzy tutaj przyjdą i dołożą tą cegiełkę do... Nie wiem, zjedzą ciasto, zjedzą coś pysznego, żurek, bigos, różne zupki są, jest lemoniada, są atrakcje z robotem. Dziękujemy serdecznie też naszemu naprawdę wspaniałemu człowiekowi z Grudziądza, który przyjechał

0: nas wesprzeć tutaj i z dzieciakami dużo fajnych rzeczy porobić. Będzie, z tego co słyszeliśmy, może zatańczyć na scenie, także...
1: Robo będzie tańczył.
0: Był turniej siatkówki, ta tutaj naprawdę, nawet zawodowcy mogą się pozazdrościć tego zaangażowania tutaj tych chłopaków.
1: Także... O, jest tam robot.
2: Do nas
0: robot.
1: Dawaj, chodź Stefan.
2: I cieszymy się, że jest i on z nami.
0: Tak, tutaj, że wspiera nas mocno.
2: Stefan chodzi z puszczą, o to. Rozmawiać.
3: Zapraszam wszystkich na zbiórkę dla Arturka. Dorzućcie ile możecie, każda pomoc się liczy.
4: Na terapię genową w Dubaju, a także przeloty, pobyt, dalsze leczenie, rehabilitację i potrzebny sprzęt potrzeba ponad 12 milionów złotych. Na internetowej zbiórce udało się już zgromadzić ponad 1 000 000 złotych. Do osiągnięcia celu wciąż brakuje jednak ponad 11,5 miliona. Sezon dożynkowy w naszym regionie powoli dobiega końca. Weekend przyniósł największe święto plonu w naszym regionie, czyli dożynki powiatowo-gminno-parafialne. Wydarzenie odbyło się w Choceniu. Najpierw odbył się przemarsz korowodu z pięknie wykonanymi wieńcami, a następnie polowa msza święta.
5: Tak prawdę mówiąc, podsumowanie sezonu dożynkowego, choć jego zwieńczeniem będą dożynki gminne, które odbędą się za tydzień w Lubrańcu, ale dzisiaj spotykamy się na dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych w Choceniu, w jednej z 13 pięknych gmin naszego powiatu, gminie rolniczej, gminie, której szacunek do ziemi pielęgnowany jest od wielu pokoleń, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, skupić się wokół chleba, który ma dla nas wyjątkowy smak. Pewnie każdy z nas był w kilku miejscach za granicą, w naszym kraju i ten nasz kujawski chleb smakuje wyjątkowo, bo jest wypracowany przez wspaniałych, zaradnych, pracowitych naszych mieszkańców, zarówno tych pracujących na roli, ale także przetwarzających go, pracujących w wielu innych dziedzinach życia i dzisiaj chcemy im za to na tym najważniejszym święcie w naszym powiecie podziękować. To podziękowanie, ale to także piękna prezentacja naszej kultury, historii, tradycji.
4: Starostami dożynek powiatowych byli Marta Kieszkowska i Cezary Andrzejewski. Oboje są rolnikami. Starościna prowadzi gospodarstwo o profilu warzywniczym, natomiast starosta zajmuje się produkcją sadowniczą.
6: Odnośnie sezonu powiem tak szczerze, no pogoda naprawdę dała nam w kość. Przymrozki, susza, upał, gorączki. No ale finalnie no, jesteśmy tutaj, w sumie uśmiechnięci. I cóż, no myślę, że chleba na polskich stołach nie zabraknie. No. Czego możemy życzyć? Ja myślę, żeby najważniejszą rzeczą, żeby w przyszłym roku było odrobinę trochę więcej spokoju. I przede wszystkim w tym sezonie, wahania cen, szalona pogoda, to doprowadza czasami do takich skrajnych sytuacji nerwowych. Ale finalnie życzyć, mówię, takiego spokoju i przede wszystkim dobrej pogody. A zresztą sobie już poradzimy.
4: Po części obrzędowej, a więc po symbolicznym podzieleniu chleba i podziękowaniu nim uczestników, na scenie pojawili się przedstawiciele władz centralnych oraz samorządowych, którzy podziękowali rolnikom za ich codzienny trud.
7: Powiat wrocławski kończy ten czas dożynkowy. Spotykamy się w Choceniu na dożynkach gminno-powiatowych. To jest ważny dzień, ważny zwłaszcza kiedy spotykamy się na terenie powiatu typowo rolniczego, gminy typowo rolniczej, zresztą tak samo jak nasze województwo. To my tutaj, rolnicy tych ziem, dajemy bezpieczeństwo żywnościowe całemu kraju, Polsce i to jest doskonała okazja, żeby rolnikom za ten trud podziękować. Wszyscy doskonale wiemy, że ten rok nie był rokiem łatwym, że była susza, że były przymrozki, że rolnicy liczyli na zupełnie inne plony, więc tym bardziej dzisiaj musimy tutaj dziękować, musimy tutaj być i też dać takiej otuchy, że kolejny rok będzie lepszy, a my jako samorządowcy będziemy się starali, żeby te małe ojczyzny, gminy, powiaty, nasze województwo były przyjazne i takie, gdzie chcą mieszkać nasi mieszkańcy.
4: Dożynki powiatowe były także ucztą dla podniebienia. Zadbały o to koła gospodyń wiejskich z całego regionu.
8: No, mamy dzisiaj w ofercie dość spory wybór ciast, bardzo smacznych, oczywiście przygotowanych przez nasze członkinie koła. Dziś mamy kluski, oczywiście z serem, no bigos, mięsa, karczek, no i oczywiście kiełbaski, którym oczywiście będziemy częstować naszych tutaj gości,

0: którzy i częstować, i zarazem, i może parę groszy na koło też zarobimy sobie przez naszą do naszej statutowej działalności. Od czwarty rok już jesteśmy na dożynkach. No bardzo. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy mamy taki wystrój, jaki mamy. Mi się wydaje, co roku jakiś ten mamy koło, liczy 40 osób, 42. I rozwojowo jest, tylko że nie mamy po prostu jeszcze swojej siedziby, ale nad tym też pracujemy.
1: Szersza relacja w magazynie Pulsometr. Wietrzychowice na jeden dzień przeniosły się kilka tysięcy lat wstecz. W miejscu nazywanym polskimi piramidami odbył się festyn archeologiczny, który w tym roku miał szczególny charakter. Park Kulturowy Wietrzychowice świętuje bowiem 20-lecie swojego powstania.
2: Obchody 20-lecia powołania Parku Kulturowego rozpoczęliśmy je już w czerwcu grą terenową dla dzieci i młodzieży. Później odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez tutaj nasz miejscowy klub rowerowy Horyzont. Wczoraj odbyło się podsumowanie kilkunastoletnich badań naukowych na terenie Parku Kulturowego. Dziś festyn. Wydarzenie takie, które jest podsumowaniem też pewnych, niepewnych, konkretnych osiągnięć naukowych, ale i przede wszystkim okazja do dobrej zabawy, przede wszystkim tutaj dla naszych lokalnych odbiorców, naszych przede wszystkim mieszkańców naszej gminy i okolicznych. A kolejnym etapem, takim podsumowującym, będzie już takie wydarzenie stricte już w zasadzie naukowe, które odbędzie się w miesiącu grudniu. Ale wcześniej było wspomniane, że obchodzimy również 90-lecie rozpoczęcia badań archeologicznych w Parku Kulturowym, nie w Parku Kulturowym wtedy, tutaj na terenie cmentarzyska megalitycznego, więc łatwo policzyć, że były to lata 30. minionego stulecia. Kolejny etap badań odbył się, takich konkretnych, szczegółowych, na koniec lat 60. Tutaj trzeba byłoby wymienić nazwiska wybitnych archeologów, między innymi profesora Madajskiego, czy głównego badacza tych grobów, profesora Konrada Jeżdżeckiego.
1: Podczas wydarzenia można było zobaczyć, jak wyglądało życie ludzi zamieszkujących te tereny około 5,5 tysiąca lat temu. Były rekonstrukcje dawnych zajęć, pokazy rzemiosła, stanowiska naukowe i możliwość zwiedzania grobowców z przewodnikiem. Wietrzychowskie grobowce megalityczne należą do najważniejszych tego typu zabytków w Polsce. Nie tylko przyciągają turystów, ale są również przedmiotem badań archeologów.
3: Megality zostały zbudowane 5,5 tysiąca lat temu jako wyjątkowe obiekty dla dawnej społeczności rolników zamieszkujących Kujawy. Byli to klasyczni rolnicy. Podstawą gospodarki było uprawa zbóż i hodowla zwierząt. Byli na tyle prężni i zorganizowani, wprowadzając świetne nowe wynalazki, że potrafili tutaj stworzyć naprawdę wyspecjalizowane rolniczo społeczeństwo o wysokiej klasie. Jednym z takich dowodów, że byli pionierami i gospodarzami tego terenu, są właśnie monumentalne budowle megalityczne o długości ponad 100 metrów, budowanych dla swoich najwybitniejszych przedstawicieli. Dlaczego oni byli najwybitniejsi? Nie wiemy do końca, ale na pewno scalali tą społeczność, posiadali olbrzymią wiedzę i byli rzeczywiście wyróżniający się. Te megality są częścią budownictwa europejskiego megalitów, które w różnych miejscach Europy są oczywiście budowane. Natomiast budowle megalityczne kończą się właściwie na Wiśle. My jesteśmy najdalej na wschód wysuniętym rejonem, gdzie tych budowli było bardzo dużo. Archeologia sądzi, że na samych Kujawach ich było kiedyś co najmniej 300. Zostały nieliczne, a Wietrzychowice w tym towarzystwie tych nielicznych grobowców mają wyjątkowe znaczenie, ponieważ z jednej strony przetrwały tutaj oryginały, czyli z obstawami zbudowanymi z wielkich głazów, które stoją w tych samych miejscach, tak jak zostały ustawione od 5,5 tysiąca lat. Jest to absolutnie wyjątek. A Wietrzychowice jeszcze mają tą wyjątkową sytuację, że od 90 lat prowadzimy tutaj badania naukowe, które rozpoczął profesor Konrad Jeżdżewski w 1936 roku. Teraz we wrześniu prowadził badania. Myślę, że jeszcze nie dzisiaj, 90 lat temu, ale jutro czy pojutrze jego szpadle zaczęły eksplorować Wietrzychowice i ta rocznica jest wyjątkowo okrągła.
4: Jako

0: i samorząd województwa kujawsko-pomorskiego są uzasadnione. I tak jak powiedziałem, zabierając oficjalnie głos, że następne stulecie badań archeologicznych, czyli za 10 lat, być może będziemy obchodzili w miejscu odpowiednio wyposażonym, zarówno w tradycję, myślę tu o muzeum, o części muzeum, ale również o teraźniejszość, czyli zaplecze gastronomiczno-hotelarskie, które jest w tym miejscu także potrzebne, bo przecież jak Państwo teraz czujecie, atmosfera, powietrze jest tu szczególne, nie ma żadnego zagrożenia, nie ma żadnego zanieczyszczenia, nie ma żadnych ścieków zewnętrznych, nie ma żadnych dymów, pyłów, a więc miejsce bardzo, bardzo istotne.
1: My tutaj 2 miesiące temu odbyliśmy też wizytę z marszałkiem Piotrem Całbeckim i zapadły konkretne, może nie decyzje, ale plany. W najbliższym czasie pewnie podpiszemy z Fundacją Badań Archeologicznych i z gminą Gliwice Kujawska stosowne porozumienie intencyjne i będziemy tutaj organizować samorządową, wojewódzką jednostkę kultury z udziałem oczywiście Fundacji, gminy Izbica i pewnie powiatu włocławskiego. I będziemy chcieli po prostu to miejsce pokazać w całej Polsce, ale i w Europie, bo jest ono fenomenalne i jest ewenementem, unikatem na skalę światową.
2: Park Kulturowy Wietrzychowice działa już od 20 lat, a jego charakterystyczne grobowce wciąż są miejscem badań i zainteresowania archeologów. Kolejny festyn archeologiczny w Wietrzychowicach zaplanowano tradycyjnie na wrzesień przyszłego roku.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Sezon dożynkowy w naszym regionie powoli dobiega końca. Weekend przyniósł największe święto plonów w naszym regionie, czyli dożynki powiatowo-gminno-parafialne. Wydarzenie odbyło się w Choceniu. Najpierw odbył się przemarsz korowodu z pięknie wykonanymi wieńcami, a następnie polowa msza święta.
1: Tak prawdę mówiąc, podsumowanie sezonu dożynkowego, choć jego zwieńczeniem będą dożynki gminne, które odbędą się za tydzień w Lubrańcu, ale dzisiaj spotykamy się na dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych w Choceniu, w jednej z 13 pięknych gmin naszego powiatu, gminie rolniczej, gminie, której szacunek do ziemi pielęgnowany jest od wielu pokoleń, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, skupić się wokół chleba, który ma dla nas wyjątkowy smak. Pewnie każdy z nas był w kilku miejscach za granicą, w naszym kraju, i ten nasz kujawski chleb smakuje wyjątkowo, bo jest wypracowany przez

0: wspaniałych, zaradnych, pracowitych naszych mieszkańców, zarówno tych pracujących na roli, ale także przetwarzających go, pracujących w wielu innych dziedzinach życia i dzisiaj chcemy im za to na tym najważniejszym święcie w naszym powiecie podziękować. To podziękowanie, ale to także piękna prezentacja naszej kultury, historii, tradycji, zespoły folklorystyczne, ochotnicze straże pożarne, orkiestry dęte, chóry. Te wszystkie organizacje i wiele, wiele innych są zaangażowane w dzisiejsze święto. Piękne wieńce dożynkowe, tak jak mówiłem, cudownie pachnący chleb, to jest to, co w naszej kulturze najpiękniejsze. Do tego niepowtarzalna kujawska gościnność, kujawska sympatia dla wszystkich ludzi. Mam nadzieję, że spowoduje to, że to popołudnie będzie dla wszystkich wyjątkowe. Zaczęliśmy częścią dziękczynną, mszą świętą, częścią oficjalną przemówieniami, a czeka nas, mam nadzieję, także i dobra zabawa, bo i podczas dożynek na to musi być czas.
1: To jeszcze proszę o życzenia dla rolników, dla mieszkańców.
0: Dla rolników najpierw, aby ten prognostyk dobrych plonów na jesieni nie był tylko pojedynczym prognostykiem. Także małe światełko w tunelu, które widzimy w kwestii cen za płody rolne, bo wszyscy wiemy, z jakimi problemami borykają się rolnicy, nie było tylko pojedynczym prognostykiem, żeby mieli pewność tego, że za to, co sieją w Matkę Ziemię, otrzymają godziwą zapłatę zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym, społecznym, prywatnym. Tu już dla rolników, ale i dla wszystkich mieszkańców powiatu wrocławskiego.
2: Ogólnie produkcja roślinna przede wszystkim. Nie? Rolnictwo ogólnie jest bardzo podzielone na grupy produktów, które produkuje Marta.
3: Ja produkuję warzywa, pietruszkę, seler, marchew, ziemniaki, brokuły.
2: Ogólnie kierunek taki ogrodniczy, ja bardziej kierunek sadowniczy, owoce pestkowe, jagodowe, co tam wcześniej było wspominane. No i tyle. No. Odnośnie sezonu powiem tak szczerze, no, pogoda naprawdę dała nam w kość. Przymrozki, susza, upał, gorączki. No ale finalnie no, jesteśmy tutaj, w sumie uśmiechnięci. I cóż, no myślę, że chleba na polskich stołach nie zabraknie. No. Czego możemy życzyć? Ja myślę, żeby najważniejszą rzeczą, żeby w przyszłym roku było odrobinę trochę więcej spokoju i przede wszystkim w tym sezonie, znaczy wahania cen, szalona pogoda, to doprowadza czasami do takich skrajnych sytuacji nerwowych. Ale finalnie życzyć, mówię, takiego spokoju i przede wszystkim dobrej pogody. A zresztą sobie już poradzimy.
4: Powiat wrocławski kończy ten czas dożynkowy. Spotykamy się w Choceniu na dożynkach gminno-powiatowych. To jest ważny dzień, ważny zwłaszcza kiedy spotykamy się na terenie powiatu typowo rolniczego, gminy typowo rolniczej, zresztą tak samo jak nasze województwo. To my tutaj, rolnicy tych ziem, dajemy bezpieczeństwo żywnościowe całemu kraju, Polsce i to jest doskonała okazja, żeby rolnikom za ten trud podziękować. Wszyscy doskonale wiemy, że ten rok nie był rokiem łatwym, że była susza, że były przymrozki, że rolnicy liczyli na zupełnie inne plony, więc tym bardziej dzisiaj musimy tutaj dziękować, musimy tutaj być i też dać takiej otuchy, że kolejny rok będzie lepszy, a my jako samorządowcy będziemy się starali, żeby te małe ojczyzny, gminy, powiaty, nasze województwo były przyjazne i takie, gdzie chcą mieszkać nasi mieszkańcy.
1: To ja jeszcze poproszę o życzenia takie dla wszystkich rolników, mieszkańców, ogólnie tutaj społeczeństwa naszego.
4: Oczywiście zdrowie, bo to jest najważniejsze i tego, co chciałabym życzyć, to stabilizacji. Chociaż trudno mówić o stabilizacji, jeżeli mówimy o pogodzie, bo nie mamy na to żadnego wpływu. Natomiast chciałabym, żeby rządzący stworzyli takie warunki dla naszych rolników, żeby oni nie bali się o ceny paliw, żeby nie bali się o ceny nawozów, a również, żeby ceny płodów rolnych były jak najwyższe.
5: Spokój, oczywiście, chyba wszyscy sobie tego życzymy w codziennego spokoju. spokoju, tego, żebyśmy na co dzień mogli w spokoju żyć, ale życzymy również sobie spokoju i pokoju tego międzynarodowego, bo to też jest bardzo ważne. Bez tego dużego pokoju i spokoju nie będzie tego mniejszego. A dzisiaj faktycznie już powoli zbliżamy

0: Się do końca sezonu dożynkowego. Dzisiaj powiat włocławski świętuje na terenie w gminy Choceń. Piękna uroczystość, ale też ważne słowa, które padły ze sceny, to znaczy, że względem tego, że ten rok był niełatwy dla rolników, wobec tego, co się mówi, że sytuacja geopolityczna jest niesprzyjająca polskim rolnictwu, to jednak słyszeliśmy o sukcesach i dokonaniach polskiego rolnictwa. Sytuacja jest stabilna, sytuacja jest o tyle dobra, że faktycznie w wielu obszarach jesteśmy jednym z czołowych eksporterów, jeżeli chodzi o Unię Europejską. I to też warto podkreślenia, to znaczy ta Unia z jednej strony czasami popełnia błędy, ale z drugiej strony daje olbrzymią możliwość, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy i Polska wiedzie z tego świetnym przykładem. Więc życzę rolnikom, tak jak było powiedziane na początku, gdy starostowie powiedzieli spokoju, ale i możliwości rozwoju przy spokojnym wsparciu ze strony rządu, który my jako parlamentarzyści staramy się gwarantować.
1: Dzień wyjątkowy, bo to dziękczynienie, święto plonów i wielkie święto rolników, sadowników, ogrodników, pszczelarzy z powiatu włocławskiego. Cieszę się bardzo, że mogę być częścią tego świętowania. Cieszę się, że mogę się nisko pokłonić rolnikom powiatu włocławskiego jako wnuczka rolników z Kujaw i rolników z ziemi dobrzyńskiej, bo i ze strony mamy, i ze strony taty, ale też jako córka pszczelarza. Zostałam wychowana w szacunku do pracy w ogóle, ale także w ogromnym szacunku do pracy rolników. I dlatego przyjechałam tu serdecznie podziękować za to, że dzięki naszym polskim rolnikom nie brakuje na polskich stołach chleba z polskiej mąki, polskiego chleba. To bardzo ważne, byśmy wybierali to, co polskie, bo w ten sposób wspieramy naszych rolników, ogrodników, sadowników i pszczelarzy. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, przede wszystkim dożynki to czas świętowania, więc życzę wszystkim dobrej zabawy i takie życzenia również złożyłam rolnikom, ogrodnikom, sadownikom i pszczelarzom z powiatu włocławskiego.
2: Każdy z nas korzysta z tego, że możemy się w Polsce cieszyć tą zdrową, dobrej jakości polską żywnością. Widać, że ona podbija kolejne rynki też na świecie, więc jest ta marka polska doceniana. Ja się bardzo cieszę, że podczas dożynek jest okazja podziękować polskim rolnikom, bo to jest naprawdę bardzo ciężka praca. Ja też pochodzę z rodziny rolniczej, więc wiem, ile to wymaga wysiłku, ile to wymaga wyrzeczeń. I przy tej okazji też chciałabym wszystkim rolnikom życzyć wszelkiej pomyślności, zdrowia, tego, żeby rozwijali swoje gospodarstwa, żeby one rozkwitały i żeby mieli poczucie na co dzień, że warto być rolnikiem.
3: Kochani, najważniejsze jest w mojej ocenie to, co usłyszałem kiedyś, żebyśmy byli dla siebie dobrzy jak chleb. Chleb jest niezwykle cenny i warto o tym pamiętać, warto dostrzegać to, co jest w nim przecież najcenniejsze, czyli ta nasza jedność, wiara w Boga, wiara w to, że są rzeczy, które są ważniejsze, kiedy robimy coś dla kogoś, nie tylko dla siebie, kiedy potrafimy poświęcać swoje życie, pracę dla drugiego człowieka, bo w tym zawiera się cała wartość i wielkość naszego życia, robiąc coś dla drugiej osoby. Myślę, że robimy to, czego od nas się oczekuje, poświęcając się dla niej. Więc bądźmy dla siebie dobrzy. Pamiętajmy o tym, że tworzymy wspólnotę, że tylko ta jedność, mimo tej ogromnej przecież różnicy poglądów, doświadczeń, różnicy w tym, jak postrzegamy świat wokół siebie, różnicy w tym, o czym marzymy. Ważne jest to, żebyśmy pamiętali o siebie nawzajem, żebyśmy nie byli obojętni na krzywdę drugiego człowieka, żeby dla każdego tego chleba starczyło, żebyśmy przypomnieli sobie coś, co jest najistotniejsze, jak bardzo on jest cenny, żeby nam to nie spowszedniało, żeby nie było czymś zwyczajnym, choć ksiądz Jan Twardowski mówił o wielkości właśnie rzeczy tych najprostszych, o świętości rzeczy zwyczajnych, bo tak może się wydawać, kiedy pomyślimy o chlebie, że na pozór tak prosty, a przecież tak cenny i wyjątkowy. Życzę wszystkiego dobrego, żebyśmy dbali o siebie nawzajem.
4: Przepracowałem wiele lat na terenie Lubrańca, ale jednocześnie miałem spojrzenie na powiat włocławski z pozycji samorządu województwa przez ponad 24 lata. Stąd uważam, że wszyscy powinniśmy być zadowoleni, to co wspomniałem w swoim wystąpieniu, że mieszkamy na terenie powiatu włocławskiego, bo powiat przoduje, a w tym żeby powiat przodował, to mają swoją zasługę gminy. We wszystkich 13 gminach następuje wyraźny rozwój gospodarczy, stąd święto, które dzisiaj jest tu w Choceniu dla powiatu włocławskiego, dla mieszkańców powiatu włocławskiego, jest w pełni zasłużone i bardzo dobrze

0: zorganizowane, przygotowane. Dlatego mamy taką pełną frekwencję. Stadion wypełniony miejscami siedzącymi i stojącymi. To znaczy, że ludzie chcą się spotykać, ponieważ dzisiaj polska wieś się zmieniła na tyle, że takich rolników pracujących na roli jest znacznie mniej niż było wcześniej. Ale ludzi mieszkających na wsi przybywa, bo część ludzi z miast przychodzi na obszary wiejskie. Dlatego jest ważna taka integracja między mieszkańcami wsi zajmującymi się rolnictwem i pozostałymi mieszkańcami, którzy zajmują się każdym na swoim odcinku. Bo cały czas podkreślam, że ten chleb, którego dzisiaj próbowaliśmy tu w Choceniu, to nie wytwarza sam rolnik. Rolnik daje surowiec, a po drodze jest szereg innych instytucji, firm, zakładów, które przetwarzają zboże na mąkę, z mąki wypiekają chleb i dostarczają do poszczególnych punktów sprzedaży. Stąd dbamy o to, żeby chleba właśnie nie brakowało, żeby go starczało dla każdego. Dożynki, czas dziękczynienia, jak to się często powtarza, za plony, które zebraliśmy. One w tym roku są niższe niż były w roku poprzednim. Zima, wiosna przymrozkowa, a później sucha wiosna i czerwiec suchy spowodował, że od 20 do 30% mamy mniejsze plony zbóż, mniejsze plony rzepaku. Ale ja liczę, że rozpoczęcie prac teraz jesiennych przy zbiorach buraków cukrowych, kampania już ruszyła, innych okopowych, warzyw, owoców, wyrówna te straty, które powstały przy braku odpowiednich plonów w zbożu. Ale rolnicy są wytrzymali i przeżyją i liczą na to, że nowy rok gospodarczy, który rozpoczynamy, będzie rokiem korzystniejszym. Tego w imieniu własnym, jak i również Senatu Rzeczypospolitej życzę wszystkim rolnikom, żeby przy jak najmniejszych problemach, przy umiejętności ich rozwiązywania osiągali własne cele, które stawiają na co dzień po to, żeby służyć innym, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju.
1: Dożynki powiatowo-gminne powiatu włocławskiego. Jest to znak, że sezon dożynkowy zbliża się do końca, bo dożynki w powiecie zawsze są jednymi z ostatnich. Także dzisiaj akurat udała nam się rzeczywiście pogoda, bo ten początek dnia był taki słaby, natomiast teraz rzeczywiście wielu mieszkańców przybyło. Drodzy Państwo, piękne święto przede wszystkim, piękna tradycja, sięgająca jeszcze czasów pogańskich, ale później Kościół też znakomicie tę tradycję przyswoił. I dzisiaj jest to święto przede wszystkim polskiej wsi, polskich rolników i polskiej tradycji. Dlatego też w tym czasie wszyscy pojawiamy się, chętnie składamy życzenia, bo praca rolnika jest bardzo trudną. Trudno ją przewidzieć i w taki sposób jednoznaczny zaplanować. Dlatego też zawsze rolnikom życzymy przede wszystkim stabilizacji, zarówno tej klimatycznej, ale też i stabilizacji ekonomicznej, bo rolnikowi często trudno jest rzeczywiście zaplanować i powiedzmy ten sukces ekonomiczny i życzę tego, żeby ten kolejny 2027 rok był po prostu lepszy. Wszystkiego najlepszego.
2: Zapraszam wszystkich Państwa do naszego stoiska. Mamy dzisiaj w ofercie dość spory wybór ciast, bardzo smacznych, oczywiście przygotowanych przez nasze członkinie koła. Dziś mamy kluski, oczywiście z serem, bigos, mięsa, karczek i oczywiście kiełbaski, którym oczywiście będziemy częstować naszych tutaj gości, którzy i częstować i zarazem i może parę groszy na koło też zarobimy sobie przez naszą do naszej statutowej działalności. Czwarty rok już jesteśmy na dożynkach. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy mamy taki wystrój, jaki mamy. Mi się wydaje, co roku jakiś ten mamy koło, liczy 40 osób, 42. I rozwojowo jest, tylko że nie mamy po prostu jeszcze swojej siedziby, ale nad tym też pracujemy. Może nas wójt jakoś wspomoże i jakoś nam, jak to mówią,

0: czy ja wiem, za nasze dobre takie jakieś nasze tutaj statutowe działanie, może nas też jakoś wspomoże tym naszym miejscem zamieszkania i swoich, żebyśmy miały. No mamy dzisiaj wyborze i oczywiście i owoce, i chleb ze smalcem, i mamy te ciasta i placuszki takie. Tu panie oczywiście mają taką inwencję twórczą, którą możemy powiedzieć, że jest bardzo taka szeroka gama do smakołyków naszych dzisiejszych, tu dożynkowych. I zapraszamy państwa oczywiście do spróbowania naszych tutaj specjałów, które dzisiaj na dziś przygotowałyśmy.
1: Proszę opowiedzieć, co dziś smacznego na państwa stoisku czeka na odwiedzających.
2: Oczywiście wszystko jest smaczne, wszystko jest swojskie, wszystko jest świeże. Mamy żureczek, mamy bigosik, mamy kompletną świeżość, mamy kebaba z kotletem schabowym. Przepyszne, domowe lemoniatki i naleweczki. Naleweczki różnego rodzaju, porzeczka, malinka oraz coś mocniejszego dla panów bądź chętnych pań. Również chlebek ze smalcem. Smalec jest wieprzowy oraz z fasoli. Co cieszy się największym zainteresowaniem? Myślę, że na ten moment ten kebab, że jest to coś naprawdę nietuzinkowego, jest to taki, powiem młodzieżowo, twist takiej tradycji właśnie z czymś takim, no bardzo popularnym teraz, nie? Jak, z czymś takim jak kebab. Więc to myślę, że cieszy się aktualnie największym zainteresowaniem.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.